0: Obecne rozwiązanie i logowanie przez e-dowód tłumaczy Tadeusz Wachowski z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
1: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jak konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
0: W planach jest rozbudowa nowego systemu, m.in. obsługę w pełni elektronicznych orzeczeń lekarskich.
2: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz informacje z zagranicy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu potajemnie odwiedził Zjednoczone Emiraty Arabskie. Informuje jego kancelaria i nazywa wizytę historycznym przełomem. Władze Zjednoczonych Emiratów jednak zaprzeczają. Do wizyty w Abu Zabi miało dojść już w czasie wojny z Iranem, której skutki dotknęły cały region, w tym Zjednoczone Emiraty Arabskie. Benjamin Netanyahu miał się spotkać z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Mohammedem bin Zayedem Al Nahyanem.
3: Emirackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprzecza, by wizyta się odbyła i podkreśla, że stosunki z Izraelem są jawne i nie opierają się na tajemnicy ani na tajnych ustaleniach. Oba kraje ociepliły relacje w 2020 roku, gdy Emiraty jako pierwszy kraj Zatoki Perskiej przystąpiły do porozumień abrahamowych normalizujących relacje krajów regionu z Izraelem. Dotąd jednak zacieśnianie relacji dotyczyło głównie kwestii gospodarczych. Na dobre objęło kwestie bezpieczeństwa po wybuchu wojny z Iranem, gdy oba kraje okazywały sobie wsparcie i zaczęły dzielić się informacjami wywiadowczymi. Jak podają izraelskie media, wizyta Netanyahu nastąpiła krótko po doniesieniach o zacieśnieniu współpracy obronnej między oboma krajami. Izrael miał wysłać do Abu Dhabi m.in. elementy tarczy antyrakietowej i żołnierzy biegłych w jej obsłudze. Izraelskie media podały również, że w ostatnim czasie Abu Dhabi dwukrotnie odwiedzili potajemnie szefowie izraelskich agencji wywiadowczych, żeby omówić współpracę wywiadowczą i koordynację działań wojennych podczas wojny z Iranem. Dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab.
0: Zjednoczone Emiraty Arabskie oficjalnie nie wzięły udziału w wojnie, ale ze względu na ich bliskie relacje ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem były najczęściej atakowanym krajem w regionie. Jak podaje tamtejsze Ministerstwo Obrony, Iran wystrzelił w ich kierunku około 550 pocisków balistycznych i manewrujących oraz ponad 2200 dronów. Ekipy poszukiwawcze odnalazły ciało żołnierki zaginionej w południowo-zachodniej części Maroka w czasie manewrów wojskowych Afrykański Lew. To jedna z dwóch osób, które zaginęły w tym regionie 2 maja. Ciało zlokalizowano 12 maja na skalistym zboczu niedaleko brzegu Oceanu Atlantyckiego, lecz dopiero po dwóch dniach udało się je wydobyć. Akcję poszukiwawczą prowadziła armia marokańska. W niedzielę w tym samym rejonie odnaleziono ciało pierwszego zaginionego żołnierza. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Czwartek pochmurny, deszczowy i gdzieniegdzie burzowy. Na termometrach dziś maksymalnie od 12 stopni na północnym zachodzie do 20 na południowym wschodzie.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo, magazyn gospodarczy.
5: To już wiemy, ceny paliw niżej. Ten rządowy program będzie przedłużony co najmniej do końca maja i tak wynika z wypowiedzi zarówno ministra energii, jak również szefa resortu finansów. A my w magazynie Saldo zapytamy, ile paliwa, tego finansowego, ma państwo, by program utrzymać. Z jednej strony oczywiście ulga dla konsumentów, wsparcie dla firm i wypłaszczanie inflacji. Z drugiej strony wydatki liczone w miliardach. Tym razem saldo policzymy nie tylko w złotych, ale także w oktanach. Marek Klapa, zapraszam. Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, a obecnie pan prezes Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, bardzo miło.
5: Kiedy ostatnio tankował pan samochód?
6: A, często nie tankuję samochodu, ponieważ nawet nie pamiętam, ponieważ wolę jeździć rowerem i komunikacją publiczną. A uważam, że to jest dużo bardziej ekologicznie i sympatycznie.
5: Co jednak nie zmienia faktu, że ten rządowy program ceny paliwa niżej no jest ważny zarówno dla konsumentów, dla gospodarki, również dla danych makroekonomicznych, bo widzimy, że rzeczywiście ta krzywa inflacji

0: może być wypłaszczona między innymi dzięki temu wysiłkowi, no ale musimy to powiedzieć, wysiłek jest potężny po stronie finansów publicznych.
1: No tak, no to, że mamy tańszą benzynę, to oczywiście cieszą się kierowcy, zwłaszcza kiedy idą urlopy, tak, wkrótce. Więc to dobrze. Płacimy mniej od 60 do 90 groszy na litrze. To jak jeździmy mniej więcej 2000 kilometrów, tak, przeciętny kierowca w Polsce jeździ 2000 kilometrów, no to jakieś 150 do 200 zł więcej zostaje w kieszeni. No ale to oczywiście jest koszt, tak, koszt po stronie fiskusa. Rząd wielkości to jest 1,6 miliarda złotych, to jest uroczniony koszt na poziomie, no powiedzmy, 18 do 20 miliardów złotych, więc gdybyśmy mieli przez cały rok taki właśnie pakiet CPN, no to wtedy mielibyśmy rzeczywiście takie właśnie dodatkowe koszty fiskalne zwiększające nasz deficyt w tym roku, w połowie tego roku, w części tego roku, a może nawet w przyszłym roku, zależy się od tego, czy rząd ma jakąś strategię wyjścia z tego pakietu, bo pamiętajmy, że to jest pakiet antyinflacyjny, powinien być krótkoterminowy, dotyczy zniesienia akcyzy, zredukowania VAT-u, cen maksymalnych, regulowanych. No jak jest strategia wyjścia? No to można powiedzieć, pakiet był udany, spełnił swoje zdanie. Pytanie, czy rząd ma taką strategię wyjścia?
0: O tej strategii wyjścia jeszcze porozmawiamy, natomiast informacja z dzisiaj jest taka, że program CPN będzie przedłużony co najmniej do końca maja. Przypomnijmy, do tej pory te przepisy obowiązywały do piątku 15 maja. Teraz wiemy, że mamy dodatkowe 2 tygodnie tańszego tankowania. Ważna jest chyba taka rewizja, takie zastanowienie się, utrzymujemy czy nie utrzymujemy, bo to też jest decyzja dotycząca pieniędzy nas wszystkich. Nie chodzi tylko o te wydatki na benzynę, ale także o te pieniądze, które są po stronie państwa i które no, stanowią również o tej naszej wspólnej skarbonce.
1: No na pewno, tym bardziej, że ten pakiet nie tłumi popytu, tak? Popyt jest duży. Ja pamiętam w czasach jeszcze rządu poprzedniego, to był taki pakiet też wdrożony, a właśnie przez Orlen, i była tak zwana turystyka paliwowa, która spowodowała, że zabrakło nagle paliw na stacjach.
0: Dystrybutory się popsuły, panie profesorze.
1: I się okazało, tak, i były wywieszki, dystrybutory się zepsuły. Więc no, tak naprawdę to też nie o to chodzi, żeby ten popyt na takim poziomie utrzymywać bardzo wysokim. No bo wiadomo, że powinniśmy troszkę myśleć o oszczędnościach, tak, i w tej sytuacji takie jakieś reformy podażowe są istotne, czy jakaś po prostu sposób na właśnie promocję transportu publicznego, skoro pan mnie pytał, czym jeżdżę dzisiaj. Więc myślę, że ludzie powinni myśleć właśnie o takich pomysłach, które by zwiększały liczbę no właśnie chętnych na transport publiczny, który jest bardziej ekologiczny, tańszy, mniej emisji CO2. No powinien być też tańszy dla gospodarki. Więc na pewno, gdyby takie uzupełnienie nastąpiło, no to byłbym przeszczęśliwy. Natomiast oczywiście no, istotne jest to, w jaki sposób to wpłynie na inflację. Na inflację to wpływa także, czy powinien zredukować presję tą inflacyjną, którą mamy obecnie, mniej więcej o 0,5 punktu procentowego. Czyli gdyby wrócić do starego, sprzed CPN-u, tych wszystkich stawek VAT, akcyzy i zmienić regulację cen, no to wtedy mielibyśmy taki skok paliw może o 70 do 100 groszy na litrze. Dlatego trzeba to pewnie zrobić stopniowo, może w taki sposób, żeby też był bardziej akceptowany społecznie. Czyli najpierw powrót do akcyzy, potem podniesienie VAT i wreszcie odejście od cen regulowanych. To musi być w taki sposób jakoś przeprocedowane, no ale musi najpierw zapaść decyzja, że w ogóle wychodzimy z tego pakietu. Ale wychodzimy z tego pakietu, no bo rozkładamy dzisiaj koszty niższych paliw dla kierowców na całe społeczeństwo.
0: A jesteśmy w stanie oszacować, ile jeszcze tego paliwa finansowego ma państwo, aby jechać dłużej albo dalej na tym CPN-ie?
1: No właśnie nie jest tutaj najlepiej, tak, pod tym względem, bo pamiętajmy, że aktualna sytuacja jest taka, że za rok 2025 deficyt sektora finansów publicznych, taki ogólny wyniósł 7,3%. To jest dużo, dużo powyżej tej ścieżki fiskalnej, którą rząd zaproponował Komisji Europejskiej. A musimy zejść do

0: poniżej 3%, więc naprawdę bardzo mocno przekraczamy deficyt. Dług publiczny w tym roku według już prognoz Ministerstwa Finansów wyniesie 65%. Ten liczony według metodologii unijnej, ale ta tak naprawdę obowiązuje, bo na to patrzą inwestorzy i oni w zależności od tego, jaka jest standing, czy jaka jest pozycja i wiarygodność w zakresie finansów publicznych, dają rating Polsce. Od tego ratingu zależy koszt obligacji, czyli krótko mówiąc, no, im jest gorzej, tak, z deficytem i długiem publicznym, tym nas to drożej kosztuje. Dzisiaj rating mamy jeszcze wysoki, inwestycyjny, no ale będą rewizje tego ratingu, bo perspektywa jest negatywna i za chwilę Moody's, potem Fitch ma dać swoje ratingi. Może w ciągu najbliższego pół roku nastąpi dojdzie do rewizji ratingu. Wtedy to oznacza na przykład więcej o 50 punktów bazowych, tak, na wyższe finansowania. To się konkretnie przekłada też na zmniejszenie tej przestrzeni fiskalnej w budżecie, który i tak jest bardzo napięty. Więc mamy trudną sytuację i co gorsze, trend niepokojący. W dalszym ciągu jest duża presja na budżet. Ten budżet będzie znowuż między 6 a 7% PKB, ten deficyt budżetowy. Jeden z najwyższych w Unii Europejskiej, może najwyższy w tym roku. No i rzeczywiście ta nierównowaga ma charakter trwały i to jest najbardziej niepokojące. Czyli ta różnica między wielkością wydatków na poziomie, można powiedzieć, szwedzkim, jeśli chodzi o procent PKB, w kierunku w dalszym ciągu utrzymywania niskich podatków, czyli tych dochodów państwa fiskalnych, które o których decyduje rząd, które są na dalszym ciągu niskim poziomie. No i jeszcze mamy wybory w 2027 roku, więc to wszystko nie napawia optymizmem, żeby doszło do zrównoważenia finansów publicznych w krótkim okresie czasu.
1: Nie wiem jak pan, ale ja jestem bardzo ciekawy, jak wygląda arkusz kalkulacyjny na monitorze w gabinecie ministra finansów. No bo z jednej strony tutaj ważne liczby podaliśmy. Wiemy, ile ten program CPN nas kosztuje. Wiemy, ile paliwa konsumujemy. Wiemy nawet, ile średnio kilometrów przejeżdżamy. Ale tak sobie myślę, czy w tym CPN-ie też nie powinniśmy jednak dopisać jakiejś dodatkowej komórki w tym arkuszu odnośnie korzyści także dla finansów publicznych? No bo tak, jeżeli wyobrazimy sobie, że te paliwa byłyby droższe, no to wtedy ludzie tankowaliby mniej. Jeśli tankowaliby mniej, no to wpływy do budżetu również byłyby niższe. Niewątpliwie, jeżeli ruszyłaby inflacja, no to też byłby problem z konsumpcją. A jak wiemy, konsumpcja jest dźwignią naszego produktu krajowego brutto. To może tak jedno nie powinniśmy patrzeć na ten CPN. Są jakieś korzyści?
0: No, gdybyśmy podeszli do tego właśnie w ten sposób, że patrzymy na efekty tak zwane popytowe, a nie podażowe. Popytowe, czyli tak naprawdę nakręcamy konsumpcję. Mhm. No to gdybyśmy nakręcali konsumpcję kosztem stabilności finansów publicznych, to musielibyśmy coraz więcej, można powiedzieć, drukować pieniędzy, żeby sprostać i to nakręcałoby inflację. Poza tym konsumpcja w odróżnieniu od inwestycji ma to do siebie, że ma tak zwane niższe mnożniki fiskalne. Czyli wydanie na przykład na transfery społeczne, bo to są tak transfery społeczne, które też dystrybują tak ten cały CPN, korzyści, tak, czyli dostają więcej kierowcy, płacą za to wszyscy, nie tylko konsumenci, ale przede wszystkim wszyscy obywatele, którzy płacą podatki, tak. Jest redystrybucja. I to powoduje, że te mnożniki fiskalne, czy za złotówkę wydaną dzisiaj z tytułu konsumpcji, na przykład z tytułu transferu społecznego, takiego na przykład 800 plus 3 właśnie tego na stacji benzynowej, mamy jakąś korzyść dla gospodarki. I przeważnie ona jest mierzona na poziomie na przykład za złotówkę wydaną, tak, z budżetu mamy 50 groszy wyższy wzrost PKB. Czyli to nie nakręca tak wzrostu PKB, jak na przykład budowa infrastruktury. Za wybudowanie mostu czy drogi mamy 1,5 złotego. Za wydatki nawet na zdrowie mamy ponad 1, blisko 1,5. Za wydatki na innowacje, tak, na naukę mamy dużo wyższe mnożniki fiskalne. Czyli te mnożniki fiskalne, tego typu wydatki konsumpcyjne są bardzo niskie. Więc teraz oczywiście jesteśmy na etapie, kiedy oceniane jest prognozy makroekonomiczne, znaczy prognozy i tak naprawdę nie prognozy, tylko naprawdę założenia makroekonomiczne do budżetu. No i tutaj też można mieć wątpliwości, tak, czy te wszystkie założenia są takie bardzo konserwatywne. Pamiętajmy, że

pan mówi o Excelu, który leży na stół biurku ministra finansów, on powinien powiedzieć tak, dobrze, jakie są tu ryzyka, jak te ryzyka mitygować, ograniczać i czy zakładam tak zwany scenariusz bazowy, który jest najbardziej realistyczny, a może bardziej konserwatywny. Otóż jeśli w takim założeniach przyjęte są na przykład założenia

0: energii na świecie, tak, a nie pozytywny, taki bazowy, który zakłada jakby szoku w ogóle podażowego nie było ze strony konfliktu bliskowschodniego, tak. Powinniśmy założyć tak naprawdę jakieś lepsze wskaźniki w zakresie inflacji. Ta inflacja jest na poziomie w budżecie, na poziomie 2,5% średniorocznie. No wiemy, że ona już przekracza 3%. Jest ten cały czas szok podażowy z rynku paliwowego, sytuacji na Bliskim Wschodzie, czyli geopolityczny. I to powoduje, że chyba nie do utrzymania jest inflacja na poziomie 2,5%. Więc myślimy o tym, że powinniśmy tak naprawdę zwracać uwagę na te założenia. Na Excelu są tylko liczby, tak? Natomiast istotne jest to, w jaki sposób budowany jest budżet, na jakich założeniach się opiera, czy one są realistyczne, czy są wiarygodne i czy na podstawie tych założeń wiarygodnych budowane są pewne projekcje, a potem z tych projekcji wynika na przykład to, co jest najważniejsze dla nas, czy wynika z tego na przykład wiarygodna ścieżka konsolidacji fiskalnej, czyli w jaki sposób dojdziemy do ustabilizowania sytuacji fiskalnej. Dlaczego budżet jest ważny? Po pierwsze, to są nasze pieniądze, a po drugie dlatego, że mamy im wyższy deficyt, im wyższy dług publiczny, tym więcej wydajemy pieniędzy na obsługę zadłużenia. Czyli płacimy tym inwestorom, tak? A nie na przykład wydajemy pieniądze na obronność, na drogi, mosty, czy na szkoły, czy na żłobki, czy na szpitale. Więc zwiększając udział kosztu finansowania, które zmarnowanych kompletnie pieniędzy, zmniejszamy jak gdyby te wydatki, które dzisiaj są elastyczne. Elastyczne wydatki są takie, które są albo inwestycyjne, albo właśnie związane z jakimiś nowymi programami, a nie te stałe, na przykład typu emerytury, czy utrzymanie administracji, czy właśnie spłata zadłużenia. Więc chcemy mieć jak najwięcej w przestrzeni fiskalnej, żeby mieć wydatki rozwojowe. Mamy dwa wyzwania. Jedno to jest kruchość związana z wysokością nadmiernego deficytu długu publicznego i stabilnymi finansami. I drugie wyzwanie, przed którym stoimy, to jest konieczność zmiany tego budżetu, żeby mieć był bardziej prorozwojowy, żeby więcej było wydatków na energetykę, na obronność i na opiekę zdrowotną.
1: Sztuka polega na tym, aby przewidzieć niektóre rzeczy, ale jak doskonale wiemy, przewidzieć niektórych rzeczy się nie da, bo nawet najlepszy ekonomista, osoba, która do tej pory słynęła ze świetnych prognoz, no nie mogła pod koniec ubiegłego roku czy w ubiegłym roku przewidzieć, że rok 2026 jeszcze w pierwszym kwartale otworzy nam się poważnym konfliktem geopolitycznym, który mocno zamiesza na światowych rynkach. I teraz pytanie, czy te prognozy, które były tam szkicowane w 2025 roku, te założenia, na których oparty jest budżet na ten rok, no one już w pewnej części powinny trafić dawno do kosza. Czy to jest bardzo duże przemeblowanie po stronie budżetu, aby dostosować do aktualnych wymogów te dane i te sumy, które obowiązują, które są szkieletem całego budżetu?
0: No tak, ten budżet powinien być bardziej konserwatywny niż wcześniejsze założenia, no bo wystąpił szok. Ale pamiętajmy, że ten szok, który wystąpił, nie znamy długości tego szoku. A w ogóle nie uwzględniamy jak gdyby sytuacji takiej, że gospodarka światowa się generalnie zmieniła. Tak? Dzisiaj, nie wiem czy państwo wiecie, ale jak gdyby intensywność wkładu uzależnienia od ropy naftowej w stosunku do kryzysu sprzed ponad pół wieku, 1973 roku, jest znacznie mniejsza. Czyli na przykład potrzebne jest niecałe pół baryłki ropy naftowej, żeby wytworzyć $1000 światowego PKB obecnie, a kiedyś to było dwukrotnie więcej. Więc intensywność ropy, uzależnienie od ropy zmalało, ale wzrosły uzależnienie od tak zwanych wąskich gardeł i systemów, nazwijmy to, sieciowych, krytycznych. Czyli ropa jest potrzebna tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Czyli na przykład latają nim, używają samoloty, tak? Ale już na przykład nie wszystkie samochody, bo są samochody elektryczne. Mhm. I zmieniały się forma uzależnień, tak? Czyli uzależnienie jest po stronie tego, co jest najbardziej wrażliwe, delikatne, kruche i nie może funkcjonować, zaburza systemy gospodarcze. I dlatego bardzo ciężko ocenić dzisiaj efekt takiego właśnie szoku energetycznego, na rynkach światowych, a

0: to się wszystko przekłada oczywiście na rynek polski. Pamiętajmy o tym, że nie chodzi tylko o ropę, ale też o inne surowce. Te surowce, które są potrzebne na przykład do wytwarzania nowoczesnych technologii, czy w oparciu o nowoczesne technologie, czy na przykład samochodów elektrycznych. Mamy całą sieć powiązań. Pan prezydent Trump poleciał do Chin. Nie wiadomo, co będzie ustalał. Czy będzie rozmawiał o surowcach ziem krytycznych, które są kontrolowane przez, przez Chiny, czy o tym o mikroprocesorach, które są produkowane na wyspie Tajwan, które są w kręgu zainteresowania Chin, czy będzie rozmawiał o tym, że ta właśnie ropa nie, może nie przepływać przez cieśninę Ormuz, ale może również nie przepływać przez cieśninę Malaka. To jest dużo ważniejsza dla Chin. I jeżeli nie możemy tak naprawdę budować tych scenariuszy w taki sposób, że budujemy je na zasadzie takiej na dobrą pogodę, tak? Musimy budować scenariusze zwiększające odporność naszych finansów publicznych, naszej gospodarki na te wszystkie zewnętrzne geopolityczne wstrząsy, które mamy od ostatnich 5 lat. I dlatego tak naprawdę mówimy o finansach publicznych, o zdolności, tak, odpowiedzi na szoki zewnętrzne. To jest tak zwane pojęcie odporności i to jest dzisiaj budowane i powinno być budowane w polskiej przestrzeni publicznej, w dyskusjach o finansach publicznych. Jak budować tą przestrzeń, tak, żeby znaleźć sposób na poradzenie sobie z tego typu polikryzysami, do których mam do czynienia, które są generowane głównie przez geopolitykę.
1: A na szczycie rankingu tych polikryzysów mamy cenę ropy i tak, cena ropy Brent w tej chwili $108. Tam bez 4 centów, ale to notowanie robi wrażenie. Ropa WTI niewiele tańsza, też powyżej $100. Końca nie widać, tak się wydaje, również obserwując to, co dzieje się na scenie geopolitycznej, a ja się zastanawiam teraz tak. Minister finansów no, musi jakoś z tego CPN-u w którymś momencie wyjść, bo to są, jak powiedzieliśmy, i koszty, i problem. Z drugiej strony też oczywiście jest wielka polityka i trzeba to mądrze zrobić. No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Zresztą o tym mówiliśmy, że jak ręką odjął, kończymy CPN, bo wtedy ja jestem w stanie sobie wyobrazić te korki na stację paliw dzień wcześniej. Z drugiej strony, no tak, jeżeli zostawimy niższą akcyzę, albo inaczej, zostawimy niższy VAT, ale akcyza podskoczy, no to z kolei przedsiębiorcy powiedzą, no ale VAT to dla nas się za bardzo nie liczy, bo my to bardziej nas interesuje cena. No tutaj VAT nas nie interesuje. No i trudno będzie pogodzić i zrobić to w taki spokojny sposób. No pozostaje tylko liczyć na to, że sytuacja nagle się uspokoi, Ormuz zostanie otwarta, no i będzie po staremu. No nie będzie.
0: No tak, no nie będzie, dlatego że już sama groźba faktu, że Ormuz może kiedyś być również zablokowany w przyszłości i od razu już podnosi również inne stawki, na przykład ubezpieczeniowe. Jak nie ma ubezpieczenia, to nie ma przepływu tych statków przez cieśninę. Więc to wszystko jest tak, że tutaj mówimy o jednej cieśninie, a może być druga cieśnina, która też może być obszarem konfliktu. A globalizacja spowodowała to, że teraz mamy 80% handlu światowego. To są statkami, czy drogą morską. Jest obecnie na takim poziomie, ale też było mniej więcej 100 lat temu, więc nic się nie zmieniło, mimo tego, że cały czas mówimy, że mamy sztuczną inteligencję, AI i innowacje, ale w zakresie twardej infrastruktury tylko zwiększyła się ta zależność od tych właśnie wąs i gardeł, tych słabych punktów krytycznych. I teraz oczywiście jak się ma minister finansów wycofywać, bo się będzie musiał kiedyś wycofać z tego pakietu CPN, no to powinien zrobić to stopniowo oczywiście, tak? No taki sposób, nie tak, że wszystko naraz. Czyli najpierw powinien tak naprawdę powrócić do akcyzy, potem podnieść VAT i wreszcie na końcu zmniejszyć, czy znieść te regulacje cenowe. Albo odwrotnie, tak? Jakiejś kombinacji. Ale robienie tego stopniowo nie spowoduje takiego skoku, który zachęci ludzi do tego, żeby się ustawić w kolejce po benzynę. Tylko tak naprawdę to wszystko będzie tam wzrost o 20 groszy, a potem znowu o 30 groszy, a potem jeszcze o 10 groszy, tak? To wszystko po kolei nastąpi, ale to nie będzie skokowe, tak? I te 10 groszy, 20 groszy nie spowoduje nagle, że wszyscy zaczną się ustawiać w kolejce, tylko po prostu no, wszyscy to przyjmą do wiadomości, tak? To trzeba rozłożyć w czasie, to po pierwsze. Ale po drugie, najważniejsze jest to, żeby podjąć taką decyzję, tak? Ta decyzja jest, wiadomo, w cyklu politycznym.

0: Może być trudna.
1: Pan profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, a obecnie prezes Instytutu Finansów Publicznych, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Razem z nami już teraz politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pani profesor Anna Siewierska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Pani profesor, ja bym chciał zacząć od paliw, bo dziś poznaliśmy decyzję rządu w sprawie CPN-u, czyli programu ceny paliwa niżej. No i już wiemy, że ten program będzie obowiązywał co najmniej do końca miesiąca. No, dwa dodatkowe tygodnie obniżki dla kierowców. Na pewno ci, którzy tankują samochód, się cieszą. Na pewno cieszą się ci, którzy w ogóle korzystają z naszej gospodarki i robią zakupy, no bo te ceny paliwa jednak wpływają na wszystko, ale pojawia się pytanie, które zadają ekonomiści i ja zaraz za nimi też to pytanie chciałbym zadać, czy nas stać na to, żeby tak długo dotować taki program?
4: No, panie redaktorze, na pewno to jest dobra wiadomość dla nas jako użytkowników aut, natomiast to dla budżetu jest wiadomość bardzo zła. Tylko pytanie brzmi, jak zrównoważyć te dobre i te złe dla gospodarki wskaźniki, bo droga benzyna to nie tylko dla nas, klientów detalicznych, problem, ale też to jest problem dla przedsiębiorców, dla tych, którzy są zatrudnieni w transporcie, dla tych, którzy produkują żywność i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że rząd próbuje tak tymi cenami sterować, żeby jednak utrzymać wzrost gospodarczy, bo chyba to jest priorytetem. Tak się wydaje, że tutaj nawet nie tyle o te nastroje społeczne chodzi, bo do wyborów jest jednak jeszcze trochę czasu i wiele się może zmienić, więc myślę, że to nie o to chodzi. Natomiast bardziej chyba chodzi o to, żeby utrzymać wzrost gospodarczy, który byłoby trudno utrzymać przy takim dużym wzroście cen paliw, jaki musiałby nastąpić z powodu izraelsko-amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi.
3: A trudno będzie utrzymać polsko-amerykańskie stosunki na poziomie dobrym po tym, jak Zbigniew Ziobro i prawdopodobnie Marcin Romanowski za ocean się przenieśli. No, to jest jedna z bardziej palących kwestii, o których mówi koalicja rządząca. Mowa tutaj o rozliczeniu tych dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dopóki byli na Węgrzech, no, było odliczanie do momentu, w którym Peter Modzior przejmie władzę. Władzę przejął, ale ani Ziobry, ani Romanowskiego nie ma. A jakoś się musieli do tych Stanów Zjednoczonych dostać. Departament Stanu dość lakonicznie wypowiada się w tej kwestii. To może być takie źródło konfliktu na linii Warszawa-Waszyngton?
4: Ja myślę, że te stosunki ze środowiskiem, tym najbliższym środowiskiem Donalda Trumpa, naszego rządu, one są chłodne. Niezależnie od tego, co obie strony głoszą, to te stosunki są chłodne i dodatkowo na pewno to, co się wydarzyło, ich nie poprawi. Natomiast nie demonizowałabym tej sytuacji, jeśli chodzi o właśnie te relacje polsko-amerykańskie, ponieważ narasta bardzo duża niechęć do Donalda Trumpa w samych Stanach Zjednoczonych. W listopadzie wybory połówkowe, które mogą w ogóle zmienić układ sił politycznych. Poza tym coraz więcej wojskowych amerykańskich wypowiada się bardzo krytycznie o decyzjach prezydenta Trumpa. To jest z kolei ważne z naszego punktu widzenia, ponieważ my mamy bardzo dobre, jako Polska i Wojsko Polskie, mamy bardzo dobre relacje z Amerykanami, jeśli chodzi właśnie o kwestie bezpieczeństwa i obronności. Więc tutaj trzeba zachować spokój, zwłaszcza ten spokój trzeba zachować do tych listopadowych wyborów, nie dać się absolutnie sprowokować. Natomiast Mnie bardziej martwi w tej sytuacji coś innego, mianowicie to, że w ogóle obu panom się udało wyjechać i że Donald Tusk dowiedział się o ich wyjeździe do Stanów Zjednoczonych z mediów, a nie od własnych służb. Więc ja bym raczej postawiła tezę, że to może być problem dla samego Donalda Tuska, który powinien się zastanowić, jak jego służby funkcjonują i

0: czy nie powinien pan minister Siemoniak trochę głębiej je wyczyścić, bo mam wrażenie, nie tylko po tej sprawie, ale wielu, wielu innych, że niestety o ile czołówka została zmieniona, to te wszystkie struktury na dole, regionalne w poszczególnych służbach, one działają wręcz jak sabotażyści, działają na rzecz PiS-u i suwerennej Polski. I no, wszystko na to wskazuje, bo też te przecieki, które dochodzą na temat tego, jak udało się obu panom wyjechać, no wskazują, że właśnie funkcjonariusze służb, czy byli funkcjonariusze służb, ale nie udałoby się tego zrobić z pomocą tych aktualnych funkcjonariuszy służb, brali w tym udział.
1: No i rzeczywiście jest to kwestia bezpieczeństwa. Jeśli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, to ja muszę tutaj postawić mały przecinek ze względu na to, że dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dosłownie w tym momencie poinformowało o tym, że w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Stąd ostrzeżenie dla mieszkańców wschodniej Polski, szczególnie województw lubelskiego i podkarpackiego. Może tam być głośno. Ten hałas będą generowały maszyny, które podarwano w powietrze. Warto też sprawdzać...
0: Znam ten hałas bardzo dobrze, ponieważ mieszkam w Rzeszowie, niedaleko lotniska też.
1: A no właśnie, ale czy pani profesor słyszała coś, czy może to z
0: nie,
1: innego?
0: Nie, dzisiaj akurat jestem służbowa w Warszawie, natomiast rzeczywiście my jesteśmy już do tego hałasu przyzwyczajeni i ja osobiście czuję się nawet bezpieczniej, jak czuję to wibrowanie i wiem, że jesteśmy chronieni.
1: Razem z nami była pani profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu.
1: Dziękuję również państwu, ale zostańcie proszę z Polskim Radiem 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A jest nim Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Witam serdecznie.
1: Panie redaktorze, chciałem zacząć właśnie od tego, jak mówić, bo za nami wielka gala Melchiorów 2026. Poznaliśmy dziennikarzy nagrodzonych przez Polskie Radio. No i w tym roku, podobnie jak i w poprzednim, wśród nagrodzonych są też dziennikarze spoza Polskiego Radia i spoza mediów publicznych w ogóle. Pańskim zdaniem takie otwarcie i nagradzanie dziennikarzy, jeśli chodzi o te największe redakcje, choć nawet te mniejsze, no bo regionalne rozgłośnie Polskiego Radia również to jest krok w dobrym kierunku?
3: Myślę, że nieunikniony krok. Ważne jest w tych mniejszych redakcjach, ważne jest trzymanie standardów dziennikarskich. Bo stało się tak, że każdy, kto dostanie mikrofon, kamerę, jest od razu dziennikarzem. A jednak różnego rodzaju influencerzy, powiedzmy sobie pseudodziennikarze, którzy nie przestrzegają zasad podstawowych dziennikarstwa, no, psują, niszczą ten zawód. Każdy mówi o sobie, że jest dziennikarzem, a nie każdy dokumentuje informacje, potwierdza informacje w dwóch, najlepiej trzech niezależnych źródłach, podpisuje ją. To są taki elementarz dziennikarski. Więc jeśli jest ktoś, kto nie należy do dużej, wielkiej redakcji, ale przestrzega tych zasad, no to trudno go nie nazwać dziennikarzem.
1: A no właśnie, bo ta granica między influencerem, który prowadzi kanał na YouTubie na przykład, tak, w którym no, swój pogląd na różne sprawy prezentuje, a publicystą, który w mediach, które posiadają redakcję, takie poglądy prezentuje, to jest ta kwestia weryfikacji. Czy coś jeszcze by pan dołożył, redaktor, do...
3: Znaczy, na pewno bym odróżnił, pan mówił o publicystyce. Poglądy każdy może mieć, jakie chce, oczywiście poza skrajnymi. Ważna jest weryfikacja informacji. Weryfikacja informacji, żeby informacje były prawdziwe, potwierdzone. To jest istotne w dziennikarstwie informacyjnym, w którym tutaj pracujemy. Natomiast publicysta musi być po prostu uczciwy w swoich wypowiedziach. Ważne jest, żeby publicysta był niezależnym, albo jeśli jest powiązany z jakąś organizacją polityczną, społeczną, żeby to było oczywiste zupełnie. Teraz na przykład przybył nam nowy komentator polityczny ze Stanów Zjednoczonych. No i ten komentator jest ewidentnie powiązany z jedną partią polityczną, więc jeśli będzie udawał niezależnego komentatora, to już zabawnie wyjdzie.
1: Jak i ta stacja również.

0: również jest dość ściśle powiązana z jedną opcją polityczną.
1: Tak.
0: I zastanawiam się, jak pozycjonować na rynku mediów taką firmę, jak ta, o której mówimy. Czy to jest jeszcze telewizja, jak sama się mieni, informacyjna, czy to jest po prostu jakieś medium rozrywkowe, które prezentuje swoją wizję rzeczywistości, no ale nie informuje tych widzów o tym, że to jest ich wersja rzeczywistości.
2: Programów rozrywkowych tam raczej nie ma, chyba że ta publicystyka, którą uprawiają, często się robi rozrywkowa. No niestety, właściwie tak na dobrą sprawę, to powinni oni, jak są towary reklamowane w filmach czy w różnych programach, to powinni na początku i na końcu programu powinni oznaczać, że jest to towar reklamowany. No.
0: No bo,
2: lokowanie, to się nazywa lokowanie produktu. Wypadło mi to słowo z głowy.
0: Bo jak spoglądamy na te słynne paski, które w Telewizji Republika już śmiało możemy powiedzieć się pojawiają. Cytuję. Tusk szykuje uchwałę Für Deutschland. Niemiecka operacja specjalna Der Safe rozbita przez prezydenta.
2: Der Safe. Der Safe, bo to po niemiecku.
0: Ach, przepraszam, bardzo przepraszam, no właśnie. No i jakby chodzi właśnie o te narracje. Biorąc pod uwagę oglądalność, jest ona całkiem spora.
2: Tak.
0: Biorąc pod uwagę wpłaty od widzów, też no, nie są najmniejsze. To, gdzie te pieniądze później idą, to jest osobna sprawa. Ale czy pańskim zdaniem, panie redaktorze, powinniśmy mieć jakąś możliwość regulacji tego, żeby takie treści nie mogły jawić się jako informacje, żeby właśnie były choćby takie ostrzeżenia, o których pan...
2: Administracyjnie chyba nie. Nie widzę możliwości administracyjnych poza cenzurą prewencyjną. Natomiast ważne jest jakby, żeby, jeśli wchodzi to w debatę publiczną, ważne jest oznaczenie, no, lokowanie produktu.
0: A dobrą robotę w kontekście tej telewizji robi rzecznik rządu? Bo oni na każdej konferencji Adama Szłapki na początek jest taka sekcja dezinformacji i prostowania fake newsów. No i zwykle są tam fragmenty z tej konkretnej telewizji. To tak można tę rzeczywistość prostować?
2: No, między innymi. Między innymi oczywiście sączenie różnych fałszywych informacji przez cały dzień w telewizji ma większą moc sprawczą niż sprostowanie raz w tygodniu przez rzecznika. Powstały też takie programy fact-checkingowe, sprawdzanie faktów. I w TVN24 to widzę, i w TVP Info. To ma jakiś sens, chociaż rzeczywiście fałszywa informacja szybciej się rozchodzi i szerzej niż potem sprostowanie tej informacji.
0: No i pan redaktor wspomniał właśnie o tym fakt checkingu. Ruszył, już jest dostępny w internecie portal sprawdzam to.pl. To jest wspólna inicjatywa Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej. Tam dziennikarze doświadczeni albo biorą na warsztat to, co pojawia się w infosferze, a jest nieprawdziwe, informują o tym, co jest prawdą, albo piszą też o tym, jak to rozpoznać. Czy to jest dodatkowa, że tak powiem kolokwialnie, działka, która nam dziennikarzom doszła? Właśnie to
2: tak.
0: Sprawdzanie i tłumaczenie, że...
2: Tak, tak, no oczywiście, bo jest tak dużo się pojawia fałszywych informacji w przestrzeni medialnej, że rzeczywiście no, musiały powstać programy, które to sprawdzają. Kiedyś raz na jakiś czas się coś zdarzało i wtedy w całej sferze medialnej był wielki szum, że ktoś coś skłamał, ktoś coś źle powiedział. A teraz na co dzień mamy z tym do czynienia, więc trzeba to sprawdzać.
0: A jeśli chodzi o rzeczy, które dzieją się już teraz w przestrzeni publicznej, mówiliśmy o tym, jak mówić, to teraz pokomentujmy trochę rzeczywistość, bo już wspomnieliśmy o nowym korespondencie politycznym Telewizji Republika za oceanem. Pan redaktor myśli, że szansa na to, że on wróci do Polski jest duża. Rozmawialiśmy dzisiaj w Polskim Radiu 24 z amerykanistą doktorem Krzysztofem Winklerem, który mówi, że no, szanse raczej są małe, biorąc pod uwagę nastawienie amerykańskiej administracji do polskiego rządu. Nie do Polski, a do polskiego rządu właśnie.
2: Ja mogę bardziej jednoznacznie powiedzieć. Ziobro może wrócić, poseł Ziobro, wiceprzewodniczący Polski Prawa i Sprawiedliwości.

0: gości, dodajmy, może wrócić do Polski po wygraniu przez obecną opozycję wyborów. Jak się zmieni władza, jak jego siły polityczne dojdą do władzy, to wtedy spokojnie będzie mógł wrócić, nawet na białym koniu.
1: A amerykańska administracja, gdyby taki wniosek z Polski został wysłany, będzie skłonna do tego, żeby go wydać, choćby w procedurze ekstradycji?
0: Jeszcze nie wiemy, jeszcze co za tym stoi, bo wiemy, że właściwie ten pobyt Ziobry w Stanach jest ewidentnie na wniosek prezydenta, osobiście prezydenta. Departament Stanu z Marco Rubio i ambasador w Polsce Tom Rose byli przeciwko temu. Więc jeśli to jest osobista interwencja prezydenta, to może okazać się, że będzie ona do końca skuteczna. Do końca jego, czyli Trumpa, w jego kadencji, a co dalej, to nie wiadomo.
1: No i mamy taki klincz, bo środowisko polityczne, z którego pochodzi w sumie jedna z niewielu osób, która mogłaby ewentualnie negocjować z amerykańskim prezydentem, no może nie tyle murem stoić ze Zbigniewem Ziobro, co jednak, biorąc pod uwagę, że jest wiceprezesem tej partii, no to, to nie będzie skłonna do tego, żeby negocjować jego powrót.
0: Nie, pewnie, że nie. Tym bardziej, że jakoś, mówię, ta cała procedura wysłania Ziobry do Stanów Zjednoczonych odbyła się poza wszelkimi procedurami. I to był jakiś, tak jak można domniemać, kiedyś jakieś książki na ten temat powstaną, ale to mógł być wpływ takiego lobby, pisowskiego lobby w Waszyngtonie, powiązanego z ruchem MAGA. Także dotarli do prezydenta Trumpa poprzez działaczy ruchu MAGA, a nie przez Departament Stanu, nieoficjalnymi kanałami.
1: Pani profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, na naszej antenie dziś mówiła o tym, że to, że oni się tam przedostali za ocean, to z jednej strony jest uderza wizerunkowo przynajmniej w rząd, ale z drugiej strony też każe zadać pytanie, czy zmiana w służbach, która dokonała się po zmianie władzy, była na odpowiednio niskim poziomie. W sensie chodzi o to, o niski poziom służb, bo zostały wymienione osoby, które kierowały, ale już funkcjonariusze niekoniecznie. Pan by się zgodził z taką tezą?
0: Poniekąd, chociaż ja jestem zwolennikiem, przynajmniej w tym wypadku, ale naprawdę jestem zwolennikiem takiego czystego legalizmu. To znaczy, jeśli obywatel nie jest o coś posądzony, oskarżony, posądzony, no to jakby nie ma powodów, żeby go śledzić. Muszą być jakieś powody, żeby śledzić. No, rzeczywiście zwolennicy Ziobry i jego służby mogły śledzić każdego, kogo chciały. Natomiast no, ja bym się źle czuł, gdyby się okazało, że łapiemy Ziobry nieczystymi metodami. Znaczy, ja bym wolał, tak jak powiedziałem na początku, że Ziobro w Ameryce jest korzystniejszy dla koalicji Donalda Tuska. Tak uważam, że przestrzeganie wszelkich reguł prawa, przepisów wobec niego jest korzystniejsze, niż gdyby się okazało, że no właśnie jak to się rzuciło, żeby został do Polski w bagażniku przewieziony.
1: No i jeśli chodzi o pytanie, co jeszcze może być korzystne dla koalicji rządzącej, bo mamy nowy sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, zgodnie z którym to na Koalicję Obywatelską chęć zagłosowania deklaruje 32,5% pytanych. To jest wzrost. Prawo i Sprawiedliwość ma lekki spadek, ale biorąc pod uwagę Prawo i Sprawiedliwość i obie konfederacje, to gdyby te wybory były w najbliższą niedzielę, no to oni by te wybory wygrali. Mieliby większość w Sejmie. Czy pan widzi przestrzeń na to, żeby Jarosław Kaczyński dogadał się ze Sławomirem Mentzenem i Grzegorzem Braunem, czy to raczej takie political fiction?
0: Na tyle miesięcy przed wyborami to jest wszystko political fiction. Nawet można założyć, że nie będzie takiego tworu jak PiS pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego jako oddzielny byt przed wyborami. Może się okazać, że ten PiS nam się podzieli. Już w tej chwili on jest na sznurki trzymany przecież. nie ma między jednym płucem PiS

0: a drugim płucem PiSu, nie ma porozumienia. Jedynym zwolennikiem jest Jarosław Kaczyński, który też już nie trzyma tego w tak silną ręką, jak jeszcze kilka lat temu, jak na przykład, pamiętam, pucz Bielana i Kurskiego. Kiedy oni właściwie prawie, że mieli za sobą całą radę polityczną PiSu, Jarosław powiedział, wszyscy możecie wyjść, ja jestem PiSem. I się okazało, że miał rację. Oni wszyscy wyszli i poszli w niebyt, natomiast on został w tym PiSie i on był tym PiSem. To już tak nie jest.
1: No właśnie, to do tej narracji o płucach chyba lepiej pasuje stwierdzenie, że to nie zapalenie oskrzeli, a już właśnie zapalenie płuc. I zastanawiam się, panie redaktorze, czy jakby te kolejne klocki do układanki nie sprawiają, że ta wieża troszkę chyli się ku upadkowi, bo ostatnie dni, no to jest projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący kryptowalut. Nowy, odwracający sytuację o 180 stopni. Pierwszy był liberalny, Prawo i Sprawiedliwość broniło weta prezydenta, podkreślając, tak jak Karol Nawrocki, że przecież ten rządowy projekt dotyczący kryptowalut jest przeregulowany. Więc my dajemy tutaj liberalizm. Ale kilka dni później wszystko się odwraca i PiS chce zakazać obrotem kryptowalutami. Zastanawiam się, kto mógł wpaść na taki pomysł politycznie i jak to się może politycznie obrócić przeciwko tej partii? Bo już widzimy choćby Sławomir Mentzen. Uderza w nich od kiedy ten projekt się pojawił.
0: No, mnie się wydaje, że to wymyślił Jarosław Kaczyński. W momencie, kiedy zapytany, widzieliśmy to wszyscy na ekranach, jak zapytany przez dziennikarkę, jak głosował, się wstrzymał od głosu, bo on w ogóle tego nie rozumiał, on uważa, że to powinno być w ogóle zakazane. Wtedy tak sobie luźno rzucił na korytarzu. Ale potem widać, wrócił na Nowogrodzką, przemyśleli to i to jest jakaś taka ucieczka do przodu. Dlatego, że tak się zapętlili, zaplątali o własne nogi w tych wetach i obalaniu tych wet, niemożności obalenia, że no pozostało takie wrażenie, że to jest jakaś grupa lobbingowa, która przez jakichś szemranych biznesmenów jest opłacana. Więc pomysłem PiSu jest ucieczka do przodu, czyli zakazanie konkretne. Przy okazji wiadomo było, że to nie przejdzie, ale przy okazji właśnie też pokazał się kolejny obraz rozłamu w tej partii, bo Mateusz Morawiecki nie omieszkał natychmiast stanąć przed kamerą i powiedzieć, że on tego w ogóle nie wiedział nic o tym, on by tego w ogóle nie poparł. On jest przeciwko takiej ustawie.
1: No i jego politycy z tej jego frakcji mówią tak jak i on, ale zastanawiam się, czy ta próba zakazania obrotem kryptowalutami nie jest przypadkiem taką próbą odklejenia łatki, która się przykleiła do Prawa i Sprawiedliwości w związku z aferą Zonda Krypto.
0: No właśnie mówię, tak. Ucieczka do przodu po prostu. Już nie tłumaczymy się, bo teraz jakby ktoś, nie wiem, Przemysław Czarnek na przykład, kandydat na premiera, usiadł w studiu i zaczął tłumaczyć za wile, że on jest przeciwko temu, żeby to było tak, ale za tym, żeby to było inaczej, to tego by nikt nie zrozumiał. I to było ta łatka popleczników, jakichś macherów od Zonda Krypto, od kryptowalut w ogóle, zostałaby, tak jak została przyklejona, tak by została. A tak wychodzimy do przodu, my w ogóle jesteśmy przeciwko. I wtedy wszyscy, którzy nie są przeciwko, są zwolennikami Zonda Krypto.
1: A jak powinien się zachować prezydent w takiej sytuacji? Bo to jest partia, która popierała go na drodze do prezydentury, a przecież on miał na sztandarach liberalizację kwestii kryptoaktywów, miał swój projekt dotyczący tego rynku, a tu nagle okazuje się, że jego własne środowisko nie dość, że nie popiera w 100% jego projektu, to jeszcze proponuje swój i to taki, który w ogóle wywraca wszystko do góry nogami.
0: Środowisko polityczne prezydenta to nie tylko PiS, ale również Konfederację. Teraz to w ogóle jest tak porówno mniej więcej. I jego problem prezydenta jest teraz taki, jeśli dobrze, a nie śledziłem w ostatnich godzinach dokładnie tej debaty, ale zdaje mi się, że został w Sejmie tylko rządowy projekt. możemy.
1: No teraz zajmują się komisje.
0: A komisje jeszcze.
1: Tak, tak, tak. Wczoraj było pierwsze czytanie. Teraz są prace w komisjach. Jutro? W piątek. W piątek głosowanie.
0: No i teraz jeśli Tusk

0: konsekwentnie będzie przepychał swój projekt, no to, prezydent jest w pułapce offside'owej, bo ani no nie może już tego, jak już dwa razy zablokował projekt, teraz ten rządowy projekt jest tylko trochę surowsze kary wprowadza. Jeśli będzie musiał, jeśli przez Sejm przejdzie znowu rządowy projekt i on go znowu zawetuje, no to jest już pogrzebany. A jak go nie zawetuje, tylko puści, no to znaczy, że przegrał batalię. Tak, tak to widzę.
1: A on może sobie na to pozwolić? Znaczy, z punktu widzenia państwa ciężko, żeby sobie na to, biorąc cudzysłów, nie pozwolił, no bo 1 lipca to prawo musi obowiązywać, jeśli w ogóle chcemy mówić o kryptoaktywach na terenie Polski, ale czy biorąc pod uwagę to jego buńczuczne nastawienie, to on może dla swojego elektoratu pokazać te odrobinę słabości?
0: Myślę, że teraz jeszcze może. To zawsze to jest kwestia narracji, jak to się opowie. Ten zły Tusk przygotował złe prawo, no ale niestety musimy to przepchnąć. To jest jeszcze do wyborów taki czas, że nawet jakbym podjął jakąś szkodliwą dla siebie decyzję, to jest jeszcze tyle czasu, żeby to naprawić, naprostować. Albo poprzeć jeszcze bardziej, ale jeszcze dużo czasu. Do wyborów prezydenckich jest jeszcze bardzo dużo czasu. A po drodze są te parlamentarne, na które też będą dla niego istotne.
1: A przed wyborami parlamentarnymi myśli pan, panie redaktorze, że będzie rekonstrukcja rządu?
0: Nie sądzę.
1: Nawet minister zdrowia? No teraz jest bardzo głośno o jej ostatnich słowach w Polsat News. Pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda stwierdziła, że jeździ po kraju i widzi, jak ludzie się cieszą w związku z tym, jak dobra jest ochrona zdrowia.
0: No, dobrze mieć poczucie własnej wartości, poczucie humoru. Problem ze zdrowiem jest tak, że to jest taki gorący kartofel. Tam się niewiele da zrobić, a na pewno w takiej sytuacji finansowej, w jakiej jesteśmy. I jak zaklei się dziurę budżetową w psychiatrii dziecięcej, to się pojawi dziura budżetowa w porodówkach, co były zawsze problemem. Pamiętam, byłem w Zakopanem kilka lat temu w kampanii, tuż przed kampanią parlamentarną, kiedy PiS zamykał porodówkę w Zakopanem i w Nowym Targu była. No to też takie afery były, że głowa mała, ale to był PiS, który zamykał porodówki. Więc tam trzeba zawsze coś zamknąć, zawsze na czymś oszczędzić, tym bardziej w takiej sytuacji finansowej, jakiej teraz jesteśmy. Także misja, dlatego pewnie też została ministerką zdrowia, została niepolityczka. Bo dla każdego polityka to jest po prostu wyrok śmierci.
1: A biorąc pod uwagę, jaką mamy sytuację budżetową, to rozsądnym było przedłużać, pańskim zdaniem, panie redaktorze, program ceny paliwa niżej. Wiemy już, że będzie do końca miesiąca obowiązywał. Ta niższa akcyza i niższy podatek, no to są jednak duże straty dla państwa.
0: Duże, no i jakoś trzeba będzie z tego wyjść. Niestety Donald Trump sam nie wie, jak wyjść z cieśniny Ormus. Jak sobie z Iranem poradzić. Zdumiewająca historia, po prostu, bo ja jeszcze rozumiem małą zwycięską wojenkę, jak to się mówi. Nic tak dobrze politykowi nie robi, jak mała zwycięska wojenka. Ale trudno było sobie wyobrazić, że ktoś atak na Iran uzna za małą zwycięską wojenkę. No i to ja byłem zdumiony, jak to wybuchło i pozostaję w tym zdumieniu. A póki tam jest wojna i ta cieśnina jest zamknięta, no to z paliwem jest ciężko. Ale jak już się weszło w to, to trudno wyjść teraz z takim, wyjść z tego, z tych dopłat tak, żeby nagle wzrosła radykalnie cena benzyny.
1: A jeśli chodzi o tę wojnę, o której pan redaktor wspomniał, widzi pan jakąś przestrzeń na to, że coś się może wydarzyć po dzisiejszym spotkaniu Trump-Xi? No bo widzieliśmy już dosłownie godzinę temu, Air Force One wylądował, bardzo barwne powitanie w Pekinie, spotkanie, o którym Trump jeszcze kilka miesięcy temu pisał, że to będzie majestatyczne wydarzenie, ale już dwa tygodnie temu pisał o tym, że jedyne na co liczy to ciepły uścisk.
0: No, fajny jest ten język Trumpa, prawda? Majestatyczny, dzika fuga.

0: Furia. Rzeczywiście bardzo to obrazowe. Nie, no nic, nie, śmiać się nie masz czego. Jeśli w ogóle dojdzie do jakiegoś porozumienia między dwoma mocarstwami, które są antagonistyczne wobec siebie, no to może w jakiś sposób uda się nakłonić Chiny, żeby w jakiś sposób nakłoniły Iran do otwarcia cieśniny. Już nie mówię o poddaniu się, o zamknięciu całej wojny w jakiś sposób, ale chociażby otwarcie cieśniny, żeby doszło do jakiegoś... Może jeszcze Rosja będzie na tapecie, no bo to Chiny mają... Tu i tutaj Chiny trzymają wszystkie dźwignie w ręce.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz? Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
2: Autopromocja.

0: Minęła trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek rosyjski nocny atak na Kijów i inne ukraińskie regiony. W jego wyniku w ataku dronów w stolicy słychać było eksplozję. Odłamki spadających bezzałogowców uderzyły w dach budynku mieszkalnego, a w innym miejscu szczątki zestrzelonego drona spadły na jezdnię. Informują o tym mer Kijowa Witalij Kliczko i szef wojskowej administracji stolicy Tymur Tkaczenko. Według doniesień sił powietrznych Ukrainy istnieje zagrożenie użycia broni balistycznej z północy. Rakiety mają przemieszczać się w kierunku obwodu kijowskiego i Kijowa. Wcześniej ogłoszono alarm lotniczy w większości ukraińskich obwodów, z wyjątkiem tych zachodnich. Dopiero po wakacjach wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do Stanów Zjednoczonych. Nie da się tego przyspieszyć, tłumaczy rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek.
1: Ona ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Przecież oni wydają wyroki, wychodzą na rozprawy. To nie jest jedyna sprawa w ich referacie.
0: Warunkiem ubiegania się o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest prawomocne orzeczenie o tymczasowym areszcie polityka. Były minister sprawiedliwości jest podejrzany o popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Węgierski premier przedstawił plan swojej wizyty w Polsce. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczna od momentu, kiedy po zdecydowanie wygranych wyborach objął władzę na Węgrzech.
2: Peter Modior nie powiedział jedynie, którego dokładnie dnia pojedzie do Polski. Pojedzie, bo według tego, co powiedział, będzie się po naszym kraju poruszał przede wszystkim koleją. Chce sprawdzić, jak działają pociągi i tory wyremontowane za pieniądze, jak to nazwał, by wyśmiać język poprzedniej ekipy, złej Brukseli. Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem. Powiedział premier Modior. Ostatnim miejscem, które odwiedzi węgierski premier, będzie Gdańsk na specjalne zaproszenie Donalda Tuska. Tam Peter Modior spotka się z Lechem Wałęsą. Stamtąd poleci do Wiednia, by

0: po rozmowach z władzami Austrii ponownie pociągiem wrócić do stolicy Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To są aktualności jedynki.
2: Czy Nicolas Sarkozy wróci do więzienia? Tego domaga się francuska prokuratura w procesie apelacyjnym dotyczącym domniemanych powiązań byłego prezydenta z libijską dyktaturą. Po pierwszym wyroku Sarkozy spędził za kratami 3 tygodnie. Był to historyczny precedens dla byłego prezydenta Francji.
3: 7 lat więzienia, 300 tysięcy euro grzywny i 5 lat zakazu kandydowania w wyborach. Tego żąda dla Sarkozy'ego prokuratura. W pierwszym procesie były prezydent został skazany na 5 lat pozbawienia wolności. Jednak po 20 dniach opuścił zakład karny dzięki warunkowemu zwolnieniu. Tym razem wydaje się jednak, że sąd może przychylić się do wniosku prokuratury i zaostrzyć karę. Nowe zeznania byłego współpracownika Sarkozy'ego osłabiły jego linię obrony. Oparto na twierdzeniu, że nie wiedział o nielegalnych działaniach swoich podwładnych. Prokuratura uważa, że Sarkozy zawarł pakt korupcyjny z libijskim dyktatorem Muammarem Kaddafim, licząc, że ten sfinansuje jego kampanię prezydencką w 2007 roku, która zakończyła się zwycięstwem. Tak zwana afera libijska jest najpoważniejszym skandalem politycznym związanym z Nicolasem Sarkozym. Były prezydent odrzuca wszystkie oskarżenia i twierdzi, że jest ofiarą upolitycznionych sędziów i dziennikarzy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: I jeszcze powracamy do kraju. Chciał zażartować, trafi przed sąd. 15-latek z Chojnic poinformował telefonicznie o bombie znajdującej się w jednym z rzeszowskich szpitali. Sprawą zajęła się policja. Wkrótce okazało się, że to fałszywy alarm, mówi Joanna Banaś z rzeszowskiej komendy.
4: Na telefon służbowy szpitalnego oddziału ratunkowego przy ulicy Lwowskiej zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że w jednej z pracowni ma znajdować się ładunek wybuchowy. Chwilę później ten sam rozmówca jeszcze raz skontaktował się z centralą szpitala, informując, że poprzednie zgłoszenie było wynikiem zakładu o 100 zł, a wszystko jest tylko żartem. Na szczęście w wyniku tego zgłoszenia nikt nie ucierpiał i nie było potrzeby zarządzenia ewakuacji pacjentów oraz personelu szpitala.
2: O dalszych losach nastolatka zdecyduje teraz sąd rodzinny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
2: W czwartek sporo chmur i opadów deszczu, lokalnie zagrzmi, na termometrach dziś od 12 do 20 stopni.
5: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
6: Dzień dobry Państwu, Małgorzata Żuchowska.
5: Komentarz.
6: Dodam tylko, że to fragment opracowania ze strony kryptowaluty zp.gov.pl. A gościem naszego programu jest dr Grzegorz Sobiecki, ekonomista, Instytut Finansów w Szkole Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry.
6: Wszystko się zgadza z tą historią. Pierwszy raz zetknęłam się z tym amerykańskim informatykiem, bo do tej pory Satoshi Nakamoto królował w mojej głowie jako ten, który jest sprawcą całego zła. To był cudzysłów oczywiście,
7: dlaczego,
6: tego nie widać.
7: Od razu zła?
6: Dlatego się uśmiecham. Dlatego się uśmiecham.
7: To jest, no po pierwsze Satoshi Nakamoto wpadł na pomysł połączenia różnych elementów technologicznych, tak żeby móc w rozproszonym systemie, czyli takim, który nie ma centralnego koordynatora, nie ma centralnego takiego pośrednika, uruchomić nowe środki płatnicze, coś, co da się przesyłać z jednego adresu na drugi adres. De facto oznacza to, że można przesyłać z jednego końca świata, między osobą na jednym końcu świata, a osobą na drugim końcu świata. Dzięki temu, że mamy taki globalny zapis, globalną księgę, w której są zapisane liczby, te jednostki, bitcoiny.
6: Liczby, litery, kombinacja znaków, tak?
7: Nie, czy liczby.
6: Tylko
7: tak jak
6: liczby.
7: Na rachunku, tak jak na rachunku w banku mamy, mamy rachunek i mamy do niego przypisane jakieś saldo. Tak w systemie Bitcoina mamy dokładnie to samo. Mamy rejestr, w którym mamy numery, czy adresy. Tak, tutaj odpowiednikiem numeru rachunku są adresy, do których są przypisane jakieś saldo. Bardzo uproszczone oczywiście tłumaczenie.

0: Ale można sobie to w ten sposób wyobrazić. Natomiast cały ten rejestr, cały ten zeszyt, w którym są zapisane te liczby, te salda wypisanego adresów, jest rozproszony po całym świecie. Jest sieć węzłów, czyli takich komputerów, maszyn, które łączą się ze sobą i z których każda przechowuje cały rejestr, kopię.
1: A dlaczego do operowania czy do tworzenia bitcoinów, w ogóle kryptowalut, potrzebne są tak potężne moce komputerów i karty graficzne?
0: Nie są.
1: Nie są?
0: To tylko mówimy o bitcoinie i mówimy o części tak naprawdę tylko kryptowalut, kryptoaktywów, które rzeczywiście, w których systemach obowiązuje zasada umożliwiająca synchronizację tych węzłów, która się nazywa mechanizm proof of work, czyli mechanizm dowodów pracy. I to jest mechanizm, który jest taki bardzo energożerny i tutaj rzeczywiście te liczby, które tutaj możemy przytaczać, są nieprawdopodobne. Kiedyś to liczyłem, to wyszło mi, że zatwierdzenie jednej transakcji wymagało zużycia prądu, które przeciętne polskie gospodarstwo domowe zużywa w tydzień. To było kiedyś.
1: A teraz jest
0: Natomiast
1: więcej, pewnie.
0: Może być, w przypadku Bitcoina może być. To jest oczywiście, no nie jest to zielona kryptowaluta i nie jest to zielony system. I powodowało to nawet napięcia w różnych krajach, które miały tanią energię, ale ta energia była kierowana właśnie do kopania Bitcoina i kryptowalut opartych na tym mechanizmie.
1: Wie pan, jest tyle niejasności. Kopanie kryptowalut to taki trochę, nie wiem, zamierzchły termin, bo kopiemy zwykle kojarzący się na przykład, nie wiem, z kopalniami albo z jakimiś pracami fizycznymi. Na Nakamocie przyświecała taka idea, żeby zdecentralizować walutę i oprzeć ją na anonimowych transakcjach. No i teraz mamy blockchainy. To są takie ślady zostawiane jednak w internecie po tych operacjach, nawet indywidualnych, czyli krok po kroku można prześledzić poszczególne operacje. I tak też czytałam 2 dni temu, zdaje się, że w taki sposób zostały odnalezione prawdopodobnie jakieś ukryte finanse zonda krypto. Czyli nie jest tak do końca, że nie zostawiamy śladu.
0: Temat jest trochę bardziej złożony, niż to może się wydawać.
1: A spróbuje
0: Nie
1: pan
0: jest
1: nam
0: trudny,
1: opowiedzieć
0: ale
1: o tym tak, żebyśmy, żebyśmy zrozumieli wszyscy?
0: 5 minut jest bardzo trudno.
1: A mamy jeszcze sporo czasu.
0: W porządku. No zacznijmy od tego, że blockchain to jest technologia. To jest po prostu technologia. To jest sposób zapisu danych. Tak jak mamy bazy danych tradycyjne, których zapisujemy na jednym, powiedzmy, serwerze, dane, tak w blockchainie te dane są zapisywane w postaci łańcucha. To jest element, który pomaga synchronizować ten rejestr, o którym wspomniałem, dlatego że mamy 10 tysięcy kopii zapisów o bitcoinach i musimy w jakiś sposób to synchronizować. I jednym z elementów, który pomaga porównywać, czy wszyscy mamy ten sam, czy wszyscy jesteśmy na tej samej stronie, czy mamy
1: rozumiem.
0: Dokładnie tą samą kopię, to łańcuch bloków, czyli blockchain dokładnie, pomaga nam szybko porównać. Porównujemy tak zwany skrót kryptograficzny ostatniego bloku i wtedy, jeżeli jest ten skrót taki sam, to matematyka i kryptografia gwarantują nam praktycznie, że wszyscy mamy tą samą kopię. Czyli mały, króciutki ciąg znaków pomaga nam stwierdzić, że mamy dokładnie tą samą kopię.
1: I ja i
0: to
1: pan,
0: jest blockchain.
1: Bo tak wchodzę w słowo i jeszcze coś istotnego, bo chciałam pana zapytać. Podobno ja też mogę sobie taką walutę stworzyć, nazwać ją na przykład Utopia.
0: To teraz warto wspomnieć o tym, że przed chwilą mówiliśmy o pewnej sieci komputerów, maszyn. Na poziomie sieci mamy, znaczy wiele tych sieci ma tak zwane natywne kryptoaktywa, natywne kryptowaluty, które są potrzebne do tego, żeby ta sieć mogła funkcjonować.

0: funkcjonować, żeby mogła wynagradzać tych właścicieli maszyn, którzy utrzymują tą sieć. I to są kryptowaluty natywne, tak jak Bitcoin, tak jak Ether w systemie Ethereum i tak dalej.
1: Znaczy, jak ona nagradza użytkowników? Bo nie głaszcze ich po plecach, tylko prawdopodobnie chodzi o pieniądze, tak?
0: Chodzi o bitcoiny.
1: Czyli nie o pieniądze.
0: Nagradza właśnie tymi nowymi jednostkami. Przeważnie nowe jednostki w takich systemach pojawiają się właśnie jako nagrody dla górników czy walidatorów. Natomiast to jest jedna rzecz. No, żeby zbudować taki system, no to potrzebna jest już naprawdę duża wiedza. Maszyny też również są potrzebne. No, można oczywiście na jednej sobie zbudować taki system, ale to nie ma sensu. Łatwiej jest napisać tak zwany smart contract. Dlatego, że tutaj wchodzimy już na troszeczkę inny poziom, bo Ethereum jest systemem, w którym oprócz tego, że możemy przekazywać z adresu na adres Ethery, możemy też uruchamiać specjalne programy, które się nazywają właśnie smart kontraktami. Ten program jest zapisywany również w tym samym rejestrze tak naprawdę, co informacje o stanie posiadania różnych adresów. I jest ten program uruchamiany w tym samym systemie przez te same maszyny, które utrzymują blockchain. Tak? Programy te mają to do siebie, że w prosty sposób mogą korzystać z systemu. Możemy w tych programach właśnie wyemitować sobie kolejne kryptoaktywa. Możemy sobie tokeny zaprogramować. No i jeżeli ktoś chce to zrobić, jeżeli jest obeznany, może to w kilka minut dosłownie napisać prosty smart contract, wgrać go na blockchain.
1: Panie doktorze, tak, ja się zastanawiam, jaką wiedzę trzeba mieć, żeby się w to bawić. Ale to właściwie nie jest pytanie, bo pytanie moje brzmi tak. To co my właściwie kupujemy? Za co płacimy?
0: To zależy. To zależy.
1: Ale za nadzieję, za utopię, za ciąg znaków?
0: Problem z wartością kryptoaktywów jest taki, że to jest taki kameleon. To nie jest konkretne dobro. Tak jak mamy dobro cyfrowe, które na przykład mamy plik z obrazkiem, no to jest jakieś dobro cyfrowe. No. W przypadku kryptoaktywów to jest pewna forma. I tak jak w przypadku kryptowalut, one mają jedną funkcję przeważnie, czyli umożliwiają transfer wartości, oczywiście pod warunkiem, że gdzieś na jakiejś giełdzie one mają pewną wartość.
1: No tak.
0: I wtedy możemy transferować wartość w ramach tego systemu.
1: Czyli to jest, panie doktorze, to wymyślił to geniusz po prostu.
0: Chyba można tak powiedzieć, biorąc pod uwagę, że kryptoaktywa są takim aktywem, jak ja uczę studentów, którego wcześniej po prostu nie było. To jest nowa klasa aktywów. To jest coś, co możemy rzeczywiście transferować, coś, co ma taką w ekonomii bardzo ważną cechę, rzadkość.
1: No tak.
0: Rzadkość, która gwarantuje, że nikt z użytkowników nie może sam sobie wygenerować dodatkowo danego kryptoaktywa.
1: Panie doktorze, przepraszam, tak wchodzę w słowo, bo czas rzeczywiście biegnie. Ja się zasłuchałam, ale chcę pana zapytać, więcej osób traci, czy więcej osób zyskuje? Jak to wygląda? To jest policzalne w ogóle?
0: Można zrobić takie badania, bazujące na odpowiedziach tych, którzy posiadają albo posiadali kryptoaktywa. Wydaje mi się, że to jest subiektywna ocena. Wydaje mi się, że jednak więcej osób traci niż zyskuje. Ale to też zależy.
1: Ale jest mnóstwo. Ja rozumiem. Pewnie gdybyśmy mieli na tę rozmowę kilka godzin, to i tak byłoby mało. Ale tak na koniec, króciutko, to może jest tak, panie doktorze, że jednak handlujemy marzeniami, wyobrażeniami o tym,

0: co moglibyśmy mieć?
1: Nie mogę się zgodzić z takim stwierdzeniem, dlatego że właśnie kryptoaktywa mogą przyjmować różne, mogą być nośnikiem różnych wartości, różnych uprawnień. W formie kryptoaktywów możemy, jeżeli prawo na to kiedyś pozwoli, będziemy mogli trzymać akcje.

0: techniczny. To są takie
1: Rozumiem.
0: jednostki, do których możemy przypisać różne uprawnienia.
1: To nie jest
0: Także
1: pytanie
0: dużo
1: polityczne,
0: zależy. Dużo
1: panie
0: zależy. Tak.
1: doktorze, ale czy
0: Tak.
1: można zakazać? Bo tego dotyczy projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący kryptowalut. Można zamknąć ten rynek gdziekolwiek w naszym kraju bez wyłączania ludziom internetu?
0: Bez wyłączenia internetu nie. No, można oczywiście wyobrażać sobie, że zakażemy działalności gospodarczej. Czyli żadna firma nie będzie mogła w Polsce funkcjonować legalnie. Możemy zablokować strony internetowe takich firm i tak dalej.
1: Ojej.
0: W praktyce no, ludzie i tak będą korzystali
1: Jasne.
0: z różnych obejść.
1: I tyle.
0: No, pomysł jest kiepski.
1: Dziękuję
0: Żeby
1: panu
0: zakazać.
1: Bardzo. Zaznaczam, to nie było pytanie polityczne. Doktor Grzegorz Sobiecki z nami w Polskim Radiu 24. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Decyzja rządu o rozporządzeniu w sprawie transkrypcji akt małżeństw jednopłciowych zapadła, to znaczy pan minister, wicepremier Krzysztof Gawkowski ma się temu przyjrzeć i nie tylko on, tak żeby urzędy stanu cywilnego w naszym kraju wiedziały, co robić. Podobno jest zgoda w koalicji, to znaczy chodzi przede wszystkim o PSL, że to się nie, że to nie będzie otwierało drogi do adopcji dzieci. Trochę przed szereg wychodzi prezydent Warszawy, który mówi już za chwilę u nas będzie się to działo. To jest cały czas takie rozwiązanie tymczasowe albo ratunkowe, awaryjne?
3: No oczywiście, że tymczasowe, dlatego że nasze prawodawstwo nie przewiduje udzielania ślubów czy zawierania jakichkolwiek związków, nawet partnerskich, jeśli nawet miałoby to charakteru małżeństwa, przez osoby tej samej płci. W związku z tym, no, jedyna szansa dla tych ludzi, którzy chcą zawrzeć jakąś formę, czy małżeństwo, tak, bo tutaj mówimy o małżeństwach tak naprawdę, z osobą tej samej płci, czyli mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, wyjechać za granicę tam, gdzie prawo dopuszcza tego typu związki. No i jedna dla nich też forma legalizacji tego związku w Polsce, no to jest poprzez właśnie transkrypcję aktu małżeństwa, co umożliwiły ostatnio wyroki sądu i dzięki temu osoby tej samej płci mogą być traktowane w Polsce jako małżonkowie.
1: Ale panie profesorze, premier mówi, przepraszam za to, że to tyle trwa. Może zrobić coś więcej?
3: No nie bardzo może zrobić coś więcej, dlatego że doskonale wiemy, że gdyby ustawa, którą ciężko by było nawet przeprocedować w Sejmie ze względu chociażby właśnie na wspomniany PSL, który ma taką bardzo zachowawczy stosunek wobec ewentualnych zmian w kodeksie rodzinnym i dopuszczenia małżeństw osób tej samej płci. Więc nawet jeśli udałoby się to głosować w Sejmie, w Senacie, to na pewno możemy spodziewać się weta pana prezydenta, który z pewnością nie zaakceptuje żadnych zmian w tym obszarze.
1: No tak, bo zapewnia, że będzie stał na straży rodziny i tyle. Kryptoaktywa. W Sejmie rozpoczyna się batalia. Projekty są już 4. Prezydencki, właściwie oparty na tym koalicyjnym. Nieco łagodniejsze kary, nieco krótsze okresy obowiązywania różnych sądowych decyzji. Jest też projekt Prawa i Sprawiedliwości. Przepraszam, ja się uśmiecham, bo wie pan, to zakazanie obrotu kryptowalutami ja bym porównała na przykład z zakazem dostępu do jakiejś platformy streamingowej w naszym kraju.
3: Pani redaktor, nie słyszałem pytania, bo mieliśmy jakieś problemy techniczne.
1: Tak, bo chcieliśmy lepiej pana słyszeć. Tak. W związku z tym pytanie dotyczy czterech projektów kryptowalut, które w Sejmie i ten Prawa i Sprawiedliwości, który ma zakazać obrotu tymi walutami. I właśnie wspomniałam, że ja bym porównała ten

0: ten zakaz, na przykład do ograniczenia w korzystaniu z internetu jakichś platform streamingowych, na przykład portali społecznościowych. Od jutra nie wolno nam korzystać z Facebooka.
1: No to tak czasami jest, że zwłaszcza politycy prawicowi chcą zakazywać. Pamiętam, teraz mi się przypomniało, że swego czasu, nie wiem już, która z formacji prawicowych, chyba ZHN, chciała zakazać pornografii w Polsce. Być może no, nie byłoby to złe, natomiast pytanie, czy jakbyśmy mogli to wyegzekwować. Tak? I tak samo tutaj, co słusznie pani redaktor zauważyła, obrót kryptowalutami. No nie jestem specjalistą od jakichkolwiek kwestii związanych z rynkiem kryptowalut, natomiast no, na zasadzie zdrowego rozsądku mogę sobie wyobrazić, że tak samo jak można łatwo w hazard wejść gdzieś tam, niekoniecznie na polskich portalach, to można to zrobić na zagranicznych portalach i nie będzie to pewnie większego problemu z tym dla tych, którzy będą chcieli obejść te zakazy. Więc raczej trzeba by było wprowadzić jakąś kontrolę, tak, państwa chociażby nad tego typu giełdami kryptowalut, jak Zonda Krypto, z którą mamy tyle problemów, a nie wprowadzać administracyjny zakaz odgórny, bo będzie to kontrproduktywne w mojej ocenie.
0: No tak, a czas biegnie, bo podmioty świadczące usługi w zakresie kryptoaktywów mogą to robić bez specjalnego zezwolenia tylko do 1 lipca. Ale zastanawiam się, i wczoraj też rozmawialiśmy o tym z ekspertami Polskiego Radia 24, po tym jak pojawił się ten projekt Prawa i Sprawiedliwości z radykalnym zakazem, czy on jeszcze bardziej nie podzieli samego PiSu. Podpisało się pod nim 17 posłów. Z informacji Wirtualnej Polski i redaktora Michała Wróblewskiego wynika, że nawet nie wszyscy wiedzą, że się pod nim podpisali, tylko jak zachować ewentualną partyjną jednomyślność w tej sprawie, jeżeli na przykład Mateusz Morawiecki będzie rwał sobie włosy z głowy w tej sprawie.
1: No ja myślę, pani redaktor, że to jest tak trochę historyczne działanie niektórych polityków PiSu, dlatego że jednak dostają oni rykoszetem za weta pana prezydenta i za to, że nie dokonali tego, żeby to weto w Sejmie zostało odrzucone. I dzisiaj próbują jakby radykalniej zaznaczyć to, że są przeciwnikami tego typu handlu, tego typu walutami. Więc część pewnie wpadła na pomysł, żeby właśnie zakazać w ogóle obrotu. Co oczywiście no jest jakimś takim raczej, bym powiedział, teatrem politycznym niż realną, sensowną, racjonalną próbą rozwiązania problemu, który oczywiście jest i który państwo powinno rozwiązać, natomiast no, nie metodami zakazu.
0: Prawda? No tylko co zrobić? Jak można się tak miotać, zdaniem redaktora Wróblewskiego? Oczywiście nie publicznie, ale między sobą, mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo przecież niedawno bronili weta prezydenta i protestowali przeciwko dość restrykcyjnej ustawie rządu Tuska o krypto. A teraz sami chcą
1: zakazywać. No tak, bo prawdopodobnie zobaczyli, że także część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości jest niezadowolona z tego, że prezydent zawetował, a Sejm, no i tutaj się przyczynili głównie politycy Prawa i Sprawiedliwości, nie odrzucił weta. W związku z tym obarczają też tych polityków za to, że ten obrót kryptowalutami, funkcjonowanie giełd typu Zonda Krypto nie został uregulowany w Polsce. No, w związku z tym, kto jest winny? No, pan prezydent i politycy Prawa i Sprawiedliwości, no nie tylko oczywiście też Konfederacji. W związku z tym teraz na zasadzie to my pokażemy, że jesteśmy bardziej radykalni w swoich propozycjach niż obóz rządzący. Próbują w ogóle odgórnego zakazu, wprowadzenia odgórnego zakazu handlu kryptowalutami. Tak, tak, jeśli dobrze zrozumiałem, to te idee tego projektu ustawy firmowany przez tych polityków Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tylko, no to jest panie profesorze, wspomniał pan o idei, a ja się zastanawiam, o kogo to jest walka, o czyje dusze, że

0: Tak powiem. Wczoraj z sondażu opublikowanego wczoraj wynika, że mniej więcej 15-16% obarcza winą pana prezydenta i rząd, ale zdecydowana większość w ogóle nie wie, o co chodzi.
1: No bo tak naprawdę tu chodzi o parę procent ludzi, którzy coś wiedzą. Wiedzą, że... bo przecież no, nie całe społeczeństwo inwestuje w kryptowaluty, tak? Część po prostu wie o tej sprawie z doniesień medialnych, więc jakby opierają swoje informacje na doniesieniach medialnych. I oczywiście część ludzi utopiła w zondach krypto swoje oszczędności, czy część swoich oszczędności. I ci ludzie są na pewno rozgoryczeni, sfrustrowani, źli. Natomiast oczywiście większość społeczeństwa raczej tutaj nie straciła. Natomiast no, słyszy o doniesieniach medialnych i z doniesień medialnych o tej całej sytuacji. I ta sytuacja no, nie przysparza na pewno z dodatkowych zwolenników Prawo i Sprawiedliwości, które właśnie zachowało taką, a nie inną postawę wobec wetwa prezydenta.
0: Chociaż ja mam swoją mam coś w rodzaju spiskowej teorii, że ten radykalny projekt pojawił się po to, żebyśmy odwrócili uwagę od Zbigniewa Ziobry. I ja sądzę, że on się pojawi na sejmowym głosowaniu po to, żeby, myślę sobie, że to będzie też pomysł koalicji na to, żeby samo Prawo i Sprawiedliwość postawić w bardzo trudnej sytuacji. Bo na przykład próbuję sobie wyobrazić Mateusza Morawieckiego i jego otoczenie, które będzie za. Bardzo trudno mi sobie to wyobrazić.
1: No więc... Całkiem wytłumaczenie, że gdzieś tam jeszcze jest to ten drugi aspekt, tak? No, że z jednej strony pokazanie, że my jesteśmy radykalnymi teraz przeciwnikami w ogóle obrotu kryptowalutami, to jedno, a drugie być może panie redaktor też ma rację, że tutaj kwestia odwrócenia uwagi od kwestii związanej z ucieczką pana byłego już ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj tak wytłumacząc też możemy oczywiście no, znaleźć jakieś motywacje Prawa i Sprawiedliwości. No niestety nasza polityka stała się pewnym przedstawieniem. Mało jest myślenia w kategoriach długofalowych, dobra wspólnego. Ja wiem, że to może górnolotnie brzmi dobro wspólne, ale no, niestety o tym polityce bardzo często i to nie tylko tej opcji, o której mówimy teraz, ale wszystkich opcji zapominają, bo a to powinno być jednak głównym motywem działania wszelkich formacji, wszelkich polityków, bo idąc do polityki powinni ludzie jednak jakiś ideach kierować się górnolotnymi, nawet zdawało się ideami, a dobro wspólne no jest czymś, co już w pismach filozoficznych, chociażby Arystotelesa, możemy o tym napisać, powinno być tym najważniejszym kryterium naszego działania, czy działania polityków, na naszego jak naszego polityków.
0: No tak, ja się z panem zgodzę, że to nie powinno być to dobro wspólne, nie powinno być górnolotnym określeniem, tylko rzeczywistością. No ale cóż, taki teatr, a my w nim gramy. Żebyśmy zdążyli jeszcze, tak? Panie profesorze, proszę, bo chcę jeszcze zdążyć poruszyć temat
1: Zbigniewa Ziobry. Właśnie też jest rola mediów, pani redaktor, żebyśmy też ludzi uwrażliwili na to, że polityka nie musi być cyniczną grą, że możemy wymagać od polityków, żeby też byli bardziej moralni. Krótko mówiąc, i to od nas zależy jako wyborców, obywateli, jaka będzie jakość polityki, nie tylko od samych polityków. Przepraszam bardzo.
0: Nie, ja pana rozumiem, bo my się bardzo staramy to robić. To jest coś w rodzaju misji, tak? Tej publicznej też. No to Zbigniew Ziobro, najpierw rzecznik rządu Adam Szłapka, który deklaruje, że polska strona będzie dążyć do sprowadzenia pana ministra do Polski.
2: Pan minister Ziobro to jest osoba, która kształtowała wymiar sprawiedliwości w Polsce przez wiele lat i wielokrotnie powtarzał, że po pierwsze nie ma świętych krów, a po drugie, że uczciwie nie mają się czego bać. Jego postawa pokazuje wyraźnie, że naprawdę jest w głębokiej panice, bo ucieka przed polskim wymiarem sprawiedliwości. No i też pokazuje, że chce być najświętszą ze świętych krów, co wystawia jemu bardzo złe świadectwo.
0: No to jeszcze Polska 2050 i Bartosz Romowicz, który twierdzi, że ta sytuacja jest...

0: dowodem na to, że wymiar sprawiedliwości wymaga zmiany.
1: Natomiast jest miękiszonem, a miał nie być miękiszonem i oczekiwał, że my nie będziemy miękiszonami. Natomiast to pokazuje, że polski wymiar sprawiedliwości ciągle wymaga dużej reformy, bo nie możemy sobie pozwolić na to, żeby w taki sposób osoby, które mają posiadać zarzuty, śmiały się w twarz milionom Polaków. Bo proszę teraz sobie pomyśleć, co myśli sobie taki przeciętny przestępca w Polsce, który nie jest osobą publiczną, nie jest politykiem, skoro patrzy na działalność Zbigniewa Ziobry i tego, jak unika wymiaru sprawiedliwości.
0: To, że wyjechał, to jedno, ale to, że nasze służby, no i właściwie prokuratura nie wie do końca jak, to drugie. Co możemy zrobić? Znaczy, nie my, rząd. Co rząd może zrobić w tej sprawie, pana zdaniem?
2: No jeśli potwierdzą się, a potwierdziły się, tak, zakładam informacje, że pan Ziobro przebywa na terenie Stanów Zjednoczonych, no jedynie możemy, jeśli sąd orzeknie, no rząd może wystąpić o ekstradycję pana Ziobry, co jest oczywiście drugą procedurą. I pytanie, jeśli do Stanów Zjednoczonych dostał wizę, tak, paszport polski był już paszportem nieważnym, więc nie na podstawie tego paszportu, tylko być może na dokumentu genewskiego jako azylant. No na podstawie tego dokumentu mógł dostać ewentualnie prawo wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Pytanie, jak wyjechał poza strefę Schengen, bo podobnież nie odnotowano z tego, co słyszałem, jego wyjazdu poza strefę Schengen.
0: Tak.
2: Więc no jest tu szereg wątpliwości. No państwo polskie no też ma ograniczone możliwości. Przecież nie mogliśmy jakby kontrolować granic zewnętrznych, które są na Węgrzech, prawda? Żeby pan Ziobro nie uciekł. Poza tym jakby też nie został wydany, o ile pamiętam, europejski nakaz aresztowania pana Ziobry. Więc to też jest utrudnienie dla działania polskiego wymiaru sprawiedliwości, polskiego rządu w tej materii. Oczywiście tę sprawę trzeba jak najszybciej wyjaśnić, ale oczywiście no, są pewne ograniczone i obywatele też muszą sobie uświadomić, że no, państwo nie ma nieograniczonego instrumentarium. No, nie wyślemy, prawda, jak Donald Trump po prezydenta Maduro w Wenezueli, naruszając oczywiście suwerenność i integralność państwa, jakichś oddziałów, prawda, komandosów, prawda, nie wiem, z Formozy, prawda, czy z Gromu, i w Stanach Zjednoczonych nastąpi przejęcie pana ministra Ziobry. No to ja wiem, że niektórzy by pewnie tak chcieli. Myślę, może pan Ziobro też by chciał, bo wtedy by był bohaterem znowuż newsów. Natomiast niestety to jest to, że sprawiedliwość jest bardzo często nierychliwa i w tym wypadku no, też będziemy pewnie musieli bardzo długo czekać na to, żeby zostały przedstawione już przed polskim sądem zarzuty panu Zbigniewowi Ziobrze.
0: No tak, bo to z jednej strony daje nam podstawy do tego, żeby wątpić w skuteczność różnych procedur, ale z drugiej strony paradoksalnie może pokazuje, że władza ma nie do końca wpływ na system sprawiedliwości, bo gdyby miała, to sytuacja pewnie potoczyłaby się zupełnie inaczej.
2: No ale, tak, tylko prawda, że ten wymiar sprawiedliwości został naprawdę przez 8 lat ministerowania pana Ziobry doprowadzony do upadku de facto, prawda? Nie tylko w sensie funkcjonalnym, bo to co widzimy, że sądy są zapchane, ale także w sensie moralnym, bo my nie jesteśmy nawet jako obywatele, nie jesteśmy pewni tego, czy wyrok w imieniu Rzeczypospolitej ogłasza osoba, która rzeczywiście jest sędzią, prawda? No to jest pewne kuriozum, ale chodziło o co? O to, żeby właśnie rozmydlić tę całą odpowiedzialność i ewentualnie w przypadku teraz, jak mamy, inna władza przejęła, inaczej, inna formacja przejęła władzę, żeby wszystko można było zrelatywizować. Proszę zobaczyć, odwrócono narrację, że to obecna władza jest winna temu demontażowi praworządności. No niestety to jest spadek po 8 latach sprawowania funkcji przez pana ministra Ziobry.
0: No tak, i bez współpracy rządu i pana prezydenta nie uda się tego zrobić.
2: Absolutnie.
0: A nic na to nie wskazuje, żeby cokolwiek tutaj
2: bo nie ma woli
0: zmianie.
2: Politycznej.
0: No nie ma.
2: A to powinna być, a to powinna...

0: znowuż być dobro wspólne, prawda? Pan
1: Jasne.
0: prezydent, opozycja dzisiejsza powinna wiedzieć, że dla każdego obywatela, także dla nich, niezależny wobec polityków sąd, to jest gwarancja sprawiedliwości, sprawiedliwego wyroku i sprawiedliwego postępowania przed polskim sądem.
1: I zaufania do instytucji. Panie profesorze, musimy kończyć. Musimy kończyć niestety. Profesor Arkadiusz Modrzejewski, politolog Uniwersytetu Gdańskiego, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: Profesor Paulina Matera, amerykanistka z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry, pani profesor.
3: Dzień dobry.
1: Jak się odbywają takie dyplomatyczne działania? Może najpierw w sprawie obecności Zbigniewa Ziobry, mimo braku wizy i takich oskarżeń, jakie na nim ciążą. Chodzi o tę drogę do Stanów Zjednoczonych i przynajmniej tymczasowe poczucie bezpieczeństwa.
3: Myślę, że jeżeli chodzi o taką nieformalną dyplomację, to zostały wykorzystane związki z ruchem MAGA i z osobami, które są blisko Donalda Trumpa. Najczęściej wymienia się nazwisko Susan Wills, czyli szefowej personelu Białego Domu, osoby bardzo bliskiej prezydentowi Trumpowi. Więc myślę, że tutaj był ten nacisk, bo podobno prezydent Trump tę decyzję podjął samodzielnie, że Marco Rubio, na przykład szef dyplomacji amerykańskiej, był temu przeciwny, bo to stwarza taką bardzo niezręczną sytuację, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, relacje z polskim rządem, ponieważ właściwie została przyjęta osoba oskarżona, jeszcze nie ma tego międzynarodowego nakazu aresztowania, ale te zarzuty są na tyle poważne, że rząd polski rozpocznie procedurę ekstradycyjną, to znaczy wystąpi do Stanów Zjednoczonych i w dobie wzmacniania relacji obronnych i takich wielkich nadziei na zacieśnienie tych relacji, no jest to sytuacja wysoce niezręczna. Natomiast taka decyzja została podjęta i w jakiś sposób Zbigniew Ziobro tę wizę amerykańską otrzymał.
1: Kogo to stawia w trudnej sytuacji? Czy stronę amerykańską? Myślę o pewnym nadwyrężeniu relacji.
3: Jeżeli spojrzymy...
1: Nasz kraj, który właściwie domagając się, nawet gdyby nie chodziło o Zbigniewa Ziobrę, tylko o jakiegoś innego człowieka, za którym ciągną się takie prokuratorskie zarzuty, właściwie powinniśmy sprawę postawić na ostrzu noża.
3: Tak, no tylko trudno sprawę postawić na ostrzu noża, jeżeli jest świadomość, że to jest decyzja Trumpa bezpośrednia. Poza tym wczorajsze oświadczenie Departamentu Stanu, które właściwie odmówił informacji takich formalnych, w jaki sposób Zbigniew Ziobro znalazł się w Stanach Zjednoczonych i może tam przebywać, to też nam dużo mówi. Tutaj w tym oświadczeniu były podkreślone bliskie relacje polsko-amerykańskie, przyjaźń, tak? A po tych takich formalnych zapewnieniach o przyjaźni stwierdzono, że takich informacji polskiemu rządowi Departament Stanu nie udzieli. Więc widać, że jest to sytuacja problematyczna. No teraz jest to pole działania polskiej dyplomacji, która powinna teraz działać i w jakiś sposób się tego dowiedzieć i też zorientować się w sytuacji, na ile to poparcie dla Zbigniewa Ziobry i jego ochrony jest mocne i kto za tym stoi.
1: No bo jeśli Donald Trump też próbuje sobie wyobrazić tę sytuację, jedyne relacje, jakie do niego docierają, to są te od Adama Bielana, który podobno ma bardzo dobre kontakty właśnie w otoczeniu MAGA, to może pan prezydent Trump jest przekonany, że Zbigniew Ziobro nie może liczyć na sprawiedliwy proces w naszym kraju.
3: Tak, tylko to jest taka procedura, bo tutaj to nie jest decyzja Trumpa. Znaczy on może oczywiście wpłynąć nieformalnie, ale to jest decyzja amerykańskiego sądu federalnego, która musi być zatwierdzona przez Departament Stanu. Ale obserwując lojalność Marka Rubio,

0: który może być osobiście przeciwny takim działaniom, ale on jest lojalny wobec Trumpa. On myśli o zastąpieniu Trumpa na stanowisko prezydenta i tutaj też na pewno takie ambicje ma, więc też chce, żeby Trump załatwił w cudzysłowie sprawę Kuby, na której mu bardzo zależy, więc można stwierdzić, że może i w tej sprawie, która no powiedzmy, że dla Amerykanów no nie jest taka pierwszoplanowa, ponieważ no mają teraz inne problemy i zadania. Być może też ugnie się, ale na początku to sąd federalny rozpatrzy, czy te zarzuty stawiane Zbigniewowi Ziobrze są też karalne w Stanach Zjednoczonych. Zapewne tak będzie. I druga sprawa, to o czym pani wspomniała, czy Zbigniew Ziobro może liczyć na uczciwy proces w Polsce. Nie ma takich przesłanek, żeby...
1: Żeby nie mógł.
0: Formalnych, żeby nie mógł, prawda? Bo tak. Polska jest państwem prawa, jest system sądowniczy, niezależny. Natomiast jaka będzie decyzja, to przekonamy się, nie powiem wkrótce, ale w ciągu następnych miesięcy, a może i lat.
1: Prawda? Kto wie, czy nie lat dokładnie, bo chwilę temu rozmawiałam z doktorem Łukaszem Prusem z Uniwersytetu Wrocławskiego. Ja nie jestem prawniczką, ale on jest i mówił, że nic nie wskazuje na to, żeby Zbigniew Ziobro nie mógł tutaj liczyć, tutaj w naszym kraju, na sprawiedliwy proces. Pani profesor, ale zastanawiała się pani nad tym, jak na przykład Marcin Romanowski, bo prawicowi dziennikarze twierdzą, że on też jest w Stanach Zjednoczonych. Jak tam dotarł? To znaczy możliwe są na pewnym poziomie takie sytuacje łamania międzynarodowych umów, kontaktów, a także prawa, no bo musiałby tam wyjechać jakoś nielegalnie.
0: Tak, no chyba, że również ma ten słynny paszport genewski.
1: Nie ma,
0: prawda,
1: który... nie ma.
0: No może mieć. Tego nie wiemy, ponieważ no tak jak pani mówi, to są doniesienia medialne. Jest bardzo dużo różnorakich spekulacji, fake newsów. To, co się dzieje, no szczególnie tutaj na naszym polskim podwórku, powiedzmy, tak, bo tutaj nas ta sprawa najbardziej interesuje, więc tych spekulacji jest mnóstwo. Czy tego się dowiemy? Ja bardzo wątpię, jeżeli nie możemy się dowiedzieć w tej sprawie Zbigniewa Ziobry, gdzie ta sytuacja wydaje się prostsza, bo się mówi o tym paszporcie genewskim, to w drugim przypadku, kiedy ta sytuacja jest bardziej, powiedzmy, za mgłą, to nie wiem, czy też Amerykanie zechcą powiedzieć, jak to się stało i czy w ogóle Romanowski jest w Stanach Zjednoczonych.
1: I czy w ogóle się dowiemy, kiedykolwiek, prawda? Dokładnie tak.
0: Tak, dokładnie.
1: Ale teoretycznie, myśli pani, no, jesteśmy przyjaciółmi, pan prezydent Trump lubi pana prezydenta Nawrockiego, ale czy nasza pozycja pozwala nam, pozycja partnera, pozwala nam na stawianie warunków? Mamy w zanadrzu podatek cyfrowy. Czy to może być argumentem?
0: No na ile Polska jest silna, bo to jest też w ramach no, takiej ogólnej polityki, polityki Unii Europejskiej.
1: To się okaże, czy jest silnym partnerem.
0: Tak, to właśnie, czy jaką Polska ma siłę przebicia i czy może to obiecywać Stanów Zjednoczonych. Możemy wszystko obiecać, przysłowiowe Niderlandy, prawda? Natomiast,
1: albo Grenlandię.
0: Tak
1: teraz
0: jest.
1: Moglibyśmy zaktualizować to powiedzenie, prawda?
0: Tak. Natomiast myślę, że to są działania dyplomatyczne. Na pewno to nie będzie stawianie sprawy na ostrzu noża, ale Polska ma wiele atutów, ale także potrzebuje Stanów Zjednoczonych. Więc tutaj trzeba będzie to wyważyć. To jest zadanie dla polskiej dyplomacji, którą mam nadzieję i wierzę w to, że potrafi tutaj zadziałać. Ale no, biorąc pod uwagę styl działania prezydenta Trumpa, no, nie wiadomo. Zależy, kto będzie blisko jego ucha i co powiem o sytuacji Zbigniewa Ziobry. Tym bardziej, że teraz Zbigniew Ziobro jest dziennikarzem przecież, prawda, na telewizji, korespondentem. Więc tutaj może też mogą paść argumenty o wolności słowa.
1: Przynajmniej teoretycznie niezwykle w Stanach Zjednoczonych szanowane, prawda? Respektowane.
0: Tak. Więc no to jest taki argument, który można wyciągnąć, kiedy jest to korzystne i zgodne ze strategią w tej konkretnej sprawie.
1: Donald Trump kontra Xi Jinping w Pekinie.

0: Który z tych polityków rusza na spotkanie z tarczą, a który na tarczy?
1: To znaczy, no myślę, że Trump miał inny plan. Trump miał inny plan, dlatego obserwowaliśmy w ostatnich dniach przed tą planowaną wizytą w Chinach bardzo intensywne działania dyplomatyczne, żeby skłonić do ustępstw Iran, ponieważ no, wielu komentatorów opisuje to spotkanie jako starcie dwóch gigantów, prawda? Jako taką zupełnie personalną dyplomację i że bardzo dużo od tego zależy, co się zadzieje między Xi Jinpingiem i Trumpem, chociaż oczywiście ta wizyta była przygotowana, już na pewno jest przygotowane jakieś oświadczenie, ale co się stanie, nie wiemy. Trump myślał, że pojedzie tam z takiej pozycji siły, że skłoni Iran do ustępstw, przede wszystkim do otwarcia cieśniny Ormus i jakichś deklaracji, być może deklaracji oddania materiałów, które mogą być wykorzystane do produkcji broni. To się nie udało mimo tych intensywnych wysiłków dyplomatycznych. Iran odrzucił plan pokojowy Stanów Zjednoczonych, który no, do końca nie wiemy, jaki był. No, nie widziałam oficjalnego dokumentu, są znowu przecieki prasowe, aczkolwiek przecieki kontrolowane i możemy się domyśleć, co w nim było. Natomiast Iran powiedział nie, więc Trump jedzie do Chin właśnie z tym problemem nierozwiązanym i bardziej będzie chciał szukać tutaj wsparcia Chin, niż pokazać, że Stany Zjednoczone jako mocarstwo są silne i zdołały ten problem rozwiązać.
0: No ale pani profesor, emocje rosną, bo przecież Donald Trump mówi o zbrojeniu Tajwanu. To w Chinach na pewno podnosi ciśnienie i przed oboma politykami twarda gra. Ja sobie wyobrażam taką sytuację. No co może Donald Trump Chińczykom zaproponować? Oprócz zbrojenia Tajwanu, przepraszam, uśmiecham się, bo jak Xi Jinping powie, no nie dostaniecie tych metali, na których wam zależy, no to Stany Zjednoczone są w roli, no nie powiem petenta, bo to za mocno, ale na pewno w osłabionej pozycji.
1: Na pewno tak. No, kwestia Tajwanu jest kluczowa dla Xi Jinpinga i on to wielokrotnie potwierdzał. Nie tylko Trump mówi o zbrojeniu Tajwanu, ale Tajwan realnie zbroi i to te dostawy, powiedzmy, w ostatnich dniach do Tajwanu dotarły. Natomiast Xi Jinping chce jakiegoś tutaj zwycięstwa, chociażby zmiany stanowiska amerykańskiego, które no, od lat jest takie, że oni nie popierają ogłoszenia niepodległości przez Tajwan, niepodległości Tajwanu. To jest ta polityka jednych Chin i tutaj są te słowa nie popierają. Chińczycy chcą wyciągnąć od Trumpa stwierdzenie, że sprzeciwiają się Stany Zjednoczone, co jest może, ma inne takie zabarwienie emocjonalne, prawda, że to tutaj jest ten sprzeciw, tutaj brak poparcia, ale należy zauważyć, że ta wizyta w Chinach będzie miała na celu głównie dla Trumpa utrzymanie status quo. I to status quo, jeżeli chodzi to o ten rozejm, który został osiągnięty w październiku zeszłego roku. Co jest charakterystyczne, to Scott Bessent, czyli sekretarz skarbu Stanów Zjednoczonych, jest głównym tutaj kreatorem tych negocjacji. On jest tutaj na pierwszym planie. Więc chodzi o to, żeby Trump uzyskał od Chin jakieś koncesje, na przykład w zakupie produktów rolnych, ale to jest powiedzmy już ustalone, czy tam Boeingu, to jest pokazane i utrzymać to status quo, czyli że Chiny nie będą blokować dostaw materiałów ziem rzadkich i Stany Zjednoczone też nie będą takie restrykcyjne to ze strony chińskiej w przekazywaniu nowoczesnych technologii i zatrzymają kolejne cła i ograniczenia. Więc tutaj jest bardziej gra na to, żeby

0: te relacje gospodarcze się nie pogorszyły.
1: No ale z drugiej strony Xi Jinping ma pełną świadomość tego, że Stany Zjednoczone uwikłały się w cieśninie Ormus i być może bez ich pomocy nie poradzą sobie z odblokowaniem tego przejścia. I z drugiej strony Chiny też wiedzą, że Stany Zjednoczone nie mogą się wycofać z Tajwanu, bo to by oznaczało także właściwie wyjście z Azji, więc znowu wracam do określenia patów w tych relacjach.
0: Tak, no jest to pewien pat, ale też pamiętajmy o tym, że blokada cieśniny Ormus jest problemem dużym również dla Chin. I tutaj też to oddziaływanie jest ograniczone. Chiny mogły zmusić Iran do tego, żeby usiadł do stołu negocjacyjnego za pośrednictwem Pakistanu, ale jak widzimy, Chiny też tej cieśniny Ormus nie mogą odblokować i to też jest chiński problem, więc to nie jest tak, że Chiny się z tym czują dobrze, prawda? I to jest tylko sprawa do załatwienia dla Stanów Zjednoczonych. Chiny ani nie są chętne do wspierania w jakikolwiek sposób Iranu, wielkiego partnera handlowego, ani no, wydaje się, że nie chcą uruchomić jakichś takich środków, żeby większych, żeby Iran do tego zmusić. Na pewno to jest mocna karta przetargowa Xi Jinpinga, ale wątpliwe jest, żeby Stany Zjednoczone uległy w sprawie Tajwanu, chociaż z Donaldem Trumpem nic nie wiadomo.
1: Tak, ekspert do spraw Chin Radosław Pyfel w rozmowie z Onetem twierdzi, że zgodnie z tym powiedzeniem, że nie ma się co zmagać za bardzo, wystarczy usiąść na wzgórzu i poczekać, czy tam na brzegu rzeki, tak?
0: Tak.
1: A zwłoki twojego przeciwnika same do ciebie przypłyną, tak? Czy ciało, nie wiem jakby to nazwać. No i pan Radosław Pyfel uważa, że właśnie Chiny są w takim momencie relacji, że na tym wzgórzu mogą się wygodnie rozsiąść i poczekać. Zresztą nie wiem, czy i pani ma takie wrażenie, że ze strony Chin nie ma żadnych nerwowych ruchów ani w sprawie Bliskiego Wschodu, cały czas w sprawie Ukrainy pozostają w jakimś tle, prawda? Mimo,
0: tak,
1: że
0: i
1: nie
0: pozycjonują
1: bez wpływu.
0: Się, tak, pozycjonują się jako właśnie ten gwarant pokoju. Jeżeli spojrzy się tak bez takiej głębszej analizy polityki chińskiej, a to no to Chiny się jawią jako taki gwarant pokoju, państwo raczej stabilizujące niż rozpoczynające nowe konflikty, więc ta metafora oczekiwania jest, myślę, jak najbardziej trafna. No jeżeli spojrzymy jednak choćby na to, że Chiny rozbudowują swój program nuklearny i to też ma być jakimś tam punktem rozmów Trumpa z Xi Jinpingiem, ale nie są zupełnie skłonne do jakichś rozmów rozbrojeniowych, czego by chciał Trump, bo twierdzą, że nie mają jeszcze takiego potencjału jak Rosja czy Stany Zjednoczone, więc nie ma sensu, żeby godziły się na jakieś redukcje, tak? Że poczekają również na rozwój sytuacji. Myślę, że tutaj te problemy gospodarcze jednak zdominują te rozmowy i nie będzie też jakiegoś wielkiego przełomu. Co jest charakterystyczne, Trump jak wybierał się na przełomie marca i kwietnia do Chin, ta wizyta została odwołana ze względu na Iran formalnie. On nie zamierzał brać żadnych przedstawicieli wielkiego biznesu do Chin, amerykańskiego biznesu.
1: A teraz jest inaczej, prawda?
0: Teraz jest zupełnie inaczej.
1: Dziękuję pani profesor za komentarz. Paulina Matera, Uniwersytet Łódzki, z nami w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Analizy ekspertów, aktualne wydarzenia w kraju i na świecie, zawsze ciekawe spojrzenie na sprawy obronności Polski i świata. to wszystko znajdą Państwo w audycji Cafe Armia na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszam w każdą sobotę po 8:30. To będzie łyk mocny.

0: prywatnej militarnej kawy. Agnieszka Drążkiewicz.
1: Apetyt na życie. To fascynujące opowieści ludzi, którzy zmieniają nasz świat. Oddajemy im mikrofon, bo chcemy poznać historię o marzeniach, o drodze i o spełnieniu. I o tym, co się za tym kryje. Bohaterowie programu to ludzie, którzy nie boją się sięgać po więcej. Zapraszam w każdą niedzielę o 17:05. Małgorzata Żuchowska.
2: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
3: Autopromocja.

0: Minęła czwarta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak na Kijów. Jak donosi nasz reporter Mateusz Czmiel, w stolicy Ukrainy słychać potężne, powtarzające się eksplozje. Około drugiej czasu polskiego nad Kijów nadleciały pierwsze rakiety wystrzelone przez rosyjskie bombowce strategiczne. Następnie dotarły tam drony bojowe. W kilku dzielnicach miasta odłamki rakiet i dronów uszkodziły budynki mieszkalne i przemysłowe. Nie ma informacji o ofiarach. Dominik Tarczyński znalazł się na czarnej liście brytyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Europoseł PiS to jeden z 7 zagranicznych działaczy i influencerów z blokadą wjazdu do Wielkiej Brytanii przed planowanym marszem skrajnej prawicy w Londynie. Polska scena polityczna jest w tej sprawie podzielona. Koalicja rządząca nie jest zaskoczona. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że powinien interweniować MSZ.
1: Dominik Tarczyński napisał w mediach społecznościowych, że tak wygląda komunizm XXI wieku. Zapowiedział pozew przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Michał Wójcik z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że w sprawę powinien się zaangażować polski MSZ.
2: Zawsze stoimy po stronie naszych obywateli i Ministerstwo Spraw Zagranicznych też musi stanąć po stronie naszych obywateli. Zawsze tak powinno być.
1: Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski ma dla Dominika Tarczyńskiego radę, aby stonował wypowiedzi publiczne.
3: Może mniej radykalizmu. A może strona brytyjska po prostu nie wierzy w skuteczność jego egzorcyzmów?
1: Rzeczniczka Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda podkreśliła, że Dominik Tarczyński swoimi działaniami zapracował sobie na takie potraktowanie.
4: Są kraje, które po prostu uważają, że osoby, które nie respektują praw człowieka, nie są mile widziane na ich terytorium.
1: Kilka dni temu problemy na brytyjskiej granicy miał także lider Konfederacji Sławomir Mentzen. Po przylocie do Londynu został zatrzymany i przesłuchiwany przez służby. Sylwia Białek, Polska. Radio.
0: Kuba całkowicie wyczerpała zapasy oleju napędowego i oleju opałowego, oświadczył minister energetyki i górnictwa tego kraju. Hawana zmaga się z najgorszymi od dziesięcioleci przerwami w dostawie prądu związanymi z blokadą USA, która odcięła wyspy od dostaw paliwa. Polskie lotniska nie są zagrożone podobnymi problemami, zapewniają tymczasem przedstawiciele portów lotniczych. Wyjaśniają, że w Polsce jest produkowane odpowiednie paliwo, a wytwarzające je rafinerie mają zapewnione dostawy surowca.
5: Osoby, które planują zagraniczne wakacje i kupiły już bilety lotnicze, raczej nie powinny się martwić. Największe polskie porty zapewniają, że paliwo jest. Prezes gdańskiego lotniska Tomasz Kloskowski o niepokojących doniesieniach mówi wprost.
6: To jest taka kaczka dziennikarska. Gdzieś tam jeden quasi-ekspert powiedział, drugi quasi-ekspert powiedział.
5: O dostawy paliwa nie martwi się także największy port lotniczy w kraju, lotnisko Chopina.
7: Jeśli chodzi o sezon wakacyjny, jesteśmy spokojni, że pasażerowie będą mogli podróżować.
5: Mówi Piotr

0: Rudzki z biura prasowego lotniska. Nie oznacza to jednak, że nie ma żadnych obaw. Jak mówi ekspert transportowy Adrian Furgalski, niektóre kraje mogą mieć problemy w czasie wakacji.
1: Francja, Wielka Brytania, Włochy, tamte problemy mogą nastąpić.
0: Przedstawiciele LOT-u zapewniają natomiast, że na razie nie ma mowy o zakłóceniach w dostawach paliw. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: To są aktualności jedynki.
3: W sobotnim finale Eurowizji wystąpią faworyci. W pierwszym półfinale wśród 10 wygranych znalazła się Polka Alicja Szemplińska.
4: Alicja z Polski swoją piosenką Prey przywiozła do Wiednia przesłanie nadziei, siły i wewnętrznego wsparcia w brzmieniu orkiestrowo-popowym, tak informuje austriacki nadawca publiczny ORF, należący do Europejskiej Unii Nadawców. To właśnie EBU jest organizatorem konkursu piosenki. Z kolei prywatny portal OE24 przypomina, że Szemplińska miała wystąpić na Eurowizji już w 2020 roku. Pandemia położyła kres jej marzeniom, przypomina portal, ale teraz wróciła z poruszającą balladą o wewnętrznych zmaganiach, nadziei i odkrywaniu siebie. W sobotę zaśpiewa też Noam Betan. Występ kwalifikacyjny piosenkarza z Izraela spotkał się z buczeniem części publiczności. W sobotę na ulicach Wiednia zapowiedziane są protesty przeciw udziałowi Izraela w konkursie Eurowizji wobec zbrodni popełnianych przez ten kraj w Strefie Gazy. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
3: Po chłodnym poranku przed nami deszczowy dzień w całym kraju z wyjątkiem wschodniej Polski. Tylko tam będzie pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 12 stopni na północnym zachodzie do 20 na południowym wschodzie.
5: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Saldo. Magazyn gospodarczy.
6: To już wiemy. Ceny paliw niżej. Ten rządowy program będzie przedłużony co najmniej do końca maja i tak wynika z wypowiedzi zarówno ministra energii, jak również szefa resortu finansów. A my w magazynie Saldo zapytamy, ile paliwa, tego finansowego, ma państwo, by program utrzymać. Z jednej strony oczywiście ulga dla konsumentów, wsparcie dla firm i wypłaszczanie inflacji. Z drugiej strony wydatki liczone w miliardach. Tym razem saldo policzymy nie tylko w złotych, ale także w oktanach. Marek Klapa, zapraszam. Moim i Państwa gościem w studiu Polskiego Radia 24 jest pan profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, a obecnie pan prezes Instytutu Finansów Publicznych. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, bardzo miło.
6: Kiedy ostatnio tankował pan samochód?
7: A, często nie tankuję samochodu, ponieważ nawet nie pamiętam, ponieważ wolę jeździć rowerem i komunikacją publiczną. Uważam, że to jest dużo bardziej ekologicznie i sympatycznie.
6: Co jednak nie zmienia faktu, że ten rządowy program ceny paliwa niżej jest ważny zarówno dla konsumentów, dla gospodarki, również dla danych makroekonomicznych, bo widzimy, że rzeczywiście ta krzywa inflacji może być wypłaszczona między innymi dzięki temu wysiłkowi. No ale musimy to powiedzieć, wysiłek jest potężny po stronie finansów publicznych.
7: No tak, no to, że mamy tańszą benzynę, to oczywiście cieszą się kierowcy, zwłaszcza kiedy idą urlopy, tak, wkrótce, więc to dobrze. Płacimy mniej od 60 do 90 groszy na litrze. To jak jeździmy mniej więcej 2000 kilometrów, tak, przeciętny kierowca w Polsce jeździ 2000 kilometrów, no to jakieś 150 do 200 zł więcej zostaje w kieszeni. No ale to oczywiście jest koszt, tak? Koszt po stronie fiskusa. Rząd wielkości to jest 1,6 miliarda złotych. To jest uroczniony koszt na poziomie, no powiedzmy, 18 do 20 miliardów złotych. Więc gdybyśmy mieli przez cały rok taki właśnie pakiet CPN, no to wtedy mielibyśmy rzeczywiście takie właśnie dodatkowe koszty fiskalne, zwiększające nasz deficyt. W tym roku, w połowie tego roku, w części tego roku, a może nawet w przyszłym roku, zależy się od tego, czy rząd ma jakąś strategię wyjścia z tego pakietu, bo pamiętajmy, że to jest pakiet antyinflacyjny, powinien być krótkoterminowy, dotyczy zniesienia akcyzy, zredukowania

0: VAT-u, cen maksymalnych, regulowanych. No jak jest strategia wyjścia? No to można powiedzieć, pakiet był udany, spełnił swoje zdanie. Pytanie, czy rząd ma taką strategię wyjścia?
1: O tej strategii wyjścia jeszcze porozmawiamy, natomiast informacja z dzisiaj jest taka, że program CPN będzie przedłużony co najmniej do końca maja. Przypomnijmy, do tej pory te przepisy obowiązywały do piątku 15 maja. Teraz wiemy, że mamy dodatkowe 2 tygodnie tańszego tankowania. Ważna jest chyba taka rewizja, takie zastanowienie się, utrzymujemy czy nie utrzymujemy, bo to też jest decyzja dotycząca pieniędzy nas wszystkich. Nie chodzi tylko o te wydatki na benzynę, ale także o te pieniądze, które są po stronie państwa i które no, stanowią również o tej naszej wspólnej skarbonce.
0: No na pewno, tym bardziej, że ten pakiet nie tłumi popytu, tak? Popyt jest duży. Ja pamiętam w czasach jeszcze rządu poprzedniego, to był taki pakiet też wdrożony, a właśnie przez Orlen, i była tak zwana turystyka paliwowa, która spowodowała, że zabrakło nagle paliw na stacjach.
1: Dystrybutory się popsuły, panie
0: profesorze. I się okazało, tak, i były wywieszki, dystrybutory się zepsuły. Więc no, tak naprawdę to też nie o to chodzi, żeby ten popyt na takim poziomie utrzymywać bardzo wysokim. No bo wiadomo, że powinniśmy troszkę myśleć o oszczędnościach, tak, i w tej sytuacji takie jakieś reformy podażowe są istotne, czy jakaś po prostu sposób na właśnie promocję transportu publicznego, skoro pan mnie pytał, czym jeżdżę dzisiaj. Więc myślę, że ludzie powinni myśleć właśnie o takich pomysłach, które by zwiększały liczbę no właśnie chętnych na transport publiczny, który jest bardziej ekologiczny, tańszy, mniej emisji CO2. No powinien być też tańszy dla gospodarki. Więc na pewno, gdyby takie uzupełnienie nastąpiło, no to byłbym przeszczęśliwy. Natomiast oczywiście no, istotne jest to, w jaki sposób to wpłynie na inflację. Na inflację to wpływa także, czy powinien zredukować presję tą inflacyjną, którą mamy obecnie, mniej więcej o 0,5 punktu procentowego. Czyli gdyby wrócić do starego, sprzed CPN-u, tych wszystkich stawek VAT, akcyzy i zmienić regulację cen, no to wtedy mielibyśmy taki skok paliw może o 70 do 100 groszy na litrze. Dlatego trzeba to pewnie zrobić stopniowo, może w taki sposób, żeby też był bardziej akceptowany społecznie. Czyli najpierw powrót do akcyzy, potem podniesienie VAT i wreszcie odejście od cen regulowanych. To musi być w taki sposób jakoś przeprocedowane, no ale musi najpierw zapaść decyzja, że w ogóle wychodzimy z tego pakietu. Ale wychodzimy z tego pakietu, no bo rozkładamy dzisiaj koszty niższych paliw dla kierowców na całe społeczeństwo.
1: A jesteśmy w stanie oszacować, ile jeszcze tego paliwa finansowego ma państwo, aby jechać dłużej albo dalej na tym CPN-ie?
0: No właśnie nie jest tutaj najlepiej, tak, pod tym względem, bo pamiętajmy, że aktualna sytuacja jest taka, że za rok 2025 deficyt sektora finansów publicznych, taki ogólny wyniósł 7,3%. To jest dużo, dużo powyżej tej ścieżki fiskalnej, którą rząd zaproponował Komisji Europejskiej. A musimy zejść do poniżej 3%, więc naprawdę bardzo mocno przekraczamy deficyt. Dług publiczny w tym roku według już prognoz Ministerstwa Finansów wyniesie 65%. Ten liczony według metodologii unijnej, ale ta tak naprawdę obowiązuje, bo na to patrzą inwestorzy i oni w zależności od tego, jaka jest standing, czy jaka jest pozycja i wiarygodność w zakresie finansów publicznych, dają rating Polsce. Od tego ratingu zależy koszt obligacji, czyli krótko mówiąc, no, im jest gorzej, tak, z deficytem i długiem publicznym, tym nas to drożej kosztuje. Dzisiaj rating mamy jeszcze wysoki, inwestycyjny, no ale będą rewizje tego ratingu, bo perspektywa jest negatywna. I za chwilę Moody's, potem Fitch ma dać swoje ratingi. Może w ciągu najbliższego pół roku nastąpi dojdzie do rewizji ratingu. Wtedy to oznacza na przykład więcej o 50 punktów bazowych, tak, na wyższe finansowania. To się konkretnie przekłada też na zmniejszenie tej przestrzeni fiskalnej w budżecie, który i tak jest bardzo napięty. Więc mamy trudną sytuację i co gorsze, trend niepokojący. W dalszym ciągu jest duża presja na budżet. Ten budżet będzie znowuż między 6 a 7% PKB, ten deficyt budżetowy.

0: jeden z najwyższych w Unii Europejskiej, może najwyższy w tym roku. No i rzeczywiście ta nierównowaga ma charakter trwały i to jest najbardziej niepokojące. Czyli ta różnica między wielkością wydatków na poziomie, można powiedzieć, szwedzkim, jeśli chodzi o procent PKB, w kierunku w dalszym ciągu utrzymywania niskich podatków, czyli tych dochodów państwa fiskalnych, które o których decyduje rząd, które są na dalszym ciągu niskim poziomie. No i jeszcze mamy wybory w 2027 roku, więc to wszystko nie napawia optymizmem, żeby doszło do zrównoważenia finansów publicznych w krótkim okresie czasu.
1: Nie wiem jak pan, ale ja jestem bardzo ciekawy, jak wygląda arkusz kalkulacyjny na monitorze w gabinecie ministra finansów. No bo z jednej strony tutaj ważne liczby podaliśmy. Wiemy, ile ten program CPN nas kosztuje. Wiemy, ile paliwa konsumujemy. Wiemy nawet, ile średnio kilometrów przejeżdżamy. Ale tak sobie myślę, czy w tym CPN-ie też nie powinniśmy jednak dopisać jakiejś dodatkowej komórki w tym arkuszu odnośnie korzyści także dla finansów publicznych? No bo tak, jeżeli wyobrazimy sobie, że te paliwa byłyby droższe, no to wtedy ludzie tankowaliby mniej. Jeśli tankowaliby mniej, no to wpływy do budżetu również byłyby niższe. Niewątpliwie, jeżeli ruszyłaby inflacja, no to też byłby problem z konsumpcją. A jak wiemy, konsumpcja jest dźwignią naszego produktu krajowego brutto. To może tak jedno nie powinniśmy patrzeć na ten CPN. Są jakieś korzyści?
0: No gdybyśmy podeszli do tego właśnie w ten sposób, że patrzymy na efekty tak zwane popytowe, a nie podażowe. Popytowe, czyli tak naprawdę nakręcamy konsumpcję. Mhm. No to gdybyśmy nakręcali konsumpcję kosztem stabilności finansów publicznych, to musielibyśmy coraz więcej, można powiedzieć, drukować pieniędzy, żeby sprostać i to nakręcałoby inflację. Poza tym konsumpcja w odróżnieniu od inwestycji ma to do siebie, że ma tak zwane niższe mnożniki fiskalne. Czyli wydanie na przykład na transfery społeczne, bo to są tak transfery społeczne, które też dystrybują tak ten cały CPN, korzyści, tak, czyli dostają więcej kierowcy, płacą za to wszyscy, nie tylko konsumenci, ale przede wszystkim wszyscy obywatele, którzy płacą podatki, tak. Jest redystrybucja i to powoduje, że te mnożniki fiskalne, czy za złotówkę wydaną dzisiaj z tytułu konsumpcji, na przykład z tytułu transferu społecznego, takiego na przykład 800 plus 3 właśnie tego na stacji benzynowej, mamy jakąś korzyść dla gospodarki. I przeważnie ona jest mierzona na poziomie na przykład za złotówkę wydaną, tak, z budżetu mamy 50 groszy wyższy wzrost PKB. Czyli to nie nakręca tak wzrostu PKB, jak na przykład budowa infrastruktury. Za wybudowanie mostu czy drogi mamy 1,5 złotego. Za wydatki nawet na zdrowie mamy ponad 1, blisko 1,5. Za wydatki na innowacje, tak, na naukę mamy dużo wyższe mnożniki fiskalne. Czyli te mnożniki fiskalne, tego typu wydatki konsumpcyjne są bardzo niskie. Więc teraz oczywiście jesteśmy na etapie, kiedy oceniane jest prognozy makroekonomiczne, znaczy prognozy i tak naprawdę nie prognozy, tylko naprawdę założenia makroekonomiczne do budżetu. No i tutaj też można mieć wątpliwości, tak, czy te wszystkie założenia są takie bardzo konserwatywne. Pamiętajmy, że jak pan mówi o Excelu, który leży na biurku ministra finansów, on powinien powiedzieć tak, dobrze, jakie są tu ryzyka, jak te ryzyka mitygować, ograniczać i czy zakładam tak zwany scenariusz bazowy, który jest najbardziej realistyczny, a może bardziej konserwatywny. Otóż jeśli w takim założeniach przyjęte są na przykład założenia mniej konserwatywne, no to wtedy, i tak było jest w tym wypadku, Rada Fiskalna, która jest powołana i działa od 1 stycznia, mówi, to są zbyt mało konserwatywne założenia. Powinniśmy założyć bardziej konserwatywny, czyli scenariusz negatywny dla cen energii na świecie, tak, a nie pozytywny, taki bazowy, który zakłada jakby szoku w ogóle podażowego nie było ze strony konfliktu bliskowschodniego. Tak. Powinniśmy założyć tak naprawdę jakieś lepsze wskaźniki w zakresie inflacji. Ta inflacja jest na poziomie w budżecie, na poziomie 2,5% średniorocznie. No wiemy, że ona już przekracza 3%. Jest ten cały czas szok podażowy z rynku paliwowego, sytuacji na Bliskim Wschodzie, czyli geopolityczny. I to powoduje, że chyba nie do utrzymania jest inflacja na poziomie 2,5%. Więc myślimy o tym, że powinniśmy tak naprawdę zwracać uwagę na te założenia. Na Excelu są tylko liczby, Tak? Natomiast istotne

jest to, w jaki sposób budowany jest budżet, na jakich założeniach się opiera, czy one są realistyczne, czy są wiarygodne i czy na podstawie tych założeń wiarygodnych budowane są pewne projekcje, a potem z tych projekcji wynika na przykład to, co jest najważniejsze dla nas, czy wynika z tego na przykład wiarygodna ścieżka konsolidacji fiskalnej, czyli w jaki sposób dojdziemy

0: tak? A nie na przykład wydajemy pieniądze na obronność, na drogi, mosty, czy na szkoły, czy na żłobki, czy na szpitale. Więc zwiększając udział kosztu finansowego, finansowania, które przez zmarnowanych kompletnie pieniędzy, zmniejszamy jak gdyby te wydatki, które dzisiaj są elastyczne. Elastyczne wydatki są takie, które są albo inwestycyjne, albo właśnie związane z jakimiś nowymi programami, a nie te stałe, na przykład typu emerytury, czy utrzymanie administracji, czy właśnie spłata zadłużenia. Więc chcemy mieć jak najwięcej w przestrzeni fiskalnej, żeby mieć wydatki rozwojowe. Mamy dwa wyzwania. Jedno to jest kruchość związana z wysokością nadmiernego deficytu długu publicznego i stabilnymi finansami. I drugie wyzwanie, które, przed którym stoimy, to jest konieczność zmiany tego budżetu, żeby mieć był bardziej prorozwojowy, żeby więcej było wydatków na energetykę, na obronność i na opiekę zdrowotną.
1: Sztuka polega na tym, aby przewidzieć niektóre rzeczy, ale jak doskonale wiemy, przewidzieć niektórych rzeczy się nie da, bo nawet najlepszy ekonomista, osoba, która do tej pory słynęła ze świetnych prognoz, no nie mogła pod koniec ubiegłego roku czy w ubiegłym roku przewidzieć, że rok 2026 jeszcze w pierwszym kwartale otworzy nam się poważnym konfliktem geopolitycznym, który mocno zamiesza na światowych rynkach. I teraz pytanie, czy te prognozy, które były tam szkicowane w 2025 roku, te założenia, na których oparty jest budżet na ten rok, no one już w pewnej części powinny trafić dawno do kosza. Czy to jest bardzo duże przemeblowanie po stronie budżetu, aby dostosować do aktualnych wymogów te dane i te sumy, które obowiązują, które są szkieletem całego budżetu?
0: No tak, ten budżet powinien być bardziej konserwatywny niż wcześniejsze założenia, no bo wystąpił szok. Ale pamiętajmy, że ten szok, który wystąpił, nie znamy długości tego szoku. A w ogóle nie uwzględniamy jak gdyby sytuacji takiej, że gospodarka światowa się generalnie zmieniła. Tak? Dzisiaj, nie wiem czy państwo wiecie, ale jak gdyby intensywność wkładu uzależnienia od ropy naftowej w stosunku do kryzysu sprzed ponad pół wieku, 1973 roku, jest znacznie mniejsza. Czyli na przykład potrzebne jest niecałe pół baryłki ropy naftowej, żeby wytworzyć $1000 światowego PKB obecnie, a kiedyś to było dwukrotnie więcej. Więc intensywność ropy, uzależnienie od ropy zmalało, ale wzrosły uzależnienie od tak zwanych wąskich gardeł i systemów, nazwijmy to, sieciowych, krytycznych. Czyli ropa jest potrzebna tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Czyli na przykład latają nim, używają samoloty, tak? Ale już na przykład nie wszystkie samochody, bo są samochody elektryczne. I zmieniały się forma uzależnień, tak? Czy uzależnienie jest po stronie tego, co jest najbardziej wrażliwe, delikatne, kruche i nie może funkcjonować, zaburza systemy gospodarcze. I dlatego bardzo ciężko ocenić dzisiaj efekt takiego właśnie szoku energetycznego na rynkach światowych, a to się wszystko przekłada oczywiście na rynek polski. Pamiętajmy o tym, że nie chodzi tylko o ropę, ale też o inne surowce, te surowce, które są potrzebne na przykład do wytwarzania nowoczesnych technologii, czy w oparciu o nowoczesne technologie, czy na przykład samochodów elektrycznych. Mamy cały sieć powiązań. Pan prezydent Trump poleciał do Chin. Nie wiadomo, co będzie ustalał. Czy będzie rozmawiał o surowcach ziem krytycznych, które są kontrolowane przez Chiny, czy o tym o mikroprocesorach, które są produkowane na wyspie Tajwan, które są w kręgu zainteresowania Chin, czy będzie rozmawiał o tym, że ta właśnie ropa może nie przepływać przez cieśninę Ormus, ale może również nie przepływać przez cieśninę Malaka. To jest dużo ważniejsza dla Chin. I jeżeli nie możemy tak naprawdę budować tych scenariuszy w taki sposób, że budujemy je na zasadzie takiej na dobrą pogodę, tak? Musimy budować scenariusze zwiększające odporność naszych finansów publicznych, naszej gospodarki na te wszystkie zewnętrzne geopolityczne wstrząsy, które mamy od ostatnich 5 lat. I dlatego tak naprawdę mówimy o finansach publicznych, o zdolności, tak, odpowiedzi na szoki zewnętrzne. To jest tak zwane pojęcie odporności i to jest dzisiaj budowane i powinno być budowane w polskiej przestrzeni publicznej, jak

0: dyskusjach o finansach publicznych. Jak budować tą przestrzeń, tak, żeby znaleźć sposób na poradzenie sobie z tego typu polikryzysami, do których mam do czynienia, które są generowane głównie przez geopolitykę.
1: A na szczycie rankingu tych polikryzysów mamy cenę ropy i tak, cena ropy Brent w tej chwili $108, tam bez 4 centów, ale to notowanie robi wrażenie. Ropa WTI niewiele tańsza, też powyżej $100. Końca nie widać, tak się wydaje, również obserwując to, co dzieje się na scenie geopolitycznej, a ja się zastanawiam teraz tak, minister finansów to musi jakoś z tego CPN-u w którymś momencie wyjść, bo to są, jak powiedzieliśmy, i koszty, i problem. Z drugiej strony też oczywiście jest wielka polityka i trzeba to mądrze zrobić. No ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, zresztą o tym mówiliśmy, że jak ręką odjął, kończymy CPN, bo wtedy ja jestem w stanie sobie wyobrazić te korki na stację paliw dzień wcześniej. Z drugiej strony, no tak, jeżeli zostawimy niższą akcyzę, albo inaczej, zostawimy niższy VAT, ale akcyza podskoczy, no to z kolei przedsiębiorcy powiedzą, no ale VAT to dla nas się za bardzo nie liczy, bo my to bardziej nas interesuje cena. No tutaj VAT nas nie interesuje. No i trudno będzie pogodzić i zrobić to w taki spokojny sposób. No pozostaje tylko liczyć na to, że sytuacja nagle się uspokoi, Ormuz zostanie otwarta, no i będzie po staremu. No nie będzie.
0: No tak, no nie będzie, dlatego że już sama groźba faktu, że Ormus może kiedyś być również zablokowany w przyszłości i od razu już podnosi również inne stawki, na przykład ubezpieczeniowe. Jak nie ma ubezpieczenia, to nie ma przepływu tych statków przez cieśninę. Więc to wszystko jest tak, że tutaj mówimy o jednej cieśninie, a może być druga cieśnina, która też może być obszarem konfliktu. A globalizacja spowodowała to, że teraz mamy 80% handlu światowego, to są statkami, czy drogą morską, jest obecnie na takim poziomie, ale też było między 100 lat temu, więc nic się nie zmieniło, mimo tego, że cały czas mówimy, że mamy sztuczną inteligencję, AI i innowacje, ale w zakresie twardej infrastruktury tylko zwiększyła się ta zależność od tych właśnie wąskich gardeł, tych słabych punktów krytycznych. I teraz oczywiście jak się ma minister finansów wycofywać, bo się będzie musiał kiedyś wycofać z tego pakietu CPN, no to powinien zrobić to stopniowo oczywiście, tak? No taki sposób, nie tak, że wszystko naraz. Czyli najpierw powinien tak naprawdę powrócić do akcyzy, potem podnieść VAT i wreszcie na końcu zmniejszyć czy znieść te regulacje cenowe. Albo odwrotnie, tak? Jakiejś kombinacji. Ale zrobienie tego stopniowo nie spowoduje takiego skoku, który zachęci ludzi do tego, żeby się ustawić w kolejce po benzynę. Tylko tak naprawdę to wszystko będzie tam wzrosło 20 groszy, a potem znowu o 30 groszy, a potem jeszcze o 10 groszy, tak? To wszystko po kolei nastąpi, ale to nie będzie skokowe, tak? I te 10 groszy, 20 groszy nie spowoduje nagle, że wszyscy zaczną się ustawiać w kolejce, tylko po prostu no, wszyscy to przyjmą do wiadomości, tak? To trzeba rozłożyć w czasie, to po pierwsze. Ale po drugie, najważniejsze jest to, żeby podjąć taką decyzję, tak? Ta decyzja jest, wiadomo, w cyklu politycznym, może być trudna.
1: Pan profesor Paweł Wojciechowski, były minister finansów, a obecnie prezes Instytutu Finansów Publicznych, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu Polskiego Radia 24.
0: Dziękuję bardzo.
1: To był magazyn Saldo, Marek Klapa. Do usłyszenia.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Powtórka programu. Komentarz.
3: Razem z nami już teraz politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, pani profesor Anna Siewierska. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Pani profesor, ja bym chciał zacząć od paliw, bo dziś poznaliśmy decyzję rządu w sprawie CPN-u, czyli programu ceny paliwa niżej. No i już wiemy, że ten program będzie obowiązywał co najmniej do końca miesiąca. No, dwa dodatkowe tygodnie obniżki dla kierowców. Na pewno ci, którzy tankują samochód, się cieszą. Na pewno cieszą się ci, którzy w ogóle korzystają z naszej gospodarki i robią zakupy, no bo te ceny paliwa jednak wpływają na wszystko, ale pojawia się pytanie, które zadają ekonomiści i ja zaraz za nimi też to pytanie chciałbym zadać. Czy nas stać na to, żeby tak długo dotować taki program?
4: No, panie redaktorze, na pewno to jest dobra wiadomość dla nas jako użytkowników aut. Natomiast

0: to dla budżetu jest wiadomość bardzo zła. Tylko pytanie brzmi, jak zrównoważyć te dobre i te złe dla gospodarki wskaźniki, bo droga benzyna to nie tylko dla nas, klientów detalicznych, problem, ale też to jest problem dla przedsiębiorców, dla tych, którzy są zatrudnieni w transporcie, dla tych, którzy produkują żywność i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że rząd próbuje tak tymi cenami sterować, żeby jednak utrzymać wzrost gospodarczy, bo chyba to jest priorytetem. Tak się wydaje, że tutaj nawet nie tyle o te nastroje społeczne chodzi, bo do wyborów jest jednak jeszcze trochę czasu i wiele się może zmienić, więc myślę, że to nie o to chodzi. Natomiast bardziej chyba chodzi o to, żeby utrzymać wzrost gospodarczy, który byłoby trudno utrzymać przy takim dużym wzroście cen paliw, jaki musiałby nastąpić z powodu izraelsko-amerykańskiej wojny przeciwko Iranowi.
1: A trudno będzie utrzymać polsko-amerykańskie stosunki na poziomie dobrym po tym, jak Zbigniew Ziobro i prawdopodobnie Marcin Romanowski za ocean się przenieśli. No, to jest jedna z bardziej palących kwestii, o których mówi koalicja rządząca. Mowa tutaj o rozliczeniu tych dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Dopóki byli na Węgrzech, no, było odliczanie do momentu, w którym Peter Modzior przejmie władzę przejął, ale ani Ziobry, ani Romanowskiego nie ma, a jakoś się musieli do tych Stanów Zjednoczonych dostać. Departament Stanu dość lakonicznie wypowiada się w tej kwestii. To może być takie źródło konfliktu na linii Warszawa-Waszyngton?
0: Ja myślę, że te stosunki ze środowiskiem, tym najbliższym środowiskiem Donalda Trumpa, naszego rządu, one są chłodne. Niezależnie od tego, co obie strony głoszą, to te stosunki są chłodne i dodatkowo na pewno to, co się wydarzyło, ich nie poprawi. Natomiast nie demonizowałabym tej sytuacji, jeśli chodzi o właśnie te relacje polsko-amerykańskie, ponieważ narasta bardzo duża niechęć do Donalda Trumpa w samych Stanach Zjednoczonych. W listopadzie wybory połówkowe, które mogą w ogóle zmienić układ sił politycznych. Poza tym coraz więcej wojskowych amerykańskich wypowiada się bardzo krytycznie o decyzjach prezydenta Trumpa. To jest z kolei ważne z naszego punktu widzenia, ponieważ my mamy bardzo dobre, jako Polska i Wojsko Polskie, mamy bardzo dobre relacje z Amerykanami, jeśli chodzi właśnie o kwestie bezpieczeństwa i obronności. Więc tutaj trzeba zachować spokój, zwłaszcza ten spokój trzeba zachować do tych listopadowych wyborów, nie dać się absolutnie sprowokować. Natomiast mnie bardziej martwi w tej sytuacji coś innego, mianowicie to, że w ogóle obu panom się udało wyjechać i że Donald Tusk dowiedział się o ich wyjeździe do Stanów Zjednoczonych z mediów, a nie od własnych służb. Więc ja bym raczej postawiła tezę, że to może być problem dla samego Donalda Tuska, który powinien się zastanowić, jak jego służby funkcjonują i czy nie powinien pan minister Siemoniak trochę głębiej je wyczyścić, bo mam wrażenie, nie tylko po tej sprawie, ale wielu, wielu innych, że niestety, o ile czołówka została zmieniona, to te wszystkie struktury na dole, regionalne, w poszczególnych służbach, one działają wręcz jak sabotażyści, działają na rzecz PiS-u i suwerennej Polski. I wszystko na to wskazuje, bo też te przecieki, które dochodzą na temat tego, jak udało się obu panom wyjechać, wskazują, że właśnie funkcjonariusze służb, czy byli funkcjonariusze służb, ale nie udałoby się tego zrobić z pomocą tych aktualnych funkcjonariuszy służb, brali w tym udział.
1: No i rzeczywiście jest to kwestia bezpieczeństwa. Jeśli mówimy o kwestiach bezpieczeństwa, to ja muszę tutaj postawić mały przecinek ze względu na to, że dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych dosłownie w tym momencie poinformowało o tym, że w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę poderwano polskie i sojusznicze myśliwce. Stąd ostrzeżenie dla mieszkańców wschodniej Polski, szczególnie województw lubelskiego i podkarpackiego. Może tam być głośno. Ten hałas będą generowały maszyny, które podarwano w powietrze. Warto też sprawdzać...
0: Znam ten hałas bardzo dobrze, ponieważ mieszkam w Rzeszowie.

0: daleko lotniska też.
1: A no właśnie, ale czy pani profesor słyszała coś, czy może to z
0: nie,
1: innego?
0: Dzisiaj akurat jestem służbowa w Warszawie, natomiast rzeczywiście my jesteśmy już do tego hałasu przyzwyczajeni i ja osobiście czuję się nawet bezpieczniej, jak czuję to wibrowanie i wiem, że jesteśmy chronieni.
1: Razem z nami była pani profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję państwu.
1: Dziękuję również państwu, ale zostańcie proszę z Polskim Radiem 24.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A jest nim Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Witam serdecznie.
1: Panie redaktorze, chciałbym zacząć właśnie od tego, jak mówić, bo za nami wielka gala Melchiorów 2026. Poznaliśmy dziennikarzy nagrodzonych przez Polskie Radio. No i w tym roku, podobnie jak i w poprzednim, wśród nagrodzonych są też dziennikarze spoza Polskiego Radia i spoza mediów publicznych w ogóle. Pańskim zdaniem takie otwarcie i nagradzanie dziennikarzy, jeśli chodzi o te największe redakcje, choć nawet te mniejsze, no bo regionalne rozgłośnie Polskiego Radia również to jest krok w dobrym kierunku?
3: Myślę, że nieunikniony krok. Ważne jest w tych mniejszych redakcjach, ważne jest trzymanie standardów dziennikarskich. Bo stało się tak, że każdy, kto dostanie mikrofon, kamerę, jest od razu dziennikarzem. A jednak różnego rodzaju influencerzy, powiedzmy sobie pseudodziennikarze, którzy nie przestrzegają zasad podstawowych dziennikarstwa, no, psują, niszczą ten zawód. Każdy mówi o sobie, że jest dziennikarzem, a nie każdy dokumentuje informacje, potwierdza informacje w dwóch, najlepiej trzech niezależnych źródłach, podpisuje ją. To są takie elementarz dziennikarski. Więc jeśli jest ktoś, kto nie należy do dużej, wielkiej redakcji, ale przestrzega tych zasad, no to trudno go nie nazwać dziennikarzem.
1: A no właśnie, bo ta granica między influencerem, który prowadzi kanał na YouTubie na przykład, tak, w którym no, swój pogląd na różne sprawy prezentuje, a publicystą, który w mediach, które posiadają redakcję, takie poglądy prezentuje, to jest ta kwestia weryfikacji. Czy coś jeszcze by pan dołożył, redaktor, do...
3: Znaczy, na pewno bym odróżnił, pan mówi o publicystyce. Poglądy każdy może mieć jakie chce, oczywiście poza skrajnymi. Ważna jest weryfikacja informacji. Weryfikacja informacji, żeby informacje były prawdziwe, potwierdzone. To jest istotne w dziennikarstwie informacyjnym, w którym tutaj pracujemy. Natomiast publicysta musi być po prostu uczciwy w swoich wypowiedziach. Ważne jest, żeby publicysta był niezależnym, albo jeśli jest powiązany z jakąś organizacją polityczną, społeczną, żeby to było oczywiste zupełnie. Teraz na przykład przybył nam nowy komentator polityczny ze Stanów Zjednoczonych. No i ten komentator jest ewidentnie powiązany z jedną partią polityczną, więc jeśli będzie udawał niezależnego komentatora, to już zabawnie wyjdzie.
1: Jak i ta stacja również jest dość ściśle powiązana z jedną opcją polityczną.
3: Tak.
1: I zastanawiam się, jak pozycjonować na rynku mediów taką firmę, jak ta, o której mówimy. Czy to jest jeszcze telewizja, jak sama się mieni, informacyjna, czy to jest po prostu jakieś medium rozrywkowe, które prezentuje swoją wizję rzeczywistości, no ale nie informuje tych widzów o tym, że to jest ich wersja rzeczywistości.
3: Programów rozrywkowych tam raczej nie ma, chyba że to publicystyka, którą uprawiają, często się robi rozrywkowa. No niestety, właściwie tak na dobrą sprawę, to powinni oni, jak są towary reklamowane w filmach czy w różnych programach, to powinni na początku i na końcu programu powinni oznaczać, że jest to towar reklamowany. No.
1: No bo,
3: lokowanie, to się nazywa lokowanie produktu. Wypadło mi to słowo z głowy.
1: Bo jak spoglądamy na te słynne paski, które w Telewizji Republika już śmiało możemy powiedzieć się pojawiają. Cytuję. Tusk szykuje uchwałę für Deutschland. Niemiecka operacja specjalna Der Safe rozbita przez prezydenta.
3: Der Safe. Der Safe, bo to po niemiecku.
1: Ach, przepraszam, bardzo przepraszam, no właśnie. No i jakby chodzi właśnie...

0: właśnie o te narracje. Biorąc pod uwagę oglądalność, jest ona całkiem spora. Tak. Biorąc pod uwagę wpłaty od widzów, też no, nie są najmniejsze. To, gdzie te pieniądze później idą, to jest osobna sprawa. Ale czy pańskim zdaniem, panie redaktorze, powinniśmy mieć jakąś możliwość regulacji tego, żeby takie treści nie mogły jawić się jako informacje? Żeby właśnie były choćby takie ostrzeżenia, o których pan...
1: Administracyjnie chyba nie. Nie widzę możliwości administracyjnych poza cenzurą prewencyjną. Natomiast ważna jest jakby, żeby, jeśli wchodzi to w debatę publiczną, ważne jest oznaczenie, no, lokowanie produktu.
0: A dobrą robotę w kontekście tej telewizji robi rzecznik rządu? Bo oni na każdej konferencji Adama Szłapki na początek jest taka sekcja dezinformacji i prostowania fake newsów. No i zwykle są tam fragmenty z tej konkretnej telewizji. To tak można tę rzeczywistość prostować?
1: No, między innymi oczywiście sączenie różnych fałszywych informacji przez cały dzień w telewizji ma większą moc sprawczą niż sprostowanie raz w tygodniu przez rzecznika. Powstały też takie programy fact-checkingowe, sprawdzanie faktów. I w TVN24 to widzę, i w TVP Info. To ma jakiś sens, chociaż rzeczywiście fałszywa informacja szybciej się rozchodzi i szerzej niż potem sprostowanie tej informacji.
0: No i pan redaktor wspomniał właśnie o tym fakt checkingu. Ruszył, już jest dostępny w internecie portal sprawdzam to.pl. To jest wspólna inicjatywa Polskiego Radia, Telewizji Polskiej i Polskiej Agencji Prasowej. I tam dziennikarze doświadczeni albo biorą na warsztat to, co pojawia się w infosferze, a jest nieprawdziwe, informują o tym, co jest prawdą, albo piszą też o tym, jak to rozpoznać. Czy to jest dodatkowa, że tak powiem kolokwialnie, działka, która nam dziennikarzom doszła? Właśnie to sprawdzanie i tłumaczenie, że...
1: Tak, no oczywiście, bo jest tak dużo się pojawia fałszywych informacji w przestrzeni medialnej, że rzeczywiście no, musiały powstać programy, które to sprawdzają. Kiedyś raz na jakiś czas się coś zdarzało i wtedy w całej sferze medialnej był wielki szum, że ktoś coś skłamał, ktoś coś źle powiedział. A teraz na co dzień mamy z tym do czynienia, więc trzeba to sprawdzać.
0: A jeśli chodzi o rzeczy, które dzieją się już teraz w przestrzeni publicznej, mówiliśmy o tym, jak mówić, to teraz pokomentujmy trochę rzeczywistość, bo już wspomnieliśmy o nowym korespondencie politycznym Telewizji Republika za oceanem. Pan redaktor myśli, że szansa na to, że on wróci do Polski jest duża. Rozmawialiśmy dzisiaj w Polskim Radiu 24 z amerykanistą doktorem Krzysztofem Winklerem, który mówi, że no, szanse raczej są małe, biorąc pod uwagę nastawienie amerykańskiej administracji do polskiego rządu. Nie do Polski, a do polskiego rządu właśnie.
1: Ja mogę bardziej jednoznacznie powiedzieć. Ziobro może wrócić, poseł Ziobro, wiceprzewodniczący Polski Prawa i Sprawiedliwości, dodajmy, może wrócić do Polski po wygraniu przez obecną opozycję wyborów. Jak się zmieni władza, jak jego siły polityczne dojdą do władzy, to wtedy spokojnie będzie mógł wrócić, nawet na białym koniu.
0: A amerykańska administracja, gdyby taki wniosek z Polski został wysłany, będzie skłonna do tego, żeby go wydać, choćby w procedurze ekstradycji?
1: Jeszcze nie wiemy, co za tym stoi, bo wiemy, że właściwie ten pobyt Ziobry w Stanach jest ewidentnie na wniosek prezydenta, osobiście prezydenta. Departament Stanu z Marco Rubio i ambasador w Polsce Tom Rose byli przeciwko temu. Więc jeśli to jest osobista interwencja prezydenta, to może okazać się, że będzie ona do końca skuteczna. Do końca jego, czyli Trumpa, w jego kadencji, a co dalej, to nie wiadomo.
0: No i mamy taki klincz, bo środowisko polityczne, z którego pochodzi w sumie jedna z niewielu osób, która mogłaby ewentualnie negocjować z amerykańskim prezydentem, no może nie tyle murem stoi ze Zbigniewem Ziobro, co jednak, biorąc pod uwagę, że jest wiceprezesem tej partii, no to nie będzie skłonna do tego, żeby negocjować jego powrót.
1: Nie, pewnie, że nie.

0: Tym bardziej, że jakoś, mówię, ta cała procedura wysłania Ziobry do Stanów Zjednoczonych odbyła się poza wszelkimi procedurami. I to był jakiś, można domniemać, kiedyś jakieś książki na ten temat powstaną, ale to mógł być wpływ takiego lobby, pisowskiego lobby w Waszyngtonie, powiązanego z ruchem MAGA, także dotarli do prezydenta Trumpa poprzez działaczy ruchu MAGA, a nie przez Departament Stanu, nieoficjalnymi kanałami.
1: Pani profesor Anna Siewierska, politolożka z Uniwersytetu Rzeszowskiego, na naszej antenie dziś mówiła o tym, że to, że oni się tam przedostali za ocean, to z jednej strony jest uderza wizerunkowo przynajmniej w rząd, ale z drugiej strony też każe zadać pytanie, czy zmiana w służbach, która dokonała się po zmianie władzy, była na odpowiednio niskim poziomie. W sensie chodzi o to, o niski poziom służb, bo zostały wymienione osoby, które kierowały, ale już funkcjonariusze niekoniecznie. Pan by się zgodził z taką tezą?
0: Poniekąd, chociaż ja jestem zwolennikiem, przynajmniej w tym wypadku, ale naprawdę jestem zwolennikiem takiego czystego legalizmu. To znaczy, jeśli obywatel nie jest o coś posądzony, oskarżony, posądzony, no to jakby nie ma powodów, żeby go śledzić. Muszą być jakieś powody, żeby śledzić. No, rzeczywiście zwolennicy Ziobry i jego służby mogły śledzić każdego, kogo chciały. Natomiast no, ja bym się źle czuł, gdyby się okazało, że łapiemy Ziobrę nieczystymi metodami. Znaczy, ja bym wolał, tak jak powiedziałem na początku, że Ziobro w Ameryce jest korzystniejszy dla koalicji Donalda Tuska. Tak uważam, że przestrzeganie wszelkich reguł prawa, przepisów wobec niego jest korzystniejsze, niż gdyby się okazało, że no właśnie jak to się rzuciło, żeby został do Polski w bagażniku przewieziony.
1: No i jeśli chodzi o pytanie, co jeszcze może być korzystne dla koalicji rządzącej, bo mamy nowy sondaż przeprowadzony przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, zgodnie z którym to na koalicję obywatelską chęć zagłosowania deklaruje 32,5% pytanych. To jest wzrost. Prawo i Sprawiedliwość ma lekki spadek, ale biorąc pod uwagę Prawo i Sprawiedliwość i obie konfederacje, to gdyby te wybory były w najbliższą niedzielę, no to oni by te wybory wygrali. Mieliby większość w Sejmie. Czy pan widzi przestrzeń na to, żeby Jarosław Kaczyński dogadał się ze Sławomirem Mentzenem i Grzegorzem Braunem, czy to raczej takie political fiction?
0: Na tyle miesięcy przed wyborami to jest wszystko political fiction. Nawet można założyć, że nie będzie takiego tworu jak PiS pod wodzą Jarosława Kaczyńskiego jako oddzielny byt przed wyborami. Może się okazać, że ten PiS nam się podzieli. Już w tej chwili on jest na sznurki trzymany przecież. Nie ma między jednym płucem PiSu a drugim płucem PiSu nie ma porozumienia. Jedynym zwolennikiem jest Jarosław Kaczyński, który też już nie trzyma tego w tak silną ręką jak jeszcze kilka lat temu. Jak na przykład pamiętam pucz Bielana i Kurskiego, kiedy oni właściwie prawie, że mieli za sobą całą radę polityczną PiSu. Jarosław powiedział, wszyscy możecie wyjść, ja jestem PiSem. I się okazało, że miał rację. Oni wszyscy wyszli i poszli w niebyt, natomiast on został w tym PiSie i on był tym PiSem. To już tak nie jest.
1: No właśnie, to do tej narracji o płucach chyba lepiej pasuje stwierdzenie, że to nie zapalenie oskrzeli, a już właśnie zapalenie płuc. I zastanawiam się, panie redaktorze, czy jakby te kolejne klocki do układanki nie sprawiają, że ta wieża troszkę chyli się ku upadkowi, bo ostatnie dni, no to jest projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący kryptowalut. Nowy, odwracający sytuację o 180 stopni. Pierwszy był liberalny, Prawo i Sprawiedliwość broni weta prezydenta, podkreślając, tak jak Karol Nawrocki, że przecież ten rządowy projekt dotyczący kryptowalut jest przeregulowany. Więc my dajemy tutaj liberalizm. Ale kilka dni później wszystko się odwraca i PiS chce zakazać obrotem kryptowalutami. Zastanawiam się, kto mógł wpaść na

0: taki pomysł politycznie i jak to się może politycznie obrócić przeciwko tej partii? Bo już widzimy choćby Sławomir Mentzen. Uderza w nich od kiedy ten projekt się pojawił.
1: No, mnie się wydaje, że to wymyślił Jarosław Kaczyński. W momencie, kiedy zapytany, widzieliśmy to wszyscy na ekranach, jak zapytany przez dziennikarkę, jak głosował, się wstrzymał od głosu, bo on w ogóle tego nie rozumiał, on uważa, że to powinno być w ogóle zakazane. Wtedy tak sobie luźno rzucił na korytarzu. Ale potem widać, wróci na Nowogrodzką, przemyśleli to i to jest jakaś taka ucieczka do przodu. Dlatego, że tak się zapętlili, zaplątali o własne nogi w tych wetach i obalaniu tych wet, niemożności obalenia, że no pozostało takie wrażenie, że to jest jakaś grupa lobbyingowa, która przez jakichś szemranych biznesmenów jest opłacana. Więc pomysłem PiS-u jest ucieczka do przodu, czyli zakazanie konkretne. Przy okazji wiadomo było, że to nie przejdzie, ale przy okazji właśnie też pokazał się kolejny obraz rozłamu w tej partii, bo Mateusz Morawiecki nie omieszkał natychmiast stanąć przed kamerą i powiedzieć, że on tego w ogóle nie wiedział nic o tym, on by tego w ogóle nie poparł. On jest przeciwko takiej ustawie.
0: No i jego politycy z tej jego frakcji mówią tak jak i on, ale zastanawiam się, czy ta próba zakazania obrotem kryptowalutami nie jest przypadkiem taką próbą odklejenia łatki, która się przykleiła do Prawa i Sprawiedliwości w związku z aferą Zonda Krypto.
1: No właśnie mówię, tak. Ucieczka do przodu po prostu. Już nie tłumaczymy się, bo teraz jakby ktoś, nie wiem, Przemysław Czarnek, na przykład kandydat na premiera, usiadł w studiu i zaczął tłumaczyć za Wile, że on jest przeciwko temu, żeby to było tak, ale za tym, żeby to było inaczej, to tego by nikt nie zrozumiał. I to było ta łatka popleczników, jakichś macherów od Zonda Krypto, od kryptowalut w ogóle, zostałaby, tak jak została przyklejona, tak by została. A tak wychodzimy do przodu, my w ogóle jesteśmy przeciwko. I wtedy wszyscy, którzy nie są przeciwko, są zwolennikami Zonda Krypto.
0: A jak powinien się zachować prezydent w takiej sytuacji? Bo to jest partia, która popierała go na drodze do prezydentury, a przecież on miał na sztandarach liberalizację kwestii kryptoaktywów, miał swój projekt dotyczący tego rynku, a tu nagle okazuje się, że jego własne środowisko nie dość, że nie popiera w 100% jego projektu, to jeszcze proponuje swój i to taki, który w ogóle wywraca wszystko do góry nogami.
1: Środowisko polityczne prezydenta to nie tylko PiS, ale również Konfederacja. Teraz to w ogóle jest tak porówno mniej więcej. I jego problem prezydenta jest teraz taki, jeśli dobrze, a nie śledziłem w ostatnich godzinach dokładnie tej debaty, ale zdaje mi się, że został w Sejmie tylko rządowy projekt.
0: No teraz zajmują się komisje.
1: A komisje jeszcze.
0: Tak. Wczoraj było pierwsze czytanie. Teraz są prace w komisjach. W piątek głosowanie.
1: No i teraz jeśli Tusk konsekwentnie będzie przepychał swój projekt, no to prezydent jest w pułapce outside'owej, bo ani no nie może już tego, jak już dwa razy zablokował projekt, teraz ten rządowy projekt jest tylko trochę surowsze kary wprowadza. Jeśli będzie musiał, jeśli przez Sejm przejdzie znowu rządowy projekt i on go znowu zawetuje, no to jest już pogrzebany. A jak go nie zawetuje, tylko puści, no to znaczy, że przegrał batalię. Tak to widzę.
0: A on może sobie na to pozwolić? Znaczy, z punktu widzenia państwa ciężko, żeby sobie na to, biorę cudzysłów, nie pozwolił, no bo 1 lipca to prawo musi obowiązywać, jeśli w ogóle chcemy mówić o kryptoaktywach na terenie Polski, ale czy biorąc pod uwagę to jego buńczuczne nastawienie, to on może dla swojego elektoratu pokazać te odrobinę słabości?
1: Myślę, że teraz jeszcze może. To zawsze to jest kwestia narracji, jak to się opowie. Ten zły Tusk przygotował złe prawo, no ale niestety musimy to przepchnąć. To jest jeszcze do wyborów taki czas, że nawet jakbym podjął jakąś szkodliwą dla siebie decyzję, to jest jeszcze tyle czasu, żeby to naprawić, naprostować albo poprzeć jeszcze bardziej, ale jeszcze dużo czasu do wyborów.

0: prezydenckich jest jeszcze bardzo dużo czasu. A po drodze są te parlamentarne, na które też będą dla niego istotne.
1: A przed wyborami parlamentarnymi myśli pan, panie redaktorze, że będzie rekonstrukcja rządu?
0: Nie sądzę.
1: Nawet minister zdrowia? No teraz jest bardzo głośno o jej ostatnich słowach w Polsat News. Pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda stwierdziła, że jeździ po kraju i widzi, jak ludzie się cieszą w związku z tym, jak dobra jest ochrona zdrowia.
0: No, dobrze mieć poczucie własnej wartości, poczucie humoru. Problem ze zdrowiem jest taki, że to jest taki gorący kartofel. Tam się niewiele da zrobić, a na pewno w takiej sytuacji finansowej, w jakiej jesteśmy. I jak zaklei się dziurę budżetową w psychiatrii dziecięcej, to się pojawi dziura budżetowa w porodówkach, co były zawsze problemem. Pamiętam, byłem w Zakopanem kilka lat temu w kampanii, tuż przed kampanią parlamentarną, kiedy PiS zamykał porodówkę w Zakopanem i w Nowym Targu była. No to też takie afery były, że głowa mała, ale to był PiS, który zamykał porodówki. Więc tam trzeba zawsze coś zamknąć, zawsze na czymś oszczędzić, tym bardziej w takiej sytuacji finansowej, jakiej teraz jesteśmy. Dlatego pewnie też została ministerką zdrowia, została niepolityczka. Bo dla każdego polityka to jest po prostu wyrok śmierci.
1: A biorąc pod uwagę, jaką mamy sytuację budżetową, to rozsądnym było przedłużać, pańskim zdaniem, panie redaktorze, program ceny paliwa niżej. Wiemy już, że będzie do końca miesiąca obowiązywał. Ta niższa akcyza i niższy podatek, no to są jednak duże straty dla budżetu państwa.
0: Duże, no i jakoś trzeba będzie z tego wyjść. Niestety Donald Trump sam nie wie, jak wyjść z cieśniny Ormus. Jak sobie z Iranem poradzić. Zdumiewająca historia, po prostu, bo ja jeszcze rozumiem małą zwycięską wojenkę, jak to się mówi. Nic tak dobrze politykowi nie robi, jak mała zwycięska wojenka. Ale trudno było sobie wyobrazić, że ktoś atak na Iran uzna za małą zwycięską wojenkę. No i to ja byłem zdumiony, jak to wybuchło i pozostaję w tym zdumieniu. A póki tam jest wojna i ta cieśnina jest zamknięta, no to z paliwem jest ciężko. Ale jak już się weszło w to, to trudno wyjść teraz z takim, wyjść z tego, z tych dopłat tak, żeby nagle wzrosła radykalnie cena benzyny.
1: A jeśli chodzi o tę wojnę, o której pan redaktor wspomniał, widzi pan jakąś przestrzeń na to, że coś się może wydarzyć po dzisiejszym spotkaniu Trump-Xi? No bo widzieliśmy już dosłownie godzinę temu, Air Force One wylądował, bardzo barwne powitanie w Pekinie, spotkanie, o którym Trump jeszcze kilka miesięcy temu pisał, że to będzie majestatyczne wydarzenie, ale już dwa tygodnie temu pisał o tym, że jedyne na co liczy to ciepły uścisk.
0: No, fajny jest ten język Trumpa, prawda? Majestatyczny. Dzika furia. Rzeczywiście bardzo to obrazowe. Nie, no nie, śmiać się nie masz czego. Jeśli w ogóle dojdzie do jakiegoś porozumienia między dwoma mocarstwami, które są antagonistyczne wobec siebie, no to może w jakiś sposób uda się nakłonić Chiny, żeby w jakiś sposób nakłoniły Iran do otwarcia cieśniny. Już nie mówię o poddaniu się, o zamknięciu całej wojny w jakiś sposób, ale chociażby otwarcie cieśniny, żeby doszło do jakiegoś... Może jeszcze Rosja będzie na tapecie, no bo tu Chiny mają... Tu i tutaj Chiny trzymają wszystkie dźwignie w ręce.
1: I tak w Polskim Radiu 24 mówił Jerzy Modlinger z Towarzystwa Dziennikarskiego. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję. Do widzenia.
2: Powtórka programu. Autopromocja. Chiny urosły do rangi supermocarstwa w rekordowo krótkim czasie. Chińska Republika Ludowa ma coraz większy wpływ nie tylko na to, co dzieje się w Azji, ale także tu, nad Wisłą. Do czego dążą Chiny? Pokojowego rozwoju, jak utrzymują władze w Pekinie, czy też osłabiania i przejmowania roli Stanów Zjednoczonych na świecie? Jak odczytywać płynące z Chin sygnały?

0: i czytać między wierszami oficjalnych komunikatów komunistycznych władz. Na te i inne pytania będziemy wraz z moimi gośćmi, wybitnymi ekspertami z kraju i ze świata, odpowiadać i tłumaczyć konteksty w audycji Chińskie Znaki. W każdą niedzielę tuż po godzinie 16. Serdecznie zapraszam. Tomasz Sajewicz.
1: Autopromocja.

0: Minęła piąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Na początek o trudnej nocy na Ukrainie. Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak dronami na Kijów. Fragmenty bezzałogowców spadły na budynki mieszkalne w mieście. Uruchomiono obronę przeciwlotniczą. Słychać było liczne eksplozje. Rakiety spadły też na inne regiony Ukrainy, w tym obwody charkowski, sumski, czernichowski oraz połtawski. Alarmy powietrzne ogłoszono m.in. w sąsiadujących z Polską obwodach wołyńskim, lwowskim i zakarpackim. Minister Obrony Narodowej dementuje informacje amerykańskich mediów o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy USA w Polsce. Według medialnych doniesień armia Stanów Zjednoczonych miała nagle odwołać planowane rozmieszczenie około 4000 żołnierzy w naszym kraju. Rozmieszczenie miało dotyczyć 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 1. Dywizji Kawalerii, znanej również jako Brygada Blackjack, stacjonującej w Fort Hood w Teksasie.
1: Na wiadomość ze Stanów Zjednoczonych bardzo szybko odpowiedział szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister na portalu X poinformował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, a wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO, czytamy we wpisie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Amerykańskie media informują, że jednostka przygotowywała się do 9-miesięcznej rotacji do Polski w ramach operacji Atlantic Resolve, misji NATO zapoczątkowanej po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku i rozszerzonej po inwazji Moskwy na Ukrainę. Resort obrony USA twierdzi, że przerzut wojsk został wstrzymany, nie podał jednak żadnego wyjaśnienia tej nagłej decyzji. Sekretarz wojny Pete Hegseth wcześniej oświadczył, że administracja Białego Domu dokonuje oceny w ramach szerszej weryfikacji rozmieszczenia wojsk poza granicami kraju. Decyzja ta zapadła zaledwie kilka tygodni po tym, jak Pentagon ogłosił plany wycofania z Niemiec około 5000 żołnierzy, co jak określili to przedstawiciele resortu obrony, nastąpiło w następstwie przeglądu układu sił oraz potrzeb operacyjnych w Europie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Pakiet ceny paliw niżej przedłużony o 2 tygodnie. Do końca maja na polskich stacjach ceny paliw będą w dalszym ciągu regulowane.
2: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
0: Tłumaczył minister finansów Andrzej Domański. Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 39 groszy. Za benzynę 98 6,98, a litr oleju napędowego będzie kosztował nie więcej niż 6 zł i 92 grosze. Wprowadzony w Polsce pod koniec marca program ceny paliw niżej to odpowiedź na zamknięcie cieśniny Ormus z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.
3: To są aktualności jedynki.
0: A w nich teraz o nadchodzących nowych uprawnieniach rzecznika praw pacjenta. Wkrótce będzie mógł nałożyć nawet 1 000 000 zł kary za udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnych z obecną wiedzą medyczną. To w ramach przyjętej przez rząd ustawy Lex Szarlatan. Ma ukrócić szkodliwą działalność pseudomedyczną narażającą życie i zdrowie pacjentów.
4: Terapia z wykorzystaniem sygnału elektromagnetycznego wytwarzanego przez ciało pacjenta lub leczenie zaburzeń psychicznych wyciągiem z muchomora. Przykłady szkodliwych pseudomedycznych praktyk można mnożyć, stwierdził rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
5: Wylecz raka za 800 zł. Kuracja Browsa jako alternatywa dla chemio i radioterapii.
4: Rzecznik praw pacjenta będzie oficjalnie

0: ostrzegał przed szarlatanami działającymi w ramach gabinetów medycyny alternatywnej. Jeśli postępowanie wykaże działanie na szkodę pacjentów, rzecznik wyciągnie konsekwencje.
1: Nakaże zaprzestania tych praktyk, jednocześnie wymierzając karę finansową do wysokości 1 000 000 zł.
0: Projekt ustawy ma stanowić również narzędzie do walki z medyczną dezinformacją. Już niebawem ustawa przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia trafi pod obrady Sejmu. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Liderzy formatu B9 są jednomyślni w kwestiach dotyczących NATO oraz zbliżającego się szczytu sojuszu w Ankarze. Lipcowa Narada w Turcji musi pokazać jedność sojuszniczą oraz wzmocnić działania na rzecz bezpieczeństwa. Mówili wczoraj po całodniowej debacie organizatorzy szczytu B9, prezydenci Polski i Rumunii.
3: W trakcie debaty w Bukareszcie państwa tworzące wschodnią flankę przyjęły wspólną deklarację, opisały w niej zagrożenia i wyzwania. Wrogiem numer jeden pozostaje Rosja. Niezbędną odpowiedzią na to musi być sojusz lepiej uzbrojony z silnymi relacjami transatlantyckimi, mówił prezydent Polski Karol Nawrocki.
4: Nie ma NATO bez Stanów Zjednoczonych. O tym mówią nie tylko statystyki, ale o tym mówią także potencjały militarne, wojskowe.
3: A uczestniczący w szczycie B9 szef NATO Mark Rutte dodawał, w Ankarze musimy pokazać, co robimy w kwestii zwiększania potencjału odstraszania. NATO 3.0 musi być kolejnym krokiem do tego, aby europejscy sojusznicy byli bardziej przygotowani do odpierania zagrożeń. Oczywiście nie może się to odbywać bez naszego największego partnera, jakim są Stany Zjednoczone. Szczyt w Ankarze ma także potwierdzić to, że sojusznicy zwiększają wydatki na obronność. W Hadze w ubiegłym roku ustalono, że będzie to 5% PKB. Z Bukaresztu Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
2: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
2: Opady deszczu możliwe dziś prawie w całym kraju. Pogodnie będzie tylko we wschodniej części Polski. Temperatura maksymalna od 12 stopni na północnym zachodzie do 20 na południowym wschodzie. Ciśnienie waha się w Warszawie, wynosi teraz 989 hektopaskali.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Samo zdrowie.
8: W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Delmińska. Jest z nami gość dr Marek Wasiluk, specjalista medycyny estetycznej. Dobry wieczór.
9: Dobry wieczór.
8: Będziemy dzisiaj rozmawiać o czymś, co wielu osobom spędza sen z powiek, bo chcemy być postrzegani przez innych ludzi jako osoby atrakcyjne, bo sami lubimy się przeglądać w lustrze, a czasami szpecą nas blizny. Blizny, które zdarza się, że są wynikiem urazu, operacji, różnych chorób. O tym, jak sobie radzić z bliznami, będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać w audycji Samo Zdrowie. Panie doktorze, czym właściwie jest blizna? Pewno blizna bliźnie nierówna, ale czym jest?
9: Blizna to jest tkanka, czyli fragment skóry o nieprawidłowej budowie, czyli innej budowie niż taka normalna skóra, jaką my mamy. I ona się zawsze będzie tworzyć u każdej osoby, która ma głębszy uraz skóry. Głębszy niż na skórek, czyli tak naprawdę głębszy niż te 0,2–0,3 mm. Czyli w praktyce nawet po takim przecięciu się nożem będzie nam się tworzyła blizna. Jakbyśmy spojrzeli pod mikroskopem, to ten układ, ta struktura skóry, ona się z różnych tam elementów składa. Wszyscy trochę wiedzą, czyli kolagen, jest elastyna, są komórki, są inne składniki. To będzie trochę inaczej pod tym mikroskopem wyglądać. Natomiast nie każda blizna będzie widoczna, więc my czasami rozróżniamy między tym widokiem mikroskopowym, czyli histologicznym, a tym, co widzimy sami, patrząc, no nie wiem, na siebie, czy na, nie wiem, bliskiego, znajomego, czy kogoś z rodziny. Natomiast warto pamiętać, że technicznie po każdym takim urazie blizna zawsze powstaje, natomiast ona nie zawsze będzie widoczna.
8: Czy są osoby, które mają jakąś większą skłonność do tworzenia się blizn, które będą bardziej widoczne, wypukłe, większe?
9: Czynników, które wpływają na tworzenie się blizn, jest dość dużo. Trochę faktycznie predyspozycje genetyczne. Tu szczególnie, jeśli mówimy o bliznach wypukłych, bo te blizny to jest zaburzenie struktury skóry, czyli w sensie ona może być bardziej zbita albo bardziej luźna i zaburzenia albo nieprawidłowości w powierzchni. Blizna może być wypukła,

0: i może być blizna wklęsła. I teraz do tych blizn wypukłych to faktycznie są osoby, które mają takie predyspozycje, czyli większe predyspozycje i łatwiej się takie blizny tworzą. Ale to jest jeden element. Drugi element to jest kwestia wieku. U takich malutkich dzieci, czyli bym powiedział do nastolatków, albo może do 10 nawet roku życia, 8, 10, raczej blizny brzydkie się nie tworzą. Natomiast u osób młodych, czyli między powiedzmy tym 8, 10, a 20, 25 rokiem życia jest tendencja do tworzenia się brzydkich, wypukłych blizn.
1: A dlaczego tak z wiekiem to ma taki związek?
0: Dlatego, że nasz organizm z jednej strony jest młody, aktywny, później mamy trochę burzę hormonalną i po prostu każdy uraz jest, mamy ten skok wzrostowy, więc wszystko szybciej działa, wszystko szybciej się przebudowuje. Natomiast blizna z punktu widzenia takiej, bym powiedział, biologii albo ewolucji, to jest po prostu reakcja naszego organizmu na jakiś uraz. I celem tworzenia się blizny jest jakby umożliwienie przeżycia organizmowi. No bo my żyjemy w czasach, gdzie mamy antybiotyki, mamy środki do odkażania, mamy plastry, możemy zszyć. No ale przecież te wszystkie informacje, te wszystkie dane i wiedza to jest ostatnie 100-200 lat. A kiedyś, jak ktoś miał jakiś duży uraz, nie mówimy o jakimś drobnym, no to ludzie po pierwsze nie wiedzieli, że są jakieś bakterie, że trzeba coś odkażać. Były oczywiście jakieś tam metody ludowe, domowe, jacyś znachorzy, ale to był zupełnie inny poziom. Jeśli ten uraz był większy, no to mogło się wdać zakażenie, mogła się wdać jakaś infekcja i to mogło się przyczynić nawet, jeśli to był większy uraz, do śmierci. Więc organizm naturalnie wykształcił pewne mechanizmy w myśl takiej filozofii. Coś się uszkodziło, leje się krew, muszę jak najszybciej to zasklepić, bo jak nie zasklepię, no to to jest być może zagrożenie życia. I to zasklepianie polega na tym, że na poziomie uszkodzonej skóry uruchamiane są mechanizmy, które bardzo szybko mają ją zasklepić. Najpierw mamy oczywiście strup, czyli nam krzepnie krew, a potem są te mechanizmy, gdzie łączymy brzegi blizny, wytwarzamy kolagen, ale wytwarzamy go szybko, czyli jak szybko, to tak trochę byle jak, to tak jak w naszym normalnym życiu, jeśli chcemy szybko, nie wiem, napisać artykuł jakiś, no to piszemy go trochę, no po prostu po łebkach, bo musimy zrobić to jak najszybciej. Jeśli chcemy, nie wiem, szybko zszyć, nie wiem, dziurę w jakiejś, nie wiem, sukience czy spodniach, no to nie mamy czasu na przykładanie się, bo celem jest, żeby nie było tej dziury, a nie żeby to ładnie wyglądało. I to jest ten pierwszy etap tworzenia blizny, po prostu zasklepienie, żeby przeżyć. Później powinien nastąpić etap przebudowy blizny, gdzie ona powinna się trochę uładzić, wyładnić, ale to się trochę dzieje, trochę nie dzieje. I właśnie wracając do tych nastolatków, ponieważ z natury ten proces jest szybki, a u nastolatków z racji, że są młodzi, burza hormonalna, skok wzrostowy jeszcze szybszy, to jest bardzo duża tendencja czy predyspozycja do tego, żeby te blizny robiły się twarde i wypukłe. Jest jeszcze trzeci element, a mianowicie jak dobrze skóra goi się po takim urazie. Czyli to jest mega, mega ważne, dlatego że jeśli dojdzie do jakiejś infekcji, zakażenia, czy rozejścia się rany, jeśli to są szwy i tego typu rzeczy, to jest to wydłużony proces gojenia i to znowu predysponuje do brzydszej blizny. Tak jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że właśnie w przypadku blizn starsze osoby, czyli 60-70-letnie, są na uprzywilejowanej pozycji, bo u nich te blizny tworzą się ładniejsze, dlatego że już ta aktywność skóry jest mniejsza, więc tam jest większe ryzyko jakiejś infekcji właśnie tego typu rzeczy, żeby się było złe gojenie, ale jeśli my to gojenie dobrze zaopatrzymy, to blizna będzie w większości przypadków ładniejsza. I jeszcze ostatni element, a mianowicie okolica ciała. Są miejsca, które predysponują do brzydkich blizn, na przykład klatka piersiowa. Na przykład okolice uszu. To są miejsca, gdzie lubią się po prostu tworzyć brzydkie blizny.
1: Brzydkie, czyli takie zgrubiałe,
0: tak,
1: bardzo
0: takie zgrubiałe.
1: Widoczne.
0: Tak.
1: W naszym kręgu kulturowym blizna jest czymś, co potrafi wpędzić w kompleksy. Są też oczywiście kultury, w których te blizny wręcz się hołubi, bo nawet przecież nacina się skórę po to, żeby tworzyć zbliznowacenia w formie rozmaitych wzorów. Jest to powód do dumy. U nas jednak potrafi wpędzić się w kompleksy. Jest taką niechcianą pamiątką po urazie, po operacji, po jakiejś chorobie. No właśnie zapytam, czy są choroby, które wiążą się z tworzeniem się jakichś nieładnych blizn, jakiego rodzaju urazy mogą powodować, że te blizny się wytworzą. Rozumiem, że wszystkie te, gdzie przerywa się ciągłość skóry.
0: Tak, wszystkie, gdzie przerywa się ciągłość skóry, ale też formą blizny są na przykład rozstępy, a rozstępy mogą nam się tworzyć w momencie skoku wzrostowego, ale nie tylko, przy ćwiczeniach na siłowni na przykład, ale przy braniu niektórych leków, ale nawet przy dużym stresie, takim trochę dłużej trwającym, nie godzinę, dwie,
1: no,
0: tylko kilka
1: właśnie, to
0: tygodni.
1: Rozwijmy ten mit, że rozstępy towarzyszą albo tyciu, albo ciąży, bo to nie dotyczy ani wyłącznie

0: kobiet, tak, a nie wyłącznie tycia. To tak, ciekawa informacja. Tak, to jest... Nawet aktywność fizyczna może spowodować przerwanie tej ciągłości skóry?
1: Bardzo dużo młodych dziewczyn szczególnie, bo też kobiety są trochę bardziej predysponowane, dlatego że ta skóra jest trochę słabsza, bo razem to jest rozerwanie głębszych warstw skóry, więc skóra u kobiet jest trochę delikatniejsza, ale mnóstwo, które uprawiają na przykład biegi, to nie są jakieś super wyczynowe, no ale są w klasie sportowej i raptem w okresie 10-12 lat zaczynają się robić rozstępy na udach. Nic się nie dzieje. One nie tyją, one zdrowo się odżywiają, one zdrowy tryb życia prowadzą, dużo ruchu i tworzą się rozstępy. Więc to nie jest tak. Rozstępy są problemem. No, prawie nie ma osoby, która nie będzie miała rozstępów. To są naprawdę wyjątkowe osoby i szczęściarze czy szczęściary, jeśli to będą kobiety. Natomiast przewlekły stres bardzo mocno wpływa. Niektóre leki też, szczególnie przy chorobach autoimmunologicznych leki.
0: Czyli po prostu także choroba może doprowadzić, tak, do tego, że pojawią się rozstępy, które też są po prostu blizną. Ten mechanizm powstawania to jest po prostu rozejście się,
1: rozerwanie się włókien kolagenowych, tylko to jest głębiej, ponieważ skóra ma trochę budowę warstwową, więc my z wierzchu nie mamy czegoś takiego, że krew nam się leje, ale się skóra jakby rozrywa, tak jakbyśmy mieli dwie warstwy materiału i ta wierzchnia materiału, no powiedzmy takie w jakiejś kurtce, i rozrywa nam się poszewka, nie to przykrycie zewnętrzne skóry, tylko w środku poszewka. I to widać, i to się później samo nie jest w stanie zregenerować.
0: A czym są blizny zanikowe?
1: Blizny zanikowe to są takie blizny, gdzie w przypadku urazu, one najczęściej powstają po ospie albo w przebiegu trądziku, skóra robi się punktowo cieńsza. Czyli jeśli skóra przeciętnie ma 2-3 mm grubości, to w tym miejscu ona raptem ma na przykład 1,5 mm czy milimetr. I mamy takie charakterystyczne dołki. I to jest główny powód, czy główna przyczyna, czy typowe blizny zanikowe. Czasami trochę mylimy blizny zanikowe z bliznami tkanki podskórnej, bo jeśli jest uraz głębszy, jakiś na przykład duży ropień, ktoś miał takiej wielkości, no nie wiem, paznokcia, albo nie wiem, landrynki, czy nawet groszka, to może mieć uraz, czy jakby zanik, czy uszkodzenie też tkanki pod skórą. I czasami zapada nam się skóra, ale skóra ma prawidłową strukturę, tylko pod skórą było kawałek mięśnia albo było trochę tkanki tłuszczowej i ona została jakby przez taki ropień i ropę wyżarta. I wtedy to też wygląda jak blizna zanikowa, bo jest zapadnięcie, ale trochę inaczej się postępuje z takimi bliznami, żeby je skorygować, niż z takimi typowymi bliznami zanikowymi, gdzie faktycznie mamy po prostu cieńszą skórę.
0: Czy do gabinetów lekarzy medycyny estetycznej często przychodzą osoby, dla których blizny są kompleksem? Czy to będą te potrądzikowe? Dobrze, że o nich powiedzieliśmy. Czy to będą rozstępy? Czy to są pamiątki niechciane po właśnie urazach albo operacjach? Przychodzą i szukają pomocy, bo jest to dla nich powód do kompleksów.
1: Bardzo dużo jest takich przypadków, bardzo dużo jest takich osób. Oczywiście najczęściej są to blizny po trądziku, po ospie mniej, bo my jesteśmy w stanie sobie z taką ospą, jeśli ona się już pojawi, dobrze w tej chwili zarządzić i nie dopuścić do powstawania blizn. No i jest sporo blizn, osób z bliznami albo po jakichś urazach na twarzy, typu wypadek komunikacyjny, albo po zabiegach chirurgii, na przykład nawet plastycznej, już nie mówię o zwykłej chirurgii, czyli jakieś, nie wiem, implanty biustu na przykład, korygowanie nosa, to wszystko wiadomo, że zostawia blizny. Jeśli ktoś robi zabiegi estetyczne, żeby sobie coś poprawić, a potem ma bliznę, to wiadomo, że mu takie blizny przeszkadzają.
0: No i co wtedy można zrobić? Jak takiej osobie pomóc? Jeśli to jest wielka, wypukła blizna, to przychodzi mi do głowy wyciąć ją.
1: I to jest właśnie największy problem z bliznami wypukłymi. One są w ogóle najtrudniejsze w korygowaniu, ponieważ my nigdy nie wiemy, jak taka blizna zareaguje. To jest największe ryzyko i największa nieprzewidywalność. Są jeszcze tak zwane keloidy. O tym dzisiaj nie będę mówił, bo to już jest w ogóle coś, co jest najtrudniejsze. Ale mówmy o takich zwykłych bliznach przerostowych. Wycięcie okazuje się bardzo rzadko przynosi efekt. Mianowicie ta blizna zazwyczaj odrasta w ciągu kilku miesięcy do punktu wyjściowego. Więc podejście na zasadzie wycinamy chirurgicznie to jest metoda, która nie jest obecnie polecana. Najczęściej stosujemy łączoną terapię, czyli z jednej strony laseroterapia lub ewentualnie czasami inne urządzenia i ostrzykiwanie takich blizn. Ostrzykujemy różnymi preparatami. Są to mieszanki albo sterydów, albo osocza bogatopłytkowego, czyli własnej krwi, albo enzymów odpowiednich, które mają za zadanie tą bliznę

tę bliznę trochę wyciszyć, trochę ją zmiękczyć i zahamować te procesy aktywności, bo pamiętajmy, że blizna przerostowa to jest fragment tkanki, w której mamy bliznę i mamy nadmierną aktywność komórek. Więc żeby ją dobrze wyrównać, to nie jest tylko kwestia jakby właśnie wycięcia, usunięcia tego nadmiaru kolagenu,

0: miałem takich pacjentów, do tej pory pamiętam takiego chłopca, który miał chyba około 10 lat i miał na wardze górnej taką bliznę. On przyszedł z taką nieciekawą blizną już po... To było po jakimś tam urazie i było to chirurgicznie wycinane, oczywiście wszystko urosło. Próbowaliśmy zachowawczo taką bliznę traktować, w sensie właśnie lasery, jakieś tego typu rzeczy. Słabo to szło. Rodzice sami stwierdzili, że oni chcą to jeszcze raz wycinać, ale w tym momencie umówiliśmy się w inny zupełnie sposób. Czyli, że oni faktycznie tę bliznę wycięli, ale natychmiast po wycięciu zaczęli kontynuować znowu zabiegi zachowawcze, żeby nie dopuścić do tego, żeby ona znowu odrosła. I tak była tendencja, żeby... czyli ona zaczynała odrastać, natomiast ponieważ myśmy... No, w odpowiednio działali, w odpowiednim czasie i metodami, to udało to się przyhamować i koniec końców był całkiem fajny efekt. Oczywiście nie było tak, że ona zniknęła, ale jak na to, co było wcześniej i na to, co myśmy robiliśmy, no to efekt był koniec końców fajny. Natomiast to jest ewidentny dowód, jako przykład oczywiście podaję, że nie ma jednej i nie ma krótkiej metody na blizny. Po prostu nie ma.
1: To zapytam od razu o laseroterapię. Czy ona jest tutaj jakąś odpowiedzią na problemy pacjentów?
0: Tak, laseroterapia z założenia jest najlepszym rozwiązaniem na następujące blizny. Zanikowe, czyli po trąciku, numer jeden i zdecydowanie tylko i wyłącznie na blizny po ospie. Inne rzeczy się w ogóle już nie będą sprawdzać. Bardzo dobrze sprawdza się na blizny pooperacyjne, gdzie mamy, prawda, po tym przecięciu skórę nierówną, twardą, czerwoną i lekko wypukłą. W takich sytuacjach to laseroterapia to jest zdecydowanie najlepszą metodą. W przypadku blizn poparzeniowych zazwyczaj też, ale często trzeba dołączać jeszcze jakieś inne metody, szczególnie jeśli to są rozległe oparzenia, większe niż tam powierzchnia dłoni albo głębokie, ponieważ te blizny często też są bardzo trudne do skorygowania. Natomiast jeśli mamy takie blizny wypukłe właśnie w tych okolicach niebezpiecznych, jak na klatce piersiowej, one są na przykład po usunięciu jakiegoś tam włókniaka, znamienia i tak dalej, to laseroterapia jest bardzo potrzebna, ale jako jedyna metoda prawie nigdy się nie sprawdzi. No bo my laserem uszkadzamy i wymuszamy przebudowę tkanki, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, ponieważ mamy też te komórki, które są aktywne, więc jeśli nie wdrożymy też metody na to, żeby zahamować aktywność komórek, to też ta skuteczność jest ograniczona.
1: Zapytam o te bardzo krępujące wielu młodych ludzi blizny po trądziku. Czy da się dzięki rozmaitym metodom stosowanym w gabinetach medycyny estetycznej przyjść z twarzą pokrytą tymi nierównościami, bliznami, a jednak po jakimś czasie nie mieć śladu blizn potrądzikowych?
0: Może, żeby nie mieć śladu, znaczy powiem może jeszcze inaczej. O tak, jeśli ktoś ma totalną determinację i trafi do profesjonalnego gabinetu osoby, która wie, co robi, to tak. Tylko to jest kwestia do rozważenia w kontekście ilości zabiegów, które trzeba wykonać. Bo żeby takie blizny po trąciku skorygować z dużych na ok, czyli powiedzmy o 60-70%, to zazwyczaj potrzeba między 5 a 10 zabiegów. Ale żeby te kolejne 30% skorygować, to trzeba kolejne 10 zabiegów. I to jest często już po prostu nieopłacalne i powiem szczerze, nawet ze swojego doświadczenia, tak jak patrzę, to już większość pacjentów nie wykonuje tych zabiegów, bo już im nie zależy, bo jak to wygląda całkiem dobrze, to nie ma potrzeby perfekcyjności. Kiedyś miałam taką dziewczynę młodą, 20-kilkoletnią, której faktycznie bardzo, bardzo zależało i miała ciężkie te blizny. Ciężko było to w ogóle skorygować i ona miała determinację, no to udało się, no może nie całkowicie, ale tak, że no w ogóle nie była ziemia, no ale to było skop z 15 zabiegów. Więc pytanie, czy ktoś ma tyle cierpliwości, tyle czasu, bo te zabiegi robimy co miesiąc, co półtora, co dwa, zależy u kogo i w jakimś tam, w jakiej tam fazie terapii blizn. I no też to są kwestie finansowe, bo te zabiegi troszkę jednak kosztują.
1: Rozstępy, które też są przecież takie krępujące dla wielu osób. Czy da się je całkowicie usunąć?
0: To zależy od rozstępu. Ja tutaj się mogę pochwalić, że ja sam wymyśliłem metodę na rozstępy, no teraz chyba 13 lat mniej więcej mija, która jest jakby pewną rewolucją na skalę nawet światową. Głupio się może chwalić, ale tak to wyszło, czyli w sensie użycia technologii, która wtedy wchodziła na rynek i która się okazała super skuteczna na rozstępy. I mnóstwo zabiegów wykonałem i mogę powiedzieć już ze swojego doświadczenia tak, jeśli to są świeże rozstępy, czyli takie do dwóch miesięcy, nie są to straszne rozstępy, czyli po jakiejś, nie wiem, ciężkiej chorobie, tylko takie typowe, nieważne, czy to będą w ciąży, czy w związku z tym skokiem wzrostowym, to tak, to jesteśmy w stanie to zrobić. Jeśli to są rozstępy bardzo, bardzo duże, albo już takie stare, czyli kilkuletnie, to realnie jesteśmy w stanie poprawić 70%,

0: Dużo.
1: Bardzo dużo.
0: To
1: bardzo
0: co pan
1: dużo.
0: Doktor robi w takim razie, że te rozstępy znikają?
1: Z grubsza to wszystko polega na kontrolowanym poparzeniu skóry. Używam tutaj takiej technologii, która się nazywa radiofrekwencją mikroigłową, gdzie my się wkłuwamy urządzeniem końcówką, która ma tam kilkadziesiąt igiełek i przepuszczamy prąd. Ten prąd powoduje podgrzanie i pobudzenie przez to struktur skóry. Ponieważ wkłuwamy się, więc robimy to bardzo, bardzo głęboko, bo w teorii można byłoby to też zrobić jakimś laserem na przykład, tylko ograniczenie w przypadku rozstępów jest takie, że ten problem blizny to nie jest powierzchnia skóry, tak jak większość blizn, tylko to jest coś, co jest w środku skóry, a powierzchnia jest ok. Więc my laserami nie jesteśmy w stanie odpowiednio mocno i odpowiednio skutecznie tak głęboko sięgnąć, bo żeby to zrobić, musielibyśmy też tą powierzchnię uszkodzić. No w tym momencie mamy za dużą ranę. Natomiast w przypadku tej radiofrekwencji mikroigłowej my się wbijamy igłami. Na czubkach igieł jest ta największa intensywność podgrzania i w tym momencie my jakoś niejako możemy ominąć te fragmenty zdrowe skóry, a zadziałać mocno tam, gdzie jest głębiej. I to naprawdę bardzo fajne efekty daje. Zabieg nawet nie jest taki straszny, nawet porównując z laseroterapią, to on jest dużo lepszy w sensie odczuć dla pacjenta, a szczególnie gojenia dla pacjenta. Jedyny minus jest taki, że trzeba mieć trochę cierpliwości, bo ten proces przebudowy takich rozstępów trochę trwa, czyli to jest minimum pół roku, a jak ktoś ma większe trochę rozstępy albo starsze, no to jest nawet rok, półtora.
0: Szanowni Państwo, rozmawialiśmy dzisiaj o bliznach, o tym, że są niechcianą pamiątką po urazie, operacji, czasami po chorobie. Mogą wpędzać w kompleksy, ale nie musi się tak stać i nie muszą wpędzać w kompleksy, jeśli tylko odpowiednio wcześnie się zadziała. Gościem audycji Samozdrowie był dr Marek Wasiluk, specjalista medycyny estetycznej. Serdecznie dziękuję, panie doktorze.
1: Ja również dziękuję.
0: A państwa zachęcam do tego, żeby szukać pomocy. Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, nawet jeszcze w trakcie tego procesu gojenia się, bo lekarze są w stanie zadziałać tak, by nie dopuścić do rozwoju takiej szpecącej blizny i zawsze są jakieś metody i jest nadzieja. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska, zapraszając do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku o 19.30. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
3: Marta Hoppe, zapraszam. Obok mnie leży telefon komórkowy, który ma już dobre 5 lat. Nie wymieniam go, tak jak niektórzy co dwa, bo działa. Ostatnio zepsuła mi się pralka. Muszę ją wymienić, bo naprawa już nic nie dała. Ale skala tego, jak często te rzeczy wymieniamy zamiast naprawiać, jest ogromna. No i jak to wszystko wpływa na naszą planetę? Między innymi o tym porozmawiamy w kontekście pewnego raportu. A w studiu gość Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu Circular Economy w Polsce, firma Deloitte. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Skala marnowania i skala przede wszystkim produkcji nowych rzeczy na rzecz wymiany starych rzeczy jest ogromna. No pamiętamy czasy, kiedy wszystko się naprawiało, kiedy podstawą był fachowiec, który naprawił pralkę, naprawił żelazko, naprawiał. Teraz jest czas, że gwarancję mamy 2 lata i po tych 2 latach coś przestaje działać, w związku z tym wyrzucamy. Tak trochę działa nasz świat.
4: Niestety tak działa nasz świat, a bardziej działają tak właśnie niestety niektóre firmy. I to jest bardzo krótkowzroczne patrzenie, kiedy jest faktycznie ten taki realny, krótkoterminowy zysk wynikający z tego, że cały czas są wprowadzane nowe produkty na rynek i one są zakupowane przez konsumentów. I widzimy to w naszym raporcie, że weź surowiec, wyprodukuj produkt, wprowadź go na rynek, zużyj i wyrzuć. Więc to tak długoterminowo, ta skala naprawdę jest bardzo duża, bo możemy sobie to tak przełożyć na to, że to jest prawie 1/3 światowego PKB. Taka strata marnowania właśnie tych surowców wynikająca z wprowadzenia ciągle to nowych produktów. Także jak możemy sobie to przełożyć, to jest nawet takie, że jeżeli 3 euro wprowadzimy takiej wartości na rynek, no to 1 euro nam po prostu gdzieś ucieka i się marnuje. Także skala jest naprawdę bardzo duża.
3: Skala marnotrawstwa ma wymierny wpływ na stan planety. Łączna masa wszystkich przedmiotów i budowli stworzonych przez ludzi przewyższa już wagę wszystkich organizmów żywych na Ziemi. To też taki wniosek z tego raportu. Czy to jest celowe działanie firm? No bo im się opłaca, firm produkujących te urządzenia, bo chyba bardziej im się opłaca produkować i sprzedawać. zadawać, niż naprawiać.

0: rozmawiać.
1: W wielu przypadkach jest to oczywiście celowe działanie, ale w wielu przypadkach to, co bardzo cieszy, jednak jest już ta dużo większa świadomość i widzą firmy, że tak naprawdę to właśnie ta cyrkularność, o której mówimy, ta gospodarka obiegu zamkniętego, tak naprawdę ma się przyczynić do właśnie zwiększenia wartości surowca na rynku. A to oznacza, że ma się to firmom opłacać. I wynika to nawet z tego, że widzą firmy coraz bardziej takie problemy wynikające z dostępnością do surowca. Pokazała to pandemia, pokazała to jedna wojna, druga wojna.
0: Ostatnio zamknięcie ciśniny też pokazało, że nie ma pewnych składników, które są potrzebne do produkcji.
1: Dokładnie.
0: Komponentów brakuje po prostu.
1: I nagle okazuje się, że faktycznie ta produkcja taka masowa już nie jest taka opłacalna, bo nie ma z czego tego wytwarzać. Więc coraz więcej firm myśli o tym, jak zawrócić ten surowiec, jak wykorzystać ten surowiec, który już raz został wprowadzony na rynek, aby można było faktycznie go wykorzystać do produkcji bardziej trwałych produktów. I ta trwałość produktów jest bardzo ważna, bo też unijne przepisy o tym mówią, że już musimy odejść od tego właśnie, że nie możemy wymienić jakiegoś elementu w sprzęcie, czy to AGD, czy RTV. Właśnie po okresie gwarancji nagle nam się psują całe komponenty i nie możemy wymienić jednej części. Tutaj pani powiedziała o tym telefonie 5-letnim, tak? No teraz widzimy też w wielu sprzętach, że oprogramowanie, które musimy aktualizować, nagle jest jakby zbyt zaawansowane do naszego produktu. Do naszej...
0: jeszcze działa.
1: Jeszcze działa i to jest bardzo dobre. Także często jest to faktycznie świadome, ale tak jak mówię, bardzo krótkowzroczne patrzenie firm, ale coraz więcej firm już jednak odczuło na własnej skórze, że ten surowiec jest naprawdę bardzo, bardzo ważny. Nie dość, że jest ważny pod względem wartości, bo te fluktuacje cen surowca na rynku są bardzo, bardzo duże właśnie, chociaż ze względu na geopolityczne zawirowania, no ale też sama dostępność, a bez dostępnego surowca nie ma nowego.
0: Wspomniała pani o tym właśnie braku możliwości naprawy. Nawet zwykła bateria w telefonie kiedyś była wymienialna. Te starsze modele, nie smartfony, tylko te starsze modele telefonów, miały baterię, którą łatwo było wyjąć, wymienić i telefon dalej działał. W tej chwili wymiana baterii w telefonie to jest wizyta w serwisie i nie zawsze też każdy telefon da się otworzyć tak, żeby potem był szczelny, wodoodporny, żeby dalej działał tak jak przed tą wymianą. I podobnie jest właśnie z wieloma urządzeniami, które są tak skonstruowane, żeby właśnie nie dało się otworzyć, wymienić przez zwykłego fachowca. Mało tego, nawet czasami firmy, które produkują, też mają z tym problem. Samochody chociażby też mają takie rozwiązania często, że dostać się do jakiejś części to jest duży problem. Ale czy my idziemy w tę stronę, czy raczej od tego odchodzimy?
1: Właśnie na szczęście odchodzimy, a to jest dużo przykładów, bo to są na przykład drukarki, w której jeżeli jeden kolor nam się skończy, to już nie możemy drukować na przykład na czarno-biało, bo nam się czerwony skończył. No jest dużo takich, ale to jest najbardziej jakby odczuwalne faktycznie w sprzęcie AGD. Natomiast również jest to fast fashion, tak? Czyli faktycznie bardzo szybko zmieniana moda, żeby jak najszybciej co sezon wymieniać ubrania, które są też robione później z kiepskiej jakości materiałów. Też często wyprodukowane przy wątpliwych wartościach, jeżeli chodzi o pracę ludzi. Ale na szczęście od tego odchodzimy. I teraz w tym raporcie też mówimy o tym, że właśnie cyrkularność w ogóle światowa jest na poziomie tylko i wyłącznie 6,9%. Oznacza to, że właśnie ponad 93% jakby wprowadzanych materiałów na rynek jest właśnie jednak produkowana z tych materiałów pierwotnych, a nie wtórnych. I pewne regulacje na temat ekoprojektowania produktów, na temat poddawania recyklingowi produktów, które zostały wytworzone, ograniczania ilości wytwarzanych odpadów właśnie powodują to, że zmieniany jest ten model biznesowy w poszczególnych firmach. I to jest bardzo dobry kierunek i dlatego każda firma tak naprawdę musi dobrze zrozumieć, gdzie ma ten punkt utraty wartości surowca w swojej, czy to produkcji, czy dystrybucji, czy użytkowaniu, czy właśnie już w końcowym produkcie, bo jedni będą tracić na tym, że mają za dużo strat na przykład w procesie produkcyjnym, drudzy będą tracić na tym, że mają za duże straty energii wytwarzanej i nie jest efektywnie ona wykorzystywana, jeszcze inni właśnie na tym, że jest za krótka trwałość produktu. Więc ten kierunek się bardzo mocno zmienia, ale kluczowe tak naprawdę w tych firmach jest zrozumienie, gdzie jest ten punkt utraty wartości i nie możemy powiedzieć, że mamy jakąś jedną receptę na to, co zrobić, aby być cyrkularnym przedsiębiorstwem. Każdy ma to gdzieś na innym poziomie i istotne jest zrozumienie tego, a potem współpraca. bo cała myśl właśnie o zawracaniu surowca, żeby można było go ponownie wykorzystać, wymaga współpracy w całym łańcuchu wartości. Od producenta, żeby dobrze zaprojektował

0: produkt, który będzie mógł właśnie, będzie pozwalał na to, żeby go dokładnie rozebrać. Musi być też informacja o tym, w jaki sposób można przetworzyć właśnie to rozebrane części, czyli czy one nadają się do recyklingu, czy można je tylko unieszkodliwić, co z nimi można zrobić, tak żeby właśnie na późniejszych etapach łańcucha wartości ci, którzy sortują, a potem przetwarzają, wiedzieli, co z tym zrobić.
1: I co tam wartościowego jest.
0: I co tam wartościowego jest, dokładnie. I teraz jak popatrzymy sobie na nawet surowce krytyczne, no to jeżeli my sięgamy naprawdę kilometry w głąb ziemi, żeby wyciągnąć te surowce pierwotne, a mamy je tak naprawdę, o tutaj nawet popatrzymy w kablach, tak właśnie w elektrosprzęcie, to czy nie łatwiej jest wykorzystać już to, co z tych głębin wyciągnęliśmy na powierzchnię, niż właśnie te kilometry pod ziemię znowu zakopywać. Więc faktycznie ta współpraca jest bardzo ważna i tak jak powiedziałam, no te polityki europejskie cały czas właśnie o tym mówią, że musimy do tego dochodzić. Tylko kluczowe jest to, że my często cyrkularność jakby mieszamy z recyklingiem.
1: Tak.
0: Jeżeli ktoś mówi, że coś, co jest cyrkularne, to znaczy, że się nadaje do recyklingu, to znaczy, że tak naprawdę już będzie tylko ratował resztki wartości tego surowca, który został wprowadzony. Bo cała cyrkularność zaczyna się od ekoprojektowania zarówno produktów, jak i usług. I dopiero tam możemy zaprogramować sobie, co zrobić, aby właśnie ten surowiec już raz wprowadzony na rynek został ponownie wykorzystany w produktach.
1: Czyli to można trochę porównać tak na co dzień do na przykład naszego gospodarowania jedzeniem. Czyli myślimy sobie o tym przy zakupach, co z tego zrobimy, a jak nam zostanie, to na co to przerobimy dane jedzenie. I trochę można to porównać chyba do tego właśnie ekoprojektowania. Czyli jeżeli tak i tak zaprojektujemy jakieś urządzenie AGD, to potem możemy to wykorzystać, jak się zużyje, do czegoś innego. Pewne rzeczy do wyrzucenia, ale pewne do wykorzystania.
0: Dokładnie tak. My musimy już na etapie właśnie projektowania wiedzieć jakby zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, czyli ograniczyć najpierw zużycie surowców. Jeżeli nie da się ograniczyć zużycia, to jak ponownie to wykorzystać? Jeżeli się nie da ponownie wykorzystać, dopiero poddać recyklingowi. Jeżeli to jest niemożliwe, no to wtedy odzyskowi i unieszkodliwieniu. Więc my musimy cały czas myśleć o tym, jak to ograniczyć. I to, co pani powiedziała, to jest bardzo ważne też, bo w kontekście nawet tego raportu my też pokazujemy jakby, że ta cyrkularność i ta utrata wartości materiału nie jest tylko w jednym miejscu. Mamy tak naprawdę 5 w ogóle takich głównych ścieżek, czyli to jest właśnie utrata energii, którą źle gospodarujemy. To jest utrata właśnie w postaci tego, że wyrzucamy coś, co jeszcze ma realną wartość. I to właśnie jest chociażby to jest sprzęt właśnie elektryczny, elektroniczny, ale to są też ubrania, no wiele produktów takich codziennych, które wyrzucamy, mimo że jest jeszcze, można by z nich skorzystać i albo my je wyrzucamy, bo nam już nie są potrzebne, albo właśnie producent nas trochę do tego zmusił, bo na przykład oprogramowanie już nie obsługuje naszego sprzętu, tak? Albo zmieniła się moda, więc musimy wymienić, albo tak jak powiedziałam o tych kadridżach w drukarkach.
1: Moda niestety to też jest taki drażliwy temat. Jeżeli podążamy za modą, to nowy model telefonu musi być. No bo jak mieć tego z numerem 10, 12, a nie 17?
0: I to nas najbardziej gubi, bo jeżeli faktycznie firma ma mieć swoją indywidualną strategię cyrkularności, czyli musi wiedzieć, gdzie jest utrata wartości surowca i jak można materiały, które korzystają, właśnie ograniczać w zużyciu, a potem właśnie przygotować do ponownego wykorzystania i recyklingu, tak samo my powinniśmy trochę nie ulegać tej modzie, czyli mieć swój własny, indywidualny styl. Wtedy możemy korzystać z lepszej jakości, czy to ubrań, czy butów zakupionych raz, a na dłuższy okres. Więc wszyscy możemy się przyczynić do tej cyrkularności. Niekoniecznie musimy ulegać właśnie tym firmom, które jeszcze próbują czerpać zysk na tej właśnie wymienialności i tej szybkiej zbywalności produktów. I myślę, że faktycznie jako konsumenci jesteśmy coraz bardziej tego świadomi. Raczej staramy się sięgać po lepszej jakości produkty, a lepszej jakości produkty to znaczy takie, których nie musimy wymieniać co pół roku.
1: No dobrze, ale są takie przedmioty, takie urządzenia, wspomniałyśmy o tych sprzętach RTV, AGD, które niekoniecznie za modą podążają. Nie wiem, pralka, zmywarka, kuchenka mikrofalowa, ekspres do kawy, wyciskarka wolnoobrotowa. No mnóstwo mamy takich przedmiotów, które w domu są i kupujemy, bo nam na przykład pasuje do kuchni, bo ma być białe albo czarne, albo pralka nam pasuje, bo ma 9 kilo albo bo 6 kilo można tam załadować.
0: I różne programy.
1: I różne programy. I niekoniecznie tutaj jest ta moda. A pralka na przykład właśnie po tych 2-3 latach, kiedy kończy się gwarancja, mówi dość i musimy kupić nową. Czyli tutaj nasze akurat działanie ma niewielki wpływ.
0: Tak. I tu jest cały klucz, żeby faktycznie przedsiębiorstwa były w stanie wydłużać tą trwałość produktu. Bo skoro nam się coś psuje,

0: Pracuję po 2 latach i 1 dniu, kiedy właśnie kończy się gwarancja, to znaczy, że można było to zaprojektować w ten oto sposób. I tu unijne przepisy właśnie o tym mówią, że mamy ekoprojektować produkty, czyli wydłużać, umożliwiać naprawę, wymianę i przedsiębiorstwa w tym kierunku będą musiały pójść. Więc nawet jeżeli my teraz właśnie nie mamy na to wpływu, to przedsiębiorstwa będą do tego zmuszone. Jeden problem, który mamy i widzimy właśnie w tych przepisach, jest taki, że niestety często przepisy się skupiają na tym, żeby pozbierać sprzęt. Czyli mamy go zebrać, mamy go rozsortować, no i później
1: i
0: poddać
1: dalej?
0: Recyklingowi. Właśnie, ale największy problem mamy w tym, że nawet jeżeli recykler już podda recyklingowi dany sprzęt, to nie mamy potem zbytu na to. Bo nie ma wystarczających zachęt dla producentów, żeby właśnie oni ponownie wykorzystywali te surowce. Nie ma właśnie zachęt typowo finansowych, takich ekonomicznych. Kary też nie są aż bardzo dotkliwe, jeżeli myślimy o takich wielkich korporacjach, wielkich firmach, które produkują dużo produktów i na wielką skalę. Więc tu powinno się to zmienić. To też o tym jest już mowa na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta, czyli projekt ustawy chociażby w Polsce, żeby właśnie producent był bardziej odpowiedzialny za to, co wprowadza na rynek i żeby to było zgodne z wszystkimi politykami tymi ekologicznymi. Ale do tego no niestety jeszcze potrzeba czasu. Dlatego im szybciej firmy teraz zrozumieją, że długoterminowo im się bardziej opłaca korzystać cały czas z tego surowca, tego samego, bo się uniezależniają od tak naprawdę dostaw surowców pierwotnych, tym dla nich lepiej. A teraz bardzo dużo mówimy w przypadku, kiedy mamy takie zawirowania geopolityczne, to bardzo dużo mówimy o tej odporności jednak biznesu.
1: Niezależności trochę.
0: Niezależności, tak. Odporności. Więc im szybciej firmy to zrozumieją, tym lepiej zarówno dla nich pod względem typowo ekonomicznym, ale również dla nas jako konsumentów.
1: Ale mamy tutaj trochę takie dwa wątki, bo jeden to jest taki, żeby właśnie myśleć i ekoprojektować i być może właściciel firmy powinien być ekowrażliwy, a druga rzecz to jest postarzanie tych przedmiotów, czyli tak jak wspomniałyśmy, 2 lata mija od gwarancji i za 2 dni się psuje. Czyli te dwie rzeczy w ogóle trochę są no, razem, ale osobno, bo postarzanie to co innego niż wykorzystywanie już tych komponentów, które były w obiegu.
0: Tak, dlatego ja myślę, że takim przełomowym rokiem będzie 2030 rok, kiedy to faktycznie wchodzi najwięcej tych wszystkich unijnych przepisów dotyczących właśnie ekoprojektowania produktów, ale też ekoprojektowania opakowań, z którymi mamy też olbrzymi problem. Już teraz mamy właśnie chociażby wdrożony system kaucyjny, który nam ma pozbierać butelki napojowe, ale to ma dotyczyć jakby wszystkich produktów. Ma być też rozszerzona odpowiedzialność producenta na tekstylia właśnie, żeby była większa świadomość producentów na temat tego, skąd pozyskują surowce do produkcji swoich materiałów i później już ubrań. Więc to się zmieni. Tylko jak patrzymy na unijne przepisy, no to tak właśnie ten 2030-2035 rok to powinny być takie, kiedy możemy powiedzieć, o faktycznie się coś zmieniło.
1: No, ale możemy sami przecież zacząć działać. Ale nikt na nas tutaj nie mówi, że mamy do tego 2030 czekać.
0: I nie czekajmy. I właśnie te firmy, które nie będą czekać, będą mogły zyskiwać po prostu przewagę konkurencyjną. No bo przedsiębiorstwa polegają na czym? Na tym, że mają faktycznie mieć realny zysk i oszczędności, co mogą wykorzystać właśnie przez to, że wykorzystują surowce wtórne. Ale druga rzecz właśnie ma być przewaga konkurencyjna. Więc jeżeli konsumenci są coraz bardziej świadomi i taką audycją chociażby dzisiejszą, żeby nie ulegać modzie, mogą faktycznie wybierać świadomie producentów, po których produkty sięgają, to nie ma na co czekać. To trzeba już dziś wdrażać.
1: Ale to nie bez kozery mówi się o tym, że na przykład pewna marka samochodów jest taką marką, której się samochody, auta się nie psują. I tak. Mówimy o tym, że jak masz ten i ten model, tę markę auta, to się nie psuje, nie sprzedawaj, bo to rzeczywiście dobra. I coś w tym jest. Podobnie jest ze sprzętami, że jednak są takie marki, które mają umiejętność produkowania rzeczy długo wystarczających, długo działających, długo nie psujących się. Czyli tak można. I wręcz jak myślimy o tych markach, to raczej w pozytywnym kontekście, że fajnie mieć ten sprzęt tej firmy, bo on długo działa.
0: Tak. I to jest właśnie znowu nasza własna też taka inicjatywa, ale też musimy myśleć właśnie długoterminowo. Jeżeli nie chcemy wymieniać kuchni co 5 lat albo co roku, nie chcemy wymieniać, nie wiem, kranów, tak? Robimy sobie takie podtynkowe baterie, no to żeby je wymienić, no to musimy kuć całą łazienkę. I teraz jeżeli faktycznie liczymy na to, że jak coś robimy, to robimy to porządnie na dłuższy czas, No to sięgamy po marki, powiedzmy sobie premium,

0: fajnie to się nazywa, ale właśnie ja bym bardziej powiedziała marki, które są świadome ekonomicznie i ekologicznie. I takie właśnie, powiedzmy sobie, zrównoważone marki właśnie będą nam produkować takie produkty, które nam wystarczą na dłużej.
1: Joanna Leoniewska-Gogola, liderka zespołu Circular Economy w Polsce, firma Deloitte, była dzisiaj gościem audycji Zmiana Klimatu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie, pozdrawiam.
1: I zapraszam na kolejne spotkanie. Marta Hoppe, do usłyszenia.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu. Komentarz.
3: Czas na komentarz do tego, co dzieje się wokół rynku kryptoaktywów. Razem z nami ekonomista z kancelarii Drawbridge, Kazimierz Krupa. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Wiemy, że rządowy projekt dotyczący regulacji rynku kryptoaktywów będzie tym wiodącym. Czy myśli pan, że jest tutaj szansa na podpis prezydenta, biorąc pod uwagę, że przyjęto tylko jedną poprawkę, a ten projekt różni się od poprzedniego tym, od dwóch poprzednich właściwie zawetowanych tym, że są tam wyższe kary za nieprawidłowości związane z tym rynkiem do 3 razy sztuka?
4: No najpierw o tych karach może dwa słowa. Rzeczywiście kary powinny być analogiczne jak na rynku rzeczywistym. Te rynki coraz bardziej się przenikają, a tutaj przenikają się w sposób niezwykle taki malowniczy. No i to powinno być absolutnie porównywalne, bo będziemy mieli z tym do czynienia coraz częściej. Natomiast co do tego, czy jest szansa i to 3 razy sztuka, no mam nadzieję, że tak. Myślę, że tak. Prezydent znalazł się w bardzo niekomfortowej sytuacji. To popierając obóz opozycyjny, który przez kilka lat hołubił tę konkretną firmę i to, że tam nieprzeregulowanie, że uciekną, no właśnie uciekły firmy z Polski na skutek braku regulowań koniecznych, bo musimy zaadoptować przepisy unijne. Czyli znalazł się w takiej bardzo niekomfortowej sytuacji, ale teraz, kiedy afera Zonda Krypto rozwija się w sposób ekspresowy i będą ujawniane najprawdopodobniej coraz nowe okoliczności, a przede wszystkim będzie się wydłużała lista poszkodowanych. No nie bardzo ma wyjście. Trudno byłoby, znaczy te poprzednie dwa uzasadnienia też były kuriozalne, ale no, trudno by było wymyślić uzasadnienie niepodpisania tej ustawy.
3: Tylko że jednocześnie środowisko prezydenta Karola Nawrockiego, a może szerzej, dzisiejsza opozycja, szczególnie ta pod szyldem Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że no, nawet gdyby te przepisy obowiązywały, to afery Zonda Krypto byśmy nie uniknęli, bo ta giełda zarejestrowana była w Estonii. To jest prawda?
4: Że... To nie do końca, absolutnie nieprawda. Nie do końca prawda, po prostu nieprawda. Była na licencji rzeczywiście estońskiej, ale gdyby funkcjonowała na polskim rynku, bo ona przecież funkcjonowała na polskim rynku, a nie na estońskim, to KNF by ją obejmował. Po prostu zmusiłby ją do sprawozdawczości niezbędnej. Czyli gdyby ta ustawa rzeczywiście, kiedy po raz pierwszy zawetował prezydent Nawrocki, to już i tak było za późno, bo cała afera już się odbyła. Przypomnijmy, że tak naprawdę od zaginięcia pana Suszka, czyli tego poprzedniego prezesa, tego poprzednika Zonda Krypty, i zaginął razem z tym mitycznym kluczem, no nie mitycznym, prawdziwym kluczem, bo nie wiem, czy zaginął z tym kluczem, czy bez klucza, to jest osobna sprawa, to od tego momentu Zonda Krypto już nie była giełdą walut, kryptowalut, tylko była wydmuszką, była już piramidą, która tylko oszukiwała ludzi. I to by to przynajmniej KNF zasygnalizował.
3: A jeśli chodzi o te projekty, które są procedowane. Wyobraźmy sobie sytuację, że prezydent jednak wetuje tę ustawę po raz trzeci. I co wtedy dzieje się z rynkiem od 1 lipca?
4: No, rynek w Polsce przestaje praktycznie istnieć. Taki legalny rynek przestaje istnieć, ponieważ jest ta dyrektywa unijna, którą trzeba wdrożyć. No, ale my mamy dosyć duże doświadczenia w niewdrażaniu dyrektyw unijnych, tylko że to ma skutki gospodarcze. No już, jak się słyszy, te firmy uciekają poza naszą jurysdykcję, obawiając się właśnie tego, że nie będą po 1 lipca mogły funkcjonować. Czyli krótko mówiąc,

0: doprowadzilibyśmy do wyprowadzenia poza Polskę tych wszystkich rzeczy. Nie wiem, jak by było z legalnością obrotu, no po prostu na obcych platformach, no nie byłoby nic w Polsce. Nie ma wtedy żadnego zabezpieczenia, żadnej kontroli, żadnej wreszcie odpowiedzialności, bo KNF, biorąc pod opiekę, no ma określone obowiązki wobec rynku, ale tych obowiązków w tej sytuacji nie wiem.
1: Ale czy da się w pełni taki rynek kontrolować? Bo tutaj z kolei argumenty mają politycy Konfederacji, którzy mówią, że biorąc pod uwagę to, jak działa ta technologia, na której kryptowaluty się opierają, to takiej kontroli tak na dobrą sprawę w pełni no, nie będzie, nawet jeśli takie prawo się przyjmie.
0: W pełni nie można kontrolować żadnego rynku. Na każdym rynku można stracić. Jest rynek giełdowy, uregulowany, nawet niektórzy mówią przeregulowany. I firmy emitują akcje. Na akcjach można stracić? Można stracić. Czyli wszystko odbywa się w majestacie prawa, a i tak można stracić. Ale to, że można stracić i że w pełni nie da się regulować, nie oznacza, że nie należy regulować w ogóle. Tak jak mówię, nie jest prawdą, że ten rynek kryptowalut jest jakoś niezwykle złożony. On oczywiście, taki Bitcoin, jego konstrukcja, to wydobywanie i tak dalej, to jest technologia, ale później, jak już to jest wprowadzone do obrotu, to nieważne, jakie jest jego pochodzenie, to jest jednostka w obrocie. Jeżeli jednostka w obrocie jest realnym, gdzie ludzie mogą zarobić, stracić, dokonywać transakcji, to ta platforma obrotu, nie sam sposób wydobywania, nie sam sposób tworzenia, to jest w istocie dla tej naszej rozmowy nieistotne. Natomiast obracanie tym, czyli firmy, które obracają tym, muszą spełniać określone wymogi. Określone wymogi bezpieczeństwa, zaufania, tym bardziej, że działamy na rynku finansowym, gdzie są pieniądze. Czyli nie to, że pełna kontrola nie jest możliwa, na żadnym rynku nie jest możliwa pełna kontrola, ale jeżeli sprawdzimy, że to nie jest firma krzak, tylko firma o ugruntowanej pozycji, mająca jakieś rezerwy, to bezpieczeństwo obrotu, bo chodzi tylko o bezpieczeństwo obrotu, nie o sposób powstawania tych jednostek. One są różne i tam bym tego nie próbował regulować. Natomiast bezpieczeństwo obrotu musi być zabezpieczone.
1: A wyobraźmy sobie czysto hipotetycznie oczywiście taką sytuację, w której to projekt Prawa i Sprawiedliwości jest tym, który uzyskuje akceptację Sejmu, Senatu i później prezydenta. Mówię tutaj o tym nowym projekcie, który składa się po prostu do słów nie ma, nie wolno. To jak wtedy by wyglądał rynek? Bo chciałbym właśnie zrozumieć, jakie konsekwencje ten projekt, biorąc pod uwagę wcześniejszy, który był bardzo liberalny w porównaniu do choćby rządowego, ten projekt Prawa i Sprawiedliwości, jak bardzo teraz on by zmienił sytuację?
0: No, najbardziej obrazowo mówiąc, wyglądałby tak jak Stany Zjednoczone w czasach prohibicji. Czyli obrót by był, tylko by szedł pod ziemię. I byłaby ta prawdziwa wolna Amerykanka. No, próba zakazania czegoś, co już jest, no jest absurdem. To jest po prostu taki pomysł świadczący o tym, że ci ludzie naprawdę nie rozumieją niczego z rynku. Tym bardziej, że to, że kryptowaluty będą się upowszechniały, już się upowszechniają zresztą, to jest oczywiste i być może za ileś lat, nie wiem, kilkadziesiąt, w ogóle nie będzie pieniędzy, tylko będziemy się posługiwali kryptowalutami. Nie będzie tych pieniędzy w takim pojęciu, które są teraz, tylko te kryptowaluty, czy no jakaś odmiana, bo to nie myślę teraz o bitcoinach, tylko myślę o różnych tokenach, zastąpią pieniądze. Więc próba zakazywania tego to jest naprawdę takie plucie pod wiatr. Ale trzeba uregulować obrót, nie wtrącać się do tego, co tworzy się nowego, te nowe technologie, te nowe tokeny i tak dalej. Bo te tokeny to są takie trochę jak właśnie akcje przedsiębiorstw, na przykład bitcoiny mają nieco inną konstrukcję. Tego bym nie dotykał. Natomiast obrót bym uregulował.
1: A jeśli chodzi o zagrożenia, które... Przyjmując, że mamy już regulacje, które są gotowe, no to wielu mogłoby pomyśleć, że wtedy, jeśli już mamy KN,

0: No to jest w 100% bezpiecznie. Gdyby pan mógł powiedzieć osobom, które są niedoświadczone w kwestiach inwestowania, jakie ryzyka niesie ze sobą inwestowanie w kryptowaluty, to jakie by one były?
1: To po pierwsze tak, no tych ryzyk jest bardzo dużo i tutaj rzeczywiście, bo może zajmijmy się na chwilkę tym bitcoinem, czyli tym główną kryptowalutą, która odpowiada za 60-70% rynku, bo cały rynek to jest mniej więcej 2,6 biliona, czyli to jest 2,5 raza PKB Polski. To już jest sporo, to nie jest powiedzmy w świecie finansów światowych, to nie jest jakoś tam strasznie dużo. Ale już sporo, już to jest liczące się zjawisko. I tak, jeśli chodzi o bitcoiny, no to ich wartość rośnie, tylko że tu są kłopoty z wyceną tego. Znaczy, bo to jest tylko podaż popyt. Tylko jeżeli jest popyt i ludzie są gotowi tyle zapłacić, no to to ma taką wartość. Natomiast nie ma wartości wewnętrznej, tak jak ma pieniądz papierowy. Nawet ten papierowy. No kiedyś każdy pieniądz miał gwarancję w złocie. No od Bretton Woods już nie ma, ale ma tak zwane gwarancje w towarze. To jest coraz bardziej umowne rzeczywiście, ale jednakowoż ma i państwa kontrolują tę emisję. Tutaj tego nikt nie kontroluje, bo to jest rozproszone. Więc jeżeli chodzi o bitcoiny, to ryzyko jest załamania się popytu, czyli krótko mówiąc przeminięcia mody na bitcoina, bo tak to należy traktować. Ja mam taką teorię, nie wszyscy się z nią zgadzają, że to jest, że bitcoin to jest gra, która przeniosła się do rzeczywistości. Bo w grach najróżniejszych, ja nie grywam w gry, ale w grach najróżniejszych również się kupuje tam do zbraja swojego zawodnika na przykład. I później tam wchodzą też już żywe pieniądze, że można to kupić. A te bitcoiny odwrotnie. Z takiej gry, bo tam jest bardzo taki ciekawy algorytm zastosowany, według którego można wydobywać te pieniądze, przeszło do rzeczywistości i zyskało realną wycenę na zasadzie właśnie takiej popularności. Tokeny najróżniejsze, bo przypomnijmy, tych walut to jest ponad 8 tysięcy tych najróżniejszych kryptowalut. No, Donald Trump ma dwie, więc to jest takie jakby akcje, które te poszczególne podmioty emitują. I tamte ryzyka są bardzo duże. To ogromne, bo to jest taka trochę zrzutka na tego człowieka. Ale jeżeli to robią banki, no to inaczej zabezpieczają. Czyli to jest cała gama. Kłopot jest z wyceną, bo akcje spółki, no to możemy zobaczyć, jaki ma majątek realny, to wtedy ma wartość księgową, dzielimy ją przez liczbę akcji, wychodzi tam, no są narzędzia. Co do tych kryptowalut, tych narzędzi jeszcze nie ma. Może kiedyś się pojawią. No, czyli ocena ryzyka w inwestycji w kryptowaluty jest praktycznie niemożliwa do oszacowania.
0: No, wygląda to...
1: Przy tym stanie wiedzy.
0: Wygląda to tak, że jeśli ktoś nie zna się na inwestowaniu, to lepiej, żeby o kryptowalutach najpierw się douczył, a później dopiero próbował ewentualnie swoje...
1: Wie pan, że douczenie też mu niewiele pomoże? Bo to jest kwestia jakby wyboru, znaczy pozna ryzyka, no tak, pozna ryzyka, to o tyle tak. Natomiast dalej z wyceną będzie miał kłopot, bo nie ma tych metod. Pozna ryzyka na przykład jakiegoś tam tokena wypuszczonego przez Kowalskiego albo jakąś firmę, tak te ryzyka rozpozna i będzie wiedział, że powinien się, czy raczej będzie wiedział, chyba że bardzo tego kogoś lubi i jest gotów zaryzykować. Trzeba się trzymać od tego z daleka. Natomiast porównanie i dokonanie, a przede wszystkim dokonanie wyceny, czyli przeniesienie mnie to do tego świata realnego, no nie ma metod. Nie wiem, czy się pojawią. Pewnie tak, bo wszystko kiedyś się pojawia, ale to jeszcze pewnie nie prędko.
0: I tak w Polskim Radiu 24 mówił ekonomista z kancelarii Trowbridge Kazimierz Krupa. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt @polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo

0: Można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Eksplozje i doniesienia o rannych cywilach. Trwa zmasowany atak Rosji na Kijów. Polska przechwyciła rosyjski samolot nad Bałtykiem. O agresywnym działaniu prowokatorów mówi szef MON. Zapewnia godność i równość dla każdej pary. Minister cyfryzacji podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Na początek Kijów, który jest teraz pod zmasowanym atakiem rosyjskich rakiet i dronów. Słychać serię eksplozji, są doniesienia o poszkodowanych cywilach. Rosja od wtorku o niemal bez przerwy atakuje ukraińską stolicę, a także inne miasta i obwody Ukrainy. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Władze Kijowa donoszą o trafieniach rakiet i dronów bądź ich odłamków w szereg obiektów w mieście. W dzielnicy Darnickiej zawaliła się część bloku mieszkalnego. Pod gruzami znajdują się ludzie. Władze Kijowa przekazały, że do szpitali przywożeni są pierwsi ranni. Są też informacje o ofiarach śmiertelnych. Liczba poszkodowanych może się zwiększać. Wiadomo, że nad ukraińską stolicę zmierzają kolejne grupy rosyjskich bezzałogowców. Alarmy bombowe w ciągu całej nocy i nad ranem ogłaszano także w innych regionach Ukrainy. Są doniesienia o atakach m.in. na Charków. Zmasowany, trwający od wczoraj atak jest najprawdopodobniej największym i najdłuższym powietrznym atakiem na Ukrainę od początku trwania wojny. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Prowokacje rosyjskiej armii są jej standardowym działaniem, zwraca uwagę profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Polskie samoloty przechwyciły na wodach międzynarodowych nad Bałtykiem rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Gość TVP Info podkreślał, że symulowanie ataku i zbliżanie się do polskich granic ma na celu nękanie naszego wojska i uruchamianie procedur alarmowych.
3: Doprowadzić do uruchomienia radarów, by sprawdzić, by nagrać charakterystykę radarów, a potem by zobaczyć, jak szybko zjawiają się pary dyżurne samolotów, w jaki sposób porozumiewają się między sobą. A to, że nie ma transponderów, po to, żebyśmy mieli więcej roboty i Rosjanie to robią standardowo. To już nie jest jakiś tam przypadek, tylko sposób działania Federacji Rosyjskiej na Bałtyku.
1: To kolejne agresywne działania Federacji Rosyjskiej i testowanie naszych systemów obrony powietrznej, napisał wcześniej w mediach społecznościowych szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony zdementował też doniesienia amerykańskich mediów o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy USA w Polsce. Więcej o tym powiemy w informacjach o 7. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podpisał projekt zleconego przez premiera rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. To rozwiązanie systemowe zapewniające godność i równość dla każdej pary. Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. W akcie małżeństwa będzie jasny opis wskazujący, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny, napisał w mediach społecznościowych minister Gawkowski. Zanim rozporządzenie wejdzie w życie, musi jeszcze zostać podpisane przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Prezydent Karol Nawrocki mówi, że sprawa wyjazdu do Stanów Zjednoczonych Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na polsko-amerykańskie relacje. MSZ przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w tej sprawie. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości do USA. Pytany przez Polskie Radio na konferencji w Bukareszcie, prezydent Nawrocki dodał, że Zbigniew Ziobro jego zdaniem nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
4: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
1: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Grozi mu do 25 lat więzienia. Straż pożarna

0: zakończyła akcję gaśniczą w nadleśnictwie Józefów. Teren Puszczy Solskiej został już przekazany leśnikom. Jak przyznają strażacy, to był najgroźniejszy pożar w województwie lubelskim od kilkudziesięciu lat. Gaszenie i dogaszanie pożaru trwało blisko tydzień, mówił rzecznik prasowy lubelskich strażaków kapitan Tomasz Stachyra.
1: Ja nie pamiętam takiego zdarzenia o takim zasięgu, który by się rozprzestrzeniał tak szybko we wszystkich kierunkach. W sytuacji, kiedy zmieniał się wiatr, dynamicznie ten pożar przemieszczał się, szczególnie przy tym silnym wietrze, który był tak jakby dodatkowym paliwem, który bardzo szybko rozprzestrzeniał ten pożar. W pierwszej fazie prowadzonych działań dwóch strażaków ochotników podtruli się dymem. Powierzchnia terenu, który był objęty pożarem i działaniami, to na pewno ponad 1000 hektarów.
0: W kulminacyjnym momencie w akcji ratowniczo-gaśniczej w Puszczy Solskiej brało udział ponad 1000 osób i kilkaset sztuk sprzętu strażackiego. Szczegółowy raport strażaków dotyczący pożaru będzie dostępny najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Od rana przelotnie pada na zachodzie i północy kraju. W dalszej części dnia deszcz i burze prognozowane są w centrum i na północy. I Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenie pierwszego stopnia, które obowiązuje od 13 do 19. Bez opadów dziś ma być tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. I tam też dziś najcieplej, od 17 do 20 stopni. Na przeważającym obszarze będzie od 15 do 17 stopni, a najchłodniej dziś na zachodzie maksymalnie 13 stopni.
2: Klimat.
0: Bardzo zła jakość powietrza jest teraz w Solcu-Zdroju w województwie świętokrzyskim, a w pozostałych miejscach Polski powietrze jest dobrej lub bardzo dobrej jakości. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 25% energii i od 11 do 15 zalecane jest zwiększenie jej zużycia, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. Prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe, w części regionów średnie, w niektórych małe.
2: Klimat.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
4: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 6:06 na zegarach, czwartek, 14 dzień maja 2026 roku i można powiedzieć, dzięki Bogu, już czwartek. Przed nami 134 dzień roku. Roch Kowalski, mówię Państwu dzień dobry, a wraz ze mną dzisiaj są Rafał Wardzyński, Anna Pałdyna, Eldar Pedorenko, a po stronie informacji Rafał Boguta i Aleksandra Augustyniak. Będą z nami goście. Po 7:07 Krzysztof Mulawa z Konfederacji, po 8:07 Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, a po 8:33 komentarz doktora Tomasza Słupika, politologa z Uniwersytetu Śląskiego. Słońce wzeszło dzisiaj o 4:43, a zajdzie o 20:22. Dzień trwa 15 godzin i 39 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Bonifacy, Dobiesław, Dominika, Jeremi, Maciej, Michał i Wiktor. Najlepsze życzenia Państwu przesyłamy i wszystkich zapraszamy na kalendarium historyczne.
5: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
6: Ich bin ein Berliner.
7: Jeśli nam pomożecie, to...
8: Habemus Papam.
9: My, naród.
10: We, the people.
11: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
2: Kalendarium historyczne.
12: 14 maja w roku 1908 bracia Orville i Wilbur Wright odbyli pierwszy lot samolotowy z pasażerem. Był nim Charlie Farnas, pracujący dla nich mechanik, któremu w ten sposób zapłacili za pracę.
13: 28-letni wówczas mechanik z Dayton pomagał braciom Wright przy różnych sprawach technicznych. Chciał bardzo zostać pilotem. Te marzenia nie spełniły się, ale został pierwszym pasażerem samolotowym. I tym wszedł do historii.
12: Wydarzenie to jest uznawane za faktyczny początek lotnictwa. 105 lat temu urodził się aktor Stanisław Jasiukiewicz.
14: Raz w północnej, głuchej dobie, gdym znużony siedział sobie nad księgami dawnej wiedzy, którą wieków pokrył kurz, gdym się drzemiąc chylił na nie, usłyszałem niespodzianie lekkie, ciche kołatanie, jakby u drzwi moich tuż. To gość jakiś, wyszeptałem.

0: szuka snać przy drzwiach mych tusz.
1: Za jego największą kreację filmową obok roli mistrza von Jungingena w Krzyżakach uznaje się postać ojca Augustyna Kordeckiego w Potopie Jerzego Hoffmana. W roku 1940 urodziła się aktorka Marta Lipińska. Uznanie radiowych słuchaczy zdobyła jako odtwórczyni roli pani Elizy w słuchowisku Kocham pana, panie Sułku.
2: To jest taka wysoko postawiona poprzeczka aktorowi, kiedy właściwie przy pomocy słowa musi wyczarować całą postać.
1: Jest laureatką Wielkiego Splendora, nagrody za wybitne role w Teatrze Polskiego Radia. 14 maja w roku 1955 komunistyczne państwa Europy Środkowej podpisały Układ Warszawski.
3: Następuje doniosły, historyczny moment podpisania układu o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, paktu zawartego przez 8 państw dla obrony pokoju, bezpieczeństwa i niezawisłości narodów. Pierwszy podchodzi do stołu i składa podpisy na dokumentach układu premier Albanii, Mehmet Szehu. Wszystkie reflektory skierowane na stół.
1: Relacjonowało Polskie Radio. Układ rozwiązano w Pradze 1 lipca 1991 roku. 64. urodziny obchodzi dziś muzyk Dariusz Maleo Malejonek. W swojej karierze był członkiem zespołów Kultura, Izrael czy Hołk.

0: Od wielu lat jest liderem projektu Maleo Reggae Rockers, z którym wydał 13 albumów, w tym 3 dotyczące historii Polski. 14 maja 1983 roku zmarł w szpitalu Grzegorz Przemek, syn działaczki opozycyjnej Barbary Sadowskiej. Dwa dni wcześniej został ciężko pobity w komisariacie na warszawskim Starym Mieście, po tym jak z kolegami świętował zdaną maturę.
1: Wiadomość ta dotarła do nas poprzez Radio Wolna Europa. No, mówiło się oczywiście o tragicznym wypadku. Myśmy w zasadzie mieli świadomość, że to był, chociaż to cynicznie zabrzmi, wypadek przy pracy, że milicjanci nie chcieli go zabić, tylko chcieli bardzo dotkliwie pobić, by ukarać jego i całe środowisko wokół matki.
0: Mówiła Teresa Strijkowska, ówczesna dyrektor liceum imienia Andrzeja Frycza-Modrzewskiego w Warszawie, gdzie uczył się Przemek. 42 lata temu swoją premierę miała komedia Seksmisja w reżyserii Juliusza Machulskiego.
2: Jesteście jedynymi samcami, jacy istnieją.
3: Mężczyźni już dawno wyginęli.
4: Wyginęli? Przecież to nie były mamuty.
0: W głównych rolach wystąpili Jerzy Sztur i Olgierd Łukaszewicz. Łączna kinowa widownia Seksmisji to około 12 milionów widzów. W roku 1998 zmarł amerykański aktor i piosenkarz Frank Sinatra. Zasłynął takimi przebojami jak Strangers in the Night, New York, New York czy My Way, które weszły do kanonu standardów. Yes.

0: Artysta do tej pory uważany jest za jednego z najlepszych wokalistów wszechczasów. 2 lata temu zmarła Zofia Czekalska, pseudonim Sosenka, uczestniczka Powstania Warszawskiego i łączniczka w zgrupowaniu Armii Krajowej Chrobry 2 na terenie Śródmieścia Północnego.
1: No jak mogę się nie zgłosić? Jestem kacerka, trzeba pomagać. No i do Chrobrego mnie przyjęli jako łączniczka. I na Placu Grzybowskim zobaczyłam pierwsze strzały.
0: Wspominała podczas jednej z rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego.
2: Kalendarium historyczne.
3: Szczepan Pawłosek przygotował kalendarium historyczne, przedstawiła je Blanka Pietrzak.
2: Przegląd prasy.
3: Pomyślałem, że zaczniemy dzisiaj od komentarzy. Nie ma co ukrywać, chyba krytycznych wobec rządu, a nawet na pewno krytycznych. Na początek Jerzy Baczyński, redaktor naczelny tygodnika Polityka, który w swoim wstępniaku do najnowszego wczorajszego numeru Polityki pisze: nawet jeśli Prawo i Sprawiedliwość

0: Całość się rozpada, a prezydentura sypie. Niewiele z tego wynika dla koalicji rządzącej. Rząd pracuje na jałowym biegu. Ważne politycznie ustawy albo już zostały zawetowane, takie jak ułatwienia rozwodów, podniesienie akcyzy na alkohol, ustawa wiatrakowa i inne, albo pod groźbą weta kiszą się w koalicji. Jak przebiega rozliczanie afer PiS, widać na przykładzie Ziobry. Jak odbudowa praworządności pokazuje pad wokół Trybunału Konstytucyjnego, a bypassy, jak w przypadku Sejf, nie zawsze są możliwe. Złośliwe pytanie Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz o to, jaki rząd przeprowadził wielkie reformy, faktycznie wprawia w konsternację. Ten rząd i ze względu na wewnętrzną koalicyjną konstrukcję i wrogą kohabitację z prezydentem jest skazany na nieefektowne ścibolenie. Pisze Jerzy Baczyński w tygodniku Polityka. Odsyłam do całego tego komentarza. To teraz Rzeczpospolita, a tutaj Estera Fliger, która komentuje decyzję premiera Donalda Tuska o transkrypcji małżeństw jednopłciowych. Progresywny jak Donald Tusk, pisze Estera Fliger, nadejście wiosny w Stanach Zjednoczonych zwiastuje amerykański świstak Phil. Wyborów w Polsce Donald Tusk, który obiecuje i przeprasza wyborców. Tym razem ma dużo łatwiej. Nie musi nawet zapowiadać ustawy o związkach partnerskich. W tym sensie TSUE oraz Naczelny Sąd Administracyjny rozwiązały problem premiera. Pary jednopłciowe mogą zawrzeć związek małżeński poza Polską, a Urząd Stanu Cywilnego go zarejestruje i z głowy. A myślałby kto, że chodziło o to, aby mogły pobrać się w Polsce. I jeszcze niedawno, pisze Estera Fliger, Marcin Kierwiński i raz prawicowy, inny razem lewicowy Rafał Trzaskowski gimnastykowali się, wyjaśniając, że to niemożliwe lub chodzi wyłącznie o pojedyncze przypadki. To nie Unia Europejska zdecyduje, czym w Polsce będzie małżeństwo. Przekonywało 5 miesięcy temu w Polsacie. Przekonywał szef MSWiA. Co się zmieniło? Po pierwsze, Donald Tusk mógł uznać, że to rozstrzygnięcie jest dla niego wygodne. A po drugie, Donald Tusk w związku z zaprzeczeniem decyzjom TSUE i NSA w życzliwych sobie mediach spotkał się z krytyką. Zbigniew Ziobro uciekł Waldemarowi Żurkowi do Stanów Zjednoczonych. Korowy elektorat Koalicji Obywatelskiej w miasteczku Wilanów jest zbulwersowany imprezą techno na dziedzińcu Wilanowskiego Pałacu. Z partii po 2 miesiącach wyleciał Tomasz Lenz, po tym jak wirtualna Polska opisała wepchnięcie członka rodziny senatora do publicznego szpitala. Sporo tego. Przedwyborczy strach zajrzał premierowi w oczy. Tusk boi się demobilizacji wyborców, którzy w 2023 roku mieli wobec niego niespełnione spore oczekiwania, a słowa powtarzane od 2011 roku są najtańszym sposobem, by uspokoić sytuację, pisze Estera Fliger w dzisiejszej Rzeczpospolitej. To jeszcze jeden komentarz w tym przeglądzie prasy. Wojciech Czuchnowski na drugiej stronie Gazety Wyborczej. Czas ludzi bez honoru. Zbigniew Ziobro uznał, że nie musi się wstydzić swojej ucieczki do Stanów Zjednoczonych. Przeciwnie. W telewizji W Republika, w której dostał pracę jako komentator, chwalił się, w jaki sposób wykiwał polskie państwo, a jego przedstawicieli nazwał fujarami. Były minister sprawiedliwości wyśmiewał prokuratorów i funkcjonariuszy służb za to, że nie złapali go ani wtedy, gdy z Polski uciekł na Węgry, ani wówczas, kiedy z Węgier czmychał za ocean. Państwo polskie, pisze Wojciech Czuchnowski, działało zgodnie z prawem i w granicach prawa, ale Ziobry nie udało się zatrzymać, co polityka PiS bardzo cieszy. Ziobro jest dumny, że niczym zwykły gangster przechytrzył wszystkich i znalazł kolejny azyl. Na szczęście większość Polaków nie kupuje opowieści o zawadiackich wyczynach byłego ministra. Postrzegają go jako zwykłego tchórza i kłamcę, a nawet w PiS widzą, że czas się od niego odciąć. Tak pisze Wojciech Czuchnowski w Gazecie Wyborczej, a my do prasy będziemy jeszcze wracać z pewnością przed 7:30. Wczoraj dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poderwało myśliwce po atakach rosyjskich rakiet i dronów na Ukrainę. Ekspert do spraw obronności Wojciech Łuczak w rozmowie na naszej antenie wyraził nadzieję, że z unijnego programu SAFE zostaną zakupione samoloty wczesnego ostrzegania, które mogą uprzedzać o ataku dronów. Z ekspertem rozmawiał Paweł Zieliński.
1: W mediach społecznościowych dostępne są filmy, które pokazują, jak takie bezzałogowce wyglądają, jaki dźwięk generują. No i wiemy też, że już nieraz zdarzało się, że takie bądź inne maszyny, na przykład przemytnicze albo szpiegowskie, nadlatywały na terytorium Rzeczpospolitej. A jak się zachować w momencie, w którym usłyszymy ten charakterystyczny dźwięk albo zobaczymy sylwetkę takiej maszyny? Bo to chyba...
2: dopóki słyszymy ten dźwięk silnika, dopóki słyszymy

ten dźwięk silnika przypominający takie wysokoobrotowe motory motorowerów czy czegokolwiek innego. To jest parocylindrowy, czasami dwucylindrowy, czasami więcej cylindrowy silnik, który ma charakterystyczny odgłos. Oczywiście ma pan słuszność stuprocentową. Dopóki on pracuje, to jesteśmy absolutnie...

0: w kierunku wskazanego celu, to znaczy, że może wybuchnąć. Natomiast nam grozi tutaj w Polsce to, że możemy być ofiarą takiego przelotu bezzałogowca, który niezbyt dobrze funkcjonuje. No i wtedy jak taki bojowy bezzałogowiec minie naszą granicę i przerwie mu pracę silnik, no to może trafić inaczej, to może zdarzyć się ziemia i wybuchnąć. Ale może to być też dron rozpoznawczy, który byliśmy niedawno przecież świadkami takiej operacji, są to drony, które tak naprawdę służą do testowania zdolności obrony przeciwlotniczej. One są nieuzbrojone. One po prostu tworzą jakby liczbę celów na mapie obrońców. I wtedy po prostu trzeba to jakoś rozpoznać. Ale jeszcze raz powtórzę. I może wreszcie to dotrze do osób podejmujących decyzje. Najtańszym i najprostszym sposobem rozpoznania tego wszystkiego, co do nas wlatuje intencjonalnie lub nieintencjonalnie, a słusznie zwrócił pan uwagę, absolutnie słusznie, na to, że Straż Graniczna musiała sobie w pewnym momencie radzić z coraz doskonalszymi metodami przerzutu przez granicę za pomocą bezzałogowców, kontrabandy czy czegoś innego. I było to dość trudne, bo to były działania lotnicze bezzałogowe na bardzo małej wysokości, trudne do wykrycia. I najłatwiejszym sposobem jest rozdanie okolicznym mieszkańcom prostych telefonów i jeśli ktoś ma dobrą wolę i chce pomóc, a myślę, że są tacy ludzie w regionach przygranicznych, to po prostu naciskają ikonkę. Widzę i naciśnięcie tej ikonki oznacza widzę bezzałogowiec albo widzę coś większego niż bezzałogowiec. I wtedy sygnały tego urządzenia są zbierane, analizowane i ktoś, kto podejmuje decyzję, wie nie tylko na podstawie obserwacji radarowej, ale na podstawie obserwacji ludności, że akurat ten rodzaj jakby intruza jest w grze.
1: Mówił pan o skutecznych sposobach na to, jak takie bezzałogowce powstrzymywać, o tych śmigłowcach, które podrabiano i tym razem.
0: Najpierw trzeba rozpoznać. Mhm. Najpierw trzeba rozpoznać jakby kierunek ataku. A do tego właśnie potrzebna jest ta prosta komunikacja telefoniczna, centralna i tak dalej. Potem do akcji, jeśli uznamy, że są to niebezpieczne obiekty, do akcji przystępują efektory. Efektory, czyli sposoby zwalczania tego, albo za pomocą zakłóceń, porozumiewania się systemów ze stacją prowadzenia, jeśli takiej nie ma, no to efektorami są kinetyczne, że tak powiem, środki zwalczania, czyli po prostu trzeba to zestrzelić. Tak, proszę.
1: Czy te efektory, o których pan wspomina, my będziemy mieli ich więcej i to w takiej formie, która nie będzie aż tak bardzo drenowała budżetu dzięki pieniądzom z SAFE?
0: Mamy program SAN, który szeroko jest reklamowany i program SAN ma stworzyć rodzaj jakby tego wszystkiego, to znaczy i detektorów, czyli tych urządzeń rozpoznania intruzji i efektorów. I efektory mają być najróżniejsze, łącznie z pociskami, z małymi kontrdronami do przechwytywania tego. My się przekonamy, jaki będzie efekt programu. Ja mam pierwsze zastrzeżenie, że ten program oczywiście konieczny i absolutny. Był koncypowany i był konstruowany bardzo szybko. I trzeba było przede wszystkim w jakiś sposób się odnieść do możliwości pozyskania pieniędzy europejskich za pomocą mechanizmu SAFE na konstrukcję tego, więc ten program był dość szybko koncypowany. W związku z tym ja jako ekspert mam parę zastrzeżeń do pewnych elementów tam użytych, a zwłaszcza do elementu detekcji, czyli oparcie się na radarach pewnej firmy, które już zostały kiedyś kupione, a teraz ta firma ma być jakby systemem nerwowym, stworzyć system nerwowy systemu detekcji. No, mam

0: pewne wątpliwości co do tego, ponieważ z wojska napływają sygnały, że radary tej firmy nie do końca spełniają swoje założenia. A w tej chwili firma ta jakby prosi o więcej, żeby zmodernizować to, co już za poprzednich rządów zostało dostarczone jako system antydronowy. No więc ja myślę, że to w praniu dopiero wyjdzie. Chcę powiedzieć, że ten tak szeroko reklamowany, oby nam się ten wielolufowy karabin maszynowy napędowy udał, ale trzeba go też dopracować. Problemem sejfu w tej chwili, problemem tych wszystkich programów jest czas, dlatego że musimy do końca maja tak naprawdę Agencja Uzbrojenia będzie musiała zamknąć większość programów związanych z pozyskaniem tych licznych projektów, efektów tych projektów, pozyskaniem tych efektów projektów przez nasz przemysł w naszym przemyśle. Po końcu maja będziemy mogli jakby budować, konstruować nowe projekty w ramach tego mechanizmu SAFE z udziałem również komponentów zagranicznych. I tutaj powiem o jednej rzeczy, która mnie bulwersuje. Bardzo mnie to bulwersuje, ponieważ politycy różnych ugrupowań opowiadają, mając mgliste pojęcie o programach, o tak naprawdę o tym uzbrojeniu, które kupujemy. Dam taki przykład tutaj prosto z mostu. Mianowicie kupujemy borsuki i kupujemy krabę. To jest jeden z pierwszych zakupów, które dokonamy w sensie tak, to jest proste. No, kontraktujemy w Hucie Stalowa Wola wóz bojowy borsuk i wóz i samobieżną chałupicę krab. Trzeba powiedzieć, że kiedyś sami zlikwidowaliśmy produkcję silników czołgowych w Polsce. Sami zlikwidowaliśmy. Te oba wozy napędzane są silnikami konstrukcji i produkcji niemieckiej, bo są to najlepsze w tej chwili na rynku europejskim. Czy to znaczy, że ulegamy presji niemieckiej? Nie, dlatego że tak zostały zbudowane. Nie chcę tutaj reklamować, jaka firma niemiecka i która produkuje, ale te systemy i ich przekładnie są naprawdę najlepsze na świecie. Nawet używane przez renomowane inne globalne armie. I nie uciekniemy od tego. Dzisiaj nie ma czegoś takiego, nie ma autarki, że nie wiem, że jeden kraj robi wszystko, od ogniwa gąsienicy po amunicję. Będzie trzeba kontraktować po maju dalszą część tych programów z udziałem dostaw również komponentów zagranicznych. A chcę przypomnieć, że w projekcie SAFE jest taka klauzula, znaczy ten wszystko się składa z dwóch rodzajów projektów, które są o proweniencji europejskiej, projektów z udziałem komponentów pozaeuropejskich. W tych komponentach pozaeuropejskich ich udział w tych programach zakontraktowanych w ramach SAFE-u ma być od 15 do 35%. I teraz mogą to być komponenty amerykańskie, więc tych, którzy krytykują, że tam nie ma Stanów Zjednoczonych, nie ma, a tylko Niemcy na przykład, nie rozumiem tego, bo to są jakieś dziwaczne opowieści ludzi, którzy coś gdzieś przeczytali, ale tak naprawdę nie wnikają w esencję tego wszystkiego.
1: Z Wojciechem Łuczakiem, ekspertem do spraw obronności, rozmawiał Paweł Zieliński, a już za minutę Rafał Boguta i najnowsze informacje.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: reklamie. Autopromocja.
1: Belle Époque. Czas pięknych strojów i ciasnych gorsetów oraz początku kilku interesujących policyjnych karier. Gościem programu Więcej niż Kryminał będzie pisarka Ida Żmijewska. Dzisiaj po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry trafi do Stanów Zjednoczonych dopiero po wakacjach. Wcześniej nie będzie to możliwe, ponieważ sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. Rzeczniczka rządu okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, powiedziała Polskiemu Radiu, że nie da się przyspieszyć terminu ze względu na obszerność zgromadzonego materiału.
2: Ona ma 6 tysięcy tomów. Każdy tom ma 200 kart, czyli 400 stron. Te akta mają 312 gigabajtów. Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Przecież oni wydają wyroki, wychodzą na rozprawy. To nie jest jedyna sprawa w ich referacie. Gdyby był możliwy wcześniejszy termin rozpoznania tej sprawy, to naprawdę sędziowie wyznaczyliby go możliwie jak najszybciej.
1: W niedzielę Zbigniew Ziobro poinformował, że nie przebywają już w Budapeszcie, lecz w Stanach Zjednoczonych. Za byłym ministrem wystawiony jest list gończy, który obowiązuje tylko na terenie Polski. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić Ziobrze 26 zarzutów. Grozi mu do 25 lat więzienia. Polacy jeszcze nigdy nie byli tak dumni ze swojego kraju, powiedział premier Donald Tusk podczas kongresu Impact w Poznaniu. Szef rządu zauważył, że Polska jest doceniana na arenie międzynarodowej.
3: Wszędzie, gdzie jestem na świecie, wszędzie tam spotykam Polaków. Dumnych, szczęśliwych. Często są to turyści w najbardziej egzotycznych miejscach świata. Ostatnio, kiedy byłem w Seulu, w Tokio, chodziliśmy po ulicach i co rusz napotykaliśmy na grupy polskich turystów, którzy także tam, daleko od swojej ojczyzny, mówili z jaką dumą i satysfakcją przyjmują i komplementy, i te obrazy, które im mówią, że Polska dzisiaj jest naprawdę miejscem absolutnie wyjątkowym.
1: Na kongres Impact do Poznania przyjechało 650 prelegentów i 6 tysięcy uczestników. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć nawet 1 000 000 złotych kary za udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnych z wiedzą medyczną. Rząd przyjął projekt ustawy nazywany Lex Szarlatan, który ma ukrócić niebezpieczną dla życia i zdrowia pacjentów działalność pseudomedyczną. Dezinformacja medyczna może prowadzić do niekorzystnych decyzji terapeutycznych i zabiera czas na leczenie pacjentów, mówi onkolog dziecięca profesor Anna Raciborska.
4: Niestety w swojej praktyce widziałam pacjentów, którzy mieli opóźnione terapie. Były dzieci, które przychodziły ze zlokalizowaną chorobą i w wyniku podejmowania na początku decyzji o porzuceniu standardowych metod terapeutycznych wracały z chorobą rozsianą. Czasami w takiej sytuacji, kiedy już nie było można tym dzieciom pomóc.
1: Rządowy projekt wkrótce trafi do Sejmu. Rosyjski atak na stolicę Ukrainy. Od kilku godzin trwa atak za pomocą dronów i rakiet balistycznych. Najnowsze doniesienia mówią o ofierze i o rannych. Do tego tematu będziemy powracać w kolejnych informacjach. A na koniec sprawdzamy jeszcze ceny paliw. Za benzynę bezołowiową 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 39 groszy, za litr 98 6 zł 98 groszy, a za olej napędowy maksymalnie 6 zł 92 grosze za litr. Minister finansów Andrzej Domański przekazał, że program ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja.

0: Kolejny deszczowy i pochmurny dzień przed nami. No taka bywa wiosna, czasem słoneczna, a czasem deszczowa. Teraz przypadł ten deszczowy tydzień z dosyć niską temperaturą. Od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, 15 stopni w centrum do maksymalnie 20 stopni na południowym wschodzie, gdzie niegdzie możliwe także burze, a nawet opady gradu, więc proszę na siebie uważać. Patrz, Rafale, jak świętują Chińczycy na widok Donalda Trumpa. My też powinniśmy tak świętować w redakcji na twój widok.
1: No nie, aż tak to nie. No nie chciałbym tylu flag, chyba że biało-czerwone. No
0: ale widać, że Chińczycy się postarali, żeby zaimponować Donaldowi Trumpowi. Rzeczywiście patrzymy na obrazek z Pekinu, jak Donald Trump na pokładzie Air Force One przyleciał.
1: Jest ich trochę, więc mają potencjał. Natomiast no już wiadomo, że przecież od jakiegoś czasu to nie Chiny są najludniejszym krajem na świecie, tylko Indie.
0: Indie, tak.
1: Także Indie wyprzedziły.
0: A wiesz, że w Indiach trwa właśnie największy

0: na świecie spis powszechny ludności?
1: No to życzę im powodzenia, ale zobaczymy. Przypominam,
0: że tam wybory trwają miesiąc, żeby te wszystkie głosy zebrać. Przepraszam, Rafale, bo zabieram czas na informacje sportowe. Rafał
1: w
0: Bała.
1: W Indiach moglibyśmy rozmawiać godzinami o meczach krykieta. Nie byłem. Już pewnie
0: wszystko
1: nie
0: przed
1: będę,
0: tobą. No co ty. Zaczynamy informacje sportowe.
1: Mecze krykieta w Indiach potrafią i dwie doby trwać, no bo taki to jest sport. W polskiej ekstraklasie jest nieco inaczej, raczej to 90 minut.
0: Jest przestrzegane.
1: Czasami jest to przedłużane oczywiście, no bo wiemy, że race są wnoszone na stadiony, ale mam nadzieję, że tego będzie jak najmniej. Ale coraz ciekawiej w tej naszej ekstraklasie, bo wczoraj piłkarze odrabiali zaległości, zanim już wszystkie mecze 32 kolejki. W Gdyni Arka zremisowała bezbramkowo z Górnikiem, w Częstochowie Raków przegrał z Jagiellonią 0-2, no to posłuchajmy trenera Jagiellonii Adriana Siemieńca.
2: Wielkie podziękowania kibicom naszym i no duże gratulacje dla drużyny za zwycięstwo. Bardzo ważnym meczu, to po pierwsze. Po drugie, bardzo trudnym meczu, bo zdajemy sobie sprawę, że na boisku zademonstrowaliśmy troszkę inne wartości, albo inaczej. Osiągnęliśmy to zwycięstwo w sposób inny niż do którego przyzwyczailiśmy, aczkolwiek 2 lata doświadczeń w graniu co 3 dni nauczyły nas też funkcjonować w takich scenariuszach i w takich spotkaniach jak to dzisiejsze, bo mój zespół dzisiaj pokazał, że ma w sobie dużo poświęcenia.
1: No i jest ciągle w grze o Mistrzostwo Polski. Zakończenie piłkarskiej Ekstraklasy 23 maja. Zapowiada się ekscytujący finisz. Trwa walka o właśnie mistrzostwo, ale także o utrzymanie. Więcej opowie nam teraz Filip Jastrzębski. Witamy cię, Filipie.
3: Dzień dobry. Coraz mniej niewiadomych w naszej ekstraklasie. Wczoraj okazało się, że Górnik Zabrze wypisał się z walki o Mistrzostwo Polski, ponieważ Zabrzanie tracą już 6 punktów do poznańskiego Lecha, mają gorszy bilans meczów bezpośrednich, a zatem już mistrzem Polski zostać nie mogą. Arka w Gdyni okazała się przeciwnikiem i przeszkodą nie do przejścia. Przedostatnia drużyna ekstraklasy urwała punkty Górnikowi Zabrze. No i podopieczni trenera Michała Gaszparika mają czego żałować, bo po tym triumfie 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie w finale Pucharu Polski przegrali u siebie z Zagłębiem Lubin i następnie bezbramkowo zremisowali wczoraj z Arką w Gdyni. Gdyby dopisali teraz sobie Zabrzanie te 5 punktów, które zgubili, no to mieliby punkt straty do Lecha i do ostatniej kolejki prawdopodobnie liczyliby się w walce o Mistrzostwo Polski odzyskane po wielu, wielu latach. A tak, szanse na to mają tylko Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, ponieważ drużyna z Podlasia w takim bezpośrednim starciu o pozycję wicelidera w Ekstraklasie pokonała Raków Częstochowa na wyjeździe 2-0 i to Jaga jest jeszcze jedyną drużyną, która może w te Lechowi zagrozić. Raków także tą porażką u siebie wypisał się z walki o Mistrzostwo Polski. Zresztą to była pierwsza porażka Rakowa pod wodzą Dawida Kroczka i pierwsza porażka w lidze od 2 miesięcy. Ta ostatnia porażka to był mecz z Górnikiem Zabrze, a zatem jeśli przegrywa się mecze z bezpośrednimi rywalami w walce o to 2. miejsce w tabeli, no to nie ma się co dziwić, że się z podium wypada. A zatem Lech Poznań ma 4 punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i kwestia mistrzostwa rozstrzygnie się między tymi 2 drużynami, natomiast pamiętajmy, że kolej już jest w bardzo dobrej sytuacji. 4 punkty przewagi, 2 kolejki przed końcem, no musiałby się zdarzyć kataklizm w drużynie kolejorza, żeby jeszcze Jaga to mistrzostwo wydarła. Natomiast o 3. miejsce też będzie ciekawa walka, ponieważ Górnik Zabrze ma 50 punktów, punkt mniej Raków, 2 punkty mniej GKS Katowice, Zagłębie Lubin. No i toczy się walka nie tylko o podium, ale także o 4. i 5. miejsce, które daje możliwość gry w europejskich pucharach latem, bo w tym roku wystawimy rekordową liczbę, czyli 5 drużyn. Zakończenie sezonu 23 maja i życzymy sobie, by na tych 9 stadionach działo się naprawdę dużo, by jeszcze Lech nie rozstrzygnął kwestii mistrzostwa w najbliższej kolejce, ale żeby poczekał do tej ostatniej. Miejmy nadzieję, że będzie się działo.
1: Filip Jastrzębski, dziękujemy za relację. Nie wiem, czy kojarzysz to trofeum, ten puchar, który jest wznoszony przez zdobywców właśnie Mistrzostwa Polski. Zawsze to jest ekscytujący moment. A wyobraź sobie, że w Finlandii złotnik, który dba o ten puchar mistrza tylko hokejowego Finlandii, zrezygnował z pracy po 30 latach. No po prostu to zszokowała ta informacja Finów. Dlatego, że ten puchar był notorycznie niszczony przez zwycięzców. Taka tradycja, czyli zespół, który zwycięża w lidze fińskiej w hokeju, okay, po prostu niszczy ten puchar. Po lodzie rzuca, odrywane są tabliczki z nazwiskami zawodników.

0: Wszystko stało się to już od kilkunastu lat tradycją, no i ten Złotnik za każdym razem ten puchar musiał regenerować,
1: i żeby następnemu
0: i się po prostu poddał. Mówi, że ma już tego dosyć. No i Federacja Fińska zdecydowała, że ten oryginalny puchar będzie w muzeum, natomiast te, które będą przekazywane tym zawodnikom do niszczenia, no to będą kopie.
1: Jednorazowe.
0: Będą jednorazowe kopie, więc będą sobie spokojnie to mogli wszystko niszczyć. Mamy nadzieję, że nasz ekstraklasowy nie będzie zniszczony 23 maja. Przypomnijmy, decydujące kolejne.
1: To ten taki z wielkimi uszami.
0: Tak, no to Liga Mistrzów nawet bardziej.
1: Dobrze.
0: Dobrze.
1: Kończymy już?
0: No, kończymy. Nas. Myślałem,
1: że jeszcze coś przygotowałeś. Przepraszam najmocniej.
0: Ja przygotowałem, ale
1: rzeczywiście tak, już
0: za godzinę. Za godzinę
1: Bardyński krzyczy, że nie mamy czasu, więc...
0: O innych rzeczach za godzinę, o mistrzach olimpijskich, także zapraszam. Dobrze.
1: Rafał Bardzyński krzyczy, a Rafał Bała wychodzi ze studia. Bardzo ci serdecznie,
0: nie krzyczę,
1: Rafale.
0: Ja nie krzyczę,
1: Rafale, dziękuję. Usłyszymy się za godzinę, oczywiście.
0: Tak.
1: 6.41 rzeczywiście na zegarach. Polacy jeszcze nigdy nie byli tak dumni ze swojego kraju. Tak podczas otwarcia kongresu Impact w Poznaniu powiedział premier Donald Tusk. Dwudniowa konferencja, która jest poświęcona gospodarce, polityce, technologii i kulturze, wciąż się rozwija. A wystąpieniu premiera w Poznaniu przysłuchiwał się nasz reporter Maciej Szafer.
2: W otwarciu kongresu Impact premier Donald Tusk mówił, że Polacy są odporni na falę cywilizacyjnego pesymizmu. Odwołał się także do historii, mówiąc o sytuacji gospodarczej Polski w roku 89 i porównując ją do obecnej. Szef rządu wspominał o przywiązaniu do wolności i o dumie z bycia Polakami.
3: Wszędzie, gdzie jestem na świecie, wszędzie tam spotykam Polaków. Dumnych, szczęśliwych. Często są to turyści w najbardziej egzotycznych miejscach świata.
2: Szef rządu mówił także, że dziś to Ukraińcy oddają życie za wolność i dobrobyt, który udało się osiągnąć Polsce.
3: Ukraińcy dzisiaj oddają życie za to, co Polakom się udało osiągnąć. I nie mówię tu tylko o dobrobycie czy bezpieczeństwie, ale przede wszystkim o wolności, bo Europa jest kontynentem wolności. Skoro wierzymy, że jeszcze Polska, jeszcze Ukraina, jeszcze wolność nie zginęła, jeszcze prawda nie zginęła, to znaczy, że żadne złe trendy, żadne złe moce nie będą w stanie pokonać ludzi dobrej woli, bo zawsze to powtarzam, ludzi dobrej woli jest więcej.
2: Na Impact, dwudniowe wydarzenie organizowane na międzynarodowych targach poznańskich, przyjechało 650 prelegentów i 6 tysięcy uczestników. Impreza to znak rozpoznawczy miasta, mówi prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.
4: Takie osoby, które przyjeżdżają do Poznania, wybitni intelektualiści, nobliści, politycy absolutnie no, najwyższego szczebla, przedstawiciele biznesu tego największego, bardzo ciekawe debaty, ciekawe przemówienia. Ja uważam, że Impact jest dzisiaj no, takim najważniejszym elementem promocyjnym Poznania.
2: Prezydent Poznania był pytany także, czy nie obawia się, że organizatorzy przeniosą to wydarzenie do innego miasta.
4: Dzisiaj jest konkurencja ze strony różnych miast, to nie tylko polskich, tak? No bo dzisiaj Impact już ma taką skalę, że jest interesujący dla Berlina, tak, czy tego typu miast. W związku z tym no, zakładam, że te nasze negocjacje będą prowadzone rozsądnie, że organizatorzy Impactu docenią jednak to, co robimy dla Impactu, to ta przestrzeń na targach, ale również wspólne działania w zakresie rozmów ze sponsorami.
2: Impact to jedna z najważniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej konferencji gospodarczo-technologicznych. Kongres w Poznaniu to miejsce, gdzie biznes spotyka się także z nauką.
1: Co relacjonował dla Państwa z Poznania Maciej Szefer. Leczenie zaburzeń psychicznych za pomocą wyciągu z muchomora albo leczenie nowotworów za pomocą naparów ziołowych. Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Rzecznikiem Praw Pacjenta wypowiadają wojnę szarlatanom, znachorom i innym przedstawicielom pseudomedycyny. Za leczenie pacjentów w gabinetach medycyny alternatywnej niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną będą groziły wysokie kary administracyjne, nawet do 1 000 000 zł. O szczegółach Michał Makowski.
5: Szarlatani przyjmują pacjentów w gabinetach medycyny alternatywnej, często proponując im cudowne, lecz niepoparte wiedzą naukową terapię. Próba wyleczenia nieuleczalnego stwardnienia zanikowego bocznego za pomocą fal elektromagnetycznych to jeden z długiej listy przykładów.
6: Wylecz raka za 800 zł. Kuracja Browsa jako alternatywa dla chemio i radioterapii.
5: Niestety, chorzy onkologicznie pacjenci często tracą w ten sposób cenny czas na wdrożenie standardowych metod leczenia.

0: chemioterapii i radioterapii. Zagartyka szczególnie głośno w przypadku dzieci i nastolatków, zwraca uwagę onkolog dziecięca profesor Anna Raciborska.
1: Niestety w swojej praktyce widziałam pacjentów, którzy mieli opóźnione terapie. Były dzieci, które przychodziły ze zlokalizowaną chorobą i w wyniku podejmowania na początku decyzji o porzuceniu standardowych metod terapeutycznych wracały z chorobą rozsianą. Czasami w takiej sytuacji, kiedy już nie było można tym dzieciom pomóc.
0: Znachorzy stosujący niekonwencjonalne metody leczenia najczęściej żerują na nieszczęściu i desperacji chorych pacjentów.
2: Pacjent onkologiczny wyda każdy pieniądz, żeby ratować życie albo życie swojego dziecka czy krewnego. Sprzeda dom, samochód, krowę, zrobi zbiórkę publiczną. Ale to nie jest takie ważne może, że te skutki ekonomiczne. Najważniejsze to są te skutki zdrowotne. My nie możemy na to patrzeć.
0: Dodaje profesor Jacek Jasem z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Do tej pory instytucje państwowe mogły interweniować tylko w przypadku działalności zarejestrowanych placówek leczniczych. Po wejściu w życie nowych przepisów rzecznik praw pacjenta będzie mógł nałożyć wysoką karę administracyjną również na gabinety medycyny alternatywnej lub internetowych znachorów za udzielanie świadczeń zdrowotnych niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Ponadto rzecznik będzie wydawać publiczne ostrzeżenia przed poszczególnymi szarlatanami oraz wezwać ich do zaprzestania szkodliwych działań.
3: I w przypadku stwierdzenia, że mamy do czynienia z oszustwem i mamy do czynienia z szarlatanem, nakaże zaprzestania tych praktyk, jednocześnie wymierzając karę finansową do wysokości 1 000 000 zł. I za każdym razem, szanowni państwo, w ramach naszych działań będziemy współpracować z ekspertami.
0: Powiedział rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. To właśnie szybka droga administracyjna w karaniu szarlatanów ma stać się odpowiedzią na długie postępowanie przed prokuraturą i sądem. Ustawa może uderzyć również w influencerów zdrowotnych, którzy promują i sprzedają swoje metody leczenia chorób bez naukowych podstaw, na przykład kup mój kurs, a wyleczysz raka. Nowelizacja prawa będzie stanowić również oręż do walki z medyczną dezinformacją, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
4: Biorąc pod uwagę materię, emocjonalność, niepokój i obawę o przyszłość, bardzo łatwo można wpaść w ręce pseudomedyka, który zajmuje się szarlatanerią. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
0: Projekt ustawy Lex Szarlatan wkrótce trafi do Sejmu. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry będzie możliwy dopiero po wakacjach. Sąd odrzucił prośbę prokuratury o przyspieszenie wrześniowego terminu rozpoznania zażalenia na postanowienie o tymczasowym areszcie wobec byłego ministra. Brzmi skomplikowanie, ale kwestia terminów pozostaje jasna. Szczegóły zna Michał Fabisiak.
6: Warszawski Sąd Okręgowy nie przychylił się do prośby prokuratury. Ta wnioskowała o przyspieszenie rozpatrywania zażalenia obrońców polityka PiS na areszt. Rozprawę wyznaczono na 8 września. Rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie, sędzia Anna Ptaszek, mówi, że przyspieszenie terminu jest niemożliwe ze względu na obszerność zgromadzonego materiału.
7: Sędziowie, którzy tę sprawę mają w swoim referacie, również prowadzą inne postępowania. Przecież oni wydają wyroki. To nie jest jedyna sprawa w ich referacie. Gdyby był możliwy wcześniejszy termin rozpoznania tej sprawy, to naprawdę sędziowie wyznaczyliby go możliwie jak najszybciej.
6: Wniosek o ekstradycję może zostać złożony dopiero we wrześniu. Tymczasem minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zapowiedział, że porozmawia z ambasadorem USA. Radosław Sikorski oczekuje wobec strony amerykańskiej, żeby, tu cytat, uciekinierzy sprzed polskiego wymiaru sprawiedliwości przed nim stanęli, czyli żeby wrócili do kraju.
8: Będę rozmawiał jutro, ale jak pan wie, my działaliśmy uprzedzająco.
6: MSZ przekazała amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych i faktycznych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Karol Nawrocki uważa, że Zbigniew Ziobro nie mógł w Polsce spodziewać się uczciwego procesu.
9: Zarówno ja, jak i prezydent Donald Trump jesteśmy poważnymi przywódcami swoich państw i wiemy, co jest ważne. Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa. Grupa G20 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
6: Alicja Łebkowska-Gołasie z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że za obecnego rządu prokuratura i sądy są niezależne.

0: Dlatego też podejmują decyzje, które nie zawsze idą w parze z oczekiwaniami rządzących.
1: Skończyły się czasy, kiedy politycy na zawołanie na jeden telefon wydawali polecenia prokuratorom. Prokuratorzy mają obowiązek pracowania w granicach prawa i to robią. Oczywiście doszło tam do pewnych zaniedbań, jeśli chodzi o wydanie zabezpieczenia i zatrzymanie Zbigniewa Ziobry. Do tej pory nie mamy tej decyzji, no ale to myślę, że odpowiadają za to sędziowie i z tego będą wyciągane konsekwencje, takie jakie mogą być wyciągane wobec sędziów, ale na pewno nie decyzje polityczne.
0: Część opozycji krytykuje jednak rząd za nieskuteczność w rozliczeniach rządów PiS-u. Mówi o tym poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
2: Widać nieudolność rządu Donalda Tuska, który zapowiadał rozliczenia. Nie ma tutaj żadnych sukcesów. Nie ma tutaj tak naprawdę chęci takiego uczciwego rozliczenia zarzutów dla Zbigniewa Ziobry, tylko jest tutaj walka polityczna.
0: PiS broni Zbigniewa Ziobry, choć nie dotyczy to wszystkich posłów, którzy do Sejmu dostali się z list tej partii. Zawieszony w prawach członka PiS Krzysztof Szczucki mówi, że Ziobro swoimi działaniami odwraca uwagę Polaków od problemów rządu.
3: W tym sensie nam szkodzi, żebyśmy chcieli narzucać inne tematy, żeby nie rozmawiano o nas, a rozmawiano o tym, co powinno trapić Polaków.
0: Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie współpracuje z Telewizją Republika jako komentator polityczny. Za byłym ministrem sprawiedliwości jest wystawiony list gończy, który obowiązuje tylko na terenie Polski. Prokuratura chce postawić mu 26 zarzutów. Najpoważniejszy to kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która miała defraudować środki z Funduszu Sprawiedliwości. Dla Polskiego Radia 24, Michał Fabisiak.
4: Wzmacnianie bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, a także zbliżający się szczyt sojuszników w Ankarze to najważniejsze zagadnienia szczytu bukareszteńskiej dziewiątki, który odbył się w stolicy Rumunii. Do Bukaresztu przyjechali liderzy 9 państw tworzących ten format, a także sekretarz generalny NATO Mark Rutte oraz przedstawiciele amerykańskiej administracji. W części obrad uczestniczył także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, a przebieg szczytu obserwowała nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz, która opowie o ustaleniach.
5: To, co ustalili liderzy bukareszteńskiej dziewiątki, najlepiej opisuje deklaracja końcowa przyjęta jednomyślnie. Mówi o znaczeniu formatu B9, o konieczności wzmacniania potencjału odstraszania wschodniej flanki NATO, a także o nowym spojrzeniu na zbliżający się szczyt sojuszu w Ankarze. Bo, jak mówił prezydent Polski Karol Nawrocki, sojusznicy w Turcji w lipcu muszą pokazać, jak zwiększają nakłady na obronność, jak widzą relacje ze Stanami Zjednoczonymi i jak chcą dalej wspierać walczącą z Rosją Ukrainę.
6: Jedność, odpowiedzialność i solidarność transatlantycka pozostają dziś najważniejszym warunkiem skutecznego odstraszania oraz utrzymania bezpieczeństwa całego obszaru. A ja się bardzo cieszę i za to jeszcze raz dziękuję wszystkim uczestnikom, że po raz kolejny udowodniliśmy, że państwa naszego regionu potrafią mówić jednym głosem w sprawach fundamentalnych dla bezpieczeństwa Europy.
5: A sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który uczestniczył w naradzie w Bukareszcie, dodawał, że szczyt w Ankarze musi być nowym otwarciem, a po nim ma powstać NATO w wersji 3.0, czyli sojusz lepiej uzbrojony i bezpieczniejszy. NATO 3.0 będzie logiczną konsekwencją tego, aby to Europa wzięła większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo, abyśmy mieli więcej zdolności do odstraszania jako europejscy sojusznicy. Oczywiście nie może się to odbywać bez naszego największego partnera, jakim są Stany Zjednoczone. Musimy zajmować się kolektywnie wieloma teatrami działań, chociażby takimi jak Azja, i musimy to robić razem, ramię w ramię. Szczyt bukareszteńskiej dziewiątki stał się też okazją do spotkania bilateralnego prezydentów Polski i Ukrainy. Obaj uczestniczyli w debacie plenarnej, a potem odbyli rozmowę w wąskim gronie. Prezydent Karol Nawrocki, pytany przeze mnie o przebieg rozmowy, tak to relacjonował.
6: Rzeczywiście pan prezydent Zełenski powiedział, że zaprasza mnie na Ukrainę do Kijowa być może w przyszłym roku. Rozmawialiśmy też o konferencji rekonstrukcyjnej, konferencji, która odbędzie się w czerwcu w Polsce, o naszym potencjalnym spotkaniu. Było to właściwie ustabilizowanie tego cyklu rozmów, które odbywały się na poziomie plenarnym. Spotkanie przebiegało, no, jak na sytuację pana prezydenta Zełenskiego, jest przecież prezydentem w stanie wojny, ale w atmosferze konstruktywnej, przyjaznej, w atmosferze dialogu.
5: Format B9 funkcjonuje od ponad dekady, zrzesza kraje tworzące wschodnią flankę NATO. Co roku liderzy bukareszteńskiej dziewiątki spotykają się przed szczytem NATO i uzgadniają jednolite stanowisko na sojuszniczą naradę.

0: To relacjonowała dla Państwa z Bukaresztu Agnieszka Drążkiewicz. Wojciech Cegielski teraz z nami na 5 minut przed godziną 7. Szef redakcji międzynarodowej Polskiego Radia 24. Dzień dobry, Wojtku.
1: Dzień dobry.
0: Jest już po rozmowie, bezpośredniej rozmowie prezydenta Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga. Ta rozmowa trwała ponad 2 godziny, tak informuje BBC. Powiedz, co naprawdę jest do załatwienia między przywódcami?
1: Bardzo wiele. Przede wszystkim Iran to z tych takich najbardziej palących międzynarodowych kwestii. Oczywiście nie tylko Iran, ale i Tajwan, ale i biznes. Donald Trump przyleciał z całą grupą biznesmenów, w tym na przykład szefem Apple'a i szefem Nvidii, ale skupmy się na tym Iranie, bo to jest rzecz, która jest najpilniejsza. Donald Trump może mówić, że nie potrzebuje Xi Jinpinga do rozwiązania konfliktu z Iranem, no ale bez Chin ta wojna będzie dużo trudniejsza do zamknięcia. Trump przyleciał do Pekinu wczoraj, został powitany z honorami. Dzisiaj, czy też w nocy czasu polskiego padło wiele słów o tym ze strony Xi Jinpinga, o tym, że Stany Zjednoczone i Iran nie mogą być wrogami, muszą razem działać, bo wtedy świat będzie lepszy. Trump zachwycał się z kolei Xi Jinpingiem. Konkretów nie było. Przynajmniej na razie, ale to jest nie koniec rozmów, bo kolejna partia rozmów jest zaplanowana. Mówiłeś o tym, że ta bezpośrednia rozmowa się zakończyła, ale jeszcze w programie będą kolejne, no więc pewnie dowiemy się więcej. Na razie możemy tylko mówić o dobrym powitaniu, możemy tylko mówić o takim... no dyplomatycznym nowym początku. To jest zresztą pierwsza wizyta Trumpa, czy w ogóle pierwsza wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Chinach od 9 lat i to też jest w tym wszystkim bardzo istotne. Przed tym spotkaniem obie strony zapowiadały właśnie, że Iran, sprzedaż amerykańskiej broni Tajwanowi, handel, to są te najważniejsze tematy. A Iran nie jest dla Chin tylko państwem z Bliskiego Wschodu, dlatego o tym mówimy. To jest dostawca ropy, partner polityczny i punkt nacisku na Stany Zjednoczone, bo Chiny kupują dużo irańskiej ropy, także tej objętej amerykańskimi sankcjami. Ponad 80% irańskiej ropy wysyłanej morzem trafiało do Chin w ubiegłym roku. To było średnio 1,38 miliona baryłek dziennie. No i to znaczy, że Pekin ma kontrakt z Teheranem, którego Waszyngton nie ma. No ale to też znaczy, że Xi Jinping niekoniecznie musi zrobić Donaldowi Trumpowi przysługę za darmo.
0: A powiedz, no właśnie, co może być ceną takiej przysługi?
1: To już wszystko zależy od tego, jak to zostanie opakowane publicznie, bo Trump będzie mówił o tym, że wszystko mamy pod kontrolą, Xi Jinping pewnie będzie mówił o pokoju, więc nie do końca wiadomo, co może być ceną. Być może ta kwestia Tajwanu, a być może kwestie gospodarcze i biznesowe. Pamiętajmy o tym, że mamy w składzie delegacji także biznesmenów i pamiętajmy o tym, że cały czas w powietrzu mamy sprawę minerałów ziem rzadkich, czyli komponentu, który jest bardzo potrzebny do produkcji wszelkiego rodzaju elektroniki, także tej wojskowej. Tutaj Chiny są potentatem, ale Stany Zjednoczone też mają coś do powiedzenia, więc tutaj no, pole, że tak powiem, pole manewru jest bardzo duże. Wiemy, że no, Stany Zjednoczone chcą, żeby Chiny przekonały Iran do rozmów i to rozmów takich, które zakończą się porozumieniem. Pekin już wcześniej działał za kulisami, no i teraz pytanie, na ile Trump będzie w stanie przekonać Xi Jinpinga, żeby po prostu zadziałał mocniej.
0: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych częściach naszego poranka. Wojciech Cegielski, szef międzynarodowej redakcji Polskiego Radia 24, był z nami. Dzięki, Wojtku. Minuta do godziny 7:00, za chwilę informacje i Rafał Boguta, po nich Krzysztof Mulawa z Konfederacji.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
2: Reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Co najmniej jedna osoba zginęła, a

0: 16 zostało rannych w zmasowanym ataku Rosji na Kijów. Według MON chodzi o Niemcy, a nie Polskę. Resort zdementował doniesienia medialne o odwołaniu rozmieszczenia wojsk amerykańskich. Ceny paliw będą niższe do końca maja. Program CPN został przedłużony. Minęła siódma. Rafał Boguta. Zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w zmasowanym ataku powietrznym sił rosyjskich na stolicę Ukrainy, Kijów. W obwodzie kijowskim rannych jest 9 osób, powiadomiły władze. Stolica Ukrainy jest od kilku godzin atakowana przez Rosję. Zniszczenia odnotowano w kilku dzielnicach. W Kijowie jest Mateusz Czmiel.
1: Jestem teraz przy jednym ze zniszczonych budynków na lewym brzegu Kijowa. Część całkowicie się zawaliła, pozostałe mieszkania mają powybijane okna i wyrwane balkony. Na miejscu pracują ratownicy, strażacy i policja, którzy przeczesują gruzowisko i zabezpieczają teren. Wokół są także mieszkańcy, którzy obserwują akcję, ale przede wszystkim czekają na informacje, co się dzieje z ich bliskimi, którzy są pod gruzami tego budynku.
2: To duży, straszny.
1: To jakiś koszmar. Proszę zobaczyć, co się stało. Ja nie mieszkałam w tym budynku, ale tu mieszkali moi znajomi. Nie wiem, co się z nimi stało.
2: Nie znam już z nimi.
1: W Kijowie trwa alarm nad Ukrainą, bowiem są znowu rosyjskie drony. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Czmiel.
0: Minister Obrony Narodowej dementuje doniesienia amerykańskich mediów o odwołaniu rozmieszczenia żołnierzy USA w Polsce. Według nich Armia Stanów Zjednoczonych nagle odwołała planowane rozmieszczenie około 4 tysięcy żołnierzy w naszym kraju. Informacje mają być potwierdzone w amerykańskim resorcie obrony. Rozmieszczenie miało dotyczyć 2. Pancernej Brygady Grupy Bojowej 1. Dywizji Kawalerii, znanej również jako Brygada Black Jack, stacjonującej w Fort Hood w Teksasie. Jeśli decyzja doszłaby do skutku, obniżyłoby to liczebność wojsk amerykańskich w Europie do poziomu zbliżonego do stanu sprzed 2022 roku. O szczegółach Jan Pachlowski.
3: Na wiadomość ze Stanów Zjednoczonych bardzo szybko odpowiedział szef polskiego resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister na portalu X poinformował, że ta sprawa nie dotyczy Polski, a wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części zbrojnych USA w Europie. Szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO, czytamy we wpisie Władysława Kosiniaka-Kamysza. Amerykańskie media informują, że jednostka przygotowywała się do 9-miesięcznej rotacji do Polski w ramach operacji Atlantic Resolve, misji NATO zapoczątkowanej po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku i rozszerzonej po inwazji Moskwy na Ukrainę. Resort obrony USA twierdzi, że przerzut wojsk został wstrzymany, nie podał jednak żadnego wyjaśnienia tej nagłej decyzji. Sekretarz wojny Pete Hegseth wcześniej oświadczył, że administracja Białego Domu dokonuje oceny w ramach szerszej weryfikacji rozmieszczenia wojsk poza granicami kraju. Decyzja ta zapadła zaledwie kilka tygodni po tym, jak Pentagon ogłosił plany wycofania z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, co jak określili to przedstawiciele resortu obrony, nastąpiło w następstwie przeglądu układu sił oraz potrzeb operacyjnych w Europie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Z kolei wiceszef MON Cezary Tomczyk napisał na X-ie, że ten komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich. Czytamy m.in. we wpisie wiceministra Tomczyka. Przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin rozmawiają w Pekinie. To pierwsza wizyta Donalda Trumpa w chińskiej stolicy od 2017 roku. Wśród tematów współpraca gospodarcza, sytuacja na Bliskim Wschodzie i stanowiąca problem dla chińskich władz sprzedaż amerykańskiego uzbrojenia na Tajwan. Rozpoczynając dwudniowe rozmowy w Pekinie, prezydent Trump określił Xi Jinpinga mianem przyjaciela i wielkiego przywódcy. Gospodarz spotkania podkreślił, że stabilne relacje Chin i USA to gwarancja stabilnej sytuacji na świecie. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, zostanie przedłużony do końca maja, przekazał minister finansów Andrzej Domański. Program pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach za sprawą niższej stawki VAT i akcyzy.
4: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
0: Minister dodał, że nie ma jeszcze decyzji o wydłużeniu programu na kolejny miesiąc. Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej. Edukacja, zabawa i spora dawka wiedzy dla wszystkich ciekawych świata. Za miesiąc, 13 czerwca, na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego. Z życia wzięte to tegoroczne hasło wydarzenia organizowanego przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Jak mówi rzeczniczka Centrum Katarzyna Nowicka, celem tegorocznego pikniku jest m.in. opowieść o fascynujących zjawiskach naukowych obecnych w naszej codzienności, na które często nie zwracamy nawet uwagi.
5: Nauka jest z życia wzięta. Właśnie nie rodzi się

0: W laboratoriach, ale często rodzi się w prostym pytaniu, które zadaje dziecko. W kuchni rodzi się bardzo często pytanie naukowe. Również spacerując możemy zobaczyć wiele zjawisk, jeśli tylko otworzymy oczy i będziemy dokładnie się przyglądać. Bo to też czasami omijamy to w naszym życiu codziennym, ale właśnie chcemy pokazać tutaj, jak życie i natura inspiruje naukowców do tworzenia na przykład różnego rodzaju wynalazków.
1: Od tego roku wydarzenie będzie nosić imię fizyka profesora Łukasza Turskiego, który w 1996 roku zainicjował tę naukową imprezę i był jej pomysłodawcą.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Synoptycy ostrzegają przed popołudniowymi burzami, które prognozowane są na północy i w centrum kraju. Od godziny 13 do 19 obowiązuje tam ostrzeżenie pierwszego stopnia. Od rana przelotny deszcz gdzieś na zachodzie i północy kraju, a bez opadów ma być tylko na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu i tam też będzie najcieplej od 17 do 20 stopni. Na przeważającym obszarze temperatura maksymalna wyniesie od 15 do 17 stopni, a najchłodniej na zachodzie od 12 do 13 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, nie niemal w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni.
3: Siódma sześć na zegarach.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
3: Czwartek, 14 dzień maja 2026 roku. Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. Przed nami 134 dzień tego roku. Słońce wzeszło o 4:43, a zajdzie o 20:22. Dzień trwa 15 godzin i 40 minut, a imieniny obchodzą dzisiaj Bonifacy, Dobiesław, Dominika, Jeremi, Maciej, Michał i Wiktor. Najlepsze życzenia Państwu przesyłamy.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Krzysztof Mulawa w naszym studiu, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Obiecał mi pan, że będzie dynamicznie.
5: Jest, ale chcemy, to nie tylko od pana były życzenia, ode mnie również wszystkim jubilatom.
3: Proszę, dołączę i od razu jak dynamicznie, no, proszę
5: oczywiście,
3: bardzo.
5: Oczywiście dynamicznie, żeby też dobry dzień zrobić wszystkim jubilatom, no, i solenizantom.
3: I wszystkim słuchaczom i słuchaczkom.
5: Zacznijmy od tych, których gdzie święto.
3: Dobrze. Panie pośle, co z tymi kryptowalutami? Uda się Sejmowi po raz trzeci uregulować te kwestie, czy nadal się skończy na tym takim obiegu? Przyjęcie ustawy, weto prezydenta i kolejne podejście.
5: Powtóreczka będzie, panie redaktorze.
3: Będzie powtóreczka.
5: Jest rzeczą delikatnie mówiąc nierozsądną, powiem więcej, głupią. Robić dokładnie tak samo i oczekiwać innych rezultatów. To nie ma sensu, to się nie uda. Jeżeli coś ma być dobrze, to musi być skutecznie, a to na pewno nie będzie skuteczne, więc nie będzie dobre.
3: Okej. Żaden z tych projektów poza waszym, jak się domyślam, w pańskiej ocenie nie jest dobry?
5: Pewne elementy ten projekt prezydencki ma. Pewne, ale uważam, że nasz jest najlepszy. Wszyscy polscy parlamentarzyści wtedy, kiedy wypada tak powiedzieć, to mówią o tym, że polskie prawo jest przeregulowane, że trzeba deregulować, ale jak przychodzi do procedowania ustaw, no to jest regulacja, jeszcze większa regulacja i setki dodatkowych stron. Mika plus zero, tak jak my proponujemy, chociaż to nie jest takie zero, że żaden dokument z rąk specjalistów od kryptowalut Konfederacji nie wychodzi. Tam jest dodatkowe chyba 14 stron, więc to jest jakieś takie Mika plus minimum. My nazywamy to Mika plus zero. I tak to trzeba procedować. Jeżeli to ma być dobre, to ma być skuteczne. Polscy obywatele mogą się wtedy lepiej czuć, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ze swoimi kryptowalutami, bo wtedy firmy, które będą chciały operować na polskim rynku, będą chciały być może nawet u nas umieszczać swoje siedziby, więc będzie nasz KRS, Urząd Nadzoru będzie ich finansowego, ich kontrolował. I tak to trzeba zrobić, bo inaczej nasze oszczędności wtedy, kiedy ktoś się decyduje na inwestycje w kryptowaluty, ja nie inwestuję, ale wtedy będzie mógł bardziej się czuć bezpieczny niż mniej.
3: Okej. Powiedziawszy to wszystko, wczoraj sejmowa komisja uznała projekt rządowy za wiodący. W piątek głosowanie, najpóźniej w piątek głosowanie nad całością projektu. I rozumiem, że no i trafi na biurko prezydenta projekt rządowy.
5: Jeżeli zostanie przegłosowana, ale tutaj patrzymy na arytmetykę sejmową, no, która tak. jest taka, a nie inna, więc powtarzam tylko, jeżeli to ma być skuteczne, to trzeba zrobić to trochę inaczej, a że nie jest to robione inaczej, więc to jest głupio. Nie pozdrawiam wszystkich, którzy robią dokładnie to samo, no, i dobra, oczekują
3: tylko, że tu jest pułapka w tym trzecim podejściu, to znaczy jeśli do końca czerwca nie będzie regulacji w ogóle, to nie będzie krypto

0: aktywów kryptogiełd w Polsce też w ogóle.
1: No to czyli ci pan Donald Tusk chce dokładnie zrobić to samo, co pan Jarosław Kaczyński, z czego się po prostu śmieje, czyli kompletnie zakazać wszystkich kryptowalut, bo do tego to się sprowadza. Jeżeli pan Donald Tusk chce robić głupio jak pan Kaczyński, bo jeszcze wczoraj pan Tusk się i właściwie cały obóz polityczny pana Tuska śmiał się z Kaczyńskiego, uważam, że nawet zasadnie, ale robi dokładnie to samo, więc ja pod koniec czerwca będę się śmiał z dwóch tych
0: rozumiem, panów. Że to jest taka taktyka obliczona ze strony koalicji rządzącej na to, żeby pozostawić prezydenta bez wyboru, tak realnie, tak? To znaczy, żeby...
1: Nie, znaczy to być może tak jest, ale oni na siebie sami u siebie na swoich szyjach wiążą sami sobie supałek, więc to jest po prostu głupie. No, wydaje mi się, że to jeszcze nie jest koniec.
0: Czyli prezydent się nie ugnie pod takim szantażem?
1: Tanie szantaż jest tanie, więc znowu nie jest skuteczny.
0: Okej. Okay. No to szybko przeszliśmy przez wątek kryptoaktywów, tylko problem
1: miał
0: w tym,
1: że... Miałbym panie redaktorze.
0: No nie, no, ale ja jestem...
1: Zajemno się pan
0: nie,
1: umawia, ja jestem szanuję słuchaczy, szanuję redaktora, jedziemy.
0: Jestem w pełni usatysfakcjonowany, tylko rozumiem, że problem pozostanie, tak? Bo rynek
1: będzie
0: nieuregulowany.
1: No ja mam nadzieję, że pan Donald Tusk jednak się obejrzy, że jednak to trzeba tak uregulować, żeby polscy obywatele, którzy decydują się na zainwestowanie, i niektórzy uważają, że to jest jakiś hazard, niektórzy uważają, że to jest inwestycja. Ja nie będę tutaj decydował, jak mają polscy obywatele podchodzić do kryptowalut, to uważam, że powinniśmy jako polscy parlamentarzyści zrobić coś odpowiedzialnego. Ta MiCA nie jest najlepsza, ale nie jest na
0: europejskie
1: pewno,
0: rozporządzenie.
1: Europejskie rozporządzenie nie jest najlepsze, ale na pewno nie jest tragiczne i my dobrze, żebyśmy w jakiś sposób usankcjonowali. Oczywiście to znowu jest jakaś regulacja, no ale jeżeli chodzi o oszczędności, jeżeli chodzi o duże kwestie, a zonda krypto pokazała, że to może być kwestia jakaś taka rzeczywiście, może nie tyle decydująca w naszym kraju, ale która będzie poruszała opinię publiczną dłużej niż przez jeden dzień, a tak było, więc no nie możemy jako polscy parlamentarzyści pozostawić tego bez odpowiedzialnej odpowiedzi. No my jako Konfederacja mamy od początku, panie redaktorze, i nie usłyszałem logicznych argumentów, rzeczowych argumentów od przedstawicieli rządu pana premiera Donalda Tuska, dlaczego MiCA plus zero nie procedować. Nie usłyszałem tego.
0: Okej. Ja mam takie podejście, że takie wrażenie, że przy tym trzecim podejściu już nie chodzi o merytorykę, o to, co jest w tych ustawach, tylko kto postawi na swoje, czyje będzie na wierzchu. To znaczy, czy rząd powie, że to jego ustawa i zaszachował prezydenta, czy prezydent powie, że zaszachował rząd?
1: Trochę tak jest, bo mam rację. Tak to wygląda. Taka wojenka. Kto będzie mocniejszy? Ale na końcu, no naprawdę, no pan prezydent no, ma jednak ostateczny głos. Ma jednak. Tak nasz system jest skonstruowany, że to pan prezydent na końcu decyduje. Więc to jest taka wojenka podjazdowa, polsko-polska. Czy nie lepiej skupić się na jakichś działaniach, które będą nawet wojenki powodowały, ale podjazdowo to nie będzie w kierunku innego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej? Chyba dobrze.
0: A co, co z Przemysławem Wiplerem i z tym przelewem z zonda krypto dla niego?
1: A co się zmieniło, panie redaktorze?
0: Nie wiem, pytam pana, nic się nie zmieniło, pytam pana o ocenę.
1: Jakby chciałbym zaznaczyć, że przelew nie zmienia podejścia Konfederacji do tego, bo przelew nie miał za zadanie przekonać kogokolwiek z Konfederacji do czegokolwiek. Ja rozmawiałem z Przemysławem Wiplerem. On mnie przekonał. Czysty biznes. Dostał zlecenie. Ma firmę, która zlecenia przyjmowała. Oczywiście zawsze jest dobrze weryfikować, chociaż na tamtym poziomie urzędy, państwowe urzędy nie przestrzegały przed współpracą, chociaż to była, podkreślam, współpraca biznesowa. Zlecenie i wykonanie usługi biznesowej. I oczywiście zawsze lepiej, żeby tego nie było na koniec, ale ciężko się spodziewać tego, że każdy, jak wiele instytucji współpracowało, żeby ktoś nie odbierał zleceń biznesowych na jakąś usługę. A chcę przypomnieć, że Konfederacja głosowała niezależnie od jakiegoś przelewu.
0: Ja rozumiem, tylko wie pan, ja tak sobie myślę, że jakbym był lobbystą, to też bym nie dał po prostu politykowi pieniędzy do ręki, tylko umówiłbym się z nim na jakieś zlecenie biznesowe, żeby po prostu mieć, przepraszam za sformułowanie, półpokrytkę.
1: Tak, ale pan, proszę pamiętać, że Przemysław Wipler, nawet jeżeli ktoś by chciał insynuować, że to miał co zrobić, Przemysław Wipler miał być zaszachowany, zaszantażowany albo przekupiony, to jakoś powinno oddziaływać na posłów innej Konfederacji, bo chyba nie ma sensu jednego głosu zdobywać, prawda? Dla nas nie było to żadny argument, my o tym kompletnie nie wiedzieliśmy. Przemysław Wipler nie był osobą decydującą w kwestiach kryptowalut w Konfederacji, więc chcę pokazać jakieś dodatkowe, takie wydaje mi się wiarologiczne argumenty, że to jest sprawa, którą przypisuje się, próbuje się przypisywać Konfederacji w momencie wtedy, kiedy stało się coś niedobrego z zondą krypto, a my nie mamy z tym nic kompletnie do czynienia. My głosowaliśmy, głosujemy jak głosowaliśmy. My mamy od początku odpowiedzialny projekt, który nawet jest w kontrze do tego, co być może zonda, czyli firmy, które chciałyby...
0: Oczekiwałyby
1: tego, żeby polskie prawo było nieprzestrzegane, a my mówimy,

0: my chcemy takiego prawa, żeby takie firmy, które chcą pozyskiwać kapitał od Polaków, żeby inwestować, to żeby mogły się tutaj osiedlać. Nasz projekt to mówi, a te projekty pozostałe, rządowe, pisowskie już w ogóle, powoduje, że polskie państwo, polskie instytucje nie będą kontrolowały firm, które korzystają z funduszy przeznaczonych przez polskich obywateli.
1: Dobra, zmienimy temat, przejdziemy do kwestii nieco sądowych, bo w tym tygodniu było i rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie odbierania ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego i będzie rozwiązanie w sprawie sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Nie będę wchodzić w szczegóły, zadam ogólne pytanie, czy te dwie kwestie znajdą swoje jakiekolwiek rozwiązanie?
0: Jakieś zawsze. Tylko jest pytanie, panie redaktorze, czy nam chodzi w Polsce w ważnych kwestiach Trybunał Konstytucji do choroby? Jasne, to jest ogromnie ważna instytucja w Polsce i nie powinniśmy oczekiwać jakichś rozwiązań, a ja mówię, że niestety jakieś zapadną, a my potrzebujemy odpowiedzialnych. I znowu jestem u pana, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Też dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
0: W miłych progach Polskiego Radia, ale ja będę znowu wracał do tego, że my potrzebujemy nie jakichś, tylko dobrych jakościowo rozwiązań, nie pojawią się, dopóki jedna i druga strona sporu politycznego, no naprawdę nie ogarnie się, do jakiej my sytuacji, do jakiego momentu doszliśmy, żeby ludzie, którzy są przestępcami, wychodzili na wolność, bo jedni mówią, że KRS jest właściwie funkcjujący.
1: Nie, ktoś mówi, nikt nie wyszedł na wolność z powodu neosędziów. Nie było takiego przykładu.
0: A czy przypadkiem osoba, która zgwałciła chyba gdzieś na Śląsku, nie...
1: I nawet jeśli sprawy są wracane do ponownego rozpatrzenia przez udział neosędziego, to ci ludzie nie wychodzą na wolność. Ale zostawmy
0: to. Ale taki jest kierunek. W tym kierunku niestety idziemy. Nawet jeżeli jeszcze ta osoba rzeczywiście nie wyszła z tego przymusowego więzienia, to to prawo jest w taki sposób brudzone, ufajdane już, że jest ponowne procedowanie w takich sytuacjach.
1: No i na to odpowiada koalicja rządząca. My chcemy usprawnić.
0: My chcemy usprawnić, ale to nie da się tak. Ja chciałbym być bogatym człowiekiem, ale wie pan, nie podejmuję pracy.
1: Panu życzę.
0: No ale nie podejmuję pracy. Wydaje na kłopoty pieniądze.
1: Jest teraz,
0: no
1: tak,
0: oczywiście,
1: rozumiem,
0: że to jest metafora. No ja mogę mówić, że jestem pięknym człowiekiem, no ale wie pan, no nie dbam o siebie i tak dalej, i tak dalej. No można dużo mówić, ale trzeba robić. No. Ja nie oczekuję od pana premiera Donalda Tuska miłych, poczytnych sformułowań, sloganów, które będą później przedrukowane w mediach, które są przychylne panu premierowi Donaldowi Tuskowi. I również oczekuję, że pan Kaczyński, pan Morawiecki i cały ten PiS, który również psuje polskie prawo, żeby się ogarnęli, żeby skorzystali nie z trójkątnego, ale okrągłego stołu.
1: Jednej osoby pan nie wymienił, prezydenta Nawrockiego.
0: Ja uważam, że nawet prezydent Nawrocki mógłby być właścicielem tego stołu, do którego powinien zaprosić. On wcale nie musi być decydującą osobą.
1: On nie jest uczestnikiem tego sporu?
0: Ja myślę, on w jakiś sposób jest, ale jednak głównymi uczestnikami są partie polityczne, które popsuły wymiar sprawiedliwości. To są główni uczestnicy, bo pan prezydent nawet uważam, że chciałby ten wymiar sprawiedliwości naprawić, ale bez dwóch uczestników Koalicji Obywatelskiej i PiS-u nic się nie zmieni. To, że my jako Konfederacja mówimy czasem, mówi oczywiście tylko tak jak nie wierzmy PSL-owi w żadne słowo, bo PSL mówi to, co pan by chciał usłyszeć, a oni kompletnie tego nie robią, ale czasem wypchnie się to PSL-owi, czasem partii razem.
1: Że reset,
0: no bo to jest jedno rozwiązanie. No, jeżeli, i koniec z rzędem, kto nie na antenie, tylko gdzieś na korytarzu powie coś złego o resecie. Wszyscy wiedzą, że
1: ja
0: to jest najlepsze rozwiązanie.
1: Już nie ma opcji, trzeba zacząć od zera, tak na dobrą sprawę.
0: Dziękuję, panie redaktorze.
1: Jasne.
0: Proszę zagłosować na Konfederację, bo my chcemy naprawdę...
1: Swoje głosy zostawię dla siebie, ale...
0: Ale będzie miło, jak pan zagłosuje na nas.
1: Panie pośle, ale z drugiej strony do tego resetu konstytucyjnego potrzeba dokładnie tego, o czym pan mówi, czyli porozumienia wszystkich partii politycznych.
0: No to dlaczego Kaczyński z Tuskiem psują nasz kraj? Dlaczego? I dlaczego to robią? No dlaczego, panie redaktorze? Dlaczego tak jest? Dlaczego my jako ludzie
1: spór,
0: na to...
1: Bo ten spór jest dla nich opłacalny politycznie.
0: No to wyrzućmy tych zaprzańców z polskiej polityki. No przecież oni psują. To są ludzie, którzy... Pan jest młodym człowiekiem. Ja również się uważam za młodego człowieka. Trzeba tych ludzi wyrzucić, bo niektórzy, którzy nigdy nie interesowali się w wieku 20 lat, zaczęli się interesować polityką w wieku 20 lat, w ogóle nie widzą Polski, nie znają Polski bez Kaczyńskiego i Tuska. No do choroby jesteśmy w takim miejscu, że no, wydaje się, że już jest naprawdę jakiś wielki, głęboki dół. Ja nie chcę dalej się kopać. Ja nie chcę szpadlem kopać dalej Polski, bo jest Kaczyński, bo jest Tusk, którzy nie chcą dogadać się, bo kiedyś się pokłócili w latach 90. Do choroby, no jasne, mamy 2026 rok. Wyrzućmy tych szkodników z polskiej polityki.

0: jednego i drugiego. Nie jest jeden lepszy od drugiego, nie jest drugi lepszy od pierwszego.
1: Zmienimy temat. Jeszcze na koniec porozmawiamy o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami naszego kraju. Dzisiaj dosyć ciekawy komentarz Estery Fliger w Rzeczpospolitej, że w Stanach Zjednoczonych nadejście wiosny zwiastuje świstak Phil, a w

0: o tym, że nie powinniśmy jako polskie państwo korzystać, wykorzystywać jakiegokolwiek wyroków, jakiegokolwiek podejścia w kwestiach takich bardzo ważnych jak małżeństwo, z decyzji, które zapadają gdzieś poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Ja użyłem oczywiście takiego barwnego sformułowania, które wcale tak bardzo mocno nie musi różnić się od tego, co może kiedyś wyjść, czyli a jak będzie kiedyś w jakimś kraju, czy europejskim, tutaj mówimy bardziej europejskim, nasza Europa się zmienia. Te zasady funkcjonowania małżeństw z Azji Środkowej, z Centralnej, Pakistan, Afganistan, jednak w jakiś sposób przychodzą do państwa niemieckiego, gdzie jest bardzo duża diaspora. To zastanówmy się, czy kiedyś nie będzie małżeństwa z kozą. Ja to powiedziałem. Bardzo obrazowo ja to powiedziałem.
1: Do absurdu pan sprowadza.
0: Panie redaktorze, a czy absurdem nie byłoby...
1: Trochę bym się buntował na przeciwko porównywaniu małżeństwa ludzi do małżeństwa człowieka z kozą.
0: Dobrze, ale jeżeli to będzie w jakimś kraju, to będzie to podlegało uwarunkowaniom prawnym, to co wtedy zrobimy jako polskie państwo? Czy również będziemy? Dlaczego? Pan się burzy na to. I bardzo dobrze, że pan się burzy. Ja też się burzę. A czy pan pamięta, że w partii w Holandii była partia pedofilii?
1: No, dobrze, ale
0: czy pan
1: nie, ale sekundę, bo to
0: bo
1: jest...
0: Już, bo już to jest bliżej. Już nam się trochę łączy.
1: Ja bym się nawet z panem zgodził, że to jest wprowadzanie instytucji małżeństw jednopłciowych nieco tylnymi drzwiami do polskiego systemu prawnego.
0: Ale jeżeli będzie może... A w Japonii to już, no tak, to już jest... związki z lalkami. Pamiętam, tak, że to nie jest tak bardzo daleko od naszej wyobraźni.
1: Tylko, że
0: to już jest tak bardzo daleko.
1: Tylko, że sprowadza pan kwestię do absurdu.
0: A jak można powiedzieć, tak, że tutaj... dzieje się coś... Mamy polską konstytucję, mamy polskie prawo, mamy w konstytucji jasno zapisane rzeczy, a są ludzie, którzy chcą korzystać, niezależnie od konstytucji, chociaż oni mają koszulki z napisem konstytucja, chcą zapominać o tych napisach, przykrywają marynarką swoją koszulkę z napisem konstytucja i chcą kierować się jakimiś aktami prawnymi z zagranicy. No dlaczego? No to jeżeli będzie inny akt prawny, jakiś kuriozalny, z kozą, z kimkolwiek, partia pedofilii, związki z lalkami w Japonii, no to idźmy logicznym. Jest pan logicznie myślącym człowiekiem. No
1: nie rozumiem, o co panu chodzi, że ślepe przyjmowanie unijnych wyroków w Polsce może doprowadzać do absurdów, ale nie doprowadza do absurdów. Na razie nie
0: to
1: doprowadza.
0: To jest absurdem. Jeżeli mamy konstytucję...
1: Nie, no, tu mamy dwie osoby, które chcą sobie ułożyć życie i ułożyły życie poza granicami kraju.
0: Ale mamy konstytucję?
1: Mamy konstytucję.
0: To sprawa jest chyba jasna.
1: Ale tam właśnie nie jest jasna, bo jest część prawników, która uważa, że tam nie ma zapisu, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny.
0: A ja słyszałem, panie redaktorze, że 1/2 plus 0.5 to jest chyba 1/7. Słyszał pan to?
1: Nie. Znaczy, no to, być może, nie wiem.
0: No to w polskim prawie jeden sposób to powiedział.
1: No dobrze, ale to...
0: Okej, no i co?
1: Ale to pan nie przyjmuje tego argumentu, że małżeństwo nie musi być w Polsce
0: tak
1: związkiem kobiety
0: i mężczyzny. Bo jeden z drugim prawników, którzy mają takie inne poglądy, które wyrażają w swojej opinii, bo to jest tylko i wyłącznie opinia.
1: Okej, to odejdźmy od poglądów. No są ludzie, którzy zawarli związek małżeński poza granicami.
0: Jeżeli odchodzimy od poglądu, to jest konstytucja i to jest jedyna droga.
1: No tak, ale tu znowu w tej konstytucji nie ma ekspresji z verbis zapisanego, że małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny.
0: Który jest daleki od moich poglądów, ja jestem od niego poglądów, nawet on to mówi, że no można tutaj dużo wyobrażać, ale jednak to co pan teraz mówi jest tylko wyłącznie wyobraźnią.
1: Okej. Czyli ta transkrypcja, dopuszczenie do tej transkrypcji jest błędem w ogóle?
0: A ja panu powiem, że jak będzie kiedyś sytuacja, on już do tego nie dojdzie, to ja pozostanę w logice, że będzie w polskiej konstytucji zapisane, że małżeństwo to może być związek kobiety i kobiety. Jeżeli tak by było, a w innym kraju będzie inaczej powiedziane, że tylko związek mężczyzny i kobiety, to ja również zachowam tą logikę i powiem, no kierujmy się polskimi aktami prawnymi, bo my się na to godzimy jako Polacy, my się na to zgodziliśmy i zachowajmy tą logikę. Ja będę również logiczny.
1: Czyli żebym dobrze zrozumiał, wasz koronny argument jest taki, że to się nie odbywa na polu prawa polskiego.
0: Tak, mamy wyższość prawa polskiego, konstytucji polskiej, no jakimkolwiek prawem, które jest do nas importowane z zagranicy. Koniec, kropka. Jakby nie chciałbym, jak już mam tą konstytucję w domu, to nie po to, żeby pod krzywy stół podłożyć pewną z nóg, tylko po to, żeby nią się kierować.
1: No, a ustawa o statusie osoby najbliższej, bo to chyba tak ostatnio przyjęła taką formę. Państwo będą głosować za tym, czy przeciwko temu?
0: Ja dokładnie nie wiem, bo to jest bardziej taki wyłom. Jeżeli pojawia się kwestia o tym, że trzeba no właśnie to małżeństwo, mówić o małżeństwach jednopłciowych, no to wtedy wychodzi PSL i chce pokazywać, że jest tam w centrum wszystkiego, że oni chcą wszystkim pomóc i mówią o tym, ale bardzo często to jest szybciej mówienie w mediach, niż pokazanie tych rozwiązań. Ja do końca nie wiem, co to oznacza.
1: Czy nie wie pan, czy ten projekt w końcu będzie głosowany?
0: Zgadza się, panie redaktorze, bo to się już mówiło miesiąc temu, a nadal tego projektu nawet nie widziałem. Nie wiem, czy pan
1: widział. Nie, on jest w Sejmie, jest w Sejmowej Komisji.
0: Nie widziałem. I dopóki to nie będzie tylko i wyłącznie taki wyłom, żeby pojawić się w media z jakimś pomysłem, to nie będzie procedowany na serio, to nawet nie mam zamiaru się do tego mocno przykładać.

0: żeby nie marnować swojego parlamentarzysty polskiego czasu. Być może jest coś, do czego jesteśmy w stanie się przyłączyć, ale no muszę zobaczyć naprawdę. Nigdy nie pozwolę, oczywiście, żeby to było otwieranie, przesuwanie okna Overtona, żeby taki projekt miał później powodować adopcję dzieci przez pary homoseksualne, a przecież znowu, jakby pan teraz się powiedział, ale pani Mulawa, ale o tym nie ma mowy, no to przecież lewica przesuwa to okno, pan Trela, ważna osoba, niestety w lewicy, mówi o tym jasno.
1: Lewica akurat, na sztandary to
0: lewica, która rządzi naszym krajem.
1: Panie pośle, na koniec, bo chyba nie o tym nie porozmawialiśmy, o Zbigniewie Ziobrze.
0: Ojejku, kurczę.
1: To pańskim jedno zdanie. Znaczy,
0: Miękiszon, a to jest wiceprezes jednej z partii politycznych. Miękiszon, dramat. Takie delikatne stwierdzenia posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią o tym, że no taka niefajna sytuacja u nich z tym wiceprezesem, no to jest dramat. No, gość, który no tak pokazywał, jakim jest silnym człowiekiem na silne czasy, ministrem sprawiedliwości, później już przestał być, nawet po tej ciężkiej chorobie przychodził, ja myślałem, że troszeczkę zmieni swoje nastawienie do polityki, do obrazu, jaki sprzedaje, takiego walczaka, bo bardzo żałowałem, współczułem panu Ziobrze, ale on wychodzi, znowu chce wejść taką nawalankę polityczną, więc jak on
1: porażka
0: chciał...
1: Porażka Ziobry czy porażka prokuratury?
0: Głupota Ziobry, Miękiszon Ziobra, problem PiSu i mi się nie podoba taka forma, że on zostaje pracownikiem i tutaj nie będę złych słów mówił o telewizji Republika i że oni uda się namówić jakiegoś polityka, to polityk ma pełną sprawczość do swoich decyzji i to jest głupota, że pan Ziobro przyjmuje taką ofertę. Ja się czuję jako polski parlamentarzysta, czyli kolega z pracy pana Ziobry, trochę obrażony, że on psuje opinię o polskich posłów.
1: Krzysztof Mulawa, poseł Konfederacji.
0: Czy było dynamicznie, panie redaktorze?
1: No właśnie chciałem panu podziękować, bo o godzinie 7:01 byłem jeszcze zaspany, a o 7:27 jestem w pełni rozbudzony.
0: Przyjmuję prezenty.
1: Mi nie wypada politykom dawać prezentów. Proszę wybaczyć. No, rękę panu uścisnę.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzięki wielkie.
0: Bardzo dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
8: Jak mnie kocha Franek, aj po co za złotówkę kupiło bażanek.
9: To co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psilimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
12: Najbliższy weekend to Eurowizja i Noc Muzeów, czyli kultura warta nieprzespanej nocy. Weekend kulturalny, piątek po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
13: Minęła 7:30, Rafał Boguta, zapraszam. Pakiet ceny paliw niżej przedłużony do końca maja, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Jak podkreślał, dzięki tej decyzji w kieszeniach kierowców zostanie więcej pieniędzy. To kluczowe, by utrzymać w ryzach inflację, przekonywał minister.
14: aby utrzymać odpowiedni wzrost.

0: gospodarczy, aby móc dalej mówić o tym, że dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw. To nasze zobowiązanie, które deklarowaliśmy i podjęliśmy, gdy tę ustawę przyjmowaliśmy tutaj w Sejmie, że nie pozostawimy Polaków samym sobie, a te obniżki podatków, które są z budżetu państwa przesuwane właśnie na koszt tego programu, będą faktycznie doprowadziły do obniżki cen paliw.
1: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych. Rzecznik praw pacjenta będzie mógł ostrzegać pacjentów przed szarlatanami i nakładać wysokie kary finansowe za prowadzenie szkodliwych pseudomedycznych praktyk. Takie założenia znalazły się w rządowej ustawie Lex Szarlatan, która wkrótce trafi do Sejmu. Projekt ma zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów i pozwolić na walkę z medyczną dezinformacją, zwraca uwagę wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
2: Biorąc pod uwagę materię, emocjonalność, niepokój i obawę o przyszłość, bardzo łatwo można wpaść w ręce pseudomedyka, który zajmuje się szarlatanerią. Nam zależy na tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
1: Nowelizacja ustawy nie wpłynie na działalność związaną z zielarstwem, kosmetologią, podologią, jogą czy masażem. Jednak może też uderzyć w influencerów zdrowotnych, którzy promują i sprzedają swoje metody leczenia chorób bez oparcia na wiedzy medycznej. Urodziła się 9 lipca przed 2 laty. Miała wówczas 170 cm wzrostu. Teraz ma ponad 3 metry i szykuje się do wyjazdu. Chodzi o żyrafę Pietruszkę z warszawskiego zoo. Europejski koordynator gatunku zdecydował, że pojedzie do ogrodu w słoweńskiej Lublanie, gdzie w przyszłości będzie mogła stworzyć rodzinę. Przed wybiegiem żyraf odbyło się symboliczne pożegnanie Pietruszki.
3: To jest dla mnie piękna historia i nie będę płakała z tego powodu, aczkolwiek troszkę tam w serduchu ta pamięć zawsze pozostanie, ponieważ mogę powiedzieć, że Pietruszka jest troszkę takim moim półdzieckiem. Wiedzieliśmy o tym od początku, że kiedy dorośnie, nastąpi ten moment, a właśnie on już nadchodzi, że nas opuści i będzie w innym ogrodzie zoologicznym z innymi żyrafami i żeby ona czuła się częścią po prostu swojego gatunku.
1: Mówiła Magdalena Smolińska z działu edukacji warszawskiego zoo, do niedawna opiekunka żyraf. Do niedzieli można przynosić do żyrafiarni prezenty, na przykład laurki, a także suszone rośliny. Żyrafy najbardziej lubią liście maliny, lucerny lub nagietka.

0: Przed nami taki dzień, że pogoda będzie pomagać wzrastać tym wszystkim roślinom. Po żywieniu dla żyraf będzie deszczowo i pochmurnie, gdzieniegdzie nawet burzowo i z opadami gradu. Od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, 15-16 stopni w centrum kraju, najcieplej na południu i południowym zachodzie, 18 stopni w Małopolsce, przepraszam, najmocniej, 20 stopni na Podkarpaciu. Kiedy ostatnio piłeś rafale na par z Nagietka albo z Lucerny?
1: Codziennie staram się pić, ale niestety nie udaje mi się.
0: Trzeba próbować mieć dietę jak żyrafa.
1: Swoją drogą bardzo fajne imię dla żyrafy.
0: Pietruszka, prawda? Tak, chociaż ja ostatnio pomyślałem, że świetnym imieniem dla psa jest Krokiet.
1: Krokiecik. No a propos tego krykieta, o którym mówiliśmy.
0: Tak, a propos krykieta godzinę temu, rzeczywiście. Rafał Bała z redakcji sportowej. Dzień dobry, Rafale, raz jeszcze. Zaczynamy.
1: Świetne imię dla żyrafy Pietruszka, a dla kobiety już przecież, no...
0: Boję, co teraz powiesz.
1: Iga na przykład. Iga
0: Piękne
1: Świątek,
0: imię dla kobiety.
1: Pewnie pokonała Amerykankę Jessica Pegulę. Jessica też ładne imię. 6-1-6-2 w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Dla Polki, proszę państwa, to zwycięstwo ma szczególne znaczenie, nie tylko ze względu na awans do półfinału we Włoszech, ale także jako ważne przełamanie przed wielkoszlemowym turniejem French Open. Ten, przypomnijmy, już za kilka dni się rozpoczyna. Świątek przerwała pasę bez wygranej z tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu. Uwaga, od listopada ubiegłego roku, także bardzo długo nie mogła się przełamać. O formie Igi Świątek mówi Maciej Domka, asystent Dawida Celta w reprezentacji Polski w rozgrywkach o puchar Billie Jean King Cup.
2: Ten kierunek Hiszpanii to w ogóle jest dobry kierunek dla Igi, bo rozmawia z ludźmi, którzy naprawdę rozumieją jej grę. I ona, myślę, że też chce

0: iść w tym kierunku. No a to wtedy wiemy, jak trenerzy rozumieją i chcą iść w kierunku, w którym zawodnik chce iść, to wszystko przy takiej zawodniczce, jaką jest Iga, to musi zacząć grać. Jest tylko kwestia czasu, kiedy. No i widać, że z każdym meczem jest coraz fajniej i coraz pewniej. To na pewno przed Paryżem bardzo dobry znak. Widać, że u nich atmosfera jest lepsza, że wszyscy chyba są trochę bardziej uśmiechnięci i spokojni, a to wiemy, że zawsze dobrze wpływa na wyniki.
1: A w półfinale rzymskiej imprezy Polka zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Tymczasem Marka Gdynia zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Zabrze w zaległym meczu 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Obrońca Arki Dawid Abramowicz nie kryje, że liczył na zwycięstwo.
2: Z mojej perspektywy jest to remis, który mało nam dzisiaj dał, bo uważam, że zwłaszcza w ubiegłym tygodniu i dzisiaj graliśmy z dwoma najlepszymi zespołami w Polsce, które aspirują. Cały czas są dużo o Mistrzostwo Polski. Chcieliśmy przede wszystkim bardzo twardo stąpać po ziemi. Przed tymi meczami wiedzieliśmy, co nas czeka. I przede wszystkim pod kątem mentalnym staraliśmy się za wszelką cenę nie podłamywać, szukać wielu pozytywów. Połowicznie jesteśmy tylko i wyłącznie zadowoleni, bo wiemy, jaka jest nasza sytuacja. Nie musimy sobie jej uświadamiać i graliśmy o pełną pulę. Niestety nie udało się.
1: Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugi Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia Białystok, która wczoraj na wyjeździe pokonała Raków Częstochowa 2-0. Trener Rakowa Dawid Kroczek był rozczarowany.
3: Myślę, że zrobiliśmy dzisiaj wystarczająco dużo w ataku, żeby ten mecz wygrać. No przynajmniej jedną z tych pięciu sytuacji, które mieliśmy, powinniśmy zamienić na bramkę. Natomiast niewystarczająco dużo, jeżeli chodzi o działania w obronie i zbyt łatwo te bramki straciliśmy. Niestety, niezależnie od tego, jakie statystyki bym tutaj przytoczył, które są mocno na naszą korzyść, nie zmienią obrazu konkretów, czyli strzelonych bramek i w piłce nie daje się punktów za wrażenie artystyczne, tylko za konkrety i Jagiellonia tych konkretów po prostu miała więcej.
1: Przypomnijmy, decydująca faza, ta ostatnia kolejka rozgrywek Ekstraklasy 23 maja. A polscy piłkarze ręcznie wygrali w Grazu z Austriakami 26-25 w pierwszym eliminacyjnym meczu przyszłorocznych Mistrzostw Świata w Niemczech. Rewanżowe spotkanie odbędzie się w niedzielę w Olsztynie. Posłuchajmy Michała Olejniczaka.
4: To jest na pewno fajna sprawa, że wygraliśmy, aczkolwiek to jest dopiero pierwsza połowa. Ten mecz trwa 120 minut i tutaj myślę, że musimy po prostu wygrać kolejny mecz. Nie możemy myśleć o tym, że jest jakaś zaliczka jednobramkowa, czy ona jest, czy jej nie ma. Musimy wygrać kolejny mecz i na tym się skupiamy, bo popełnimy duży, duży błąd, kiedy pomyślimy, że mamy zaliczkę jednobramkową, więc pierwsze co, nie było żadnego pyra optymizmu, nie było żadnej radości. Jest pełne skupienie i koncentracja na określonym celu. Wszystko mamy w naszych rękach, więc jako drużyna możemy pokazać naszym polskim kibicom, że ten awans jest blisko, ale tak jak powiedziałem, chłodne głowy i walczymy. Myślę, że Austriacy są tyle mocną drużyną, że też przeanalizują te mecze i będą chcieli pokazać z dobrej strony w Polsce i będą walczyli o awans, więc to będzie wojna o to, kto się pojawi na kolejnych mistrzostwach.
1: Na pewno ta rywalizacja będzie ostra, bo przypomnijmy, że dwumecz tutaj decyduje zwycięstwo w dwumeczu i to decydujące spotkanie już w niedzielę w Olsztynie. Mamy nadzieję, że Polacy pokonają Austriaków. No i tak na koniec roku chciałem się zapytać, czy już myślisz o emeryturze? To takie prowokacyjne trochę pytanie.
5: Nie, absolutnie nie.
1: Nie, no i bardzo słusznie, ale niektórzy jak myślą o emeryturze, no to co? Wakacje jakieś, prawda, odpoczynek i tak dalej, ale niektórzy wprost przeciwnie, bo na przykład taki Ryan Lochte, czyli sześciokrotny mistrz olimpijski w pływaniu, postanowił na emeryturze rozpocząć pracę i został trenerem na Uniwersytecie w Missouri. Co prawda ta emerytura sportowa...
5: W jakim wieku?
1: 41 lat, także, no ale wiadomo, że już nie pływa, prawda, na tym najwyższym poziomie. Kilka razy startował w Igrzyskach Olimpijskich, a teraz postanowił podjąć pracę, będzie trenerem na Uniwersytecie w Missouri, no i mamy nadzieję, że wychowa swoich następców, bo 12 medali, w tym 6 złotych Igrzysk Olimpijskich, to niesamowite osiągnięcia.
5: Poczekaj, tylko... Rafale, poczekaj, tak. Bo ja wykorzystam moment. O emeryturach chciałem ci coś Proszę. Powiedzieć, bo nie zdążyłem w przeglądzie prasy. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej dzisiaj sondaż i do jakiego wieku chcieliby pracować Polacy? Do jakiego wieku chciałbyś pracować, Rafale?
1: To już ten wiek minął u mnie. Nie, żartuję.
5: Okazuje
1: oczywiście.
5: Się, że największy odsetek mężczyzn chciałby, 45%, chciałby pracować do maksymalnie 65 roku życia, czyli jak obecnie. Natomiast kobiety chciałyby pracować no, w sumie także jak obecnie, maksymalnie do 60 roku życia. Odsetek chętnych do pracy powyżej 65 lat, to jak wynika z tego badania, tylko co ósmy Polak chce pracować po ukończeniu 65 roku życia.
1: No i słusznie. Ciekawe jak Ryan Lochte, czy po 65 roku, ale tego mu życzymy oczywiście.
5: Wtedy będzie rentierem.
1: Rentierem.
5: Bardzo ci serdecznie dziękuję, Rafał Bała.
1: Dziękuję. Przede wszystkim zdrowia życzymy wszystkim, no bo to już nawet po 70, po 80 można pracować, jak się jest no zdrowy.

0: prawda? No, jak się kocha, to co się robi?
1: Praca tak u szlacheca. Szlachetnia.
0: Dnia.
1: Przepraszam. I już Rafale, dzięki wielkie.
0: Do usłyszenia.
1: A teraz skupimy się na wątkach międzynarodowych w naszym poranku. Brytyjska polityka znajduje się w punkcie zwrotnym, a gabinet premiera Keira Starmera przypomina dziś oblężoną twierdzę. W partii rządzącej trwa otwarty bunt przeciwko premierowi Wielkiej Brytanii. Chaos wokół rządu całkowicie przyćmił nawet uroczyste wystąpienie króla Karola III. W chwili, gdy monarcha przedstawiał program rządu, w Pałacu Westminsterskim trwały gorączkowe rozmowy o politycznej przyszłości samego premiera. Tę sprawę śledzi nasza korespondentka w Londynie, Anna Rączkowska. Aniu, co najbardziej pokazuje, co dziś najbardziej pokazuje skalę kryzysu wokół premiera i dlaczego sytuacja w Partii Pracy zaczyna wymykać mu się spod kontroli?
2: Najbardziej pokazuje to dziś tempo, w jakim premier traci poparcie we własnej partii. Brytyjskie media niemal z godziny na godzinę informują o kolejnych posłach Partii Pracy, którzy otwarcie dystansują się od Keira Starmera. Jeszcze niedawno były to pojedyncze głosy niezadowolenia, dziś bunt przeciwko premierowi staje się po prostu trudny do opanowania. Według najnowszych doniesień brytyjskich mediów przeciwko Starmerowi może występować już nawet około 100 parlamentarzystów Partii Pracy. Mówi się również o możliwym wotum nieufności wobec premiera. Największe obawy pojawiają się wśród posłów reprezentujących przemysłowe regiony północnej Anglii. To właśnie tam Partia Pracy poniosła wyjątkowo bolesne straty podczas ostatnich wyborów lokalnych. W całym kraju ugrupowanie straciło 1500 mandatów samorządowych. Dla wielu deputowanych to był bardzo wyraźny sygnał ostrzegawczy. Politycy Partii Pracy obawiają się, że podobny scenariusz może powtórzyć się podczas wyborów parlamentarnych. W brytyjskim parlamencie rośnie przekonanie, że jeśli partia szybko nie odzyska zaufania wyborców, wielu obecnych posłów może po prostu stracić swoje miejsca w Izbie Gmin. Obawy są uzasadnione, ponieważ w siłę rośnie prawicowe ugrupowanie Reform UK Nigela Farage'a. Jego partia zdobywa wyborców przede wszystkim tam, gdzie przez dekady dominowała Partia Pracy, w regionach robotniczych i przemysłowych. Mieszkańcy tych terenów mówią wprost, rząd utracił kontakt z codziennymi problemami zwykłych Brytyjczyków, a Nigel Farage bardzo umiejętnie wykorzystuje to niezadowolenie. Dlatego sytuacja premiera w brytyjskim parlamencie staje się bardzo trudna. Keir Starmer wprawdzie nadal posiada większość mandatów, ale wielu posłów Partii Pracy otwarcie sprzeciwia się jego polityce i nie chce już bezwarunkowo wspierać rządu. Brytyjskie media podkreślają, że każda próba zmian budżetowych może doprowadzić do jeszcze większego konfliktu wewnątrz ugrupowania. Nerwowość odczuwają także rynki finansowe oraz brytyjska gospodarka, wyjątkowo wrażliwa na polityczną niestabilność. W Londynie pojawiają się również spekulacje dotyczące możliwości przyspieszonych wyborów parlamentarnych. I właśnie dlatego wielu brytyjskich komentatorów przestało już pytać o to, czy Keir Starmer poda się do dymisji. Pytają raczej, jak długo zdoła jeszcze utrzymać się u władzy.
1: Z Londynu relacjonowała Anna Rączkowska. Bardzo Ci dziękujemy. Tomasz Sajewicz z nami, korespondent Polskiego Radia. Dzień dobry, Tomku.
3: Dzień dobry, witam się, witam państwa.
1: Tomasz jest na Tajwanie, w Tajpej, którego oczy zwrócone są na Pekin, gdzie trwają rozmowy pomiędzy, właściwie przed chwilą zakończyły się rozmowy pomiędzy Donaldem Trumpem a Xi Jinpingiem. Donald Trump miał powiedzieć, jak czytam przed chwilą na stronie BBC, że rozmowy były świetne i że jednym, to już dodaję od siebie, jednym z głównych tematów była właśnie kwestia Tajwanu i amerykańskiej pomocy dla tej wyspy. To powiedz, Tomku, co w samym Tajpej mówi się o tych rozmowach?
3: No oczywiście to jest wielkie zaniepokojenie tą samą sytuacją, dlatego że ona przebiega w momencie, kiedy Stany Zjednoczone mają o wiele gorsze karty niż Chińska Republika Ludowa. Te ostatnie dwa miesiące niezrozwiązana sytuacja wojny na Wschodzie wywołanej przez Trumpa, te wszystkie obietnice jej szybkiego zakończenia, to ten wzrost cen paliw na światowych rynkach, to wszystko jest na rękę Chińczykom, bo na rękę Chińczykom jest generalnie każda porażka Stanów Zjednoczonych. Tutaj jest to oczywiście duża porażka, bo Donald Trump robił wszystko, żeby zakończyć wojnę z Iranem przed wyjazdem do Pekinu, aby ten kontekst, ten zły dla niego kontekst nie ciągnął się za nim także podczas tych rozmów w Pekinie. Tajwańczycy oczywiście wyciągają wnioski z sytuacji, wyciągnęli wnioski z tego, co wydarzyło się w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, że są obietnice, jest wsparcie, ale tak naprawdę nikt nie rzucił się wojskowo ratować Ukrainy. Oczywiście zdajemy sobie sprawę ze skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, ale też stawiają siebie w tym kontekście i pytają się, czy Amerykanie będą za nas umierać. I tutaj odpowiedź jest jasna. Nie spodziewamy się tego, dlatego też Tajwan chce...

0: jak największych uzbrojeń, jak największej sumy. Chce z tym przeznaczyć 11 miliardów dolarów amerykańskich na uzbrojenie właśnie ze Stanów Zjednoczonych. I to jest ta sól w oku Xi Jinpinga. Jeszcze nawiązując do relacji sportowych i tej rozmowy, którą miałeś jakże zwykle interesującej z naszym dziennikarzem sportowym, to jest to też spotkanie osób, które są, powiedzmy, no, zakochane w pracy i zakochane we władzy, bo przypomnę państwu, Donald Trump to jest na 79-letni, Xi Jinping 72-letni, a Xi Jinping nawet specjalnie zmienił chińską konstytucję po to, by móc rządzić wieczność, własną wieczność oczywiście.
1: Kto potężnemu zabroni, Tomku? A powiedz jeszcze właśnie w kontekście Tajwanu, bo czytam i takie opinie, że jest obawa, dosyć silna obawa, że Donald Trump pod naciskiem chińskim, no nie tyle już odwróci się od wyspy, co nie będzie kontynuować tej polityki ochrony niezależności Tajwanu.
0: Moim zdaniem Donald Trump i tak odszedł od tej polityki prowadzonej przez Joe Bidena, rzecz jasna, która była bardziej protajwańska, taka proaktywna, no przynajmniej był to jeden taki parasol ochronny. Przypomnę też, Joe Biden był jedynym amerykańskim prezydentem w historii, który jednoznacznie zadeklarował, że w przypadku chińskiego ataku na Tajwan, próby przejęcia kontroli nad wyspą, amerykańskie wojska zainterweniują. Nikt wcześniej, nikt później się na to nie zdecydował. Donald Trump oczywiście też w te wnioski z kampanii wyborczej Trumpa mówił: chcecie bezpieczeństwa, to je od nas kupcie. Tajwańczycy wzięli to dosłownie, te słowa do siebie i rzeczywiście starają się kupić w Stanach Zjednoczonych to poczucie bezpieczeństwa, czy to właśnie poprzez systemy antyrakietowe. Przypomnę też, William Lai, prezydent Tajwanu, w ubiegłym roku poinformował o tym, że Tajwan będzie miał własną wersję żelaznej kopuły, tej takiej specjalnego systemu wielopoziomowego obrony powietrznej przed atakami ze strony Chińskiej Republiki Ludowej. Sytuacja jest niezwykle skomplikowana. Donald Trump oczywiście, jak to osoba, jak to biznesmen, mówiąc bardziej kolokwialnie, też posądzany był, właśnie nazywany był handlarzem w sferze polityki, może rzeczywiście w ten sposób chcieć ugrać dla Stanów Zjednoczonych w tym niełatwym dla siebie momencie punkty dodatkowe, na przykład czy obniżając skalę finansowania uzbrojenia dla Tajwanu, czy też no, być może jakieś dalej idące konsekwencje tej wizyty dla Tajwanu.
1: Tomasz Sajewicz, na żywo dla państwa z Tajwanu, z Tajpej dokładnie. Dzięki wielkie, Tomku. Będzie Tomasz śledził dalej rozmowy pomiędzy przywódcami Chin a Stanów Zjednoczonych. A w naszym studiu pojawiła się nasza redakcyjna Magda M., czyli Justyna Golonko. Mówię Magda M., no, prawie jak grochy.
2: Tak, ale oglądaliśmy razem, to prawda. No, tak. Widziałam twoją minkę, jak tylko weszłam do studia.
1: Moje pierwsze skojarzenie było. Tak. Justyna Golonko oczywiście nie reprezentuje kancelarii adwokackiej, ani serialu telewizyjnego, a Polskie Radio i redakcję gospodarczą. Bo to czas na saldo.
2: Tak, właśnie tak.
3: Saldo, magazyn gospodarczy.
2: No i o poranku dobre informacje, bo kierowcy mogą odetchnąć z ulgą. Nie będzie nowego podatku. Komisja Europejska oficjalnie zgodziła się na usunięcie dodatkowych opłat od posiadania aut spalinowych. Reformy wpisanej do KPO jeszcze przez poprzedni rząd. Chodzi o podatek przy rejestracji najtańszych samochodów, na przykład wieloletnich diesli. Wiadomo też, czym ten kontrowersyjny podatek, ta opłata zostanie zastąpiona. Wyrzucenie ostatnich podatków od aut spalinowych z KPO kończy rok negocjacji w tej sprawie. Te negocjacje były trudne, ale owocne. Tak mówi Jan Szyszko, wiceminister funduszy i polityki regionalnej.
4: Zastępujemy opresyjną reformę, którą planował poprzedni rząd, czyli podatek od posiadania aut spalinowych, czy to dla firm, czy to dla osób fizycznych, od wyższą akcyzę z prowadzenia samochodów, czy rejestracji samochodów. Zastępujemy inwestycją w polskie ciepłownictwo, które docelowo sprawi, że rachunki za ogrzewanie będą po prostu niższe, czyli zamiast kija marchewka. To jest esencja Krajowego Planu Odbudowy.
2: A konkretnie reforma podatku od aut spalinowych zostanie zastąpiona dwiema innymi. Pierwsza kwestia to tak zwana ustawa górnicza, która w styczniu weszła już w życie i zwiększa odprawy dla górników odchodzących z pracy. Druga zmiana to ten wspomniany fundusz ciepłownictwa w wysokości 700 milionów euro do 2030 roku, czyli naprawdę spora kwota. Komisję Europejską do zmiany zdania przekonały twarde argumenty komunikowane przez stronę polską, tak mówi minister Szyszko.
4: Bardzo argumentowałem, że nie jest najrozsądniejszym podwyższanie akcyzy i wprowadzenie podatku od aut spalinowych w czasie, w którym mamy tak niestabilną sytuację na świecie, w którym paliwa drożeją i korzystanie z samochodu i tak jest droższe. Więc nie wydaje mi się, żeby to było dobrym pomysłem, by sama Komisja Europejska chciała mieć flagę Unii Europejskiej przy kolejnych podatkach w Polsce. To był chyba najostrzejszy.

0: rzeczy wystosowany argument, ale też przekonały Komisję Europejską dobre pomysły inwestycyjne, które przedstawiliśmy. No, ten fundusz ciepłownictwa jest rzeczywiście czymś, co jest bezsprzecznie potrzebne i korzystne. 3 miliardy złotych, no to też nie są grosze.
1: Z usunięcia dodatkowych opłat od posiadania aut spalinowych cieszą się oczywiście, jak mówiliśmy, kierowcy, ale też cała branża motoryzacyjna. Jak mówi Jakub Faryś z Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, na razie kierowcy aut spalinowych mogą spać spokojnie, przynajmniej jeśli chodzi o nowe daniny związane z użytkowaniem takich pojazdów, bo ten podatek byłby naprawdę sporym wyzwaniem.
2: Miał to być podatek, który byłby uzależniony od stricte parametrów ekologicznych, czyli na przykład normy euro, na przykład emisji NOx-ów czy emisji CO2. I faktycznie niektóre samochody, szczególnie te starsze, byłyby obciążone większym podatkiem.
1: A to są bardzo ważne informacje dla milionów kierowców, bo w kraju zarejestrowanych jest ponad 23 miliony pojazdów spalinowych. I kolejne ważne informacje dla kierowców, bo to już jest oficjalna wiadomość. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, zostanie przedłużony do końca maja. Tak poinformował minister finansów. Program pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach za sprawą niższych stawek VAT i akcyzy. Mariusz Pieśniewski, więcej na ten temat.
3: Minister energii Miłosz Motyka podkreślił, że obniżenie cen paliw jest ważne dla kierowców, ale też dla państwa.
4: Aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy. Dzisiaj Polska jest i bezpieczna energetycznie pod kątem dostaw, ale i jeżeli chodzi o akceptowalne ceny paliw.
3: Program będzie obowiązywał do końca maja, ale decyzji o wydłużeniu go na kolejny miesiąc jeszcze nie ma, mówi minister finansów Andrzej Domański.
5: Wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
3: Prezes Instytutu Finansów Publicznych Paweł Wojciechowski powiedział w Polskim Radiu 24, że działania państwa, takie jak ceny maksymalne paliw, to typowy pakiet antyinflacyjny i jako taki powinien być krótkoterminowy.
6: Cieszą się kierowcy. Płacimy mniej od 60 do 90 groszy na litrze, no ale to oczywiście jest koszt po stronie fiskusa.
3: Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: A dziś za benzynę bezołowiową 90 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 39 groszy, za benzynę 98 6 zł 98 groszy, a za olej napędowy maksymalnie 6 zł 92 grosze.
7: Saldo.
1: Polskie lotniska są spokojne, jeśli chodzi o dostawy paliwa lotniczego. W Polsce jest produkowane tego typu paliwo, a rafinerie, które je wytwarzają, mają zapewnione dostawy surowca. Piotr Rudzki z biura prasowego lotniska Chopina w Warszawie powiedział, że mimo niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, pasażerowie planujący wakacje nie mają się czego obawiać.
8: Lotnisko Chopina współpracuje z dostawcami paliw lotniczych na stołecznym lotnisku. I na ten moment nie ma żadnych sygnałów, jakoby należało się obawiać dostępności paliwa i nie ma również obaw, że jakieś loty są zagrożone. Dlatego jeśli chodzi o sezon wakacyjny, jesteśmy spokojni, że pasażerowie będą mogli podróżować w wybranych kierunkach.
1: To ja jeszcze dodam, że polskie linie lotnicze LOT także zapewniają, że w najbliższym czasie paliwa lotniczego nie zabraknie, a ceny biletów nie powinny drastycznie wzrosnąć. I to już wiemy, w Jaworznie powstanie fabryka samochodów elektrycznych. Pierwsze modele zjadą z taśmy produkcyjnej za 3 lata. Wczoraj w Warszawie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisał umowę na dofinansowanie projektu Polski Hub Elektromobilności. Chodzi o 4,5 miliarda złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Projekt budowy nowoczesnej fabryki samochodów elektrycznych będzie realizowany przez Electromobility Poland. Minister klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska nie ma wątpliwości, że to przedsięwzięcie o dużym znaczeniu narodowym.
9: Local content około 70%.
10: Chcemy też, by w jak największym zakresie w dostawy komponentów były zaangażowane polskie przedsiębiorstwa, ale to też kluczowy obszar, ważny z punktu widzenia wyzwań, jaki stawia przed nami proces dekarbonizacji, to rozwój kompetencji naszych inżynierów, pracowników w obszarze nowych technologii. Ten projekt niewątpliwie otwiera nam kolejną przestrzeń do tego, by to tu, na miejscu, nasi inżynierowie mogli doskonalić swoje umiejętności w najnowszych technologiach.
1: A prezes elektromobilności

0: Mobility Poland Cyprian Gronkiewicz zwraca uwagę, że od pierwszego dnia duży udział w produkcji będą mieli lokalni poddostawcy, w tym z Unii Europejskiej.
1: Local content około 70% od pierwszego dnia produkcji. To jest bardzo wysoka liczba, ambitna, ale też o to nam chodziło, żeby ten local content budować. Dzisiaj mamy finansowanie, mamy partnera, więc nie pozostaje nic innego, tylko rozpocząć fazę realizacji tego projektu.
0: A większościowym udziałowcem Electromobility Poland od 2021 roku jest Skarb Państwa. Jak to będzie wszystko wyglądało, jak to będzie działało, jak będzie tworzony to nowe auto, będziemy Państwa oczywiście informować.
2: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Toyota prezentuje... Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: Po reklamie. Autopromocja.
12: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
13: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
12: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
13: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
12: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
13: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
12: i Michał Strzałkowski.
11: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rośnie liczba rannych w potężnym rosyjskim ataku na Kijów. Są zniszczenia budynków i przerwy w dostawie wody. 4 projekty ustaw dotyczących rynku kryptowalut po południu w Sejmie. Ich drugie czytanie. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje. Chodzi o doniesienia medialne w sprawie wstrzymania przerzutu 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Minęła 8. Rafał Boguta, zapraszam. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 23 zostały ranne w rosyjskim ataku na Kijów. Poprzednie doniesienia mówiły o 16 rannych osobach. Najpoważniejsze zniszczenia są na lewym brzegu ukraińskiej stolicy. Rosja zaatakowała dronami, rakietami.

0: balistycznymi i kierowanymi. Jedna z takich rakiet uderzyła w 8-piętrowy budynek. Z jego mieszkańcami rozmawiał Mateusz Czmiel.
1: Około 3 w nocy rakieta uderzyła w 3 piętro. Wszystko się zawaliło. Stałem wtedy przy oknie i siła wybuchu odrzuciła mnie w głąb mieszkania. Powyletowały drzwi i okna. Wszędzie był dym. Wyszedłem na zewnątrz z rozciętą głową i silnym krwotokiem. Po uderzeniu ludzie wybiegli na zewnątrz. Budynek płonął. Spod gruzów było słychać krzyki ludzi. To był taki horror, że trudno to opisać. Dom trząsł się tak mocno, że przy tym trzęsieniu ziemi to nic. Spaliśmy, kiedy zaczęły się wybuchy. W takich chwilach człowiek rozumie, że może stracić życie w jednej sekundzie i całe życie staje mu przed oczami. W naszym domu powybijało okna, ale to jeszcze pół biedy. Tam, gdzie są teraz gruzy, kiedyś wynajmowaliśmy mieszkanie. Tam urodziło mi się dziecko. Tam zostało wielu moich znajomych i przyjaciół. Przyszłam tu, ale nikogo nie zobaczyłam. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Po prostu jestem w szoku.
0: Rosyjski atak spowodował przerwy w dostawie wody na lewym brzegu stolicy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że od wczoraj Rosja wysłała na Ukrainę 1560 dronów. Po południu w Sejmie odbędzie się drugie czytanie projektów ustaw o uregulowaniu rynku kryptoaktywów. To propozycje Polski 2050, rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, oraz odmienna propozycja Konfederacji. To będzie trzecia próba uregulowania sytuacji na rynku kryptowalut. Poprzednie dwa projekty przyjęte przez parlament zostały zawetowane przez prezydenta. Nasz poranny gość Krzysztof Mulawa z Konfederacji przewiduje kolejne fiasko.
2: Jest rzeczą, delikatnie mówiąc, nierozsądną, powiem więcej, głupią, robić dokładnie tak samo i oczekiwać innych rezultatów. To nie ma sensu, to się nie uda. Jeżeli coś ma być dobrze, to musi być skutecznie, a to na pewno nie będzie skuteczne, więc nie będzie dobre.
0: Wczoraj projektami zajęła się Komisja Finansów. Większość gremium zdecydowała, że projektem wiodącym będzie projekt rządowy. Tomasz Trela z Lewicy ma nadzieję, że prezydent Nawrocki tym razem ustawy nie zawetuje.
3: Ja mam wrażenie, że prezydent przegląda pomału na oczy i widzi, co jego weto może spowodować. Coraz więcej osób zgłasza się jako pokrzywdzeni, którzy potracili setki tysięcy złotych, a ta ustawa przecież ma chronić pieniądze obywateli, a nie utrudniać im życie i funkcjonowanie.
0: Drugie czytanie projektów dotyczących rynku kryptowalut ma się rozpocząć w Sejmie Kwadrans po 14. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dementuje doniesienia medialne w sprawie wstrzymania planowanego przerzutu 4000 żołnierzy USA do Polski. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk wyjaśnia, że komunikat dotyczy Niemiec. Portal Army Times na X-ie poinformował wczoraj, że, cytuję, armia nagle wstrzymała planowany przerzut do Polski, sprowadzając liczbę amerykańskiego personelu w Europie do poziomów sprzed 2022 roku, sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. To nieprawda. Ten komunikat dotyczy Niemiec, nie dotyczy Polski. Polska sukcesywnie zabiega o zwiększenie obecności wojsk amerykańskich, napisał w nocy wiceminister Cezary Tomczyk na X-ie. A wicepremier Kosiniak-Kamysz napisał, tu kolejny cytat, ta sprawa nie dotyczy Polski, wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych USA w Europie, szybko rozwijające się zdolności sił zbrojnych RP i obecność sił USA w Polsce wzmacniają wschodnią flankę NATO. Wicepremier Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przygotowanie rozporządzenia zlecił ministrom cyfryzacji oraz MSWiA premier Donald Tusk. O szczegółach Aleksander Przoniak.
4: Minister cyfryzacji napisał w mediach społecznościowych, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. W akcie małżeństwa będzie jasny opis wskazujący, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zanim rozporządzenie wejdzie w życie, musi zostać podpisane jeszcze przez szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Przygotowane rozporządzenie to pokłosie kwietniowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał Warszawski Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: W informacjach zaglądamy jeszcze do chińskiej stolicy. W Pekinie spotkali się Donald Trump i prezydent Chin Xi Jinping. Oba kraje dążą do ustabilizowania swoich relacji handlowych po zeszłorocznej wojnie handlowej, zmagając się jednocześnie z niepewnością wywołaną konfliktem Stanów Zjednoczonych z Iranem. Są pierwsze doniesienia amerykańskich mediów dotyczące tych rozmów. Spotkanie trwało około 2 godzin i 15 minut. Najpierw obaj prezydenci uścisnęli sobie dłonie przed Wielką Halą Ludową w Pekinie. Przywódcy zamienili kilka słów podczas ceremonii otwarcia obrad, której oprawę stanowiły orkiestra dęta, marszerujące oddziały wojskowe i wiwatujące

0: dzieci machające flagami amerykańskimi i chińskimi. Wewnątrz sali obrad Donald Trump i Xi Jinping wyrazili się pozytywnie o wzajemnych relacjach, po czym dziennikarze zostali poproszeni o opuszczenie pomieszczenia i wówczas rozpoczęły się rozmowy między obydwoma przywódcami.
1: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Synoptycy ostrzegają przed burzami, które po południu prognozowane są w północnych i centralnych regionach kraju. Od rana przelotnie pada na zachodzie i północy. Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 stopni w Szczecinie, 17 w Warszawie do 20 w Rzeszowie.
2: Ósma 6 punktualnie.
3: Poranek w Polskim Radiu 24.
2: Roch Kowalski, jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry i zapraszam na ostatnią godzinę poranka w Polskim Radiu 24. Dzisiaj czwartek, to 14 dzień maja i 134 dzień 2026 roku. Słońce wzeszło, jeszcze sporo liczebników będzie. O 4.43 zajdzie o 20.22. Dzień trwa 15 godzin i 39 minut i już koniec z liczebnikami, teraz tylko słowa. Imieniny obchodzą Bonifacy, Dobiesław, Dominika, Jeremi, Maciej, Michał i Wiktor. Najlepsze życzenia Państwu składamy. Po 8.30 będzie z nami dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, a przed godziną 9.00 Martyna Podolska z redakcji kulturalnej opowie i chyba wiem z tego, że nie, z tego co wiem, nie z Warszawy, opowie o tym, na co zwrócić uwagę w kulturze w ten weekend. A my tę godzinę zaczynamy jak każdą ósmą godzinę dnia. Zaczynamy od drugiej rozmowy politycznej.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
2: Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, były minister nauki i szkolnictwa wyższego. Czołem, panie ministrze.
4: Dobry, witam. No, dowiedziałem się, jaki dzień długi. Nie wiedziałem, że taki wstęp będzie.
2: A wie pan, że zbliżają się białe noce, że słońce nie do końca tak będzie zachodzić. To przed nami. Lubi pan takie długie dni?
4: Lubię. Ja jakoś zimy nie lubię, ale lato okej.
2: Okay. Jesteśmy w Szczecinie.
4: Co prawda dzisiaj w moim Szczecinie zimno, bo słyszę 12
2: najchłodniej,
4: stopni.
2: Tak, najchłodniej. No, ale jesteśmy w przeciwnych obozach. Ja zdecydowanie wolę zimę od
4: no,
2: lata.
4: Właśnie, no właśnie, to wiem. To tak jak w Polsce jest, pół na pół zawsze.
2: To prawda. No to właśnie, to jak jesteśmy przy tych podziałach pół na pół, to Polacy są też pół na pół podzieleni w ocenie prezydenta Karola Nawrockiego, a także w ocenie tego, w jakim kierunku powinien iść ustrój Polski, czy wzmocnienie prezydenta, czy wzmocnienia parlamentu. Jak pan uważa, z czego wynika właśnie taka spolaryzowana ocena działań prezydenta Nawrockiego?
4: Myślę, że wynika z tego, co robi. Pewnie jakbyśmy porównali oceny prezydentów i jego poprzedników, to raczej tak to chyba nie wyglądało z tego, co pamiętam.
2: Czy była premia na dzień dobry?
4: Była premia zawsze na dzień dobry, a później jednak zawsze prezydent był taką osobą, która powinna łączyć, nie dzielić. Natomiast tutaj ewidentnie prezydentura Karola Nawrockiego to jest ciągła walka, no, bo te weta, te wypowiedzi różne, to jest ciągła walka i myślę, że Polakom to się nie podoba. No i prezydent stara się w tej chwili takimi różnymi decyzjami chyba troszkę przykryć te swoje błędy. Za największy uważam za wetowanie programu SAFE. Polacy to widzą, tak? No przecież ja czuję tą atmosferę. Ludzie zaczepiają mnie na ulicy, pytają się, będzie wojna, czy jesteśmy bezpieczni. No jest po prostu niepokój. Jeżeli ktoś w takiej sytuacji zastanawia się, czy wykorzystać 180 miliardów pożyczki, czy nie, to działa na naszą szkodę. I myślę, że prezydent chce teraz to przykryć, stąd chce zacząć dyskutować o konstytucji. No to wszystkich państwa uspokajam. Nie będzie żadnej zmiany konstytucji, więc tu się nic nie stanie. Konstytucję trzeba przestrzegać, a nie zmieniać.
2: Powiedział pan o tym niepokoju na ulicach. To bardzo ciekawe, bo ja myślę, że sytuacji nie uspokaja premier, który mówi, że w ciągu kilku miesięcy Rosja zaatakuje państwo NATO.
4: Oczywiście tak i to musimy uważać na te wypowiedzi,
2: zagalopował
4: na te słowa.
2: Się premier?
4: Znaczy, trudno mi powiedzieć, czy się zagalopował. Pewnie miał trochę inną intencję. Myślę, że raczej chciał pokazać, że musimy mieć z tyłu głowy tego typu wariant. Stąd potrzeba inwestować w obronność, bo prawda jest taka, że Rosja i Putin boi się tylko silnych. No przecież oni też obserwują, co się dzieje i co by nie mówić, jeżeli widzą, no do

0: dobra. Polska wydaje 180 plus 200 miliardów z budżetu, które wydajemy, czyli 400 miliardów w jednym roku podejmuje decyzję, wydajemy na uzbrojenie, to sprawa jest poważna. Więc...
1: Ja bym jeszcze dodał akurat tutaj, chociaż wyjdę jak rzecznik rządu, no ale trudno, dodałbym jeszcze, bo to się też składa w całość, dodałbym te umowy, które z poszczególnymi państwami, umowy o współpracy obronnej, militarnej, tak, które premier podpisuje, tak, czy tak, to Francja, tak jest, czy Wielka Brytania. Więc to widać, że jest jakiś ciąg w tym, że to jest większy plan.
0: Nie, nie, to jest na pewno większy plan i myślę, że to tak to powinno być realizowane. Natomiast ja zawsze apeluję w takich sprawach do wszystkich sił politycznych w Polsce. W sprawie obronności, w sprawie polityki zagranicznej my musimy mówić jednym głosem i to co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Jeżeli ktoś ma dodatkowe 180 miliardów w Narodowym Banku Polskim, nie ma żadnego problemu. Zapraszamy. Te pieniądze też jesteśmy w stanie wykorzystać, tylko trzeba to robić mądrze i efektywnie. No ale decyzje w tej sprawie będą podejmowali dowódcy wojsk, którzy wiedzą, co jest potrzebne, żeby Polska była bezpieczna. Także ja wszędzie uspokajam. Nic złego nam nie grozi. Trzeba się zbroić, bo też prawda jest taka, że Europa, i trzeba się uderzyć w piersi, przez ostatnie 20-30 lat żyła w dobrobycie. Wszystko było przepięknie. Budowaliśmy domy, jeździliśmy na wakacje.
1: Szklane domy nawet
0: były. Tak, tak, tak. Kupowaliśmy ropę, gaz. Wszystko zaczęliśmy produkować w Chinach i w innych państwach azjatyckich. I generalnie wszystko było pięknie. No i nagle się okazało, że to runęło.
1: Teoria o końcu historii, która miała, no właśnie, która miała nadejść. No właśnie. Ale właśnie, historia nas jednak dogoniła i rzeczywistość, pospolitość skrzeczy, jak to pisał, pisał Wyspiański. I zastanawiam się, jak bardzo ona skrzeczy, ta rzeczywistość, w relacjach polsko-amerykańskich. To znaczy, na ile decyzja, jak się zdaje, Donalda Trumpa czy administracji amerykańskiej o udzieleniu schronienia Zbigniewowi Ziobrze, na ile to nie będzie nam stawało ością w gardle przy każdych rozmowach z Amerykanami?
0: No zobaczymy. To jest rzeczywiście... No, to są w ogóle sytuacje, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, bo często w tej chwili też padają pytania dotyczące, no tak, pan Ziobro ucieka, państwo nie działa. No dobrze, no ale czy ktoś z nas był w stanie przewidzieć, że w XXI wieku kraj Unii Europejskiej będzie udzielał azylu politycznego obywatelowi innego kraju Unii Europejskiej? No to w ogóle nie do pomyślenia. No tak się stało. Natomiast Donald Trump jest bardzo zmienny, w związku z czym dzisiaj trudno przewidzieć, jaka będzie ostateczna decyzja i co się stanie. Nie należy też wykluczyć, że podejmie decyzję o tym, że powie, niech pan Ziobro wraca do Polski. Też tak może być. Zobaczymy. Myślę, że to jest w tej chwili wielkie zadanie dla polskiej dyplomacji i dla ministra Sikorskiego.
1: Przekonać prezydenta Trumpa.
0: Przekonać prezydenta Trumpa, że jednak prawo musi prawo znaczyć we wszystkich krajach na świecie.
1: Mm-hmm. Mamy jakieś, jak to mówi Donald Trump, karty w ręku, żeby przekonać Amerykanów?
0: Myślę, że tak, ale to jeszcze raz chcę podkreślić wielkie zadanie dla ministra Sikorskiego i polskiej dyplomacji, ale już nie raz pokazywaliśmy, że jesteśmy w stanie się dogadać. Stany Zjednoczone są naszym strategicznym partnerem. Co do tego nie ma wątpliwości. Ja sobie też nie wyobrażam, że przez, z całym szacunkiem, pana Ziobrę nagle odwrócimy się od Stanów Zjednoczonych. No nie, nie, no są też ważniejsze problemy. Mhm.
1: Tak się też zastanawiam, bo wspomniał pan o zadaniu dla premiera Sikorskiego. A co z oceną działań Waldemara Żurka? Nie ma pan ochoty tupnąć nogą i zapytać do jasnej, ciasnej, miało być inaczej?
0: No tak, ale też rozumiem, i to się dzieje od 3 lat, od początku tej kadencji. Tak, miało być inaczej. Też nasi wyborcy oczekiwali rozliczenia, postawienia przed sądem tych, którzy kradli, którzy łamali prawo.
1: Wie pan, że na liczniku rozliczeń wisi wielkie zero.
0: No, zero chyba nie.
1: Wymienił pan jednego polityka, który poniósł konsekwencje za działania w latach 2015-2023?
0: No toczą się w tej chwili sprawy. No, nawet ta szczecińska sprawa pana posła Mateckiego, no to już to się toczy w sądzie. Okay. Czyli to już jest w sądzie. Nie, i tych spraw trochę jest. Natomiast
1: jest, ale wyroku żadnego.
0: Wyroku żadnego. Tu absolutnie się z tym zgadzam. No tak, ale z drugiej strony proszę zobaczyć w przypadku pana Ziobry. No my nie możemy też, najpierw mówimy, naprawiamy sądy, sądy są niezależne. Co ma zrobić minister Żurek, jak sąd wyznacza za parę miesięcy posiedzenie w sprawie...
1: No dobra, ale za to samo Bodnara odwołaliście. Mówiliście, że Bodnar nie dał rady, że nie naprawił, no dobrze, że buksował, ale okazuje się...

0: się, że po roku Żurka spotkało to samo.
1: No dobrze, no ale jaki mamy wpływ na to, jaką decyzję sąd podejmie, kiedy wyznaczy posiedzenie w sprawie europejskiego nakazu aresztowania dla ministra Ziobry?
0: Minister Sprawiedliwości nie ma na to wpływu?
1: Na sądy?
0: No, na sądy.
1: O, to widzę, że pan redaktor tutaj no,
0: oczywiście
1: chce,
0: nie.
1: Ja wrócić wiem, do ciemnych czasów Prawa i Sprawiedliwości.
0: Nie, absolutnie nie, no ale przecież Waldemar Żurek wymieniał prezesów i prezesów sądów, prawda?
1: Nie, no pewnie występuje w tej chwili z prośbą o przyspieszenie terminów.
0: Nie, żeby mi tutaj pan nie zarzucił,
1: nie,
0: że ja chcę,
1: no żartuję,
0: wyroki
1: oczywiście.
0: Na telefon.
1: Nie.
0: Wie pan, są tacy w internecie, no, co tylko czekają na taki cytat.
1: Tak, to ja wiem. Natomiast nie, rzeczywiście sytuacja jest bardzo trudna. Okazało się jednak, bo też żeśmy sądzili, że to wszystko będzie można szybciej zrobić. Natomiast no, prawda jest taka, jak rząd chce działać zgodnie z obowiązującym prawem, zgodnie z obowiązującymi procedurami, no to niestety to wszystko trwa. I też w tym wszystkim kluczem są ludzie, czyli decyzje o tym, jak jest prowadzone śledztwo, podejmuje prokurator. Jeżeli on podejmie, że to śledztwo, decyzję taką, że w śledztwie nam się może wydać, że to niepotrzebne, ale musi przesłuchać 300-400 ludzi, to będzie trwało 5 lat. No i to co do tego nie ma wątpliwości. Jak ktoś rzeczywiście szybko chce to zrobić, to zrobi, no niestety.
0: Czyli Żurek nie do dymisji.
1: Nie, no absolutnie, to tym bardziej, że to są rzeczywiście bardzo trudne sprawy, a wiem, że minister Żurek ma naprawdę wielką determinację, żeby rozliczać te wszystkie głośne afery.
0: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych. Dlaczego premier czekał z tym tak długo?
1: Mam wrażenie, że premier nie czekał, no bo też nieoficjalnie powiem, że wymiana korespondencji i dyskusja dotycząca rozporządzenia między ministerstwami trwała już od tygodni, więc to nie jest tak, że wszyscy siedzieli i czekali, co powie pan premier. Myślę, że dał tylko wyraźny sygnał, że są wyroki polskich sądów, są wyroki Trybunałów Europejskich. Polska jest krajem przestrzegającym prawa. W związku z czym...
0: Dobre, nie, no, panie ministrze, ja rozumiem.
1: Widzę,
0: takie
1: pan
0: pańskie
1: redaktor
0: prawo.
1: Się uśmiechnął.
0: No, uśmiecham się, bo pamiętam tę gimnastykę Marcina Kierwińskiego czy Rafała Trzaskowskiego, którzy mówili. że to nie będzie dotyczyło wszystkich, że tylko tych, co do których orzeknie Europejski Sąd. No a teraz jakaś zwolta nastąpiła. Nastąpiła zmiana.
1: No ale dobrze, no...
0: Dobrze, że nastąpiła.
1: Dobrze, że nastąpiła. Myślę, że też premier wyciąga wnioski z tych nastrojów. Też pewnie widzi, jak opinia publiczna do tego podchodzi. Tym bardziej, że w tej sprawie nie ma absolutnie żadnego ryzyka. Te wszystkie fake newsy, że tam nagle będzie można adoptować dzieci, będzie coś tam można robić i tak dalej. No nie,
0: a
1: no,
0: ten
1: no,
0: zarzut,
1: to jest,
0: że
1: no...
0: to wprowadzenie małżeństw jednopłciowych tylnymi drzwiami?
1: No nie, no absolutnie nie. No dlaczego jest jesteśmy w Unii Europejskiej. Korzystamy z tej Unii Europejskiej. Przecież teraz nawet było podsumowanie, ile środków finansowych wpłynęło do Polski od początku bytności w Unii Europejskiej, ile żeśmy zrealizowali inwestycji. W związku z czym musimy przestrzegać też tego europejskiego prawa. Jeżeli ktoś zawarł ślub, bo przecież nie wszystkie kraje muszą być takie jak Polska. Są kraje, gdzie...
0: To bardzo
1: takie,
0: dobrze,
1: no
0: że
1: i to dobrze,
0: kraje
1: no więc właśnie,
0: same.
1: Więc są kraje, gdzie można te śluby zawierać. W związku z czym, jeżeli ktoś przyjeżdża do Polski i odpukać stanie się coś złego, no to partner ma prawo w szpitalu się zapytać o zdrowie. No i tylko o to w tym wszystkim.
0: Wie pan, że z perspektywy osób, które nie sprzyjają środowisku LGBT, to wygląda w ten sposób, jakby rząd, który nie ma większości nawet do tego, żeby przepchnąć ustawę o związkach partnerskich, tylnymi drzwiami na zasadzie wyroku europejskiego wprowadza tutaj instytucję małżeństw jednopłciowych.
1: No dobrze, no ale prawda jest taka, to co, Polska wystąpiła do sądu w tej sprawie? No nie. To wystąpili ludzie. No i sąd stwierdził, że trzeba takie małżeństwo uznawać we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
0: A wy w Sejmie przegłosujecie w końcu tę ustawę o osobie najbliższej?
1: Tak, przegłosujemy. Z tego co wiem, to już ona jest uzgodniona i też z Urszulą Pasławską rozmawiałem na ten temat, więc powiedziała tak.
0: Jest okejka
1: ze strony PSL-u. Więc jeżeli tak jest, to myślę, że w niedługim czasie po prostu
0: ten
1: ta
0: czerwiec
1: ustawa
0: to
1: będzie...
0: aktualny termin?
1: Myślę, że czerwiec jest aktualnym terminem.
0: Okej, okay. Po owocach i poznacie.
1: Zobaczymy. Po owocach i poznam. Czerwiec tego roku. Czerwiec tego roku.
0: Dziękuję, że pan zastrzega. Bo ja pamiętam, jak premier Tusk mówił, że nim zima się skończy, do Sejmu trafił projekt ustawy o związkach partnerskich. Tylko nie wiadomo, która to zima miała
1: być. No właśnie, dlatego ja już wolę być precyzyjny.
0: Dziękuję za tę precyzję. To jeszcze kryptoaktywa nam zostały do omówienia, kryptowaluty. Cztery projekty. Jutro

0: głosowanie. Rozumiem, że ten rządowy wyjdzie z Sejmu.
1: Znaczy tak, jesteśmy po komisji. Rządowy jest procedowany. Prezydent ustami ministra Bogusława

0: nad...
1: I co, przed nami trzecie weto prezydenta?
0: No, nie sądzę, że prezydent się już na to odważy. No, wcześniej zaczęliśmy od dyskusji o panu prezydencie. Przecież też obserwuje to, co się dzieje. Nie, już sobie nie pozwoli na trzecie weto, bo w ogóle nie byłoby całej tej dyskusji, całego tego bałaganu, gdyby prezydent nie zawetował 1 grudnia ubiegłego roku tej pierwszej ustawy. Mhm. No proszę zobaczyć, jaki to za krąg zatoczyło. No przecież dzisiaj ta ustawa, o której dyskutujemy, jest dokładnie tą ustawą zawetowaną przez pana prezydenta i pan prezydent dzisiaj taką ustawę proponuje, więc też wyciąga wnioski, co bardzo doceniam, podkreślam i zresztą to mówiłem w wystąpieniu, że też doceniam, że prezydent wyciąga wnioski z tego, co się dzieje, obserwuje i już wie, że taka ustawa musi być przyjęta.
1: Najważniejsza kwestia jest czymś innym, mówił Rafał Leśkiewicz wczoraj w radiowej Jedynce, że do końca czerwca, w zasadzie do 1 lipca powinny te przepisy wejść w życie, bo jeżeli nie wejdą, to firmy rynku kryptowalut działające w Polsce nie będą mogły funkcjonować. Więc mamy bardzo niewiele czasu, mamy 1,5 miesiąca do tego, żeby wreszcie uchwalić ustawę, którą pan prezydent podpisze. Rządzie kochany, do roboty.
0: Tak, no taka jest prawda, aczkolwiek też zawsze mówię, żebyśmy z wielkim dystansem podchodzili do tego wszystkiego. Polska nie upadnie, jak nie będzie ustawy o kryptowalutach i tu się też nie jest to być albo nie być gospodarki Polski. Natomiast tu trzeba dbać o ludzi przede wszystkim. Ta ustawa jest po to, żeby na rynku nie było oszustw. No jeżeli ktoś chce ryzykować swoje pieniądze, ja nigdy żadnej kryptowaluty nie kupowałem i nie zamierzam, bo uważam, że to jest bardzo, bardzo ryzykowna gra. Dobra, ale są ludzie, którzy chcą to robić. To muszą mieć przynajmniej gwarancję taką, że rząd pilnuje tego, że firma, której powierzają pieniądze, to nie są jacyś oszuści. Tak jak w przypadku tych wielu firm, z którymi dzisiaj mamy do czynienia. Przecież te dane, które przekazuje Ministerstwo Finansów, no to już dzisiaj można powiedzieć, że jest 3 miliony osób, które inwestują, czy między 2 a 3 miliony, które inwestują w kryptowaluty. Już milion jest oszukanych i straciło dużo, dużo pieniędzy. I to niestety będzie się powiększać, to grono osób. Ja też zwracam uwagę, KNF w 2021 roku przygotował świetny materiał pokazujący mechanizmy na rynku kryptowalut. Warto przeczytać, zanim się zacznie inwestować na tym rynku.
1: To na koniec, panie ministrze. Oberwało się panu w rodzinie za tę republikę? Czy Rzeczpospolita Polska jest republiką?
0: Nie, nie oberwało się z tego względu, że...
1: Rzeczpospolita Polska jest republiką.
0: Oczywiście, ale Rzeczpospolita w samej nazwie jest. Ja po prostu nie lubię nazwy republika. No bo mi to się bardzo źle kojarzy. Natomiast Rzeczpospolita, no przecież to jest chyba po łacińsku, to jest republika właśnie. Także no więc to dokładnie to jest to. Więc nie, tutaj absolutnie nie. Zresztą ja lubię, to było takie przewrotne
1: zabawa. Ja tylko dopowiem naszym słuchaczom, że po prostu był pan złapany na sejmowym korytarzu przez dziennikarza.
0: I to są takie łapanki,
1: pytania maturalne.
0: Tak, to są takie łapanki, gdzie człowiek w ogóle myśli o całkowicie innych sprawach, także ten. Także nie. Tutaj absolutnie...
1: Nie ma kaca moralnego.
0: Nie, absolutnie. Ja zawsze do takich spraw podchodzę na wesoło.
1: No właśnie widzę. Dariusz Wieczorek, Dobra. Nowa Lewica. Bardzo dziękuję, panie pośle. Były minister nauki i szkolnictwa wyższego był w naszym studiu. Wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
0: Dziękuję, wszystkiego dobrego, dobrego dnia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna. Autopromocja.
3: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12:30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
2: Autopromocja. Przegląd prasy.
1: Wracamy do Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie dzisiaj sondaż, do jakiego wieku chcieliby pracować Polacy. Jak się okazuje, kobiety chciały pracować w przeważającej większości do 60 roku życia, a mężczyźni do 65 roku życia. Tylko co ósmy Polak chce pracować po ukończeniu tego wieku, tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Jest też od razu komentarz profesora Piotra Szukalskiego, demografa z Uniwersytetu Łódzkiego. Większość Polaków optymistycznie zakłada, że emerytura będzie niewiele mniejsza niż ostatnia pensja. Tymczasem wedle prognoz ZUS-u zamiast obecnych 54% pensji w 30 roku będzie to średnio 52%, a w 2060 roku zaledwie 29% pensji. Wielu osobom już teraz

0: Emerytura nie wystarcza. Liczba pracujących emerytów w końcu ubiegłego roku znów pobiła rekord, dochodząc do blisko 1 880 000. To ponad połowę więcej niż jeszcze dekadę wcześniej. Wiele zależy tu od pracodawców i ich gotowości do zatrudniania osób z pokolenia Silversów, jak jest tu napisane. To jeszcze mamy chwilę na Gazetę Wyborczą, a tutaj pewnego rodzaju fact-checking słów Sławomira Mencena. Sławomir Mencen podaje dane o ogromnych kosztach utrzymania ukraińskich dzieci w polskich zakładach poprawczych. W poniedziałek Sławomir Mencen był gościem podcastu, niesławnego podcastu Bogdana Rymanowskiego, w którym takiego fact-checkingu z pewnością nie ma, co redaktor Rymanowski już wielokrotnie udowodnił. Z całą pewnością przeprowadzimy audyt, bo Polska wydaje mnóstwo pieniędzy na rzeczy, na które nie powinna wydawać. Koszt utrzymania osoby w poprawczaku pomnożony przez liczbę Ukraińców w poprawczaku i razy 12 miesięcy wychodzi 1,2 miliarda złotych. To nieprawda, pisze Gazeta Wyborcza. Maria Eichardt, wiceministra sprawiedliwości, która w resorcie odpowiada za zakłady poprawcze, pisze, mówi właściwie, roczne utrzymanie wszystkich dzieci, bez znaczenia jaka narodowość, w zakładach poprawczych w Polsce kosztuje państwo mniej niż 40 milionów złotych, a samych Ukraińców w zakładach poprawczych 1 200 000. Zdaje się, że panu Sławomirowi Mencenowi się pomylił rząd wielkości. To nie miliard, a milion dokładnie. 8:28 jest na zegarach. Za 2 minuty Rafał Boguta i najnowsze informacje. A po nich będzie z nami dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, z którym porozmawiamy o tych wszystkich zawiłościach politycznych.
1: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Persil 35 prań w nowej cenie regularnej 42,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
7: Zdrowit.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Po reklamie.
11: To są informacje Polskiego Radia 24.
12: Minęła 8:30, Rafał Boguta, zapraszam. Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach. Przedstawiciele portów uspokajają, że w lipcu i sierpniu rejsy odbędą się zgodnie z planem. Wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i nie ma związków z tym zakłóceń w dostawach. Podobnie deklaruje rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski i zapewnia, że priorytetem jest utrzymanie połączeń.
13: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce. Chcemy jak najwięcej tych rejsów utrzymać i to w tej chwili jest naszym priorytetem, aby zapewnić stabilne operacje. Natomiast to, w jaki sposób sytuacja się rozwinie, myślę, że w tej chwili trudno jest komukolwiek określić.
12: Eksperci wskazują, że nie można wykluczyć przerw w dostawach paliwa lotniczego m.in. we Francji, Włoszech i Hiszpanii. Co najmniej do końca września będzie obowiązywał zakaz wstępu do Puszczy Solskiej w rejonie Pogorzeliska. To efekt pożaru, który strawił kilkaset hektarów drzew w tym rejonie. Strażacy przez 8 dni prowadzili akcję gaśniczą. Teraz teren przejęli leśnicy. Rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik powiedziała, że na obszarze objętym ogniem obowiązuje zakaz wstępu dla osób postronnych.
14: ogień, naróż,

0: Przyłożył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska, przez co nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa.
1: W sprawie pożaru prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. Śmiertelny wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w miejscowości Krasne w powiecie chełmskim. Tuż przed godziną 6 samochód osobowy wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy i zderzył się z pociągiem osobowym relacji Lublin-Chełm. Nie żyje około 60-letni kierowca auta. Pociągiem podróżowało ponad 50 pasażerów. Torowisko jest zablokowane. Pociągi nie kursują tą trasą. Koniec z czarnym rynkiem terminów na egzaminy na prawo jazdy. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych uruchomiła nowy portal infokierowca.pl, który zastępuje wysłużony system InfoCar. Nowe rozwiązania i logowanie przez e-dowód skutecznie blokują internetowe boty, które do tej pory masowo rezerwowały miejsca w wojewódzkich ośrodkach ruchu drogowego, mówi Tadeusz Wachowski z Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.
2: Boty działały w ten sposób, niezależnie od tego, jaką konfigurowaliśmy zabezpieczenia, że wystawione terminy egzaminów blokowały i one były później w różny sposób przehandlowywane. W tej chwili nie da się zarezerwować terminu egzaminu z puli, trzeba być zalogowanym, rozpoznanym użytkownikiem.
1: Zbudowanie portalu zajęło niemal 2 lata i zostało sfinansowane z pieniędzy Krajowego Planu Odbudowy. Twórcy zapowiadają, że w przyszłości system ma zostać rozbudowany m.in. o obsługę w pełni elektronicznych orzeczeń lekarskich.

0: Deszczowo niestety w całym kraju, burzowo głównie na północy i w centrum oraz w województwie świętokrzyskim. Temperatura też nas nie rozpieści. Od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim, 14 stopni na zachodzie. W centrum od 15 stopni w Wielkopolsce do 17 stopni. Na Mazowszu najcieplej na południu kraju. W Małopolsce 18, a na Podkarpaciu 20 kresek. Ósma 34 na zegarach, dokładnie, teraz ostatnie pół godziny poranka.
1: Komentarz.
0: Doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: O co pańskim zdaniem chodzi w sporze o kryptowaluty? Chodzi o kryptowaluty i o jak najlepsze rozwiązanie, czy o to, kto postawi na swoim?
2: No ja raczej widzę to drugie, bo gdyby chodziło o najlepsze rozwiązanie, to najlepsze rozwiązanie zostałoby dawno dopracowane, a czas jest już niedługi, są te terminy wiążące dotyczące Unii Europejskiej i tak naprawdę skończy się tym, że ten rynek nie będzie w Polsce uregulowany lub będzie z dużym opóźnieniem uregulowany, a tak naprawdę ci, którzy tak czy inwestują w kryptowaluty i tak to robić będą, ponieważ w innych krajach Unii Europejskiej te kwestie są uregulowane, no i tam te podmioty, które zajmują się obrotem kryptowalutami, po prostu działają wedle pewnych reguł.
0: I czym to się skończy politycznie tym razem? Znowu takim kolejną przebieżką i wetem prezydenta na koniec?
2: No najprawdopodobniej tak, bo jakby znaczy skłonność do kompromisu jest niewielka, bo to jest taka mniej więcej gra, typu my zgłaszamy swoją, prezydentowi się to nie podoba, prezydent zgłasza swoją, nie podoba mu się to, co zgłasza koalicja rządząca. I tak jak wspomniałem, skłonność do kompromisu jest tutaj, można by powiedzieć, niewielka, żeby nie powiedzieć żadna. No a ku stracie i szkodzie tego rynku tak naprawdę, ale też ludzi, którzy w ramach tego rynku funkcjonują, tylko tak jak wspomniałem, bo jesteśmy zobligowani regulacjami europejskimi, które właśnie, no nie chcą to porządkować, no ale w jakim stopniu w pewne po prostu ramy ująć. I Bogiem a prawdą pewnie każda ze stron znowu odtrąbi albo sukces, albo powie, że ta druga strona jest taka okropna i to ta druga strona jest winna temu zamieszaniu i bałaganowi. No i to tak tercium non datur.
0: To jak długo jeszcze ten chocholi taniec wytrzymają wyborcy?
2: Tak generalnie jak długo wytrzymają. No, panie redaktorze, wytrzymują już dość długo. Polaryzacja u nas przynajmniej w tej takiej wersji hard no, trwa przynajmniej od katastrofy smoleńskiej.

0: więc jak już dobrze liczymy, to jest lat 16, a taka polaryzacja umiarkowana, no to są wybory 2005, więc to już jest właściwie dwie dekady i przez te dwie dekady właściwie dwie postaci polskiej sceny politycznej, czyli z jednej strony Donald Tusk kojarzony z szeroko rozumianym obozem, nazwę go liberalno-demokratycznym, z drugiej strony Jarosław Kaczyński z szeroko rozumianym obozem prawicowym czy prawicowo-nacjonalistycznym, aczkolwiek ten obóz prawicy dzisiaj jest już nieco bardziej zróżnicowany, bo mamy Konfederację, która jest też takim bytem na swój sposób amorficznym, pluralistycznym, no i mamy Konfederację Kolony Polskiej, która jest taką ewidentną nacjonalistyczną, fundamentalistyczną prawicą. Mhm.
1: A jak na poparcie polityczne dla partii politycznych, jak w ogóle na postrzeganie wyborców będzie wpływała sprawa Zbigniewa Ziobry? Zastanawiam się, czy w ogóle, czy być może to już jest kolejna odsłona tego samego serialu, który w świadomości wyborców dosyć się już ugruntował i obozy się już podzieliły w tej kwestii.
0: Wypadam się zgodzić z panem redaktorem. Jeżeli to już interesuje, to najbardziej wytrawnych, albo tych najbardziej, no, nie chcę powiedzieć fanatycznych, ale skupiających się, oglądających politykę. Myślę, że przeciętnego obywatela rzeczywiście ten serial, nie chcę powiedzieć najdłuższy serial nowoczesnej Europy, trwa dość długo. Jego kolejne odsłony, w tym ta odsłona jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście ona na chwilę przykuwa uwagę opinii publicznej. Warto by było może zbadać, w jakim zakresie. Jest to gdzieś tam wizerunkowa strata dla Prawa i Sprawiedliwości, ale to, co Prawo i Sprawiedliwość miało stracić na aferze, tak to nazwijmy, czy ściganiu właściwie Zbigniewa Ziobro i dochodzeniu naszego wymiaru sprawiedliwości do sytuacji, w której, no, przed jego oblicze Zbigniew Ziobro by trafił. Myślę, że ona już jakby swój taki potencjał wyczerpała. Aczkolwiek, no, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo tutaj jakby uporczywie Zbigniew Ziobro lubi o sobie przypominać, a polski wymiar sprawiedliwości, nie chcę powiedzieć, że okazuje swoją indolencję, ale na tą chwilę niewiele na to wskazuje, żeby rzeczywiście Zbigniew Ziobro znalazł się w Polsce.
1: Nie, no, ale właśnie to jest bardzo ciekawe, o czym pan wspomniał, panie doktorze. To znaczy, czy tym razem już ta historia nie odbija się rykoszetem na koalicji rządzącej? No bo oczywiście można kibicować prokuraturze w działaniach, ale jeśli prokuratura od 2,5 roku wykazuje się nieskutecznością i bezradnością, to zaczyna chyba pojawiać się pewnego rodzaju frustracja nawet u tych osób, które, powiedzmy, zażarcie nie lubią Zbigniewa Ziobry.
0: To prawda, natomiast ten, no, nie chcę powiedzieć, że potencjał rozliczeń się wyczerpał, bo to też źle zabrzmi, to znaczy pociągnięcie do odpowiedzialności wszystkich tych, którzy przekroczyli prawo lub je złamali lub dopuścili się różnego rodzaju przewin, czy można powiedzieć wręcz przestępstw, no idzie to jak po grudzie i o ile to była taka jedna z emocji, z którą obóz szeroko rozumiany demokratyczny szedł do wyborów, to później zarówno kiedy ministrem sprawiedliwości był Adam Bodnar, a teraz jest Waldemar Żurek, który, no, wydawać by się mogło, dokonał pewnego przyspieszenia, albo przynajmniej to tak wyglądało w wizerunkowym wymiarze. Te sprawy gdzieś utknęły, albo, no, też te młyny sprawiedliwości mielą powoli, ale pytanie, czy to aż tak długo trwa i czy tak mielić powoli muszą. Mamy kilka też sytuacji związanych właśnie chociażby z szefem rezerw strategicznych, który ciągle jest w Londynie. Mamy panu Ziobrę i Romanowskiego, choć Romanowski został jakby przykryty sprawą Ziobry, ale też przecież takie do nas informacje docierają, że już obaj panowie zajęli w Stanach Zjednoczonych. Mamy Daniela Obajtka, któremu cofnięto immunitet. Tam jest cała gama i galeria polityków, którym cofnięto immunitet. Jakieś postępowania się toczą w prokuraturze. Na razie te akty oskarżenia nie trafiają do sądów. Sądy nie podejmują decyzji, czy to zastosowanie jakiegoś środka zapobiegawczego w postaci aresztu, czy jakby występowania tych osób z wolnej stopy, bo sąd uznaje, że one nie będą ani mataczyć, ani uciekać z Polski. No, trwa to dosyć długo, a przecież, no, za pasem wybory 2027 roku.
1: Mm-hmm. No i właśnie ciekawe, jak w kampanii wyborczej koalicja rządząca z tego wszystkiego będzie się tłumaczyła.
0: No, myślę, że będzie tego tematu, widzę to na tą chwilę, chyba że rzeczywiście najbliższy rok czy ponad rok coś spektakularnego się wydarzy, ale tak to raczej nie sądzę, żeby na sztandary ten temat został wysunięty.

0: to może na sztandary uda się wziąć temat transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci, bo premier Donald Tusk, zapowiadając dokonanie tej transkrypcji, dokonywanie tych transkrypcji w sumie w liczbie mnogiej, ogłosił rządowy sukces. Tylko pytanie, czy to nie jest taki sukces przez łzy nieco?
1: Tak, no tu kwestia i par jednopłciowych, ale też i związków partnerskich, to jest też taka sprawa, która się przecież, no powiem bardzo kolokwialnie, ciągnie już do dekady, to tak możemy w tym wymiarze, takim wymiarze czasu to oceniać, obserwować, śledzić. Więc to prawda, no to jest rodzaj takiego no, sukcesu przez łzy połowicznego. Nie chcę powiedzieć, że właściwie wszyscy są z tego niezadowoleni, no bo jakiś tam cień czy promień się pojawił, czy światełko w tunelu, ale to jest zdecydowanie za mało, ponieważ też znowu wrócę do kampanii, te kwestie były dość jednoznaczne i jasno artykułowane. Jeżeli nie przez koalicję ówczesną obywatelską, to na pewno przez lewicę, a wszyscy dobrze wiedzieli lub domyślali się, że wiele na to wskazuje, że będzie rządzić koalicja w Polsce. No więc jeżeli koalicja, no to każda z tych partii, które weszły w skład, miała jakąś tam swoją agendę. No i dla lewicy ta agenda jest bardzo, bardzo istotna, więc wyborcy mogli sądzić, że no, lewica będzie, mówiąc przysłowiowo, ginąć za tę kwestię, a zarówno w lewicy, jak i w samej koalicji obywatelskiej, nawet bardziej tam, no nie widać. Znaczy nie mają serca, o tak bym powiedział, w tym podwójnym znaczeniu do tej sprawy.
0: Mm-hmm. Dzisiaj taki komentarz Estery Fliger w Rzeczpospolitej, pozwolę sobie zacytować. Zbigniew Ziobro uciekł Waldemarowi Żurkowi do Stanów Zjednoczonych. Korowy elektorat Koalicji Obywatelskiej w miasteczku Wilanów jest zbulwersowany imprezą techno na dziedzińcu pałacu. Z partii po dwóch miesiącach wyleciał Tomasz Lenz po tym, jak członka rodziny wepchnął do publicznego szpitala i że kwestia transkrypcji aktów małżeństwa to, jak twierdzi Estera Fliger, przedwyborczy strach, który zajrzał premierowi w oczy.
1: Tak, i myślę, że tych strachów będzie coraz więcej. Wszyscy jesteśmy zakładnikami czasu. On jest z różnych powodów nieubłagany. W polityce wydaje mi się, że ten czas ulega pewnej kompresji. Więc im bliżej wyborów, tym premier, już zostawię te 100 konkretów, bo myślę, że ta historia i ta opowieść już dawno przestała mieć znaczenie. Próbowała opozycja czy PiS na początku jakby tą kwestię poruszać, czy się do niej odnosić. Tam były takie statystyczne liczenia, ileż to tych punktów zostało zrealizowanych, ile nie. Większość jak wtedy na tą chwilę nie została zrealizowana, ale rzeczywiście tak będzie. No z drugiej strony...
0: Ja ostatnio zaglądałem na tę stronę 100 konkretów. Ona, tak, ona przestała być aktualizowana nawet.
1: No właśnie. Czyli to jakby jedna i druga strona już, zresztą tyle się wydarzyło od tamtego czasu w polityce i polskiej, i europejskiej, i światowej, że myślę, że to jest też już taki, można powiedzieć, smaczek dla specjalistów od marketingu politycznego. To bardziej my na uczelni się tym pewnie jako jakiś case studium przypadku będziemy analizować ze studentami, niż to jakiekolwiek emocje budzi. Natomiast wracając do tego głównego pytania, czy generalnego, panie redaktorze, to tak. Z drugiej strony sądzę, że po wakacjach będzie jakiś rodzaj, no nie wykluczam, rekonstrukcji, która działa na krótko, ale działa...
0: Właśnie chciałem pana o to zapytać, jak uprzedził pan moje pytanie.
1: To dobrze robi z różnych powodów. Oczywiście nie jest to cudowne panaceum, ale to dobrze robi. Raczej nie spodziewałem się tu zmiany na stanowisku premiera, natomiast zmian na pewno należy się spodziewać. Znowu będą spekulacje i znowu będziemy dyskutować i w trakcie, i w momencie ogłoszenia, i po. Więc, ale na pewno będzie ogłoszony jakiś program, bo to będzie taki program z jednej strony do wyborów jako tako, czyli powiedzmy pewnie tam bilans zostanie dokonany i Donald Tusk nie tylko sobie zobaczą, a przede wszystkim zbadają, co jest taką bolączką, więc będą starali się to w tych ostatnich 12 miesiącach, chociaż no, to bywa ryzykowne. 12 miesięcy, patrząc też na procedury legislacyjne, wiele innych okoliczności, może to być za krótko, ale to też będzie rodzaj zagrywki takiej PR-owej czy kampanijnej. Widać już, że partie się tutaj szykują do tej kampanii. PiS to próbuje robić, nawet wczoraj chyba widziałem, ale no, na razie wygląda to mało przekonujące, tak powiem uczciwie. Widziałem zarówno Jarosława Kaczyńskiego, jak i Mariusza Błaszczaka, którzy raz, że tam apelowali o wpłaty czy to do aktywu, czy to do elektoratu, no, ale powiem tak szczerze, no na razie to nie wygląda mi na taką mobilizację i pomysł na kampanię. No zobaczymy, co będzie już po wakacjach, chociaż nie chcę tak aż już do wakacji wybiegać, bo jeszcze do nich zostało sporo czasu jeszcze.

0: dzieci chyba nie zdały matury, ile dobrze pamiętam, a moi studenci jeszcze nie przystąpili do sesji, mają juwenalia w przyszłym tygodniu.
1: Ale przynajmniej ósmoklasiści zakończyli już egzamin ósmoklasisty, tak, więc ci mogą się powoli szykować do
0: wakacji. Tak, ci się sposobią do najdłuższych wakacji, chyba jednych z najdłuższych w życiu.
1: No tak, i ci maturzyści jeszcze dłuższe wakacje, to prawda.
0: Tak, w październiku, tak.
1: Tak, no pamiętam te wakacje, piękne czasy. Doktor Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego, był z nami. Bardzo panie doktorze dziękuję za naszą rozmowę. Życzę miłego dnia.
0: Dziękuję. Wzajemnie, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
1: Martyna Podolska z nami z redakcji kulturalnej o 8:47. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, no właśnie tak z wami, ale tak zdalnie. Ja jestem w Poznaniu i śledzę to, co dzieje się podczas kongresu Impact. To jest jedna z najważniejszych konferencji tutaj w naszej części Europy i kolejny raz zagościła w Polsce, tym razem w Poznaniu. Wczoraj pierwszy dzień za nami, ważne spotkania między innymi z Amal Clooney, z George'em Clooney'em, ale także z premierem Donaldem Tuskiem, z Olgą Tokarczuk, ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim, z Rafałem Brzoską. Dzisiaj kolejne doświadczenia, liczne doświadczenia przed nami, bo odwiedzi nas były premier Kanady Justin Trudeau, ale kultura i sztuka tutaj odgrywają znaczącą rolę. Sporo paneli jest właśnie poświęconych sztuce. Za chwilę więcej o tym, ale teraz kilka słów o strefie Imper Art, w której można odpocząć, w której można złapać oddech, no i można zachwycić się sztuką i to tą najwyższych lotów. Tam obrazy, rzeźby, tkaniny, mówi nam Julia Lakiani właśnie z Impact Art.
3: Jesteśmy w hali numer 8 i jesteśmy przy strefie Impact Art Collection, przy impaktowej kolekcji, a także przy miejscu, gdzie znajduje się Omena Art Foundation i Krupa Art Foundation. Mamy bardzo dużą różnorodność prac w tym roku, ponieważ mamy, tak jak wspomniałam, główną kolekcję Impactu, która jest zbierana już od 6 lat, a także mamy prace z dwóch galerii, które wychodzą na świat, bo przedstawiają i sztukę europejską, szczególnie środkowo-wschodnią, ale także sztukę afrykańską, wychodzącą poza ten nasz europejski kontekst.
2: Konkretnie co możemy zobaczyć?
3: Przede wszystkim jest to malarstwo. Mamy też reprodukcje prac, które są nieobecne. Mamy rzeźbę, mamy tkaniny. Przede wszystkim z takich najbardziej flagowych artystów, no to mamy oczywiście Jeffa Koonsa, który będzie również speakerem na Impakcie w tym roku. Mamy Abakanowicz, mamy Dwórnika, mamy Sasnala. Z nowości mamy w tym roku Julię Kowalską też, która weszła właśnie do kolekcji Impaktu. Także możemy się pochwalić nazwiskami, które są bardziej znane, ale również takimi, które są mniej znane, ale również robią świetną robotę i w zestawie z całością mają bardzo dużo wkładu i wnoszą bardzo dużo wartości.
2: I właśnie na tej wystawie można zobaczyć trzy rzeźby amerykańskiego artysty Jeffa Koonsa. Te trzy słynne, takie mniejsze oczywiście, pieski. Pieskowe rzeźby, tak się potocznie mówi o jego pracach. Jeff Koons odwiedził Poznań i wziął udział w jednej z debat. A skoro o sztuce plastycznej mowa, to dzisiaj sporo o tym będzie, bo dwa spotkania z ministrą kultury i dziedzictwa narodowego Martą Cienkowską właśnie wokół mecenatu kultury jako wsparcia wspólnoty, jako systemu także budowania kultury. To o godzinie 14:50, później 14:55, ale liczne spotkania z artystami i też możliwość odpoczynku w strefach danych instytucji. Chociażby taką strefę przygotowało Muzeum Narodowe w Warszawie i o tej strefie opowiada nam wicedyrektorka instytucji Małgorzata Borkowska.
4: Gdziekolwiek tylko możemy, pokazujemy Muzeum Narodowe, przypominając, że jest takie wspaniałe miejsce przy Alejach Jerozolimskich 3 w Warszawie, które można odwiedzić w celach przeróżnych, zapoznać się z naszą kolekcją, z wystawami czasowymi, ale też wziąć udział w koncertach, performance'ach, warsztatach, spotkaniach z wolną sztuką.
2: A tu co będziecie pokazywać? Na czym będziecie się skupiać? Będziecie przede wszystkim opowiadać, ale widzę, że nie tylko.
4: Nie tylko. Mamy tutaj przestrzeń warsztatową z sitodruku. Będzie można samodzielnie wykonać sobie torbę albo wyjść z własnym plakatem. W Impact Store są nasze katalogi, publikacje, piny,

0: z logo Muzeum Narodowego i nasze gadżety.
1: Tu hasło w zielonym mroku śpiewało coś, czego nie było. To jest oczywiście cytat z Łąki, z wiersza Bolesława Leśmiana. Dlaczego akurat wokół tego cytatu i wokół obrazu Józefa Mehofera zbudowaliście dzisiejszą opowieść o Was, o Muzeum Narodowym?
0: Tak, znajdujemy się tutaj na naszym stoisku pod pięknie zbudowanym wizerunkiem dziwnego ogrodu. Jest nad nami ważka z dziwnego ogrodu Mehofera. Jak to na tego rodzaju targach? Jest tu dość głośno, ludzie są przebodźcowani, mamy tutaj wiele różnych dystraktorów uwagi, a chcieliśmy stworzyć tutaj przestrzeń uspokojenia. Poza pięknymi barwami obrazu Mehofera jesteśmy w ciemnych barwach. To ma być taka strefa, w której możecie Państwo odpocząć, porozmawiać albo po prostu położyć się na naszych kanapach, spojrzeć w górę i przyglądać się obrazom. I właśnie takie jest Muzeum Narodowe. Jeżeli szukacie Państwo miejsca, gdzie chcecie ukoić myśli i nie robić nawet szybkiej przebieżki po najważniejszych punktach muzeum i najbardziej znanych dziełach i obiektach, zapraszamy czasem po pracy albo w trakcie pracy, dosłownie na pół godziny, żeby odpocząć i poddać się kontaktowi z jednym obiektem.
1: Ale przede wszystkim można wziąć udział w warsztatach sitodruku i wykonać, przygotować samemu taki sitodruk. Ja właśnie patrzę na torbę bawełnianą, którą sama wczoraj właśnie odziałam w ten sitodruk wraz z symbolem Muzeum Narodowego w Warszawie. Taką przestrzeń specjalną, promocyjną przygotował też Teatr Wielki Opera Narodowa. Można tutaj spotkać się z nowym dyrektorem tej instytucji, z Borysem Kudliczką. Dzisiaj także i spotkania z nim, jak i spotkania wokół bohaterów Powstania Wielkopolskiego. Nie zapominajmy, że jesteśmy przecież tutaj w Poznaniu, ale też rozmowa o odbiorcach kultury, o odbiorcach sztuki. To o godzinie 14 właśnie w tej strefie Impact Art Show. Rozmowy tutaj nie stygną. Gorące spotkania, ważne tematy także wokół finansowania kultury i o tym wczoraj, o tej niezależności finansowej, o niezależności twórczej opowiadali Wilhelm Sasnal i Anna Sasnal, czyli znakomita para twórców i filmowych, i twórców sztuk plastycznych. I tak Anna Sasnal mówi o tej niezależności. Jak rozumie to słowo, to pojęcie?
2: Myślę, że niekoniecznie chciałabym wiązać to poczucie niezależności, wolności, to jest dwa słowa pochodne, z pieniędzmi, tak myślę, że poszukiwanie pieniędzy na film czy sprzedawanie obrazów nie musi się wiązać z pewnego rodzaju uzależnieniem, prawda? I że to ta wolność wynika z zupełnie innych jakichś przesłanek i ona jest bardziej, myślę, związana z wyborów takich artystycznych i z tego, co jest przedmiotem naszego zainteresowania i jaką drogę wybieramy, żeby o tym świecie opowiedzieć. A mówiąc zupełnie szczerze, myślę, że chyba nie mamy do czynienia w Polsce z taką sytuacją, żeby finansowanie jakichś projektów, czy filmowych, czy jeśli chodzi o sztukę, żeby się wiązało z pewnego rodzaju, nie wiem, cenzurą i koniecznością dostosowywania się do sponsorów, czy ludzi, którzy dają pieniądze na sztukę, dają pieniądze na kulturę. Myślę, że to przebiega w zupełnie innej, na szczęście, relacji. I myślę, że nasza obecność tutaj jest tego dowodem, że wynika raczej z pewnego zainteresowania światem sztuki i światem właśnie, nie wiem, biznesu, no nie wiem, finansów.
1: Dzisiaj tutaj będzie można spotkać się z Martyną Wojciechowską, z Anią Rubik, wciąż nieustająco z Jeffem Kunsem. Zatem sztuka wysokich lotów na wyciągnięcie ręki podczas tegorocznej odsłony Impact, ale także i myślę takie ludzkie rozmowy. Ale jeszcze na koniec,
3: proszę,
1: nie chciałabym, żebyśmy zapominali o tym, że trwa Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes i dzisiaj tam jest Polski Dzień, bo dzisiaj premiera najnowszego filmu Pawła Pawlikowskiego, Fatherland, polski tytuł to Ojczyzna. Film od 19 czerwca w kinach polskich, tam dzisiaj premierowo, ale dzisiaj premierowo także Historie równolegle Aszkara Farhadiego i to też film z polskim udziałem, bo Maciej Musiał jest współproducentem tego filmu. Wiem, że Maciej prosto

0: Tutaj z Poznania, z Impaktu poleciał właśnie na tę premierę. Zatem trzymamy kciuki za dzisiejsze premiery w Cannes.
1: Martyna Podolska z Poznania i z Cannes.
0: Chciałabym w przyszłym roku, mam nadzieję. Do usłyszenia.
1: Trzymam kciuki, do usłyszenia. Dziękuję Państwu za wspólny poranek, który wydawali Rafał Wardzyński i Anna Pałdyna. Realizował Eldar Pedorenko. Już za chwilę Krzysztof Grzybowski i Iza Bajda czekają na spotkanie z Państwem. Ja się nazywam Roch Kowalski i życzę Państwu miłego dnia. Do usłyszenia.
2: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Zebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
4: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid. Toyota prezentuje Rok potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: W okupowanej Polsce działało państwo podziemne, unikalne w dziejach świata. To dzięki ich odwadze przetrwały słowa, wiara i nadzieja. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego zachowuje i udostępnia świadectwa tamtych dni. Fundacja Polskiego Państwa Podziemnego. Organizacja pożytku publicznego. Ocalić pamięć dla przyszłych pokoleń.
9: Pamiętamy.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Ponad 1500 dronów użyła od wczoraj Rosja do zmasowanego ataku na Ukrainę. Celem m.in. był Kijów. To będzie kolejna próba uregulowania sytuacji na rynku kryptowalut. Po południu w Sejmie drugie czytanie 4 projektów ustaw. Spotka się z premierem, prezydentem i będzie korzystał z kolei. To plany wizyty Petera Modziora w Polsce. Minęła 9. Rafał Boguta. Zapraszam. Rosja od wczoraj wysłała na Ukrainę 1560 dronów, poinformował ukraiński prezydent. W Kijowie trwa akcja ratunkowa po ataku Rosjan na blok mieszkalny z minionej nocy. Według ostatnich informacji po ataku rosyjskim na Kijów zginęły 3 osoby. Wołodymyr Zełenski pisał, że pod gruzami budynku mogą być jeszcze ludzie. Rannych jest ponad 20 osób. W Kijowie uszkodzenia odnotowano w 20 lokalizacjach. Najczęściej były to budynki mieszkalne, ale także szkoła, klinika weterynaryjna czy inna cywilna infrastruktura. Są też zniszczenia w obwodzie kijowskim. Ataki były również na infrastrukturę energetyczną w obwodzie krzyworoskim, a także na port w Czarnomorsku koło Odessy. To z pewnością nie działania tych, którzy uważają, że wojna zmierza ku zakończeniu, napisał prezydent Zełenski. Wezwał o wsparcie jego kraju, głównie w aspekcie obrony powietrznej oraz o nacisk na Rosję, by ta wstrzymała uderzenia.

0: Sejmie po południu drugie czytanie projektów ustaw dotyczących kryptoaktywów. Są cztery propozycje: prezydenta, rządu, Polski 2050 i Konfederacji. Regulacje w sprawie kryptowalut powinny dawać bezpieczeństwo inwestorom i przyciągać kapitał, mówi poseł Krzysztof Mulawa z Konfederacji. Jak przekonywał rano na naszej antenie, projekt jego ugrupowania kompleksowo reguluje rynek kryptowalut.
1: Jeżeli to ma być dobre, to ma być skuteczne. Polscy obywatele mogą się wtedy lepiej czuć, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo ze swoimi kryptowalutami, bo wtedy firmy, które będą chciały operować na polskim rynku, będą chciały być może nawet u nas umieszczać swoje siedziby. I tak to trzeba zrobić, bo inaczej nasze oszczędności, wtedy kiedy ktoś się decyduje na inwestycje w kryptowaluty, wtedy będzie mógł bardziej się czuć bezpiecznie niż mniej.
0: Wczoraj projektami zajmowała się Komisja Finansów. Większość jej członków zdecydowała, że projektem wiodącym będzie rządowy. Na konsensus w tej sprawie liczy Dariusz Wieczorek z Lewicy, o czym mówił rano na naszej antenie.
2: Jak wczorajśmy te projekty analizowali, to rzeczywiście projekt prezydencki jest bardzo podobny do projektu rządowego. Więc myślę, że w tej sprawie jesteśmy w stanie się dogadać, no bo tam spieramy się o wysokości kar, o wysokości opłat, o tego typu rzeczy. Przed nami dzisiaj drugie czytanie w Sejmie, jeszcze jest Senat.
3: I co, przed nami trzecie weto prezydenta?
2: No nie sądzę, że prezydent się już na to odważy.
0: Drugie czytanie w Sejmie po południu, a trzecie czytanie projektów ustaw zaplanowano na jutro. Wbrew temu, co mówił, Zbigniew Ziobro pokazał, że są równi i równiejsi wobec prawa. Senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski odniósł się w ten sposób w radiowej Jedynce do wyjazdu wiceprezesa PiS do Stanów Zjednoczonych.
4: Zbigniew Ziobro, wbrew temu, co mówił, bo przypomniałem sobie całkiem niedawno te początki, Stowarzyszenie Katon, lata 90., które założył, że wszyscy mają być równi wobec prawa, no to pokazał wszystkim Polkom i Polakom środkowy palec wyciągnięty w ich stronę, że są równi i równiejsi. I on nie ma takich samych zasad i nie mają go obowiązywać jak zwykłego obywatela.
0: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych jego wjazdu do USA. W śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości prokuratura chce postawić posłowi PiS 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Węgierski premier przedstawił plan swojej wizyty w Polsce. Będzie to jego pierwsza podróż zagraniczna od momentu, kiedy po zdecydowanie wygranych wyborach objął władzę na Węgrzech. Szczegóły zna nasz korespondent Piotr Piętka.
5: Peter Modior nie powiedział jedynie, którego dokładnie dnia pojedzie do Polski. Pojedzie, bo według tego, co powiedział, będzie się po naszym kraju poruszał przede wszystkim koleją. Chce sprawdzić, jak działają pociągi i tory wyremontowane za pieniądze, jak to nazwał, by wyśmiać język poprzedniej ekipy, złej Brukseli. Z Krakowa pojadę do Warszawy, by kontynuować bardzo ważne negocjacje dwustronne. Oczywiście przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale według moich planów spotkam się też z polskim prezydentem. Powiedział premier Modior. Ostatnim miejscem, które odwiedzi węgierski premier, będzie Gdańsk na specjalne zaproszenie Donalda Tuska. Tam Peter Modior spotka się z Lechem Wałęsą. Stamtąd poleci do Wiednia, by po rozmowach z władzami Austrii ponownie pociągiem wrócić do stolicy Węgier. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: A na koniec sprawdzamy jeszcze dzisiejsze ceny paliw. Za litr benzyny bezołowiowej 95 kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł 39 groszy. Za benzynę 98 6 zł 98 groszy, a za litr oleju napędowego maksymalnie 6 zł 92 grosze. Minister Finansów Andrzej Domański, a także minister energii Miłosz Motyka przekazali, że program ceny paliw niżej zostanie przedłużony do końca maja.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W wielu regionach kraju dziś deszczowo. Synoptycy ostrzegają również przed popołudniowymi burzami prognozowanymi głównie na północy i w centrum kraju. Bez opadów dziś tylko na południowym wschodzie. Termometry pokażą maksymalnie od 12 stopni w Szczecinie, 17 w Warszawie do 20 w Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany, niemal w całym kraju porywisty, z południa i południowego zachodu.
6: Klimat.
0: Sprawdzamy teraz jakość powietrza. W całym kraju, niemal w całym kraju jest dobrej lub bardzo dobrej jakości, umiarkowanej jest tylko w Krakowie. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 40% energii elektrycznej. Od godziny 11 do 15 zalecane jest zwiększenie zużycia energii, tak by wykorzystać nadmiar wyprodukowanego prądu. Zagrożenie pożarowe prawie w całej Polsce w lasach. W części regionów jest

0: średnie, a w niektórych małe.
1: Klimat. Reklama.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
6: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
5: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
7: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
5: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
7: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
8: Dzień w Polskim Radiu 24.
9: Prawie 8 minut po godzinie 9.
1: Komentarz.
9: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
10: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
9: I pani profesor, w takim razie skoro komentarz, to nie ukrywam, że chciałbym zacząć od doniesień, które pojawiły się po spotkaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości. To było spotkanie klubu Prawa i Sprawiedliwości, na którym podobno działy się rzeczy bardzo ciekawe. Są takie relacje oczywiście anonimowych posłów, anonimowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że na takim klubie jeszcze nie byli. Chodzi o poziom emocji, chodzi o to, jak wyglądały różnego rodzaju, chyba wręcz możemy powiedzieć, pyskówki pomiędzy niektórymi ważnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Te najważniejsze kwestie, które się nam pojawiły, to bezpardonowy atak pana Czarnka, kandydata na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości wobec byłego premiera Morawieckiego, którego ten pierwszy oskarżył o sabotowanie kampanii Prawa i Sprawiedliwości, sabotowanie jego kampanii, czyli kampanii Przemysława Czarnka, osłabianie partii. Za tym miały pójść bardzo ostre oskarżenia wobec pana Morawieckiego i jego stowarzyszenia, również ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości. No i podobno pojawiło się wręcz żądanie ze strony prezesa Kaczyńskiego zamrożenia stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Wydawało się, że ta sprawa jest już zamknięta.
10: No, mogło się tak wydawać, ale chyba też podziela pani państwo takie przekonanie, że jednak w tym kotle pod pozorną przykrywą cały czas kipiało i gotowało się. No, czas przed kampanią jest takim czasem szczególnie wrażliwym dla polityków i też oni są szczególnie drażliwi, ale też obiektywnie rzecz ujmując, no, są powody, żeby takie, a nie inne nastroje w Prawie i Sprawiedliwości panowały. I tutaj pojawia się kwestia problem przywództwa, to znaczy na ile sam prezes Jarosław Kaczyński jeszcze jest w stanie sprawnie i skutecznie zarządzać tym, co się dzieje w partii. To, że jest frakcyjność, to wiadomo. To, że Prawo i Sprawiedliwość ma problemy wizerunkowe, również wiadomo. To, że były podejmowane próby, żeby w jakiś sposób właśnie pokazać, że partia ma te dwa płuca, czy stoi na dwóch nogach, no te działania pozornie naprawcze, czy takie ratujące w sytuacji kryzysowej również były widoczne, no ale efektów nie ma. A dodatkowo ja myślę, że istotnym czynnikiem jest to, że ta kampania samego tutaj wskazanego przez prezesa Przemysława Czarnka, no też nie przebiega tak, jak można by oczekiwać.
9: No to w takim razie, na ile te słowa Przemysława Czarnka to no, być może szukanie wymówki, no, szukanie tak zwanego kozła ofiarnego, to znaczy nasza kampania, moja kampania jest jak najbardziej w porządku, ja jestem dobrym kandydatem, niestety działania Mateusza Morawieckiego niweczą te wszelkie próby i to jest oczywiście jedna możliwość. No, druga możliwość jest taka, że być może rzeczywiście w tych oskarżeniach jednak jest jakieś ziarnko prawdy, bo faktem jest, że media dużo uwagi poświęcały ostatnio nie Przemysłowi Czarnkowi, nie temu, co ma do zaproponowania, tylko temu, co dzieje się wokół Mateusza Morawieckiego.
10: No oczywiście, no są czynniki obiektywne i do tej pory...

0: Według mojej tutaj analizy taką największą siłą Prawa i Sprawiedliwości była właśnie taka jedność, no i taka karność. Cokolwiek prezes Kaczyński powiedział, to było realizowane. Natomiast teraz mamy do czynienia z ewidentnie takim głębokim pęknięciem, kiedy już żadne działania tutaj, nie tylko wizerunkowe, ale tak realnie naprawcze, no nie przynoszą tego skutku, którego by oczekiwano, zwłaszcza gdy jest tak wysoka stawka i kiedy wydawało się, że jednak wskazanie Przemysława Czarnka, no poprzedziła jakaś głębsza refleksja, jakaś strategia, dlaczego akurat ten kandydat, a nie inny. Ale proszę zauważyć, to nie jest tylko podział, jeżeli chodzi o tych tak zwanych harcerzy i maślarzy, jak przyjęło się mówić. Ja uważam, że tych podziałów wewnątrz tak dużego ugrupowania jest więcej. I w sytuacji, kiedy no, oczekiwanie przynajmniej prezesa jest takie, że wszystkie ręce na pokład i gramy do jednej bramki, no to tutaj Mateusz Morawiecki ewidentnie wielokrotnie no zachowywał się tak, jak nie oczekiwano od niego, już mówiąc bardzo dyplomatycznie. To znaczy grał przede wszystkim na siebie, na swoje ambicje polityczne i nawet jakieś wspólne fotografie, czy właśnie jakieś poparcie wprost dla Przemysława Czarnka, no były problemem. Więc tak, są obiektywne przesłanki, żeby mówić o tym, że ten problem ma też swoje osadzenie. No w samej polityce tworzenia własnej formacji, czy ona będzie zwana stowarzyszeniem, czy za chwilę przekształci się w partię, to już kwestia drugorzędna, przez byłego premiera.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. No wspomniała pani o rzeczy, wydawałoby się, oczywistej, to znaczy o tym, że wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają grać do jednej bramki. Pytanie tylko, czy tę bramkę wyraźnie i klarownie opisano i wyznaczono?
0: Na pewnym metapoziomie uważam tak, no bo kwestia zwycięstwa politycznego jest kwestią absolutnie priorytetową, kiedy słucha się wystąpień prezesa i myślę, że wiele jest w stanie nawet swoich pomysłów ekonomicznych czy socjalnych poświęcić, żeby tylko ten cel został osiągnięty, ale oczywiście pojawia się kwestia numer dwa, to znaczy z kim ewentualnie to współrządzenie mogłoby mieć miejsce, no bo to, że nie będzie to prawdopodobnie na tyle silne zwycięstwo, gdyby ono w ogóle miało miejsce, żeby rządzić samodzielnie, no to nawet nie trzeba być tutaj analitykiem, chociaż oczywiście badania opinii publicznej również to pokazują. Ja sądzę, jeszcze tak wracając do tego pierwszego pytania, że cała ta nerwowość, która ma obecnie miejsce, no wynika też z kwestii no wizerunkowego, głębokiego kryzysu związanego ze sprawą Zbigniewa Ziobro i że dosyć trudno partii tutaj odnaleźć się, kiedy ten front pootwierany jest właśnie taki wielowątkowy, bo tych kryzysów mniejszych lub większych jest po prostu wiele.
1: Pani mówi oczywiście o tym, że ta bramka to jest wspólny cel, czyli wspólne zwycięstwo. Ja bardziej myślałem o tym, czy rzeczywiście, myśląc o bramce, przemyślano na przykład to, jak ma wyglądać ta jedna wspólna strategia, bo mam wrażenie, że z tym jest też pewien problem.
0: No tak, ale cały pomysł na kampanię zaczyna się od strategii. Od strategii i w kategoriach takich finansowych, a słyszymy, że partia ma problemy finansowe i stara się właśnie sięgnąć do kieszeni swoich wyborców, żeby tam szukać wsparcia. I strategii komunikacyjnej, która na razie również szwankuje, bo mamy wielogłos. I wskazanie osoby, która ma być twarzą, która ma personalizować kampanię, to jest tak naprawdę etap ostatni. Więc zakładam, że ta strategia powstała, no ale tutaj znowu jest właśnie kwestia, na ile silny jest lider, żeby tę strategię przeforsować i żeby w tej warstwie implementacyjnej, realizacyjnej, no nie powstawały te szumy, które obecnie powstają i które skupiają uwagę właśnie nie na samej kampanii Przemysława Czarnka, jakakolwiek ona jest, czy to jest rzeczywiście najlepsza strategia też, jeżeli chodzi o dotarcie do wyborców, tylko na tych kwestiach, no dla nas, jako dla obserwatorów, najbardziej intrygujących, ale z perspektywy partii najtrudniejszych do wyjaśnienia, czyli chociażby właśnie tego wielogłosu, o którym rozmawiamy.
1: No to w takim razie nie mogę jednak nie zapytać o ten jeden z najnowszych tematów i w jakiejś mierze też sporów, nowych sporów w Prawie i Sprawiedliwości, bo mogliśmy zobaczyć no chociażby daleko idące wątpliwości wyrażane, usłyszeć wyrażane przez Mateusza Morawieckiego. Myślę oczywiście o tym najnowszym projekcie Prawa i Sprawiedliwości dotyczącym rynku kryptowalut. Przypomnijmy, że te poprzednie projekty, które były proponowane przez rząd, były odrzucane przez PiS i krytykowane przez PiS za to, iż były nazbyt restrykcyjne. Z tego też powodu Prawo i Sprawiedliwość poparło weto prezydenta, który

0: dokładnie w ten sam sposób argumentował i dlatego odrzucił te rządowe projekty. I teraz Prawo i Sprawiedliwość, które krytykowało rząd za to, że nazbyt restrykcyjnie traktuje rynek kryptowalut, chce potraktować rynek kryptowalut, teraz nieoczekiwanie zgłasza projekt, w którym żąda całkowitego zakazania funkcjonowania rynku kryptowalut w Polsce. No i pytanie, jak to obronić? Jak to wytłumaczyć?
1: Jak to wytłumaczyć, to jedno, ale jak ten pomysł w ogóle powstał i tak generalna zmiana stanowiska, to jest rzecz absolutnie kluczowa. No my trochę tutaj z przekąsem rozmawialiśmy o wypowiedzi prezesa Kaczyńskiego, który mówił, że no nie zna się co prawda na tym rynku kryptowalut, ale dla niego najlepiej byłoby, gdyby on został w ogóle obrót tymi kryptowalutami zabroniony. Analitycy mówili, że przecież jest to niemożliwe, że przecież tutaj nastąpi przeniesienie na rynki w innych państwach. No więc wydawałoby się, że sprawa jest na poziomie pewnego no, takiego myślenia życzeniowego w polityce, a tutaj nagle okazuje się dokładnie to, co pan redaktor powiedział, że zupełnie nielogicznie właśnie, gdyby to była realizowana jakaś strategia, mamy propozycję tak daleko idącą, że jako oczywiste jawi się pytanie, dlaczego w takim razie popierane było weto prezydenta, jeżeli tam miała być kwestia nadregulowana.
0: I nie ukrywam, że przepraszam, nie ukrywam, że właśnie stąd moje pytanie o to, czy na pewno wiadomo, gdzie leży, gdzie stoi bramka i jakie ma rozmiary.
1: Gdzie stoi bramka, generalnie wiadomo. Co się dzieje na boisku, czy co się dzieje na szachownicy, ja mimo wszystko lubię to porównanie polityki do gry w szachy, to już chyba do końca nie wiadomo, bo w mojej ocenie właśnie z tej perspektywy takiej komunikacji politycznej, no to jest działanie bardzo nerwowe, to jest działanie chaotyczne, to jest to, o czym pan redaktor powiedział, czyli działanie trudno wytłumaczalne. Ja wiem, że być może dla większości wyborców te kwestie kryptowalut nie są bardzo zajmujące, bo nie dotyczy to każdego z nas, ale ten, kto obserwuje politykę, czy ewentualny wyborca jeszcze niezdecydowany, no myślę, że z łatwością wypunktuje ten brak racjonalności i zapoda sobie to pytanie właśnie, co w takim razie się zadziało, co takiego zaistniało, jaka zmiana nastąpiła w tym krótkim czasie od popierania weta prezydenta do tak radykalnego stanowiska, no dalece wykraczającego poza propozycję rządu. I tutaj dobrej odpowiedzi nie ma. Sądzę, że właśnie takie działanie właściwie nerwowe, ja bym to określiła w tej sferze komunikacyjnej, no zostało podjęte, żeby obronić część wizerunku, która jeszcze jest do ocalenia, kiedy słyszymy coraz więcej wątków no, związanych właśnie chociażby z finansowaniem eventów politycznych Prawa i Sprawiedliwości przez jeden z podmiotów obracających kryptowalutami. I żeby uciąć ten wątek, no to poświęcono racjonalność czy logiczne myślenie. Też chyba z takim założeniem, no, które nie jest pozbawione sensu, że ta polityka bieżąca bardzo szybko przykrywa nam nawet takie wizerunkowe niedociągnięcia czy pomyłki i że za chwilę pojawi nam się w tej agendzie zainteresowania jakaś inna kwestia, która odciągnie uwagę od kryptowalut.
0: I zapewne tak będzie. Natomiast pytanie brzmi, czy jednak jakieś ślady w naszej pamięci, w naszej świadomości, mówię oczywiście o wyborcach, nie pozostaną. No bo jeżeli jedna z ważniejszych, bardziej rozpoznawalnych postaci w Prawie i Sprawiedliwości, Ryszard Terlecki, na pytanie dziennikarza, dlaczego podpisał ten projekt dotyczący kryptowalut, odpowiada, że projekt Prawa i Sprawiedliwości w sprawie kryptowalut nie jest dobry, ale go podpisał, ponieważ klub uważa, że trzeba go podpisać. No, to nie jest odpowiedź, która tłumaczy wyborcom, dlaczego idziemy w tę stronę.
1: To nie jest odpowiedź, która tłumaczy, dlaczego idziemy w tę stronę, ale to jest w mojej ocenie wypowiedź, która bardzo istotnie obnaża pewne mechanizmy procesów decyzyjnych, które do tej pory były podejmowane. No i tę zasadę takiej bezwzględnej lojalności w odniesieniu do władz partii, czyli każda decyzja, niezależnie od tego, czy członkowie partii zgadzają się, czy nie, jeżeli zostaje podjęta na tym wysokim szczeblu, wymaga poparcia. No i myślę, że dla bardziej krytycznych wyborców to też jest taka dosyć smutna konstatacja. Jakkolwiek trzeba też zauważyć, że Ryszard Terlecki od pewnego czasu odsłania w swoich, no dosyć szczerych w mojej ocenie wypowiedziach, takie kulisy tego, co się dzieje w polityce, w tej polityce realizowanej przez Prawo i Sprawiedliwość.
0: I nie ukrywa, no, że wspiera Mateusza Morawieckiego.
1: Tak, to jest też bardzo ważny czynnik. Ja tylko chciałam żartobliwie dodać, że no, jak wiadomo, dla wyborców lepiej byłoby nie wiedzieć, w jaki sposób robi się kiełbasę i w jaki sposób.

sposób robi się politykę. A tutaj mamy taki wgląd do politycznej kuchni, no i ona odsłania ten wgląd właściwie, czy ta kuchnia odsłania takie mechanizmy, które są dosyć

0: przynajmniej części tych strat wizerunkowych, które nastąpiły. Natomiast pytanie brzmi, czy jednak z jednej strony ratując ten wizerunek, z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość nie strzela sobie trochę samo w stopę, bo myślę oczywiście o tym filmie, który został wrzucony do mediów społecznościowych przez Sławomira Mentzena, którego głównym bohaterem jest Jarosław Kaczyński. I oczywiście można się zastanawiać i można mieć różnego rodzaju wątpliwości, czy w ten sposób politycy powinni siebie nawzajem przedstawiać i w tak karykaturalny, złośliwy sposób promować wizerunek swoich konkurentów, ale to zostawmy. No bo pytanie brzmi, czy na przykład tego typu filmiki, tego typu narracja, no tym bardziej nie podkopują pozycji Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli chodzi na przykład o tych wyborców w średnim wieku i młodszych, z którymi PiS i tak ma gigantyczny problem.
1: Tak, tylko myślę, że tutaj pan redaktor sam postawił diagnozę. Oczywiście, że podkopują, oczywiście, że takie ośmieszanie deprecjonuje. No też oczywistym jest, że mamy na to przyzwolenie w polityce, ale ci młodsi wyborcy, oni w ogóle dystansują się od tego modelu dwóch wiodących partii, z których jedną jest Prawo i Sprawiedliwość. I można odnieść wrażenie, że po pewnych próbach, które były kilka lat temu podejmowane, zawalczenia o ten młodszy elektorat, Prawo i Sprawiedliwość jednak zdało sobie sprawę, że to nie jest ta grupa docelowa, to nie jest ten polityczny target, jak to określamy w marketingu, a zatem no też nie demonizowałabym skali tych strat. No a tutaj tak naprawdę gra toczy się o ten drugi akord, który może mieć miejsce po ewentualnej wygranej prawicy, czy tej bardziej skrajnej prawicy na scenie politycznej, czyli właśnie o otworzenie koalicji. Na pewno w tym momencie Prawo i Sprawiedliwość ma większe problemy wewnątrz własnego ugrupowania niż tutaj odpowiadanie na złośliwości, ale osłabienie wizerunkowe, tu się z panem zgadzam, ma miejsce.
0: No to w takim razie kolejne pytanie dotyczące już drugiej strony sceny politycznej, czyli bardziej koalicja obywatelska, albo inaczej, przepraszam, bardziej koalicja rządowa. Jakie będą losy ministra Żurka? Bo chociażby dziś w Interii, na stronach Interii pojawił się taki tekst: czarne chmury nad kluczowym ministrem. Jego pozycja jest coraz słabsza. Jeżeli wczytamy się trochę głębiej w ten tekst, to przeczytamy nawet, że podobno pojawiają się już jakieś nazwiska potencjalnych następców obecnego ministra sprawiedliwości. A oczywiście niejako tym najnowszym pretekstem do takich rozważań jest kwestia ucieczki Zbigniewa Ziobry.
1: No, spekulacje polityczne trwają. Ja też się im przysłuchuję. Tylko dwie kwestie. Po drugie, mam wrażenie, że polityka informacyjna ze strony samego ministra Żurka bardzo się poprawiła. To, co na początku było słabością po objęciu urzędu, w tej chwili uważam, że te komunikaty w tak trudnej materii jak regulacje prawne są przygotowywane i prezentowane przez ministra w taki sposób, który trafia do wyborców. Po drugie, no ja wiem, że ta giełda nazwisk działa, ale mimo wszystko trudno byłoby premierowi obronić taki scenariusz, w którym po raz kolejny zmienia ministra w tak istotnym resorcie. To też pewnie w jakimś stopniu, co słyszymy, te spekulacje koresponduje z narracją przyjętą przez opozycję, to znaczy, że ta ucieczka Zbigniewa Ziobry, no to jest przejaw słabości rządu, a konkretnie ministerstwa kierowanego przez Waldemara Żurka. Ja sądzę, że tak jak i inne tutaj tąpnięcia w ramach koalicji rządzącej, no raczej ta sprawa, przynajmniej w mojej prognozie, nie doczeka się rozstrzygnięcia, które polegałoby na wymianie ministra, tym bardziej, że no w tym właśnie okresie przedwyborczym, a jednak musimy patrzeć w takiej perspektywie długiego czasu, no to również byłoby osłabienie wizerunkowe koalicji, na kogokolwiek ten minister zostałby wymieniony.
0: No to w takim razie jeszcze jedno pytanie dotyczące koalicji rządowej i tym razem już samego premiera. Dwie kwestie sprowadzające się do tego samego tematu. Z jednej strony mamy informację o tym, iż w ciągu podobno być może nawet najbliższych dni pojawią się projekty odpowiednich aktów prawnych w sprawie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych, oczywiście zawartych za granicą, ale od razu mamy też uzupełnienie, że w tym będzie to zapewne rozporządzenie, że w tym rozporządzeniu będzie nowelizacja, przy okazji tego rozporządzenia będzie sporządzona nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, która zapewni, że przysposobienie dzieci, do przysposobienia dzieci mogą dokonywać tylko kobieta i mężczyzna. No i dokładnie w tym samym czasie, kiedy

0: Pojawiają się te informacje, pojawia się również sam premier Tusk, który publicznie wygłasza takie przeprosiny wobec osób LGBT, mówiąc o tym, że na tym odcinku państwo zawiodło. Dlaczego akurat teraz i dlaczego akurat w ten sposób?
1: To było bardzo znamienne. Analizując tutaj politykę realizowaną przez premiera, nieczęsto, no nie przypominam sobie jakichś takich spektakularnych sytuacji, kiedy premier przeprasza za coś, nawet jeżeli to nie jest personalne, tylko w imieniu państwa, które zawiodło, ale jest to bardzo istotne zachowanie, bardzo istotny gest w tym obszarze takim symbolicznym. Ja myślę, no to będzie dosyć brutalne, ale że znowu ta koincydencja czasowa nie jest przypadkowa, tylko stoi za tym kalkulacja wyborcza. Kwestie związków, formalizacji związków osób jednopłciowe, związki, to była kwestia, którą bardzo często różne środowiska, nie tylko stricte LGBT, wskazywały jako kwestię, która wymaga doregulowania i która do tej pory nie doczekała się tej regulacji. Wskazywano właśnie na pewną słabość, jeżeli chodzi o dalsze prace nad tym projektem, że tutaj są obawy przed stanowiskiem części elektoratu, ale w mojej ocenie no właśnie to rozpoznanie elektoratu i próba domknięcia pewnych obietnic wyborczych, one podziałały w ten sposób, że jakkolwiek jest to rozwiązanie cząstkowe, jest to rozwiązanie niedoskonałe, patrząc na to, jak inne państwa europejskie uregulowały te kwestie, no to cały czas mamy świadomość, że Polska jest jednak pewnym bastionem bardzo tradycyjnego myślenia o związkach, ale to też, co pan redaktor wspomniał, jednocześnie wytrącony został ten argument, którym tak chętnie tutaj szafuje opozycja, że no generalnie jest to otworzenie furtki do adopcji dzieci, więc ta kwestia została tutaj jasno wyjaśniona i uważam, że jest to ewidentnie ukłon taki przedwyborczy. No pytanie, na ile jest to działanie, jest to zachowanie wiarygodne w sytuacji, kiedy tak długo te kwestie były, no mówiąc kolokwialnie, zamiatane pod dywan.
0: No i tym znakiem zapytania musimy zakończyć. Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowit. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 9.30, Rafał Boguta, zapraszam. Pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej, zostanie przedłużony do końca maja, poinformował minister finansów. Program pozwala na obniżenie cen paliw na stacjach za sprawą niższej stawki VAT i akcyzy.
7: Dla nas jest rzeczą bardzo ważną, aby ceny na stacjach paliwowych były możliwie niskie, no ale oczywiście wpływu na ceny ropy na rynkach nie mamy. Ta niższa akcyza oraz niższy VAT zostaną przedłużone do końca maja.
6: Mówił minister Andrzej Domański. Pakiet CPN został wprowadzony 30 marca jako odpowiedź na kryzys w Zatoce Perskiej. Po południu w Sejmie drugie czytanie projektów ustaw o uregulowaniu rynku kryptoaktywów. To propozycje Polski 2050 oraz rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, oraz odmienna propozycja Konfederacji. Wczoraj projektami zajęła się Komisja Finansów. Większość gremium zdecydowała, że projektem wiodącym będzie projekt rządowy. To miał być żart, ale jego autorowi nie będzie do śmiechu. Sąd rodzinny czeka nastolatka z Chojnic, który złożył fałszywe zawiadomienie telefoniczne o bombie w jednym z rzeszowskich szpitali. Sprawą zajęła się policja. Funkcjonariusze ustalili, że za całym zdarzeniem stał 15-letni mieszkaniec Chojnic, mówi Joanna Banaś

0: z rzeszowskiej policji.
1: Na telefon służbowy szpitalnego oddziału ratunkowego przy ulicy Lwowskiej zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że w jednej z pracowni ma znajdować się ładunek wybuchowy. Chwilę później ten sam rozmówca jeszcze raz skontaktował się z centralą szpitala, informując, że poprzednie zgłoszenie było wynikiem zakładu o 100 zł, a wszystko jest tylko żartem. Na szczęście w wyniku tego zgłoszenia nikt nie ucierpiał i nie było potrzeby zarządzenia ewakuacji pacjentów oraz personelu szpitala.
0: Sprawą nieletniego zajmie się teraz sąd rodzinny, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach jego zachowania. Edukacja, zabawa i spora dawka wiedzy dla wszystkich ciekawych świata. Za miesiąc w Warszawie odbędzie się 29. piknik naukowy imienia profesora Łukasza Turskiego, organizowany przez Polskie Radio i Centrum Nauki Kopernik. Tegoroczne hasło wydarzenia to z życia wzięte, mówi rzeczniczka Centrum Nauki Kopernik Katarzyna Nowicka.
2: Nauka jest z życia wzięta. Właśnie nie rodzi się w laboratoriach, ale często rodzi się w prostym pytaniu, które zadaje dziecko. W kuchni rodzi się bardzo często pytanie naukowe. Również spacerując możemy zobaczyć wiele zjawisk, jeśli tylko otworzymy oczy i będziemy dokładnie się przyglądać. Bo to też czasami omijamy to w naszym życiu codziennym, ale właśnie chcemy pokazać tutaj, jak życie i natura inspiruje naukowców do tworzenia na przykład różnego rodzaju wynalazków.
0: Tegoroczny piknik naukowy odbędzie się 13 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie i potrwa od 11 do 19. I tym tematem kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 10 zapraszam w imieniu Aleksandry Kozery. Ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poranek i do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Za 26 minut godzina 10.
5: Komentarz.
4: A na naszej antenie pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Fundacji Harlana. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
4: Panie profesorze, spotykają się przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin. Po tym spotkaniu ropa idzie w górę. Jak ten sygnał odbierać i jak to tłumaczyć? Będzie jeszcze gorzej?
6: To spotkanie Trumpa i Xi oraz polityków i przedstawicieli rządu obu państw tak naprawdę jest zarówno szczytem politycznym, jak i handlowym. I w takim dużym skrócie chodzi w nim oczywiście o politykę, ale przede wszystkim chodzi o chipy, AI i narkotyki. I to są takie kwestie, które ci politycy będą na pewno poruszać. Widzimy, że z Trumpem wybrała się do Chin największa dotychczas chyba delegacja biznesowo-handlowa, jaka kiedykolwiek została zorganizowana. Według mnie to jest pokaz siły Amerykanów, którzy w ten sposób chcą już na samym początku stronie chińskiej pokazać, że mają w tej dziedzinie, która dzisiaj jest najważniejsza, czyli w dziedzinie nowych technologii, absolutną przewagę. Oczywiście na pierwszym planie będą kwestie polityczne i tutaj zarówno bardzo ważna będzie symbolika, zobaczymy, widzimy czerwone dywany, odpowiednie występy, spotkania dyplomatyczne, ale na pewno też będą rozmowy o takich twardych, realnych, konkretnych problemach. I tutaj przede wszystkim to jest kwestia Tajwanu i cieśniny Ormus i wpływu Chin na Iran i na to, jak ten konflikt może się zakończyć. No i to wszystko będzie tak naprawdę negocjowane przy jednym stole. Trump jest biznesmenem, strona chińska też absolutnie potrafi prowadzić taką grę rozmów negocjacyjnych przy jednym stole, ale na wiele tematów, więc myślę, że możemy widzieć bardzo rozmaite efekty tego spotkania, bo obu stronom będzie po prostu zależeć na tym, żeby to spotkanie zakończyło się sukcesem. Dla Chin w ogóle takie przedstawienie tego spotkania jako spotkania dwóch równorzędnych partnerów już jest wielkim zwycięstwem takim symbolicznym na tej sferze politycznej, no bo do tej pory patrzyliśmy niejako na Chiny jako na takiego aspirującego do pozycji mocarstwa. A tutaj Trump jako prezydent państwa dotychczas uznawanego za hegemona spotyka się właśnie jak równy z równym z przedstawicielami Chin. Także myślę, że będziemy widzieć dużo wydarzeń, dużo skutków. Zobaczymy oczywiście, jak to się przyłoży na na realne efekty i na realną współpracę, no bo chociażby takie kwestie właśnie jak kwestie nowych technologii, chipów, sztucznej inteligencji, no

0: One są chociażby problematyczne z tego powodu, że tutaj jest to związane z tym, że przewaga w tej sferze to też jest przewaga militarna i to jest ściśle powiązane właśnie już z konkurencją na arenie wojskowej. Więc ta współpraca tutaj może być ograniczona, ale w innych sferach, na przykład w przemyśle samochodowym, Amerykanie bardzo chętnie podjęliby współpracę, w ogóle w przemyśle komunikacyjnym. Także myślę, że tu też będziemy obserwować jakieś działania. No, zobaczymy, jak będą wyglądać oficjalne komunikaty obu stron.
1: Komunikaty to jedno, ale oczywiście pomiędzy tymi komunikatami czasami trzeba czytać w bardzo uważny sposób to, co się znajduje dużo, dużo dalej, albo inaczej. Czytać co którąś linijkę, żeby tak naprawdę wyczytać to, co się naprawdę wydarzyło. Jeżeli chodzi o te konsekwencje polityczne, to czego możemy się spodziewać? No i tu oczywiście myślę głównie o kwestii Iranu i cieśniny Ormus, no i również Tajwanu. No bo to wszystkie chyba agencje podkreślają dosyć zgodnie, że podczas tych rozmów ostrzegł Donalda Trumpa, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą sprawą ze wszystkich w tych relacjach obu państw i nieporozumienie w tej kwestii może doprowadzić do realnego konfliktu pomiędzy nimi.
0: To jest takie stanowisko, które Chiny prezentują od dawna. Amerykanie też prezentują od dawna jednoznaczne stanowisko wobec Tajwanu. Tak naprawdę najbardziej to stanowisko zmienia się wśród samych Tajwańczyków i polityków na Tajwanie, chociaż myślę, że tutaj Trump może nas zaskoczyć i może uznać, że jakieś słowo, które do tej pory, jakiś zwrot, który do tej pory nie padał po stronie amerykańskiej, może być kartą przetargową, może być przedmiotem, gdzie on uzyska coś w zamian, co będzie dla niego istotne. Ale będzie to tylko dla Amerykanów w kontekście właśnie symbolicznym. No ale z drugiej strony dla Chin to też będzie jakieś zwycięstwo. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Amerykanie spróbowali doprowadzić jednak do jakiegoś realnego osłabienia. Możemy widzieć, tak jak to na przykład widzimy na rynku europejskim, czy też w relacjach z Europą, na przykład opóźnienia w realizacji jakichś kontraktów, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy. Ale ten trzon współpracy z Tajwanem, wydaje mi się, że on zostanie zachowany. Natomiast jeszcze raz powtórzę, Trump może uznać, że jakiś zwrot, jakieś słowo, które do tej pory nie padało, może być warte tego, żeby w innej dziedzinie uzyskać jakąś przewagę, a wydaje mi się, że czymś, co tam będzie bardzo mocno podnosił, będzie kwestia fentanylu. Dlatego, że o tym już z Chinami rozmawiał prezydent Biden. No ja tylko przypomnę, że rocznie od uzależnienia od opioidów w Stanach Zjednoczonych ginie 100 tysięcy osób, więc jest to ogromna liczba. To jest ogromny problem społeczny, z którym Amerykanie się borykają od kilkunastu lat. No a niestety elementy składowe fentanylu produkowane są między innymi w Chinach. I no, biorąc pod uwagę, że Chiny są jednak mimo wszystko zarządzane centralnie, no to taka sytuacja, w której rząd w państwie, no umówmy się jednak, autorytarnym, jeśli chodzi o politykę, jeśli nie totalitarnym, pozwala na produkcję tego typu substancji, no to jest to jednak mimo wszystko narzędzie walki nie tylko politycznej, no ale właściwie można wręcz uznać, jeśli efektem tego jest 100 tysięcy śmierci rocznie, że jest to narzędzie używane jako broń. Więc o tym na pewno Trump też będzie rozmawiał, ale takich przestrzeni rozmowy jest bardzo dużo, no chociażby sztuczna inteligencja. To może być zarówno zagrożenie dla obu tych państw, ale też pole do współpracy. A wydaje mi się, że też obu politykom będzie zależeć, żeby efektem tego spotkania właśnie było nawiązanie takich ściślejszych ram bezpośredniej współpracy, bezpośrednich form komunikacji. Mówi się o powołaniu jakichś nowych ciał międzynarodowych w kwestiach współpracy handlowej na przykład. I to mogą być takie efekty wymierne, które przyjdą szybko. Natomiast pytanie, czy będą tego efekty długofalowe, bo trudno też mi sobie wyobrazić, żeby po jednym spotkaniu Chiny i Ameryka zeszły z kursu kolizyjnego, na którym po prostu znajdują się od lat z racji tego, że ich interesy po prostu strategiczne są na kursie kolizyjnym i w taki, a nie inny sposób, ona jednak ta kolizja będzie musiała być po prostu rozwiązana.
1: No to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, teraz drugi z tych tematów, o które pytałem, czyli

0: Iran i cieśnina Ormus. No bo nie jest tajemnicą, że tu Chiny też mają sporo do powiedzenia. Z kolei można odnieść takie wrażenie, że Amerykanów i Donalda Trumpa ta wojna, właściwie ten pad w tej wojnie, coraz bardziej uwierają.
1: Zarówno kwestia cieśniny Ormus, blokady irańskiej i amerykańskiej, czyli właściwie dwóch blokad, to jest element szerszej układanki, bo to nie tylko kwestia Bliskiego Wschodu, ale też wydaje mi się, że tutaj bardzo silnie będzie to łączone z Ameryką Łacińską. Widzimy, że Kuba też jest na skraju właściwie upadku. Amerykanie cały czas konsekwentnie dążą do eliminacji wszelkich wpływów chińskich z różnych miejsc na świecie. No i to jest właśnie Bliski Wschód, to jest właśnie Ameryka Łacińska. Więc myślę, że to będzie element na pewno negocjacji. Pytanie tylko, czy obu stronom uda się dojść do porozumienia w kwestiach istotniejszych, czy też dojdą do porozumienia jedynie w jakichś kwestiach pomniejszych i ten pad dalej będzie trwał. No bo z jednej strony Chiny chyba jednak nie mają aż tak wielkiego lewara na Iran, żeby tą blokadę zakończyć, bo ona jednak jest bardzo niekorzystna dla handlu międzynarodowego, a to jest niekorzystne dla Chin. Amerykanie tutaj jednak mimo wszystko te szkody mają mniejsze i chyba szybciej sobie poradzą z ich likwidacją. Więc wydaje się, że tutaj może to spotkanie nie przynieść konkretnych rozwiązań, jeśli chodzi o cieśninę Ormus. Ale na innych płaszczyznach politycznych być może liderzy przynajmniej wypracują jakieś nowe procedury rozmowy, jeśli nie zawrą jakichś nowych kompromisów.
0: Co to może oznaczać dla Donalda Trumpa? Ja myślę oczywiście teraz nie o tych nowych kompromisach i innych polach do porozumienia, ale konkretnie o tym konflikcie wokół Iranu, no bo widać, że to jest coraz większy problem polityczny nie tylko dla Donalda Trumpa, ale w ogóle dla Republikanów. Zbliżają się wybory, te notowania, sondaże pokazują, że Republikanie są w dosyć ciężkim położeniu i wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, iż być może demokraci jednak zdobędą przewagę w amerykańskim parlamencie, co by bardzo mocno utrudniło pracę Donaldowi Trumpowi. Donald Trump nie będzie za wszelką cenę parł do tego, żeby jednak ten konflikt na jakichś zasadach, które pozwolą mu na wyjście z twarzą zakończyć, za wszelką cenę jak najszybciej?
1: Po pierwsze, panie redaktorze, trzeba zwrócić uwagę na to, że Trump wcale nie jest aż tak zmuszony przez czas do szybkiego zakończenia konfliktu z Iranem, dlatego że do wyborów połówkowych jest jeszcze prawie pół roku. To jest czas, kiedy w ciągu kilku miesięcy sytuacja może zmienić się o 180 stopni, jeśli cena baryłki spadłaby znowu do takiej kwoty 60-80 dolarów za baryłkę, to byłaby to naprawdę różnica odczuwalna przez Amerykanów na stacjach benzynowych.
0: To ale to przepraszam, drugie... to dopytam o to, bo tu możemy dojść do dosyć zaskakującego wniosku, że tak naprawdę granie na czas i na przykład podpisanie takiego porozumienia bardzo blisko nadchodzących wyborów i wtedy obserwowanie tuż przed wyborami tych spadających cen, no, być może paradoksalnie byłoby nawet dla Republikanów korzystniejsze niż rozwiązanie tego problemu dziś. O efektach, pozytywnych efektach takiego zakończenia wojny za kilka miesięcy już nikt może nie pamiętać.
1: Absolutnie zgodzę się z panem redaktorem, dlatego jeszcze raz powtórzę, wcale Trump nie musi zawierać porozumienia teraz. Wręcz przeciwnie, może ten konflikt przeciągać. Widzimy, że jednak państwo irańskie przestało funkcjonować, tak? Jako państwo widzimy, że ta władza jest rozproszona. Z tych informacji, które udaje się uzyskać, widzimy, że trwa tam walka o władzę pomiędzy strażnikami rewolucji, pomiędzy armią, pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi. Nie wiadomo właściwie, kto ma zarządzać na szczycie tego państwa. A więc no, po prostu musimy poczekać, zobaczymy, jakie będą efekty. Natomiast jeśli chodzi o sam wynik wyborów do Kongresu, to tutaj musimy zwrócić uwagę na ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego, które zmienia zupełnie zasady gry. I widzimy, że wiele stanów zaczyna zmieniać granice okręgów, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wyniki. Więc ja bym tutaj, jeśli chodzi o wybory do Kongresu, zostawił kwestię zupełnie otwartą, dlatego że mapa wyborcza zmienia się w takim tempie, że może to przynieść naprawdę duże zmiany, które na chwilę obecną po prostu trudno przewidzieć.

0: Może okazać się, że ta przewaga sondażowa demokratów jest niewystarczająca ze względu na te zmiany właśnie granic okręgów do tego, żeby ta większość była realną władzą, czy to w jednej, czy w drugiej izbie kongresu.
1: To na ile, no, mimo wszystko, mimo tych zmian, o których pan mówi, Donald Trump też nie do końca pomaga Republikanom, no i swoim szansom na utrzymanie tej przewagi w kongresie. No, wypowiadając chociażby takie słowa, nie myślę o sytuacji finansowej Amerykanów. Ja wiem, że to jest zdanie wyrwane z kontekstu, no ale w dzisiejszej dobie i tego, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób przesyłane są tego typu komunikaty, no to takie zdanie wystarczy do tego, żeby zrobić naprawdę dobrą kampanię przeciwko Donaldowi Trumpowi opartą chociażby na takiej pojedynczej wypowiedzi.
0: Panie redaktorze, to ja wrócę do tego, co przed chwilą pan redaktor powiedział. Za parę miesięcy nikt nie będzie pamiętał o tej wypowiedzi, dlatego że będą dziesiątki następnych. To po pierwsze. A po drugie, problemem jest to, że demokraci nie mają kandydatów na tyle dobrych, żeby zwyciężać w tych wyborach z Republikanami. I to też pokazuje się, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, że po stronie republikańskiej mamy dwóch silnych kandydatów, Vance'a i Rubio, i każdy z nich ma swoje wady i zalety, ale widzimy, że są kandydaci. Natomiast po stronie demokratycznej tych kandydatów jest wymienionych bardzo dużo. Albo to są kandydaci, którzy no nie są wybieralni przez całość Ameryki, jak chociażby gubernator Kalifornii Gavin Newsom, albo to są starzy kandydaci, bo mówi się z powrotem o Kamali Harris, albo to też są kandydaci, którzy mają ograniczone poparcie, tak, tylko do części Stanów, jak na przykład Ocasio-Cortez, która no, zaczyna wybijać się na taką bardzo silną gwiazdę jednak tej młodej partii demokratycznej, bardziej progresywnej. Ale tu jeszcze raz powtórzę, wyniki wyborów połówkowych są kwestią absolutnie otwartą, dlatego że te zmiany zachodzą, coraz to nowe stany uchwalają zmiany okręgów granic i to naprawdę będzie miało bezpośrednie przełożenie na liczbę mandatów i będzie miało to głównie niekorzystne rezultaty właśnie dla partii demokratycznej ze względu na to, że są likwidowane te okręgi, w których oni właściwie mieli pewne zwycięstwo ze względu na kwestie rasowe. To jest efekt jeszcze ustawy z lat 60. wspierającej prawa wyborcze Afroamerykanów.
1: No to w takim razie kontynuując trochę ten wątek, czyli jest tak, że bez względu na to, jak mocno Republikanie będą się starali no, sami sobie podkładać nogi i sami sobie szkodzić, to po stronie demokratów i tak nie ma nikogo, kto by to był w stanie skutecznie wykorzystać.
0: Niestety siła jednej partii zawsze jest mierzona w relacji do drugiej, niestety albo stety. I tu rzeczywiście widać po stronie partii demokratycznej ogromne problemy. Polityka, którą oni prowadzą w tych stanach, w których rządzą, no chociażby też taka wschodząca gwiazda partii demokratycznej, nowy prezydent Nowego Jorku, no nie przynosi natychmiastowych rezultatów. Zaczyna być krytykowana przez coraz więcej grup, które do tej pory wspierały. No zdarzają się też rozmaite sytuacje, które stanowią obciążenie dla Mamdaniego. No i jeszcze raz powtórzę, Republikanie swoją kampanię prowadzą, promując pozytywne wydarzenia, które wydarzyły się w ciągu ostatnich miesięcy, natomiast starając się nie odwoływać do osoby samego Trumpa. I w ten sposób próbują właśnie niejako wykorzystać te pozytywne rzeczy, które są oceniane przez wyborców, a nie mówić o samym Trumpie, żeby rzeczywiście Amerykanina idącego na wybory nie irytować prezydentem, który czasami podejmuje decyzje, które trudno uzasadnić na poziomie lokalnym.
1: No to w takim razie kolejna kwestia, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Donald Trump dopiero co pokazał mapę, na której terytorium Wenezueli zostało oznaczone amerykańską flagą. Dzień wcześniej media obiegła deklaracja, którą można było usłyszeć z ust samego prezydenta, który powiedział, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem. W tym samym czasie również trwają intensywne rozmowy z rządem na Kubie. Mowa jest o bardzo pokaźnej pomocy humanitarnej, chyba w wysokości, jeżeli dobrze pamiętam, 100 milionów dolarów. Warunek ze strony Amerykanów jest taki, że tą pomocą

0: tę pomoc miałby rozdysponować Kościół katolicki na Kubie, a nie instytucje czy też struktury rządowe. Czyli Wenezuela to stan 51, Kuba będzie 52.
1: Proszę zobaczyć, panie redaktorze, Donald Trump do perfekcji opracował sztukę trollingu mas, dlatego że tym 51 stanem miała być już Kanada, tym 51 stanem miała być już Grenlandia.
0: Teraz no można powiedzieć, że jest tam jest ostra
1: Wenezuela.
0: Konkurencja.
1: Tak, tak, dokładnie. Natomiast to oczywiście jest absolutnie robione celowo po to właśnie, żeby przykuć uwagę mediów i żebyśmy rozmawiali właśnie o działaniach Trumpa. Natomiast warto patrzeć na to, co się dzieje w rzeczywistości. My widzimy, że Wenezuela jest jednak mimo wszystko państwem zupełnie innym niż była w momencie, kiedy rządził nią Maduro. Po tym, jak prezydent został de facto aresztowany przez Stany Zjednoczone, Wenezuela stała się bardzo lojalnym partnerem, no i pewnie będzie zyskiwać na tym, na tej współpracy ekonomicznej, a Amerykanie zapewnili sobie stabilne źródło dostępu do ropy, no i też jednak mimo wszystko wyeliminowali wpływy chińskie. To jest właśnie ten element większej układanki, a z drugiej strony taki, który ma, no, należy oceniać w kilku aspektach. Kuba to też jest taki owoc, który Amerykanie właściwie tylko muszą czekać, aż dojrzeje i spadnie, bo nie muszą absolutnie nic robić. No właśnie te pomysły z kolei z pomocą humanitarną rozdzielaną przez Kościół katolicki pokazują też, że jest to wszystko elementem przemyślanej polityki, która właśnie przy użyciu minimum środków właściwie ma doprowadzić do maksymalnych efektów. No gdyby Amerykanom udało zmienić się władzę na Kubie przed wyborami połówkowymi, to wydaje mi się, że to byłby absolutny game changer, który spowodowałby, że Latynosi mogliby gremialnie w ogóle zmienić swój styl głosowania i właśnie przenieść swoje poparcie w jeszcze większym stopniu na republikanów. No właśnie z tego względu, że Amerykanie spełniliby tą obietnicę, jaką politycy amerykańscy no przecież od lat składają, że zlikwidują komunizm na Kubie. Także no, Trump będzie w ten sposób no właśnie zmieniał nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Mówił o tym, że chce anektować Grenlandię, oznaczał rozmaite państwa jako kolejne stany. No ale to też ma pokazywać potęgę Stanów Zjednoczonych. To też ma nie tylko ogniskować naszą uwagę, ale no, stanowić też element karty przetargowej. Gdyby Amerykanom udało się wywołać przewrót polityczny w Iranie, gdyby dzisiaj w Iranie rządziły siły demokratyczne, a strażnicy rewolucji byliby rozbrajani przez na przykład wojsko, które się zbuntowało i przeszło na stronę demokratyczną, no to byłby kolejny zasób i kolejny niesamowity sukces Trumpa. Na chwilę obecną sukces jest względny. Cele militarne zostały osiągnięte, cele polityczne nie, ale cele ekonomiczne w postaci właśnie blokady i kontroli tego, kto wpływa i wypływa, nawet jeśli ona nie jest w 100% skuteczna, no jednak miejmy świadomość, że tam znajduje się setki tankowców i to, że jednemu czy drugiemu udaje się przepłynąć, to absolutnie nie świadczy o nieskuteczności, tylko wprost przeciwnie. O skuteczności takiej blokady, no to jednak pokazuje, że jest to kolejny element, który Amerykanie po prostu mają jako formę nacisku, tak? Przy rozmowach z Europejczykami, przy rozmowach z krajami arabskimi, przy rozmowach z Chinami, przy rozmowach z krajami Dalekiego Wschodu cały czas mogą mówić o tym, że de facto oni kontrolują teraz to, kto wpływa i wypływa nie tylko z ropą, ale i z gazem, i z nawozami, i z chemią, więc to jest kolejne narzędzie, które Trump po prostu używa i chyba no, musimy się przyzwyczaić, że ta polityka tak po prostu w tych czasach międzyepoki wygląda, czyli już nie w czasach, kiedy mamy jedno mocarstwo hegemoniczne, na dodatek takie liberalne i przyjacielskie, tylko gdzie mamy otwarty konflikt między dwoma mocarstwami, a pozostałe państwa albo opowiadają się po jednej lub po drugiej stronie, albo stają się przedmiotem, albo polem.

0: walki pomiędzy właśnie tymi dwoma gigantami.
1: To w takim razie na koniec jeszcze jedno pytanie i tu już powracamy w bardzo mocny sposób do naszych kwestii. Pojawiły się informacje mówiące o tym, że Amerykanie wstrzymują wysłanie kilku tysięcy żołnierzy na wschodnią flankę NATO. Mowa o żołnierzach pierwszej dywizji kawalerii, która rzeczywiście częściowo stacjonuje również na polskim terytorium. Jak na razie nie znamy żadnych szczegółów. No właściwie jedyna informacja, która ma nas uspokoić, to jest ta informacja przekazana przez wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który napisał na jednym z serwisów, że ta sprawa, czy też te decyzje Amerykanów nie dotyczą Polski. No pytanie tylko, czy rzeczywiście możemy spać spokojnie?
0: Wydaje mi się, panie redaktorze, że to jest doskonały przykład na to, że właśnie musimy przestać, zwłaszcza w debacie publicznej, przestać rozmawiać o tym, jaka liczba wojsk amerykańskich stacjonuje w Polsce, tylko zacząć otwarcie mówić o tym, żeby korzystając z wzorców europejskich, czy na przykład skandynawskich, powrócić do idei takiego selektywnego, nowoczesnego, niedyskryminacyjnego poboru, gdzie po kilka tysięcy osób z danych roczników przechodzi takie krótkie przeszkolenie. No bo tak naprawdę tylko i wyłącznie siła wojska danego kraju świadczy o jego stabilności i bezpieczeństwie. Proszę zobaczyć, Finowie nie muszą toczyć tego typu rozmów w mediach, ile żołnierzy amerykańskich stacjonuje i czy będą, czy nie będą, czy są opóźnieni. Dlatego, że Finowie mają silne wojsko zawodowe, nieliczne, ale mają ogromną rezerwę no i to, nie muszą tak naprawdę martwić się właśnie
1: to, panie
0: o
1: profesorze, to ja obiecuję, że o tych kwestiach dotyczących obronności, polityki obronnej, o tym jeszcze na antenie Polskiego Radia 24 dziś rano będziemy rozmawiać. Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo panu dziękuję.
2: Reklama.
3: To co, Marian? Rowery?
4: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
3: A raty jakie mają?
4: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
4: No właśnie, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Rosyjskie piekło w Kijowie. Po zmasowanym ataku rośnie liczba zabitych i rannych. Będzie rozporządzenie. Pytanie, co z ustawą? Wracamy do politycznej batalii o prawa par jednopłciowych. Będzie też relacja z Puszczy Solskiej. Leśnicy szacują straty po ogromnym pożarze. Minęła 10. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Co najmniej 2 osoby nie żyją, ponad 40 jest rannych. To najnowsze informacje po rosyjskim ataku na Kijów. Wojska Putina pod osłoną nocy posłały na ukraińską stolicę drony i rakiety. Jedna z nich uderzyła w 8-piętrowy budynek.
2: To był taki horror, że trudno to opisać. Dom trząsł się tak mocno, że przy tym trzęsieniu ziemi to nic. Spaliśmy, kiedy zaczęły się wybuchy. W takich chwilach człowiek rozumie, że może stracić życie w jednej sekundzie i całe życie staje mu przed oczami. W naszym domu powybijało okna, ale to jeszcze pół biedy. Tam, gdzie są teraz gruzy, kiedyś wynajmowaliśmy mieszkanie. Tam urodziło mi się dziecko. Tam zostało wielu moich znajomych i przyjaciół. Przyszłam tu, ale nikogo nie zobaczyłam. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Po prostu jestem
3: szokiem. Ja nie znam.
1: Akcja ratunkowa w Kijowie wciąż trwa. Uszkodzonych jest ponad 20 budynków. Rosyjskie pociski i drony spadły także na obwody charkowski, sumski i połtawski. W sumie w ciągu doby Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 1500 uzbrojonych bezzałogowców. To jedno z najdłuższych i najmocniejszych uderzeń Moskwy od początku wojny. To nie są działania, które przybliżają nas do pokoju, oświadczył ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Do tego, co dzieje się w Ukrainie, będziemy wracać w kolejnych informacjach. A teraz oczekiwanie na ruch rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Swoich ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych ponaglił ostatnio premier.

0: Rozporządzenie ma być podpisane na dniach. Tymczasem organizacje broniące praw mniejszości przypominają, że rząd obiecywał nie rozporządzenie, a ustawę o związkach partnerskich w ciągu pierwszych 100 dni kadencji. O tę sprawę polityków pytał gospodarz Poranka Roch Kowalski, który jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Powiedz, co z rozporządzeniem, co z ustawą?
1: Dyskusje o porozumieniu w koalicji wokół związków jednopłciowych trwały od wyborów parlamentarnych i zdaje się, że w końcu dobiegły końca. Zarówno w sprawie transkrypcji aktów małżeństw, jak i ustawy o statusie osoby najbliższej.
2: Już ona jest uzgodniona i też z Urszulą Pasławską rozmawiałem na ten temat, więc powiedziała tak,
3: jest okejka ze strony PSL-u.
2: Więc jeżeli tak jest, to myślę, że w niedługim czasie po prostu
3: ten czerwiec to
2: będzie
3: aktualny termin.
2: Myślę, że czerwiec jest aktualnym terminem.
1: Tak zapowiadał w poranku Polskiego Radia 24 były minister nauki Dariusz Wieczorek z Lewicy. Przeciwko transkrypcji aktów małżeństw zawartych poza granicami kraju protestuje opozycja. Krzysztof Mulawa z Konfederacji przekonywał, że nie wolno wprowadzać w Polsce związków par tej samej płci tylnymi drzwiami.
4: Nie powinniśmy jako polskie państwo wykorzystywać jakichkolwiek wyroków, jakiegokolwiek podejścia w kwestiach takich bardzo ważnych jak małżeństwo z decyzji, które zapadają gdzieś poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Rząd nad sposobem transkrypcji zastanawiał się prawie dwa miesiące, odkąd 20 marca Naczelny Sąd Administracyjny nakazał takie działanie w przypadku jednej z par.
0: Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych, opinie naszych porannych gości. Relację przygotował Roch Kowalski. Bardzo dziękuję. Ja
3: również
0: dodam,
3: dziękuję, że
0: komentarzy będzie dziś więcej po południu. Konferencję w tej właśnie sprawie zapowiedział wiceszef Koalicji Obywatelskiej, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Dziś w Sejmie drugie czytanie projektów ustaw o kryptoaktywach. Na stole są cztery projekty. To propozycje Polski 2050, rządu i prezydenta, które są do siebie zbliżone, a także nieco odmienna propozycja Konfederacji. Koalicja liczy, że po miesiącach sporów i dwóch wetach Karol Nawrocki podpisze ustawę, która wyjdzie z parlamentu. Czas nagli. Przepisy regulujące rynek muszą wejść w życie do 1 lipca. Po tym terminie bez ustawy działalność w obszarze kryptowalut będzie w Polsce nielegalna. Co najmniej do końca września będzie obowiązywał zakaz wstępu do Puszczy Solskiej w rejonie pogorzeliska. Decyzja to o pokłosie ogromnego pożaru, który strawił kilkaset hektarów drzew. Strażacy gasili płomienie przez 8 dni. Obecnie teren przejęli leśnicy. Trwa szacowanie strat, mówi rzeczniczka Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Anna Sternik.
5: Leśnicy wykonują obecnie obloty dronami w celu określenia, ile drzewostanów uległo spaleniu. W najbliższym czasie w miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan.
0: Na odrodzenie przyrody potrwa lata. Przypomnijmy, śledztwo w sprawie przyczyn pożaru prowadzi prokuratura rejonowa w Biłgoraju. Kierunek? Nieumyślne sprowadzenie zagrożenia. Wieczorem poznamy laureatów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Jest wyjątkowo ważne, która produkcja zdobędzie nagrodę dla najlepszego filmu. Grand Prix oznacza nominację do Oscara. Oprócz gali wręczenia nagród na dziś zaplanowano kolejne pokazy filmów. Wśród nich jest dokument z konkursu głównego Pieśni Lasu Vincenta Muniera.
6: To jest film, który opowiada historię trzech pokoleń, czyli dziadka, ojca, który zresztą jest reżyserem filmu, czyli Vincenta Muniera, i jego syna, którzy razem rzucają do lasu, żeby pokazać właśnie temu najmłodszemu przyrodę, las. I Vincent Munier, dzięki temu, że jest fotografem, to ten film jest niesamowicie imersyjny, pokazuje właśnie piękno lasu, my znajdujemy się w nim.
0: Mówił dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk. Festiwal Dogs Against Gravity gości w aż 7 polskich miastach. Do obejrzenia jest 180 filmów z kilkudziesięciu krajów. Święto kina potrwa do niedzieli, później wszystkie produkcje będzie można obejrzeć online.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najpierw słońce, po nim chmury, deszcz i burze. Pogoda będzie dziś dynamiczna. Grzmieć będzie od Pomorza aż po województwa łódzkie i świętokrzyskie. Temperatura maksymalna od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim do 20 na Podkarpaciu.
8: Reklama.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
10: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi.
8: Możemy to zmienić, jeśli będziemy

0: regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Po reklamie.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 8 minut po godzinie 10.
5: Komentarz.
6: A już teraz naszym gościem jest pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, kłaniam się.
6: No i panie profesorze, nie ukrywam, że ciężkie wyzwanie, jeżeli chodzi o najbliższych mniej więcej 20 minut, bo jest kilka bardzo ciekawych kwestii dotyczących wymiaru sprawiedliwości i praworządności, które, jak mi się wydaje, wymagają bardzo precyzyjnego wyjaśnienia, bo nie jeden słuchacz, nie jeden widz może się w tym już naprawdę pogubić. Chciałbym zacząć od KRS-u i od listy 15 sędziów, którzy zostali ustaleni niejako przez sejmową komisję, jest to lista sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. I na tej liście dosyć, no właśnie, oczekiwanie czy nieoczekiwanie pojawiło się między innymi nazwisko pana Łukasza Piebiaka, jednego z bohaterów tak zwanej afery hejterskiej. Myślę, że wiele czasu nie minęło, spora część z nas zapewne jeszcze te wydarzenia pamięta. To, że PiS zgłosiło pana Piebiaka, pokazuje, że nie potrafi odciąć się od złych rzeczy. I oczywiście takich słów krytyki nie brakuje, ale fakt jest faktem, że pan Łukasz Piebiak na tej liście 15 kandydatów się znalazł. Jak to możliwe?
7: No, po pierwsze, to rzeczywiście trochę czasu minęło. Ja prowadzę proces między innymi naruszenie dóbr osobistych przeciwko panu Piebiakowi, skarbowi państwa również. 7 lat już miałem. Też tylko na aferę w pierwszej instancji jeszcze. Jak to jest możliwe, że taka osoba jest na tej liście? No, wynika to z ustawy, którą Prawo i Sprawiedliwość przegłosowało, kiedy chciało opanować całe sądownictwo. Tak? To znaczy wprowadzono ustawę, zgodnie z którą to parlamentarzyści, to Sejm, przedstawia listę sędziów, nad którą później głosuje. Czyli już nie jest tak, jak było przez całe lata, kiedy to sami sędziowie, co jest zgodne ze standardem europejskim i z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, wybierają sędziów, czyli 15 z 25, podkreślam. Cały skład Krajowej Rady Sądownictwa zgodnie z Konstytucją to 25 osób. Z czego 15 zgodnie znowu ze standardami mieli wybierać sędziowie.
6: No i przepraszam, i było tak, były takie ustalenia wewnątrzkoalicyjne, że tę listę zgłaszaną przez Sejm, no, niejako zaproponują stowarzyszenia sędziowskie, a Sejm niejako, no przepraszam za kolokwializm, te propozycje przyklepie. Okazało się, że to jest niemożliwe, bo no, najwyraźniej ktoś chyba nie doczytał przepisów tej ustawy, o której pan mówi.
7: Nie, wszyscy doczytali. To rzeczywiście nie tak, że stowarzyszenia sędziowskie, ale w ogóle sędziowie w całej Polsce, bo sędziowie w całej Polsce kilka tygodni temu po raz pierwszy w historii głosowali powszechnie nad swoimi przedstawicielami. Doszło do takiego wyboru i pierwsza piętnastka otrzymała kilka tysięcy głosów poparcia. O ile dobrze pamiętam, pan Piebiak, nie wiem, kilkanaście czy kilkadziesiąt osób na niego zagłosowało w skali Polski. Ale my wiedzieliśmy od razu, że ustawa, która obowiązuje, jest taka, że jeżeli klub parlamentarny zgłosi jakiegoś kandydata, to on musi być zgodnie z ustawą uwzględniony. Co najmniej jeden z każdego klubu. No i tak się stało, że kilka klubów parlamentarnych obecnej koalicji rzeczywiście zgłosiły te osoby, które w skali Polski uzyskały największe poparcie, realne poparcie środowiska sędziowskiego, ale Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło dawnego wiceministra pana Zbigniewa Ziobry, czyli Łukasza Piebiaka i zgodnie z ustawą. Tak, ja mówię teraz o tym.

0: w ustawie. Zgodnie z ustawą Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka musiała taką osobę uwzględnić na liście. No niestety.
1: No to idąc dalej, teraz się zrobi być może jeszcze ciekawi, no bo rozmawiamy właśnie o tym, o tej liście 15 kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa, a pamiętajmy, że wcześniej, to całkiem niedawno, Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, zgodnie z którym posłowie nie powinni prowadzić procedury wyłaniania sędziowskich kandydatów, czy też kandydatów do nowej KRS do czasu wydania ostatecznego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny.
0: No tak, to był taki dzień teatrzykowy w Trybunale Konstytucyjnym. Dwa tak zwane orzeczenia. Jedno w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, drugie w sprawie KRS-u. Dlaczego mówię o teatrzykowym podejściu ze smutkiem? Jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego mówię o tym, ponieważ nie wchodząc już nawet w pewne merytoryczne jakieś wartości uzasadnienia takiej decyzji, to jedna jest rzecz pewna. Zarówno w tym orzeczeniu dotyczącym Trybunału Konstytucyjnego, jak i tym zabezpieczeniu dotyczącym Krajowej Rady Sądownictwa brali udział dublerzy. A jeżeli biorą udział dublerzy w jakimkolwiek orzeczeniu, to tego orzeczenia w skrócie rzecz ujmując nie ma, nie wywołuje to skutków prawnych. Więc można sobie tego typu historię wytwarzać w budynku Trybunału Konstytucyjnego, ale nie ma mocy prawnej. I ja żywię taką nadzieję, że Parlament Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie ze swoimi wcześniejszymi uchwałami nie weźmie pod uwagę tego zabezpieczenia i będzie procedował. Oczywiście może dojść do kuriozalnej sytuacji, która jakby jest uzasadniona w kontekście działań chyba sprzed dwóch dni na Sejmowej Komisji. To znaczy, że Prawo i Sprawiedliwość nie zagłosuje za tą listą sędziowską do Krajowej Rady Sądownictwa, w tym za Łukaszem Piebiakiem, wtedy będzie pewien czasowy pad, ponieważ są jakby dwa kroki, jeżeli chodzi o wybór tych sędziów. Najpierw trzeba mieć 3/5, taka większość musi być w parlamencie. Jeżeli się jej nie osiąga, to potrzebne jest powtórne głosowanie, gdzie już wystarcza zwykła większość. No to są takie próby, ogólnie nie wchodząc w szczegóły, ale są takie próby, które mają doprowadzić do tego, żeby ani Krajowa Rada Sądownictwa, czyli organ konstytucyjny, między innymi decydujący o wyborze sędziów w sądach w Polsce, dbający o niezależność sądownictwa, jak i Trybunał Konstytucyjny, który ma kontrolować działalność polityczną, nie działały w Polsce. No są takie próby podejmowane i oczywiście miejmy nadzieję, że one będą bezskuteczne.
1: No to jeżeli pan pozwoli, kolejny wątek, kolejny temat. Trybunał Konstytucyjny uznał obowiązującą procedurę wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego za częściowo niekonstytucyjną. Wniosek w tej sprawie złożyli posłowie Prawa i Sprawiedliwości. No i to jest najważniejsze, to właśnie wedle tej zaskarżonej procedury Sejm wybrał w marcu 6 nowych sędziów Trybunału. I rozwijając tę myśl, Trybunał Konstytucyjny uznał część przepisów dotyczących powoływania sędziów Trybunału za niezgodne z Konstytucją, a chodzi konkretnie o sytuację, gdy istnieją wątpliwości co do legalności wyboru tych sędziów przez Sejm, jeżeli chodzi o pozostałe zarzuty, pozostałe punkty zgłoszone przez przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości. To w tych punktach Trybunał postępowanie umorzył. O co chodzi w tej decyzji Trybunału Konstytucyjnego?
0: No właśnie, bo to teraz wracamy do pierwszego...
1: Przepraszam, nie pytam na razie, nie pytam na razie o wymiar polityczny, tylko o to, w jaki sposób Trybunał tę swoją decyzję uzasadnił i przynajmniej pod względem prawnym, jakie to powinno mieć następstwa.
0: No tak, bo właśnie tutaj wracamy do tego pierwszego stwierdzenia pana redaktora, że musimy w 20 minut powiedzieć bardzo wiele.
1: A to jeszcze nie koniec, żeby była jasność.
0: To jeszcze nie koniec, okej. Oczywiście było dość szerokie zaskarżenie procedury wyborczej, ale ta procedura wyborcza nie dotyczyła naszej szóstki, tylko dotyczyła w ogóle wszystkich sędziów. Oczywiście, że pod względem politycznym niestety miało to doprowadzić do tego, żeby nie dopuścić czwórki do orzekania, naszej czwórki do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym. No, taki był oczywisty cel. Co się stało? Stało się to, że jak w soczewce widzieliśmy różne nielegalne działania, które ostatecznie doprowadziły do tego celu.

0: pseudo-orzeczenia. Dlaczego pseudo-orzeczenia? O tym za chwilę. O jakich działaniach ja mówię? Otóż w tym postępowaniu pan prezes Święczkowski dwa razy zmieniał skład. Dwa razy zmieniał skład sądzący po to, żeby zagwarantować sobie i to sobie jest tutaj, mówię z pełną premedytacją, bo pan prezes jest sam tym zainteresowany, odpowiedni wynik tej pseudodecyzji, która padła. To są rzeczy niedopuszczalne, żeby żonglować składami sądowymi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Złożone były wnioski o wyłączenie sędziów. Między innymi pana Święczkowskiego oraz dwójki dublerów. Te wnioski w ogóle nawet nie były poddane pod rozwagę. Trzecia rzecz, co wynika z mojej wypowiedzi sprzed sekundy. W składzie brało udział dwóch dublerów. Czyli znowu to jest tak zwane pseudo-orzeczenie, nie wywołuje mocy prawnej. Pod względem merytorycznym miało to doprowadzić do tego, żeby móc stwierdzić, panie prezydencie, pan nie musi odbierać, nie ma obowiązku odbierania ślubowania sędziów. Czyli to było orzeczenie, które jest wprost sprzeczne z dotychczasowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, gdzie Trybunał Konstytucyjny mówił wyraźnie, prezydent ma obowiązek odebrania ślubowania od sędziów, bo inaczej no to on by decydował o tym, czy działa Trybunał Konstytucyjny, czy nie działa, a Trybunał Konstytucyjny między innymi jest od tego, żeby kontrolować także decyzje prawno-polityczne pana prezydenta. Więc ten cały spektakl, bo ja go tak określam, wolałbym brać udział w przedstawieniach w teatrach warszawskich, a nie na Szucha 12a, no niestety odbył się po to, żeby zrealizować pewien zamysł polityczny. Niestety. Trybunał, zamiast żeby być organem niezależnym od polityki, jest organem politycznym. Na czym ubolewam?
1: Ilu sędziów do tej pory wybrano wedle tej zaskarżonej procedury?
0: Wszystkich.
1: Czyli, przepraszam, wszyscy sędziowie zostali powołani niezgodnie, wszyscy obecnie zasiadający w Trybunale sędziowie i mówię o tych sędziach, neosędziach, nieważne. Oni wszyscy zostali wybrani na podstawie nieprawidłowych przepisów?
0: Tak, tylko żeby to uderzenie było precyzyjnie skierowane do nas, do naszej czwórki, to w dużej mierze postępowanie
1: umorzono. Dlaczego nie do szóstki?
0: Dlatego, że od dwójki, dwójkę pan prezydent zaprosił do siebie, do pałacu, żeby z obecności
1: Panie profesorze, przepraszam, ja to rozumiem, że zaprosił i to ślubowanie zostało odebrane, tak. Ale mówimy teraz o samym wyborze. Jeżeli wybór był nieprawidłowy, to wybór dotyczy całej szóstki, bo przecież to było jedno głosowanie, tak? To nie jest tak, że było sześć głosowań i teraz możemy uznać, że dwa zostały przeprowadzone prawidłowo, pozostałe cztery, no z powodu jakichś, nie wiem, problemów formalnych należy uznać za przeprowadzone wadliwie, no i w tej sytuacji te wybory są nieprawidłowe. To był jeden wybór, sześcioro kandydatów, czy też sześcioro sędziów, no to albo wszyscy, albo nikt. Czy ja źle kombinuję?
0: Nie, no dla pana redaktora to jest jasne. Dla mnie to jest jasne.
1: Znaczy nie, to w ogóle dla mnie nie jest jasne.
0: Znaczy, ale pan redaktor ma rację, tak? No oczywiście procedura była jedna w stosunku do wszystkich. Teraz chodziło o ratowanie sytuacji politycznej, więc postępowanie umorzono w dużej mierze, ale Trybunał wykreował sobie jeden problem po to, żeby powiedzieć, panie prezydencie, nie musi pan odbierać, zgodnie z tym, co pan mówił do tej pory, ślubowania od tej czwórki sędziów. Na tym rzecz polega. I to jest też bardzo ważna sprawa, jakby ktoś był bardzo dociekliwy, to zachęcam przede wszystkim wysłuchanie zdania odrębnego pana sędziego Wojciechowskiego, no bo to był bardzo mocny manifest oskarżający Trybunał o to, że sam sobie wykreował problem. Że to nie jest tak, że to skarżący zwrócili uwagę na coś, co zostało uznane za niezgodne z konstytucją. To sam Trybunał podczas rozprawy, no byłem tam, siedziałem, widziałem i słyszałem, tak? Poprzez sugestywne pytania, na co zwraca uwagę sędzia, który był w tym składzie, pan sędzia Wojciechowski, w sposób niedopuszczalny rozszerzył nagle zakres zaskarżenia i potem stwierdził, zgodnie z tym, co sobie wyimaginował, co sobie wymyślił, jakby z urzędu stwierdził, że to jest niezgodne z konstytucją. Przy czym, pod względem prawnym, przepraszam, to jest jedno zdanie, spartaczył to na tyle, że w zasadzie powiedział, że prezydent nie musi odbierać ślubowania. Ale my mówimy, no to jasne, jak nie musi odbierać, to nie ma sprawy, po prostu ważne jest to, że my składamy ślubowanie, a nie prezydent ma tutaj jakąkolwiek przejawiać aktywność. I my to ślubowanie złożyliśmy. bo to jest chodzi o to, żeby sędzia

sędziowie, którzy zostali wybrani, po raz pierwszy w sposób jakiś werbalny zakomunikowali Polsce, narodowi, że tak, jesteśmy gotowi tą misję sędziowską wypełniać zgodnie z tymi konstytucyjnymi zasadami i trzeba to w jakiś sposób oświadczyć. I to jest nasz obowiązek. Więc my to ślubowanie

0: w specjalnym trybie wydał zabezpieczenie, w którym jednoznacznie wskazał, że wszystkie organy władzy publicznej w Polsce mają nie przeszkadzać nam w objęciu urzędu. Jeszcze jedna rzecz, ostatnia, ale myślę, że bardzo ważna. Po tym orzeczeniu Trybunału w Strasburgu, po tej, przepraszam, hucpie, która miała miejsce w związku z tym, quasi wyrokiem Trybunału, dwójka sędziów, który pan prezydent zaprosił na ślubowanie, wydała oświadczenie i powiedzieli, że dopóki nie będzie pełnego składu, zgodnie z konstytucją 15 sędziów, dopóki nasza czwórka nie zostanie dopuszczona do orzekania, oni nie będą orzekać w Trybunale Konstytucyjnym. Więc pan Śmieszkowski doprowadził do sytuacji takiej, kiedy Trybunał nie może działać, czyli nie może chronić naszych praw i wolności. Tym się kończą zabawy polityczne w miejscu, które powinno być całkowicie apolityczne.
1: No to skoro pan sam poruszył ten wątek, to chciałem o to jeszcze dopytać, bo no, mowa jest o dwójce tych sędziów z tej szóstki, która dopiero co została przez Sejm wybrana. I teraz jakie to może mieć konsekwencje dla funkcjonowania samego Trybunału? No bo wypada dwójka sędziów, którzy zapowiedzieli, że w żadnych rozprawach nie będą uczestniczyć i to jest, tak jak pan powiedział, no niejako reakcja właśnie na ten wtorkowy wyrok dotyczący ślubowania sędziów przed prezydentem, to może w jakikolwiek sposób, nie wiem, zablokować, utrudnić działania Trybunału Konstytucyjnego, czy nie?
0: Pod względem prawnym, jeżeli nas się nie dopuszcza, naszej czwórki, do orzekania, najpóźniej od 9 kwietnia nie ma możliwości stworzenia jakiegokolwiek składu legalnego w Trybunale. Czyli można powiedzieć, że nie będzie rozstrzygnięta jakakolwiek sprawa. Więc ma to olbrzymie znaczenie. I mówimy, oczywiście to też oznacza, że żaden spór kompetencyjny, który zainicjowała Kancelaria Prezydenta, obojętnie co bym na jego temat nie myślał, gdzie zgodnie z ustawą tak jest potrzebnych 11 sędziów, on też nie zostanie rozstrzygnięty. Nie zostanie rozstrzygnięty. To wynika z oświadczenia tych sędziów. Ja mogę powiedzieć jedno, że słuchając wypowiedzi pana sędziego Wojciechowskiego, w zdaniu odrębnym. Wcześniej, słuchając wypowiedzi pana sędziego Steliny, też w zdaniu odrębnym sprzed, nie wiem, 2 tygodni mniej więcej, do orzeczenia odnośnie właśnie Krajowej Rady Sądownictwa, no nie zdziwiłbym się, gdyby i oni nie orzekali. A mając na uwadze to, co stwierdził sam pan prezes Święczkowski podczas wczorajszej rozprawy, że dokonał zmiany sędziego z tego powodu, że jeden sędzia pod koniec czerwca kończy orzekanie. To jest kuriozalna sytuacja, ale mniej więcej pan Święczkowski powiedział, że on też nie orzeka. Czyli mamy sytuację taką, że być może, nie wiem, jest jakaś grupka 5 osób, które są gotowe na polecenie pana Święczkowskiego usiąść ze stołem sędziowskim.
1: Czyli to oznacza tak naprawdę już taki ostateczny paraliż pracy Trybunału?
0: Zdecydowanie tak. I to jest to, przed czym ostrzegaliśmy, tak? Że w imię jakichś interesów jednej osoby czy dwóch osób, pana prezesa i wiceprezesa, pana Święczkowskiego, pana Sochańskiego, jakiś gierek polityczny z Pałacem Prezydenckim, ja jestem bardzo precyzyjny w tym, co mówię, bo w oficjalnych pismach, które my dostaliśmy od prezesa Święczkowskiego, w jego wypowiedziach medialnych, on cały czas się powołuje na jakąś korespondencję na przykład z ministrem Boguckim, bo to jest dalej nie do pomyślenia, żeby swoją decyzję sędzia, który ma kontrolować świat polityki, uzależniał od tego, co mu powie minister w Kancelarii Prezydenta, tak? Doprowadził do tego, że my jako obywatele Rzeczypospolitej Polskiej nie jesteśmy chronieni przez Trybunał Konstytucyjny. No to jest rzecz niemożliwa do akceptacji. Niemożliwa.
1: No to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, spoglądam na zegar, ale myślę, że powinniśmy zdążyć. Jeszcze jedno pytanie. To z kolei bardziej konsekwencja innych wydarzeń prawno-politycznych, które się dzieją w Polsce. Myślę między innymi o ucieczce Zbigniewa Ziobry, właściwie o ewakuacji z Węgier. Pojawiły się nie informacje, to by było zbyt wiele powiedziane, ale pojawiły się spekulacje mówiące o tym, że pozycja pana ministra Żurka jest w tej chwili bardzo, bardzo słaba. Są już nawet podobno w obiegu nazwiska potencjalnych następców. Myśli pan, że istnieje taka ewentualność, że rzeczywiście za jakiś czas będziemy świadkami rekonstrukcji rządu dotyczącej właśnie ministra sprawiedliwości?
0: Nie.

0: chcę w ogóle wypowiadać się w kwestiach politycznych jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Wiem jedno, że patrząc na zakres kompetencyjny ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego w kontekście pobytu osoby, którą pan wymienił, poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, no to chyba te kompetencje są bardzo nikłe, więc łączenie jakby odpowiedzialności, przynajmniej na poziomie prawnym za takie działanie z ministrem sprawiedliwości jest dla mnie dość trudne, tak, pod tym względem, ale tak jak mówię, no, być może świat publicystyki żyje tymi różnymi opowieściami co do zmian, potrzeb rekonstrukcji. Nie wiem, kto będzie minister sprawiedliwości, wiem, kto jest. Ważne, żeby skupiać się na tym, żeby przywracać praworządność w Polsce.
1: To dobrze.
0: Bo
1: to panie...
0: te dwa tematy, które pan redaktor poruszył, one są teraz kluczowe, tak? Czyli Trybunał Konstytucyjny i Krajowa Rada Sądownictwa.
1: No to do tego komentarz mamy. Profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo dziękuję.

0: Nie zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło ważanek?
3: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
4: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Trzeciego weta nie będzie, tak uważa nasz poranny gość Dariusz Wieczorek z Lewicy. Po południu w Sejmie drugie czytanie projektów ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. Na stole są cztery propozycje prezydenta, rządu, Polski 2050 i Konfederacji. Wczoraj zajmowała się nimi Komisja Finansów. Większość jej członków zdecydowała, że projektem wiodącym będzie ten rządowy.
6: Prezydent ustami ministra Boguckiego zgłasza poprawki, ale jest chyba już bardzo duża zgodność, mam wrażenie. Bo jak wczorajśmy te projekty analizowali, to rzeczywiście projekt prezydencki jest bardzo podobny do projektu rządowego. Więc myślę, że w tej sprawie jesteśmy w stanie się dogadać, no bo tam spieramy się o wysokości kar, o wysokości opłat, o tego typu rzeczy.
5: Mówił na naszej antenie Dariusz Wieczorek z Lewicy. W tej sprawie ważny jest czas. Przepisy regulujące rynek muszą wejść w życie do 1 lipca. Po tym terminie bez ustawy działalność w obszarze kryptowalut będzie w Polsce nielegalna. Rząd przedłużył program CPN. Ekonomiści mówią o jego stopniowym wygaszaniu. Utrzymanie niższych cen paliw to poważny koszt dla budżetu, mówi nam prezes Instytutu Finansów Publicznych Paweł Wojciechowski. Przypomina, że obniżka VAT-u i akcyzy oraz wprowadzenie cen maksymalnych to typowy pakiet antyinflacyjny i nie powinien obowiązywać zbyt długo.
7: To, że mamy tańszą benzynę, to oczywiście cieszą się kierowcy. Płacimy mniej od 60 do 90 groszy na litrze, no ale to oczywiście jest koszt po stronie fiskusa. Rząd wielkości to jest 1,6 miliarda złotych. To jest uroczniony koszt na poziomie, no powiedzmy, 18 do 20 miliardów złotych.
5: Zgodnie z zapowiedzią resortu energii, pakiet ceny paliw niżej będzie utrzymany co najmniej do końca maja. Dziś za benzynę 95 płacimy maksymalnie 6,39, za diesla 6,92. Krakowskie lotnisko rozpoczyna rozbudowę terminala pasażerskiego. Minister infrastruktury, władze lotnisk

0: i wykonawca podpisali kontrakt na pierwszy etap prac o wartości ponad 660 milionów złotych. To przełomowy moment dla rozwoju lotniska w Krakowie, ocenia minister Dariusz Klimczak.
1: Najważniejsza, największa inwestycja, która pozycjonuje bardzo mocno krakowskie lotnisko. Będzie wiele automatycznych bramek, bardzo nowoczesnych stanowisk do kontroli paszportowej, więcej miejsca. To będzie top, jeżeli chodzi o komfort pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce.
0: Obecny terminal ma nieco ponad 5000 metrów kwadratowych. Dzięki rozbudowie powierzchnia do obsługi pasażerów zwiększy się dwukrotnie. Rozbudowa pierwszej części terminala zakończy się za 3 lata. Druga część ma zostać ukończona do 2031 roku.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
3: Za 26 minut godzina 11.
4: Stan dnia.
3: Trzy osoby zginęły, a 40 osób, w tym dwoje dzieci, ucierpiało w zmasowanym rosyjskim ataku na stolicę Ukrainy. Największe zniszczenia są na lewym brzegu Kijowa, gdzie jest nasz reporter Mateusz Czmiel. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Mateuszu, jesteś przy budynku, w który uderzyła rosyjska rakieta. Co się teraz w tym miejscu dokładnie dzieje?
5: Kilkudziesięciu ratowników i ciężki sprzęt wciąż przeczesują gruzowisko. Właśnie teraz na szczyt weszli ratownicy, którzy zrzucają na ziemię takie najbardziej ruchome elementy, które mogą utrudnić tą akcję ratunkową. Zawaleniu uległa cała klatka schodowa 8-piętrowego budynku. Jak przekazał mer Kijowa Witalij Kliczko, znajdowało się tam 18 mieszkań. Wokół budynku jest też sporo ludzi, którzy no, nie tylko przyglądają się tej akcji ratunkowej, ale przede wszystkim czekają na informacje o swoich bliskich i sąsiadach. Posłuchajmy też, jak opisywali sam moment ataku.
6: To duże, straszne.
5: To jakiś koszmar. Proszę zobaczyć, co się stało. Ja nie mieszkałam w tym budynku, ale tu mieszkali moi znajomi. Nie wiem, co się z nimi stało.
6: Nie znam już z nimi.
7: Około 3 czasów.
5: Około 3 w nocy rakieta uderzyła w trzecie piętro. Wszystko się zawaliło. Stałem wtedy przy oknie i siła wybuchu odrzuciła mnie w głąb mieszkania. Powyletywały drzwi i okna. Wszędzie był dym. Wyszedłem na zewnątrz z rozciętą głową i silnym krwotokiem. Po uderzeniu ludzie wybiegli na zewnątrz. Budynek płonął. Spod gruzów było słychać krzyki ludzi.
7: Ono tam gorzło. Ludzie krzyczali pod zawałami. Czuć było zawał.
8: To był настільки жах, що я не знаю, як.
5: To był taki horror, że trudno to opisać. Dom trząsł się tak mocno, że przy tym trzęsieniu ziemi to nic. Spaliśmy, kiedy zaczęły się wybuchy. W takich chwilach człowiek rozumie, że może stracić życie w jednej sekundzie i całe życie staje mu przed oczami. W naszym domu powybijało okna, ale to jeszcze pół biedy. Tam, gdzie są teraz gruzy, kiedyś wynajmowaliśmy mieszkanie. Tam urodziło mi się dziecko. Tam zostało wielu moich znajomych i przyjaciół. Przyszłam tu, ale nikogo nie zobaczyłam. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Po prostu jestem w szoku.
8: Ja nie wiem, co tam się dzieje. Po prostu w szoku.
5: Rosja nie przestała atakować. Mamy informację, że wokół Kijowa znowu krążą rosyjskie drony, a tej nocy Rosjanie wystrzelili nad Ukrainę 670 dronów uderzeniowych i 56 rakiet, o czym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski. Głównym celem była stolica. Uszkodzenia odnotowano w aż 20 rejonach miasta, a po ataku lewy brzeg Kijowa nie ma wody.
3: Bardzo dziękuję. To była relacja wprost z Kijowa, z miejsca, gdzie uderzyła rosyjska rakieta. To była relacja Mateusza Czmiela, oczywiście na Ukrainę. Będziemy regularnie jeszcze dziś powracać.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A w naszym studiu pan Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku. Dzień dobry.
9: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
3: Panie generale, kilka kwestii dotyczących obronności, kwestii wojskowych, ale jeżeli pan pozwoli, chciałbym nawiązać właśnie do tej relacji, którą mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Po krótkim rozejmie, no, chyba trochę wymuszonym przez Donalda Trumpa i bardzo sprytnie sprzedanym z kolei PR-owo przez prezydenta Załońskiego, który zgodził się na to, żeby w Moskwie bez przeszkód szła Parada Zwycięstwa, choć akurat w tym roku ona była bardzo bladym cieniem tego, co zazwyczaj w Moskwie się 9 maja działo. To właściwie od razu po tym mamy zmasowane ataki Rosjan i bardzo ciekawą wypowiedź też prezydenta Zełenskiego. Zmasowany atak Rosji na Ukrainie w dniu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Chinach nie jest przypadkowy. Myśli pan, że rzeczywiście Rosjanie nieprzypadkowo ten termin wybrali? I ten
9: oczywiście,
3: moment?
9: Oczywiście, że to prezydent

0: Wszystkie ma rację. Nietzsche, co się dzieje w tej przestrzeni toczącej się wojny w Ukrainie, nie jest przypadkiem. Może przypadkowo tylko rakieta gdzieś tam zabłąkana upaść komuś na głowę, czy spaść na jakiś budynek, czy na jakiś obiekt, który nie był w planie do porażenia. Natomiast takie zjawisko jak zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy w tym czasie, gdzie rozpoczyna się wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc przywódcy supermocarstwa, i który się spotyka z kolejnym, czy z kolejnym przywódcą mocarstwa, jakim są Chiny, Xi, no nie jest przypadkiem. Rosja w tym momencie pokazuje swoją niezależność i realizację swojej polityki i strategii militarnej wobec Ukrainy, ale także wobec Europy i europejskiego środowiska bezpieczeństwa. Demonstruje po prostu siłę, tak? Siłę. No jako, że siła dzisiaj też zaczyna dominować w przestrzeni geopolitycznej, czego przykładem jest wojna w Iranie, z Iranem, może tak, nie z Iranie, a z Iranem, jest przykładem, że nie przodem jest polityka, a przodem jest siła, co niedobrze wróży dla europejskiego bezpieczeństwa w kontekście tego, co w przestrzeni geopolitycznej się wydarza, i w kontekście także strategii bezpieczeństwa, nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i kłopotów, jakie Stany Zjednoczone przeżywają, tak, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o właśnie potencjał militarny, potencjał szczególnie produkcyjny, bowiem ta wojna z Iranem obnażyła poważne słabości potencjału militarnego Stanów Zjednoczonych i zdolności, które dzisiaj już nie tylko mają, powinny być zdefiniowane w oparciu o lotniskowce, grupy uderzeniowe, siłę lotnictwa, rakiet balistycznych, ale tej przestrzeni tą przewagę, czy też równowagę, czy też nie, brak równowagi wypełniają drony. Ich masowa produkcja, ich umiejętne użycie, no i oczywiście wspomagane przez uderzenia rakiet balistycznych. Niepośrednią rolę w tej przestrzeni, tak jak widzimy w Ukrainie, to jest objaw słabnącej, w mojej ocenie, już obrony powietrznej, nieprzypadkowo, dlatego że tą obronę definiują rakiety w systemie ze średniego zasięgu, w głównej mierze produkcji amerykańskiej, które sprawdziły się w wojnie w Ukrainie, ale także na Bliskim Wschodzie, który można powiedzieć jest to jedyny system, który radzi sobie z rosyjskimi rakietami balistycznymi, manewrującymi, hipersonicznymi. Efektywność jest bardzo wysoka. Natomiast tych rakiet, no nie można niszczyć dronów, tak? To jest, to zresztą miało miejsce na Bliskim Wschodzie i z powodu braku tych zdolności Amerykanie pozbawili się znaczącego potencjału w tym zakresie, bowiem zużyli, panie redaktorze, blisko 900 rakiet PAC-3 systemu Patriot, no i między innymi też Tomahawków, to jest rakiet balistyczny dalekiego zasięgu. Gdzieś w granicach jest prawie 3000 kilometrów, też zużyli tutaj blisko 850 sztuk. No to jest praktycznie przekraczające roczną produkcję w ciągu 6 tygodni wojny. No i w Ukrainie, jako że ta broń polega na także własnych zdolnościach, Ukraińcy w dużej mierze tutaj wiele zrobili, bo efektywność, jeżeli chodzi o obronę powietrzną, zwalczania dronów, systemy antydronowe, to ona dzisiaj sięga, panie redaktorze, blisko 92%. Natomiast na Bliskim Wschodzie to ona wynosiła niewiele, ponad 10%, jeżeli chodzi o drony. No ale brakuje rakiet. Rakiet PAC-3 czy PAC-2 nawet do systemu Patriot mogą być wyrzutnie w Ukrainie, ale nie ma rakiet. A Amerykanie zużyli na Bliskim Wschodzie roczną produkcję. I to jest poważny mankament i to słabnie, to widać, że obrona powietrzna Ukrainy słabnie. To niedobrze wróży, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo i realizację zamówień, jakie złożyliśmy w przemyśle amerykańskim na zakup systemu Patriot i rakiet PAC-3 i PAC-2.
1: No to jeżeli chodzi o poczucie naszego bezpieczeństwa, to jeszcze jeden bardzo ważny temat. Wczoraj pojawiły się takie informacje, podały te informacje amerykańskie serwisy informacyjne, że Amerykanie odwołują wysłanie około 4000 swoich żołnierzy. Chodziło o pierwszą dywizję kawalerii, która rzeczywiście w większości stacjonuje w Europie. Jeżeli chodzi o szczegóły, tych szczegółów nie podano, zaczęły się spekulacje.

0: spekulacje. Te spekulacje były sprzeczne, bo mówiono o żołnierzach, którzy mieli ze Stanów Zjednoczonych zostać przetransportowani do Europy. Potem mówiono o tym, że być może chodzi o żołnierzy, którzy stacjonowali już w Niemczech i mieli być przesłani do państw wschodniej flanki NATO i że zrezygnowano z tego ruchu, więc ten bałagan informacyjny był dosyć duży. Jeszcze wczoraj, późnym wieczorem, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz komentował te doniesienia, mówiąc o tym, że ta sprawa, te informacje nie dotyczą Polski. Dziś pojawiło się bardziej konkretne wystąpienie pana wicepremiera. Nie zmniejsza się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce. Taką deklarację złożył wicepremier, minister obrony narodowej. Posłuchajmy.
1: Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy są zaniepokojeni. Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Zmiany, które następują i reorganizacje, które prowadzi administracja amerykańska, Pentagon i wojska amerykańskie stacjonujące w Europie, te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk, rodzaj czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce. Reorganizacja jest większym procesem. Pan prezydent Trump zapowiedział wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Więc ta reorganizacja może powodować, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów. Stąd wydaje się, było to zamieszanie, które wczoraj wywołał jeden z artykułów opublikowany w amerykańskiej prasie.
0: Panie generale, rzeczywiście możemy spać spokojnie?
2: Nie.
0: To nie jest nasz problem?
2: Nie wiem, dlaczego politycy uspokajają. Politycy oczywiście nie mogą wywołać paniki, ale politycy powinni mieć jasno zdefiniowane oczekiwania już dawno, jeżeli chodzi o obecność amerykańską w Polsce. To, co dzisiaj mamy u siebie, to jest blisko ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy przybywają w głównej mierze rotacyjnie. To nas nie powinno zadowalać. W jakim sensie, w jakim kontekście? No przecież, Boże drogi, Stany Zjednoczone opracowały, wydały nową strategię bezpieczeństwa narodowego i trzeba nauczyć się ją czytać ze zrozumieniem i wysnuć z tego istotne wnioski dla nas, też i dla Europy. Po pierwsze, ma nastąpić europeizacja NATO. No to też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym to powinno polegać. Ten proces, jak jest uzgodnić z Stanami Zjednoczonymi, to jest rola także i NATO. I mówię o sekretarzu generalnym, o kwaterze, ale też członkach europejskich członkach NATO. Tu powinniśmy temu poświęcić uwagę, żeby to nie było przypadkowe, żeby to było skoordynowane osłabienie obecności Stanów Zjednoczonych w NATO, bo ten proces następuje i będzie następował. Wycofanie z Niemiec wojsk amerykańskich nie jest przypadkiem, nie jest jakimś tam wyrazem emocji Trumpa. On to oczywiście wykorzystał w odwecie, można po tym politycznym czy narracyjnym wobec Merca, który tam powiedział, że Stany Zjednoczone mają strategię w prowadzeniu wojny w Iranie. I miał rację. Oczywiście tu strategii Amerykanie nie posiadają, bo przy wyniku tej wojny Rosja krzepnie, Rosja rośnie w siłę, bo węglowodory się doskonale sprzedają, rosyjskie. Tak, to są też między tego efekty. To jest pierwsza europeizacja NATO. No co, i Amerykanie w tym procesie ustawiają się w roli takiego swoistego arbitra. Amerykanie tutaj, będąc NATO, nie będą w tym procesie uczestniczyć w sensie definiować potrzeby Europejczyków. Europejczycy muszą sami to zdefiniować w kontekście swoich zdolności, możliwości i okna czasowego, jakim dysponują. I my także, będący na wschodniej flance NATO. Jest tam drugi zapis tej strategii bardzo ważny, że w relacjach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi ma nastąpić strategiczna stabilizacja. To też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza i jakie pociąga ono za sobą konsekwencje. Ono dotyczy przecież Europy, tak? Więc ta stabilizacja, czy ta stabilizacja ma wynikać z tego, że Amerykanie i Rosjanie będą robić teraz wspólne biznesy, bo to do tego się sprowadza. Ta stabilizacja ma być podporządkowana realizacji wspólnych interesów w zakresie eksploatacji rosyjskich węglowodorów, metali ziem rzadkich i tak dalej, i tak dalej. To jest poważny zapis i do tego to wszystko zmierza. Tak. I ostatnia rzecz bardzo ważna, też która tu została tam zdefiniowana, że ma nastąpić, panie redaktorze, i to dotyczy nas. Tak, szczególnie

0: kraj będący na wschodniej flance NATO. Deeskalacja napięcia między Rosją a NATO. A gdzie to napięcie występuje? No przecież na wschodniej flance NATO. To jeżeli to deeskalacja ma nastąpić, to co? Jakiś potencjał powinien być z tego obszaru wycofany z tym położeniu przy 97 roku i takie oczekiwanie z Putina. No też powinniśmy już w tej sprawie już dawno wszystko mieć zdefiniowane, tak? I oczekiwanie, żeby to osłabienie, czy ta deeskalacja napięcia nie odbyła się kosztem Polski. I zdefiniować jasno swoje oczekiwania. Ale jak możemy je zdefiniować? Panie redaktorze, to jest ubolewaniem to mówię i zatroskaniem. Każdy to powinien widzieć. Od 6 lat my nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego, gdzie te rzeczy jasno powinny być dookreślone. Bo idziemy do Amerykanów, powiemy, mówimy do nich. To jest nasza strategia w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Nasza doktryna obronna i oczekujemy od was jako strategicznego sojusznika udziału w realizacji tej strategii, która jest naszą racją stanu i krajów będących na wschodniej flance NATO, który łączy wspólnota zagrożeń. My tą rolę powinniśmy moderatora tu przejąć. Ja tej inicjatywy i tej takiego nie widzę, bo nie mamy jasno zdefiniowanej strategii bezpieczeństwa narodowego, a jeszcze na tym tle jest spór między prezydentem a premierem. Dajemy paliwo rosyjskiej wojnie informacyjnej, wojnie hybrydowej i tak dalej, i tak dalej. Także to są rzeczy, jeżeli ktoś mi mówi, że mamy doktrynę militarną, ale doktrynę możemy mieć, tylko tą doktrynę musimy przekonać do niej Stany Zjednoczone, europejskich sojuszników, żeby partycypowały na rzecz realizacji tej doktryny, która jest na pierwszym miejscu, żebyśmy nie stali się narzędziem w realizacji właśnie doktryny czy Stanów Zjednoczonych, czy europejskich sojuszników, tylko w realizacji naszego narodowego interesu, narodowych interesów. A w naszym położeniu, panie redaktorze, jeszcze muszę to dokończyć, powiedzieć, jest pokój, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. Wojna jest katastrofą dla nas, każda, nawet zwyciężona, nawet zwycięska, jest katastrofą.
1: No ale to w takim razie, jeżeli mówimy o tych zmianach w amerykańskiej polityce i w tym, jak będzie traktowana Europa, wschodnia flanka NATO, to pojawiły się takie głosy, no głównie oczywiście publicystyczne, jeżeli chodzi o polskie media, że skoro Amerykanie zdecydowali się na wycofanie z Niemiec, no tych kilku tysięcy żołnierzy, to jest wyjątkowa szansa na to, żeby być może jakąś część tych amerykańskich żołnierzy, no mówiąc kolokwialnie, przechwycić i skierować do Polski. Pan widzi na to jakąkolwiek szansę?
0: No, nawet jeżeli się jej nie widzi, to trzeba podejmować wysiłki, tylko te wysiłki muszą być podejmowane nie w mediach, a w zaciszy gabinetów. Tu dyplomacja na pierwszym miejscu, tak? Politycy wszyscy, my powinniśmy to wszystko rozmawiać z Amerykanami, ale to już trzeba było parę miesięcy wcześniej, przecież kiedy się strategia ukazała? Kiedy Trump wygłosił swoje orędzie? Kiedy przejął władzę? On to wszystko dokładnie powiedział. To się zmaterializowało w strategii bezpieczeństwa. Już wtedy powinno wywołać u nas niepokój i powinniśmy w tym kierunku maszerować i już rozmawiać. I dzisiaj mieć odpowiedź. Tak, to w naszym narodowym interesie, żeby Amerykanie nie osłabiali swojej obecności, a ta obecność była wzmacniana poprzez stały pobyt, nierotacyjny, panie redaktorze. Tak jak to jest w Niemczech, tak? Wzorem Korei Południowej. Mnie się marzy taki wzorzec, że Amerykanie byli gotowi umierać za nas tak jak za Koreańczyków czy za Izrael. To mi się marzy. Oczywiście tam nie stacjonują w Izraelu wojska amerykańskie, ale armada amerykańska jest zawsze będzie podążać, jak Izrael
1: jest
0: będzie...
1: zawsze blisko.
0: Dokładnie i zawsze. Tak. I na pierwszym miejscu będzie Izrael zawsze, tak? To mi się marzy. To się mierzy tym sojuszem. Nie deklaracjami, nie obietnicami, nie zapewnieniami, ale realnymi, materialnymi tutaj poparciem, siłą, tak? Tu siła jest potrzebna w kontekście właśnie realizacji tej strategii amerykańskiej w kontekście do Rosji, tak? Strategiczna stabilizacja i deeskalacja napięcia. No to są niesamowicie groźne, jeżeli to się wgłębimy z punktu widzenia strategii, myśli strategicznej, jakie konsekwencje to może wywoływać. Bo Amerykanie będą konsekwentnie to realizować, dlatego że ich interes narodowy Ich interesy narodowe na zachodnim Pacyfiku, wizyta w Chinach, to przecież nie przypadek też, jakie tam, o czym się tam rozmawia. Tam nie pojechał, tam mając karty w ręku, bo

0: nie ma. Rozpętał niepotrzebnie tą wojnę z Iranem, która jest katastrofą. To jest katastrofą. Tą wojnę Iran nie przegra. W sensie jakim? Nie podpisze aktu kapitulacji. Będzie domagał się realizacji swoich celów, które sprecyzował w tym porozumieniu. Tak? I tu jest dzisiaj pad. A Chiny? Chiny wykorzystują wojnę tak na Ukrainie, tak i z Iranem. To są dla nich proxy wojny, które nie muszą. Chiny nie są zainteresowane same prowadzeniem wojny, ale osłabianiem Stanów Zjednoczonych. A osłabienie Stanów Zjednoczonych to osłabianie także tutaj w Europie. To trzeba o tym widzieć. To są naczynia połączone, geopolityka. I też często podkreślam, jest dzisiaj nowy układ sił. On się oczywiście nie umocnił jeszcze, on się umacnia. To jest 2 plus 2, gdzie na tym pierwszym poziomie są dwa supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Chiny. Tym Stany Zjednoczone słabną, a Chiny rosną w siłę. Tak? A natomiast na drugim poziomie są dwa mocarstwa, Rosja i Indie. A gra idzie o Rosję, bo Rosja, co jest jeszcze w tej grze ważne? Kto jest mocarstwem nie militarnym, a surowcowym, bo dzisiaj energia jest. Przecież popatrzmy, co się dzieje. Energia jest kluczowa. Amerykanie, podejmując wysiłki, jeżeli chodzi o Wenezuelę i Iran, też miały zamiar odseparować Chiny od dostaw ropy, tak? Które stamtąd czerpią głównie z tamtych obszarów. Tak? I tym samym, zamiast odciągać Rosję od Chin, będą się Chiny do Rosji przytulać, tak? Bo Rosja posiada właśnie, ten jest mocarstwem surowcowym.
1: To w takim razie jeszcze jeden wątek. No, cały czas trzymając się oczywiście tych zmian w amerykańskiej polityce i konsekwencji tych zmian. Poważna osoba, były sekretarz generalny NATO, były premier Danii, Anders Fogh Rasmussen, zaproponował 2 dni temu utworzenie tak zwanej grupy D7, to znaczy grupy państw, które niejako miałyby od Stanów Zjednoczonych przejąć wiodącą rolę w utrzymywaniu demokracji na świecie, no, demokracji i pokoju, jak rozumiem. I teraz tak, D7 to miałoby taki skład: Unia Europejska jako całość, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa i Japonia. To wygląda bardzo ładnie. Natomiast pytanie, czy w praktyce coś takiego w ogóle ma szansę na, ja już nie mówię na jakiekolwiek działanie, ale w ogóle na powołanie i próbę zaistnienia.
0: Nie ma szans. To jest jakaś próba chyba zaistnienia w tej przestrzeni z jakimś pomysłem. To widać, że Europa nie ma sprecyzowanej strategii wspólnoty interesów, bo tutaj nie występuje wspólnota interesów, jeśli chodzi o europejskie państwa będące chociażby w NATO, bo inne interesy mają Niemcy, Francuzi, a inne my mamy. Państwa będące na wschodniej flance NATO, który łączy wspólnota zagrożeń. Natomiast może łączyć wspólnota gospodarcza, no to jest Unia Europejska, tak? Natomiast no to ja tu nie widzę tutaj żadnej wspólnoty interesów, który by europejskie państwa zachodnie, postrzegając wschodnią flankę NATO jako obszar, który definiuje bezpieczeństwo Europy, żeby tutaj w tej sprawie poświęcić uwagę i zdefiniować, co trzeba zrobić, że kiedy Stany Zjednoczone osłabiają tu swoją obecność, zagwarantować bezpieczeństwo państw znajdujących się w tej przestrzeni, a szczególnie, panie redaktorze, komu? Krajom nadbałtyckim, bo to jest pięta Achillesowa. Jeżeli dzisiaj mówią politycy, że za kilka miesięcy będzie wojna, to nie Polska będzie zaatakowana, tylko będą kraje nadbałtyckie. Oczywiście to wisi jak miecz Demoklesa, to wisi w to powietrzu, tak? Jeszcze w kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i rywalizacji Stany Zjednoczone z Chinami i tutaj Tajwan, tak? To wisi w powietrzu i tam okno czasowe może wykorzystać, dlatego że my nie jesteśmy gotowi dzisiaj. Europa nie jest gotowa, my nie jesteśmy gotowi, nie mamy zdolności, które by zgwarantowały nam to, co jest skutecznie Rosję odstraszyłoby od takiego zamiaru, a Rosja rozpocznie tę wojnę taki w postaci hybrydowej, trudno identyfikowalnej. I trudno będzie też tutaj zdefiniować, czy artykuł 5 skutecznie zadziała.
1: No to tymi wątpliwościami niestety musimy zakończyć. Przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 był pan Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku. Panie generale, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
4: Ania.
3: Po mamie byłaby z siebie dumna.
4: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteś

0: jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
8: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
9: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
10: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
11: Ty też możesz nam pomóc!
10: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
12: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
10: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
6: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
13: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Amerykańskie wojska zostają w Polsce. Wątpliwości rozwiewa minister obrony. Trzy ofiary, kilkudziesięciu rannych i dziesiątki zawalonych budynków to skutki potężnego ataku Rosji na Ukrainę. Będzie też sport i rosnąca forma Igi Świątek. Polka powalczy o finał turnieju w Rzymie. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Polsko-amerykański sojusz jest silny. Stany Zjednoczone nie planują zmniejszenia liczebności swoich wojsk w naszym kraju, uspokaja minister obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Zamieszanie wywołały publikacje Army Times. Portal podał, że wstrzymano przyjazd do Europy jednej z amerykańskich brygad, której część miała trafić do Polski. Reorganizacja armii USA w Europie nie oznacza zmniejszenia kontyngentu w Polsce. Słyszymy od szefa MON.
2: Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, Pentagon i wojska amerykańskie stacjonujące w Europie. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk, rodzaj czy miejsce dyslokacji w Europie, ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
1: Minister obrony podkreślił, że jest w stałym kontakcie z premierem, a w nocy rozmawiał też z prezydentem Nawrockim. Nie ma tu różnic. Obecność żołnierzy USA w Polsce jest dla wszystkich priorytetem, podkreśla Władysław Kosiniak-Kamysz. Teraz najnowsze tragiczne wieści z Ukrainy. Do trzech wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Kijów. Rakiety i drony zniszczyły ponad 20 budynków. 40 osób jest rannych, w tym niemowlę. Według władz Ukrainy to jeden z największych ataków Rosji od początku wojny. Szczegóły ma dla nas Maciej Jastrzębski.
3: Rosyjski długofalowy i kombinowany atak na Ukrainę z krótkimi przerwami trwał niemal dobę. Tylko w nocy Rosjanie wysłali w kierunku ukraińskich miast 675 bezzałogowców i 56 rakiet. Ukraińska obrona zniszczyła większość dronów i 41 rakiet. W wyniku rosyjskich ataków ucierpiały m.in. Kijów, Odessa, Łódzk oraz miejscowości w rejonach zakarpackim, tarnopolskim i lwowskim. Wcześniej Ukraińcy wysłali około 300 dronów w kierunku rosyjskich rafinerii i portów lotniczych. Według rosyjskich niezależnych mediów ukraińskie uderzenia spowodowały znaczące straty w przemyśle naftowym agresora w rejonach bałtyckim, czarnomorskim i permskim.
1: Potężny rosyjski atak skomentował prezydent Ukrainy. To nie są działania, które

0: przybliżają nas do pokoju, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Zaapelował do sojuszników z Zachodu o większą presję na Moskwę. W informacjach Polski Sejm i drugie czytanie projektów ustaw o uregulowaniu rynku kryptoaktywów. Na stole są cztery propozycje rządu, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. Sejmowa Komisja Finansów zdecydowała, że projektem wiodącym będzie ten rządowy. O szansę na jego uchwalenie pytała Małgorzata Naukowicz.
1: Jarosław Urbaniak z Koalicji Obywatelskiej liczy, że tym razem z parlamentu wyjdzie takie prawo, które prezydent podpisze.
2: Wersja rządowa tym się różni od poprzednich, że kary zostały zaostrzone. W wersji prezydenckiej mamy obniżkę.
1: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki nie chce niczego przesądzać.
3: Mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji w większości rządowej. Zobaczymy, jak te prace będą prowadzone i jaki ostateczny kształt ustawy trafi na biurko pana prezydenta.
1: Adam Gomoła z Polski 2050 przekonuje, że szanse na podpis ma w obecnym sytuacji tylko projekt jego klubu. Zapewnił jednocześnie, że Polska 2050 poprze w głosowaniu wersję rządową.
4: Zresztą w ogóle którakolwiek z tych czterech ustaw przyjęta byłaby lepsza niż brak jakiejkolwiek ustawy. Także oczywiście będziemy popierać te przepisy.
1: Trzecie czytanie projektów kryptowalutowych odbędzie się w piątek. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
0: Na koniec przenosimy się do Włoch. Iga Świątek powalczy o finał tenisowego turnieju w Rzymie. Rywalką Polki będzie Ukrainka Elina Świtolina. Rosnącą formę Igi chwali Maciej Domka, asystent trenera Dawida Celta w tenisowej reprezentacji Polski. Jego zdaniem widać już efekty pracy Świątek z nowym hiszpańskim trenerem.
5: Widać, że z każdym meczem jest coraz fajniej i coraz pewniej. To na pewno przed Paryżem bardzo dobry znak. Widać, że u nich atmosfera jest lepsza, że wszyscy chyba są trochę bardziej uśmiechnięci i spokojni, a to wiemy, że zawsze dobrze wpływa na wyniki.
0: Wyniki są świetne. W ćwierćfinale Świątek bezproblemowo pokonała Amerykankę Jessica Pegula 6-1, 6-2. To zwycięstwo miało szczególne znaczenie, bo zakończyło złą pasę Igi bez wygranej z tenisistką z czołowej dziesiątki rankingu, która trwała od listopada. Teraz trzymamy kciuki za rzymski finał, początek meczu ze Świtoliną o 20:30.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Najpierw słońce, zaraz po nim chmury, deszcz, a także burze. Tak dynamiczną prognozę pogody ma dla nas IMGW. Grzmieć może od Pomorza aż po województwa łódzkie i świętokrzyskie. Temperatura maksymalna dziś od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim do nawet 20 na Podkarpaciu. W większości regionów okolice 16-17 stopni.
7: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert, taniej
8: masz. Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Po reklamie. Autopromocja.
10: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19:30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
6: Autopromocja.
11: Dzień w Polskim Radiu 24.
12: 7 minut po godzinie 11.
6: Stan dnia.
12: Liderzy Prawa i Sprawiedliwości ponownie się ze sobą starli. Polem burzliwej dyskusji było wyjazdowe posiedzenie klubu tej partii. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: To powiedz, czego tym razem dotyczył spór, możemy to chyba już zdradzić, pomiędzy Przemysławem Czarnkiem i Mateuszem Morawieckim. No i drugie pytanie,

0: Jak na ten spór zareagował Jarosław Kaczyński?
1: Przemysław Czarnek miał zarzucić Mateuszowi Morawieckiemu sabotowanie jego kampanii. Usłyszałem tak od jednego z polityków z frakcji, która jest bliska właśnie temu pierwszemu politykowi, więc Przemysławowi Czarnkowi. W odpowiedzi były premier miał zarzucić frakcji Czarnka, że ta próbuje skręcić, próbuje sprawić, żeby Prawo i Sprawiedliwość skręciło właśnie w stronę skrajnej prawicy. No ale gdy włącza się mikrofon, no to posłowie PiS zaczynają mówić troszkę inaczej. Mówią o dobrej, merytorycznej dyskusji, która w ich ocenie miała miejsce wczoraj na posiedzeniu Klubu Wyjazdowego Prawa i Sprawiedliwości. No i tak właśnie o wczorajszym wydarzeniu klubu mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Paweł Szrot.
2: Była aktywna, merytoryczna dyskusja, a jeśli pan chce usłyszeć o jakimś wielkim sporze, kłótni czy awanturze, to niech proszę poszukać innego posła Prawa i Sprawiedliwości. Duża dyskusja, myślę, że wyjaśniono wiele spraw wcześniej, kiedy mieliśmy podobne spory, takiej dyskusji być może zabrakło.
1: Czym skończyła się ta mocna wymiana zdań? Otóż prezes partii Jarosław Kaczyński postanowił zamknąć ten spór. No i chce, jak słyszałem od polityków Prawa i Sprawiedliwości, aby doszło do zamrożenia działalności wszelkich stowarzyszeń działających wewnątrz PiS, a więc również Stowarzyszenia Rozwój Plus, stowarzyszenia, które założył nie tak dawno zresztą Mateusz Morawiecki. To dobry pomysł, mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Robert Telus.
3: Potrzeba jest zamrożenia, mamy iść w jednym kierunku. To, co powiedział prezes, ja się z tym zgadzam. Nawet przed tym, jak to prezes powiedział, to się z tym zgadzałem, że mamy iść jednością. Jeżeli chcemy wygrać wybory dla Polski, to tak powinno być. I to nie tylko na tym szczeblu krajowym, ale również na tych szczeblach samorządowych, na tych szczeblach powiatowych, na tych szczeblach gminnych. Potrzeba takiej jedności, potrzeba zjednoczenia.
1: Tak powinno być, mówi poseł Telus, ale posłowie koalicji rządowej mają wątpliwości, czy tak właśnie będzie. W ich ocenie prędzej czy później Mateusz Morawiecki z Prawa i Sprawiedliwości wyjdzie. Posłowie koalicji rządowej, ci z którymi rozmawiałem, uważają, że po prostu były premier no nie ma już szansy na to, aby ulokować swoich ludzi na dobrych listach w partii i że gdy już dojdzie do kampanii wyborczej, gdy będą ustalane listy wyborcze, no to właśnie politycy PiS-u związani z frakcją Morawieckiego, związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus, albo się nie znajdą na listach Prawa i Sprawiedliwości, albo po prostu dostaną bardzo słabe miejsca. Więc w ocenie polityków koalicji rządowej Mateusz Morawiecki na pewno z Prawa i Sprawiedliwości wyjdzie. On sam, jego ludzie mówią, że to się nie wydarzy. W tej chwili w Sejmie trwa konferencja Mateusza Morawieckiego, no ale na razie jeszcze o sprawie wczorajszego posiedzenia, wyjazdowego posiedzenia klubu PiS się nie wypowiedział. Póki co cały czas krytykuje Donalda Tuska na tej konferencji. On i właśnie członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: Michał Fabisiak, bardzo dziękuję za te relacje.
4: Komentarz.
0: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pan Jakub Korus, TVP Info i 19.30. Dzień dobry.
5: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: To jeżeli pan pozwoli, chciałbym nawiązać do tych ostatnich zdań wypowiedzianych przez naszego korespondenta. Trwa w tej chwili w Sejmie konferencja prasowa Mateusza Morawieckiego i innych przedstawicieli Stowarzyszenia Rozwój Plus. Jak na razie nie było ani słowa, że nie było żadnego komentarza dotyczącego tego, no właśnie, potencjalnego sporu, czy też burzliwych rozmów, które miały mieć miejsce podczas posiedzenia klubu partii, klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jest za to krytyka Donalda Tuska. Czego się pan spodziewa, jeżeli chodzi o najbliższe godziny, najbliższe dni w Prawie i Sprawiedliwości? No bo widać, że ten spór, który wydawał się być już sporem załagodzonym, no on chyba wybuchł ponownie i to w bardzo nagły sposób. No jeżeli mamy żądanie zamrożenia działalności wszystkich stowarzyszeń, no to chyba nie trzeba być detektywem, żeby odkryć, że no głównie zapewne chodzi jednak o Stowarzyszenie Rozwój Plus i pozycję Mateusza Morawieckiego. Jakie to może rodzić konsekwencje?
5: To tak, panie redaktorze, wydaje mi się, że ta strategia dwóch płuc kończy się tych płuc zapaleniem, ale to jest coś, co ja już tutaj u państwa kiedyś opowiadałem na antenie, to znaczy to nie wystarczyło porozumieć się Jarosławowi Kaczyńskiemu z Mateuszem Morawieckim. Pamiętamy oczywiście to zdjęcie z kolacji u posła Bielana, zdjęcie nad tymi pistacjami, zdjęcie mające sugerować, że oto już został zawarty w Prawie i Sprawiedliwości wieczny pokój i nikt już nikomu nie będzie

0: rzucał się do gardła. Ja wtedy mówiłem, że dogadanie się pomiędzy byłym panem premierem a panem prezesem to jedno, ale drugie to dogadanie się pomiędzy frakcjami właśnie. A nie mam takiego wrażenia, że te frakcje faktycznie chciałyby się dogadać. Tak jak opowiadał państwa korespondent, tak jak wiemy z przekazów medialnych, wczoraj na tym posiedzeniu wspólnym było naprawdę bardzo burzliwie. Starły się te frakcje z jednej strony Przemysława Czarnka, z drugiej strony Mateusza Morawieckiego. I ja się spodziewam wyłącznie eskalacji, to znaczy to nie jest tak, bo to już nie są te czasy, że prezes Jarosław Kaczyński może uchwałą zakazać działalności stowarzyszeń. On oczywiście może to zrobić w sensie formalnym, ale nie może tego zrobić w sensie praktycznym. Mateusz Morawiecki pokazał już kilka tygodni temu, że ma wiele szabel, 40-50 prawie osób, posłów zapisanych do jego Stowarzyszenia Rozwój Plus. Oczywiście ta dzisiejsza konferencja, na której tak jak słyszymy, bo ja też starałem się do momentu naszego połączenia jej słuchać, ona faktycznie nie ma nic wspólnego na razie z tą sytuacją w PiS-ie. To jest jakaś taka próba ucieczki do przodu, znowu z ogniskowania uwagi na rządzie Donalda Tuska.
1: Ale przepraszam, ciekawe, jakie padną pytania od dziennikarzy, jakie będą odpowiedzi.
0: Oczywiście. Oczywiście, no bo na pewno Mateusz Morawiecki i jego koledzy ze Stowarzyszenia Rozwój Plus będą musieli być z tego skonfrontowani. Ja się spodziewam, że odpowiedzi będą takie, jak słyszeliśmy do tej pory. To znaczy, że zresztą tak jak mówili niektórzy z posłowie PiS-u zaczepiani w Sejmie, merytoryczna dyskusja, starcie poglądów, tylko w takich warunkach można robić efektywną politykę.
1: Ale,
0: i tak
1: panie
0: dalej,
1: redaktorze,
0: i tak dalej. Ale to oczywiście dobra mina do złej gry.
1: Tak, ale tu jest jeden wątek, no, na który nie da się odpowiedzieć w ten sposób, no bo jeżeli jest żądanie zamrożenia działalności wszystkich stowarzyszeń, no to pytanie, jak na przykład, no, z takiego pytania wybrnie Mateusz Morawiecki, powie, że tak, nie ma problemu, zawieszamy działalność, czy też nie?
0: Ja myślę, że będą próby jakiejś ucieczki. Wie pan, panie redaktorze, są różne formuły działania stowarzyszeń, prawda? Nawet jeżeli stowarzyszenie mogłoby nie działać w partii, no to Mateusz Morawiecki przyjdzie i jestem w stanie sobie wyobrazić, że powie, że stowarzyszenie będzie działało poza partią, ale wróci do tej formuły, którą on zapowiadał na początku w tym słynnym wywiadzie dla Wirtualnej Polski, gdzie przecież pamiętamy, że Mateusz Morawiecki przekonywał, że to będzie stowarzyszenie tak naprawdę nie polityczne, tylko bo to będzie think tank bardziej, to będzie stowarzyszenie eksperckie, to będzie stowarzyszenie ludzi, którzy chcą pracować na rzecz Polski. Jak na razie jest oczywiście bardziej polityczne niż eksperckie, ale wyobrażam sobie, że będą jakieś takie próby ucieczki, bo to, czego Mateusz Morawiecki nie chce i na co nie chce pozwolić, to dać się wypchnąć z partii Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że będzie wyrobił wiele uników, żeby nie do tego doszło. Mateusz Morawiecki, jeżeli już, to będzie chciał odejść z PiS-u na własnych zasadach. Nie będzie chciał zostawić wrażenia, że oto został z PiS-u wypchnięty. To zresztą marzy się maślarzom, czyli ekipie Przemysława Czarnka właśnie.
1: Choć nie brakowało takich głosów, że tak naprawdę dla Mateusza Morawieckiego ta opcja, w której zostaje z hukiem wyrzucony z partii, ona nie byłaby wcale taka zła.
0: No oczywiście jest już tak na polskiej prawicy, szanowni państwo, że martyrologia pomaga. To znaczy ten mit weterański, ten mit męczennika, ten mit ofiary pozwala się budować. Pytanie na jak długo.
1: I pytanie, nie rozłamowca, tak. Co też może mieć znaczenie.
0: A więc właśnie, bo proszę sobie wyobrazić, że oto potencjalni wyborcy Zjednoczonej Prawicy, jeżeli miałaby iść koalicyjnie, albo potencjalni wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, dowiadują się o takim rozłamie. Proszę mi wierzyć, że partia matka, czyli Prawo i Sprawiedliwość Nowogrodzka, PKP zadbałoby o to, żeby Mateusz Morawiecki został przedstawiony jako rozłamowiec, jako osoba, której nie zależy na wspólnym działaniu w imię partii. I ja jestem przekonany, że wyborcy by tego nie zrozumieli. To znaczy Mateusz Morawiecki zostałby potraktowany jak kiedyś Paweł Kowal, poseł Poncyliusz, Zbigniew Ziobro przecież i pan Kurski, którzy już przecież kiedyś z PiS-u odchodzili po to tylko, żeby potem w pokutnym worze do PiS-u wracać. Więc ja myślę, że wszystko, co robi Morawiecki, to właśnie to, żeby też nie zostać rozłamowcem, jeżeli już, to kimś być może w przyszłości wyrzuconym, ale na pewno nie rozłamowcem, bo jak to wytłumaczyć potencjalnym wyborcom, szczególnie jeżeli Morawiecki w takiej sytuacji chciałby walczyć o dobry wynik wyborczy, a nie zostać gdzieś partią przystawką mającą tam 2, 4, 6% jak kiedyś Solidarna Polska.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, która chyba też nie pomaga w tej chwili Prawu i Sprawiedliwości, czyli kryptowaluty. Przypomnijmy, że Prawo i Sprawiedliwość dopiero co w dość nieoczekiwanych i chyba nagłych okolicznościach zgłosiło własny projekt rozwiązania tego problemu. Ten projekt jest dosyć radykalny, to znaczy to jest pomysł, aby w ogóle zakazać rynku kryptowalut w Polsce, co jest o tyle ciekawe, że jeszcze niedawno

0: kiedy gorzała dyskusja nad rządowymi projektami, tymi wcześniejszymi, to Prawo i Sprawiedliwość, podobnie zresztą jak prezydent Nawrocki, zarzucali tym rządowym rozwiązaniom to, iż są nazbyt restrykcyjne, idą dużo dalej niż wymaga tego od nas Unia Europejska i stąd był też głos na nie, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i potem o z kolei poparcie prezydenckiego weta. I tu nagle no, jesteśmy świadkami dosyć ciekawej wolty, to znaczy z krytyków nazbyt rygorystycznych przepisów Prawo i Sprawiedliwość staje się pomysłodawcą rozwiązania jeszcze bardziej, no, nawet nie bardziej radykalnego, absolutnie skrajnie radykalnego. Czemu ta zmiana ma służyć i skąd ona się bierze?
1: To jest, panie redaktorze, ja to postrzegam jako taki ruch PR-owski z dawnych czasów Prawa i Sprawiedliwości, a tak naprawdę z czasów, kiedy rządziła Zjednoczona Prawica i kiedy tak naprawdę Zjednoczona Prawica miała na swoje potrzeby cały aparat propagandowy państwa, łącznie z jego instytucjami, z prokuratorami, z sądami i z mediami. I wtedy ja doskonale pamiętam, że takie wolty się udawały, to znaczy gdzieś udawało się to wytłumaczyć wyborcom. Dziś myślę, że taki sposób działania to jest jakieś dziwne przyzwyczajenie z dawnych czasów, głównie Nowogrodzkiej, bo w kontekście tego, od czego rozpoczęliśmy naszą rozmowę, czyli tego wczorajszego klubu wyjazdowego i tego, co tam się działo, dochodzą do nas informacje, że to rozwiązanie nie podoba się ani stronnictwu Przemysława Czarnka, ani stronnictwu Mateusza Morawieckiego, więc jest to autorski pomysł Nowogrodzkiej, no wydaje mi się w dużej mierze rozpaczliwy, bo po tylu miesiącach, po dwóch wetach prezydenckich przecież, po tylu wystąpieniach na mównicy sejmowej, gdzie politycy Prawa i Sprawiedliwości, tak jak pan wspomniał, nie tylko bronili branży krypto, ale również bronili tego, żeby te rozwiązania nie szły za daleko. No tego typu wolta musi być niezrozumiała i musi być przede wszystkim niezrozumiała dla wyborców. I to jest chyba główny problem Prawa i Sprawiedliwości. I dlatego myślę, zgodnie te dwa płuca tutaj akurat nabrały oddechu i skrytykowały ten pomysł.
0: No to skąd w takim razie ten pomysł? No bo jeżeli ani jedno, ani drugie płuco tego pomysłu nie wspiera, jeżeli to jest pomysł, który może być też problematyczny dla, no, jak myślę, sporej części wyborców, tym bardziej, że przecież zupełnie po drugiej stronie stoi Karol Nawrocki. No i teraz jak wytłumaczyć to, że mamy projekt kompletnie odbiegający od tego, co proponuje nasz prezydent, jakby na to nie patrzeć, no to ja nie za bardzo widzę uzasadnienie dla takiej decyzji.
1: Panie redaktorze, sprawa jest już nie do uratowania. To znaczy zbyt wiele tych nagrań, zbyt wiele uścisków dłoń, zbyt wiele SIPAK-ów w Rzeszowie fundowanych przez branżę krypto. Po co to się robi? Robi się tak zwane radykalne odcięcie, czyli w każdej sytuacji teraz pytani politycy Prawa i Sprawiedliwości, chociażby przez państwa korespondenta w Sejmie, o to, co teraz z walutami krypto, jakie jest zdanie na temat kryptowalut Prawa i Sprawiedliwości. Jestem przekonany, że będą się zasłaniać przekazem dnia, czyli będą mówić, no ale zaraz, skąd te pytania? Przecież my zaproponowaliśmy bardzo radykalną ustawę. Co więcej, to jest taka próba, panie redaktorze, zapędzenia w kozi róg koalicji, bo jeżeli teraz na przykład koalicja nie przeprocedowałaby tego projektu, bo wiemy, że to jest już tak naprawdę piąty projekt, cztery wcześniejsze właśnie są poddawane pod obrany, ten pisowski będzie czekał. Pisowcy będą mogli mówić, ale zaraz, zaproponowaliśmy bardzo radykalne rozwiązanie, bardzo ostre względem branży krypto, szczególnie po aferze Zonda Krypto, największej polskiej giełdy kryptowalut. I proszę zobaczyć, oto koalicja nie chce poprzeć tych radykalnych przepisów. To kto tutaj ma rację? Chodzi o to, żeby całą tę sprawę zabagnić, chodzi o to, żeby całą w całej tej sprawie zamącić, no i żeby móc odpowiadać, kiedy już ten mikrofon zostanie przystawiony do ust, odpowiadać, że oto my jesteśmy teraz na straży najbardziej radykalnych przepisów.
0: No dobrze, tylko jest jedno ale. Do dziennikarzy wychodzi albo inaczej. Dziennikarz podchodzi do Ryszarda Terleckiego, pyta go o ten projekt i Ryszard Terlecki mówi wprost. To jest zły projekt, ale go podpisałem, ponieważ tego chciał klub.
1: A więc właśnie. No i teraz trzeba sięgnąć do tego, kim dzisiaj jest Ryszard Terlecki. Ryszard Terlecki jest przecież tak jak kiedyś był zagończykiem Prawa i Sprawiedliwości, tak dzisiaj jest zagończykiem frakcji Morawieckiego. Były zresztą informacje o tym, że podczas tego posiedzenia związanego z rocznicą pochówku pary prezydenckiej w Krakowie doszło do dużego starcia pomiędzy Ryszardem Terleckim i Jarosławem Kaczyńskim, więc możemy obserwować taką sytuację, że sprawa kryptowalut, sprawa tych pomysłów dotyczących kryptowalut będzie też zakładniczką tej wojny pisowskiej, wewnątrz PiS, o której rozmawiamy od początku tej rozmowy, czyli będzie wykorzystywana przez obie frakcje do zwalczania się nawzajem, bo proszę też, przecież na tej wojnie już zresztą padły pierwsze ofiary, taką ofiarą jest Janusz Kowalski, który jeszcze do niedawna był referentem rozwiązań pisowskich i to on je zgłaszał i to on je referował w Sejmie rozwiązań pisowskich dotyczących

kryptowalut, a nagle z partii musiał odejść, według wersji oficjalnej, a według wersji nieoficjalnej został z partii z tego powodu wyrzucony, więc będziemy obserwować teraz trochę, panie dyrektorze, taką sytuację, szanowni państwo. Każda sprawa, każda ustawa, każdy nowy projekt będzie zakładnikiem tej wojny wewnątrz PiS-owskiej. I to jest tak naprawdę prawdopodobnie największe zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości, bo ambicje polityków to jedno, ale dwa to to, że przy tak pokłóconej partii trudno będzie pokazywać sprawczość.

0: aż do zwycięstwa nad szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Donalda Tuska. Tak przekazał właśnie Marcin Romanowski w opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu. Z danych przekazanych z kolei przez MSZ wynika, że polityka PiS nie ma już na terenie Unii Europejskiej. Gdzie jest, tego nie wiemy, czy zmierza w stronę Stanów Zjednoczonych, podobnie jak Zbigniew Ziobro, to możemy się oczywiście tylko domyślać. Nie cofnę się ani o krok, to walka, ta walka zakończy się zwycięstwem. Jak traktować to, co dzieje się wokół dziś, wokół Marcina Romanowskiego i tym bardziej wokół Zbigniewa Ziobry? Bo można odnieść takie wrażenie, że postawa obu panów jest bardzo poważnym kłopotem, paradoksalnie, zarówno dla rządu Donalda Tuska i dla ministra sprawiedliwości, ale jest też nie mniejszym wyzwaniem, nie mniejszym kłopotem dla Prawa i Sprawiedliwości.
1: Tak. Po pierwsze, to jeżeli chodzi o nagrania Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, to ja myślę, że najważniejsze nagrania to te, które udostępnił prokuraturze Tomasz Mraz. To znaczy, to są te nagrania, w których Marcin Romanowski zastanawia się z urzędniczkami Funduszu Sprawiedliwości, jak o to zeznawać w sytuacji, gdyby wszyscy wpadli w związku z tym, co w Funduszu Sprawiedliwości robili. I myślę, że to są jedyne nagrania Marcina Romanowskiego, na które tak naprawdę opinia publiczna powinna zwracać uwagę, chociaż no oczywiście w kontekście jest to wielki kłopot. I teraz zgadzam się z panem w 100%. To znaczy, z jednej strony jest to oczywiście obciążenie wielkie dla Prawa i Sprawiedliwości, no bo jak to właściwie wygląda? To znaczy, szeryf, czyli Zbigniew Ziobro, szeryf, który lubił występować i pokazywać się z bronią, z zapaskiem, człowiek, który krzyczał z mównicy sejmowej, co zrobicie teraz fujary ze mną, uciekł do Stanów Zjednoczonych, gdzieś jego śladem najprawdopodobniej podąża były wiceminister sprawiedliwości, więc to jest wielkie obciążenie, no bo przecież mamy też polityków sprawiedliwości, którzy zostali w Polsce.
0: Poseł Grzegorz Lorek, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jakbym był na jego miejscu, wolałbym pójść do więzienia, bo uważam, że powinienem odpowiadać przed państwem polskim.
1: No, a więc właśnie, zresztą podobno został za tę wypowiedź obsztorcowany na klubie przez samego Jarosława Kaczyńskiego, który uważa, że narracją Prawa i Sprawiedliwości powinno być to, że Zbigniew Ziobro nie może w Polsce liczyć na uczciwy proces i musiał uciec. Ale faktycznie, z drugiej strony jest też tak, że oto ucieczka Ziobry jest jakimś dowodem na brak sprawczości Koalicji Obywatelskiej. No bo jak to jest, że mijają już 2 lata od przejęcia władzy? Mieliśmy tyle zapewnień. Mieliśmy działać ciągle zespół prokuratorski. I jak to się dzieje, że właściwie najpierw Zbigniew Ziobro ucieka na Węgry i tam też, powiedzmy sobie szczerze, była wpadka prokuratury w tej sytuacji.
0: I do dziś nie zostaje wydany europejski nakaz aresztowania? Do dziś?
1: Tak. No to jest oczywiście, tutaj już dochodzi sprawa oczywiście polskiego wymiaru sprawiedliwości i sędziowskiego, ale za to i faktycznie odpowiada przecież Ministerstwo Sprawiedliwości, odpowiadając rządzący, gdzie są rozwiązania, które pozwalałyby pociągać polityków Prawa i Sprawiedliwości do odpowiedzialności, bo przecież takich przypadków jest więcej. No, jeden z głównych świadków, pan Kuczmierowski w aferze RARS, dalej jest w Londynie i dalej nie udaje się go do Polski ściągnąć. Więc faktem jest, że każda tego typu ucieczka, każde tego typu nagranie gdzieś wysyłane ze Stanów Zjednoczonych czy z jakiegokolwiek innego kraju na świecie, który nie jest Polską, będzie niestety też obciążeniem dla koalicji 15 października, bo będzie wyraźnym dowodem na to, że oto winnych czy osób, o których przez tyle lat gardłowało się, że są winne wielkich zaniechań czy przestępstw, nie udało się do Polski ściągnąć i nie udało się osądzić. O ile jeszcze, myślę, przez jakiś czas można przekonywać wyborców, że do tego dojdzie, no o tyle w ostatnim roku przed wyborami, myślę, że wyborcy, którzy, przypomnę, bardzo mocno akcentowali, idąc w październiku 2023 roku do urn, że zależy im na tym, żeby osoby, które rozkradały to państwo, były pociągnięte do odpowiedzialności, no teraz będą wykazywały swoje wielkie rozczarowanie tym, że do tego nie doszło.
0: Czy to, o czym pan teraz mówi, może mieć bardzo konkretne konsekwencje dla obecnego ministra sprawiedliwości? Bo takie spekulacje się, no, chociażby dziś w mediach pojawiły.
1: Tak, to jest niewykluczone oczywiście, bo no, fotel ministra sprawiedliwości jest z tego powodu właśnie rozliczeniowego jednym z najgorętszych foteli, najgorętszych krzeseł prawdopodobnie w ławach Rady Ministrów. Ale czy do tego dojdzie? Nie wydaje mi się. To znaczy, wydaje mi się, że ciągle takie opinia na temat ministra Żurka w elektoracie jest bardzo pozytywna. On bardzo dobrze potrafi

0: budować swój wizerunek. On wie, gdzie zaakcentować które sprawy. Jest całkiem elastyczny w tym. No ale czy to wystarczy? Zobaczymy. Ja bardzo dobrze, pomimo wielu krytyk, oceniałem profesora Bodnara jako ministra sprawiedliwości. Uważam, że wiele tych rzeczy, które wydarzyły się w sprawie rozliczeń w ostatnim roku, to była ciągła zasługa byłego ministra. No a to Bodnara nie uratowało, więc trudno powiedzieć, jak będzie z Żurkiem.
1: Jakub Korus, TVP Info i 19.30. Bardzo panu dziękuję za ten komentarz.
0: Pięknie dziękuję. Życzę państwu dobrego dnia.
2: Reklama.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 11.30, Aleksandra Kozera, zapraszam. Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się, zapewnia minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał na ten temat z partnerami z USA i teraz rozwiewa wątpliwości, które pojawiły się w mediach. Zamieszanie wywołały publikacje Army Times. Portal podał, że wstrzymano przyjazd do Europy jednej z amerykańskich brygad, której część miała trafić do Polski. Reorganizacja armii USA w Europie nie oznacza zmniejszenia kontyngentu w naszym kraju. Słyszeliśmy od szefa MON. Te doniesienia komentował w naszym studiu generał dywizji w stanie spoczynku Leon Komornicki. Podkreślił, że zarówno polscy, jak i europejscy politycy powinni wyciągnąć wnioski z nowej strategii Donalda Trumpa. Generał Komornicki zwrócił też uwagę na niedostatki ze strony polskiej.
7: Od 6 lat my nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego, gdzie te rzeczy jasno powinny być dookreślone, bo idziemy do Amerykanów, mówimy do nich. To jest nasza strategia w zakresie bezpieczeństwa i obrony, nasza doktryna obronna. Oczekujemy od was jako strategicznego sojusznika udziału w realizacji tej strategii, która jest naszą racją stanu i krajów będących na wschodniej flance NATO, który łączy wspólnota zagrożeń. My tą rolę powinniśmy moderatora tu przejąć.
6: No obecnie w Polsce rotacyjnie stacjonuje ponad 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. Polska gospodarka wciąż się rozwija, ale wyraźnie zwolniła tempo. Według szacunku Głównego Urzędu Statystycznego w pierwszych 3 miesiącach tego roku PKB wzrósł o 3,4%. W 4 kwartale ubiegłego roku ten wzrost wynosił 4,1%. Spowolnienie jest zgodne z prognozami. To potwierdzenie odporności polskiej gospodarki na negatywne wydarzenia na świecie. Tak mówi Piotr Bujak z PKO BP.
8: Można powiedzieć, że polska gospodarka pozostaje kuloodporna. Nasza gospodarka w tym roku będzie jedną z kilku najszybciej rosnących w Europie. Podtrzymujemy prognozę, że wzrost gospodarczy w Polsce w całym 2026 roku wyniesie 3,5%.
6: Pełne dane na temat PKB w pierwszym kwartale GUS poda 1 czerwca. To jedyna taka okazja. Przed nami Noc Muzeów, podczas której będzie można zobaczyć Polskie Radio od środka. Zwiedzających oprowadzą przewodnicy, którzy pokażą zarówno siedzibę główną przy Alei Niepodległości, jak i budynek radiowej Trójki przy Myśliwieckiej w Warszawie. Zaprasza Małgorzata Małaszko-Stasiewicz z Archiwum Polskiego Radia.
9: W stulecie otwieramy nasze siedziby, żeby pokazać to, czego na co dzień nie widać, a też i nie zawsze słychać. Bo nie tylko programy, nie tylko korytarze, które prowadzą do studiów emisyjnych, ale to nie tylko to. Również to, czego nie słychać, czyli labirynty archiwum z różnymi skarbami.
6: Te i wiele innych atrakcji już w najbliższą sobotę, 16 maja. Start o 19.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Za 27 minut godzina 12.
2: Komentarz.
1: A już teraz...

0: Będzie o zdrowiu. Naszym gościem jest pan Sławomir Jagiełła, ekspert Business Center Club do spraw systemu ochrony zdrowia. Dzień dobry.
1: Witam państwa.
0: No to jeżeli pan pozwoli, chciałem się zapytać, chciałem zacząć od takiego pytania. Czy zdarza się panu jeździć po Polsce i widzieć, jak się ludzie cieszą z różnych inwestycji w ochronę zdrowia, jakie są czynione?
1: Tak, oczywiście. Nawet teraz jestem w Krakowie i bardzo często podróżuję i w zakresie swoich kompetencji mam też ochronę zdrowia, jeżeli chodzi o współpracę w Business Center Club. Widzę, te inwestycje poczynione w ochronę zdrowia są bardzo duże, są gigantyczne, a nasza baza diagnostyczna przewyższa niektóre kraje unijne. Jeżeli chodzi o diagnostykę, szczególnie chodzi o diagnostykę obrazową i diagnostykę z zakresu diagnostyki laboratoryjnej.
0: No bo nie jest tajemnicą, no, pan zapewne się domyślił, że ja nawiązałem do słów ministry zdrowia, pani Jolanty Sobierańskiej-Grendy, która w jednym z wywiadów powiedziała, że ludzie się cieszą z efektów inwestycji z KPO w ochronę zdrowia. To padło w środę na antenie jednego z programów telewizyjnych. No i oczywiście te słowa wywołały medialną burzę. Politycy Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji, ale także partii Razem, no, nie szczędzili słów krytyki wobec pani minister. No, tym bardziej, że rzeczywiście, no, jednocześnie jesteśmy świadkami informacji dotyczących różnego rodzaju cięć i ograniczeń wprowadzanych przez NFZ.
1: Tak, ale powiem tak, że przeciętny pacjent, który kieruje się do przychodni albo do szpitala, nie widzi różnic technologicznych między sprzętem. On widzi oczywiście, że wykonywany jest tomograf rezonans, ale nie widzi różnicy w wynikach i w dyspozycyjności takiego sprzętu. Ja powiem do pani minister, bo wypowiadała się i ostatnio nawet nagrała jeden ze spotów reklamowych promujących diagnostykę nowotworową u kobiet, i taka, która jest stosowana w krajach wysoko, bardzo rozwiniętych, w krajach unijnych i nic niedostępna w większości krajów unijnych. My mamy możliwość diagnozowania raka szyjki macicy metodą genetyczną, co jest w innych krajach w ogóle niedostępne. Przeciętny pacjent nie widzi różnicy w rodzaju badania. Myślę, że tomograf i rezonans to są te same badania, które były robione 10 lat temu. W tej chwili obrazy, które otrzymujemy z rezonansu czy z tomografii, to są prawie filmowe zdjęcia przypominające obrazy człowieka od wewnątrz. To jest nie ta technologia, której nie widać, ale to są bardzo duże nakłady finansowe, bardzo drogi sprzęt i bardzo skuteczne.
0: Ale to zapytam tak, no być może nie widzą tej różnicy, ponieważ nie mają szansy jej zobaczyć, bo gdy chcą się zapisać na jakieś specjalistyczne badania, to muszą na te badania czekać, no właściwie nie tygodniami, a miesiącami. Ja ostatnio miałem okazję zapisywać swoją córkę na kilka zleconych badań i to byli różni specjaliści, okulista, alergolog, neurolog, otolaryngolog, jeżeli dobrze pamiętam, choć to chyba była bardziej skomplikowana nazwa. Okres oczekiwania od 3 do 4 do 5 miesięcy. Więc może to stąd ten nasz brak wiedzy.
1: Tutaj ma pan rację, ale ja jako ekspert...
0: A wiem, że to nie są wcale odległe terminy, bo potrafią być jeszcze dłuższe okresy oczekiwania.
1: Tak, ja się z panem zgodzę oczywiście, że terminy są długie w oczekiwaniu na badania, ale trzeba też brać pod uwagę, że nie ma, ja osobiście jako ekspert ochrony zdrowia nie znam kraju, nie mówię tutaj o Europie, w ogóle w żadnym modelu w ochronie zdrowia nie ma modelu dostępności od razu i wszystkiego za jednym razem w jednym punkcie.
0: Nie, ale to przepraszam, to ja absolutnie nie sugeruję takiego rozwiązania, natomiast brak możliwości zrobienia badań w jednym miejscu, w jednym terminie, a badania za kilka miesięcy, no przyzna pan, że to są jednak dwa zupełnie różne światy.
1: Tak, dwa zupełnie różne. Czasem jest tak, że musimy dojeżdżać czasem, a wręcz do innego miasta, żeby wykonać terminowo, bo plan usług zdrowotnych, mapa usług zdrowotnych jest jeszcze nie do końca dopracowana i widać te braki, że w jednym województwie oczywiście można zrobić niektóre badania od ręki, a w niektórych można czekać nawet, tak jak to pan zauważył, nie tylko kilka miesięcy, a nawet i lat.
0: No to jeszcze jedna kwestia. Po ograniczeniu finansowania części badań diagnostycznych kolejki zaczęły się wyraźnie wydłużać, alarmują szpitale i przychodnie, a ma być jeszcze gorzej. To są słowa, które dziś możemy znaleźć między innymi na łamach Gazety Wyborczej. No, to nie brzmi nazbyt optymistycznie i to nie do końca chyba pokrywa się z tymi...

0: opisami cieszących się pacjentów z tego, jak dobrze rozwija się polska służba zdrowia.
1: Tak, kolejki się wydłużają w związku z mniejszymi środkami finansowymi, ale też powiem tak, że ludzie wręcz zaczęli się masowo zapisywać i też blokować terminy, bo zapisują się z dużym wyprzedzeniem w obawie przed długimi terminami. Środków jest rzeczywiście mniej w systemie w związku z zwiększonymi wynagrodzeniami kadry medycznej. Ja powiem Państwu tak, że lekarz, który jest lekarzem radiologiem i opisuje wyniki badań tomografii czy rezonansu, potrafi za godzinę zarabiać w okolicach od 500 do 700, nawet do 1000 zł za godzinę, więc no, nie ma w systemie tyle pieniędzy, żeby pokryć pełną diagnostykę, dlatego się wydłużają terminy, ale terminy się wydłużają, tak jak Pan powiedział, z dwóch powodów. Pierwszy to jest brak środków i oczywiście tu jest pełna zgoda. Druga uwaga to jest taka, że no, ludzie zapisują się jakby masowo w obawie, tak jak to było w COVID-zie, na szczepienia. Tutaj się ludzie zapisują na terminy i ten system jest niewydolny.
0: No ale to w takim razie jeszcze jedna rzecz i znów teraz sięgam po wsparcie prasowe. Są szpitale, są przychodnie, gdzie budżet na wynagrodzenia przekracza budżet całej placówki na wszystkie wydatki. To znaczy na same wynagrodzenia wydaje się więcej niż dany szpital czy dana przychodnia ma w ogóle do wydania. No i myślę sobie, że w tej sytuacji rzeczywiście trudno jest w normalny sposób funkcjonować. No ale pytanie brzmi, to jak sobie z tym wyzwaniem poradzić? No bo ewidentnie coś tu nie gra.
1: Tak, powiem tak, że zasadą w zarządzaniu podmiotami leczniczymi jest zasada podstawowa, że koszty wynagrodzeń nie mogą przewyższać środków 65 do 70%, to jest granica, kiedy już placówka jest niewydolna. Jeżeli chodzi o środki przeznaczone na badania diagnostyczne, których już nie ma, tutaj tylko może pacjent szukać innego miejsca świadczenia usługi, nie w tej placówce, w której jest, i jeżeli mówimy tutaj o lecznictwie otwartym. Wtedy pacjent powinien szukać miejsca wykonania świadczenia nawet w innym mieście. Ja z doświadczenia sam mogę powiedzieć, że doświadczyłem tak jak pan ma swoje doświadczenia, też musiałem zrobić to w innym mieście.
0: Dobrze, to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, bo to jest bardzo szeroki temat i zapewne moglibyśmy tutaj przeprowadzić wielogodzinną debatę z udziałem wielu specjalistów, to teraz inny, bardzo ważny temat, mam wrażenie, że nazbyt słabo nagłośniony i tu chyba akurat należą się słowa uznania dla strony rządowej. Myślę oczywiście o ustawie Lex Szarlatan. Ustawie, o której mam takie wrażenie, jest chyba jednak dość cicho.
1: Powiem tak, że polityka pani minister zdrowia Jolanty Grendy na tym polega, że jest to pani minister niepolityczna i dużo wykonuje pracy właśnie nie promując. Czasem jest to błąd, a tutaj może jest to pewnego rodzaju strategia. Dlaczego? Bo mamy dużo szarlatanów w ochronie zdrowia, a ta ustawa może, jak będzie mniej nagłaśniana, będzie miała większe szanse przebicia się przez sam system ustawodawczy. Jest to bardzo ważny projekt ustawy, bo nadaje bardzo duże kompetencje Rzecznikowi Praw Pacjenta, szczególnie jeżeli chodzi o możliwość podejmowania decyzji o natychmiastowym zakazie zaprzestania działalności właśnie nie medyków w branży medycznej, nakładania bardzo wysokich kar, i daje to niespełna takie Rzecznikowi Praw Pacjenta kompetencje jak Urzędowi Ochrony Konsumenta.
0: Co w takim razie ta ustawa wnosi? No bo mówi się o niej, że to być może nawet będzie ustawa, która będzie symbolicznie batem na szarlatanów. Na ile ona rzeczywiście może skutecznie wyeliminować tego typu szkodliwe, niebezpieczne praktyki?
1: Chyba najważniejsza to jest skuteczność urzędnicza, bo

0: Oczywiście będzie projekt ustawy obowiązywał, ale wszystko jest po stronie urzędniczej. Jeżeli mamy aktywnych urzędników i mają odpowiednie narzędzia, to wtedy na pewno to zabezpieczy przed różnego rodzajami pseudo-fałszywymi terapiami, przez dezinformacją zdrowotną. I jeżeli tutaj skuteczni będą urzędnicy, to dostaną wspaniałe narzędzie, bo nie tylko możliwość zatrzymywania takiej działalności, ale także narzucania bardzo dużych, wysokich kar do 1 000 000 zł za naruszenie zbiorowych praw pacjenta lub braku we współpracy na przykład z rzecznikiem praw pacjenta do 100 tysięcy. Tutaj nie będzie miejsca na takie cudowne terapie, na pseudomedycynę Powiem tak, ma pan tutaj bardzo trafną uwagę, że jeżeli ta ustawa przejdzie, będzie to wspaniała ustawa, ale wszystko jest w rękach urzędniczych, bo wiemy, jak działają urzędy i jeżeli będzie minister wyda rozporządzenia do ustawy i urzędnicy będą traktowali to jako narzędzie, to na pewno powstanie zamknięcie pseudorynku usług medycznych. Wszelkiego rodzaju, tak jak to w nazwie mówi, sama ustawa mówi, szarlatanów.
1: Tutaj, jeżeli pan pozwoli, kilka pytań, no, być może bardziej szczegółowo przedstawiających ten problem. Najważniejsza zmiana, czy tą zmianą jest fakt, iż do tej pory rzecznik praw pacjenta mógł interweniować, mógł działać tylko w przypadku podmiotów leczniczych, czyli no, tych, którzy rzeczywiście mogli posługiwać się mianem lekarza, mianem ośrodka zdrowia. Natomiast wobec właśnie osób, które nie były podmiotami leczniczymi, a w jakiejś mierze oferowały kuracje, które nazywały leczniczymi, był bezradny, ponieważ jak gdyby jego kompetencje tych obszarów nie obejmowały. Teraz to się zmieni. To jest ta główna zasadnicza zmiana, rozszerzenie kompetencji.
0: Tak, główną zmianą to jest rozszerzenie, nie tylko tutaj mówimy o działalności medycznej, ale mówimy tutaj o wejściu działalności
1: W paramedyczną,
0: administracyjnej,
1: tak?
0: tak, paramedyczną. I tutaj mówimy o tych cudownych terapiach, o doradztwie, o wróżbach, no tutaj mógłbym wymienić wiele różnych pseudomedycznych terapii, ale powiem tak, że o ile tutaj do tej pory tylko mógł rzecznik praw pacjenta ingerować w działalność medyczną, to tutaj będzie mógł ingerować w działalność administracyjną, czyli wpływać już na etap administracyjny, a nie na etapie medycznym. Bo do tej pory rzecznik praw pacjenta odnosił się tutaj do usług już wykonanych i nawet do tych pseudo, a tutaj będzie mógł wejść po prostu administracyjnie i zakazać tej działalności i wydać tymczasową decyzję natychmiastowym zakazie zaprzestania lub zakończenia takiej działalności. Tutaj ja specjalnie dodaję administracyjnej i ta administracyjna zamknie drogę ścieżki paramedycznej.
1: No to w takim razie kolejne kwestie. Nie ukrywam, że trochę zaniepokoiło mnie stwierdzenie przez pana, o ile ta ustawa przejdzie. No bo na razie mamy projekt, oczywiście cała ścieżka legislacyjna jest jeszcze przed nami. Na końcu podpis prezydenta. Myśli pan, że no właśnie, z tą ścieżką może być jakiś problem? Czy raczej będzie zgoda co do
0: Powiem
1: tej ustawy?
0: tak, że parlament, Sejm, Senat są emanacją narodu i tym samym reprezentują w równych częściach naród jako obywateli, a wśród posłów też są osoby, które wspierają na przykład ruchy antyszczepionkowe i mamy takie osoby w Sejmie.
1: No, mieliśmy posła, który oferował cudowne kuracje dzieciom chorym
0: Tak,
1: na
0: nie będziemy
1: nowotwór.
0: mu
1: Tak.
0: oferowali
1: No, ale
0: nazwiskami, ale
1: sprawa jest
0: tak.
1: dosyć świeża.
0: Świeżo tak oferował, tak, sprzedawał, jeden z posłów sprzedawał też środki na Alzheimera. Mamy też ruch antyszczepionkowy w parlamencie, więc na pewno ustawa jest bardzo konieczna i potrzebna, ale na pewno będzie z nią No problem, bo dotyczy ona bardzo szerokich działań paramedycznych. Tutaj nie mówimy tylko o terapiach, ale mówimy tutaj i o psychodoradztwie i psychoanalizie. To

0: Więc szarlataństwo jest w Polsce bardzo rozszerzone i tutaj będzie na pewno ciężko przejść tej ustawie, pomimo jej bardzo, która jest bardzo potrzebna i trudno będzie jej przejść przez parlament. Jak się odniesie do tego prezydent, nie wiem, bo prezydent często wetuje ustawy. Być może tą podpisze z racji bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli.
1: No to w takim razie kolejna wątpliwość i zresztą pan to bardzo mocno podkreślał, bo ustawa właściwie inaczej, no projekt to jedno, to czy zostanie ustawą to drugie, ale zakładając nawet, że rzeczywiście zostanie przegłosowany i przyjęty, podpisany przez prezydenta, no to potem zostaje kwestia jeszcze no, wdrażania tych przepisów w życie, czyli ten wymiar jak najbardziej praktyczny. No i tu pan kilka razy zaznaczył, właściwie podkreślił, że wszystko będzie zależeć od tego, jak z tych narzędzi będą korzystać urzędnicy. Możemy mieć tu pewne wątpliwości, czy rzeczywiście należycie ta ustawa będzie wykorzystywana i rzeczywiście w realny sposób cokolwiek zmieni? Czy gdzieś po prostu zostanie zamknięta głęboko w szufladach urzędników i tyle?
0: Ja powiem tak, że ja bardzo, bardzo i tutaj powiem, bardzo wierzę w rzecznika praw pacjenta, który będzie miał odpowiednie narzędzie. I akurat jest kilka urzędów, które działają opieszale albo wydają bardzo dużo interpretacji w różnych dziedzinach, czasem sprzecznych, ale wierzę, że rzecznik, sam urząd rzecznika praw pacjenta jest urzędem bardzo sprawnie działającym i tu jeżeli chodzi o życie i zdrowie pacjentów, to te decyzje zapadają, to są decyzje podejmowane nie w miesiącach, w godzinach powstają, więc jeżeli coś się dzieje i nieprawidłowego w medycynie, to działania są podejmowane z godziny na godzinę, a jeżeli chodzi o samą działalność medyczną, to tutaj jest to, no, medycyna jest nauką ścisłą, więc tutaj będzie łatwo można przeanalizować skargę, wniosek do rzecznika praw pacjenta i tutaj ja wierzę bardzo w ten urząd, ponieważ do tej pory każdy z rządów, który prowadził ten urząd, zawsze był prowadzony sprawnie.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo oczywiście możemy rozmawiać o projektach, możemy rozmawiać o urzędnikach, możemy rozmawiać o rzeczniku praw pacjenta, no ale w tym wszystkim pozostajemy jeszcze my, pacjenci. No i zastanawiam się, czy jakiekolwiek przepisy, żeby nie wiem jak były doskonałe i jak dobrze wykorzystywane, czy rzeczywiście będą nas w stanie uchronić przed tego typu działalnością szarlatanów, jeżeli my w tę działalność będziemy chcieli wierzyć i będziemy chcieli z niej korzystać?
0: Tutaj cieszę się, że pan podjął tą tematykę, bo powiem tak, człowiek chory, który szczególnie walczy o życie, będzie tak czy inaczej zawsze wierzył, że gdzieś istnieje dla niego ratunek. Będzie tego ratunku szukał.
1: I to jest postawa jak najbardziej
0: mediach.
1: Naturalna.
0: Naturalna, tak, walka o swoje życie, o życie osoby najbliższej, o bliskich, o pracowników, współpracowników. To jest naturalne. Ja myślę, że tutaj jest naturalne, że my będziemy szukali i czasem będziemy popadali w te pułapki szarlatańskie, ale rolą rzecznika będzie jest nie tylko kontrola i narzucanie, ale też walka z dezinformacją, czyli informowaniu i w mediach, i w ulotkach, i do trafianiu do obywatela, ale też dużą rolę też widzę tutaj w mediach. Dużo w tej chwili dziennikarzy tworzy podcasty medyczne, wywiady, spotkania, więc to daje ta ustawa, jeżeli ona oczywiście przejdzie, jest w projekcie, daje duże możliwości, ale tak jak pan zauważył, my będziemy jako pacjenci, bo też jesteśmy pacjentami, chwytali się różnych terapii. Ważne, żeby te terapie były sprawdzone, a nie zawsze są. Będziemy popadać w te pułapki, tak czy inaczej, czy ta ustawa będzie istniała, czy nie będzie.
1: Ja pamiętam, całkiem niedawno no, była taka głośna sprawa jednego z takich internetowych szarlatanów, który proponował bardzo różnego rodzaju dziwne terapie, dziwne środki pomagające, no, nie wchodząc w szczegóły. Ta działalność została niejako usunięta z internetu i z mediów społecznościowych i pamiętam, to nie były dziesiątki, to nie

0: były setki, pamiętam tysiące głosów oburzenia, że temu człowiekowi zabrania się działalności i pewnie chodzi o to, że koncerny farmaceutyczne boją się konkurencji.
1: Powiem panu tak, że bardzo często w różnym okresie czasu ja mam z ochroną zdrowia do czynienia ponad 30 lat i powiem, że bardzo często mamy pewnego rodzaju trendy na niektóre metody leczenia. Kiedyś była taki preparat, nie będę podawał nazwy, który chronił przed chorobą nowotworową, później była chrząstka rekina, która chroniła przed chorobą nowotworową, później był wyciąg z grejpfruta z pestek, który ochraniał komórki. Powiem tak, że nie unikniemy trendów i osób, które naturalnie wierzą, bo czasem jest tak, że przyjmują leczenie skojarzone, czyli przyjmują leczenie szpitalne, na przykład, jeżeli tu chodzi o przykład pacjenta nowotworowego i jeszcze korzysta z jakiejś osoby szarlatana i my nie wiemy do końca, co jest efektem jego poprawy zdrowia.
0: Czyli przepraszam, to wyzdrowienie nie jest efektem pobytu w szpitalu, leków za setki tysięcy złotych, które w szpitalu dostajemy, tylko rozumiem, jest efektem tego, że spożywamy pestki grejpfruta, tak? Albo jakiś wyciąg z pestek grejpfruta.
1: Nie, chcę pokazać odwrotnie, że człowiek korzysta z tych metod skojarzonych i tak naprawdę wierzy w każdą tą metodę, nie odrzuca jej, nie rezygnuje z niej i nie wie, która z tych metod jest najbardziej skuteczna. Ja oczywiście wierzę, że koncerny farmaceutyczne mają w tym duży interes, ale gdyby nie te koncerny, nie byłoby badań, na które państw nie stać na badań klinicznych, bo to właśnie koncerny przeprowadzają badania kliniczne i nie, które się przysługują tylko, nie tylko leczeniu, ale także wspieraniu zdrowia i podtrzymaniu stanu zdrowia. Ludzie korzystają czasem z tak zwanych terapii skojarzonych. Idzie człowiek na naświetlania albo podaje mu się chemię, a jednocześnie korzysta z innej metody i teraz sam nie wie, która przynosi efekt. Nie rezygnuje z żadnej, bo nie wie, która jest skuteczna. Tak chciałem powiedzieć dokładnie.
0: Pan Sławomir Jagiełła, ekspert Business Center Club do spraw systemu ochrony zdrowia. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję i liczę też, że same media też będą korzystały z tej ustawy, jeżeli ona przejdzie, bo to jest bardzo dobre narzędzie do promowania zdrowia. Życzę państwu wszystkim dużo zdrowia i dziękuję panu redaktorowi za rozmowę.
0: Na pewno do tego tematu będziemy powracać, mogę obiecać.
1: Dziękuję pięknie. Pozdrawiam serdecznie.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
9: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
10: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
9: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
11: Belle Époque. Czas pięknych strojów i czas

0: znanych gorsetów oraz początku kilku interesujących policyjnych karier. Gościem programu Więcej niż Kryminał będzie pisarka Ida Żmijewska. Dzisiaj po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami, historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia, koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00, w sobotę, 16 maja. Zapraszamy. Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. W magazynie na początek minister obrony, który ucina spekulacje. Amerykanie nie wycofają z Polski swoich żołnierzy, zapewnia Władysław Kosiniak-Kamysz. Tematem zajęła się nasza reporterka. Potem rosyjskie piekło w Ukrainie. Po zmasowanym ataku rośnie liczba zabitych i rannych. Służby wciąż szukają ofiar pod gruzami budynków. Uważnie prześledzimy pracę polskiego parlamentu i rządu. Wrócimy do politycznej batalii o prawa par jednopłciowych. Czas na szczegóły. Zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Polsko-amerykański sojusz jest silny. Stany Zjednoczone nie planują zmniejszenia liczebności swoich wojsk w naszym kraju, uspokaja minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz przez całą noc był na telefonach z premierem, prezydentem, a także partnerami z USA. Tak potężne zamieszanie wywołały publikacje Army Times. Jakoby wstrzymano przyjazd do Europy jednej z amerykańskich brygad, której część miała trafić do Polski. Łączymy się z naszą reporterką Sylwią Białek. Sylwio, witaj.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, kto i jakimi słowami rozwiał wątpliwości Polski, słowem, co usłyszał szef MON-u od Amerykanów.
2: Wczoraj późnym wieczorem rzeczywiście pojawiły się informacje, że siły lądowe Stanów Zjednoczonych nagle odwołały planowane wcześniej rotacyjne przemieszczenie ponad 4000 żołnierzy brygady pancernej do Polski. Według Army Times przedstawiciel sił lądowych potwierdził tę decyzję, ale nie podał szczegółów i odesłał ze wszystkimi pytaniami do Pentagonu. Pentagon milczał, a co ważne, część sił drugiej pancernej brygady grupy bojowej, bo to o nią chodzi, ma być już w Polsce, a sprzęt jest w drodze zgodnie z planem przerzutu. Decyzja ta wczoraj wieczorem była zatem zaskoczeniem, ale od razu wczoraj te doniesienia skomentował wicepremier i szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Ta sprawa nie dotyczy Polski. Wiąże się z zapowiadaną wcześniej zmianą obecności części sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Europie. Tak napisał w mediach społecznościowych, a dziś w Sejmie uspokajał, że reorganizacje wojsk przez Amerykanów mogą wpływać po prostu na ich lokalizację w Europie, ale nie oznacza to zmniejszenia kontyngentu w naszym kraju.
3: Zmieniają koncepcję. Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce niż ta, która była planowana, czy będzie dyslokowana w Niemczech niż ta, która była planowana. Ale dla Polski to nie oddziałuje negatywnie pod względem zdolności i liczebności.
2: Wicepremier zaznaczył, że nie tylko nie ma mowy o zmniejszeniu obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce, ale wręcz przeciwnie, trwają rozmowy na temat zwiększenia obecności zarówno pod względem liczebności, jak i, co bardzo ważne, zdolności operacyjnych, tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Poinformował też, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie, a wiceminister obrony Paweł Zalewski będzie dziś rozmawiał z zastępcą szefa Pentagonu Pita Hegseta. W nocy wicepremier rozmawiał też z prezydentem i premierem.
3: Wczoraj oczywiście od samego początku byłem w kontakcie z premierem Tuskiem, w nocy też rozmawiałem z prezydentem Nawrockim. Jesteśmy tutaj wszyscy.

0: ze sobą w kontakcie. Myślę, że to jest przykład dobrego współdziałania i jednego strategicznego kierunku. Tu nie ma między nami sporu o strategię, o filozofię, o zadanie, które jest do wykonania, czyli obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: Na te informacje o relokacji wojsk zareagowała opozycja. Paweł Jabłoński z Prawa i Sprawiedliwości mówił w rozmowie ze mną, że słowa premiera Donalda Tuska z kwietnia kwestionujące lojalność Stanów Zjednoczonych wobec NATO są fatalne i mają zły wpływ na Polskę.
2: To miała być rotacja kolejna i została na razie przynajmniej wstrzymana. Teraz mówią, że będą się zastanawiali, że ona będzie opóźniona. Oby tak rzeczywiście było, że do niej dojdzie. Jeżeli mamy taką sytuację, że premier polskiego rządu najpierw bez sensu zupełnie atakuje Financial Times Stany Zjednoczone, podważa w ogóle wątpliwość ich gotowość do wypełnienia zobowiązań natowskich. Następnie mówi, że jak Amerykanie chcą zabrać żołnierzy z Niemiec, to my absolutnie tych żołnierzy nie chcemy. No w czyim to jest interesie, przepraszam?
1: Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednak, że jesteśmy w stałym kontakcie ze stroną amerykańską. Polska jest żelaznym sojusznikiem wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego. Wydajemy prawie 5% na zbrojenia, tak wyliczał dziś wicepremier. Dodał, że Polska jest też włączona w proces budowy NATO 3.0. Europa musi brać większą odpowiedzialność na siebie za swoje bezpieczeństwo, nie tylko poprzez wzrost wydatków, ale także poprzez rozwój swoich zdolności operacyjnych pomiędzy różnymi armiami europejskimi. Tak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślał też, że Polska jest krajem granicznym i jak mówił, wschodnią obrońcą wartości i terytorium europejskiego, naszej gospodarki, naszej cywilizacji, więc naturalne jest to, zdaniem wicepremiera, że więcej wojsk powinno być bliżej zagrożenia, a nie dalej od niego. Tak uspokajał dziś w Sejmie wicepremier, minister obrony.
3: Amerykańskie wojska zostają w Polsce, uspokajał minister obrony, a tym tematem zajęła się Sylwia Białek. Sylwio, bardzo dziękuję. Czy w związku z deklaracją USA możemy spać spokojnie? Absolutnie nie, tak mówił w naszym studiu generał Leon Komornicki. Powód? Polska i Europa nie mają jasnej strategii w kontekście współpracy z USA.
4: To jest ubolewaniem, to mówię. Od 6 lat my nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego, gdzie te rzeczy jasno powinny być dookreślone, bo idziemy do Amerykanów, powiemy, to jest nasza strategia w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Oczekujemy od was jako strategicznego sojusznika udziału w realizacji tej strategii, która jest naszą racją stanu. My tą rolę powinniśmy moderatora tu przejąć. Ja tej inicjatywy i tej takiego nie widzę, bo nie mamy jasno zdefiniowanej strategii bezpieczeństwa narodowego, a jeszcze na tym tle jest spór między prezydentem a premierem. Dajemy paliwo rosyjskiej wojnie informacyjnej, wojnie hybrydowej.
3: Mówił generał Komornicki. Przypomnijmy, armia USA miała odwołać planowane rozmieszczenie 4000 żołnierzy w Polsce. To były ustalenia amerykańskich mediów, a tę wiadomość zdementował szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Dziś kolejny etap prac nad regulacją rynku kryptoaktywów. Posłowie zajmują się 4 projektami: rządowym, prezydenckim, Polski 2050 i Konfederacji. Wiadomo, że wiodącą propozycją jest ta rządowa. Pracą posłów przygląda się nasz reporter Michał Fabisiak. Michale, witaj.
5: Dzień dobry.
3: Powiedz, czy jest szansa, że za trzecim razem prezydent podpisze ustawę, którą przecież wymusza na Polsce unijne rozporządzenie?
5: Wszystko zależy od tego, w jakim kształcie ta ustawa trafi na biurko prezydenta. Na razie jesteśmy na etapie drugiego czytania. Ono powinno rozpocząć się w Sejmie za 2 godziny. Wiceminister sportu Piotr Borys z Koalicji Obywatelskiej tłumaczy, że wiodącym projektem będzie projekt rządowy, choć zaznacza, że mogą zostać wprowadzone do niego drobne poprawki.
6: Najbardziej realny jest scenariusz rządowy, pewnie z niewielkimi modyfikacjami. Musi wejść w życie. No już dwukrotnie była próba, ale podkreślam raz jeszcze. Praktycznie projekt prezydencki jest projektem skopiowanym z projektu rządowego. My nie możemy zgodzić się na obniżenie kar, ale myślę, że jeszcze kilka poprawek może przejść. Poznamy prawdziwą intencję de facto po tym, czy prezydent po raz trzeci zawetuje, czy nie.
5: Wczoraj sejmowa komisja wprowadziła do projektu rządowego 1 poprawkę kancelarii prezydenta. Chodzi o poprawkę, zgodnie z którą Komisja Nadzoru Finansowego miałaby sporządzać coroczne raporty o funkcjonowaniu tego rynku. Pozostałe poprawki, o których wniesienie wnioskował szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, zostały odrzucone. Podobnie zresztą jak poprawki posłów Polski 2050, w tym ta obniżająca maksymalną stawkę opłaty pobieranej od emitentów tokenów na rzecz KNF za nadzór nad tym rynkiem. A tego właśnie chciał chociażby prezydent Karol Karol Nawrocki. Był to jeden z argumentów za tym, żeby właśnie zawetować poprzednie dwie wersje.

0: tej ustawy. Chodzi o to, aby firmy, mówiąc w dużym skrócie, chodzi o to, aby firmy na tym rynku miały niższe koszty działalności w Polsce, właśnie po to, aby prowadziły tęże działalność w naszym kraju, a nie na przykład w Estonii, jak miało to miejsce w przypadku słynnej już Zonda Krypto. Czekamy więc na drugie czytanie projektu ustawy dotyczącej kryptoaktywów. Zobaczymy, czy w tym drugim czytaniu pojawią się jeszcze jakieś poprawki.
1: Temat kryptowalut pojawił się również na wczorajszym wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS. Spornych kwestii w tej partii jest znacznie więcej. Powiedz, co nowego wiemy o konflikcie wśród polityków PiS-u.
0: Tak, to prawda, temat kryptoaktywów pojawił się na wczorajszym posiedzeniu. Jarosław Kaczyński, a więc prezes Prawa i Sprawiedliwości, miał przekonywać do swoich racji i dał do zrozumienia posłom, że nie podoba mu się to, że właśnie część partii odcina się od jego pomysłów. Chodzi oczywiście o sprawę kryptowalut. Przypomnę, że prezes opowiada się za tym, żeby w ogóle zakazać tego typu działalności w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość złożyło również w Sejmie projekt, który właśnie przewiduje zakaz prowadzenia tego typu działalności, ale podpisało się pod nim tylko 19 posłów, a część z posłów Prawa i Sprawiedliwości właśnie tu na sejmowych korytarzach otwarcie krytykuje ten pomysł. No i to nie było takie tak naprawdę najciekawsze wydarzenie tego wczorajszego posiedzenia, zamkniętego zresztą posiedzenia klubu Prawa i Sprawiedliwości. Otóż jak wynika z nieoficjalnych rozmów z politykami właśnie PiS-u, wynika, że znów miało dojść do starcia między Przemysławem Czarnkiem, a byłym premierem Mateuszem Morawieckim. Główni aktorzy tego widowiska wszystkiemu jednak zaprzeczają. Dosłownie przed momentem tutaj w Sejmie na konferencji prasowej były premier Mateusz Morawiecki, pytany przez dziennikarzy o atmosferę tego spotkania, odpowiada w ten sposób.
2: Dobra atmosfera, atmosfera szczerej dyskusji. Czego dotyczyły te tematy, to są nasze sprawy wewnętrzne, ale atmosfera była taka, o której się czasami mówi, rzeczywiście oczyszczająca, dobra atmosfera. Pyta pani, czy eskalacja, czy deeskalacja. Zdecydowanie była to raczej deeskalacja, a nie eskalacja.
0: No i Michał Woś z frakcji Przemysława Czarnka, poseł PiS-u. Michał Woś również daje do zrozumienia, że do żadnego konfliktu wczoraj na posiedzeniu klubu PiS nie doszło.
3: Rozmawialiśmy, sprawy klubu są sprawami wewnętrznymi, nie do omawiania w mediach, natomiast wszyscy wiemy, że jedność pozwoli odsunąć Tuska od władzy.
0: To tak mówią politycy, gdy mają włączony mikrofon, natomiast gdy ten mikrofon gaśnie i rozmawiamy w nieoficjalnych rozmowach, no to można usłyszeć, że jednak pewien spór był, czy też gorąca dyskusja. Przemysław Czarnek miał zarzucić Mateuszowi Morawieckiemu sabotowanie jego kampanii. Tak usłyszałem od jednego z polityków właśnie związanego z frakcją bliską Przemysławowi Czarnkowi. Natomiast w odpowiedzi były premier miał zarzucić frakcji Czarnka, że ta obrała taki kurs, w którym Prawo i Sprawiedliwość dryfuje w kierunku skrajnej prawicy. No i sam Mateusz Morawiecki dziś pytany o te zarzuty, o sabotowanie kampanii Przemysława Czarnka, mówił, że się z nimi nie zgadza.
2: Absolutnie się nie zgadzam z taką tezą, wręcz przeciwnie. Jeżdżąc całkiem niedawno miałem też bardzo pozytywne wypowiedzi na temat naszego kandydata. I właśnie w szczególności dlatego, panie redaktorze, się z tym nie zgadzam, że te błędy, które doprowadziły nas do tych niskich stosunkowo notowań sondażowych, polegały na tym, że zamykaliśmy się na szereg elektoratów, takich jak przedsiębiorcy, jak NGO-sy, jak samorządowcy, kobiety.
0: Kobiety w wieku 35-50 lat, tak to dokładnie brzmiała ta wypowiedź Mateusza Morawieckiego, więc dodaję taką informację. Nie skończyło się jednak wczoraj na zamkniętym posiedzeniu Prawa i Sprawiedliwości, tylko na mocnej wymianie zdań. Prezes PiS postanowił ten spór po prostu wygasić, no i zażądał od partii, aby po prostu zamroziła działalność wszelkich stowarzyszeń działających wewnątrz PiS, a więc również stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, które, przypomnę, nazywa się Rozwój Plus. Co na to posłowie Prawa i Sprawiedliwości? No, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, niektórzy, jak na przykład Robert Telus, mówią, że to dobry pomysł i dobra decyzja.
4: Potrzeba jest zamrożenia, mamy iść w jednym kierunku. To, co powiedział prezes, ja się z tym zgadzam. Nawet przed tym, jak to prezes powiedział, to się z tym zgadzałem, że mamy iść jednością. Jeżeli chcemy wygrać wybory dla Polski, to tak powinno być. I to nie tylko na tym szczeblu krajowym, ale również na tych szczeblach samorządowych, na tych szczeblach powiatowych, na tych szczeblach gminnych. Potrzeba takiej jedności, potrzeba zjednoczenia.
0: A co na to Mateusz Morawiecki? No, Mateusz Morawiecki powiedział, że przedwczoraj stowarzyszenie zostało oficjalnie zarejestrowane.

0: dalej będzie działał w ramach tego stowarzyszenia.
1: Kolejne kłótnie w PiS-ie, a wcześniej sejmowe prace nad regulacją rynku kryptowalut. Tymi tematami zajął się Michał Fabisiak. Bardzo dziękuję. O awantury w Prawie i Sprawiedliwości pytaliśmy profesor Agnieszkę Kasińską-Metrykę. W tym kotle pod przykrywką pozornego spokoju cały czas coś kipi, mówiła na naszej antenie politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
2: Czas przed kampanią jest takim czasem szczególnie wrażliwym dla polityków i też oni są szczególnie drażliwi, ale też obiektywnie rzecz ujmując, no są powody. I tutaj pojawia się kwestia problemu przywództwa, to znaczy na ile sam prezes Jarosław Kaczyński jeszcze jest w stanie sprawnie i skutecznie zarządzać tym, co się dzieje w partii. To, że jest frakcyjność, to wiadomo. To, że Prawo i Sprawiedliwość ma problemy wizerunkowe, również wiadomo. To, że były podejmowane próby, żeby w jakiś sposób właśnie pokazać, że partia ma te dwa płuca, czy stoi na dwóch nogach, no te działania pozornie naprawcze również były widoczne, no ale efektów nie ma, a dodatkowo ja myślę, że istotnym czynnikiem jest to, że ta kampania wskazanego przez prezesa Przemysława Czarnka no też nie przebiega tak, jak można by oczekiwać.
1: Mówiła profesor Agnieszka Kasińska-Metryka. O awanturze w PiS-ie można sporo przeczytać na polskieradio24.pl.
3: Suma wydarzeń.
1: W magazynie Ukraina i dramatyczne sceny po zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Najnowsze informacje mówią o 5 ofiarach śmiertelnych. 40 osób, w tym 2 dzieci, jest rannych. Wojska Putina pod osłoną nocy posłały na ukraińską stolicę drony i rakiety. To prawdopodobnie najmocniejsze uderzenie Moskwy od początku wojny. Na miejscu w Kijowie jest nasz specjalny wysłannik Mateusz Czmiel. Mateuszu, witaj. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w ukraińskiej stolicy.
4: Najmocniej ucierpiał lewy brzeg Kijowa. Jestem teraz w dzielnicy Darnica. To tutaj w 8-piętrowy budynek wbiła się rosyjska rakieta. Akcja ratunkowa trwa już tu od kilku godzin. A te ostatnie informacje są dramatyczne, bo jak przekazał szef MSW Ukrainy, 5 osób nie żyje, 40 osób zostało rannych, a z 9 nie ma kontaktu. To była przerażająca noc. Atak zaczął się w okolicach godziny 3 czasu polskiego. W Kijowie słychać było potężne eksplozje, powtarzające się co kilka minut. Najpierw były to rakiety balistyczne, a później pociski wystrzelone przez rosyjskie bombowce strategiczne i to właśnie jedna z tych rakiet uderzyła w blok w miejscu, gdzie teraz jestem. Posłuchajmy też relacji mieszkańców, którzy przyglądają się tej akcji i czekają na informacje o swoich sąsiadach.
5: To dużo straszne.
4: To jakiś koszmar. Proszę zobaczyć, co się stało. Ja nie mieszkałam w tym budynku, ale tu mieszkali moi znajomi. Nie wiem, co się z nimi stało.
5: Nie znam już z nimi.
6: Koło 3 czasu.
4: Około 3 w nocy rakieta uderzyła w 3 piętro. Wszystko się zawaliło. Stałem wtedy przy oknie i siła wybuchu odrzuciła mnie w głąb mieszkania. Powyletywały drzwi i okna. Wszędzie był dym. Wyszedłem na zewnątrz z rozciętą głową i silnym krwotokiem. Po uderzeniu ludzie wybiegli na zewnątrz. Budynek płonął. Spod gruzów było słychać krzyki ludzi.
6: Воно там горіло. Люди кричали під завалами. Чуть було завал.
7: Це був настільки жах, що я не знаю, як перекласти.
4: То був такий хорор, що трудно то описати. Дом тряс się так mocno, że przy tym trzęsie ziemi to nic. Spaliśmy, kiedy zaczęły się wybuchy. W takich chwilach człowiek rozumie, że może stracić życie w jednej sekundzie i całe życie staje mu przed oczami. W naszym domu powybijało okna, ale to jeszcze pół biedy. Tam, gdzie są teraz gruzy, kiedyś wynajmowaliśmy mieszkanie. Tam urodziło mi się dziecko. Tam zostało wielu moich znajomych i przyjaciół. Przyszłam tu, ale nikogo nie zobaczyłam. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Po prostu jestem w szoku.
7: Ja nie wiem, co tam się dzieje. Po prostu w szoku.
4: Nie wiadomo, czy to koniec ataku. Kilka godzin temu wokół Kijowa znowu były rosyjskie drony. Wczoraj ukraiński wywiad ostrzegł, że Rosja może bez przerwy atakować Ukrainę, w tym właśnie głównie Kijów, przez co najmniej 3 dni.
1: Służby ratują ludzi spod gruzów. Kijów podnosi się po zmasowanym rosyjskim ataku. Najnowsze informacje prosto z ukraińskiej stolicy przekazał Mateusz Czmiel. Bardzo dziękuję. A w kontekście wojny teraz kluczowe pytanie. Jaka jest realna szansa na wznowienie negocjacji Rosja-Ukraina? Kreml uzależnia to od sytuacji w Donbasie i żąda, by Wołodymyr Zełenski wycofał ukraińskie wojska z obwodów ługańskiego, donieckiego, chersońskiego i zaporowskiego. Tematem zajął się Maciej Jastrzębski.
8: Kijów chce wznowienia negocjacji pokojowych. Gotowość do mediacji zgłaszają Stany Zjednoczone, jednak Rosja, choć deklaruje, że chce rozmawiać, to stawia Ukrainie warunki niemożliwe do spełnienia. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że ceną za wznowienie negocjacji jest opuszczenie przez ukraińską armię Donbasu.
9: Żeby
8: zostały wstrzymane działania zbrojne i otworzył się korytarz do

0: negocjacji pokojowych prezydent Zełenski powinien wydać rozkaz siłom zbrojnym Ukrainy wstrzymania ognia i opuszczenia terytorium Donbasu, opuszczenia terytoriów rosyjskich regionów. Dmitrij Pieskow taką wypowiedzią podkreślił, że Moskwa uważa za swoje ukraińskie obwody Ługański, Doniecki, Chersoński i Zaporoski. Zostały one w 2022 roku anektowane przez Rosję. Maciej Jastrzębski.
1: Maciej Jastrzębski przygotował dla nas te relacje. A teraz w magazynie Bliski Wschód i kolejna runda rozmów pokojowych. Przeprowadzą je dziś i jutro delegacje Izraela i Libanu. Prawdopodobnie przy okazji zostanie ogłoszone przedłużenie rozejmu. Ważne wydarzenia dzisiaj także w Chinach. Donald Trump i prezydent Xi Jinping spotkali się w Pekinie. Przywódca Chin chwali nowe podejście Stanów Zjednoczonych w relacjach dwustronnych. Rywalizacja supermocarstw może być mniejsza, ale Pekin stawia czerwone linie. Jedną z nich jest pomóc Tajwanowi, który Chiny uważają za część własnego terytorium. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Nie słyszymy relacji Tomka Sajewicza, który miał nam opowiedzieć o tym, co dzieje się dziś w Chinach. Tam ważne spotkanie, przypomnę, Donald Trump i prezydent Xi Jinping, którzy spotkali się w Pekinie. Mamy drobne kłopoty techniczne. Postaramy się teraz przejść do innego tematu, który zapowiadaliśmy już w sumie wydarzeń. Chodzi o oczekiwanie na ruch rządu w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Przypomnę, że swoich ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych ponaglał ostatnio premier. Rozporządzenie ma zostać podpisane na dniach. A tymczasem dziś warszawski ratusz ma dokonać wpisu rejestru małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy pobrali się w Berlinie. Przed warszawskim ratuszem jest nasza reporterka Martyna Szymczakowska, z którą teraz się połączymy. Mam nadzieję, że się uda. Martyno, czy się słyszymy? Z Martyną Szymczakowską też się nie słyszymy, czyli problemy techniczne są nieco bardziej poważne niż mogliśmy przypuszczać. To powiem Państwu zatem, co dziś w Warszawie ma się wydarzyć, to ważne, bo ma zostać dokonana transkrypcja aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy pobrali się w Berlinie. Dokonanie tej transkrypcji polecił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Polski Naczelny Sąd Administracyjny. Przypomnę, że sędziowie uznali, że choć w Polsce małżeństwa jednopłciowe są niezgodne z prawem, to nasz kraj jako część Unii musi rejestrować małżeństwa zawarte w innym kraju członkowskim, nawet jeśli to małżeństwa osób tej samej płci. Tym tematem zajmuje się Martyna Szymczakowska, która jest w centrum Warszawy. Z Martyną będziemy się próbować połączyć. Czy my z Martyną możemy się połączyć? Martyno, słyszymy się już teraz?
2: Dobra.
1: Słyszymy się, Martyno?
2: Dzień dobry, tak.
1: Martyno, jesteś przed warszawskim ratuszem. Powiedz proszę, czy wiadomo, kiedy dokładnie urząd dokona tego wpisu i jak ta uroczystość w Warszawie, o której już mówiłam, będzie wyglądała.
2: A prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprosił dziennikarzy na godzinę 12:30, czyli jeszcze 10 minut i na konferencji prasowej dowiemy się dokładnie kiedy i w jaki sposób Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokona tej pierwszej w Polsce transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego. Małżeństwa zawartego, przypomnę, przez dwóch mężczyzn w Berlinie w 2018 roku. Już teraz mogę powiedzieć, że Warszawa nie będzie czekała na rozporządzenie w tej sprawie, a zrobi to wcześniej. Kiedy, dowiemy się za kilkanaście minut. W kolejnym kroku warszawski urząd ma wpisywać do polskich rejestrów także inne małżeństwa osób tej samej płci, zawarte w państwach Unii Europejskiej przez obywateli Polski, jeśli zainteresowane pary złożą odpowiedni wniosek, czyli już nie po decyzji sądu, a po prostu po złożeniu do Urzędu Stanu Cywilnego odpowiedniego wniosku. Warszawa pierwsza, bez rozporządzenia, a przypomnę, że wczoraj wieczorem wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że podpisał już projekt rozporządzenia w tej sprawie. To rozwiązanie umożliwi techniczne przeprowadzenie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych.
3: I wszystko, co do tej pory nie było formalne, systemowo będzie załatwione. Ministerstwo Cyfryzacji pracowało nad kilkoma rozwiązaniami, które miały dawać poczucie, że zostanie sprawa wykonana. Gdyby nie było rozporządzenia, trzeba by było szukać jakichś technicznych możliwości, żeby dokonać transkrypcji. Dzisiaj, kiedy będzie rozporządzenie, wszystko będzie jasne. Kobieta będzie zapisana jako kobieta, mężczyzna jako mężczyzna. Będzie dwóch mężczyzn, będzie podpisy dwóch mężczyzn. Będą dwie kobiety miały transkrypcję, będzie dwie kobiety. Wszystko.

0: Tylko będzie godnościowo.
1: No bo to jest jedna z tych kwestii, które budziły wątpliwości. Obecnie w dokumencie potwierdzającym zawarcie małżeństwa jest rubryka określająca płeć małżonków. Jedna rubryka to kobieta, czyli żona, druga mężczyzna, czyli mąż. Teraz to będzie zmienione. W ciągu kilku dni ten projekt rozporządzenia ma trafić do Ministerstwa Cyfryzacji, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tu musi przejść taką krótką drogę formalno-prawną i minister Marcin Kierwiński.

0: małżeństw jednopłciowych dokonywać. Urzędy mają taki obowiązek. Słyszeliśmy słowa premiera Donalda Tuska, który we wtorek powiedział, że osobiście będzie pilnował, aby przestrzegać wyroków zarówno Trybunałów Europejskich, jak i polskich sądów w pierwszym rzędzie. Jest to więc kwestia praworządności i jeszcze w większym stopniu jest to też kwestia godności człowieka i praw człowieka, mówił premier Donald Tusk. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak zapowiedział, że też czeka na te przepisy, na to rozporządzenie. No wtedy już nic nie będzie stało na przeszkodzie i urzędy stanu cywilnego będą robiły to, co do nich należy.
1: To rozporządzenie i zapowiedź, że takie rozporządzenie będzie wkrótce wydane, bardzo mnie cieszy. I podobnie jak Warszawa, będziemy tutaj też jak najszybciej wdrażali takie rozwiązania, te wszystkie formalne i techniczne, żebyśmy jak najszybciej mogli uznawać to małżeństwo. No i oczywiście niezwłocznie będziemy robili wszystko, by jak najszybciej można było to uznawać, zgodnie również z tą deklaracją pana premiera.
0: Warszawa włamuje się i jako pierwsza zapowiada transkrypcję aktów małżeństw jednopłciowych, jednocześnie kibicując tej drodze rządowej i jak najszybszemu wprowadzeniu rozporządzenia. Samorządy i premier podkreślają jednak, że ta transkrypcja nie jest równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie takie same prawa, czyli na przykład, że będą mogły adoptować dzieci.
2: Transkrypcja aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą coraz bliżej. Tym tematem zajęła się nasza reporterka Martyna Szymczakowska. Dziękuję. Teraz Dolny Śląsk, tam ponad 30 odwołanych pociągów i opóźnienia sięgające 100 minut. Przyczyną problemów jest usterka sterowania ruchem kolejowym na posterunku Wrocław-Grabiszyn. Opóźnienia wielu składów się wydłużają, rekordziści notują ponad 3-godzinną zwłokę.
3: Długo pani dzisiaj czeka na swój pociąg?
4: Bardzo długo. Tych czekają jeszcze dłużej.
5: Pociąg miał odjechać o godzinie 7.34 i czekamy nadal.
6: Około 20 minut.
7: Jechałam ze Żmigrodu.
6: Tam wyjechaliśmy o czasie, ale w samym we Wrocławiu. Czekaliśmy chyba 3 razy.
8: Te opóźnienia są dość spore.
2: Z pasażerami rozmawiał Piotr Kaźmierczak z Polskiego Radia Wrocław. Naprawa urządzeń sterowania ruchem może trwać do późnego popołudnia.
9: Suma wydarzeń. Informacje kulturalne.
2: Wieczorem poznamy laureatów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Dogs Against Gravity. Jest szczególnie ważne, która produkcja zdobędzie nagrodę dla najlepszego filmu. To wyróżnienie oznacza nominację do Oscara. Nagrodzony zostanie także najlepszy polski dokument. Co słychać na festiwalu poza konkursem? O tym Witold Banach.
10: Oprócz gali wręczenia nagród odbędą się dziś także kolejne pokazy filmów, wśród nich dokumentu z konkursu głównego Pieśni Lasu w reżyserii Vincenta Muniera. Dyrektor artystyczny festiwalu Karol Piekarczyk wyjaśnia, że reżyser w niezwykły sposób pokazuje piękno przyrody.
11: Dzięki temu, że jest fotografem, to ten film jest niesamowicie imersyjny, pokazuje właśnie piękno lasu, my znajdujemy się w nim.
10: A w ramach konkursu na najlepszy film polski będzie można zobaczyć między innymi dokument Kandydaci śmierci w reżyserii Macieja Cuskę.
12: Tytuł nawiązuje do takiej dość zabawnej serii horrorów, które realizuję z moim synem i dwójką jego przyjaciół. Jeździmy co roku w różne miejsca Polski i co roku kręcimy horror. To był taki mój sposób na to, żeby spędzić ze sobą razem czas.
10: Program projekcji festiwalu można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Patronem medialnym Millennium Dogs Against Gravity jest Polskie Radio. Uroczystość rozdania nagród startuje o 19.30. I jeszcze jedna ważna wiadomość ze świata kina. Na festiwalu w Cannes dziś premiera filmu Fatherland Pawła Pawlikowskiego. To jedna z 22 produkcji rywalizujących o Złotą Palmę, najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu. Do tej pory zdobyło ją tylko 2 Polaków. Szczegóły w relacji Stefana Folcera.
13: Zaplanowaną na popołudnie premierę w Grand Théâtre Lumière poprzedzi tradycyjne przejście ekipy filmu po czerwonym dywanie. Pawłowi Pawlikowskiemu będzie towarzyszyć m.in. dobrze znana kaneńskiej publiczności aktorka Sandra Hüller. Fatherland zagrała córkę niemieckiego noblisty Thomasa Manna. Film opowiada o powrocie pisarza ze Stanów Zjednoczonych do Europy w czasach zimnej wojny i ich wspólnej podróży samochodem przez podzielone Niemcy. Fatherland jest europejską koprodukcją z polskim udziałem. Czarno-biała estetyka oraz atmosfera powojennej Europy przypominają poprzednie filmy reżysera Idę oraz Zimną wojnę, nagrodzoną 8 lat temu w Cannes za najlepszą reżyserię. W tym roku Pawlikowski rywalizuje z takimi twórcami jak Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi czy James Gray. Ostatnim Polakiem, który zdobył Złotą Palmę, był Roman Polański za Pianistę. Wcześniej w Cannes triumfował Andrzej Wajda dzięki Człowiekowi z żelazem.

0: Aza. Czy Paweł Pawlikowski dołączy do tego grona? Odpowiedź poznamy 23 maja. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Trzymamy kciuki. Zaproszeniem do kina kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotował Łukasz Pastor. Ja wracam do Państwa z kolejnymi informacjami punktualnie o 13. Do usłyszenia.
2: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
3: Najbliższy weekend to Eurowizja i Noc Muzeów, czyli kultura warta nieprzespanej nocy. Weekend kulturalny, piątek po 21. Zapraszam bardzo. Maja Kluczyńska.
2: Autopromocja.
4: Tu Polskie Radio 24, jest 12:30.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: Może nie jest to już ekspres, ale solidny, pośpieszny. Polska gospodarka zwolniła tempo, ale nadal mamy solidne podstawy do zadowolenia i właśnie na ten temat porozmawiamy w dzisiejszym wydaniu magazynu Saldo. Marek Klapa, zapraszam. Tempo wzrostu polskiej gospodarki spowolniło, ale nadal wynik jest oceniany jako bardzo dobry. Z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku PKB wzrósł o 3,4% licząc rok do roku, podczas gdy w czwartym kwartale ubiegłego roku wzrost ten wynosił 4,1%. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak powiedział, że wzrost ten spowolnił zgodnie z prognozą banku.
5: To spowolnienie z ponad 4% w czwartym kwartale ubiegłego roku, ale to jest cały czas znakomity wynik, biorąc pod uwagę trudne uwarunkowania w światowej i europejskiej gospodarce.
4: Piotr Bujak dodał, że dzisiejszy odczyt jest potwierdzeniem odporności polskiej gospodarki na negatywne wydarzenia, które widzimy na świecie. Tempo wzrostu polskiej gospodarki spowolniło, ale nadal wynik jest dobry.
5: Można powiedzieć, że polska gospodarka pozostaje kuloodporna. Ukuliśmy to pojęcie kilka lat temu. Polska gospodarka wykazywała się wtedy dużą odpornością na różnego rodzaju szoki. Uważamy, że nadal tak będzie. Nasza gospodarka w tym roku będzie jedną z kilku najszybciej rosnących w Europie.
4: No to teraz czekamy na pełne dane na temat produktu krajowego brutto, a te poznamy w pierwszych pierwsze trzy miesiące. Poznamy 1 czerwca. Do tego tematu wrócimy dosłownie za chwilę w rozmowie z naszym gościem. Na czas wakacji nie powinno zabraknąć paliwa na polskich lotniskach. Przedstawiciele portów uspokajają, że w lipcu i sierpniu rejsy odbędą się zgodnie z planem. Wskazują, że Polska jest producentem benzyny lotniczej i nie ma w związku z tym zakłóceń w dostawach. Podobnie deklaruje rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT Krzysztof Moczulski. Zapewnił, że priorytetem jest utrzymanie połączeń.
6: Nie chcemy kasować połączeń, które mamy już w naszej siatce. Chcemy jak najwięcej tych rejsów utrzymać. I to w tej chwili jest naszym priorytetem, aby zapewnić stabilne operacje.
4: Natomiast prezes lotniska w Gdańsku, Tomasz Kloskowski, wskazuje, że doniesienia o możliwości braku paliwa na polskich lotniskach są nieprawdziwe. Jego zdaniem w czasie wakacji nie powinno być większych problemów.
7: Wielcy tego świata, już też nawet prezydent Trump zdaje sobie sprawę, że cała gospodarka, bo nie mówimy o lotnictwie, ale o całej gospodarce, ona nie wytrzyma, gdybyśmy pozbawili się ropy na 2 miesiące. W związku z tym już każdy sobie zdaje sprawę z tego, o co idzie ta gra i ja się zupełnie nie obawiam, że paliwa zabraknie.
4: Niemniej wielu ekspertów wskazuje, że nie można wykluczyć przerwy w dostawach paliwa lotniczego, między innymi we Francji, Włoszech oraz w Hiszpanii. A teraz poglądamy na warszawską giełdę, ależ zielono dzisiaj. WIG zyskuje 1,54%, WIG 21,6% na plusie. Solidny wzrost także w przypadku MWIG-u 41,74%, jedynie odstaje SWIG 80. Tutaj również wzrost, ale dużo mniejszy, 0,11%. Spójrzmy jeszcze na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,24 zł. Dolar wyceniany jest na 3,62 zł, a za ropę płacimy na nadal ponad 100 dolarów za baryłkę, ropa Brent 105 dolarów i 63 centy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy.
4: A w studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie. Jest z nami pan Piotr Kuczyński, analityk firmy Xelion. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panie.

0: Państwu.
1: Dzisiaj poznaliśmy wynik polskiej gospodarki. Takie wstępne dane za pierwszy kwartał. Przypomnijmy, mówimy o styczniu, lutym i marcu. No i okazało się, że polska gospodarka urosła, ale urosła o 3,4%. I zawsze ta trójka w wyniku wygląda dobrze. No ale chciałoby się więcej. Czwarty kwartał zakończyliśmy wynikiem 4,1%. Takie przewidywane spowolnienie?
2: No to trudno powiedzieć, bo słyszałem w Państwa informacjach Piotra Bujaka, głównego ekonomisty PKO BP, który mówił, że oni tyle przewidywali, ale widziałem również uśrednione prognozy, które mówiły o wzroście o 3,7%, a nie 3,4%. Więc w stosunku do tych prognoz, no to wyglądało to nieco słabiej. Olbrzymia liczba ekonomistów, którzy się na ten temat wypowiadają, mówi, że to jest kwestia pogody. Ja się chyba z nimi zgadzam, bo naprawdę było od kilkunastu lat ponoć takiej zimy nie było w Polsce. Takiej naprawdę zimnej zimy z dużymi opadami śniegu i tak dalej. W związku z tym myślę, że to miało jakiś wkład. Niepokoi mnie nieco to, co czytałem, czyli prognozy PKO SA z kolei, bo oni mówią, że to jest początek spowolnienia i że będzie ono postępowało i że to spowolnienie jeszcze w tym roku zobaczymy, a w przyszłym to już w ogóle będzie cieniutko 2,7% tylko mówią. Co do przyszłego roku mógłbym się zgodzić, bo tam będzie już mniej tego KPO, mniej tego sejfu, prawda, mniej tych środków unijnych i będzie trudniej wygenerować wzrost. A co do tego roku, to ja myślę, że PKO SA uważa, że te skutki wojny w Zatoce, czy wojny z Iranem, jak to woli, że one się przeciągną, że to będzie dłużej trwało. Bo jeżeli to by się naprawdę większość analityków w dalszym ciągu uważa, to ja również, że to powinno się szybko skończyć, tylko że tak uważamy od 11 tygodni i się jakoś nie chce kończyć. W związku z tym, jeżeli to będzie przedłużona ta sprawa, właśnie ta geopolityczna, no to rykoszetem dostaniemy i my. I wtedy PKO SA będzie miało rację, ale ja trzymam mocno kciuki, żeby tak się nie stało.
1: Spoglądając na ten wynik, oczywiście cały czas myślimy o styczniu, lutym i marcu. I chciałbym, żebyśmy się pochylili troszeczkę nad tym kalendarzem, bo na pierwszy rzut oka moglibyśmy powiedzieć, nie no, wojna namieszała, zawirowania na rynkach, że ten marzec sporo zmienił. Ale wiele osób wskazuje z kolei, tak jak pan wspomniał, o zimie, o sparaliżowanym transporcie, o pewnych też zmianach w planowaniu logistycznym, że to wszystko miało swój wpływ. Co było cięższe?
2: Według mnie to miało wpływ i większy niż ten marzec, no bo wojna rozpoczęła się 28 lutego chyba, prawda?
1: Tak.
2: Czyli w marcu naprawdę gospodarka to jest pancernik, to jest lotniskowiec, tam pancernik, lotniskowiec, on naprawdę powoli zmienia kurs. To nie jest tak, że trzaski jak żaglóweczką na prawo czy na lewo. W związku z tym nie, według mnie gospodarka nie zdążyłaby zareagować. To nie jest wpływ jeszcze wojny. Wpływ wojny możemy zobaczyć, jeżeli to się będzie przeciągało właśnie w drugim kwartale jakiś.
1: Wiele osób zastanawia się też, na ile polskiej gospodarce pomaga program CPN, bo ustalmy jedno, to jest na pewno taki prokonsumencki program, antyinflacyjny, ale z drugiej strony też wiemy, że te paliwa znaczą bardzo wiele w sieci powiązań gospodarczych. No i tutaj pojawia się pytanie, które warto rozstrzygnąć, czy ten koszt, jaki państwo ponosi, ponad 1,6 mld złotych każdego miesiąca, czy to nam się opłaca również z punktu widzenia gospodarczego? Czy to się przekłada na utrzymanie aktywności gospodarczej firm i nas, konsumentów?
2: Więc jak ja słucham moich kolegów z różnych stron, naprawdę, to nie słyszałem jeszcze takiego, który by nie ganił tego programu. Wszyscy mówią, że to zadłużenie, że to tak nie powinno być, że to wolna gospodarka kapitalistyczna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i okej, no ja to słyszę i wiem, że no mają rację. No 1,6 mld miesięcznie, no to trochę pieniędzy jest, prawda? Dwa miesiące to już ponad 3 mld złotych. Ale z drugiej strony, proszę zauważyć, i to nie chodzi tylko, że obniża się inflacja, ale ten 1,6 mld nie pochodzi, nie wypłynęło z naszych kieszeni na paliwo, prawda? A paliwo To jest coś, proszę państwa, takiego jak pewnego rodzaju podatek. No bo

0: my kupujemy to paliwo, ale nie kupujemy innych rzeczy, żywności, ubrań, mebli, AGD i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pewnego rodzaju podatek. W związku z tym te 1,6 miliarda schowaliśmy albo do kieszeni, albo wydaliśmy na inne rzeczy, pomagając gospodarce, więc być może również na przykład dzięki VAT-owi wydatki nasze obciążone VAT-em trochę zmniejszyły ten 1,6 miliarda. O ile nie jestem w stanie tego powiedzieć, nikt nie jest w stanie tego powiedzieć. Ja bym tego w Czambuł nie potępiał, tego ruchu, a z punktu widzenia politycznego to on był niezbędny. Jeszcze jedna sprawa. To dla tych, którzy są zwolennikami obecnie panującej koalicji. Zauważcie państwo, że gdyby tego nie było, gdyby koalicja nie dbała o kieszeni, o kieszenie Polaków, o kieszenie elektoratu, to po jej przegranej mogliby do głosu dojść tacy, którzy by już zupełnie rozpuścili finanse, bo oni rozpoczęli w 2015 roku to luzowanie, które polegało na dosypywaniu nam do kieszeni pieniędzy. W związku z tym i to mogłoby jeszcze bardziej gospodarkę kosztować. Także według mnie ten program ma sens.
1: To skoro jesteśmy przy tym temacie, to tak na marginesie powiem naszym słuchaczom, bo już pojawiły się najświeższe informacje odnośnie piątkowych cen paliw. W piątek spadnie cena maksymalna diesla, ceny benzyny bez zmian, a zatem za 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 39 groszy, 98 6,98 i olej napędowy 6,92. Dobrze, zostawmy paliwa, chociaż pewnie temat ropy jeszcze się pojawi.
0: Ale jeszcze jedna uwaga, mianowicie dobrze. Nie tylko my idziemy w tym kierunku, w paru krajach unijnych idą w tym kierunku, żeby to trochę prawda. Pomagać. Mało tego, Donald Trump powiedział, że on może zrezygnować z podatku federalnego na paliwa, żeby właśnie odciążyć. Co prawda to jest kilkanaście centów, więc przy cenie paliwa 4,5 dolara, no to nie jest dużo, ale ruch robi, prawda?
1: Światowa tendencja nam się rysuje, tak czyli jest. Pomysły rządów, jak tutaj ulżyć obywatelom, a przez to również gospodarce. Ale jeszcze dobrze, to na chwilę przy tych paliwach pytanie o inflację. Czy rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z takim wypłaszczeniem inflacji? Czy tutaj ta interwencja rządowa rzeczywiście może troszeczkę złagodzić ten wykres? No bo ja myślę, że gdyby tego programu nie było, to byśmy dzisiaj już się martwili znacznie wyższymi wskazaniami, jeżeli chodzi o dynamikę cen.
0: Tak, nie, to nie ulega żadnej wątpliwości. Ja nie potrafię ocenić, jak bardzo wypłaszcza to inflację, ale niewątpliwie kilka dziesiątych punktu procentowego jest mniej niż byłoby, gdyby te paliwa sobie szalały w sposób zupełnie dowolny. W związku z tym tak, no to pomaga w opanowaniu inflacji i nie prowokuje Rady Polityki Pieniężnej do rozważania kwestii podwyżek stóp procentowych.
1: Dobrze, to teraz przejdźmy do tych prognoz, które no, są różne, bo stan na pierwszy kwartał jest taki, że mamy lekkie spowolnienie, ale ten wynik jest całkiem przyzwoity, 3,4%. Jeśli porównamy z innymi krajami europejskimi, to wygląda to naprawdę bardzo dobrze, ale tutaj wspomniał pan o prognozach, które są bardziej niepokojące, że to jest początek jakiegoś niepokojącego trendu.
0: To PKSA tak mówi.
1: No
0: tak?
1: Właśnie, więc czy faktycznie zbliżamy się do jakiegoś skrzyżowania albo semaforu, przed którym musimy...
0: Ja uważam, tylko i wyłącznie wtedy to będzie rzeczywiście się sprawdzi ten scenariusz PKS-a, jeżeli ta wojna z Iranem się przedłuży. Na razie tam jest kompletny pad. Nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie. Rynki finansowe ciągle mają nadzieję, że pójdzie w dobrym kierunku. Nawiasem mówiąc, proszę państwa, wiecie dlaczego ropa kosztuje tylko 100 dolarów? Dlatego, że my od 11 tygodni, my mówię rynki finansowe, czekamy na to, że to za chwilę się skończy, za chwilę się skończy, za chwilę się skończy i dlatego na kontraktach nie ma gry na zwyżkę ceny. Gdybyśmy przestali wierzyć, że to się za chwilę skończy, to rzeczywiście byłoby 150 czy 200 dolarów, o których mówił prezydent Trump, że przecież nic się nie dzieje, bo nie ma zapowiadanych 150 czy 200 dolarów. Bo my ciągle mamy nadzieję. Nadzieja wiadomo, czyją jest matką, więc mam nadzieję, że tym razem ta nadzieja nie będzie matką głupi.
1: Ale z drugiej strony, jaki piękny przykład, jak optymizm przekłada się na nasze portfele.
0: Prawda?
1: Lepiej być optymistami. Optymizmu dzisiaj, panie Piotrze, nie brakuje na warszawskiej giełdzie. Chwilę przed programem spojrzeliśmy na zmiany na głównych indeksach. No i zielono. WIG 1,62, WIG 20 1,67, MWIG 40 1,73. Wczoraj też było nieźle, jeżeli chodzi o warszawską giełdę.

0: A zatem faktycznie optymizm widać także na parkiecie.
1: Troszeczkę to faluje, to też żeśmy mówili przed mikrofonami o tym, że tak...
0: Arytmia.
1: Właśnie, bardzo ładna arytmia, bo przedwczoraj mieliśmy spadek WIG-u 20 o 1,88%, wczoraj wzrost o 2%, wczoraj te połowa z tego z tych 2% to robiła KGHM i Orlen, przede wszystkim KGHM. Dzisiaj KGHM nieco, nieznacznie oddaje po publikacji znakomitych wyników, tak jakby ktoś wiedział, że one będą znakomite, no ale zostawmy to. Dzisiaj za to szaleją banki. I to widziałem indeks bankowy ponad 3,5% do góry. To wygląda tak, że widzi pan, panie redaktorze, zagranica, jak do nas przychodzi, a twierdzę, że to są ruchy zagranicy, to oni kupują wszystkie spółki, które są płynne i niespecjalnie patrzą, czy to... Bo banki teoretycznie będą miały dużo gorsze wyniki niż rok temu. No bo przecież i stopy procentowe niższe i ten nieszczęsny podatek zwiększony, zupełnie bezsensowny. A jednak jest potężny popyt. Chodzi o płynność. Zagranica przychodzi, kupuje duże, płynne spółki. Liczy na to, że złoty się będzie umacniał, indeksy będą rosły, a oni zarabią dwukrotnie. I mogą się nie przeliczyć. Na razie, ja bym powiedział, od strony technicznej czysto, WIG 20 jest między 3,470,
0: tak jest,
1: a 3,700. Które poziom pierwszy padnie, tam pójdzie dalej indeks. No ja trzymam kciuki, żeby padł poziom 3,700.
0: To mała aktualizacja. WIG Banki już zyskuje 3,7%, a zatem wygląda to naprawdę nieźle na wykresie. Ale teraz spoglądam na mapę Europy i muszę powiedzieć tak. Optymizm wszędzie, wszystkie główne indeksy zyskują w tej chwili, ale warszawska giełda szybko również zaktualizuje sobie. No jest w czołówce, jeśli nie na pierwszym miejscu. Na pierwszym miejscu w tej chwili wyprzedzamy Helsinki i frankfurcki DAX. O czym to świadczy? Bo znowu mamy taką sytuację, że albo jesteśmy na samym dnie w tym zestawieniu europejskim, albo na samej górze.
1: Częściej jesteśmy na górze, może nie na samej górze, ale blisko czołówki. Polska ma naprawdę doskonałe rekomendacje w tej chwili na świecie. To nie jest tylko i wyłącznie polityczna chwalba, tak powiem, że do rządu prawie, że to cudownie, wspaniale. Naprawdę tak jest. No naprawdę PR dla Polski jest znakomity i to przyciąga kapitał po prostu. No a skoro przyciąga kapitał, to indeksy rosną. No to jest proste.
0: A jak wytłumaczyć fakt, że złoty mimo tych wszystkich perturbacji geopolitycznych zachowuje się bardzo stabilnie? Przecież przy poprzednich kryzysach obserwowaliśmy, że zawsze nasza waluta obrywała, czy to od spekulantów, czy od banków inwestycyjnych. Już nie zagłębiajmy się w to, ale faktycznie byliśmy narażeni na uderzenia. A teraz kurs utrzymuje się, jakby nic się prawie na świecie nie działo.
1: Troszeczkę od dołka to żeśmy wzrośli w tych kursach, prawda? Bo dolar złoty chyba minimalny był 3,55, jeśli dobrze pamiętam, a teraz jest 3,60 tam z groszami, prawda?
0: 3,62.
1: No więc właśnie, więc trochę żeśmy wzrośli. Ale ma pan rację, nie znacznie. Dlaczego? Dlatego, że również nieznacznie ucierpiało euro. Dlaczego z kolei nieznacznie ucierpiało euro? Bo całe, wszystkie rynki w zasadzie, wszyscy, może nie wszyscy, przesadzam, duża część analityków uważa, ja też, że dolar powinien być z czasem słabszy. Z tym czasem, to znaczy po wejściu Kevina Warsha, nawiasem mówiąc, wczoraj został już oficjalnie, przedwczoraj został zatwierdzony na 14-letnią kadencję do grona zarządu Fed, a wczoraj przez Senat USA, a wczoraj na 4-letnią kadencję szefa Fed. I on będzie od 15 maja zastąpić Jerome Powella, który zostanie w gronie gubernatorów, co jest wyłomem, który nie zdarzał się od 75 lat, żeby odchodzący z Fed nie odchodził również z grona gubernatorów. Ciekawe, ale tak czy inaczej właśnie od Warsha i jego kolegów będzie zależało, czy będzie się działo to, na co ja liczę, czyli że dolar będzie tracił. Jeżeli dolar będzie tracił, to złoty będzie się umacniał. Jeżeli złoty się będzie umacniał, to tak jak powiedziałem, potężna pokusa, potężna przynęta dla zagranicy, żeby wchodzić w akcję, bo wtedy zyskają dwukrotnie. Raz na walucie, a drugi raz na wartości akcji.
0: Panie Piotrze, podobne nadzieje ma

0: Donald Trump. On również, i widać to po jego działaniach i wypowiedziach, liczy na to, że dolar będzie słabszy.
1: On by chciał, tak, słabszego dolara i tego nie ukrywał od dawna, dlatego to po pierwsze zwiększa konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, a po drugie, no cóż, gospodarka amerykańska, Stany Zjednoczone mają 124% do PKB zadłużenia. 38 bilionów dolarów. 38 lat PKB Polski. Takie jest zadłużenie Stanów Zjednoczonych. W związku z tym słaby dolar oddłuża niejako Stany Zjednoczone, prawda? W związku z tym i dlatego również Trump tego chce. Może się okazać, ja ciągle o tym mówię, no musi się skończyć ta wojna, bo to podczas tej wojny jest, niestety ludzie uważają, że dolar to jest bezpieczna przystań i to powstrzymuje osłabiania, a nawet umacnia się dolar nieznacznie. W związku z tym, jak się skończy ta wojna, to mam nadzieję, że ten dolar zacznie się osłabiać, no i żeby to się źle nie skończyło, bo było w 1985 roku takie porozumienie, które spowodowało, że porozumienie krajów, wielu krajów, żeby osłabić dolara, właśnie podobny układ. I ten dolar zaczął się osłabiać rzeczywiście. Po czym po dwa lata później było porozumienie z Luwr, kiedy trzeba było dolara umacniać, bo zaczął się za bardzo osłabiać. Więc uważajmy, żeby przypadkiem Donald Trump nie stał się uczniem czarnoksiężnika, Ballada Goethego, polecam, nie rozpoczął procesu, którego nie będzie potrafił zatrzymać.
0: A nie ma pan wrażenia, że właśnie taki proces trwa, ale na tym poziomie geopolitycznym? Bo wszyscy oczywiście chcielibyśmy na czele z rynkami finansowymi, żeby ta cała sytuacja na Bliskim Wschodzie się zakończyła. I mówiliśmy o tym optymizmie, który przekłada się na to, co widzimy na wykresach. Ale z drugiej strony, no, polski rząd też ma trudny orzech do zgryzienia, bo jest ten mechanizm CPN. Kiedyś od niego będzie trzeba odejść. A jeżeli będzie się ta sytuacja przeciągała, to nam też paliwa zabraknie, aby ten CPN utrzymywać. I wczoraj o tym wyraźnie mówił pan profesor Paweł Wojciechowski na naszej antenie.
1: To ja myślę, że paliwa to nam nie zabraknie. Może jeżeli ta sytuacja będzie się utrzymywała, bo to Międzynarodowa Agencja Energii informuje, że zapasy globalne ropy wyczerpują się w tempie najszybszym od 2008 roku, czy, no nie pamiętam, od wielu lat, o tak.
0: Ale powiem, paliwo finansowe jest na rezerwie.
1: Ale właśnie, i dlatego jeżeli to będzie tak się osuwało i to będzie trwało długo, to ta cena ropy pójdzie wyżej. W związku z tym ropy nam nie zabraknie, ale cena będzie zupełnie inna. I ma pan rację, w którymś momencie rząd powie pas. Już nie mogę dłużej dosypywać wam do kieszeni przy tankowaniu paliw. Nie wiem, jak to się skończy. No, najlepiej by było, żeby nastąpiło jakieś porozumienie, ale na razie Iran się nie śpieszy, bo wie, że Donald Trump jest w pewnym sensie na musiku, bo to i urodziny ma 14 czerwca, 80. i Mundial 11 czerwca startuje również w Stanach Zjednoczonych i 250-lecie urodzin Stanów Zjednoczonych 4 lipca i wybory w listopadzie. Naprawdę pan Donald Trump jest na musiku w tej chwili.
0: I sala balowa do otwarcia, tylko nie wiem kiedy. Jaki jest tam termin. Okej, a nie ma pan takiego wrażenia, że rynki też już na te tweety, wpisy Donalda Trumpa się trochę uodporniły? Dokładnie tak jak rok temu. Na początku bardzo nerwowo reagowały na każde słowo cło, które pojawiło się w tych wpisach. Potem one przychodziły jakby niezauważone, bo wszyscy wiedzieli, że pewnie się Donald Trump z tego wycofa. No i tak samo jest z ropą. Na początku ta amplituda wahań była bardzo duża. Każdy wpis oznaczał określoną reakcję na rynku, a teraz tak jakoś spokojniej.
1: Tak, rynek się przyzwyczaił do tego, no bo wiemy, że pan Trump różne rzeczy mówi. Wiele z nich jest nieprawdziwych. Właśnie przed przyjściem do pana czytałem artykuł z CNN-u, który opisuje jego ostatnie wypowiedzi. No to są rzeczy, które w Stanach Zjednoczonych podnoszą miejscami włosy na głowie. Dlatego, że zaczyna się pojawiać wątpliwość, czy on powinien być prezydentem Stanów Zjednoczonych. I może i dlatego również te jego wypowiedzi na temat tego, co on zrobi za chwilę z Iranem, to ludzie wzruszają ramionami, bo wiedzą, że działa ten akronim TACO, prawda? Trump

0: always chickens out, czyli tam zawsze na końcu się wycofuje. No i na to liczą również rynki finansowe. I tak to w tej chwili działa. To nie jest dobra sytuacja, kiedy prezydent największego, najmocniejszego jeszcze chwilowo, zanim Chiny go prześcigną, kraju na świecie, a naszego sojusznika jest traktowany tak, no może ty mówisz prawdę, a może nie mówisz prawdę, w ogóle nie wiadomo, czego się mamy trzymać.
1: Rozpoczęliśmy od polskiej gospodarki, to też na polskiej gospodarce zakończmy. Przypomnijmy informację dnia. 3,4% o tyle wzrosła polska gospodarka w pierwszym kwartale tego roku. Na szczegóły musimy poczekać do 1 czerwca, ale można
0: tak,
1: w ciemno...
0: Tak, bo to był wstępny odczyt.
1: Mhm. Ale można w ciemno powiedzieć, że ta moc silników, mniej więcej te proporcje, które napędzają polskie PKB, ona się nie zmienia. Cały czas konsumpcja tutaj, czyli my wszyscy, tak. Ja, pan, nasi
0: Oczywiście.
1: Słuchacze... To my budujemy ten wynik.
0: Tak jest. Tak. I budujmy dalej.
1: I budujmy dalej, tylko teraz pytanie, czy tutaj jest szansa na to, że chociażby w obliczu KPO i tych inwestycji zbrojeniowych jednak ten komponent inwestycyjny troszeczkę nas wzmocni, jeżeli
0: tak,
1: chodzi
0: ja
1: o...
0: Tak, ja na to liczę. Ja na to liczę, że z tego ultranińskiego poziomu 16 z groszami procent PKB, w stosunku, jeżeli chodzi o inwestycje, no bo ruszymy w kierunku średniej europejskiej 21-22%. No ale to musiałby być potężny wysiłek inwestycyjny. I to nie tylko państwa, ale również prywatnych firm, po prostu.
1: A eksport ma się dobrze, czy może oberwać rykoszetem w związku z sytuacją na świecie?
0: No, eksport zawsze może trochę oberwać, ale ja myślę, że w tej chwili ma się dobrze. Dlaczego tak się waham? Bo jednym okiem patrzę sobie w rozumie, patrzę sobie na wykres złotego, prawda? Im mocniejszy złota, mówiliśmy, że będzie się umacniał, tym gorzej dla eksportu. Przy czym na szczęście złoty umacnia się bardzo, jeżeli jest mocny, do dolara, a nieznacznie do euro. I to jest plus, bo olbrzymia większość naszego eksportu jest jednak do strefy euro.
1: Mhm. No i gdybyśmy mogli coś przewidzieć, co prawda drugi kwartał cały czas trwa, jesteśmy mniej więcej w połowie nie tylko miesiąca, ale także drugiego kwartału. Nie wiemy jeszcze, jak zakończy się sytuacja na Bliskim Wschodzie, ale czy jakieś prognozy dotyczące tego kwartału i dalszej części
0: nie,
1: roku?
0: Nie, zawieźmy to na haku na razie. Poczekajmy na to, co wymyślą Irańczycy z prezydentem Trumpem, bo naprawdę od tego bardzo wiele zależy. Jeżeli to się szybko skończy, to za miesiąc, dwa powiemy, że a właściwie nic się nie stało, prawda? Mm-hmm. A jeżeli to będzie trwało jeszcze miesiąc, dwa, no to za dwa miesiące powiemy, że światu grozi stagflacja, a wtedy i Polska oberwie. Także niestety, czekamy.
1: Bardzo dziękuję pan Piotr Kuczyński, główny analityk Excelion, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo.
1: A ja tylko przypomnę, że kolejne wydanie magazynu Saldo jeszcze dzisiaj o godzinie 17:47. Wtedy przyjdzie czas na podsumowanie dobrej jak na razie sesji na warszawskim parkiecie. Przypomnę raz jeszcze, WIG zyskuje 1,56%, WIG 21,84%. Cały czas ten wykres idzie na północ, jak mawiają analitycy. A zatem na pewno będzie o czym mówić. Ja mówię państwu do usłyszenia. Marek Klapa.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek pogrążona w bólu Ukraina. Po zmasowanym ataku Rosji jest 5 ofiar, kilkadziesiąt osób zostało rannych. Obecność wojsk USA w Polsce powinna być stała, słyszymy od eksperta. Szef MON chce walczyć o zwiększenie liczby żołnierzy. Będzie też relacja z Warszawy. Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Pięć osób nie żyje, ponad 40 jest rannych. To najnowsze dane po ataku na Kijów. Rosyjskie drony i rakiety atakowały ukraińską stolicę w nocy i nad ranem. Uszkodziły dziesiątki budynków. Ofiar może być więcej, bo służby wciąż przeczesują gruzowiska. O szczegółach Paweł Buszko.
2: Władze ukraińskiej stolicy przekazały, że po atakach wciąż 10 osób uważa się za zaginione. Poszukiwania trwają przede wszystkim w kijowskiej dzielnicy Darnica, gdzie rosyjska rakieta zrujnowała cały pion bloku, liczący 18 mieszkań. Wśród rannych są dzieci, w tym miesięczne niemowlę. W czasie nocnych ostrzałów do zniszczeń doszło także w obwodzie kijowskim i szeregu innych obwodów Ukrainy. Rosjanie w środę i w nocy ze środy na czwartek przeprowadzili serię powtarzających się dronowych, a także rakietowych uderzeń. Celowali też w zachodnie, graniczące z Polską regiony. W sumie w ciągu nieco ponad doby wypuścili na Ukrainę ponad 1500 dalekosiężnych bezzałogowców i około 60 rakiet.
1: Zdaniem ukraińskich władz był to jeden z najsilniejszych ataków od początku wojny. Amerykańscy żołnierze powinni być w Polsce na stałe, a nie tylko rotacyjnie, mówi nam Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że liczba żołnierzy wojsk amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się. Szef MON dodał, że trwają rozmowy nad zwiększeniem ich liczebności. Według generała Komornickiego Polska musi pilnie wyciągnąć wnioski ze strategii bezpieczeństwa USA.
3: Kiedy Trump wygłosił swoje orędzie, kiedy przejął władzę, on to wszystko dokładnie powiedział. To się zmaterializowało w strategii bezpieczeństwa. Już wtedy powinno wywołać u nas niepokój i powinniśmy w tym kierunku maszerować i już rozmawiać. I dzisiaj mieć odpowiedź. Tak, to w naszym narodowym interesie, żeby Amerykanie nie osłabiali swojej obecności, a ta obecność była wzmacniana poprzez stały pobyt, nierotacyjny.
1: Zamieszanie wywołały publikacje Army Times. Portal podał, że wstrzymano przyjazd do Europy jednej z amerykańskich brygad, część której miała trafić do Polski. Minister obrony zdementował te informacje. Polsko-amerykański sojusz jest silny. Stany Zjednoczone nie planują zmniejszenia liczebności swoich wojsk w naszym kraju. Tak mówił przed południem Władysław Kosiniak-Kamysz. W informacjach wracamy do Lubina na Dolnym Śląsku. Drugą dobę trwają poszukiwania młodego mężczyzny, który zastrzelił dwóch mieszkańców osiedla przy lesie. Policjanci zakładają, że morderca ukrywa się w jednej z pobliskich miejscowości. Od rana teren znów jest monitorowany z pokładu śmigłowca.
4: Helikopter z kamerą termowizyjną kontrolował południową część miasta i przyległe wioski do późnego wieczora. W tym samym czasie grupy uzbrojonych funkcjonariuszy w kilku miejscach czekały w gotowości na sygnał o ewentualnym namierzeniu poszukiwanego. Taki sygnał jednak nie nadszedł, dlatego dziś o 6 nad ranem śmigłowiec znów rozpoczął penetrację terenu. Na miejsce sprowadzono policjantów z Wrocławia i z innych dolnośląskich jednostek. Śledczy zakładają, że poszukiwany 22-letni mężczyzna wciąż ma przy sobie broń.
1: I może być niebezpieczny. Informacje zebrał Andrzej Andrzejewski z Polskiego Radia Wrocław. Teraz Podlasie i migracyjne problemy. Coraz częściej cudzoziemcy dostają się nielegalnie do Polski przez granicę z Litwą. Tym szlakiem podążają głównie obywatele Somalii, Afganistanu, Pakistanu i Bangladeszu, mówi komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej generał Sławomir Klekotka.
5: W tym roku zatrzymaliśmy już takich osób bezpośrednio po przekroczeniu granicy ponad 260, natomiast przekazaliśmy w ramach readmisji stronie litewskiej ponad 300. W głównej mierze są to osoby, które przekraczają granicę.

0: uchodźcy z Republiki Białorusi do Łotwy, częściowo osoby, które przedostały się bezpośrednio na Litwę. Były tam odnotowane tunele między innymi. W chwili obecnej te dwa kraje borykają się ze zwiększoną falą migracji i mają bardzo duże ilości zatrzymań nielegalnych migrantów.
1: Stąd wzmocnienie sił na granicy z Litwą. Poza Strażą Graniczną są tam patrole Wojsk Obrony Terytorialnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Inspekcji Transportu Drogowego i Policji. Na koniec Warszawa i przełom w sprawie małżeństw jednopłciowych. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy pobrali się w Berlinie. Poinformował o tym prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Dzisiaj dokonaliśmy już pierwszej transkrypcji. Będziemy dokonywali transkrypcji przede wszystkim tych z wyroków sądowych, ale również tych, gdzie tych wyroków sądowych nie było, dlatego że taką mamy dzisiaj linię orzeczniczą i czekaliśmy również na te kolejne wyroki polskich sądów, które potwierdziły te linie i też wyjaśniły sporo wątpliwości, pytań. Bardzo dobrze, że polskie sądy te orzeczenia wydały, bo w tym momencie według mnie sprawa jest jasna.
1: Prezydent Warszawy wyraził nadzieję, że transkrypcje to jedynie wstęp do uregulowania statusu różnych związków. Trzaskowski liczy na uchwalenie przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: IMGW ostrzega przed burzami. Grzmieć będzie od Pomorza aż po województwa łódzkie i świętokrzyskie. W pozostałych regionach słońce poprzeplata się z chmurami. Wszędzie może dziś przelotnie popadać. Na termometrach od 12 stopni na Pomorzu Zachodnim do 20 na Podkarpaciu.
3: Klimat.
1: Prawie w całym kraju jakość powietrza jest dobra, na północnym zachodzie kraju bardzo dobra. Umiarkowaną jakość powietrza odnotowano jedynie w Ostrołęce. Ze źródeł odnawialnych pochodzi 60% energii, możemy dziś dowolnie korzystać z prądu.
3: Klimat. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Cześć, siostrzyczko.
7: Gratulacje.
6: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
10: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
3: Po reklamie. Dzień w Polskim Radiu 24.
12: Minęła godzina 13.08. Ewa Wasążnik. Dzień dobry Państwu. Tę część naszego programu zaczynamy od powrotu do sprawy, o której słyszeli Państwo w informacjach o godzinie 13.00. W Warszawie doszło do pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Posłuchajmy, co na ten temat powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
2: Tak jak zapowiadałem, bez zwłoki natychmiast i również zapowiadałem, że kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane. Bardzo się cieszę, drodzy Państwo, z zapowiedzi pana premiera o tym, że rząd przyjmie rozporządzenie. Mam nadzieję, że to rozporządzenie będzie przyjęte jak najszybciej. Natomiast nas oczywiście obowiązują te orzeczenia sądowe i dlatego też wykonujemy je bez zwłoki, tak jak to zostało zapowiadane. Również mam nadzieję, bo też taka zapowiedź padła,

0: że ustawa o statusie osoby najbliższej będzie bardzo szybko rozpatrywana przez Sejm. Jest zresztą ze mną pani posłanka, która państwu kilka słów na ten temat powie. Co do samej formy, drodzy państwo, dokonujemy formy transkrypcji w taki sposób, jaki uznaliśmy za najbardziej stosowny, po konsultacjach przede wszystkim z innymi urzędami stanu cywilnego, ale również moi współpracownicy rozmawiali z organizacjami, które walczyły o prawa społeczności LGBT w taki sposób, żeby to było po prostu jak najbardziej, po pierwsze godnościowe, ale co najważniejsze, pełne i szczegółowe, więc wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce. Natomiast rozporządzenie, myślę, że te sprawy też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób. Także wykazujemy się konsekwencją. Te zasady, które nam przyświecają od początku mojego mandatu, kwestie bezpieczeństwa, kwestie godności, kwestie oczywiście obrony tych mniejszości, które przez wiele, wiele lat były atakowane, są dla nas najważniejsze. Warszawa jest dla wszystkich, Warszawa jest miastem tolerancyjnym, w którym właśnie te wartości są dla nas najważniejsze.
1: A ta posłanka, o której wspominał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, to rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda.
2: Ten dzień jest na pewno przełomowy. Ja przede wszystkim cieszę się, że pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa dokona się w Warszawie, która jest miastem dla wszystkich i która akceptuje każdą mieszkankę i każdego mieszkańca. Chciałabym też bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom LGBT, wszystkim organizacjom, które walczyły konsekwentnie, nie poddając się, o ten krok w stronę równości. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję i bardzo jest mi przykro, że tyle lat musieliście na to czekać. W Sejmie pracujemy nad ustawą o statusie osoby najbliższej, która będzie rozwiązaniem alternatywnym, oczywiście wobec transkrypcji aktów małżeństwa. Ta ustawa będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej. Ale podobnie jak w przypadku par dwupłciowych, to będzie rozwiązanie odrębne od małżeństwa. Dziś robimy krok w stronę równości, krok w stronę dostrzeżenia przez polskie państwo, że małżeństwo mogło być zawarte przez osoby tej samej płci i państwo polskie to widzi. Ustawa o statusie osoby najbliższej jest już na finiszu prac w komisji. Jeszcze jedno posiedzenie trafi do Sejmu. Szybko przez Sejm zostanie przegłosowana, trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta, więc z całą pewnością jeszcze przed wakacjami my w Sejmie zakończymy nad nią pracę.
1: Komentarz. Pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka połączona z nami. Dzień dobry pani doktor.
3: Witam serdecznie, witam pani redaktor.
1: W tonie cytowanych przez nas przed chwilą osób, prezydenta Warszawy i rzeczniczki klubu Koalicji Obywatelskiej, słychać pewną ulgę, satysfakcję, no jeszcze nie triumf, no bo wiadomo, że te prace legislacyjne w Sejmie przed nami, a ja zastanawiam się, na ile ta sprawa dzisiaj, która no, jest powodem do satysfakcji na pewno dla osób, które są w takiej sytuacji i oczekują na transkrypcję aktu swojego małżeństwa, to jednak nie jest otwarcie puszki Pandory. Takiej politycznej.
3: Politycznej. Pani redaktor, ja myślę, że to jest z kilku punktów bardzo istotne w tej chwili, czyli rzeczywiście dokonał się przełom pewien i myślę, że on jest trochę też kalkulacją polityczną wbrew pozorom, bo proszę zwrócić uwagę, że pan premier Donald Tusk na pewno dostrzega bardzo dużą grupę osób rozczarowanych brakiem tego rodzaju działań i brakiem myślenia o tych osobach, które tak naprawdę wyniosły go na ten urząd, bo bądźmy szczerzy, no koalicja zdarzyła się i dlatego mamy taki rząd, z tego powodu, że bardzo wielu młodych ludzi zagłosowało i odcięło się od konserwatyzmu takiego bardzo, powiedziałabym, strukturalnego i dlatego pan premier przecież w kampanii bardzo wiele tych kwestii obiecywał. I tutaj jeszcze mamy jedną ciekawą kwestię, dlatego że moim zdaniem to nie tylko kwestia właśnie grup LGBTQ, czy też osób, które chciałyby jak najszybciej właśnie uznawania małżeństw jednopłciowych, ale mam takie wrażenie, że nasze społeczeństwo też się zmieniło i jest takie mocniej tolerancyjne. I nawet jeżeli wprost nie akceptuje akurat takiego podejścia, to myślę, że z punktu widzenia takiego zwykłego ludzkiego,

0: akceptuje tego rodzaju posunięcia, dlatego że to jest po prostu takie niestwarzanie barier komuś, kto żyje inaczej. Społeczeństwo się bogaci, zmienia. W związku z powyższym, no myślę, że ta akceptacja jest coraz większa. Jeszcze zwrócę uwagę, że mniej więcej w podobnej sytuacji było kiedyś CDU w Niemczech i CDU było zaskoczone właśnie reakcją społeczną, więc może się okazać, że my też będziemy zaskoczeni i okaże się, że wcale takiej niechęci nie ma. Tu oczywiście mamy jeszcze kwestie polityczne, mamy kwestie związane z konserwatystami, którzy funkcjonują w koalicji rządzącej, więc tu rzeczywiście tych aspektów jest bardzo dużo, ale myślę, że nasze społeczeństwo w dużej mierze dojrzało do tego, żeby tę sprawę rozwiązać.
1: Społeczeństwo tak, a na ile dojrzała ta reprezentacja społeczeństwa, która zasiada w parlamencie i jakiej debaty w Sejmie się pani nad tymi projektami ustaw spodziewa? No i potem również reakcji prezydenta, bo mówiła pani Dorota Łoboda o tym, że no Sejm, Senat przed wakacjami, te prace parlamentarne, spodziewa się rzeczniczka klubu KO, zostaną zakończone, no a potem decyzja ostateczna będzie należała do głowy państwa.
0: Oczywiście spodziewam się bardzo ostrej wymiany zdań. Myślę, że wielu obraźliwych słów, które w debacie nastąpią. Myślę, że takiej kwestii niezrozumienia i braku tolerancji. I niestety bardzo niskiej takiej kultury osobistej. Tego się spodziewam. Natomiast to, co pani też zwróciła uwagę, proszę też pomyśleć o tym, że jednak politycy gdzieś zaczynają nam się mocno rozmijać z rzeczywistością. Zajmują się tak bardzo sami sobą, że gdzieś nie zwracają uwagi na te zmiany społeczne, które są. Proszę, zwróćmy uwagę chociażby ostatnie kwestie z inicjatywami młodych ludzi, które kompletnie zaskoczyło nas też tak socjologicznie i społecznie. To jest chociażby ta zbiórka dokonana przez influencera, który po prostu zaskoczył kompletnie wszystkich, że jednak młodzi, którzy byli traktowani bardzo krytycznie, nagle potrafią. To są młodzi ludzie, którzy zaczynają bardzo mocno krytykować chociażby tę akcję pana posła Jakiego i robią to w sposób, powiedziałabym, bardzo otwarty i taki do młodzieży. Więc zaczyna się coś w naszym społeczeństwie, myślę, że mocno zmieniać. Pani redaktor, bądźmy szczerzy, no jesteśmy już tak zmęczeni tymi różnego rodzaju konfliktami, które są czasami sztuczne, czasami wywoływane tylko po to, żeby prowadzić jakąś narrację, a nie są one istotne tak naprawdę z punktu widzenia społecznego. Akurat uważam, że tutaj no niestety pan prezydent też nie czuje tego, że społeczeństwo się zmienia. I mam takie wrażenie, że pan prezydent ciągle zapomina, że został wybrany nie tylko przez swoich zwolenników, ale został też wybrany przez osoby, które po prostu były przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. Więc powinien jednak trochę zaryzykować i wyjść z tej swojej konserwatywnej bańki. No ale niestety, póki co nie spodziewam się, że to zrobi.
1: Też możemy się spodziewać tego, że akurat w tej kwestii będzie prezydent lojalny wobec swojego tego pierwotnego zaplecza politycznego, nominalnego, czyli Prawa i Sprawiedliwości.
0: To prawda, ale
1: nominalnego w tym sensie, że to Prawo i Sprawiedliwość poparło jego kandydaturę w wyborach prezydenckich.
0: Tak, ale mamy chociażby teraz pierwszy rozdźwięk w tym obozie. Proszę zobaczyć, mamy te nieszczęsne ustawy dotyczące kryptowalut, gdzie pan prezydent łagodzi, a tutaj Prawo i Sprawiedliwość składa projekt, który całkowicie zakazuje kryptowalut.
1: O kryptowalutach jeszcze porozmawiamy, mam nadzieję, pani doktor, ale jeszcze wracając i kontynuując ten wątek transkrypcji i w ogóle związków partnerskich, małżeństw osób tej samej płci, czy też ustawie o statusie osoby najbliższej, jak to jest teraz tak formalnie nazywane. Czy ten moment, w którym ten temat się pojawia w debacie, moment, no już chyba można mówić tak, o czymś w rodzaju prekampanii przed wyborami parlamentarnymi przyszłorocznymi, to jest moment szczęśliwy, nieszczęśliwy. Pamiętamy przecież, co się działo przed wyborami prezydenckimi, tymi wygranymi po raz drugi przez Andrzeja Dudę, kiedy również pojawił się temat osób LGBT i wtedy to było dla tego środowiska niezwykle bolesne.
0: Tak, to prawda. I tu pani redaktor chce zwrócić uwagę i porównać kampanię wyborczą na Węgrzech, bo to jest też ciekawy przypadek, gdzie Peter Modzior unikał tego rodzaju tematów i dlatego wygrał. Więc faktycznie tutaj to do przemyślenia, jeśli chodzi o sztabowców. Ja myślę, że innego wyjścia nie było, bo ten wyrok Trybunału Europejskiego mówił wyraźnie, że jakby istnieje obowiązek transkrypcji. Więc jakby to z jednej strony jest taki dopust Boży, że udało się jakby nie swoimi rękami doprowadzić do zadowolenia tych środowisk, a z drugiej strony to jest właśnie kwestia, na ile środowiska konsumentów

0: konserwatywne to odbiorą i w jaki sposób to odbiorą i jak to wypadnie w kampanii. I tutaj powiem tak, czasami udawanie konserwatysty nie sprawdza się, bo w przypadku Rafała Trzaskowskiego, który właśnie zaczął udawać konserwatystę pod koniec kampanii, no zupełnie pogrążyło, mam wrażenie, jego kampanię wyborczą. Więc pytanie tylko, na ile jesteśmy odważni i na ile potrafimy jednak swoje zdanie przeforsować. I myślę, że tutaj Donald Tusk, który jest niezwykle sprawnym politykiem, biorąc pod uwagę chociażby to, co się dzieje właśnie w tej chwili z tą transkrypcją, myślę, że ma świadomość tego, jak tę kampanię prowadzić i jak wykorzystać tego rodzaju sytuacje. Pytanie, jakie są jeszcze zakulisowe dyskusje, bo pamiętajmy o Polskim Stronnictwie Ludowym, który jest bardzo ważnym graczem w koalicji. Na ile to konserwatywne środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie w stanie albo to zaakceptować, albo no tak makiawelicznie wykorzystać, można powiedzieć, do tego, żeby próbować się odcinać sztucznie od koalicji.
1: I podkreślać tę swoją odrębną tożsamość.
0: Tak. Pani właśnie doktor, o tym mówię.
1: Kryptowaluty wywołane przez panią temat zasygnalizowany. Dlaczego prezes Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość, no ale w tym przypadku prezes Kaczyński tutaj miał decydujące słowo, tym projektem o zakazie kryptowalut w Polsce, no niejako rzuca kłody pod nogi nominowanemu przez siebie Przemysławowi Czarnkowi, który miał przecież skłonić wyborców Konfederacji, żeby postawili krzyżyk przy nazwisku nie właśnie kandydata tej partii, a przy nazwisku kandydata Prawa i Sprawiedliwości w przyszłorocznych wyborach parlamentarnych.
0: Mam takie wrażenie, pani redaktor, że to jest trochę pod ten elektorat, który jest takim naturalnym elektoratem Prawa i Sprawiedliwości. I to są osoby, które po prostu nie znają się, jak są jak większość społeczeństwa, nie znają się na kryptowalutach, odbierają to jako coś bardzo niebezpiecznego. I myślę, że najlepiej w takiej sytuacji po prostu powiedzieć po prawicowemu, jak to się mówi, że czegoś zakazujemy, jeżeli się czegoś boimy. I myślę, że to jest trochę właśnie, żeby podtrzymać ten swój stały elektorat, który też oczekuje jakby jednoznaczności w polityce, tak? Bo to jest taki elektorat, który właśnie takiego jednego słusznego stanowiska oczekuje. Natomiast tutaj mamy, ja uważam, trochę granie na, nie wiem, dwóch albo nawet trzech fortepianach, co pan prezes Kaczyński w tej chwili robi, dlatego że właśnie mamy inny chociażby projekt prezydenta. Mamy właśnie te środowiska, o których pani wspomniała, Konfederacji, które jednak patrzą no, takim negatywnym wzrokiem na to, co dzieje się z ograniczaniem jakichkolwiek kwestii związanych z rynkiem. Ale mamy jedno bardzo ważne wydarzenie. No właśnie mamy bankructwo tej giełdy i tu myślę od skali osób pokrzywdzonych będzie zależała kalkulacja polityczna. Dlatego, że jeżeli ludzie rzeczywiście portfelem mają decydować, jeżeli ludzie stracili, jakkolwiek czy to jest zależne od tych projektów, czy niezależne od tych projektów. Mówię tutaj oczywiście o kwestiach technicznych, bo wiadomo, że takie udanie była w Polsce. Ale myślę, że to jest taki nośny temat i teraz narracja będzie prowadzona albo poprzez tych pokrzywdzonych i ich liczbę, albo po prostu właśnie pod te negatywne kwestie i pokazywanie jednego jednak wzorca funkcjonowania, jeśli chodzi o kryptowaluty w Polsce.
1: Czyli ten projekt, no nazwijmy go projekt Jarosława Kaczyńskiego, to jest zaopiekowanie tych, tego tradycyjnego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości, a z kolei postawa prezydenta Karola Nawrockiego to jest ukłon w stronę tych, którzy mieliby od Konfederacji przejść do Prawa i Sprawiedliwości.
0: Tak, no i diabłu, jak to się mówi, świeczka i nie, to na odwrót chyba jest. W każdym razie diabłu ogarek i Panu Bogu świeczka. Myślę, że to bardziej o to chodzi. I tutaj mamy taką skomplikowaną grę, bo ja myślę, że Jarosław Kaczyński cały czas ma takie poczucie, że Konfederacja bardzo mocno się od niego odcina. Konfederacja też zaczyna się wewnętrznie kłócić, bo to widać coraz wyraźniej. Zaczynają się tam państwo wyrzucać z partii, zaczynają się nawzajem krytykować. Więc wydaje mi się, że albo Jarosław Kaczyński liczy na to, że jednak Konfederacja się w jakiś sposób rozwiedzie i część środowisk jednak pójdzie z większym, może nie do końca tak jawnie, ale na pewno w jakichś zakulisowych rozmowach to będzie. No i mamy też właśnie tych dwóch, znowu te dwa fortepiany w samym Prawie i Sprawiedliwości, czyli mamy środowisko pana Morawieckiego i mamy środowisko właśnie Przemysława Czarnka. Więc tutaj to jest naprawdę dość ciekawa gra, którą obserwujemy. I myślę, że to, co obie wyczułyśmy, że akurat te projekty to jest jakby odzwierciedlenie tego, co dzieje się w tym środowisku. No.

0: Właśnie, bo za nami podobno bardzo burzliwe wyjazdowe posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Były premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej dzisiaj w Sejmie dość oszczędny w słowach, jeśli chodzi o komentowanie tego, co się działo. No ale można wyczuć, że ta dyskusja była oczyszczająca, a skoro była oczyszczająca, no to pewnie była także gwałtowna.
1: Na pewno tak i myślę, że tam bardzo dużo w tej chwili się dzieje i dobrze robi Jarosław Kaczyński, że takie tylko szczątkowe kwestie do nas docierają i myślę, że wszyscy politycy zdają sobie sprawę, że

0: tych oczach rozgrywały się konflikty. Natomiast to jest bardzo ciekawa kalkulacja też, myślę, Morawieckiego, który no, jest takim wprawnym politykiem i który na pewno też kalkuluje, czy pozostać w Prawie i Sprawiedliwości, czy w którymś momencie z Prawa i Sprawiedliwości wyjść.
1: No właśnie, to pytanie brzmi, czy zostać, czy bardziej w którym momencie złożyć legitymację partyjną?
0: Póki co moim zdaniem zostać, bo na pewno to działa bardzo dobrze, bo proszę zwrócić uwagę, zajmujemy się panem Morawieckim, cały czas o tym rozmawiamy, cały czas pan Jarosław Kaczyński no, musi zapraszać go na jakieś tam kolacje, czy spotkania, czy ciasteczka i cały czas jakby to w tej naszej orbicie funkcjonuje. Na pewno dobrze by było z punktu widzenia, już tak trochę żartem powiem, wyrzucić pana Morawieckiego dla niego samego, ale już blisko wyborów. No, wtedy byłaby prawdziwa bomba i rzeczywiście z punktu widzenia wyborczego, jakkolwiek pewnie byłoby mu trudno zarejestrować się w kampanii wyborczej, to myślę, że to na pewno działałoby bardzo dobrze tak politycznie dla niego.
1: Czyli Mateusz Morawiecki myśli bardziej długofalowo niż tylko ta perspektywa przyszłorocznych wyborów, bo to, co pani mówi, na to by wskazywało, żeby no, odpuścić tę przyszłoroczną elekcję, ale budować się na przyszłość.
0: Pytanie, czy być może to nie chodzi o takie też przyczajenie, bo tego do końca nie wiemy. Czy nie lepiej jest wejść na listy i potem gremialnie wyjść z klubu, prawda? Tego też nie wiemy, jak kalkuluje tutaj premier Morawiecki. Ale na pewno tych scenariuszy, powiem szczerze, może być naprawdę niezliczona ilość. A biorąc pod uwagę, że tam na pewno bardzo dużo się dzieje i na pewno nominacja Przemysława Czarnka nie jest bardzo popularna w partii. I mało tego, proszę zwrócić uwagę, że za premierem Morawieckim naprawdę poszły znaczące nazwiska i to stowarzyszenie, to myślę, że może stworzyć problem, bo to są takie nazwiska, jak to mówi się popularnie, biorące w regionach, bardzo znaczące w regionach. To są politycy, którzy zazwyczaj są popularni u siebie, więc oni mogą, to są osoby, które robią tak zwany wynik, prawda, dla listy. Więc to jest też kłopot dla Kaczyńskiego i pan prezes myślę, że tutaj też musi lawirować. No i to wszystko w tej chwili obserwujemy. No, dla mnie jest to ciekawe, jako dla politolożki, pewnie dla wyborców mniej, dlatego że no, tak jak powiedziałyśmy, że zajmowanie się polityków samymi sobą to naprawdę dobre nie jest.
1: To jeszcze na pół zdania, pani doktor, a propos Zbigniewa Ziobry i tego, czy on jest obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości. Na tym wyjazdowym posiedzeniu klubu miała paść taka decyzja i deklaracja ze strony Jarosława Kaczyńskiego, że otóż gremialnie cały PiS staje murem za Zbigniewem Ziobro i broni jego decyzji wyjazdu do Stanów Zjednoczonych.
0: To jest bardzo trudna decyzja do obronienia w każdy sposób, dlatego że jednak w polskiej kulturze takiej narodowej, nazwijmy to w ten sposób, gdzieś tego rodzaju zachowania nie są akceptowalne. Jakkolwiek by je tłumaczyć, to jednak osoby, które stają twarzą w twarz z wrogiem, są mocniej akceptowane i mocniej wspierane. I taki mit męczennika byłby zdecydowanie lepszy dla Prawa i Sprawiedliwości, a póki co mamy spore obciążenie. No i jeszcze do tego mamy ten wątek amerykański, który pogłębia jakby tę trudność w wytłumaczeniu jakby całej polityki.
1: Pani doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była z nami. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie, do usłyszenia również.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Franek urodził się w 27 tygodniu ciąży. Dzięki wsparciu Fundacji Kolorowy Świat dziś jest zdrowym chłopcem. Otulinka pomaga tym najmniejszym wojownikom, tak by mogły cieszyć się życiem. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji www.kolorowyświat.org.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
5: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
4: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
5: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
4: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
5: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
4: i Michał Strzałkowski.

0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Zaczynam od Warszawy. Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Poinformował o tym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Jak tłumaczył, akt został przetłumaczony w taki sposób, jaki został uznany za najbardziej stosowny.
2: W taki sposób, żeby to było po prostu jak najbardziej, po pierwsze godnościowe, ale co najważniejsze, pełne i szczegółowe, więc wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce, natomiast rozporządzenie myślę, że tę sprawę też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
1: Tego typu wnioski będą w Warszawie bardzo szybko rozpatrywane i transkrypcje będą wydawane, zapewnił prezydent stolicy. W sumie w całym kraju zapadło kilka sądowych wyroków nakazujących transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa. Pieniądze z programu SAFE, które nie będą wykorzystane przez służby mundurowe, zostaną przekazane siłom zbrojnym, zapewnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony ma jutro przekazać szczegóły dotyczące finansowania Straży Granicznej i Policji.
3: Nie da się obronić państwa, budując tylko siły zbrojne. Państwo może się bronić skutecznie tylko w tym wypadku, kiedy broni się siłą całej swojej infrastruktury, siłą wszystkich swoich jednostek, siłą całego swojego aparatu państwowego i wszystkich obywateli. Państwo broni się jako całość, nie jako element.
1: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu pożyczkowego SAFE. Nasza pula to 44 miliardy euro. Musimy je wydać do 2030 roku. Co najmniej do końca września będzie obowiązywał zakaz wstępu do Puszczy Solskiej w rejonie Pogorzeliska. Ogień strawił kilkaset hektarów drzew. Strażacy walczyli z pożarem przez 8 dni. Teraz teren przejęli leśnicy, mówi Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
4: Leśnicy wykonują obecnie obloty dronami w celu określenia, ile drzewostanów uległo spaleniu z podziałem na klasy wieku. A w najbliższym czasie w miejscach, w których będzie to niezbędne, zostanie usunięty drzewostan.
1: W pierwszym dniu akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów zrzucających wodę. Zginął 65-letni pilot. Śledztwo w sprawie wypadku prowadzi prokuratura w Zamościu. Śledztwo w sprawie pożaru prokuratura rejonowa w Biłgoraju.
0: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest godzina 13.33.
0: Komentarz.
1: Przywódca Chin chwali nowe podejście Stanów Zjednoczonych w relacjach dwustronnych. Rywalizacja supermocarstw ma być mniejsza, ale Pekin stawia czerwone linie. Jedną z nich jest pomoc Tajwanowi, który Chiny uważają za część własnego terytorium. W Pekinie rozmawiali dziś przywódcy Chin i Stanów Zjednoczonych. Czy to w ogóle możliwe, żeby zmniejszyła się strategiczna przecież rywalizacja Pekinu i Waszyngtonu? W wizycie Donalda Trumpa w Chinach z Tajpej przygląda się Tomasz Sajewicz. Witaj Tomku, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
1: Jak przebiegały te rozmowy i czy wiadomo już o jakichś konkretnych rezultatach tego spotkania?
5: No, to, co wiemy na pewno w tej chwili, to jest to przesłanie, które płynie zarówno ze strony amerykańskiej, jak i chińskiej, że Amerykanie i Chińczycy potrafią ze sobą współpracować, potrafią rozmawiać. To ważne przesłanie, które ma też uspokoić świat, dlatego że przypomnę, ubiegły rok upływał jednak pod znakiem wojny celnej Chin ze Stanami Zjednoczonymi, czy Stanów Zjednoczonych z Chinami. Ta spirala podnoszenia stawek celnych później doprowadziła też do wstrzymania przez Chiny pierwiastków metali ziem rzadkich, które zostały... Ten eksport został przez Chiny znacznie ograniczony. To uderzyło nie tylko w Stany Zjednoczone, ale także w cały świat. Ta wizyta miała mieć główny komponent gospodarczy, ale oczywiście przebiega w bardzo konkretnym momencie, kiedy niedokończona jest wojna Donalda Trumpa, czy też Ameryki i Izraela na Bliskim Wschodzie. To kładzie się cieniem na tych spotkaniach. Pytałaś o konkrety. Tych jeszcze nie ma. Jedyne, co możemy w tej chwili powiedzieć, kilkadziesiąt minut temu na bankiecie wydanym na cześć prezydenta Trumpa przez Xi Jinpinga, Scott Bessent, amerykański sekretarz skarbu, poinformował, że Chiny zamierzają kupić znaczną liczbę amerykańskich samolotów Boeinga. To o tyle ciekawa informacja, oczywiście ważna dla Amerykanów, ale o tyle ciekawa, że wcześniej Chiny wstrzymały zakupy Amerykanów właśnie przez wojnę celną Donalda Trumpa. Miało to być jedną z retorsji chińskich władz wobec

0: prezydenta amerykańskiego w związku z podnoszeniem stawek celnych na chińskie towary w USA.
1: Tomku, a jak na to spotkanie, te rozmowy chińsko-amerykańskie w Pekinie zapatrują się Tajwańczycy? Bo wydaje się, że właśnie dla chińskich władz kwestia Tajwanu staje się coraz ważniejsza w relacjach dwustronnych z Amerykanami. Świadczy o tym chociażby ta wypowiedź Xi Jinpinga, który do Trumpa miał powiedzieć, że kwestia Tajwanu może doprowadzić do konfliktu między naszymi krajami, czyli między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.
0: Tak, i ten timing, jak mówią Amerykanie, ten czas, w którym to się wszystko odbywa, jest bardzo dla Tajwanu niebezpieczny, dlatego że Ameryka przyjechała do Chin w postaci Donalda Trumpa dosyć osłabiona właśnie sytuacją międzynarodową, tym, że to Trump musi prosić u prezydenta chińskiego jednak więcej niż Chińczycy mogliby prosić u samych Amerykanów. To wszystko źle wpływa na generalnie na kontekst tajwański, dlatego że przypomnijmy, Donald Trump zgodził się, podpisał dekret o sprzedaży na Tajwan uzbrojenia amerykańskiego za 11 miliardów dolarów amerykańskich. To jest rekordowa suma, to jest też ta czerwona linia wcześniej. Oczywiście Chiny zawsze krytykowały sprzedaż przez Amerykę uzbrojenia na Tajwan, ale teraz sytuacja jest o tyle szczególna, że Tajwan zdał sobie sprawę, że jeśli sam się nie dozbroi, w tak trudnych czasach, w jakich obecnie jesteśmy, biorąc pod uwagę wnioski, które wyciągnięto po rosyjskiej agresji na Ukrainę, Tajwan stawia na zbrojenia, a stawiać może niestety jedynie głównie na Stany Zjednoczone. Donald Trump z kolei może chcieć w jakiś sposób grać tą kartą tajwańską. To oczywiście bardzo dla Tajwańczyków niebezpieczne, ale też niebezpieczne dla demokracji w ogólnym sensie. Stąd też i duże niepokoje i obserwowanie tej wizyty szczególnie ze szczególną uwagą.
1: Ten bankiet to ostatni już akcent wizyty Trumpa w Pekinie, czy jeszcze coś przed
0: nami? Nie, jeszcze nie. To powiedziałbym, że to jest najmilszy akcent dzisiejszego dnia. Podejrzewam, że te spotkania w Wielkiej Hali Ludowej przebiegały jednak w dosyć burzliwy sposób. Jutro jeszcze część spotkań, między innymi właśnie poświęconych kwestiom gospodarczym. Na niższym szczeblu Trumpowi w Pekinie towarzyszy 12-osobowa delegacja prezesów największych amerykańskich koncernów. Prawdopodobnie jutro też dowiemy się więcej szczegółów w kwestii kontraktów. Trudno sobie wyobrazić, że tak ważne spotkanie, któremu tak wiele miejsca poświęca się w mediach, wiadomo, że słusznie budzi ono duże zainteresowanie, gdyby jednak zakończyło się po prostu takim handshake'iem, uśmiechami i żadnymi konkretami. Wiemy, do czego doprowadziła w ubiegłym roku wojna celna Chin ze Stanami Zjednoczonymi. Wydaje się jednak, że Donald Trump to jest na tyle wytrawny gracz, że będzie chciał z Pekinu do własnego elektoratu w Stanach Zjednoczonych przynieść jakieś konkrety w postaci kontraktów, więc prawdopodobnie poznamy je jutro.
1: Tomasz Sajewicz, Tajpej i wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych w Pekinie. Tomku, bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Kontynuujemy ten temat. Pan profesor Jakub Zajączkowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, połączony z nami. Witamy. Dzień dobry, panie profesorze.
2: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
1: Amerykanie i Chińczycy, Stany Zjednoczone i Chiny, a może powinnam powiedzieć Donald Trump i Xi Jinping, partnerzy czy rywale?
2: To jest przede wszystkim bardzo dobre pytanie i ja bym powiedział i partnerzy, i rywale, bo to, o czym państwo mówili, nie ulega wątpliwości, że Chiny i Stany Zjednoczone rywalizują. Rywalizują na płaszczyźnie i ekonomicznej, i geoekonomicznej, i geopolitycznej, ale Chiny i Stany Zjednoczone zdają sobie także sprawę z jednego, że kluczowe dla ich pozycji i zarówno dla Chin i dla Stanów Zjednoczonych to jest stabilność. A więc tym słowem kluczowym jest to, co padało także podczas tej wizyty, konstruktywna stabilność. Wiadomo, że są różnice zdań między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale obydwaj przywódcy zdają sobie sprawę z tego, że niestabilność, chaos, wojna, konflikt, także konflikt o Tajwan, przekroczenie tej pewnej linii, czy niestabilność na świecie nie służy i Pekinowi, i Stanom Zjednoczonym, bo zarówno Stany Zjednoczone i Pekin mają także jeszcze wiele problemów wewnętrznych. Oczywiście to jest ta pierwsza wizyta Donalda Trumpa od 2017 roku. Chiny są jeszcze silniejsze i jeszcze mocniejsze, ale Chiny też mają wiele problemów wewnętrznych. A więc wydaje mi się, że zarówno rywalizacja, ale także współpraca. Ja bym tutaj użył takiego terminu, taka kontrolowana rywalizacja, która

0: nie wymyka się spod kontroli obydwu liderom.
1: To też znak naszych czasów, panie profesorze. Pozwolę sobie na taką opinię, że możliwe jest to, żeby jednocześnie ze sobą rywalizować obecnie na tej arenie międzynarodowej i w jednym obszarze, a być partnerami w drugim. To jest coś, co chyba się zmienia w tych relacjach międzynarodowych teraz. Ale jeszcze mówiąc o tej konkretnej wizycie prezydenta Trumpa, to jest wizyta bardziej o takim komponencie i walorze gospodarczym, handlowym czy geopolitycznym? Bo to, co się wydarzyło pod koniec lutego tego roku, sprawiło, że o tej geopolityce również w kontekście wizyty Trumpa w Pekinie rozmawiamy.
0: Oczywiście ja bym połączył te elementy i kwestie gospodarcze i geoekonomiczne i geopolityczne. Tego nie da się oddzielić, bo oczywiście jest ta rywalizacja chińsko-amerykańska o to przywództwo, ale z drugiej strony także o czym pani redaktor mówiła, te współzależności gospodarcze między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Chociażby kwestia, że Stanom Zjednoczonym zależy jednak na dostępie do metali ziemi rzadkich. To chociażby po stronie amerykańskiej. Zależy też, żeby Chiny kupowały, importowały z Ameryki chociażby produkty rolne, czy kupowały chociażby sprzęt lotniczy. Ale z drugiej strony Chiny zdają sobie także sprawę, że w kontekście chociażby stabilności na rynku światowym, kwestia chociażby Bliskiego Wschodu, to wpływa także wszystko na kwestie bezpieczeństwa ekonomicznego. Oczywiście pojawia się tutaj w państwa rozmowie, także pojawił się wątek tajwański. Ja myślę, że to, co dla Chin jest najważniejsze, ale także dla Stanów Zjednoczonych, to żeby mimo wszystko nie przekroczyć tej granicy, nie przekroczyć tej granicy związanej z ewentualnym chociażby poparciem czy większym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w procesy niepodległościowe na Tajwanie. Ale myślę, że tutaj Amerykanie, dla Amerykanów ta obecna sytuacja, ten status quo, jaki występuje obecnie w relacjach Tajwan-Chiny Ludowe, jest takim najlepszym rozwiązaniem. I myślę, że co wielokrotnie także podkreślam, obydwie strony zdają sobie sprawę z tego, że wojna, nawet konflikt, takie starcie militarne czy incydent militarny między Stanami Zjednoczonymi a Pekinem o Tajwan nie służyłby interesom i Stanów Zjednoczonych i Chin.
1: Panie profesorze, jeżeli rozmawiamy o tych zależnościach handlowych i relacjach gospodarczych, na jakim etapie tej wojny celnej Stanów Zjednoczonych z Chinami jesteśmy? Kto jest górą, zważywszy na tego asa w rękawie, którego mają Chińczycy w postaci metali ziem rzadkich? A z drugiej strony, kiedy przyglądamy się orzecznictwu sądów amerykańskich, które dość skutecznie blokują ten pomysł prezydenta Trumpa i jego celną politykę. Celną nie w sensie celną, że trafiającą do celu, tylko celną dotyczącą nakładania ceł.
0: Tak, tak. No tu oczywiście już przy okazji tej pierwszej wojny handlowej mówi w 2017-18 roku już Donald Trump, administracja Donalda Trumpa i Donald Trump przekonał się, że świat jest dużo bardziej skomplikowany i wiadomo, już wtedy Amerykanie wycofywali się z tych buńczucznych zapowiedzi. Podobnie rok temu, jak państwo doskonale pamiętają, także Donald Trump tutaj zapowiadał bardzo wysokie cła, a ostatecznie zostały te cła zredukowane. No i od szczytu APEC w Korei Południowej w październiku, kiedy prezydent Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem, jest swego rodzaju takie zawieszenie. A więc ja myślę, że tutaj obydwie strony poszukują porozumienia, ale tą stroną, która ma więcej argumentów dzisiaj, chociażby w porównaniu do tego, co było kilka lat temu, no to to są Chiny, to jest Pekin. Ja jeszcze chciałbym dodać jeszcze jeden element. Jeśli popatrzymy chociażby na sojuszników politycznych, strategicznych Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku, Japonia, Republika Korei, Australia, to one także są w dużym stopniu zależne od współpracy gospodarczej.

0: z Chinami, a więc to także ten element musimy wziąć pod uwagę, że dzisiaj Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę z tego, że Chiny są potęgą gospodarczą, są supermocarstwem. No i chociażby takie wojny handlowe, celne z Pekinem na razie nie przynoszą Stanom Zjednoczonym tych korzyści, które spodziewał się Donald Trump. Stąd mimo wszystko wydaje mi się, że Amerykanie próbują tutaj znaleźć rozwiązanie. I jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, z kim leciał do Pekinu Donald Trump. To jest kluczowe. To są przedstawiciele największych firm technologicznych, w którym sztuczna inteligencja. Amerykanie będą rywalizowali w tym kontekście z Chinami, ale także oczekują na współpracę z Pekinem w tym zakresie, bo też Amerykanie na tym mogą skorzystać.
1: To jeszcze kontekst bliskowschodni, panie profesorze. Wojna w Iranie położyła się cieniem niepewności na tej wizycie. Zwraca na to uwagę amerykańska prasa, zapowiadając te rozmowy, które teraz obserwujemy. I to już na tym organizacyjnym poziomie, bo pamiętamy, że do tej wizyty miało dojść wcześniej, no ale początek wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem, a właściwie w Iranie, spowodował, że wizyta prezydenta Trumpa w Pekinie została w czasie odłożona. No i pewnie prezydent Trump miał taką nadzieję, że połowa maja to już będzie czas, kiedy on do Pekinu wjedzie jako ten przywódca, który zmusił Iran do kapitulacji, a tymczasem przyjeżdża tam no, w takiej postawie no, proszącej, to chyba za dużo powiedziane, ale zapraszającej do tego, żeby Chiny może na Iran jakąś presję tutaj wywarły, żeby tę wojnę zakończyć w miarę szybko. Z drugiej strony Chiny także nie wykazały się tutaj na tyle skutecznością, żeby wojnę zakończyć i znowu wrócić do tej zasady business as usual z Iranem i żeby znowu móc korzystać ze złóż, które w Iranie się znajdują, a które są eksploatowane na rzecz Chin przede wszystkim.
0: To tutaj przede wszystkim widziałbym w szerszym kontekście to osłabienie pozycji Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych. No przede wszystkim chociażby ten ostatni rok, dwa lata prezydentury tej nowej administracji Donalda Trumpa pokazuje Donalda Trumpa jako przywódcę nieprzewidywalny. I to oczywiście wpływa także chociażby na te relacje Stanów Zjednoczonych z sojusznikami nie tylko w Europie, ale także w Azji i Pacyfiku. A więc tutaj jest ta przewaga strony chińskiej, która okazuje się, chce się przedstawiać jako ten odpowiedzialny, jako odpowiedzialne mocarstwo, a z drugiej strony mamy mocarstwo Stany Zjednoczone Donalda Trumpa, który no, ciężko przewidzieć, co zrobi. I to jest to główne osłabienie, myślę, tej pozycji negocjacyjnej Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, jeśli chodzi o Iran, wydaje się, że to nie będzie kwestia taka pierwszorzędna przy rozmowie Donald Trump, Xi Jinping. Chińczycy oczywiście tutaj zależy im przede wszystkim na stabilności. To jest kwestia kluczowa, ale jak państwo popatrzą na reakcję Pekinu do tej pory, oni oczywiście są przeciwko tej wojnie, ale też z takim dystansem to obserwują. Ten dystans jest spowodowany tym, że no, w ostatnich latach także jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, Chiny postawiły na dywersyfikację. To z Iranu to jest około 10% nośników ropy energetycznej, ale jeszcze jeśli popatrzymy na ropę, to w tym bilansie energetycznym Chin to ona ma około 20% znaczenia. Ostatnie
1: no, ale jak
0: lata
1: doliczymy
0: to
1: jeszcze, panie profesorze, tak, Wenezuelę, no to już się robi taki wolumen znaczący.
0: No, ale mimo w ostatnich latach tak przede wszystkim chociażby rozwinęli współpracę, importują z Kanady, importują także z Brazylii, a więc prowadzą taką politykę dywersyfikacyjną. I co najważniejsze chciałem dokończyć, że w ogóle udział ropy to jest około w tym bilansie energetycznym około 18%. 50% to jest węgiel, ponad 20% odnawialne źródła energii. I to, zwłaszcza

0: te odnawialne źródła energii, to zmniejszenie się uzależnienia od ropy, to pozwala na taki pewien spokój, ale jednocześnie dla Iranu właśnie stabilność. To jest to słowo klucz. Stabilność na Bliskim Wschodzie jest bardzo ważna, bo z jednej strony także rozwijają współpracę strategiczną z Iranem. Jeśli chodzi o ropę, to jest tak jak mówiłem, w przypadku ropy około 10% to jest z Iranu, 10%, 12% z Iraku, ale tak, że też był pewien kryzys. A więc zdają sobie sprawę z tego, że dla nich najlepszą sytuacją jest zakończenie tej wojny. A więc na pewno gdzieś ten wątek się pojawi, ale on nie będzie głównym wątkiem w tych rozmowach między Xi Jinpingiem a Donaldem Trumpem.
1: Panie profesorze, przeczytałam gdzieś, że ten szczyt w Pekinie to jest szczyt o ograniczonych ambicjach. Ja wiem, że to jest bardziej pytanie do wróżki niż do eksperta, ale to będzie przełom, no bo to spotkanie, które się odbywa prawie raz na 10 lat.
0: No i tutaj wczoraj w Foreign Affairs jeden z badaczy nawet opublikował właśnie artykuł, gdzie porównuje ten szczyt do tego znanego szczytu i przełomu z 1972 roku, wizyty Nixona. Wydaje mi się, że raczej takiego przełomu zdecydowanego nie będzie. Obydwie strony będą dążyły do tego, do czego dążą już od kilku lat, czyli taka kontrolowana stabilność. Ta rywalizacja będzie nadal, ale współpracujmy tam, gdzie możemy. I unikajmy takich napięć, które mogłyby doprowadzić do takiego konfliktu już chociażby militarnego między nami. A więc ja myślę, że raczej przełomu nie, ale właśnie położyłbym nacisk na ten element współpracy i stabilności, że obydwie strony chcą pokazać i dać światu wyraźny sygnał. Oczywiście konkurujemy ze sobą, tak, Równimy się, ale współpracujemy. I myślę, że ta wizyta, i jeśli już popatrzymy na dzisiejsze spotkania i na te słowa kluczowe, które pojawiały się, konstruktywna stabilność, pewne sygnały, o których także pani redaktor i pan redaktor mówili, to mają być gesty, symbole, które mają wskazywać mimo różnic, mimo niestabilności na świecie, to te dwa supermocarstwa chcą rozmawiać, chcą dialogu
1: i stać ich na te
0: to jest najważniejsze.
1: Pan profesor
0: I to jest kluczowe. Ta mała stabilizacja, bardzo dobre określenie, to jest kluczowe, na czym zależy i Chinom, i Stanom Zjednoczonym.
1: Panie profesorze, bardzo panu dziękuję za to, spotkanie, za tę rozmowę. Do usłyszenia.
0: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
2: Gość Polskiego Radia 24.
1: Połączył się z nami pan Paweł Knut, prawnik reprezentujący parę małżonków, którzy jako pierwsi wygrali przed Naczelnym Sądem Administracyjnym obowiązek transkrypcji aktu małżeństwa. Dzień dobry, panie mecenasie.
3: Dzień dobry, witam państwa.
1: A spotykamy się, przypomnę państwu, naszym słuchaczom, w dniu, kiedy Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał tej pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Dla pana, panie mecenasie, to jest dzień radości, dzień triumfu, dzień satysfakcji?
3: Zdecydowanie jest to dzień świętowania. Jest to też ten taki dzień, w którym wyrok nagle zamienia nam się w rzeczywistość i już czuję, że jesteśmy w innym miejscu niż jeszcze byliśmy kilka tygodni temu. W dniu dzisiejszym moi klienci mają polski akt małżeństwa, który potwierdza, że są małżonkami.
1: I co to zmienia, w ich życiu? Ta transkrypcja, to przepisanie, no bo nie wiem, chyba można użyć takiego sformułowania, przepisanie tego aktu małżeństwa na polski.
3: Ta transkrypcja powoduje, że polskie państwo, polskie władze publiczne postrzegają moich klientów jako małżonków. Są oni małżonkami, natomiast to z całą pewnością nie jest koniec ich walki o równe traktowanie, bo nie wiadomo tak naprawdę, jaki zakres uprawnień i obowiązków małżeńskich przysługuje im z tego powodu. Ja za każdym razem używam takiej metafory, że po tym wygranej sprawie przez nich jest trochę tak, jakby moi klienci dostali klucze do własnego mieszkania i oni z tego mieszkania już mogą wejść przez drzwi, a nie tak jak przez ostatnie lata przez okno.

0: Ale w środku to mieszkanie jeszcze jest puste i muszą je wyposażyć. I to wyposażanie mieszkania to jest właśnie taka metafora wyposażania tej instytucji małżeństwa w konkretne prawa i obowiązki. I albo będzie się to działo z inicjatywy instytucji publicznych, na przykład Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Narodowy Fundusz Zdrowia już teraz zapowiedział, że będzie takie małżeństwa traktował tak samo jak małżeństwa różnej płci. Natomiast w tych przypadkach, kiedy będzie im się odmawiało uprawnień małżeńskich, no nie ma innego wyjścia, trzeba będzie znowu prawdopodobnie przejść ścieżkę sądową, aby wywalczyć sobie konkretne uprawnienie.
1: Bo na razie to wygląda jak takie zwycięstwo moralne.
0: Moralne, ale nie tylko moralne, bo naprawdę jesteśmy w innej rzeczywistości. Do tej pory przez lata, jak mówiliśmy o różnych ważnych wyrokach dla par tej samej płci, to trochę to były takie zwycięstwa poza systemem, a to wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym spowodowała, że małżeństwa tej samej płci są już wewnątrz polskiego systemu prawnego.
1: No
0: są
1: dobrze, panie mecenasie, to skoro tak, to dlaczego dzisiaj słyszymy o decyzji podejmowanej przez prezydenta Warszawy i decyzji, która rozumiem obowiązuje na terenie warszawskiego samorządu, a nie słyszymy o tym, że to dotyczy całej Polski?
0: To jak najbardziej dotyczy całej Polski. Po prostu dzisiejsza sprawa dotyczy dla Warszawy, dlatego że Warszawa jako pierwsza musiała dokonać takiej transkrypcji. Natomiast w najbliższym czasie już kilka urzędów stanu cywilnego w innych miastach również będzie musiało takiej transkrypcji dokonać, bo tak samo te urzędy otrzymały zobowiązanie ze strony sądu, aby jej dokonać. Natomiast ten akt małżeństwa, on jest ważny na terytorium całego kraju. Nie jest tylko tak, że jest ograniczony zakres jego obowiązywania do na przykład do terytorium miasta stołecznego Warszawy.
1: Każdy z włodarzy lokalnych będzie musiał tak no, arbitralnie takie decyzje podejmować, wprowadzając no, niejako ten wyrok NSA w życie.
0: Tak, każdy z włodarzy będzie musiał to respektować, ale prawda też jest taka, że to, co też się zadziało, to poza tym, że prezydent Trzaskowski dokonał transkrypcji, to jednocześnie też w dniu wczorajszym dowiedzieliśmy się o tym, że minister Gawkowski razem z ministrem Kierwińskim doszli do porozumienia i w najbliższym czasie w życie wejdzie rozporządzenie, które ma zmodyfikować wzory aktów małżeństwa. Także wszyscy kierownicy Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce będą już posiadać odpowiednie wzory i każdy będzie mógł dokonywać tej transkrypcji, korzystając z właściwego formularza. Więc ta rzeczywistość zmienia się nie tylko w Warszawie, ona zmienia się w całej Polsce.
1: Pan Paweł Knut, prawnik reprezentujący parę małżonków, którzy jako pierwsi wygrali przed Naczelnym Sądem Administracyjnym obowiązek transkrypcji aktu małżeństwa, był z nami. Panie mecenasie, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
2: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
9: Klimat jaki jest, każdy widzi.
10: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
11: Ale my nie załamujemy rąk.
12: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
9: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
11: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
9: I o tym rozmawiamy w audycji.
11: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
9: I na stronie polskieradio.pl.
11: Zapraszamy.
9: Marta Hoppe
11: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Warszawa jako pierwsza wydała transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci. To respektowanie wyroku sądu, mówi prezydent stolicy. Największy pożar w historii, skuteczna akcja służb w Sejmie, debata o Puszczy Solskiej. Będą też najnowsze wieści z Ukrainy. Kijów podnosi się po zmasowanym ataku Rosji. Minęła 14. Aleksandra Kozera, zapraszam. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Chodzi o małżeństwo dwóch mężczyzn, którzy pobrali się w Berlinie. Decyzja o dokonaniu transkrypcji wynika z orzeczeń sądów, tak mówił prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.
2: Mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jasno mówi, o jaką sytuację chodzi, jeżeli chodzi o transkrypcję. Mamy orzeczenia polskich sądów, NSA i to już pełną linię orzeczniczą, z których jasno wynika, że taka transkrypcja powinna być dokonywana. I nie ma tutaj żadnej możliwości po tych orzeczeniach jakiejkolwiek interpretacji, tylko ja jako szef Urzędu Stanu Cywilnego jestem również na mocy prawa europejskiego, jak i na mocy prawa polskiego zobowiązany dokonać takiej transkrypcji.
1: W sumie w całym kraju zapadło kilka wyroków nakazujących przepisanie aktów małżeństwa wydanych w innych krajach Unii. Prezydent Warszawy wyraził nadzieję, że transkrypcje to jedynie wstęp do uregulowania statusu różnych związków w Polsce. Trzaskowski liczy na uchwalenie przez Sejm ustawy o statusie osoby najbliższej. Pożar w Puszczy Solskiej był jednym z największych w historii lasów państwowych. Tak mówił w Sejmie wiceminister klimatu Mikołaj Dorożała. Odpowiadał na pytania posłów opozycji o przebieg akcji gaśniczej. Wstępne szacunki mówią o zniszczeniu 350 hektarów lasu.
3: Częściowo też projektowany rezerwat, który tam w tym miejscu się znajdował, uległ zniszczeniu. To jest wyjątkowo trudny też moment, szanowni państwo, bo w tym okresie wiosennym, w okresie lęgowym wiele zwierząt ucierpiało, zwłaszcza ptaków, piskląt w trakcie tego pożaru, więc te szkody środowiskowe, oczywiście to trochę zajmie szacowanie tych szkód środowiskowych.
1: Walka z żywiołem trwała 8 dni. Wymagała nadzwyczajnych środków, dodawał wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz.
4: Duże zaangażowanie zasobów ratowniczych, zarówno po stronie Państwowej Straży Pożarnej Ochotniczej, duże zaangażowanie sił policyjnych, to również mocne wsparcie wojska. Mieliśmy do czynienia z pożarem, który mógł mieć gigantyczny charakter.
1: Leśnicy zdecydowali o zakazie wstępu do Puszczy Solskiej w rejonie Pogorzeliska. Będzie obowiązywał co najmniej do końca września. Do 5 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych w Kijowie. Nad ranem wojska Putina zaatakowały jeden z bloków mieszkalnych. Służby wciąż przeczesują gruzowisko. 10 osób jest zaginionych. Drony i rakiety uderzyły nie tylko w stolicę. Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że 28 osób ucierpiało w ataku na Charków, a 2 w obwodzie odeskim. Z kolei w Chersoniu Rosjanie dwukrotnie uderzyli dronami w pojazd należący do Biura Narodów Zjednoczonych do spraw pomocy humanitarnej. Jego pracowników w momencie ataku Pracownicy w momencie ataku byli w budynku. Nikt nie ucierpiał, ale personel misji został ewakuowany. Teraz wstrząsająca sprawa z Niemiec. Pediatra z graniczącej z Polską Brandenburgii miał popełnić 130 przestępstw seksualnych przeciwko dzieciom. Akt oskarżenia przygotowała prokuratura w Poczdamie. Szczegóły zna Adam Górczewski.
5: Lekarz pracujący w Rathenow został aresztowany w listopadzie ubiegłego roku. W styczniu prokuratura ujawniła, że doszło do wykorzystania jednego dziecka. Ten przypadek zgłosiła matka potwierdzonej później ofiary. W placówce zabezpieczono monitoring i dane cyfrowe z różnych nośników. Także na podstawie ich zawartości śledczy ustalili, że nie był to odosobniony przypadek. Wraz ze skierowaniem sprawy do sądu w Poczdamie prokuratorzy podali skalę procederu. 130 aktów pedofilskich, w tym gwałtów. Do przestępstw dochodziło głównie podczas wykonywania przez oskarżonego czynności zawodowych. Lekarz miał molestować przez 12 lat. Pierwszy przypadek pochodzi z grudnia 2013 roku.
1: Ofiary i ich bliscy zostali objęci opieką specjalistów. Na koniec jeszcze głos ekspertów w sprawie hantawirusa. Ryzyko zakażenia od gryzoni domowych jest znikome, uspokajają specjaliści. O przypominającej ciężką grypę chorobie jest głośno, odkąd ognisko wirusa wykryto na statku wycieczkowym Hondius. Na pokładzie jednostki zmarły 3 osoby, a kilkanaście zachorowało. Rezerwuarem hantawirusa są dzikie gryzonie. Te trzymane w domach nie są zagrożeniem, mówi Wiktoria Machniej z Centrum Adopcyjnego Gryzoni w Szczecinie.

0: Ryzyko, jeżeli chodzi o takie gryzonie jak świnki morskie, myszoskoczki czy króliki, jest zerowe. Nie mamy możliwości zarażenia się od nich. Jednak jeżeli chodzi o szczury, no to wszystko zależy od tego, skąd szczur pochodzi, czy hodowla została sprawdzona, z jakiej kolonii oraz czy miał kontakt z dzikimi zwierzętami.
1: Głos uspokojenia słychać także ze Światowej Organizacji Zdrowia. WHO zapewnia, że ryzyko epidemii hantawirusa jest niskie. Patogen nie rozprzestrzenia się tak szybko jak koronawirus.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Od Pomorza aż po województwa łódzkie i świętokrzyskie IMGW prognozuje burze. W pozostałych regionach jest spokojnie i może jedynie przelotnie popadać. Temperatura dość wyrównana, przeważnie okolice 16-17 stopni. Najchłodniej na Pomorzu Zachodnim, tam maksymalnie 12.
2: Reklama.
3: Bo w Media Expert taniej ma.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: O nowych zasadach korzystania ze zwolnień lekarskich, o tym, czy można będzie na L4 w jednej firmie pracować, a w innej nie, a także o nowych regulacjach dotyczących orzekania o zdolności do pracy czy prawie do renty, porozmawiam z ekspertką oraz naczelnym lekarzem orzecznikiem ZUS w sobotę zaraz po godzinie 15 w audycji Kapitał i Praca. Anna Grabowska, zapraszam.
2: Autopromocja. Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest godzina 14.07. Porozmawiamy teraz o gospodarce, o pieniądzach. Ewa Wasążnik, dzień dobry.
2: Komentarz.
8: A naszym gościem jest ekonomista pan Marek Zuber. Dzień dobry, witamy w Polskim Radiu 24.
9: Dzień dobry, witam również.
8: Gospodarczą informacją dnia są dane przekazane przez Główny Urząd Statystyczny. W pierwszym kwartale tego roku polski PKB wzrósł o 3,4%. W ostatnim kwartale poprzedniego roku ten wzrost wyniósł 4,1%, zatem obecnie jest troszkę gorzej, ale cały czas trójka z przodu i wygląda to nadal nieźle. Zgodzi się pan ze mną?
9: Zgadza się z panią. Ja zakładałem może tak na ten rok taką bardzo mocną czwórkę z przodu, czyli 4,5 właściwie. To była taka moja prognoza na ten rok. Natomiast no, dwie rzeczy się wydarzyły. Pierwsza kompletnie od nas niezależna. Właściwie obydwie są od nas niezależne. Bo to jeszcze o trzeciej mógłbym powiedzieć. Dwie są niezależne. Po pierwsze to jest oczywiście wojna w Iranie. I wszystko, co z tym związane, czyli mocny wzrost cen ropy. No wszystko wiemy, wielokrotnie mówiliśmy na ten temat. Kwestie inflacyjne, kwestie też takich perspektyw związanych choćby ze stopami procentowymi, czyli kosztem kredytu. Nie mamy jeszcze jakiegoś mocnego, bardzo mocnego wpływu na wyhamowanie gospodarek na świecie, ale gdzieś tam jakieś elementy już obserwujemy. Dotyczy to także Polski. Dotyczy to także strefy euro. Mieliśmy wczoraj dane o strefie euro, także słabsze od prognoz. Także ta sytuacja była jednak gorsza. Druga kwestia, która Polski dotyczy, też od nas niezależna, to jest kwestia zimy. Ja nie narzekam, czyli nie wchodzę tutaj w buty sporej części naszych rodaków, czyli co by nie było, to jest źle. Ja się cieszę z tego, że w tym roku mieliśmy zimę i wreszcie był mróz i wreszcie był śnieg, no ale obiektywnie to powoduje opóźnienie pewnych inwestycji, w szczególności infrastrukturalnych i mieszkaniowych. W związku z tym pewnych rzeczy nie robiono w tym pierwszym kwartale, no ale stąd wniosek, że kolejne miesiące powinny być pod tym względem za lepsze. I trzeci element to jest element związany z przede wszystkim inwestycjami publicznymi. My oczywiście nie wiemy dokładnie, jak się rozkłada ten wzrost PKB, jeżeli chodzi o poszczególne jego komponenty, bo to są wstępne dane. Dopiero drugie przybliżenie za mniej więcej 2-3 tygodnie pokaże nam, o ile wzrosła konsumpcja, o ile wzrosły inwestycje właśnie.
8: No i mamy chyba problem z połączeniem.

0: spotkaniem z naszym gościem. Zerwane połączenie. Za chwilę postaramy się je nawiązać ponownie, tak żeby pan Marek Zuber mógł kontynuować tę analizę tego, co się dzieje wokół wzrostu polskiego PKB. Panie Marku, mam nadzieję, że już się słyszymy.
1: Okej.
0: Super. Mówił pan o tych kwestiach dotyczących pogody.
1: Tak, więc mówiłem o tej pogodzie. To jest ten element, który także nas opuścił. Mówiłem o tym, że ja się cieszę akurat z tego, że ta zima wreszcie zawitała do Polski. Po wielu, wielu latach mieliśmy i mróz, i śnieg. Fajnie, ale obiektywnie przesuwa to pewne inwestycje, szczególnie w infrastrukturze, w budownictwie, więc... To też jest element, który trochę wyhamowuje gospodarkę. Mamy nadzieję oczywiście, że w kolejnych miesiącach będziemy to mocno nadrabiać. I trzeci element, na którym zwrócił uwagę, czyli te dwa są od nas niezależne. Wojna w Iranie, kwestie pogodowe. Natomiast trzeci element jest od nas zależny. Mianowicie ewidentnie obserwujemy też opóźnienie dotyczące inwestycji publicznych wynikające po pierwsze z unieważniania przetargów. Obserwujemy taką małą wojenkę chyba między firmami. Widać to w energetyce choćby. Czyli mamy przetarg, przetarg zostaje wygrany. Tutaj chyba taki najgłośniejszy element dotyczył Rail Baltica. Skoro jest unieważniony, no to wchodzi druga firma, znowu jest to wszystko zaskarżone i to się tak wszystko przeciąga i te inwestycje nie mogą ruszyć. I myślę, że ten efekt także zobaczyliśmy w tym pierwszym kwartale, więc wszystko to razem powoduje, że mamy, ja jednak tak to określę, tylko 3,4%. Gdyby nie te elementy, gdyby nie te czynniki, które przed chwilą mówiłem, byłoby oczywiście lepiej. Natomiast to nie znaczy, że my nie jesteśmy w stanie nadgonić tego w kolejnych kwartałach, no bo szczególnie kwestie pogodowe i kwestie oczywiście takiej sprawczości dotyczącej tych przetargów, to jesteśmy w stanie poprawić, nadrobić. Zresztą sporo tych przetargów publicznych dotyczy środków z Krajowego Planu Odbudowy. Mówiliśmy, zresztą rozmawialiśmy na antenie Radia 24 o tym, że to właśnie między innymi dlatego, że niewystarczająco dużo tych środków w zeszłym roku wydano, no to gospodarka co prawda szybko się bardzo rozwijała jak na standardy Unii Europejskiej, ale nie osiągnęliśmy tego poziomu, który był zakładany w budżecie 3,9%, skończyło się na 3,6% i to właśnie wynikało w dużej mierze z opóźnień KPO. Teraz my musimy zacząć te pieniądze wydawać, bo po prostu je stracimy, więc ja wierzę w to, że kolejne miesiące będą tutaj dużo, dużo lepsze i cały czas moim zdaniem mamy szansę na tą czwórkę z przodu, chyba że no albo będziemy mieli eskalację konfliktu w Iranie, który doprowadzi do jeszcze większego wzrostu cen ropy na przykład, albo coś innego się oczywiście wydarzy, ale dzisiaj trudno jest cokolwiek prognozować. Więc dane są gorsze niż jeszcze 3-4 miesiące temu myśleliśmy, że możemy osiągnąć w tym pierwszym kwartale, ale jak na biorąc pod uwagę no właśnie to, że one wynikają częściej wynikają z czynników od nas niezależnych, no to trudno tutaj mieć o to pretensje do kogokolwiek. Mhm. A po drugie, jesteśmy w stanie to w kolejnych miesiącach nadrobić. Więc ja póki co cały czas uważam, że na czwórkę z przodu w tym roku, w roku 2026, jeśli chodzi o wzrost w całym roku, mamy szansę.
0: Co decyduje o tym, że no, mimo tego całego nalotu czarnych łabędzi, których jesteśmy świadkami ostatnio, polska gospodarka jednak notuje wynik, który być może nasi sąsiedzi nawet braliby w ciemno. Od czego to zależy, że jesteśmy odporni na te wstrząsy? Od tego, że przemysł nie wnosi jednak tego największego komponentu do polskiego PKB, a są tym usługi, a one są odporniejsze na te wstrząsy geopolityczne?
1: Jeśli mówi pani oczywiście o sąsiadach, to pewnie bardziej ma pani na myśli tych z zachodu, niekoniecznie takich bezpośrednich, ale też tych dalszych, czy nie tylko Niemcy, także nie wiem, Francja, Hiszpania, no to też jeszcze musimy pamiętać o tym, że tam jest kwestia efektu bazy, czyli bardzo mocno zbliżyliśmy się do tamtych krajów, ale jednak jesteśmy cały czas pod prawie każdym wskaźnikiem trochę za nimi, więc ten efekt bazy powoduje, że łatwiej jest osiągać takie większe wzrosty. To też trzeba brać pod uwagę. Ale z kolei jak się porównamy choćby z Czechami czy ze Słowacją, no to ewidentnie też póki co rozwijamy się szybciej, a to już przecież akurat w przypadku Czech też ta baza jeszcze w Polsce cały czas jest niższa, no ale tutaj oczywiście już takich różnic nie będziemy obserwowali. No, głównym motorem tego naszego wzrostu w tej chwili jest konsumpcja. Cały czas. Tak było w roku 2024, tak było w roku 2025. No, a ta konsumpcja wynika przede wszystkim z rosnących wynagrodzeń. Pamiętamy doskonale ten mocny wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2024, dwukrotny. On przekłada się na 2/3 mniej więcej wynagrodzeń w gospodarce, plus bardzo mocny wzrost wynagrodzeń w budżetówce. I ten relatywnie duży wzrost płac się utrzymuje. Oczywiście już nie taki jak wtedy, ale ten poziom 6-7% nominalnie, czyli 4 mniej więcej, 4,5, 5, 3,5 realnie, czyli uwzględniając inflację,

0: cały czas widzimy. No i to jest ten element, czyli nasze kupowanie, które tę gospodarkę naszą ciągnie. Trochę się w zeszłym roku dołączyły inwestycje, to znaczy były lepsze niż w roku 2024. Mówiłem o tym KPO. Nie tak jak miało być, ale jednak ten wzrost zaobserwowaliśmy. No i tutaj właśnie jednym z tych elementów sprawczych jest Krajowy Plan Odbudowy, czyli te środki unijne. I to są te dwa elementy, które nam dzisiaj najbardziej pomagają, jeżeli chodzi o takie spojrzenie makroekonomiczne. No bo przecież biorąc pod uwagę cały ten sukces tych ostatnich 30 kilku lat, ten polski trud gospodarczy, o którym szczególnie w zeszłym roku na świecie się sporo mówiło, no to możemy mówić tutaj o takiej chęci działania, różnego rodzaju pomysłach, umiejętności poruszania się w tym gęszczu, także często trudnych przepisów, które w Polsce mamy, polskich przedsiębiorców, no i oczywiście pracowników, którzy dodają oczywiście tą wartość do przedsiębiorstw, bez nich też tego wszystkiego by nie było. Więc to jest coś takiego, ja się wcale nie uśmiecham mówiąc to zdanie, w sensie nie śmieję się mówiąc to zdanie, tylko naprawdę tak naprawdę ten wzrost w dużej mierze wynika z działania nas wszystkich, czyli polskich przedsiębiorców, polskich obywateli, polskich pracowników. Idziemy po prostu do przodu. No ale oczywiście też jesteśmy jakoś stymulowani choćby działaniem tym odgórnym dotyczącym na przykład wynagrodzeń, tak jak w przypadku tego minimalnego wynagrodzenia. To, czego nam brakuje cały czas, to utrwalenie tego wzrostu w perspektywie kolejnych lat, czyli właśnie tych inwestycji. Ten rok będzie lepszy, przyszły rok będzie lepszy, to jest KPO. Natomiast wszyscy się dzisiaj zastanawiamy, co będzie, jak środki z KPO się zakończą. Mamy oczywiście kolejny budżet unijny, no ale to będzie za mało, żeby podtrzymać taki wzrost inwestycji, jak w tym i w przyszłym roku.
1: Ale mamy też program SAFE i wielokrotnie jest podkreślony ten walor również tego programu, jeśli chodzi o stymulację polskiej gospodarki. Mamy wypowiedź pana Wojciecha Balczuna, który jest ministrem aktywów państwowych, który potwierdził, że po podpisaniu przez Polskę umowy na unijną pożyczkę przybyło na rynku ofert pracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności, czyli już widać ten efekt. Posłuchajmy pana ministra.
2: To jest ogromny booster też dla poszczególnych podmiotów i po latach takiego trochę marazmu tych spółek, które bardziej funkcjonowały w trybie na przetrwanie, w tej chwili mają szansę stworzyć taki potencjał, który będzie nie tylko zabezpieczał czy realizował potrzeby polskiej armii związane z budowaniem naszego bezpieczeństwa narodowego, ale również będziemy rozwijali nasze produkty eksportowe.
1: To rzeczywiście może być zastrzyk na miarę KPO?
0: Ja postawiłem pół roku temu taką tezę, nie, to już prawie rok, w zeszłym roku, w czerwcu chyba, taką tezę, że Polska ma szansę na drugi cud gospodarczy, czyli ta kolejna dekada, te kolejne kilkanaście lat to może być naprawdę bardzo, bardzo dobry okres. Właśnie dlatego mamy niesamowite zamierzenia, zadania inwestycyjne. To nie tylko jest SAFE. Oczywiście SAFE się do tego dodaje, ale będziemy finansowali wydatki na polską obronność nie tylko z programu SAFE. To jest niecałe 200 miliardów złotych. Ja szacuję, że my w kolejnych kilkunastu latach, mam tutaj też na myśli oczywiście te projekty już zaczęte, jak zakup choćby myśliwców F-35, w sumie wydamy około 800 miliardów złotych na inwestycje w obronność, nie liczę tutaj żołdów, żołnierzy, mówię tylko i wyłącznie o inwestycjach. Do tego musimy dodać energetykę. Jeśli mówimy o boosterze, nie wiem, czy ta energetyka nie będzie większym boosterem, czyli tym przyspieszaczem niż obronność, bo tutaj może być to nawet 1,2 bln, może nawet 1,4 bln złotych. Do tego dodajemy kolejnictwo, do tego dodajemy inwestycje hydrotechniczne, do tego dodajemy te plany, które już mamy. One oczywiście nie będą szły w biliony. Nie mamy takich środków, ale plany dotyczące choćby sztucznej inteligencji, centrów danych, centrum szkolenia AI tutaj w jakiejś mierze też będzie to finansowane przez polskie państwo. Zresztą takie przecież się pojawiają w tej chwili zamierzenia, ale także prywatne podmioty, choćby amerykańskie, które szukają tutaj miejsc do inwestowania. To wszystko razem, panie redaktor, to może być 2,5 biliona złotych w perspektywie tych 12-13 lat, mówię 12-13, bo zaliczam do tego elektrownię atomową. Teraz tylko chodzi o to, żeby jak najwięcej z tych pieniędzy trafiło do firm polskich, albo przynajmniej w Polsce działających. Jeżeli kto by nie rządził, zrobi wszystko, żeby tak było, to będzie mieli kolejny polski cud gospodarczy. I tak za 12, za 13 lat będzie opisywana ta dekada, która właśnie mniej więcej w tym 2025 roku się zaczęła. Więc najważniejsze jest teraz tylko, żeby jak najwięcej z tych pieniędzy zostało tutaj, czyli offset, jeżeli mówimy o obronności, jeżeli nie mamy kompetencji do tworzenia, no, choćby myśliwców piątej czy szóstej generacji.

0: produkcji. Wszystko jeszcze nie ma, ale nie potrafimy tego produkować, ale jak będziemy... Te pieniądze mogą posłużyć też nauczeniu się tych nowych technologii, czyli zdobywaniu tych kompetencji. Tak musimy tym wszystkim zarządzać. Tak jak w latach 90. i na początku tego wieku zarządzała takimi wydatkami choćby Turcja i dzisiaj swój myśliwiec piątej generacji właściwie w tej chwili już ma. Więc to jest takie wielkie wyzwanie, wielkie zadanie i to zależy przede wszystkim od nas. Oczywiście jest jeszcze jedno pytanie. Czym my to będziemy finansować? Stąd ja nie mam żadnych wątpliwości, że dług Polski wzrośnie. Kroczymy 70% w stosunku do PKB. Mówię oczywiście o tym całościowym długu, bo jak pani doskonale wie, nie możemy formalnie, czyli w tym rozumieniu ustawy o finansach publicznych i tym samym konstytucji przekroczyć 60%, no bo to by było łamanie konstytucji, ale mamy tutaj różnego rodzaju pomysły na to, jak też doskonale wiemy, bo poszczególne rządy w ostatnich 25 latach
1: przećwiczyły skutecznie różne rozwiązania.
0: Przećwiczyły, dokładnie, więc wiemy, że to się uda. I jeśli będziemy dodatkowy ten dług, czy ten dług będzie rósł w Polsce, będziemy przeznaczać na inwestycje, to nikt się na świecie na nas o tym nie obrazi, te pieniądze nam się dostarczy, bo inwestycje oznaczają wzrost potencjału do obsługi tego długu, do spłaty tego długu w przyszłości. Ale jeśli choćby w tej najbliższej kampanii wyborczej znowu zobaczymy przekrzykiwanie się na pomysły socjalne, a ja niestety mam wrażenie, że choćby opozycja już w tym kierunku trochę idzie, mam tutaj na myśli ten sprzed paru miesięcy, tą konwencję dzisiejszej opozycji, no to jeśli rządzący się do tego dołączą, to możemy mieć taki mały kryzysik, chwilowy co prawda, pewnie w przyszłym roku, tak jak w październiku 2023 roku w Wielkiej Brytanii. No i wtedy będzie się trzeba opamiętać. Ale myślę, że się opamiętamy i że to nas nie złamie w tej drodze, jak tutaj przed chwilą powiedziałem. Także jak pani widzi, jestem optymistą i to dość sporym. I naprawdę wierzę w to, że to mogą być bardzo, bardzo dobre lata dla Polski. Przytoczyliście państwo wypowiedź ministra Baltuna dotyczącą obronności i nowych stanowisk pracy. Ale proszę zobaczyć, co się dzieje w kontekście energetyki. Nie wiem, czy mogę używać nas firm.
1: No lepiej. Które
0: ogłaszają, przecież mogę, czy nie mogę?
1: Lepiej nie.
0: Lepiej nie, no więc właśnie, ale to największa firma budowlana w Polsce, to może tak to określę, jakieś 2 miesiące temu wielkie ogłoszenie, poszukujemy ponad 1000 osób. Kolejne, czyli ta druga pod względem przynajmniej zamówień, 500 osób. Jest poszukiwanie dzisiaj pracowników właśnie w tych obszarach, które będą najważniejsze z punktu widzenia tych inwestycji. To są te obszary, o których przed chwilą mówiłem.
1: Kończy się już czas powoli naszej rozmowy, a jeszcze chciałam zapytać pana o CPN, bo słyszymy od ministra energii, że no to kwestia początku czerwca, kiedy zapadnie decyzja, czy ten program będzie kontynuowany, czy nie. Na ile zapowiadany tak zwany ponadnormatywny, podatek od tak zwanych ponadnormatywnych zysków koncernów energetycznych jest w stanie załatać tę dziurę w budżecie, która powstała po sfinansowaniu CPN?
0: W bardzo, bardzo znaczącej części. To tak najkrócej mówiąc, dlatego że ta dziura wynikająca z CPN, ona była ograniczana właśnie wzrostem ceny. Proszę zobaczyć, jeżeli ma pani podatek VAT, z akcyzą jest inna sytuacja. Podatek VAT to jest procent od tej bazy, od tej ceny netto. Jeśli ta cena netto jest wyższa, to nawet jeżeli pani obniży VAT z 23 do 8%, no to i tak ten ubytek nie wynika z różnicy procentowej wysokości tych podatków. Oczywiście ta różnica będzie, bo na szczęście to paliwo nie podrożało aż tak bardzo, ale to jest jednak dość mocno ograniczone. Jest jeszcze jedna rzecz. Jeśli nie utrzymalibyśmy, jeśli utrzymalibyśmy na przykład 2-3 akcyzy na tym poziomie, to jest pytanie o to, ile tego paliwa by się sprzedawało. Czy Polacy nie zaczęliby dość mocno ograniczać wtedy zakupów paliwa? No i wtedy ten ubytek nie moglibyśmy liczyć do jakiegoś wzrostu czy jakichś planów dotyczących sprzedaży paliw w Polsce, który obowiązywał przed rozpoczęciem wojny w Iranie, tylko musielibyśmy go zaktualizować właśnie do tych warunków nowych, do warunków wynikających z bardzo wysokich cen. Więc też mówienie o ubytku wtedy oznaczałoby coś zupełnie innego. Więc moim zdaniem naprawdę z punktu widzenia, wiem, że ten budżet jest napięty i każdy 100 milionów złotych ma znaczenie, ale akurat w przypadku programu CPN przy wprowadzeniu tego podatku, przynajmniej na tym poziomie, o którym dzisiaj gdzieś tam szepcze się w Warszawie, bo nie wiem, czy to są oficjalne wersje, naprawdę budżet niespecjalnie straci na tym, że program CPN został wprowadzony.
1: Pan Marek Zuber, ekonomista Akademia WSB, był z nami. Bardzo panu dziękuję
0: bardzo
1: za to spotkanie.
0: Bardzo mi było miło, bardzo dziękuję.
1: A teraz w naszym programie Wrocław i awaria infrastruktury, która sparaliżowała ruch pociągów. W tym mieście odwołano około 40 połączeń regionalnych, a ponad 100 składów miało opóźnienie.

0: opóźnienia. Co prawda awaria została właśnie usunięta, ale to wcale nie oznacza końca problemów pasażerów. My łączymy się z Piotrem Kaźmierczakiem z Radia Wrocław. Jak w tej chwili wygląda sytuacja?
1: Dzień dobry. Sytuacja na dworcu mocno się rozładowała, ale rano rzeczywiście było bardzo trudno. Ponad 30 pociągów kolei Dolnośląskiej

0: to rozumiem, ale no, czekamy na efekty, czekamy na wyroki, czekamy na rozliczenie tych przypadków, bo dodajmy, że to jest taki najbardziej spektakularny samej wierchuszki osoby, która była w najbliższym otoczeniu prezydenta Zełenskiego, a takich przypadków korupcji na niższych szczeblach jest niestety bardzo dużo.
1: Z wielkim podziwem obserwowaliśmy to, jak społeczeństwo ukraińskie mimo tego zagrożenia wojennego, spadających pocisków, latających dronów wychodziło na ulicę. Ukraińcy wychodzili na ulicę, żeby bronić tych zasad prawa antykorupcyjnego, urzędu antykorupcyjnego, niezależnego od polityków. Jak oni teraz odbierają to, co dzieje się wokół właśnie tych ludzi wplątanych albo tych, którzy sami wplątali się w tę aferę korupcyjną, którą omawiamy?
0: Ja myślę, że Ukraińcy mają świadomość jednej takiej, można powiedzieć, fundamentalnej rzeczy, że jeżeli Ukraina nie będzie częścią Unii Europejskiej czy tego świata zachodniego, to nie uda się tej korupcji, tych systemowych problemów wykorzenić. Inaczej mówiąc, bez takiej ostrej polityki Unii Europejskiej w kontekście zwalczania korupcji, transparentności, funkcjonowania administracji publicznej, to jest niemożliwe, więc tak naprawdę Ukraińcy, to też podkreślane było niejednokrotnie, akcentują, że dla nich kwestia bycia częścią Unii Europejskiej to jest kwestia wypełnienia korupcji, ale też kwestia bezpieczeństwa. Bo dajmy, że tutaj te kontakty Andrija Jermaka, one też były trochę no, takie z kontekstem wschodnim. On też na tych taśmach, które krążą w internecie, które publikuje na przykład Ukraińska Prawda, on posługuje się takim językiem, można powiedzieć, no, z marginesu, ale rosyjskim, nie ukraińskim. Więc tutaj myślę, że Ukraińcy mają świadomość tego, że te zmiany są konieczne, ale tak naprawdę to Unia Europejska jest tą szansą, aby zmusić elity, zmusić Ukrainę do reform systemu sądownictwa, do reformy systemu administracji publicznej. Bo to jest jak gdyby wymagane, żeby stać się częścią Unii Europejskiej. I ja myślę, że ten kierunek jest jak najbardziej racjonalny, tym bardziej, że my wspieramy Ukrainę i finansowo, i militarnie. I to też by sprzyjało transparentności w kontekście wydawania tej pomocy, która trafia na Ukrainę.
1: Tak, a potem zbliżającej się, miejmy nadzieję, jak największymi krokami odbudowy Ukrainy po wojnie.
0: Tak, oczywiście. I ja myślę, że tutaj Ukraińcy, oczywiście społeczeństwo ukraińskie, mają tego pełną świadomość i też patrzą na ręce władzom, bo zauważmy, że ta afera Jermaka wypłynęła dzięki dziennikarzom ukraińskim, którzy podnosili to konsekwentnie, między innymi Ukraińska Prawda, mimo że były takie próby zamieszania tej afery pod dywan. Więc to też pokazuje, że siłą Ukrainy jest społeczeństwo obywatelskie, niezależne dziennikarstwo i to, że Ukraińcy no, nie dadzą sobie zamknąć ust i będą patrzyli na ręce władzom, nieważne kto jest u steru rządów. Panie, i to jest też taki pozytywny element.
1: Bardzo się cieszę, że on wybrzmiał na koniec naszej rozmowy. Pan dr Andrzej Szabaciuk-Kul oraz Instytut Europy Środkowej w Lublinie był z nami. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
0: Dziękuję, Kończyńsko.
2: Reklama. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
3: Ukraina. Charków, Sumy. To tu był front. Szpitale i przychodnie są zbombardowane. Kliniki mobilne polskiej misji medycznej docierają codziennie do setek chorych, którzy potrzebują pomocy. To kobiety, dzieci i osoby starsze. Nasi lekarze są z nimi każdego dnia. Polska misja medyczna pomaga w Ukrainie. Wejdź na www.pmm.org.pl i dołącz do nas.
2: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 15.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Dokument o zapisaniu aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy pobrali się za granicą, jest gotowy do odbioru. Potwierdza to jeden z ich pełnomocników, adwokat Artur Kula. Pierwszej transkrypcji dokonano w Stołecznym Urzędzie Stanu Cywilnego. Z powodu braku odpowiednich polskich formularzy system wymusił pewne techniczne kompromisy.
5: Z tego co wiem, małżeństwo zostało wpisane do obecnego wzoru aktu małżeństwa z

0: pierwszego jeden z małżonków został wpisany w rubryce mężczyzna, a drugi w rubryce jako kobieta.
1: Mówił adwokat Artur Kula. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiada, że pary, które w ubiegłych latach otrzymały decyzje odmowne, mogą teraz ponownie ubiegać się o transkrypcję. Tym razem, jak zapewnia, z gwarancją sukcesu. Ponad 1000 hektarów lasu spłonęło wskutek pożaru Puszczy Solskiej. To najnowsze dane, jakie przekazało Nadleśnictwo w Józefowie. Służby szacują, że na obszarze około 400 hektarów będzie trzeba wyciąć wszystkie drzewa. Pożar objął też znaczną część terenu, na którym miał powstać rezerwat Długie Bagno, mówi zastępca nadleśniczego w Józefowie Adam Kraczek.
2: Prace nad utworzeniem tego rezerwatu znajdowały się już w ostatnim etapie konsultacji. Powierzchnia jego miała wynosić 280 hektarów. W tym obszarze, który tutaj występuje, ta powierzchnia tego rezerwatu to jest 172 hektary. Zostało to uszkodzone przez pożar.
1: Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja. Strażacy walczyli z ogniem przez 8 dni. W pierwszym dniu akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. 425 policjantów, absolwentów Akademii Policji w Szczytnie stawiło się na placu apelowym uczelni, by otrzymać promocję na pierwszy stopień oficerski podkomisarza policji. Obecny na uroczystości szef MSWiA Marcin Kierwiński nie krył zadowolenia ze stanu wyposażenia i wyszkolenia polskich policjantów.
3: Nowi oficerowie, kariera przed nimi. Bardzo się cieszymy, że wzrasta zainteresowanie policją, że policjantów jest coraz więcej, że przezwyciężyliśmy kryzys, bo mieliśmy do czynienia z kryzysem. No to są dobre informacje. Im więcej policjantów, im więcej dobrze wyszkolonych, wyposażonych policjantów, tym bezpieczniejsza Polska.
1: W Polsce służy obecnie ponad 100 tysięcy policjantów.
4: Jest godzina 15:33.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Przed chwilą usłyszeliśmy o najnowszym bilansie pożaru Puszczy Solskiej. 1150 hektarów lasów to powierzchnia pożarzyska na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takie dane przedstawiło dzisiaj Nadleśnictwo Józefów na specjalnym briefingu. Pożar wybuchł w ubiegły wtorek. Strażacy dopiero po 8 dniach walki z żywiołem oddali teren służbom leśnym. W Józefowie jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Co o stratach mówili leśnicy i jakie są plany na odbudowę?
6: Straty są faktycznie ogromne, bo te ponad tysiąc hektarów to mówimy o bardzo też zróżnicowanym obszarze w kontekście tego, gdzie ile się spaliło. I możemy z tego prawie że ponad jedną trzecią wydzielić, bo około 400 hektarów lasu to w zasadzie nadaje się już tylko do wycinki. Te drzewa zostały tak mocno naruszone ogniem, że widać już z daleka, bo byłam dzisiaj w tym lesie, że one są już po prostu martwe, zmieniają swój kolor na coraz bardziej brązowy, no i niestety to oznacza, że drzewo najprawdopodobniej już nie żyje. Spłonęły tak naprawdę drzewa w każdej klasie wiekowej, czyli od młodników przez uprawy po same te drzewa wieloletnie istniejące tutaj naprawdę już od dziesięcioleci. Niektóre, te takie bardziej odporne typu brzoza czy olcha, przetrwały, jednak ważna tutaj będzie kontrola, na co wskazywał zastępca nadleśniczego w Józefowie Adam Kraczek.
2: Troszeczkę na tym obszarze zauważamy drzew jeszcze zielonych. Nie wiemy, czy te drzewa będą się wydzielały, bo zmiana tej barwy z rudej w kierunku bardziej brązowego każdego dnia zmienia się na bardziej intensywny kolor brązowy. Będziemy to obserwować niemalże codziennie, w jakim kierunku to postępuje.
6: Ja w tym lesie byłam dzisiaj, tam oczywiście obowiązuje zakaz wstępu, jednak pozwolono nam przejść na obrzeża tego lasu. Jakbyśmy tam weszli do środka, to wygląda to tak, że ściółka jest praktycznie czarna, ta kora na wielu drzewach też w zasadzie mniej więcej do połowy jest czarna, wyżej widzimy brąz, no i niestety od brązu w górę robi się albo jaśniejszy brąz, albo robi się zieleń, jednak właśnie tak jak mówił nadleśniczy, jest to dość zdradziecka zieleń, no bo jednak nie wyklucza ona, że drzewo już jest martwe. W tych gorszych fragmentach to znacznie głębiej byśmy musieli w ten las wejść. Tam absolutnie już nie wolno wchodzić. Tam rozprzestrzeniał się pożar wierzchołkowo i to oznacza, że gdybyśmy tam weszli, to byśmy zobaczyli, że zamiast drzew zostały tak naprawdę same kikuty. Jeśli chodzi o zwierzynę, no bo bardzo dużo przy tym pożarze mówiło się o dużych stratach w przyrodzie, to tutaj Adam Kraczek podkreślał, że straty są w zasadzie nie do oszacowania.
2: Myślę tak, że w zwierzynie grubej strat nie było. To są zwierzęta mobilne, one się przemieszczały. Mimo wszystko, że ten pożar naprawdę był w gwałtownej sile, one zdążyły uciec. Natomiast cóż, lęgi to są albo...

0: bo jeszcze te lęgi nie zostały wyprowadzone, albo to są nieloty, więc myślę, że te zwierzęta, które po prostu nie są ruchliwe, no to uległy spaleniu.
1: Na dniach Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie powoła taki specjalny zespół, który będzie badał okoliczności tego pożaru. Również opracuje wstępny plan odbudowy tego lasu. Jednak na ten moment nie możemy za bardzo jeszcze mówić, co konkretnie znajdzie się w odbudowanym lesie, poza tym, że na pewno powstaną nowe zabezpieczenia przeciwpożarowe.
0: Muszą powstać też i pasy przeciwpożarowe, muszą też powstać dojazdy przeciwpożarowe. No bo to się okazało, że pożar w początkowej fazie swojego rozwoju, czyli na lasach niepaństwowych, gdzie praktycznie jest teren niedostępny, tam nie ma dróg, a jeżeli są drogi, to są nieprzejezdne dla samochodów bojowych, zasadniczo uniemożliwił opanowanie tego pożaru w początkowej fazie.
1: Dopytałam o te kwestie zastępcę nadleśniczego i powiedział, że w przypadku tych lasów prywatnych najprawdopodobniej też powstaną takie zalecenia, żeby oni również coś zrobili w tym kierunku, by pożar się nie rozprzestrzeniał w przyszłości, jeśli taki ponownie wybuchnie. Jednak główne zadanie będzie tutaj spoczywało na lasach państwowych, które wezmą na siebie po prostu odpowiedzialność za budowę nowych pasów przeciwpożarowych. Jeśli chodzi o to, co zostanie nasadzone, to tutaj z racji tego, że ta gleba jest dość uboga i piaszczysta, to będzie dominowała sosna i brzoza, bo ona po prostu jest w stanie sobie poradzić z takimi warunkami. I to, co możemy jeszcze o tym lesie powiedzieć, to na koniec mogę jedynie zacytować pana Adama Kraczka, który o tym lesie powiedział, że to, co widzieliśmy, to tak naprawdę nie odbuduje się w ciągu najbliższych 100 lat.
2: Dagmara Kędzior. Dagmaro, bardzo dziękuję za twoją relację. Nie tylko tę dzisiejszą, ale także te, których mogliśmy wysłuchać w czasie, kiedy ten las tam płonął. Jeszcze raz uznanie za twoją pracę.
3: Komentarz.
2: Pan profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, połączony z nami teraz. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Dzień dobry, panie. Dzień dobry państwu.
2: Serce przyrodnika na pewno krwawi, kiedy widzi pan i słyszy takie relacje, jak te, którą przedstawiła nam nasza reporterka przed chwilą, o tym, jakie spustoszenie ogień sprawił w Puszczy Solskiej.
4: Tak, to ponad 1000 hektarów lasu. Pamiętamy, że takie wielkie pożary zdarzają się bardzo rzadko. Tu warto chociażby wspomnieć, no w zasadzie niefortunny 1992, dość dawno, kiedy spłonęło 9000 hektarów niedaleko Wronek w Puszczy Noteckiej, a później w Kuźniach Raciborskich następne 99 000. Rzeczywiście ponad 1000 hektarów to wielka strata. No i też trzeba tutaj powiedzieć, że no wysiłek olbrzymi służb, żeby to się nie rozprzestrzeniło. No ale warunki, pamiętamy, były ku temu, żeby taki pożar powstał. No i warto o tym pamiętać, że tych warunków należy się spodziewać coraz częściej.
2: Gdyby nie susza, to ten pożar tam by nie wybuchł, a nawet gdyby wybuchł, to nie rozprzestrzeniałby się tak szybko i straty nie byłyby tak ogromne, jak są teraz.
4: Zacznijmy od tego, że takie pożary powstające w sposób naturalny w Polsce to jest stosunkowo rzadkie zjawisko. Pamiętamy, że najczęściej jest to uderzenie pioruna. No i wtedy często temu towarzyszy deszcz, więc to powiedzmy są pożary pożary, które różnie się toczą. Natomiast te pożary, które nam doskwierają, to są pochodzenia ludzkiego i tu zaproszenie ognia, czy to intencjonalne, czy nieintencjonalne, czy przypadkowe, no to jest w zasadzie ten problem. No i rzeczywiście no, warunki bardzo suche. Pamiętamy, że jeszcze parę dni wcześniej, no, w zasadzie poprzedniego dnia, no, mapa zagrożenia pożarowego leśnego no, świeciła nam się na czerwono, no więc okazja czyni złodzieja. Nieszczęście tym razem przyszło, natomiast no, wiemy, że w wielu przypadkach te pożary są rzeczywiście duszone w zarodku i wtedy o tym się nie dowiadujemy.
2: Ten pożar wydarzył się tuż po majówce. Ja tuż przed majówką rozmawiałam z jednym z leśników, który ostrzegał, że no przed tym długim majowym weekendem ściółka w wielu lasach jest tak sucha jak kartka papieru i żeby bardzo uważać w czasie tego wypoczynku w lesie majówkowego. No tutaj potwierdziły się te najczarniejsze scenariusze, że tak to właśnie wygląda. Czy przed nami lato, panie profesorze, z zakazem wejścia do lasu?
4: Raczej nie, ale no, trzeba pamiętać, że gdy brakuje opadów, bo pamiętamy ta kombinacja wysokiej temperatury, i suchej ściółki to jest w zasadzie ta przestrzeń, czy tworzą się warunki do tego, żeby ten pożar wybuchł. No i tu przede wszystkim brak opadu, a często podmuchy gorące.

0: tego powietrza, no bardzo szybko zmieniają, dynamicznie rzeczywistość, ona prowadzi w wielu przypadkach do po prostu zwykłego zagrożenia. No i wtedy już wystarczy to odrobina nieostrożności albo niefrasobliwości, mamy problem. Natomiast no rzeczywiście system przeciwpożarowy, czy to lasów państwowych, czy w ogóle Państwowa Straż Pożarna, no są bardzo czułe na takie zjawiska, no ale to jest wieczne pilnowanie tego, czy trzymanie się z dala od problemów.
1: Ściółka sucha jak kartka papieru. Utkwiło mi to w pamięci. To jest hasło, które powtarzało się już w poprzednich latach, w poprzednich sezonach, ale słyszeliśmy je znacznie później niż na przełomie kwietnia i maja.
0: Tak, ale ja dodam trochę może pesymistycznie, że my będziemy coraz częściej właśnie o takich wydarzeniach słyszeć, bo ta temperatura, że rzeczywiście tu nawiązując już do zmiany klimatu, którą się najczęściej zajmuje, ta temperatura im wyższa, tym większa siła stąca atmosfery. No i oczywiście kończy się to tym, że po prostu jest coraz bardziej sucho i ten warunek wysokich temperatur to jedno, ale później już ta druga część, ściółka sucha jak kartka papieru, ona wynika właśnie z tego okresu wysokich temperatur. Także rzeczywiście no, trzeba uważać. Mamy jeszcze jedną ważną rzecz i to też o tym warto wspomnieć. Pamiętamy, że pożar by nie powstał, gdyby nie było drewna w lesie. To ja wiem, że to brzmi dość banalnie, wręcz bym powiedział w oczywisty sposób. Natomiast nasze lasy, przez to, że od wielu lat ich wycinamy mniej niż przyrastają, one się ogólnie wokół nas robią coraz starsze, więc mówiąc kolokwialnie, paliwa w systemie jest coraz więcej. No to oczywiście jest wspaniała wiadomość dla nas, przyrodników, bo wiemy, że te stare lasy to często bogactwo, różnorodność biologiczna, no ale z drugiej strony z perspektywy możliwości pożaru niestety trzeba pamiętać, że no, jest trudniej, jest po prostu trudniej.
1: Ta wiosna, panie profesorze, jest suchsza od innych, mimo że mieliśmy dość śnieżną zimę?
0: No właśnie, ale z tą śnieżną zimą to może troszkę pomyślmy, znaczy pamiętajmy, że to ona tak naprawdę najbardziej śnieżna to była na północy i północnym wschodzie. I tam rzeczywiście ten śnieg topiąc się nam wypełnił trochę rowów, trochę zbiorniczków wodnych. To wygląda zdecydowanie lepiej niż w poprzednich latach. Natomiast już w centrum Polski ta warstwa 10-20 centymetrów śniegu, no to w zasadzie przyroda już o tym dawno zapomniała. I rzeczywiście te okresy takie bezdeszczowe, później jeszcze uderzenie upału, chociażby na początku, pod koniec kwietnia, na początku maja, no to już są takie momenty, kiedy rzeczywiście robi się sucho. Mapa hydrologiczna, czyli stanu wód w naszych rzekach, też niestety w wielu miejscach świeci się na czarno. Krótko mówiąc, mamy do czynienia z bardzo dużą ilością niskich stanów. Te największe rzeki w większości biegów są w stanach niskich. Trochę to sytuacja taka przypominająca raczej koniec lata. Z tego, co mówią eksperci, tu przypomnę profesora Sebastiana Szklarka z portalu Woda. Coś, przepraszam. W każdym razie warto pamiętać o tym, że no generalnie wilgotność taka ogólna no dziś będzie zależeć od temperatury i opadów. Jeżeli opady się kończą, robi się coraz cieplej.
1: A na ile te opady, które w tych ostatnich dniach wystąpiły w kraju, są w stanie no, gdzieś uleczyć tę ranę suszową, która otwiera się coraz szerzej w naszym kraju? Bo cieszyliśmy się bardzo, jak popadało.
0: Pani redaktor, tu warto rozróżnić, bo my gdy mówimy o suszy, to w zasadzie mówimy o różnych typach suszy, bo tak, ta susza atmosferyczna, czyli te 3 tygodnie bez deszczu, no to w zasadzie to jest taka sytuacja, o której dowiadujemy się po 3 tygodniach. Natomiast ta susza glebowa, czyli ta wierzchnia warstwa gleby, to trzeba pamiętać, że te opady rzeczywiście nawierzyły w wielu miejscach ładnie nam wierzchnią warstwę gleby. Ale już jak gdy zaglądamy na portal IMGW i zaglądamy do głębszych warstw, to zarówno północ, jak i wschód świecą znowu na czerwono. Czyli w tej strefie korzeniowej roślin, tam skąd rośliny czerpią wodę, już niekoniecznie jest tak wesoło. No i te opady, które mamy, na pewno nawierzyły wierzchnią warstwę. Ściółka w lesie jest w połowie Polski daleka od sytuacji, w której by zapłon był w jakiś sposób możliwy. Więc patrząc z perspektywy tej wierzchniej warstwy, w zasadzie jest całkiem dobrze.
1: Czyli leśnicy odetchnęli z ulgą, panie profesorze, a rolnicy?
0: Tak.
1: Bo jesteśmy czasie takiej intensywnej wegetacji.
0: Intensywna wegetacja to jedno, natomiast pamiętamy, że najbardziej bezbronne rośliny są, gdy kwitną. Tak samo jest ze zbożami, więc ten krytyczny moment jeszcze przed nami. Rozwijają się nam zboża, ale de facto to kłoszenie będzie tym momentem, kiedy potrzebna będzie woda. Co to wygląda troszkę niepokojąco na północy i wschodzie Polski, natomiast w pozostałych regionach powiedzmy, że jest dobrze.

0: Ale też wrócę do tej definicji susz. Tam jest jeszcze dalej susza hydrologiczna, czyli ta, którą kształtuje woda, która wsiąknęła i płynie nam do rzeki. No i rzeczywiście tutaj poziomy nie są budujące, więc ten obraz jest jak najbardziej taki, bym powiedział, nie do końca optymalny. Może to jest najlepsze określenie. Więc generalnie można powiedzieć, gdy spojrzymy z poziomu wierzchniej warstwy, nieźle, bo padało. Gdy zajrzymy głębiej, już niekoniecznie, no a jak spojrzymy w rzeki, to sytuacja no, w wielu miejscach takich bardzo niskich stanów no, nie buduje optymizmu. Powiem, że to pewnie niektórych rozczaruje, ale czekamy na deszcz, nie na ładną pogodę, tak zwaną ładną pogodę, czyli słońce i niebieskie niebo. Wolelibyśmy więcej opadów, niech to środowisko wróci troszkę do takiej wilgotnościowej normy, bo póki co tak nie jest.
1: Ile musiałoby padać, żeby ten deficyt, no może nie wyrównać, ale no nieco sytuację poprawić?
0: No, tak, marzenie rozumiem meteorologa, no pewnie z 2 tygodnie takich opadów codziennie po 5-7 mm, czyli krótko mówiąc bardzo brzydka pogoda, ale z drugiej strony wtedy byłaby ta możliwość wsiąknięcia tej wody i ona by mogła, że tak powiem, sobie spokojnie w głąb profilu glebowego płynąć, bo gwałtowny opad, to już wiemy, on z jednej strony powoduje, że spływa nam wszystko wierzchem, a z drugiej strony często ten gwałtowny opad to są bardzo upalne warunki, więc ta woda z wierzchem też bardzo szybko nam znika. No i też pamiętamy, że właśnie tak się dzieje latem, że gdy ponad po gwałtownej ulewie kopiąc w ziemi, wiemy, że tak naprawdę wierzchnie 10 cm zostało nawilżone, a poniżej jest sucho. Także tu przychodzi taki okres letni, w którym jednak te intensywne opady mają większą szansę, żeby wystąpić. Pamiętamy, atmosfera ciepła, bardzo dynamiczna, tworzy warunki do zjawisk burzowych, ale te opady nie rozwiązują tego problemu deficytu. Więc wchodzimy w ten okres letni, powiedzmy, nie do końca aż tak bardzo przygotowani, nawilżeni. Co będzie później, zobaczymy.
1: Co będzie później, zobaczymy. Już teraz doświadczeniem pewnie wielu naszych słuchaczy jest też brak wody w kranach albo ograniczenie w dostępie do tej wody, która płynie w kranach w naszych domach, w naszych mieszkaniach, także w naszych przydomowych ogródkach. Czy to także jest skutek, panie profesorze, tej suszy i tej wyjątkowo suchej wiosny w tym roku?
0: Pani redaktor, no, dziękuję pani za tą uwagę, bo prawdę mówiąc troszkę przez gapiostwo zaopomniałem opowiedzieć o czwartym typie suszy, tak zwanej suszy hydrogeologicznej, czyli tej, gdzie już głębsze warstwy wody zaczynają nam się bardzo obniżać. I rzeczywiście w wielu miejscach no, te deficyty mogą być bardzo dolegliwe. Pamiętamy, że mamy dość też niefrasobliwe podejście do wód tych głębszych. Często, gdy brakuje nam wody, kopiemy studnie i po prostu w sposób niekontrolowany tą wodę wypompowujemy. Tą wodę powinniśmy traktować z wielką pieczołowitością, bo w warunkach, gdy pojawia się deficyt wody, ten deficyt wody hydrogeologiczny jest bardzo nieprzyjemny, bo często z tych właśnie wód korzystamy, no, używając ich w naszych kranach. No i tu wielka troska tak społeczności, żeby nie pompować wody gruntowej, no, żeby chociażby podlać sobie trawnik albo, nie wiem, nawodnić rośliny, które po prostu i tak by rosły, a zwyczajnie zostawić tą wodę, bo to są zasoby strategiczne, takie zasoby bezpieczeństwa. No i jak w kranie brakuje nam wody, no to już dotykamy takiego bardzo poważnego cywilizacyjnego problemu. Suszy hydrogeologicznej, przepraszam.
1: Dostrzega pan jakąś zmianę w myśleniu także samorządowców w Polsce? Bo to wielu samorządów dotyka pojawiające się zakazy podlewania ogródków czy mycia samochodów w jakichś określonych godzinach. Ja oczywiście trywializuję, bo to pewnie jest wierzchołek góry lodowej i najmniej poważna konsekwencja tego kryzysu wodnego, o którym rozmawiamy. No, ale
0: ja myślę, że samorządowcy mają bardzo ciężką pracę i muszę powiedzieć, że tu w Wielkopolsce w kontaktach widzę, jak w wielu przypadkach samorządowcy naprawdę wykazują się wielką troską. Natomiast też pamiętamy, że wywiercić dziurę w ziemi niektórzy wiercą w taki, bym powiedział, niekoniecznie kontrolowany sposób. I
1: czyli wolna Amerykanka i wolność domku niestety, w swoim domku.
0: I tu trzeba przyznać, że to samorządowcom często spędza sens powiek, bo to jest taka sytuacja, w której my tak naprawdę mamy poważny problem społeczny, jak kontrolować tą wodę, której nie widać, tą, która jest głęboko pod naszymi stopami, a która naprawdę jest warunkiem często podstawowym, żeby systemy wodociągowe funkcjonowały. Bardzo poważne zagadnienie.

0: Ja mam wrażenie, że chyba dotrzemy do jakichś bardzo takich drastycznych rozwiązań wtedy, gdy naprawdę nam wody w kranach w wielu miejscach zabraknie. Póki co to jest bardzo duża troska samorządowców. Te prośby o ograniczenie wody to jest po prostu roztropna prośba, żeby oszczędzać i żeby tej wody starczyło. No ale pamiętamy, że takie prośby, które często charakteryzują się jakąś troską, one niekoniecznie są traktowane w jakiś taki poważny sposób.
1: Pewnie narażę się wielu naszym słuchaczom, zadając kolejne pytanie, prowokacyjne. Czy woda w Polsce jest za tania? Taka woda, za którą płacimy nasze rachunki. Bo może gdyby była droższa, to łatwiej byłoby ją nam oszczędzać.
0: A to jest, wie panie, to ja nawet nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć tak wprost. Natomiast wiem jedno, że jeżeli za coś płacimy, to wykazujemy się jednak większą troską. Z tym, że też gdy za coś płacimy, to czasami uważamy, że możemy używać tego w sposób nieograniczony. I to oczywiście troszkę jak z paliwami, które mogą drożeć, a my wciąż będziemy jeździć intensywnie samochodami. Więc tutaj ta ekonomia, ona działa w dwójnasób. Natomiast no, generalnie pamiętamy lata 90., kiedy bardzo prosty zabieg, liczniki i płatność za wodę, nawet wtedy jeszcze niekoniecznie tak wysoka jak teraz, sprawiły, że nagle zaczęliśmy zużywać tyle samo wody, co przeciętny mieszkaniec Europy. Wcześniej zużywaliśmy zdecydowanie więcej. Więc na pewno ekonomia będzie miała tutaj swoje podłoże, ale dotyka pani bardzo poważnej kwestii, bo pamiętamy, że te zasoby ekonomiczne mieszkańców naszego kraju są różne, więc tu dotykamy już takich, bym powiedział, momentów, w których można pomyśleć o jakichś takich pojęciach jak nierówność, jak problem z dostępem, jak ograniczenia. No, na pewno jest tak, że woda jest zasobem, za który powinniśmy płacić, bo wtedy rzeczywiście ten nasz zdrowy rozsądek jest tutaj bardziej aktywny, ale też dotykamy kwestii później dostępności i takich, bym powiedział, poważnych kwestii związanych z no, społecznych, które pamiętamy troszkę jak z ubóstwem energetycznym. Z jednej strony wiemy, że energię trzeba oszczędzać, ale gdy ona się robi bardzo droga, to zaczynamy mieć problem z dostępem, więc tutaj włodarze z wodą mają, podejrzewam, ten sam problem.
1: Na razie trzeba się dostosowywać do tych zmian klimatu, zamiast kopać dziurę w ziemi, raczej retencjonować to, co z nieba spada, bo to wydaje się dużo łatwiejsze.
0: To znaczy, to jest racjonalne, bo pamiętamy, że te podziemne wody, one się nie odbudowują w ciągu jednego opadu, nawet w ciągu jednego roku, więc ich wykorzystywanie to często jest troszeczkę takie wykorzystywanie takich zasobów, które są, można powiedzieć, trudno albo nieodnawialne. I w tym momencie z takimi zasobami nieodnawialnymi trzeba bardzo poważnie i delikatnie się obchodzić. Nie można ich wykorzystywać w sposób taki nieracjonalny. Natomiast gdy mówimy o rozwiązaniu długofalowym, tak, powinniśmy korzystać z wody opadowej. Wtedy jesteśmy mniej, znaczy nie jesteśmy zagrożeni takim absolutnym wyczerpywaniem tych nieodnawialnych źródeł wody. Tak powinniśmy budować naszą gospodarkę, żebyśmy na opadach na wodach opadowych powinniśmy rozwiązywać nasze kwestie. Jeżeli zużywamy więcej, to znaczy, że zaciągamy dług, a tak naprawdę obciążamy deficytem wody następne pokolenia. Wiem, że to brzmi długo, tak bym powiedział, bardzo górnolotnie, ale trzeba pamiętać, że to w ten sposób działa, że następne pokolenia będą miały po prostu mniej tej wody i będą borykały się z większymi problemami. To nie jest chyba dobra perspektywa i absolutne zaprzeczenie idei zrównoważonego rozwoju, czyli umiaru, takiej, bym powiedział, oszczędności, ale i też długofalowego myślenia.
1: Jak wyglądamy na tle naszych europejskich partnerów w tym zakresie, panie profesorze? Ta świadomość u nas, a w Europie, bo czytam o tym, że Europa najszybciej na świecie się ociepla, zatem to parowanie tutaj też będzie największe i domyślam się, że problem z wodą to nie tylko problem Polski.
0: Tak, natomiast pamiętamy, że ten margines wodny, czy te zasoby wodne, z których możemy korzystać, one są naprawdę bardzo małe i zdaje się, że jesteśmy pod tym względem najmniej korzystnym miejscu łącznie z Belgią. I też pamiętamy o tym, że oprócz tego, że woda jest, ona jeszcze musi być odpowiedniej jakości, więc już dbałość o jakość wody jest tutaj, bym powiedział, kluczem, żeby w jakiś sposób o wodzie rozmawiać. No i też pamiętamy o tym, że świadomość wody to często świadomość poprzez, powiem to niestety tak działa, poprzez brak. Więc Często jest tak, że dopóki braku

0: choroby nie zauważymy, dopóty możemy myśleć w całkiem swobodny sposób o zarządzaniu wodą. Ja zachęcam do nieużywania wody wtedy, gdy jest bardzo gorąco i sucho, a chcielibyśmy mieć zielony trawnik. Dajmy temu trawnikowi zwyczajnie zrobić się żółtym. Ja wiem, że oczywiście to jest herezja, tak jak pani pytanie, czy woda jest za tania, ale z drugiej strony woda nam jest potrzebna do poważniejszych spraw niż zieleń przed domem.
1: Pan profesor Bogdan Chojnicki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę.
0: Dziękuję, miłego dnia, do widzenia.
1: Z panem profesorem o wodzie rozmawialiśmy. Wody lać nie będziemy teraz z Markiem
2: Absolutnie.
1: Klapą. Witaj,
2: dzień
1: Marku.
2: Dobry.
1: Dzień dobry. Niebawem zastąpisz mnie na miejscu prowadzącego audycję w Polskim Radiu 24. O czym w popołudniu dzisiaj?
2: Dzisiaj nie zabraknie oczywiście tematów politycznych, bo trochę ich mamy. Zresztą słuchając twojego pasma też można było wynotować kilka istotnych tematów.
1: Kryptowaluty, Zbigniew Ziobro.
2: Raz.
1: Podziały w Prawie i Sprawiedliwości.
2: I
1: transkrypcja małżeństw
2: jednopłciowych. No i tutaj te cztery najważniejsze wymieniłaś, ale nie zabraknie również innych i skomentujemy te tematy z naszymi gośćmi, a gośćmi Rocha Kowalskiego będą Adam Bodnar, senator KO, były minister sprawiedliwości.
1: No to tutaj wyczuwam temat Zbigniewa Ziobry.
2: Tak, a potem Agnieszka Wojciechowska, van Hełkalom z PiSu, również te tematy będą poruszone, a zatem z różnych stron spojrzymy na scenę polityczną jak zawsze, ale nie zabraknie także innych tematów, bardzo dalekich od polityki, bo będziemy mówili o baby boomie w stadninie koni w Janowie Podlaskim.
1: To już ten czas.
2: To jest ten czas i to będzie naprawdę, nie mogę się doczekać naszego łączenia z Janowem Podlaskim. To w tej regionalnej części naszego programu po godzinie 17.
1: Pięknie.
2: Zobaczymy, jak to w Janowie Podlaskim wygląda. No będą też poważne tematy międzynarodowe. Przyjrzymy się wizycie Donalda Trumpa w Chinach. To jest temat, którym interesują się wszyscy, nie tylko politolodzy, ale również w gospodarce.
1: Ależ,
2: to jest bardzo
1: oczywiście.
2: Ważny temat. Również zmasowane ataki na Ukrainę. Ten temat również będzie poruszony w programie Świata Pogląd. Spotkamy się z Ernestem Zozuniem. No i jeszcze rozmowy pokojowe Izrael-Liban, czyli Bliski Wschód cały czas wrze. I na ten temat nie zabraknie również najświeższych doniesień i komentarzy.
1: Czyli będzie Bliski Wschód, ten wschód najbliższy i daleki.
2: I daleki Zachód też będzie.
1: W wizyty prezydenta Trumpa w Chinach. Marek Klapa z państwem zostaje. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ewa Fasążnik, do usłyszenia.
3: Reklama.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie. Autopromocja.
7: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
3: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Damian Szpyra. Dzień dobry. Kolejne tarcia w Prawie i Sprawiedliwości. Wrócił temat stowarzyszeń, a ich działalność nawet w ramach partii może zostać zakazana. O tę sprawę będę pytać naszą reporterkę, która zna szczegóły. Czy tym razem uda się uregulować rynek kryptowalut w Polsce? Nad czterema ustawami, które tego dotyczą, pracują posłowie. Obrady Sejmu obserwuje Mariusz Pieśniewski, z którym się połączymy. To była pierwsza transkrypcja aktu małżeńskiego pary jednopłciowej w Polsce. Stołeczny Urząd Stanu Cywilnego uznał związek dwóch mężczyzn zawarty za granicą. Szczegółowo w tym temacie wypowiadał się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.

0: To posiedzenie miało oczyścić atmosferę w partii, ale zamiast tego jeszcze bardziej ją podgrzało. Politycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się wczoraj na wyjazdowym posiedzeniu klubu. Przemysław Czarnek miał zarzucać Mateuszowi Morawieckiemu, że zależy mu na rozbiciu partii. Usłyszał w odpowiedzi, że radykalizuje PiS. Wrócił temat stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus i niewykluczone, że władze partii tworzenia stowarzyszeń zakażą. Tą sprawą zajmie się Komitet Polityczny PiSu. Łączymy się z Sylwią Białek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, o co poszło i czy jedność partii nie została zagrożona?
1: Z moich informacji wynika, że było to najbardziej burzliwe posiedzenie klubu w ostatnim czasie. Kandydat na premiera Przemysław Czarnek zarzucał Mateuszowi Morawieckiemu, że jego nie wspiera w kampanii, prekampanii wyborczej i działa na niekorzyść partii. Były premier mówił zaś, że partia się radykalizuje i to nic dobrego nie wróży. Wrócił temat, wydawałoby się, że zamknięte, a mianowicie stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Jeszcze miesiąc temu Jarosław Kaczyński na jego działalność się zgodził, na działalność stowarzyszenia, ale pod pewnymi warunkami. Mówił wówczas o dwóch płucach, a teraz sprawą wszystko wskazuje na to, że zajmie się Komitet Polityczny PiSu. Jacek Sasin nie wyobraża sobie, by wewnątrz partii były premier budował zaplecze dla swojej nowej inicjatywy. Na antenie Polskiego Radia mówił, że partia musi być jednością.
2: Pan prezes jest zaniepokojony jednak, bo dochodzą do niego, jak rozumiem, sygnały, które świadczą o tym, że taka działalność się poza partią odbywa w ramach tej inicjatywy stowarzyszeniowej i że to po prostu jest niedopuszczalne. Ja to absolutnie podzielam ten pogląd pana prezesa. Rzeczywiście partia musi być jednością, musi działać wspólnie, nie może być kakofonii przekazu.
1: Jedność to nie to samo, co jednolitość, mówił z kolei Paweł Jabłoński. Tłumaczył, że w Prawie i Sprawiedliwości zawsze były różne nurty, a stowarzyszenie założone przez polityków skupionych wokół Mateusza Morawieckiego działa na korzyść Prawa i Sprawiedliwości.
3: Jest grupa znów ludzi, która uważa, że absolutnie jakakolwiek działalność poza partią jest dla partii szkodliwa. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby tworzyć osobną partie, czy osobne środowisko o charakterze politycznym, które działały przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, to byłoby szkodliwe. Ja nie mam takiego zamiaru. Ja jestem założycielem tego stowarzyszenia po to, żeby doprowadzić do tego, aby Prawo i Sprawiedliwość, szeroki obóz prawicy, miał jak najszersze poparcie.
1: Były premier Mateusz Morawiecki mówił później na konferencji prasowej, że Stowarzyszenie Rozwój Plus zostało właśnie zarejestrowane we wtorek. Zaznaczył, że nie zrezygnuje z pracy w stowarzyszeniu i jak mówił, nie da się wypchnąć z partii. Były premier odpowiadał też na zarzuty, że sabotuje działania Przemysława Czarnka.
4: Absolutnie się nie zgadzam z taką tezą, wręcz przeciwnie. Całkiem niedawno miałem też bardzo pozytywne wypowiedzi na temat naszego kandydata. W szczególności dlatego, panie redaktorze, się z tym nie zgadzam, że te błędy, które doprowadziły nas do tych niskich stosunkowo notowań sondażowych, polegały na tym, że zamykaliśmy się na szereg elektoratów, takich jak przedsiębiorcy, jak NGO-sy, jak samorządowcy, kobiety w dużym stopniu w wieku lat 30-50. To wynika z badań.
1: Część posłów Prawa i Sprawiedliwości uważa jednak, że decyzja o zamrożeniu czy o zakazie wszelkich stowarzyszeń jest słuszna. W tym gronie jest między innymi Robert Telus.
5: Potrzeba jest zamrożenia, mamy iść w jednym kierunku. To, co powiedział prezes, ja się z tym zgadzam. Nawet przed tym, jak to prezes powiedział, to się z tym zgadzam, że mamy iść jednością. Jeżeli chcemy wygrać wybory dla Polski, to tak powinno być. I to nie tylko na tym szczeblu krajowym, ale również na tych szczeblach samorządowych, na tych szczeblach powiatowych, na tych szczeblach gminnych. Potrzeba takiej jedności, potrzeba zjednoczenia.
1: Zatem posiedzenie klubu, które miało wyciszyć sytuację w partii, jeszcze bardziej zantagonizowało strony sporu. Te dwie strony nazywane są tak roboczo harcerzami i maślarzami. Komitet Polityczny zajmie się działalnością stowarzyszeń. Rozwój Plus działalności kończyć jednak nie zamierza, czyli obniżenia temperatury sporu spodziewać się w najbliższym czasie nie należy.
0: Wewnętrzne problemy w PiSie. Komentarze w tej sprawie zebrała Sylwia Białek. Dziękujemy. O zgrzyty w największej partii opozycyjnej pytaliśmy profesor Agnieszkę Kasińską-Metrykę. Mateusz Morawiecki gra ewidentnie na siebie, mówiła politolożka z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
6: To nie jest tylko podział, jeżeli chodzi o tych tak zwanych harcerzy i maślarzy, jak przyjęło się mówić. Ja uważam, że tych podziałów wewnątrz tak dużego ugrupowania jest więcej. I w sytuacji, kiedy no, oczekiwanie przynajmniej prezesa jest takie, że wszystkie ręce na pokład i gramy do jednej bramki, no to tutaj Mateusz Morawiecki ewidentnie wielokrotnie no, zachowywał się tak, jak nie oczekiwano od niego, już mówiąc bardzo dyplomatycznie. To znaczy

0: grał przede wszystkim na siebie, na swoje ambicje polityczne i nawet jakieś wspólne fotografie, czy właśnie jakieś poparcie wprost dla Przemysława Czarnka, no były problemem. Więc tak, są obiektywne przesłanki, żeby mówić o tym, że ten problem ma też swoje osadzenie no, w samej polityce tworzenia własnej formacji, czy ona będzie zwana stowarzyszeniem, czy za chwilę przekształci się w partię, to już kwestia drugorzędna, przez byłego premiera.
1: Mówiła profesor Kasińska-Metryka. O konflikcie wewnątrz PiSu możemy przeczytać na polskieradio24.pl. W Sejmie trwa debata nad drugim czytaniem projektów, które mają uregulować rynek kryptoaktywów. Nie brakuje wzajemnych oskarżeń o kłamstwa i powiązania z firmami kryptowalut. Obrady obserwuje Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Powiedz, czy posłowie doszli do porozumienia wokół jednego z czterech projektów?
2: No, trudno nazwać to porozumieniem, bo ale wiodącym projektem podczas pracy w komisji ustanowiono projekt rządowy. Posłowie także wielu klubów liczą, że zostaną tam wniesione poprawki. Podczas debaty najwięcej słów jednak było nie odnoszących się do poszczególnych zapisów projektu, ale oskarżających politycznych przeciwników. Relacjonując pracę w Komisji Finansów Publicznych nad czterema projektami, poseł Jarosław Urbaniak z KO powiedział, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są powiązani z rynkiem kryptowalut i dlatego zachowywali się podczas prac komisji dziwnie.
3: To pokazuje absurd waszej postawy. Naprawdę, w kwestii kryptowalut, waszych powiązań z tymi brudnymi pieniędzmi, pieniędzmi rosyjskimi.
4: Wiem, że się skończył czas, ale zapowiedziałam, że przedłużę
3: tak daleko,
4: panu posłowi.
3: Że sprawdza się stare powiedzenie. Kłamaliście, oszukiwaliście, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wszyscy wiedzą, że tak robicie.
2: Zbigniew Kuźmiech z Prawa i Sprawiedliwości mówił, że to rząd dopuścił do działania zonda krypto, mimo że miał informacje ze służb, a dziś nie chce wprowadzać zmian, które proponuje prezydent.
5: Postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek w odniesieniu do tego swojego przedłożenia i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na okładanie opozycji i pana prezydenta. Mam nadzieję, że wreszcie pójdziecie po rozum do głowy i rzeczywiście poprawki, które dzisiaj zostaną zgłoszone, przynajmniej część zostanie przyjęta.
2: Ale to właśnie polityków PiS i Konfederacji, politycy koalicji rządzącej oskarżali o nielegalne powiązanie z rynkiem kryptowalut, a dziś także o uniemożliwianie przyjęcia przepisów, mówił Sławomir Nitras z KO.
6: Że pomimo tej atmosfery na granicy szaleństwa, bo mamy tutaj ewidentnie do czynienia z tym, że część posłów głosuje nie kierując się racją państwa, tylko kierując się jakimiś powiązaniami z branżą krypto. Chciałem podziękować za sprawną pracę, że możemy w ciągu jednego posiedzenia sprawnie przeprowadzić bardzo trudny projekt, o czym mówił pan poseł Urbaniak. Bardzo trudny, bo część tej Izby jest rozszarpywana przez lobbystów. Robi wszystko, część tej Izby, Kancelaria Prezydenta, żeby w Polsce tych regulacji nie było.
2: Przedstawiciel Konfederacji ubolewał, że to projekt rządowy jest wiodący, ale powiedział, że trzeba uchwalić taką ustawę, która pozwoli rozwijać się technologią, mówił Witold Tumanowicz z Konfederacji.
7: My naprawdę stwierdzamy i to jest fakt. Kryptoaktywa istniały, istnieją i będą istnieć i ustawę trzeba uchwalić, ale taką, która pozwoli Polsce rozwijać się i konkurować z innymi państwami, a nie wypychać innowacji za granicę.
2: O zgodę i przyjęcie przepisów rządowych, ale też o niewetowanie ich przez prezydenta Karola Nawrockiego apelował Sławomir Ćwik z Centrum. A przed chwilą przemawiał przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki, który także odniósł się do tych wypowiadanych politycznych oskarżeń. Powiedział, że ilość kłamstw, która tutaj padła, jest niebotyczna, tak mówił szef kancelarii prezydenta. Ta debata powoli zmierza ku końcowi, ale wciąż kolejne wypowiedzi posłów budzą no, bardzo gromkie czy bardzo nerwowe reakcje, a to jednej, a to drugiej strony sceny politycznej i tej sali, która głośno wykrzykuje jakieś okrzyki krytyki wobec poszczególnych zdań, które tutaj się pojawiają. Natomiast posłowie z jednej, jak i z drugiej strony mówią, przekonują, że chcą dalej prowadzić pracę nad tym projektem i co z niego dalej wyniknie, przekonamy się w kolejnym etapie prac Sejmu.
1: Sejm pracuje nad projektem ustawy w sprawie cyfrowych giełd w Polsce. Temat śledzi nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy.
8: Suma wydarzeń.
1: To prawdziwy przełom. Warszawa dokonała wpisu do rejestru małżeństwa dwóch mężczyzn zawartego w Berlinie. Wcześniej w tej sprawie zapadło kilka wyroków sądu. Dokonanie tak

0: takiej transkrypcji polecił Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Polski Naczelny Sąd Administracyjny. Sądy uznały, że choć w Polsce małżeństwa jednopłciowe są niezgodne z prawem, to nasz kraj jako część Unii musi rejestrować małżeństwa zawarte w innym kraju członkowskim. Łączymy się z Martyną Szymczakowską. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Byłaś na konferencji prasowej prezydenta Warszawy. Powiedz, jak swoją decyzję argumentował Rafał Trzaskowski?
1: Prezydent Warszawy mówił, że to obowiązek, przestrzeganie prawa, ale także szacunek wobec każdego Polaka.
2: Jako polityk od zawsze mówiłem o tym, że zadaniem polityków jest zapewnienie wszystkim obywatelom i obywatelkom przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i poczucia godności, że Warszawa to miasto otwarte i tolerancyjne.
1: Dlatego Rafał Trzaskowski przekonywał, że on po prostu przestrzega prawa, przestrzega wyroków sądów i ponieważ Warszawski Urząd Stanu Cywilnego podlega właśnie jemu, no to on był po prostu zobligowany do jak najszybszej transkrypcji aktu małżeństwa. Prezydent Warszawy nie czekał na rozwiązania systemowe, dlatego przyznał, że no nie jest to rozwiązanie idealne, to przyjęte przez Warszawę, no bo wzór aktu małżeństwa zakłada wpisanie danych kobiety i mężczyzny, no i na tym wzorze bazowali w tym konkretnym przypadku urzędnicy, ale jak przekonywał Rafał Trzaskowski, to najlepsze rozwiązanie, jakie podjął po konsultacjach z urzędnikami i środowiskami LGBT.
2: Żadne z tych rozwiązań nie jest doskonałe, bo potrzebne jest do tego rozporządzenie, a my tutaj jesteśmy zobowiązani terminami oraz moją deklaracją, że nie będziemy tutaj opóźniać procesu transkrypcji, stąd korzystaliśmy z tych rozwiązań technicznych, które były możliwe, no to będę do tego nas zobowiązał sąd, dlatego że w tym orzeczeniu sądu jest jasno zapisane, że żadne problemy natury technicznej nie powinny nas powstrzymywać przed transkrypcją. Dokonaliśmy tego w naszym poczuciu w sposób jak najlepszy z tych opcji, które są możliwe. Ufam, że kwestia rozporządzenia na przyszłość też tę sprawę w jakiejś mierze wyjaśni.
1: Rozporządzenie jest już gotowe. Wczoraj wieczorem wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że podpisał projekt przepisów, które regulują te kwestie. Także kwestie rubryk kobieta-mężczyzna.
3: I wszystko, co do tej pory nie było formalne, systemowo będzie załatwione. Ministerstwo Cyfryzacji pracowało nad kilkoma rozwiązaniami, które miały dawać poczucie, że zostanie sprawa wykonana. Kobieta będzie zapisana jako kobieta, mężczyzna jako mężczyzna. Będzie dwóch mężczyzn, będzie podpisy dwóch mężczyzn. Będą dwie kobiety, miały transkrypcję, będzie dwie kobiety. Wszystko będzie godnościowo.
1: Adwokat Artur Kula, jeden z pełnomocników pary, której akt małżeństwa został transkrybowany, powiedział, że choć czekali na ten dzień, no to nie wiedzieli wcześniej, że właśnie dzisiaj to się wydarzy, że otrzymają wiadomość, że ten dokument jest już gotowy do odbioru w urzędzie.
4: Wedle mojej wiedzy transkrypcja została dokonana dzisiaj. Nie widziałem tego odpisu jeszcze na własne oczy. Natomiast z tego co wiem, małżeństwo zostało wpisane do obecnego wzoru aktu małżeństwa, z czego jeden z małżonków został wpisany w rubryce mężczyzna, a drugi w rubryce jako kobieta. Jest też tam taka adnotacja, informacja, że jest to właśnie akt małżeński transkrybowany. Stąd też są te niespójności, że jedna osoba jest wpisana pod teoretycznie błędną płcią.
1: No ale nie to jest kluczowe. Środowiska LGBT podkreślają, że najważniejszy jest fakt, że mężczyźni nie są już uznawani za kawalerów, a za małżeństwo. Prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział, że takie transkrypcje będą przeprowadzane na wniosek par małżeństw jednopłciowych, które wzięły ślub w Unii Europejskiej. Ponieważ polskie sądy wydały w ostatnich dniach kilka kolejnych orzeczeń w tej sprawie, to warszawski ratusz uznaje, że taka jest ta linia orzecznicza i nie będzie wymagać orzeczeń sądowych w tej sprawie.
0: Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego, a dokonano jej w Stołecznym Urzędzie Stanu Cywilnego. Tematem zajęła się Martyna Szymczakowska. Dziękujemy. W magazynie pytamy o powody decyzji Stołecznego Ratusza. Mogła to być kalkulacja polityczna, tak mówiła na naszej antenie dr Agnieszka Zaręba, politolożka.
5: Premier Donald Tusk na pewno dostrzega bardzo dużą grupę osób rozczarowanych brakiem tego rodzaju działań i brakiem myślenia o tych osobach, które tak naprawdę wyniosły go na ten urząd. Bardzo wielu młodych ludzi zagłosowało i odcięło się od konserwatyzmu takiego bardzo, powiedziałabym, strukturalnego. I dlatego pan premier przecież w kampanii bardzo wiele tych kwestii obiecywał. Moim zdaniem to nie tylko kwestia właśnie grup LGBT, ale mam takie wrażenie, że nasze społeczeństwo też się zmieniło i jest takie mocniej tolerancyjne. I nawet jeżeli wprost nie akceptuje takiego podejścia, to

0: Myślę, że z punktu widzenia takiego zwykłego ludzkiego akceptuje tego rodzaju posunięcia, dlatego że to jest po prostu niestwarzanie barier komuś, kto żyje inaczej.
1: Tak mówiła dr Zaremba. Przypomnijmy, przedwczoraj premier zlecił przygotowanie projektu rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów małżeństw. Podpisał go minister cyfryzacji. Teraz trzeba jeszcze podpisu szefa MSW. Dokument to pokłosie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA zobowiązał warszawski urząd do transkrypcji aktu małżeństwa mężczyzn zawartego w Berlinie. Szef MON uspokaja. Nie zmniejszy się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że resort pracuje nad zwiększeniem ich liczebności. To reakcja na doniesienia amerykańskich mediów. Według przekazów armia USA odwołała planowane rozmieszczenie 4000 żołnierzy w Polsce. Reorganizacja wojsk przez Amerykanów mogą wpływać na ich lokalizację w Europie, ale nie oznacza to zmniejszenia kontyngentu w naszym kraju, zapewnia szef MON-u.
2: Zmieniają koncepcję. Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki wojskowe, inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce niż ta, która była planowana, czy będzie dyslokowana w Niemczech niż ta, która była planowana. Ale dla Polski to nie oddziałuje negatywnie pod względem zdolności i liczebności.
1: Wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz kontaktował się z premierem i prezydentem w sprawie rozmieszczenia amerykańskich wojsk.
2: Wczoraj oczywiście od samego początku byłem w kontakcie z premierem Tuskiem. W nocy też rozmawiałem z prezydentem Nawrockim. Jesteśmy tutaj wszyscy ze sobą w kontakcie. Myślę, że to jest przykład dobrego współdziałania i jednego strategicznego kierunku. Tu nie ma między nami sporu o strategię, o filozofię, o zadanie, które jest do wykonania, czyli obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce.
1: Amerykańscy żołnierze powinni być w Polsce na stałe, a nie tylko rotacyjnie, mówił w naszym studiu Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku. Jak dodał, Polska musi wyciągnąć wnioski ze strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
3: Kiedy Trump wygłosił swoje orędzie, kiedy przejął władzę, on to wszystko dokładnie powiedział. To się zmaterializowało w strategii bezpieczeństwa. Już wtedy powinno wywołać u nas niepokój i powinniśmy w tym kierunku maszerować i już rozmawiać. I dzisiaj mieć odpowiedź. Tak, to w naszym narodowym interesie, żeby Amerykanie nie osłabiali swojej obecności, a ta obecność była wzmacniana poprzez stały pobyt, nierotacyjny.
1: W Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.
4: Suma wydarzeń.
1: Nie żyje 5 osób, 9 uważa się za zaginione. To dotychczasowy tragiczny bilans zmasowanych rosyjskich ataków na Kijów. Trwa przeszukiwanie gruzowisk w stolicy. Rosja atakowała Ukrainę nieprzerwanie od wczoraj do dzisiejszego poranka. Więcej o tym Paweł Buszko.
5: Poszukiwania trwają przede wszystkim w kijowskiej dzielnicy Darnica, gdzie rosyjska rakieta zrujnowała cały pion bloku, liczący 18 mieszkań. Wśród rannych są dzieci, w tym miesięczne niemowlę. W czasie nocnych ostrzałów do zniszczeń doszło także w obwodzie kijowskim i szeregu innych obwodów Ukrainy. Rosjanie w środę i w nocy ze środy na czwartek przeprowadzili serię powtarzających się dronowych, a także rakietowych uderzeń. Celowali też w zachodnie, graniczące z Polską regiony. W sumie w ciągu nieco ponad doby wypuścili na Ukrainę ponad 1500 dalekosiężnych bezzałogowców i około 60 rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Po raz pierwszy od lat wobec Rosji ostro zareagowały Węgry. Szefowa dyplomacji w rządzie Pejtera Modziora wezwała do siebie rosyjskiego ambasadora po zmasowanym ataku dronowym na ukraińskie Zakarpacie. To region graniczący z Węgrami, zamieszkany przez liczną mniejszość węgierską.
6: Minister węgierskiego resortu spraw zagranicznych Anita Orban miała przekazać ambasadorowi Jewgenijowi Stanisławowowi, że Budapeszt zdecydowanie potępia rosyjski atak na Zakarpacie, zamieszkane przez etnicznych Węgrów. Podkreśliłam też, że Rosja powinna zrobić wszystko, co możliwe, aby zapewnić natychmiastowe zawieszenie broni i jak najszybsze, pokojowe, trwałe zakończenie wojny, dodała w oświadczeniu Anita Orban. W zgodnej opinii komentatorów była to najostrzejsza reakcja wobec Rosji ze strony węgierskiego rządu od wielu lat. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: Z Europy przenosimy się do Chin. Tam pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta. Donald Trump rozmawiał w Pekinie z Xi Jinpingiem. Dwa mocarstwa, których rywalizację odczuwa cały świat, teraz mają więcej współpracować. Dla Ameryki ważna jest współpraca handlowa, dla Chin kwestia Tajwanu. W Tajpej jest nasz korespondent Tomasz Cajewicz. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
1: W jakiej atmosferze przebiegały rozmowy i czy przyniosły konkrety?

0: Przebiegły w dobrej atmosferze. Należało się tego spodziewać. Przed Donaldem Trumpem rozciągnięto czerwone dywany. Były tłumy wiwatujących dzieci, uroczysty banki. Oczywiście ten najważniejszy punkt to były rozmowy przywódców. Tematów do rozmów w relacjach Chin i Stanów Zjednoczonych oczywiście nie brakuje. Te najważniejsze to dla Amerykanów współpraca handlowa, stworzenie ram ostatecznego porozumienia zamykającego ubiegłoroczną wojnę celną. Dla Chin, jak pokazuje ta wizyta, coraz bardziej na pierwszy plan wysuwa się kwestia Tajwanu. Amerykanie sprzedadzą Tajwanowi uzbrojenie za rekordowe 11 miliardów dolarów amerykańskich. Pekin oczywiście jest wobec tego bardzo krytyczny, ale to nie pierwsze dostawy amerykańskiej broni na Tajwan. Konkretów niestety na razie mało, przesłanie dla świata. Chińczycy i Amerykanie potrafią się dogadać nawet w trudnych kwestiach. Amerykański sekretarz skarbu Scott Bessent ujawnił, że należy się spodziewać dużego kontraktu na zakup samolotów Boeinga. To o tyle ciekawe, że podczas wojny celnej Pekin nieoficjalnie wcześniej nakazał własnym liniom lotniczym wstrzymanie kupna samolotów z USA.
1: A jak wizyta postrzegana jest na samym Tajwanie, który, jak deklarował chiński prezydent, może stać się przyczyną konfliktu Chin i Stanów Zjednoczonych?
0: Postrzegana jest jako papierek lakmusowy tego, na ile Tajwan może w przyszłości liczyć na amerykańską administrację. Podczas rozmów w Pekinie padły bardzo ważne słowa. Xi Jinping wyraźnie ostrzegał Trumpa, że jeśli ten będzie chciał pomagać Tajwanowi, to doprowadzi do konfliktu z Chinami. Piłeczka teraz na polu amerykańskiego prezydenta, który też nie jest tak skłonny do stawania w obronie tajwańskich interesów, szczególnie w tak delikatnym dla Ameryki czasie. Przypomnę, że w trakcie kampanii wyborczej Trump mówił, że jeśli Tajwańczycy chcą gwarancji bezpieczeństwa, to mogą je sobie kupić. I kupują za 11 miliardów dolarów, o ile urok chińskiego przywódcy nie był na tyle silny, żeby wpłynąć na zmianę stanowiska Trumpa.
1: Donald Trump i Xi Jinping mają mniej rywalizować, a więcej współpracować. Wizytę amerykańskiego prezydenta w Chinach śledzi Tomasz Sajewicz. Dziękujemy za relację. Teraz w magazynie Francja. Tamtejsze służby sanitarne zniosły ograniczenia wobec brytyjskiego statku wycieczkowego Ambition. Na jego pokładzie wykryto ognisko wirusowego zapalenia żołądka i jelit. Po kilkunastugodzinnej kwarantannie ponad 1700 pasażerów i członków załogi może ponownie schodzić na ląd w porcie w Bordeaux. Sytuację zna Anna Rączkowska.
2: Brytyjski wycieczkowiec Ambition linii Ambassador Cruise Line ma kontynuować rejs zgodnie z harmonogramem i dzisiaj wypłynąć do Hiszpanii, choć na pokładzie nadal obowiązują podwyższone środki sanitarne. Załoga przeprowadziła dodatkową dezynfekcję części wspólnych i kabin, a osoby z objawami wirusa zostały odizolowane. Francuskie służby potwierdziły ognisko choroby wywołanej najprawdopodobniej przez norowirusa. Objawy przypominające grypę żołądkową zgłaszało około 50 pasażerów i członków załogi. Większość pasażerów statku to Brytyjczycy i Irlandczycy. Wycieczkowiec wypłynął z Shetlandów, zawinął do Belfastu, Liverpoolu i dopłynął do Bordeaux. Po zacumowaniu lokalne władze czasowo zakazały pasażerom opuszczania jednostki do czasu zakończenia badań epidemiologicznych. Przez kilkanaście godzin nikt nie mógł zejść na ląd. Brytyjskie media poinformowały również o śmierci 92-letniego pasażera podczas rejsu. Jego śmierć nie jest łączona z ogniskiem choroby na statku. Anna Rączkowska, Polskie Radio.
3: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do tematów krajowych. Najpierw maksymalne ceny paliw na jutro, podało je Ministerstwo Energii. Litr benzyny 95 ma kosztować 6 zł 39 groszy, a benzyny 98 6 zł 98 groszy. Z kolei za olej napędowy trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,85. Następne obwieszczenie ministra energii będzie opublikowane jutro i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Przypomnijmy, to element programu Ceny Paliwa Niżej. No, został on przedłużony do końca maja i jest reakcją rządu na sytuację w rejonie Zatoki Perskiej. Około 400 hektarów Puszczy Solskiej prawdopodobnie nadaje się tylko do wycinki, szacuje Nadleśnictwo Józefów na Lubelszczyźnie. Pożar wybuchł w tym rejonie 5 maja. Według leśników objął obszar prawie 1200 hektarów, z tego ponad 800 to grunty Skarbu Państwa. Leśnicy w pierwszej kolejności uprzątną teren i wytną martwe drzewa. Podczas odbudowy lasu zostaną uwzględnione zabezpieczenia przeciwpożarowe, mówi zastępca nadleśniczego w Józefowie Adam Kraczek.
4: Muszą powstać też i pasy przeciwpożarowe, muszą też powstać dojazdy przeciwpożarowe, no bo to się okazało, że pożar w początkowej fazie swojego rozwoju, czyli na lasach niepaństwowych, gdzie praktycznie jest teren niedostępny, tam nie ma dróg, a jeżeli są drogi, to są nieprzejezdne dla samochodów.

0: bojowych zasadniczo uniemożliwił opanowanie tego pożaru w początkowej fazie.
1: Nowe nasadzenia będą dobrane do jakości gleby. Mają dominować sosny i brzozy.
0: Dużego pola do popisu w obrębie wyboru gatunków my nie mamy. Więc mogą tu powstać w znaczny sposób monokultury sosnowe z udziałem jak największych.

0: Statek powietrzny przypominający mały śmigłowiec. Do zdarzenia doszło na Mazowszu. Akcję ratowniczą relacjonuje Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.
1: Nasze działania w głównej mierze polegały na ugaszeniu palącego się wiatrakowca oraz udzielenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym, które następnie zostały przekazane przybyłym na miejsce zespołom pogotowia ratunkowego i dalej odwiezione do szpitala na dalszą diagnostykę.
0: Wiatrakowcem podróżowało dwóch mężczyzn, którzy samodzielnie opuścili maszynę. Obaj z poparzeniami trafili do szpitala. Na miejscu przyczyny wypadku ustalają policjanci oraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W magazynie Archidiecezja Lubelska zmieniają się tam zasady wyboru proboszczów. W parafiach, gdzie ich brakuje, mogą być wybierani na drodze konkursu. To pierwsze tego typu rozwiązanie w Polsce. O szczegółach Tomasz Maczulski z Radia Lublin.
2: W telegraficznym skrócie, w parafiach, w których nie ma proboszczów, mogą zostać ogłoszone konkursy na to stanowisko. Jest jednak pewne ale. Kandydat musi spełnić szereg wymagań, mówi kanclerz lubelskiej kurii, ksiądz Adam Jaszcz.
3: Na przykład opinia dziekana jest potrzebna, ale też wymagamy tego wszystkiego, co pokazuje nam osobowość kandydata, czyli wykształcenie, które zdobył, jakiś pomysł na parafię, który będzie miał.
2: Jednak ksiądz profesor Paweł Kaleta z Instytutu Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w całym pomyśle widzi pewne zagrożenia.
4: Konkursem na urząd proboszcza wiąże się też ryzyko menedżerskiego podejścia do parafii. To nie jest do końca związane z duchem kościoła.
2: A co o wspomnianych zmianach sądzą sami wierni?
5: Ksiądz przedstawi jakiś plan na rozwój parafii, no to chyba tylko pozytywy same, nie?
2: Czyli jakbyś był księdzem, co? Startowałbyś?
5: No jakby był księdzem, to pewno.
2: Aktualnie kandydaci na proboszczów poszukiwani są w 16 parafiach Archidiecezji Lubelskiej. Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
0: Dodajmy, że proboszczowie poszukiwani są m.in. do parafii pod wezwaniem świętej Agnieszki w Lublinie czy do parafii pod wezwaniem świętego Ducha w Chełmie.
6: Suma wydarzeń.
0: Wieczorem poznamy laureatów 23. Festiwalu Filmów Dokumentalnych Millennium Docs Against Gravity. Jest szczególnie ważne, która produkcja zdobędzie nagrodę dla najlepszego filmu. To wyróżnienie oznacza nominację do Oscara. Nagrodzony zostanie także najlepszy polski dokument, a o szczegółach festiwalu Witold Panach.
7: Oprócz gali wręczenia nagród odbędą się dziś także kolejne pokazy filmów. Wśród nich dokumentu z konkursu głównego Pieśni Lasu w reżyserii Vincenta Muniera. Dyrektor artystyczny festiwalu, Karol Piekarczyk, wyjaśnia, że reżyser w niezwykły sposób pokazuje piękno przyrody.
8: Dzięki temu, że jest fotografem, to ten film jest niesamowicie imersyjny, pokazuje właśnie piękno lasu, my znajdujemy się w nim.
7: A w ramach konkursu na najlepszy film polski będzie można zobaczyć między innymi dokument Kandydaci śmierci, w reżyserii Macieja Cuskę.
9: Tytuł nawiązuje do takiej dość zabawnej serii horrorów, które realizuję z moim synem i dwójką jego przyjaciół. Jeździmy co roku w różne miejsca Polski i co roku kręcimy horror. To był taki mój sposób na to, żeby spędzić ze sobą razem czas.
7: Program projekcji festiwalu można znaleźć na stronie mdag.pl. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Patronem medialnym Millennium Docs Against Gravity jest Polskie Radio. Uroczystość rozdania nagród rozpocznie się o 19.30. W popołudniowej sumie wydarzeń to już wszystko. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17.00. Damian Szpyra, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Po reklamie. Autopromocja.
10: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami, historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia, koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19.00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
6: Autopromocja.
11: Tu Polskie Radio 24, jest 16.31, 14 dzień
12: marca, no właśnie, skoro przy kalendarzu jesteśmy, Pankracy, Serwacy i Bonifacy, czyli zimni ogrodnicy, pokazali w ostatnich dniach, na co ich stać, a jutro zimna Zośka. I jak właśnie przeczytałem, to chłodzenie

0: W środku maja to nie jest zbieg okoliczności, a uwaga, cykliczne zjawisko meteorologiczne znane nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Francji i Słowenii. No cóż, w przyszłym tygodniu ma być podobno lepiej. Zamiast zimnych ogrodników proponujemy Państwu towarzystwo popołudniowej ekipy naszego radia. Za szybą Kamila Kuzar, Paulina Olak, za konsoletą Adam Brzeziński, a przed mikrofonem dzień dobry, mówi Państwu Marek Klapa. Rozpoczynamy popołudnie z Polskim Radiem 24.
1: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
0: Na temperatury za oknem można ponarzekać, ale temperatura polityczna utrzymuje się w naszym kraju na stałym, wysokim poziomie. Zatem zaczynamy pierwszą rozmowę polityczną, którą poprowadzi Roch Kowalski.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Ja tam nie wiem, mam poczucie, że przydałaby się jakaś odwilż w polityce, a na pewno unormowanie tej pogody. A o tym, czy jest gorąco, będziemy rozmawiać z panem ministrem Adamem Bodnarem, byłym ministrem sprawiedliwości, byłym rzecznikiem praw obywatelskich, obecnie senatorem Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Panie ministrze, słyszymy się? Chyba nie mamy połączenia z panem ministrem Bodnarem, a tematów co niemiara. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o dzisiejszej decyzji, pierwszej decyzji.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
3: Mamy aż takie opóźnienie, panie senatorze? Czy mamy aż tak duże opóźnienie w rozmowie?
4: Tak, momencik, ja się przyłączę.
3: Dobrze, to ja poproszę realizatorów o próbę ponownego połączenia z senatorem Bodnarem, z ministrem sprawiedliwości. Ja tylko powiem, że dzisiaj warszawski Urząd Stanu Cywilnego transkrybował pierwsze małżeństwo dwóch osób jednej płci, które zostało zawarte poza granicami Polski, w Niemczech dokładnie. Ta decyzja po stronie rządu zajęła kilka tygodni. Decyzja o tym, żeby tej transkrypcji dokonać i żeby jeszcze do tego wszystkiego stworzyć nowy wzór rozporządzenia, nowy wzór aktu stanu cywilnego, aktu małżeństwa, w którym oczywiście zostanie uwzględnione to, że członkowie tego małżeństwa, małżonkowie mogą być także parą jednopłciową. Jakie to będzie miało konsekwencje dla polskiego porządku prawnego, a także dla kwestii rodziny, tego o to będziemy właśnie pytać senatora Adama Bodnara. Panie ministrze, czy teraz już lepiej się słyszymy?
4: Tak, ja słyszę doskonale.
3: Zdecydowanie, bardzo. Nie, no przecież nie pańska wina, panie ministrze. Bo naznaczyłem naszym słuchaczom i słuchaczkom wątek dotyczący transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci zawartych poza granicami kraju. To do pana pytanie najpierw ogólne, panie senatorze, panie ministrze. Jak daleko idące konsekwencje w polskim porządku prawnym będzie miała ta decyzja o transkrypcji?
4: Znaczy przede wszystkim, panie redaktorze, to jest historyczny dzień dla społeczności osób LGBT+, w Polsce. Dzień, na który czekały setki, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. Dzień, który jest wynikiem bardzo konkretnych starań prawniczych, czwórki adwokatów, ale także, nie powiem, prokuratura także dorzuciła swoje 3 pozytywne grosze do tej sprawy. I cieszę się, że pan prezydent Trzaskowski wydał pierwszą transkrypcję. Cieszę się z tej deklaracji pana premiera, że małżeństwa osób tej samej płci zawarte poza granicami kraju będą uznawane. I nie dajmy sobie przysłonić tego, co się stało. To jest naprawdę historyczny, bardzo ważny dzień.
3: A ktoś próbuje?
4: Nie, tylko właśnie chodzi o to, że w naszej debacie publicznej zawsze jest tak, że nawet jak się zdarzy coś pozytywnego, co daje uśmiech, co daje radość, co jest realizacją zabiegów wielu osób, oczekiwań przez tyle lat, to i tak zaraz zaczynamy się zastanawiać, no dobrze, a co dalej? No cóż, no po prostu będziemy mieli osoby, których małżeństwa będą respektowane na gruncie porządku prawnego i będą mogły z tego tytułu wywodzić różnego rodzaju konsekwencje w sferze podatkowej, w sferze ubezpieczeń społecznych, w sferze ochrony zdrowia, ubezpieczeń zwyczajnych, kontraktów cywilnych. I myślę, że to jest świadczeń socjalnych, to myślę, że to jest bardzo, bardzo dużo. Po prostu te osoby będą mogły się posługiwać transkrypcją, tak jakby miały zawarte małżeństwo i z tego tytułu wywodzić skutki na terytorium Rzeczypospolitej.
3: Jasne. Panie ministrze, czy to się będzie działo niejako z automatu, ta transkrypcja małżeństw, czy to za aktów małżeństwa, czy to za każdym razem będą decydowały de facto władze samorządowe?
4: To znaczy, proszę zauważyć, że Naczelny Sąd Administracyjny, jak wydał

0: Wydał wyrok 20 marca, bardzo wyraźnie wskazał, że oni przesądzają, że te osoby mają prawo do transkrypcji małżeństwa i że to jest najdalej idąca forma uznania małżeństwa zawartego poza granicami kraju. Natomiast Naczelny Sąd Administracyjny nie przesądzał, jakie to ma konkretne skutki i przełożenie na poszczególne dziedziny prawa. Mhm. Ja podejrzewam, że to będzie wyglądało w taki sposób, że w najzwyczajniej świecie z taką transkrypcją te osoby się będą zwracały do różnych urzędów i te urzędy w różnych sytuacjach będą to małżeństwo uznawały, a tam, gdzie się pojawią problemy, pewnie te sprawy będą trafiały do sądu. No proszę zwrócić uwagę,
1: czyli
0: zrobiła
1: się trochę taka regionalizacja problemu.
0: Nie, dlaczego zaraz? No wie pan, to wszystko zależy, o jakiego rodzaju rzeczy chodzi. No bo zauważmy, że już Zakład Ubezpieczeń Społecznych już wyraźnie zadeklarował, że będzie uznawał te małżeństwa zawarte poza granicami kraju.
1: Jako małżeństwa po prostu.
0: Transkrypcje. Tak jest, także wydaje mi się, że tutaj no, nie powinno być z tym problemu i jeżeli nawet jakieś będą, to one prędzej czy później będą poprzez orzecznictwo wyrównywane. A poza tym ja myślę, że jest jeszcze jedna taka bardzo ciekawa wskazówka dla wszystkich organów władzy, no bo zauważmy, że toczy się praca na temat ustawy o związkach partnerskich, tak mówiąc w dużym skrócie. Mm-hmm. I ta ustawa przecież wymienia te no, kilkadziesiąt różnych obszarów, różnych świadczeń, różnych sytuacji życia publicznego i życia prywatnego, gdzie ta potrzeba osób żyjących w związku, osób tej samej płci powinna być uwzględniona. I wydaje mi się, że to będzie pewna też taka instrukcja dla tych osób, które mają małżeństwa zawarte poza granicami kraju, o co się mogą upominać i w jakim zakresie. Także to nie będzie oczywiście takie bezpośrednie przełożenie ustawowe, natomiast myślę, że będzie dawało zwyczajną taką podstawę w życiu codziennym do ubiegania się właśnie o taką samą ochronę.
1: Jasne. Nie ma pan, panie ministrze, takiego poczucia, że pewnym chichotem historii jest to i chichotem losu. Jest to, że prędzej w Polsce na drodze sądowej zostały uznane małżeństwa jednopłciowe, niż politycy uchwalili jakąkolwiek ustawę o związkach partnerskich.
0: Ja myślę, że to czasami tak bywa, że sądy w momencie, kiedy mamy do czynienia z czymś, co budzi tak wielkie spory ideowe, a jeszcze przy naszym obecnym zapętleniu politycznym tego typu historie stają się szczególnie problematyczne, że sądy biorą na siebie ten ciężar odpowiedzialności. Ale też proszę zwrócić uwagę, że tu mieliśmy na swój sposób szczęście, że jednak po pierwsze byli prawnicy, którzy taką sprawę prowadzili, po drugie mieliśmy to świetne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które no nie pozostawiało wątpliwości. Wreszcie co więcej, no to pytanie prejudycjalne, czyli to pytanie zadane przez nasz sąd Trybunałowi poszło ze strony Naczelnego Sądu Administracyjnego, który można powiedzieć się uchował jako ten sąd, co do którego niezależności nie ma jakichś większych czy poważnych wątpliwości. No i to jest ten splot wydarzeń no, spowodował, że możemy się cieszyć konsekwencjami tego orzeczenia.
1: To ostatnie pytanie w tym wątku, panie ministrze. Czy pary, czy małżeństwa, właśnie których akty małżeństwa będą transkrybowane, czy nie powinny się obawiać ewentualnej oczywiście zmiany władzy, że zmiana władzy na konserwatywną odwróci cały stolik? Czy to są też już tak zmiany daleko idące, że one będą nieodwracalne?
0: Proszę zauważyć, to są zmiany, które postępują poprzez drogę sądową. Poprzez bardzo konsekwentne, twarde orzecznictwo Trybunału w Luksemburgu oraz Trybunału w Strasburgu. Co więcej, to są zmiany, które już zostały wdrożone do polskiego systemu prawnego przez orzecznictwo sądów krajowych, bo przecież to nie jest tylko ten Naczelny Sąd Administracyjny, ale też już wiele orzeczeń lokalnych sądów, wojewódzkich sądów administracyjnych. Wiele par się o to już ubiegało, już dostało te orzeczenia o transkrypcji. Myślę, że ten po prostu wyrok z 20 marca otworzył worek podobnych orzeczeń, gdzieś tam odmroził pewnie terminy w innych podobnych sprawach. No i teraz no, w najbliższych, myślę, że tygodniach, miesiącach będziemy się musieli spodziewać dziesiątek, setek podobnych historii i wydawania tej transkrypcji. Myślę, że
1: skala już będzie za duża.
0: To już skala będzie taka, że bardzo trudno to będzie odwrócić. Także myślę, że to już jest no, kolejny bardzo ważny etap w kierunku doprowadzenia do rzeczywistego poszanowania, pełnego poszanowania praw osób LGBT+ w Polsce.
1: Najpierw była nadzieja, panie ministrze, potem było nieco bulwersujące, a teraz już mam wrażenie, jest po prostu przykro, jak patrzy się na los czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których prezes Bogdan Święczkowski nadal nie dopuszcza do orzekania. Dziś po raz kolejny widziałem, że sędziowie postawili się w Trybunale Konstytucyjnym. Nie umożliwiono im podjęcia obowiązków ani spotkania z delegacją, z którą chciała się spotkać. Czy ta

0: sprawa jest już przegrana w pańskiej ocenie, panie ministrze?
1: Jeżeli tak uznamy, jeżeli zaczniemy w ogóle myśleć w taki sposób, to będzie przegrana, ale właśnie na tym polega siła tej czwórki, że oni muszą być pomimo wszystkich trudności, pomimo tej całej sytuacji absolutnie zdeterminowani i każdego dnia powinni przypominać nam wszystkim, ale zwłaszcza prezesowi Święczkowskiemu, że oni domagają się dopuszczenia do orzekania i że w ten sposób Trybunał stracił jakąkolwiek możliwość orzekania w kolejnych sprawach, bo wyznaczenie składu bez losowania, bez uwzględnienia w losowaniu tej czwórki, no powoduje po prostu wadliwość tego składu. Tak się akurat składa, że dzisiaj ja się widziałem z delegacją, bo mam na myśli, pewnie ma pan na myśli delegację Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.
0: Dokładnie, Komisji tylko nie pamiętałem dokładnie i nie chciałem wprowadzać w błąd. Dziękuję.
1: Oni sprawdzają, no, w jaki sposób Polska wypełnia swoje zobowiązania jako państwo członkowskie Rady Europy. No i z tej rozmowy, którą z nimi miałem, oni są absolutnie świadomi sytuacji w Polsce. No tym bardziej, że dosłownie tydzień temu przecież Europejski Trybunał Praw Człowieka, czyli organ sądowy związany z Radą Europy, wydał to postanowienie zabezpieczające. Także no ja myślę, że ja powiedziałem coś takiego w TVN24, że to są, że ta czwórka to są tacy współcześni bohaterowie. No osoby, które w tej swojej ciszy, pokorze, determinacji chcą służyć nam wszystkim, chcą wypełniać mandat dany przez parlament i dlatego powinniśmy ich cały czas wspierać i powinniśmy absolutnie nie pozwolić na to, żeby się mogli kiedykolwiek poddać, czy w ogóle zwątpić w sens swojej misji.
0: Proszę dokończyć, jasne.
1: Dobro zwycięża nad złem. Złem w tym przypadku jest postawa pana Bogdana Święczkowskiego, najbardziej lojalnego współpracownika, być może nawet i przyjaciela Zbigniewa Ziobry. Jeżeli sobie pomyślimy, gdzie jest Ziobro, jak wywędrował i uciekł przed odpowiedzialnością do innych państw, to możemy sobie wyrazić wtedy mniej więcej odpowiedzieć, z jakiego środowiska pochodzi pan Bogdan Święczkowski.
0: Do ministra Zbigniewa Ziobry jeszcze na koniec tej rozmowy przejdziemy. Ja tylko odnośnie Trybunału chciałem pokrótce dopytać, czy w tym wachlarzu działań prawnych, które mają sędziowie, tych czworo sędziów, czy są jeszcze jakieś działania poza tą skargą, poza skargą, zawiadomieniem do Sądu Pracy?
1: Trudno mi powiedzieć. Być może jasne, jakieś działania rozważa ta czwórka. Natomiast no, myślę, że jeżeli mamy to postanowienie zabezpieczające interim measure Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no to trudno tak naprawdę myśleć o czym, co jeszcze może wchodzić w grę. No bo oczywiście no, my żyjemy w takiej sytuacji, że osoby pełniące różne stanowiska praktycznie nie ponoszą odpowiedzialności za te decyzje ze względu na zblokowanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej w Sądzie Najwyższym, czy też zblokowanie Trybunału Stanu i to, że pani Manowska no, w żaden sposób nie pozwala, żeby Trybunał Stanu ruszył. I to też no, powoduje takie poczucie absolutnej bezkarności, jeżeli chodzi o podejmowanie tego typu decyzji. Wie pan, panie redaktorze, ja nie zapomnę, jak został skierowany wniosek o uchylenie immunitetu Bogdana Święczkowskiego przez prokuraturę w kontekście w największym skrócie Pegasusa. I no, to kilka dni zajęło zgromadzeniu ogólnemu TK, żeby się tego wniosku pozbyć, a większość sędziów to się nawet nie zapoznała z materiałami niejawnymi w tej sprawie. Także no, no, żyjemy w takiej sytuacji, gdzie ta wola polityczna, która uważam w tym przypadku jest realizowana przez Bogdana Święczkowskiego, grającego w porozumieniu z Pałacem Prezydenckim, ma większe znaczenie niż litera prawa, niż ten zgodny z konstytucją wybór czwórki sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.
0: To na koniec, panie ministrze. Dominika Wielowiejska pisała dzisiaj w Gazecie Wyborczej, że widać po sprawie Zbigniewa Ziobry, po tym w jaki sposób była ona rozpatrywana przez warszawski sąd, że wśród sędziów, prokuratorów, a nawet wśród służb specjalnych dochodzi do efektu mrożącego. To znaczy, że jest spora część pracowników tych urzędów, tych instytucji, którzy prowadzą pewnego rodzaju strajk włoski w oczekiwaniu na zmianę władzy. Pan podpisuje się pod taką hipotezą przyczyn ucieczki Zbigniewa Ziobry, tego, że umożliwiono, doprowadzono do tego, że Ziobro uciekł do Stanów Zjednoczonych?
1: Ja myślę, że trudno jest, nie znając dokładnie też materiałów sprawy, wskazywać na tak daleko idące konsekwencje. Ale ja mogę powiedzieć tyle, że w moich działaniach, jak byłem prokuratorem generalnym,

0: to można było odczuć może nie tyle strajk włoski, co być może takie poczucie, że po co brać odpowiedzialność za sprawę, jeżeli nie wiemy, co się wydarzy, jeżeli nie wiemy, jaka będzie przyszłość, jeżeli nie wiemy, co za rogiem, za pół roku, za rok. Myślę, że to jest z pewnością to, co się udało zbudować, niestety, mówię z wielkim żalem, Zbigniewowi Ziobro i Święczkowskiemu właśnie, o którym wspominałem, to jest jednak budowanie przez 8 lat bardzo takich scentralizowanych, naznaczonych strachem organów państwa, takich jak prokuratura, ale także no, stworzenie takiej sytuacji u sędziów, że różne rzeczy mogą być zakwestionowane, że jeżeli się na coś umówiliśmy w ramach w czasie okresu transformacji ustrojowej, to nie do końca to jest zadane, czy może być dane raz na zawsze. I jeżeli się przez 8 lat wysyła taki sygnał, szykuje się taką truciznę do systemu prawnego, to później mogą się pojawiać różne pozaprawne motywacje do podejmowania czy nie podejmowania określonych działań.
1: Adam Bodnar, były minister sprawiedliwości, były rzecznik praw obywatelskich, senator Koalicji Obywatelskiej. Dobrego popołudnia, panie senatorze, panie ministrze.
0: Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dobrego dnia. Dziękuję.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Roch Kowalski. Roch wróci do nas mniej więcej za 40 minut, ale teraz wybieramy się za granicę.
2: Światopogląd.
3: W studiu obok mnie jest Ernest Zozuń. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Erneście, spoglądamy na świat i zaczynamy od bliskiej zagranicy. Zmasowane ataki na Ukrainę to niestety informacje, które dzisiaj pojawiały się w informacjach agencji. Pojawiały się również zdjęcia, które no, budziły trwogę.
4: W tej chwili z tego, co wynika z informacji, jakie napływają, 7 osób zginęło w wyniku tych ataków na Kijów. Nie wiemy, jak to wygląda w reszcie Ukrainy. Te informacje zazwyczaj spływają znacznie później. Kijów jest ten pierwszy, bo na Kijów patrzą oczy całego świata, bo tam i ukraińska polityka się dzieje. No i wtedy, kiedy spadają bomby, drony, rakiety na Kijów, znaczy, że Rosjanie chcą pokazać, kto jest ważniejszy i kto ma większą siłę. Rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna, ponieważ od wczoraj Rosjanie nasilili te ataki na Ukrainę i to jeszcze zazwyczaj było tak, że dochodziło do takich fal ataków w nocy czy wczesnym rankiem. W tej chwili wygląda to w ten sposób, że jest jedna fala o poranku albo w nocy, druga fala tak przed południem i jeszcze trzecia wczesnym popołudniem. To wszystko ma na celu w tej pierwszej fali, by sprawdzić i no, po prostu wykorzystać obronę przeciwlotniczą, która jest w Ukrainie, zanim ona zdąży się, kolokwialnie mówiąc, przeładować i przygotować do następnej fali ataku, no to ta fala już nadchodzi i ta obrona jest o wiele mniej skuteczna, no a trzecia fala zazwyczaj spada wtedy, kiedy prowadzone są działania ratunkowe, no i uderza nie dość, że w te ofiary, które ewentualnie pod gruzami są, czy zostały poszkodowane w wyniku tych poprzednich ataków, to jeszcze uderza w ratowników, którzy niosą ludziom pomoc. Tak to wygląda. Od wczoraj do dzisiaj Wołodymyr Zeleński przekazywał takie dane, że około 1600 dronów zostało przez Rosję wystrzelonych w poprzedniego dnia i ostatniej nocy na Ukrainę. No, co znaczy o tym, że ten kilkudniowy rozejm władze rosyjskie i armia rosyjska postanowiła odrobić, no i pokazać, że jest ważna. No, oczywiście też trzeba patrzeć znacznie szerzej, bo wiadomo, że i cały świat patrzy na Pekin, o czym pewno za chwilę będziemy rozmawiać. No i w Pekinie decydują się oczywiście rzeczy takie jak Iran, takie jak Tajwan, takie jak relacje amerykańsko-chińskie, no ale decydują się też sprawy Ukrainy, bo spotkało się dwóch wielkich, którzy muszą o swoich wpływach i działaniach porozmawiać. No i uzgodnić, kto na co ma wpływ i kto w jakich działaniach komu pomoże, a kto w jakich działaniach pomagać nie będzie. Władimir Putin chce tu pokazać, że on też jest obecny i że generalnie to jego trzeba.

0: i z nim trzeba rozmawiać o tym, co w Ukrainie, no bo choć panowie się umówią co do jakichś tam działań, czy porozumieją w sprawie zaprzestawania jakichś działań, no to on jednak te rakiety i te drony trzyma w ręku i to on strzela w tę Ukrainę, w związku z czym daje sygnał, że panowie, bez względu na to, co uzgodnicie, ja się na to muszę zgodzić, musicie o mnie w tym wszystkim pamiętać.
1: I tak wygląda ta geopolityczna szachownica, zatem wywołany przez ciebie temat. Spotkanie prezydenta Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga. Sytuacja bardzo ciekawa. To w ogóle pierwsza od 9 lat podróż Donalda Trumpa do Chin i z jaką pompą był przywitany.
0: To w ogóle
1: oglądaliśmy
0: było
1: to na przekazach.
0: Tak, to była pokazowa sprawa, bo i na lotnisku wielka pompa, powitanie z dziećmi machającymi flagami. Zresztą zachwyciły one Donalda Trumpa i z ważnymi ludźmi przy trapie, czerwonym dywanem. Później kawalkada też płynęła przez Pekin pokazowa. W asyście motocykli, szeregu samochodów, pozamykane ulice. Rzeczywiście dla Trumpa przygotowane zostało wszystko. No i to znaczy, że przywódca Chin chce pokazać, kto tu jest wielki i no, nie wiem, czy duży szacunek, ale w każdym razie na pewno Donald Trump ma szczęście, ponieważ bywali prezydenci, którzy nie mieli tego szczęścia do tak gorącego i pokazowego przyjmowania.
1: Pamiętam, Barack Obama.
0: Tak jest. Wizyta Baracka Obamy któregoś razu w Chinach wyglądała w ten sposób, że samolot wylądował na lotnisku. No i nagle się okazało, że z trapem, który powinien zostać do Air Force One podstawiony, jest jakiś problem. Czerwonego dywanu w ogóle zapomniano, no i prezydent wysiadał tylnym wyjściem. Tam takie jest na dole w tym Air Force One dodatkowe awaryjne wyjście, jakby coś nie działało. I tamtędy wysiadał prezydent. Kawalkada samochodów też nie była najbardziej spektakularna i pokazowa. Mam nadzieję, tylko nie pamiętam, ale chyba jednak nie przeciskał się Barack Obama przez korki w Pekinie. Zapewniono jednak ten przejazd w miarę swobodny, ale wiem, że przyjmowany wtedy był chłodno. Tutaj mamy różnicę diametralną. No i to jest trochę tak, że Chiny pokazują, jak przyjmują amerykańskiego przywódcę, bo pokazują amerykańskiemu przywódcy w tej chwili, że oni no to są tak samo ważni jak Ameryka. To już nie jest tak, że ta największa, najwspanialsza, najmocniejsza i najpiękniejsza to jest Ameryka, tylko urósł jej bardzo duży, no właśnie, panowie dzisiaj używają delikatnych słów, nie przeciwnik, a konkurent. I mówią o zdrowej konkurencji, która ma przysporzyć rozwoju i prosperity obydwu państwom. No ale w takich uprzejmych słowach, na takie uprzejme słowa padają podczas tego typu wizyt i tego typu spotkań, rzeczywistość jest troszkę bardziej brutalna, bo to oczywiście jest współzawodnictwo, to jest konkurencja i niestety czasem na bardzo twardych zasadach, bo obydwa państwa i obydwie gospodarki mają trochę sprzeczne interesy, acz w tych sprzecznych interesach jest też dużo takich sytuacji, w których obydwa państwa muszą się pogodzić i muszą popatrzeć na siebie trochę łaskawszym okiem. No ale jeśli jedna i druga strona wie, że tamta musi się na coś zgodzić, no to można kłaść warunki, no i rozmawiać o rzeczach, które nas nurtują. Czyli na przykład konflikt w Iranie. Donaldowi Trumpowi bardzo zależy na tym, żeby jak najszybciej go zakończyć. Chiny mogą być tu pomocne, bo Chiny traktowane są przez Iran jako duży ich sojusznik. Do tego Chiny, myślę, że na tym chce kłaść swoją argumentację Donald Trump. Chiny zaopatrywały się przez Zatoki Perskiej w paliwa z Zatoki Perskiej. Z tym, że myślę, że to jest zbyt przesadzony argument w oczach Stanów Zjednoczonych, ponieważ Chiny swojego czasu, rozwijając gospodarkę, i zwiększając jej energochłonność zdywersyfikowały bardzo dobrze dostawy różnych surowców energetycznych. No i ta arabska ropa i ten arabski gaz nie jest jedynym, który płynie do Chin. Rzeczywiście koszty paliwa trochę wzrosły. Nie można aż tak łupić Rosjan, bo Rosjanie obłożeni sankcjami na sprzedaż paliw sprzedają Chińczykom.

0: ropę i gaz za bezcen. No ale mimo wszystko jednak nie jest to aż tak palący problem dla Chin, ten brak paliwa z Zatoki Perskiej, jakby to się mogło Amerykanom wydawać. No ale mimo wszystko jednak jakieś tam sprawy Chińczycy mają do Stanów Zjednoczonych, żeby oni się z kolei troszeczkę wycofali, byli mniej natarczywi na przykład w Ameryce Południowej, bo w tej chwili tam postępują i starają się jednak tych Chińczyków troszkę przegonić. No i tutaj jest też kwestia, w której obydwa państwa się muszą porozumieć, kto trochę odpuści tu, a kto odpuści gdzie indziej, w oczywiście prowadzeniu interesów i wpływów i w posiadaniu wpływów gospodarczych.
1: Taka jest istota negocjacji. To jeszcze bardzo krótko rozmowy pokojowe Izrael-Liban. Jakaś nadzieja jest?
0: Nadzieja jest zawsze. Jeśli się rozmawia, to nadzieja jest zawsze. Natomiast niestety postępu w tych rozmowach nie ma, bo rozmawiają, przypomnę państwu, Iran, Izrael i Liban. A stroną w tym konflikcie tak naprawdę nie jest Liban, tylko Hezbollah. A władze Libanu przełożenie na ten Hezbollah mają średnie, bo de facto jest w tym wszystkim tak, że to Hezbollah rządzi w Libanie, a nie Liban zawiaduje całym państwem i ma pod sobą Hezbollah.
1: Ernest Zozuń i najświeższe doniesienia ze świata. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Gdybyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
6: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Wzięli ślub za granicą, teraz ich akt małżeński obowiązuje również w Polsce. Pierwszej transkrypcji dokumentu dokonano w Warszawie. Stowarzyszenia w PiS-ie mogą zostać zakazane. Wczoraj doszło do zamkniętego spotkania klubu partii. W tych informacjach będzie też o przeciągającej się prywatyzacji Górnika Zabrze. Minęła 17. Damian Szpyra, zapraszamy. To była pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa pary jednopłciowej. W Stołecznym Urzędzie Stanu Cywilnego zapisano dokument, który potwierdza zawarcie związku dwóch mężczyzn w Berlinie. Krytycznie do tego procesu podchodzi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
2: Żadne inne rozstrzygnięcia nie mają mocy ponad Konstytucją Rzeczypospolitej. Próby tylnymi drzwiami wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań, które są niekonstytucyjne. Jeżeli w innym państwie tego rodzaju związki nazywane są małżeństwami, to jest sprawa tamtego państwa. Natomiast w Polsce obowiązuje polska konstytucja i dobrze by rządzący sobie to przyswoili, jej przestrzeganie.
1: Ze słowami prezydenckiego ministra nie zgadza się pełnomocniczka rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula powiedziała, że artykuł 18 Konstytucji nie definiuje małżeństwa.
3: Artykuł 18 mówi o tym, że małżeństwo w takiej postaci kobieta i mężczyzna jest pod ochroną i ten artykuł 18 nie zostanie zmieniony i też w żaden sposób nie jest naruszony. Wielu konstytucjonalistów przez lata wypowiadało się na ten temat, że artykuł 18 nie uniemożliwia innej formuły małżeństwa, czy też nie umożliwia na przykład związków partnerskich. Nadal małżeństwo kobiety i mężczyzny pozostanie

0: pod szczególną ochroną. W tej sprawie absolutnie nic się nie zmieni.
1: Na podpis ministra spraw wewnętrznych czeka tymczasem rozporządzenie, które ujednolica transkrypcję małżeństw jednopłciowych. To efekt zeszłorocznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że Polska musi uznawać prawnie związki jednopłciowe zawarte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Oprócz tego w marcu Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok zobowiązujący do prawnego uznania w Polsce związku mężczyzn zawartego w Berlinie. Prezes PiS chce zakazać działalności stowarzyszeń wewnątrz partii. Jarosław Kaczyński miał to zapowiedzieć na zamkniętym posiedzeniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, na którym doszło do burzliwej dyskusji. Przemysław Czarnek miał zarzucić Mateuszowi Morawieckiemu sabotowanie jego działań, a Czarnek jest kandydatem PiS na premiera. Były szef rządu mówił w Sejmie, że to nieprawda.
2: Absolutnie się nie zgadzam z taką tezą, wręcz przeciwnie. Całkiem niedawno miałem też bardzo pozytywne wypowiedzi na temat naszego kandydata. W szczególności dlatego, panie redaktorze, się z tym nie zgadzam, że te błędy, które doprowadziły nas do tych niskich stosunkowo notowań sondażowych, polegały na tym, że zamykaliśmy się na szereg elektoratów, takich jak przedsiębiorcy, jak NGOsy, jak samorządowcy, kobiety w dużym stopniu w wieku lat 30-50, to wynika z badań.
1: Część posłów PiS uważa, że decyzja o zamrożeniu wszelkich stowarzyszeń jest słuszna. W tym gronie jest Robert Telus.
3: Potrzeba jest zamrożenia, mamy iść w jednym kierunku. To, co powiedział prezes, ja się z tym zgadzam. Nawet przed tym, jak to prezes powiedział, to się z tym zgadzałem, że mamy iść jednością. Jeżeli chcemy wygrać wybory dla Polski, to tak powinno być. I to nie tylko na tym szczeblu krajowym, ale również na tych szczeblach samorządowych, na tych szczeblach powiatowych, na tych szczeblach gminnych. Potrzeba takiej jedności, potrzeba zjednoczenia.
1: Jarosław Kaczyński zgodził się w ubiegłym miesiącu na działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus. W Kijowie spod gruzów wydobywane są kolejne ofiary śmiertelne. Według najnowszych doniesień jest ich 7. Ponad 40 osób podniosło rany. W nocy Rosjanie uderzyli w ukraińską stolicę za pomocą dronów i rakiet.
4: Wśród zabitych cywilów jest 12-letnie dziecko. Dzieci, w tym jedno niemowlę, są też wśród rannych. Najbardziej dramatyczna sytuacja panuje w dzielnicy Darnica, gdzie rosyjska rakieta uderzyła w blok mieszkalny. Wciąż trwa tam akcja ratunkowa. Początkowo donoszono o 10 poszukiwanych osobach. Według najnowszych danych służb ratunkowych za zaginionych uważa się około 20 cywilów. Ogółem do zmasowanego ataku na Ukrainę Rosjanie użyli ponad 1500 uderzeniowych dalekosiężnych bezzałogowców i ponad 50 rakiet. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Piątek w Kijowie ogłoszono dniem żałoby. Kończy się proces prywatyzacji Górnika Zabrze. Miasto jest po negocjacjach z inwestorem, firmą u piłkarza Lukasa Podolskiego, i opracowało komplet dokumentów. Dokumenty w tej sprawie trafią do Rady Miasta, która musi wyrazić na to zgodę. Jak mówi prezydent Zabrza Kamil Żbikowski, nowy inwestor będzie musiał pokryć długi klubu.
5: Wszystkie zobowiązania, które dotychczas ciążyły na spółce Górnik Zabrze, pozostają zobowiązaniami tej spółki. Nie ma możliwości, żeby miasto brało na siebie tego typu zobowiązania. Co prawda mamy jako miasto do spłacenia jeszcze starsze zobowiązania sprzed ponad 10 lat. Oczywiście głównym obciążeniem finansowym ze strony miasta jest utrzymanie stadionu w Zabrzu, który jest głównym obiektem, na którym Górnik Zabrze rozgrywa swoje mecze.
1: Gdy Rada Miasta wyrazi zgodę na prywatyzację klubu, potem decyzję jeszcze musi zatwierdzić Rada Nadzorcza Górnika Zabrze. Dopiero wtedy możliwe będzie podpisanie umów przez obie strony transakcji.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Pochmurno, miejscami deszczowo i z przejaśnieniami. Tak jest za oknami we wielu miejscach w Polsce. Uwaga na burze. Te mogą pojawić się w pasie od Pomorza po województwo łódzkie. Jutro również zagrzmi, ale zrobi się cieplej. Będzie od 12 do 15 w zachodniej połowie kraju i od 16 do 21 w połowie wschodniej.
7: Trwa popołudnie z Polskim Radiem 24, minęła 17.06, przed mikrofonem Marek Klapa. Czas sprawdzić, czym żyją dziś regiony, a zaczniemy od przyrody na Lubelszczyźnie, która podnosi się po dramatycznym pożarze.
8: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
7: Ta liczba naprawdę przeraża. 1150 hektarów lasu spłonęło w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Taki bilans pożaru przedstawili dziś przedstawiciele Nadleśnictwa Józefów podczas specjalnego briefingu. Ogień pojawił się w

0: Biegły wtorek, a akcja gaśnicza trwała 8 dni. Dopiero po opanowaniu żywiołu strażacy przekazali teren służbom leśnym. W Józefowie jest Dagmara Kędzior. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dagmaro, powiedz proszę, jakie informacje o skali zniszczeń przekazali dziś leśnicy i jak ma wyglądać odbudowa tych zniszczonych terenów?
1: Straty są naprawdę ogromne, bo te 1150 hektarów, o których mówiłeś, jest też bardzo zróżnicowane. Myślę tutaj pod tym kątem, że wejdziemy w jeden rejon lasu, to jest on bardziej zielony, natomiast tam, gdzie on najbardziej się rozprzestrzeniał, no to wiadomo, generalnie jest to obszar kompletnie zamknięty i nie wolno tam wchodzić, ale z opowieści od leśników wiem, że tam zostały po prostu takie krótkie, czarne kikuty, których trzeba się teraz w najbliższym czasie pozbyć. Spłonęły lasy tak naprawdę w każdym wieku. To były drzewa, młodniki, to były wieloletnie. Niektóre przetrwały, to głównie brzozy, olcha. Jednak tutaj muszą leśnicy obserwować ich stan, bo gdy wejdziemy do lasu, byłam tam na chwilę ze zezwoleniem oczywiście nadleśnictwa na obrzeżach, to gdybyśmy tam spojrzeli, to wygląda to tak. Mamy przy samej ziemi jest bardzo dużo popiołu, jest on czarny. Potem jest drzewo, które mniej więcej do połowy jest również czarne. Wyżej zaczyna się robić brązowe i czasem zielone. I tutaj niestety ta zieleń nie jest taka pomyślna, nie jest taka optymistyczna, bo to, że jest zielony dzisiaj, to nie znaczy, że on będzie jeszcze zielony za kilka dni. Bardzo realne jest, że po prostu to drzewo jest martwe. I tak zastępca nadleśniczego w Józefowie Adam Kraczek mówił, że spośród tego 1150 hektarów prawie 1/3 nadaje się w zasadzie już tylko do wycinki.
2: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
1: A te szkodniki to tak w dużym skrócie mówiąc, to są po prostu owady, które się mogą tam pojawiać, tworzyć swoje rodziny, no i one będą niestety te drzewa pożerały. Jeśli chodzi o zwierzynę, tutaj się bardzo dużo mówiło o tym, jak cenna jest lokalna fauna. Wiadomo, że sporo spłonęło tych zwierząt. Prawdopodobnie nie da się nawet tego policzyć, jak duża to jest skala. No bo tak, zginęło wszystko to, co w zasadzie nie mogło się ruszać. Duża zwierzyna prawdopodobnie uciekła. Wszelkie lęgi, wszelkie podlotki, one nie były w stanie jeszcze uciec przed ogniem, no to tutaj leśnicy są bardzo zaniepokojeni, że najprawdopodobniej te zwierzęta spłonęły. Jest natomiast jeden plus, bo się okazuje, że na tych spalonych terenach już pojawiają się niektóre zwierzęta.
2: Zauważa się żmije, padalca na terenie pożarzyska, więc to życie tutaj w tym fragmencie powolutku będzie wracało. Myślę, że tutaj nie będzie tak do końca, że to już wszystko zamarło, tak, że tam już nie ma nic.
1: Wspominałeś o odbudowie, to tutaj główną rolę będzie miała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Ona na dniach ma powołać specjalny zespół, który właśnie opracuje plan odbudowy tego terenu. Tutaj już przekazali nadleśnicy, że patrząc na to, jak duża była ta skala pożaru, trzeba przygotować odpowiednie zabezpieczenia przeciwpożarowe. To mogą być drogi, to mogą być wykopane wały i niewykluczone, że takie zalecenia zostaną też wydane dla właścicieli lasów prywatnych, z których właśnie ten pożar się rozprzestrzeniał. O tym mówił Adam Kraczek.
2: Z rozmów wstępnych z dowódcą tego pożaru, oni widzą, że jest potrzeba. Tutaj był zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, który niemal od początku tego pożaru był. Poruszał się ciągle w terenie, jeździł kładem. On doskonale ten teren poznał i on wie, że dostępność terenów na lasów niepaństwowych jest bardzo ograniczona.
1: Jednak główną rolę będą odgrywały tutaj lasy państwowe i to one biorą na siebie główną odpowiedzialność, jeśli chodzi o utworzenie wszelkiego rodzaju dróg przeciwpożarowych. Co do nasadzeń, to tutaj jest to kwestia raz, że otwarta, dwa, nie wiadomo nawet kiedy to wystartuje, bo gdy spytaliśmy o to zastępcę nadleśniczego, to mówił, że to jest jeszcze bardzo odległa przyszłość i najpierw trzeba po prostu ten teren uprzątnąć. Natomiast podkreślił, że na pewno nie będą tutaj nasadzane drzewa, które po prostu się tutaj nie utrzymają. Mam tu na myśli to, że gleba jest tutaj głównie piaszczysta, to są torfy, więc takie bardziej wymagające gatunki drzew po prostu tu nie przeżyją. Dlatego spodziewają się, że raczej tu będzie posadzona sosna, a z liściastych prawdopodobnie brzoza. I to, co to chyba takie najbardziej obrazowe, jeśli chodzi o słowa dzisiejsze zastępcy nadleśniczego, to to, że ten las, który znaliśmy, który widzieliśmy przez wiele lat, nie wróci tutaj w ciągu najbliższych 100 lat.
0: Cały wiek i to wszystko po ośmiodniowym

0: pożarze to będzie niestety długi proces odradzania się Puszczy Solskiej. Bardzo dziękuję, relacjonowała Dagmara Kędzior. Dziękujemy. A teraz przenosimy się na południe Polski, a konkretniej do królewskiego grodu Kraka. Tam bowiem swoje skrzydła rozwinie lotnisko w Balicach. Jest to drugi co do wielkości port lotniczy w Polsce i największy port regionalny. Lotnisko Kraków-Balice tylko w 2025 roku obsłużyło rekordowo ponad 13 milionów pasażerów, a teraz to już pewne będzie nowy terminal pasażerski, który jeszcze poprawi komfort podróży. I statystyki pewnie też, bo do tej pory ów terminal zaprojektowany był na przyjęcie ponad 8 milionów pasażerów rocznie, a więc niemal dwa razy mniej niż obsługuje. Minister infrastruktury, władze lotniska i wykonawca podpisali kontrakt na pierwszy etap rozbudowy budynku. Prace potrwają prawie 4 lata i będą kosztowały ponad 660 milionów złotych. A na lotnisku jest Paweł Pawlica. Dzień dobry. Pawle, powiedz, kiedy rozpoczną się prace?
1: Wykonawca jeszcze w wakacje ma rozpocząć wykopy pod fundamenty. W przyszłym roku z ziemi ma zacząć wyłaniać się już betonowa konstrukcja, która zostanie pokryta szkłem. To będzie najnowocześniejszy terminal pasażerski w Polsce, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
2: Najważniejsza, największa inwestycja, która pozycjonuje bardzo mocno krakowskie lotnisko. Będzie wiele automatycznych bramek, bardzo nowoczesnych stanowisk do kontroli paszportowej, więcej miejsca. To będzie top, jeżeli chodzi o komfort pasażerów w ruchu lotniczym w Polsce.
1: Obecny terminal ma ponad 5000 metrów kwadratowych i jest po prostu za ciasny, biorąc pod uwagę liczbę operacji lotniczych i pasażerów wylatujących i przylatujących do Krakowa. Dzięki rozbudowie powierzchnia do obsługi pasażerów zwiększy się dwukrotnie, dodaje prezes krakowskiego lotniska Łukasz Strutyński.
3: W tym momencie ta nasza podstawowa przepustowość, bo ja wiem, że mamy do czynienia z pewnym cudem w Krakowie, w terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale no nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać, chcemy go istotnie poprawić, więc ta nowa przepustowość po części zachodniej to 16 milionów pasażerów, po części wschodniej docelowo 20.
1: Rozbudowa pierwszej zachodniej części terminala zakończy się już w 2029 roku. Druga część, wschodnia, zostanie ukończona w 2031 roku. Prace nie będą wiązały się z utrudnieniami w ruchu lotniczym, problemy będą występowały jednak przy dojeździe do lotniska, mówi Artur Sikora, przedstawiciel wykonawcy inwestycji.
4: Do budowy zużyjemy przykładowo 30 tysięcy metrów sześciennych betonu. Przekładając to na transport, to jest przeszło 3 tysiące betonowozów, które musi to dostarczyć. Do wywiezienia jest 100 tysięcy metrów sześciennych ziemi. Przekładając to na transport samochodowy, to jest 10 tysięcy samochodów ziemi do wywiezienia. Naszym głównym zadaniem jest to, aby realizować obiekt, minimalizując tą uciążliwość dla pasażerów. Będziemy się starać ruch jednak ukierunkować nie poprzez główny wjazd, jaki jest aktualnie na teren lotniska, tylko w kierunku Kryspinowa.
1: W ciągu najbliższych lat lotnisko planuje zainwestować w rozbudowę i rozwój ponad 4 miliardy złotych. To nie tylko powiększenie terminala pasażerskiego, ale też nowy pas startowy i system ALS, który umożliwi wykonywanie operacji lotniczych we mgle, która jesienią często utrudnia pracę krakowskiego lotniska.
0: No i wylądowaliśmy z dobrymi informacjami dla podróżnych. Jest się z czego cieszyć. Paweł Pawlica, bardzo dziękujemy. A teraz w naszym programie jedna z najsłynniejszych stadnin koni arabskich na świecie i prawdziwy baby boom wśród czterokopytnych gwiazd. W stadninie koni w Janowie Podlaskim trwa wyjątkowy czas. Od początku roku na świat przyszło tam już ponad 70 źrebiąt, a maj to najlepszy moment, żeby je zobaczyć, bo są pełne energii, ciekawskie i już teraz skradające serca odwiedzających. Stadninę odwiedziła Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Małgosiu, powiedz proszę, jak prezentują się tegoroczne maluchy, no i czy wśród nich są już przyszłe gwiazdy światowych pokazów koni arabskich?
5: Źrebięta miałam okazję oglądać na wybiegu. Wychodzą one tam już na trzeci dzień po urodzeniu. Oczywiście towarzyszą im ich matki, a

0: widok jest przepiękny i trudno to oddać słowami. A czy będą wśród źrebiąt przyszłe gwiazdy? Na razie jest zbyt wcześnie, żeby to stwierdzić, ale już można wypatrzeć spośród koników prawdziwe perełki. Do końca maja spodziewamy się w sumie ponad 90 źrebiąt, mówi prezeska Janowskiej Stadniny Weronika Sosnowska.
1: Do tej pory jesteśmy zadowoleni z tegorocznego przychówku. Wśród źrebaków są takie, które się szczególnie wyróżniają, więc mamy nadzieję, że będą się pomyślnie rozwijały i w przyszłym roku zawojują ringi pokazowe.
2: Czy są już jakieś cechy źrebiąt, które mogą świadczyć o tym, że to będą wyjątkowe konie i że mają duży potencjał i są obiecujące? Na przykład na co się zwraca uwagę?
1: Generalnie na proporcje konia, czy są zachowane. No i zwraca się uwagę na głowę konia. Czy jest sympatyczna, czy oko jest dobrze położone, czy uszy są małe, jakiego kształtu jest szyja, no i czy ten źrebak potrafi się ruszyć, czy nie.
0: A źrebięta na wybiegu wraz z matkami zachwycają wszystkich, którzy odwiedzają stadninę.
3: Pierwszy raz jestem tutaj w tym miejscu i tak blisko zobaczyć tak piękne konie. Rewelacja. Że tak sobie mogą tutaj pobiegać, to jest takie najpiękniejsze. Bardzo mi się podobają ich nogi, takie zgrabne.
4: Bardzo ładne koniki, robią duże wrażenie. Nie do opisania. Mają w sobie piękną grację.
0: Piękne źrebięta zasługują oczywiście na równie piękne imiona, a to nie jest takie proste. Przy nadawaniu imion obowiązują konkretne zasady, mówi prezeska stadniny.
1: To nie jest takie proste. Ja właśnie jestem po nadaniu dużej partii imion dla źrebaków i zawsze to jest ból głowy, ponieważ takie imię źrebięta niezależnie od płci musi zaczynać się na tą samą literkę jak imię matki. Najwięcej mamy klaczy na literkę P, więc tutaj zakres możliwości co roku się kurczy. Natomiast w tym roku posiłkuję się słownikiem arabskim, który dostałam od pana Marka Trelli i słowa w nim zawarte inspirują mnie do nazywania koni.
0: A posłuchajmy, co o źrebiętach mówi Marek Trela, czyli znany na świecie hodowca, były wieloletni prezes stadniny w Janowie. Marek Trela, posłuchajmy.
5: Tegoroczne źrebaki rzeczywiście sprawiają pozytywne wrażenie. Po różnych ogierach jest sporo takich obiecujących na przyszłość i klaczek, i ogierków. Tych ogierków jest strasznie dużo. Zawsze wolimy, kiedy jest więcej klaczek, a tutaj jest spora przewaga ogierków. No ale wśród tych ogierków również są takie, które kilka takich bardzo obiecujących na przyszłość. No i być może będą przedłużać ród.
0: Czy hodowcy z Janowskiej Stadniny mają już wypatrzone swoje ulubione koniki? Zapytałam o to Weronikę Sosnowską.
1: Mam takie źrebaki, przy których mi szybciej bije serce i tak co roku jest. Większość hodowców, w tym ja, no wierzymy w jakieś zabobony. I
2: że na przykład?
1: Dlatego tak jak wejdziecie w nasze media społecznościowe, to nie znajdziecie w ogóle zdjęć źrebaków, ponieważ nie chcemy zapeszać, chcemy, żeby zdrowo się rozwijały. Więc oczywiście ja mam swoje ulubione, nie chcę o nich mówić, nie chcę zapeszać, niech się zdrowo rozwijają.
2: Czy już można coś mówić o charakterach koni, już w przypadku źrebiąt? I jak to się przejawia?
1: Tak, można mówić już o charakterach i widać u niektórych bardzo mocne osobowości. Niektóre chętnie podchodzą do człowieka, inne są troszkę takie przyczajone i nieśmiałe.
6: Źrebięta na pewno zachwycają, ale czy wizerunek stadniny w Janowie Podlaskim jest równie pozytywnie odbierany? Wiadomo, że stadnina jakiś czas temu przechodziła zawirowania. Głośno było na przykład o aukcjach koni Pride of Poland, które kończyły się skandalami.
0: Teraz wszystko jest na dobrej drodze. Ubiegłoroczna aukcja Pride of Poland wypadła dobrze. Odbudowywane jest zaufanie znaczących klientów. Jak twierdzą władze stadniny, jest też zainteresowanie tegoroczną aukcją, która odbędzie się już 9 sierpnia. Aukcją koni interesują się już kupcy z Bliskiego Wschodu, m.in. z Kataru i Arabii Saudyjskiej, a także hodowcy z Europy. Ja mocno trzymam kciuki i wierzę, że stadnina powoli, ale odzyskuje swoją dawną świetność.
6: To my też trzymamy kciuki. Baby boom w stadninie w Janowie Podlaskim. Bardzo miło nam przekazać takie dobre wieści na antenie Polskiego Radia 24. A o jakże wdzięcznym temacie opowiadała nam Małgorzata Tymicka z Radia Lublin. Małgosiu, bardzo dziękuję. Konie arabskie są gwiazdami nie tylko wybiegów, ale mogą być również gwiazdami sportu, ale akurat tych dyscyplin chyba dzisiaj w sporcie nie będzie. Rajdy długodystansowe, wyścigi, skoki przez przeszkody, ujeżdżanie to są te...

0: dyscypliny, gdzie konie arabskie mają wiele do wybiegania, chciałoby się powiedzieć, ale dzisiaj inne dyscypliny. Cezary Gurjew jest ze mną w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mamy tradycję także przecież wspaniałą w Polsce z tymi dyscyplinami. No konie, piękna opowieść z 56 roku Wojciecha Trajanowskiego, który przed wojną był wielką gwiazdą dziennikarstwa sportowego o koniu, który chciał wygrać, ale to może na inną okazję. A dzisiaj oczy wszystkich polskich kibiców, myślę, skupione na Idze Świątek. Najlepsza polska tenisistka zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną w półfinale tenisowego turnieju w Rzymie. A pierwszą finalistką została Amerykanka Coco Gauff, która pokonała Rumunkę Sorana Kirstę 6-4 i 6-3. A w sobotę w Turynie rozpocznie się turniej Final Four Ligi Mistrzów Siatkarzy. W imprezie wystąpią dwa polskie zespoły, Warta Zawiercie i Projekt Warszawa. A z Włoch zgłasza się rozgrywający stołecznej drużyny Michał Kozłowski.
2: Wiem, jaki mamy plan na dzisiaj. Mamy jeszcze krótką sesję siłowni. Później mamy zdjęcia zorganizowane tutaj już na miejscu przez SEF, także nie będziemy się nudzić, mamy co robić. Nigdy nie byłem w samym turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Cieszę się, że mogę przeżyć to razem z naszą drużyną.
1: O sukcesie w Turynie marzy środkowy bloku Warty Zawiercie Jurij Gładyr.
3: Najpierw musimy się skupić na półfinale, bo zespół z Turcji jest zespołem bardzo mocnym i najpierw musimy pokonać ich, żeby myśleć w jakimkolwiek stopniu o tym, żeby zagrać w tym finale, więc będziemy się przygotowywali pod Zirat najpierw, a później będziemy się martwić, co będzie dalej. Każdy z nas chce i życzyłbym nam wszystkim, żeby ten sezon zamknąć taką klamrą Złota Ligi Mistrzów, bo to jest coś, czego jeszcze nie wygrałem w swojej karierze i naprawdę ten cel cały mi się tak prześwita.
1: W Spale trwa zgrupowanie reprezentacji siatkarzy przed sezonem. Po 6 latach przerwy do kadry wrócił środkowy bloku Bartłomiej Lemański. Oczywiście wielka radość z powrotu, ale ten zawodnik też ostatnio bardzo nad sobą pracował.
4: Niewiele jest takich gdzieś tam przypadków, że po takiej dłuższej przerwie, też w pewnym wieku, no bo w tym roku przekroczyłem już magiczną 30. Mega jestem z siebie zadowolony z sezonu i dumny, że znowu mogę reprezentować swój kraj. Skupiliśmy się na takich elementach, jakby, które mi najbardziej przeszkadzały, bo to też nie jest tak, że jest złoty środek po prostu na chłodną głowę czy na granie pod presją, tylko skupiliśmy się na tym, co ja uważam u siebie za takie rzeczy, które mi przeszkadzają w grze i w treningu, i na tym się skupialiśmy. I to też jakby jest taki sam proces, jak pójście na siłownię. No, w tydzień się tego nie pracuję, trzeba pracować miesiącami. Teraz też równolegle jestem na studiach, to już wcześniej zacząłem też tą psychologię, a to bardziej myślałem już w kontekście tego, co bym chciał robić po prostu po karierze sportowej, bo tak jak mówiłem, no już ta trójka z przodu wyskoczyła, więc już tak zacząłem myśleć, a najbardziej mi było blisko tego, to mnie ciekawiło, poszedłem, spróbowałem na studiach i też trzeba było to jakoś pogodzić, więc stwierdziłem, że jak mi się uda pogodzić, to zostanę, jak nie, to nie, ale się udało. Praktyki już tam skończyłem, to była klinika niedaleko Bełchatowa. Po prostu między treningami jeździłem jako praktykant, jako student, normalnie gdzieś tam pod opieką psychologa się uczyłem klinice psychiatrycznej.
1: Piłkarze Paris Saint-Germain zostali mistrzami Francji. Były reprezentant Polski Jacek Bąk, który przez 10 sezonów występował w klubach francuskiej ligi, jest pod wrażeniem postawy drużyny ze stolicy.
5: Paryż ma bardzo dobry zespół, tak? Pokazał to i w tamtym roku, i w tym roku. Wyśmienicie grają, są w finale Ligi Mistrzów, tak? To na pewno. No tutaj nie ma co ująć i nic dodać, tak? Są duże pieniądze, są duże nazwiska. Trener to wszystko poukładał już drugi rok, chyba, czy trzeci, Enrique. Grają na pewno na najwyższym poziomie, taką europejską, światową piłkę na pewno. Ofensywny styl, strzelają dużo bramek. Też tracą bramki, tak? No bo to jest piłka, tak? No na pewno.
1: W Szczecinie powstała olimpijska Aleja Gwiazd, ale o szczegółach Artur Dyczewski.
6: Bardzo sympatyczne miejsce. Aleja Gwiazd szczecińskich olimpijczyków i paralimpijczyków. Są wyróżnieni wszyscy, także medaliści. Jest taka specjalna tabliczka. Janusz Brzozowski, Montreal 1976, medal brązowy, piłka ręczna.
7: No bardzo przyjemne. Taka kulminacja całego tego okresu kariery sportowej, a jeszcze przy okazji 50-lecia Igrzysk Olimpijskich w Montrealu, które teraz w tym roku mija. 28 lipca zdobyliśmy brązowy medal, także takie podsumowanie. Jestem strasznie dumny, że jest jakaś pamiątka po Brzozowskim. Jedna jest troszeczkę smutniejsza na cmentarzu Centralny Pomnik, ale to jest naprawdę wspaniała rzecz dla wszystkich olimpijczyków, nie tylko medalistów, ale paraolimpijczyków i tych, którzy byli na igrzyskach, którym się nie udało zdobyć. Ale sam fakt tego, że jest człowiek olimpijczykiem, to już jest dla mnie osiągnięcie na miarę światową, dlatego że sportowców jest tysiące, miliony, a ci wybrańcy jadą, mają tą okazję, walczą o to. Życzę każdemu, który uprawia sport, żeby taki cel osiągnął. Jak zaczynałem karierę sportową, nie wiedziałem, chciałem piłkę grać, skończyło na ręcznej, udało się, wyszło, walczyłem. Co prawda byłem najniższy, ale zawsze miałem ten atut, że na tych wysokich mówiłem, złap mnie, jak jesteś tak

0: i bohater, bo wtedy faktycznie i lekkoatletyk uprawiałem. Także no przepiękna sprawa, cieszę się bardzo, trochę wzruszenie jest. Wnuczki jak przyszły, zrobiły zdjęcie, to przyjemna była.
1: Dobra lokalizacja, bo tu przed halą sportową, przed obiektem sportowym, który tętni życiem, mnóstwo imprez sportowych i wiele osób być może pierwszy raz pozna, zobaczy, dowie się.

0: się uda. Ja zacząłem późno, mam 17 lat piłkę ręczną grać, a jednak się udało. No teraz już nie mówię, ile lat mam, ale jeżeli 50 lat mija od Igrzysk Olimpijskich, zdobycia medalu, to trochę już minęło lat, ale jestem ogromnie, ogromnie szczęśliwy, że jestem tutaj, że otworzyłem swoją tą tablicę. Jestem wśród olimpijczyków, wśród kibiców, wśród tych, którym serce jest dla sportu oddane i którzy naprawdę robią wszystko, żeby ten sport jakoś dźwignąć i dać możliwość młodzieży i wszystkim na zobaczenie tego, co osiągnęli starsi koledzy i możliwość tego, żeby uprawiać ten sport i zdobywać sukces.
1: Olimpijska Aleja Gwiazd. Przypomnę, w Szczecinie Janusz Brzozowski przypominał, że brązowy medal polscy piłkarze ręczni zdobyli 50 lat temu w Montrealu, ale też będziemy świętować złoto siatkarzy wywalczone w Montrealu w 1976 roku.
2: Cezary Górjew, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję pięknie.
3: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
7: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
8: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: O reklamie. Autopromocja.
10: Belle Époque. Czas pięknych strojów i ciasnych gorsetów oraz początku kilku interesujących policyjnych karier. Gościem programu Więcej niż Kryminał będzie pisarka Ida Żmijewska. Dzisiaj po 22 w Polskim Radiu 24. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
11: Minęła 17.30, Damian Szpyra. Zapraszam. Paweł Jaskanis, odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III we Wilanowie. O decyzji poinformowała w mediach społecznościowych ministra kultury Marta Cienkowska. To reakcja na imprezę techno, która odbyła się przy pałacu w ostatni weekend. Wydarzenie mogło naruszyć przepisy obowiązujące w pobliskim rezerwacie przyrody Morysin. Chodzi m.in. o zakaz zakłócania ciszy na obszarze chronionym. Puszcza Solska jest zniszczona. Nadleśnictwo Józefów w Lubelskiem podało końcowe dane dotyczące pożaru. Wczoraj wieczorem zakończyliśmy obloty dronem, mówi zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Józefów Adam Kraczek.
12: Do godzin porannych trwała analiza tych danych. Widać wyraźnie, bardzo prawdopodobna, niemalże dokładna do hektara w tej chwili powierzchnia tego pożarzyska wynosi 1157 hektarów. Na naszych gruntach, czyli na gruntach Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa, pożarem zostało objęte 885 hektarów. Na gruntach innych własności jest to powierzchnia 272 hektarów.
11: Lasy Państwowe planują w najbliższym czasie pracę nad usuwaniem spalonego drzewostanu. W niektórych lokalizacjach czas ma kluczowe znaczenie. Chodzi o to, by nie dopuścić do stworzenia warunków dla rozwoju szkodników, które mogą zagrażać zdrowym skupiskom drzew. Osoby, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane, mają problem z dostępem do nowoczesnego leczenia, alarmują neurolodzy. Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszył w tym roku kontrakty na leczenie tej choroby. Ponadto mniejsze szpitale, które są w trudnej sytuacji finansowej, nie chcą przyjmować nowych chorych, mówi kierowniczka Kliniki Neurologii Szpitala Klinicznego w Rzeszowie dr Iwona Rościszewska-Żukowska.
13: przenoszenie pacjentów do większych placówek również jest błędnym kołem, ponieważ za chwilę to

0: że szpitale też podejmą decyzję o przestaniu włączania do programów lekowych nowych pacjentów. Tak już się stało w dwóch moich sąsiednich województwach, dlatego też pacjenci migrują do województwa podkarpackiego.
1: Na stwardnienie rozsiane choruje w Polsce około 50 tysięcy osób. Każdego roku diagnozuje się ponad 2 tysiące nowych chorych, którzy potrzebują nowoczesnego leczenia. Premier Donald Tusk zaprasza na tegoroczną Noc Muzeów. W mediach społecznościowych opublikował nagranie, w którym w żartobliwy sposób zachęca do odwiedzenia siedziby rządu w najbliższą sobotę.
2: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc Muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
1: W Noc Muzeów włącza się także Polskie Radio. Zwiedzający będą mogli zobaczyć od środka siedzibę główną przy ulicy Alei Niepodległości oraz budynek Radiowej Trójki przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. W programie przewidziano zwiedzanie archiwów, studiów nagraniowych, grę Audionauci oraz koncerty w studiu imienia Władysława Szpilmana. Atrakcje rozpoczną się w sobotę o godzinie 19.
3: A na Noc Muzeów w Polskim Radiu zapraszał Damian Szpyra w informacjach. Jest 17.33.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: A w naszym programie czas na kolejną rozmowę polityczną, którą poprowadzi Roch Kowalski.
5: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Ale prawdziwą bohaterką tej rozmowy będzie pani posłanka Agnieszka Wojciechowska-Van-Heukelom, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, pani posłanko.
7: Witam serdecznie.
6: Czy rzeczywiście będziecie dążyli do tego, żeby przeprowadzić do końca swój projekt o kryptowalutach, czy to jest jakiś polityczny trik?
7: Szanowni państwo, no, my staramy się być konsekwentni. Najpierw, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, poddawaliśmy w wątpliwość tego typu operacje. Mateusz Morawiecki wielokrotnie o tym mówił. Potem, kiedy Donald Tusk i koalicja rządząca przedstawili swój projekt przepisów w tej sprawie i przedstawili go, dodajmy, po prawie 2,5 roku rządów, ten projekt się okazał daleko niedoskonały, chociażby dlatego, że pewne rozwiązania miały wejść w życie dopiero od lipca. Więc Polki i Polacy, którzy zainwestowali w te kryptowaluty, i tak by na tym stracili. Pan prezydent słusznie zawetował tę ustawę, wsparliśmy weto pana prezydenta, ponieważ było to weto słuszne. Natomiast od tamtego momentu, przez ileś tygodni, cały czas słyszymy, jak to Prawo i Sprawiedliwość niby ma być za tymi kryptowalutami. Zatem złożyliśmy projekt zakazujący w ogóle tego typu operacji finansowych, ponieważ na ten moment nie ma żadnego rozwiązania, które by chroniło interes Polek i Polaków, którzy inwestują w tego typu operacje finansowe.
6: Konfederacja się z was bardzo śmieje, nabija i pyta, czy będziecie zakazywać wszystkiego, czego nie rozumie prezes Jarosław Kaczyński.
7: No, wie pan co, ja życzyłabym panu Mencenowiczu, by wreszcie trochę dorosnął i taka polityka w krótkich spodenkach może mnie nawet bawić, ale przestaje też być śmieszna, ponieważ no nie można w sytuacji, w której jest Konfederacja, czyli w sytuacji, w której nigdy Konfederacja nie rządziła, wielokrotnie zgłasza jakieś pomysły, które w praktyce mogłyby się okazać niewykonalne, irracjonalne czy szkodliwe dla państwa.
6: Może ale takie oczywiście... prawo debiutanta.
7: Takie prawo debiutanta.
6: Te debiutanta w znaczeniu takim, że nie rządziło.
7: Ale tego prawa nie można nadużywać, bo proszę zwrócić uwagę, że Konfederacja jest jednak obecna na scenie politycznej już dość długo.
6: Dlatego w cudzysłowie ten debiutant.
7: I wielokrotnie też było tak, że można było odnieść wrażenie jeszcze pod wcześniejszym przywództwem Janusza Korwin-Mikke, można było odnieść często takie wrażenie, że oni nie chcą rządzić, oni chcą osiągać określony próg, żeby mieć dofinansowanie jako partia polityczna i być na scenie politycznej, natomiast jakby sprawiali wrażenie, jakby nie chcieli rządzić. Mhm. I ja mam takie wrażenie, słuchając często wypowiedzi pana Mencena, pana Sławomira Mencena, że to jest polityka troszkę oparta na happeningu, troszkę oparta na takim, no na takiej pewnej, można powiedzieć, niedojrzałości politycznej, no bo można bardzo długo mówić, że zlikwidujmy podatki, najlepiej wszystkie, tylko pytanie w takim razie, z czego ma funkcjonować państwo. Itp. itd. I to mi się w tej polityce nie podoba. A już w ogóle takie wycieczki pod adresem pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, no ze strony mężczyzny, bądź co bądź, dużo młodszego, są co najmniej aroganckie i nie na miejscu.
6: Okej. Pani powiedziała o tej zmianie stanowiska, znaczy o tym, jak wyglądało kalendarium działań Prawa i Sprawiedliwości. Ja mam taką tezę, że w sprawie tych kryptowalut od dłuższego czasu mamy już do czynienia z biciem piany, bo tak, państwo najpierw zarzucali tej ustawie rządowej, że ona jest przeregulowana, że tam jest za dużo artykułów. Teraz chcą państwo zakazać w ogóle. Prezydent najpierw mówił, że ustawa rządowa jest kiepska, po czym złożył ustawę rządową.

0: rządową ze swoimi poprawkami jako swój projekt. Jakby nie chodziło o to koniec końców, co wyjdzie w tych projektach, tylko o tym, kto postawi na swoim.
1: A ja mam całkiem inne wrażenie. Mam takie wrażenie, że bardzo wiele projektów ustaw, które się pojawiają w parlamencie, jest niedopracowanych i że w tym wypadku pan prezydent, i tu będę broniła tego zdania, jest osobą, która ma obowiązek, ale też ma słuszne poczucie tego obowiązku kwestionować przepisy niedoskonałe. Przecież zawetowanie jakiejś ustawy nie oznacza, że ona nigdy nie wejdzie w życie. Oznacza tylko tyle i aż tyle, że trzeba ją poprawić. I ja myślę, że weto pod tym względem jest bardzo racjonalne, dlatego że wetując, prezydent zwraca uwagę na jakiś problem. I w tym momencie powinniśmy przynajmniej, normalnie rzecz ujmując, przystąpić do dalszych prac, poprawić ten projekt. I sam fakt, że pan prezydent składa też własne projekty i trzeba przyznać, że ten pan prezydent, pan dr Karol Nawrocki, składa tych projektów pewnie więcej niż inni prezydenci, to jest akurat dobrze, dlatego że on nie jest bezczynny, nie siedzi, nie czeka, aż wszyscy poprawią, tylko ma też własne propozycje. Ja szanuję zdanie pana prezydenta.
0: Zbójeckie prawo rządzących nie interesują się tymi prezydenckimi projektami.
1: No ale zbójeckie prawo polega na tym, że od czasu, kiedy mamy do czynienia z opanowaniem Sejmu przez starych komunistów, myślę tu o marszałku Żarzastym, bo nie mogłabym go nie wymienić.
0: Przez dwóch całych, tak? Jak się
1: no tak, ale cóż oni wyczyniają? No to można powiedzieć, że oni po prostu nie pozbyli się dawnych przyzwyczajeń. I wydaje im się, marszałkowi Żarzastemu się przynajmniej wydaje, że jak jest drugą osobą w państwie, to on co do wszystkiego jest drugą osobą w państwie, a to tak nie działa. On jakby jest drugą osobą w państwie na wypadek, gdyby coś się stało panu prezydentowi. To nie jest tak jeszcze, że marszałek Czarzasty ma tu w konkury uderzać i na przykład zaprzysięgać, nie wiem, sędziów itp. itd.
0: Dobrze, pamiętam, prezydent Nawrocki kiedyś mówił, że marszałek Sejmu jest o jedno bicie serca od prezydentury. Ale to na koniec, bo chciałem jutro głosowanie sejmowe. Jutro sejmowe głosowanie nad ustawami, tymi czterema, bez waszego projektu.
1: Bez naszego projektu,
0: bez waszego projektu. Wiodący projekt rządowy. Wiele wskazuje na to, że na biurko prezydenta po raz trzeci trafi ten sam projekt rządowy, no teraz w trochę zmienionej formie. Zaostrzone kary. I myśli pani, że prezydent trzeci raz zawetuje? Powinien zawetować?
1: Nie wiem, bo nie rozmawiałam na ten temat z panem prezydentem, ale jeżeli to będzie niepoprawiony projekt, to oczywiście powinien zawetować. Natomiast jeżeli tam zostały wprowadzone jakieś istotne
0: jedna
1: poprawki,
0: z 14 prezydenckich poprawek.
1: No to ja bym go zawetowała po prostu. Ja bym czekała, aż państwo się poprawią i zwiększą swoją zdolność do tworzenia prawa, które jest akceptowalne, ale też jednocześnie zgodne i osadzone w całym kontekście prawnym Polski. Bo my mamy coraz częściej ostatnio do czynienia z sytuacjami, w których coś jest wymyślone, czy jakieś rozwiązanie, ale to rozwiązanie niekoniecznie jest zgodne z obowiązującymi przepisami czy konstytucją.
0: Pani posłanko, zmienimy temat. Czy jeśli doszlibyście na przykład w przyszłym roku do władzy, to zaprzestacie transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych?
1: Panie redaktorze, wszyscy doskonale wiemy, co mówi w tej kwestii konstytucja. Konstytucja chroni małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. I to jest fakt. I chroni też rodzinę. I to jest drugi fakt. Przenoszenie zapisów prawa innych państw na nasz grunt w sytuacji, w której pozostają w kolizji z konstytucją, jest niewłaściwe. Do tego należałoby zmienić zapisy konstytucji. I to też jest sytuacja, która jest jakby kwestionowana
0: czyli
1: przez niektóre środowiska.
0: Tak, czyli jeśli doszliby państwo do władzy, to takich będzie cofnięta ta rekomendacja do urzędów stanu cywilnego, tak, żeby transkrybować to małżeństwo.
1: To, co wymyślił w tej chwili Donald Tusk i jego towarzysze, jest dość kuriozalne, no bo mamy oto taką sytuację. To są nie tylko prawa, ale również przywileje. Mhm. I teraz pytanie, jak to ma być rozciągnięte na przykład na te przywileje.
0: Nie wiadomo. Na razie tylko ZUS zadeklarował, że będzie traktować transkrybowane małżeństwa jak małżeństwa po prostu.
1: A co z urzędem skarbowym, co z rozliczeniami wspólnymi, co ze wszystkim? To są wszystko poważne kwestie. Tego oczywiście Donald Tusk nie mówi. Mówi, że ma być. Państwo przy pomocy różnych rozporządzeń albo tam czasami uchwał, zależy co im bardziej pasuje, wprowadzają takie rozwiązania, ale to jest oczywiście rozwiązanie, które ma krótkie nóżki, bo jeżeli chcieć mówić poważnie o takiej kwestii, to należałoby po pierwsze próbować zmienić konstytucję, a po drugie, no trzeba na to mieć zgodę większości, tak? Po trzecie, na to też się musi zgadzać w dużej części polskie społeczeństwo, polski naród, który po prostu no w tym wypadku zdanie suwerena powinno być wiążące.
0: Minister Bodnar godzinę temu, jak rozmawialiśmy z byłym ministrem Adamem Bodnarem, on wieszczył taką perspektywę, że z biegiem czasu tych transkrybowanych małżeństw jednopłciowych zawartych poza granicami naszego kraju będzie tak wiele, że skutki, że skala będzie już nieodwracalna. To znaczy, że tak na dobrą sprawę metodą faktów dokonanych małżeństwa osób tej samej płci zaczną w Polsce obowiązywać, tylko te zawarte poza granicami.

0: No i to jest właśnie bardzo duży błąd, bo to się wiąże z tymi kwestiami, o których mówię, podatkowymi i innymi. Ta sprawa nie jest rozwiązana, nie jest dookreślona i w związku z tym no, nie można tego tak traktować. Czym innym jest wniesienie do rejestru faktu, że ktoś gdzieś zawarł jakiś związek, a czym innym jest przenoszenie na nasz grunt z pominięciem i pogwałceniem konstytucji możliwości zawierania takich małżeństw, no bo w sposób oczywisty można teraz wyjechać gdzieś, zawrzeć takie małżeństwo, wrócić do Polski.
1: Jest to prostsze, jest to, nie trzeba zawierać związku partnerskiego, jest to prostsze niż zawarcie
0: związku. Ale ja teraz będę adwokatem diabła i powiem panu tak, że ja na przykład bardzo się martwię też o tych ludzi, no bo w tym momencie co, no przyjadą, zarejestrują tu ten związek i co, nie wiedzą, czy się mogą razem rozliczyć.
1: No i ja bym jeszcze zadał jedno pytanie.
0: Nie wiedzą, czy mają inne przywileje właściwe małżeństwom.
1: Dlatego panią o to zapytałem,
0: tak?
1: A co jeśli zmieni się władza i władza nie będzie już uznawała tych małżeństw? Czy nie istnieje też takie ryzyko?
0: Co do jednego mogę pana redaktora zapewnić, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do władzy, to na pewno będziemy musieli parę rzeczy poważnie zweryfikować, ale dlatego przede wszystkim, że zostały wprowadzone w niewłaściwy sposób. To znaczy nie chodzi już tylko o to, jaki kto ma pogląd na małżeństwa jednopłciowe, tylko bardziej chodzi o samo prawo. Jeżeli ustawy są zastępowane uchwałami, jeżeli się wprowadza jakieś nowe rozwiązania, które są kuriozalne, absurdalne, czego przykładem jest chociażby to zaprzysięganie sędziów Trybunału w Sejmie i tak dalej. No ja uważam, że pewne rzeczy będą musiały być zweryfikowane. Proszę zwrócić też uwagę, że jest ogromny dysonans pomiędzy tym, co się dzieje w Polsce i tymi nowymi jakimiś takimi działaniami przede wszystkim rządu, który stosuje prawo tak, jak je rozumie, a można odnieść wrażenie, że w ogóle go nie rozumie, a na przykład orzeczeniami też różnych instytucji europejskich. No, okay. To jest jednak poważny dysonans i no, nie może państwo dobrze funkcjonować, jeżeli i wewnątrz jest taki dysonans pomiędzy różnymi instytucjami, no chociażby właśnie pałac prezydencki, marszałek, rząd, tak, ale też i na zewnątrz, bo tu też jest jakiś poważny dysonans, więc no, trzeba po prostu zrobić z tym porządek. Jestem przekonana, że jeżeli dojdziemy do władzy, to będziemy się starali to uporządkować, zważywszy, że w Klubie Prawa i Sprawiedliwości jest bardzo duży stopień bardzo wielu profesorów, profesorów prawa, tak. No i oczywiście możemy dyskutować z panią Jachirą czy z jakąś inną panią na temat prawa, ale jakby to powiedzieć, wydaje mi się, że jednak wiedza jest tutaj w dużym stopniu w naszym klubie dość obszerna.
1: Ostatnie 3 minuty rozmowy. Naprawdę była tak gorąca atmosfera na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS-u w Jachrance? Rozłamowo ponoć było, tak mówią media.
0: No ale to mówią media, których tam nie było.
1: Dlatego pytam panią, jak było.
0: To mówią media, których tam nie było.
1: Ale naprawdę
0: tam
1: było gorąco?
0: Zebraliśmy się tam w dużej liczbie osób, to znaczy w większość klubu tam paru osób może brakło. Byli też europosłowie. Atmosfera była moim zdaniem dobra do dyskusji, bo odbyła się dyskusja, rzeczowa dyskusja.
1: Burzliwa dyskusja?
0: Jeżeli pan pyta, czy to była jakaś burzliwa dyskusja pod tytułem ktoś krzyczał albo absolutnie
1: nie. No, o to was nie podejrzewam.
0: Absolutnie nie. To była merytoryczna dyskusja.
1: No dobrze, ale rzeczywiście jednym z tematów, wątków poruszanych podczas tego posiedzenia była kwestia stowarzyszeń i tak jak pisze Gazeta Wyborcza, między innymi, bo to nie tylko Gazeta Wyborcza, zamrożenie stowarzyszeń tych, które powstają, czyli Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i skupiającego ludzi wokół Przemysława Czarnka umownie. To wszystko upraszczam bardzo.
0: Panie redaktorze, ja niechętnie komentuję takie rzeczy, natomiast jedną rzecz mogę powiedzieć na pewno. Zważywszy ilość właśnie profesorów prawa w naszym gronie, a jest ich wielu, dyskusja była merytoryczna i dotyczyła między innymi analizy przepisów i zapisów naszego statutu. Jak pan wie, każdy działacz zobowiązuje się do przestrzegania zapisów statutu. Jeżeli statut wyklucza działalność w innych organizacjach o charakterze politycznym, a stowarzyszenie może mieć charakter polityczny, czego najlepszym dowodem jest chociażby dawniej ruch Kukiza i tak dalej, tak? No to w sposób oczywisty trzeba się nad tematem pochylić i staramy się wypracować dobre rozwiązanie. No konkluzja jest oczywista, że należy postępować zgodnie ze statutem.
1: Ale
0: albo
1: pani zręcznie wymija te pytania moje. No dobrze, czyli jakby miała pani powiedzieć to na takim poziomie ogólności, żebyśmy się zatrzymali.
0: Jakbym miała powiedzieć to ku rozpaczy naszych oponentów, Prawo i Sprawiedliwość, jak każde ugrupowanie ma swoje lepsze i gorsze momenty, ale
1: a to jest ten lepszy czy gorszy moment?
0: Ja myślę, że to nie jest zły moment, sądząc też po sondażach. Powiem szczerze, zależy, które sondaże się jak czyta, ale generalnie uważam i chcę przypomnieć, że w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość zwyciężyło, chociaż taki dysonans w sondażach też istniał dość duży, pierwotnie zapowiadany. Ja myślę, że po prostu Polacy są zmęczeni też tymi wszystkimi, nie wiem jak to nazwać, cyrkami, tym kabaretem, który nam serwuje rząd Donalda Tuska, związanym choćby właśnie z kompletnym jakby załamaniem systemu prawnego.
1: Musi się pani sprawdzić w dyplomacji.

0: Bo tam takie umiejętności dyplomatycznego odpowiadania na pytania się przydają.
1: Dziękuję za tę uwagę.
0: Bardzo dziękuję. Pani posłanka Agnieszka Wojciechowska, Van Heukelom, Prawo i Sprawiedliwość, łodzianka do tego wszystkiego. Bardzo dziękuję, dobrego
1: dziękuję
0: dnia.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: A rozmawiał Roch Kowalski. W Polskim Radiu 24, 17:47. To oznacza, że najwyższy czas, aby porozmawiać o dużych pieniądzach.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Justyna Golonko jest ze mną. Dzień
4: Już
3: dobry.
4: Jestem. Przyniosłam informacje świeżutkie jak bułeczki.
3: Choć i to bardzo, bardzo świeżutkie. Ja tu o wielkich pieniądzach, a tutaj mamy dane procentowe, o których musimy wspomnieć.
4: Tak.
3: Bo wiesz, z polską gospodarką jest trochę jak z takim rozpędzonym pociągiem. W grudniu i w całym czwartym kwartale mieliśmy pociąg ekspresowy, teraz mamy pociąg pośpieszny. Trochę tak. Zwolniła nam ta lokomotywa, no ale jest chyba nieźle.
4: Tak, zwolniła, no i troszkę jesteśmy tym rozczarowani, no bo widzimy jednak, że to tempo nie jest tak duże, ale naprawdę jest całkiem nieźle. Ja już mówię, no bo o tych danych musimy powiedzieć,
3: koniecznie.
4: To jest ważne. Produkt krajowy brutto naszego kraju wzrósł w pierwszym kwartale tego roku o 3,4%. Tak poinformował w tak zwanym szybkim szacunku Główny Urząd Statystyczny, to te dane dzisiejsze. No i tak, rynek, ekonomiści spodziewali się nieznacznie jednak większego wzrostu. Oni oczekiwali także, że to będzie w tym pierwszym kwartale wzrost o 3,6%. Mamy, jak powiedziałam, troszkę mniej. Ja przypomnę, że w czwartym kwartale mieliśmy tak, jak powiedziałeś właśnie, a propos tego przyspieszonego.
3: Czwórka z przodu była.
4: Tak, tak, no 4,1%. No i pojawiły się opinie dzisiaj, bardzo dużo opinii. Ty pewnie też je widziałeś i słyszałeś, że tak, nasza gospodarka hamuje, że rozczarowuje, że jesteśmy niezadowoleni. Różne wypowiedzi, jeżeli chodzi o ekonomistów, ale dużo też bardzo pozytywnych. Bo to z jednej strony hamuje, a z drugiej strony o tym, że patrząc na to, jaką mieliśmy zimę, jaka jest sytuacja geopolityczna, to pojawiają się też takie opinie, że nasza gospodarka tak naprawdę jest kuloodporna. Takie
3: określenie.
4: Bardzo ładne i dlatego z nim przeszłam tutaj. Polska gospodarka ponownie udowadnia, że jest właśnie kuloodporna, niewrażliwa na różnego rodzaju wstrząsy. Tak powiedział główny ekonomista banku PKO, Banku Polskiego Piotr Bujak. I jak podkreślił, Polska jest relatywnie odporna na negatywne trendy na świecie, a otoczenie makroekonomiczne nas nie rozpieszcza. Przecież posłuchajmy.
5: Bardzo istotnym źródłem naszej odporności jest duży napływ środków unijnych i tutaj mamy dodatkowy zastrzyk środków w postaci unijnego programu SAFE. On przyczyni się do rozwoju polskiego przemysłu zbrojeniowego, ale też będzie wsparciem dla ogólnej aktywności gospodarczej w Polsce w trakcie tego roku, który jest dla światowej gospodarki trudny ze względu na wojnę na Bliskim Wschodzie.
4: No jeśli chodzi o program SAFE, no to może być, i o tym przecież mówimy, że to może być takie koło zamachowe naszej gospodarki, bo to różne obszary, no oczywiście zbrojeniówka, ale też przecież podwykonawcy, te małe firmy też na tym mogą zyskać. To ma rozruszać nasz rynek pracy, to mają być te innowacyjne rozwiązania. I tu mam taką ciekawostkę, bo resort rolnictwa, bo to jest takie, nie widziałam twoją minkę i się cieszę, bo to jest mniej oczywiste. Resort rolnictwa mówi o tym, że producenci maszyn rolniczych w Polsce mają ogromną szansę na skorzystanie ze środków z programu SAFE. Dlaczego? Dlatego, że właśnie ta nasza produkcja maszyn rolniczych jest bardzo innowacyjna i my mamy różnego rodzaju możliwości i technologie i właśnie możemy wykorzystać potencjał naszych rodzimych producentów. Mało tego, prowadzone są już w tej sprawie rozmowy z ministrami obrony narodowej, aktywów państwowych oraz rozwoju technologii, a to wszystko, te wszystkie inwestycje właśnie mają pobudzić nasze PKB i wpłynąć na nasz wzrost gospodarczy.
3: Niesamowite. Ja sobie to już zanotowałem i wrócę do tego tematu. Wrócę.
4: Tak myślę na właśnie, pewno. Bo to ciekawe.
3: Ale będę pesymistą, będę tym złym, bo analitycy zwracają uwagę na to hamowanie PKB, że jest gorzej. To wiemy, dlaczego jest gorzej?
4: No wiemy. Ale chociaż jeszcze nie ma tutaj efektów wojny w Zatoce, ale jak mówią, spowolnienie wynikało głównie z ekstremalnych mrozów. To przecież mieliśmy. Takich mrozów nie mieliśmy od 15 lat, ja przypomnę, które w styczniu i w lutym ograniczyły aktywność w budownictwie. No właściwie nic się nie dało przecież budować w przemyśle i usługach. Według wielu ekonomistów niższy od przewidywanego wzrostu PKB oznacza tylko przejściowe osłabienie, a nie efekt utraty rozpędu wynikającego z konfliktu na Bliskim Wschodzie. Tak pozytywnie
3: powiedziałabym. I to mówią ekonomiści, ale te dane dzisiaj komentują również politycy, między innymi sam minister finansów.
4: No tak, i tu oczywiście są same pozytywy, no bo jak mówię, to też nie jest wymyślone i też tutaj nie malujemy trawy na zielono. Faktycznie wygląda to całkiem nieźle. I dzisiaj minister finansów Andrzej Domański napisał tak: pomimo bardzo mroźnej zimy, szoku paliwowego i rosnących globalnych napięć gospodarczych, polska gospodarka urosła o 3,4

0: 0,8% rok do roku w pierwszym kwartale. To najwyższe tempo wzrostu wśród dużych gospodarek Unii Europejskiej. No i takie są fakty, bo tak właśnie jest, że jeżeli spojrzymy na Unię Europejską, to my się mamy czym pochwalić.
1: No to będziemy się chwalić jeszcze, ale też pytanie o perspektywę. Czy jesteśmy w stanie utrzymać taki poziom rozwoju przez kolejne kwartały? Co nas czeka? O czym mówili twoi rozmówcy?
0: No, sytuacja nie jest łatwa oczywiście, patrząc na tą sytuację geopolityczną. Kluczowym wyzwaniem staje się oczywiście wzrost cen surowców, szczególnie paliw, co czasowo osłabi popyt konsumpcyjny, to już widać. No i potencjał produkcyjny gospodarki. Gospodarstwa domowe dysponują jednak oszczędnościami. O tym mówią ekonomiści, że to też jest ważne. I te oszczędności umożliwią taką stabilizację. To tak naprawdę oznacza, że nadal będziemy wydawać, tylko teraz te oszczędności będziemy wydawać, które mieliśmy w tej skarpecie czy na tej lokacie, wyjmiemy i będziemy je wydawać. W tym roku zdaniem ekonomistów wzrost gospodarczy wyniesie 3,5%, tak w większości oni o tym mówią. I tak naprawdę znowu, patrząc na europejskie gospodarki, to jest świetny wynik. A te pełne dane o PKB, jeszcze tylko powiem, my poznamy 1 czerwca, wtedy GUS poda i oczywiście będziemy je tutaj komentować.
1: I to będzie poniedziałek, a zatem na pewno wrócimy do tego tematu w Dzień Dziecka.
0: Sprawdziłeś.
1: Tak, oczywiście.
0: Bardzo mi się to podoba.
1: Zanotowane. Dobrze, to zmienimy temat na chwilę, bo znamy pierwsze szczegóły dotyczące nowego podatku od tak zwanych ponadnormatywnych zysków koncernów energetycznych. Jak ma działać ta nowa danina?
0: Ciekawa nazwa, nie?
1: Ponadnormatywne zyski koncernu.
0: Trudne słowo. Dobrze.
1: Zarobiłeś za dużo, to oddaj, tak?
0: Tak, trochę tak. Właściwie już wyjaśniłeś, mogłabym nic nie mówić, ale wyjaśnię.
1: To następny temat?
0: Nie, lecimy jeszcze, bo tak, pod koniec marca rząd mówił o wprowadzeniu limitów dla cen paliw. Premier wtedy zapowiedział, że rząd będzie analizował detaliczne ceny paliw i jeśli uzna, że koncerny paliwowe zarabiają zbyt dużo dzięki marży, która jest im, wiadomo, jest tym wyższa, im wyższe są ceny ropy naftowej, rząd wprowadzi właśnie ten podatek od nadmiarowych zysków. I tak, podatek od nadmiarowych zysków co do zasady ma na celu ograniczenie sytuacji, w której firmy osiągają wyjątkowo wysokie zyski właśnie w takiej trudnej sytuacji, jak mieliśmy, jak mamy do czynienia w czasie tego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Mamy jakiś kryzys, mamy wojnę czy gwałtowny wzrost, to wtedy te firmy, które zyskują, powinny więcej płacić. I dotyczy to branż energetycznych, paliwowych oraz banków. O tym się mówi najczęściej.
1: Czyli już wiemy, kto będzie płacił właśnie ten podatek. To są te branże.
0: Wiesz co, u nas, jeśli chodzi to się dopiero dowiedzieliśmy, bo to są nieoficjalne dane i to jest ciekawe, bo właśnie to ma dotyczyć na razie wyłącznie paliwa gazowego.
1: Okay.
0: Tak się dowiedział Business Insider, ja za nim tutaj powtarzam. I to rozwiązanie w istotnym stopniu rekompensowałoby utratę części wpływów do budżetu wynikającego z czasowej obniżki akcyzy i podatku VAT na benzynę i olej napędowy. Już mówię dalej, żeby to tak wyjaśnić, bo to jest ze strony Ministerstwa Finansów. Według ustaleń tylko w tym roku szacowane wpływy do budżetu z tego tytułu mają wynieść około 4 miliardów złotych. Czyli no to taki zastrzyk byłby niezły, jeśli chodzi o to wsparcie.
1: To krótko w tym temacie. Od kiedy znamy termin?
0: Jeszcze tego nie wiemy dokładnie, ale wiemy, że już to wszystko jest przygotowane i za chwilę minister idzie z tym do Sejmu.
1: Wrócimy do tego tematu.
0: Tak.
1: A teraz o ważnej zmianie dla kupujących mieszkania, ale też dla deweloperów. Rząd chce ukrócić praktyki deweloperów. Kupujący mieszkania dostaną nowe prawa. To między innymi, uwaga, gwarancja niezmienna ceny po podpisaniu umowy deweloperskiej, ale tych rozwiązań, z tego co czytałem, ma być więcej.
0: Oj tak, naprawdę, to są bardzo ciekawe informacje i szykują się naprawdę duże zmiany. To jest opublikowany taki, te przepisy są opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. One przede wszystkim wprowadzają gwarancję ceny mieszkania. Oznacza to, że po podpisaniu umowy deweloper nie będzie mógł zmienić ceny mieszkania. Nie ma takiej możliwości i to jest bardzo ważna zmiana, wyczekiwana przez branżę. W takiej sytuacji na przykład, kiedy materiały budowlane drożeją, a to przecież teraz tak jest, nie? Że bardzo drożeją te materiały, deweloper nie będzie mógł zmienić tej ceny. To jest jedna z takich zmian. Druga, szybciutko powiem.
1: Jasne.
0: Rozbudowa portalu Dom i to jest też ciekawe. Nie tylko dane informacyjne na temat deweloperów, ale też dane na temat tego, czy oni byli karani, na temat tych inwestycji, czy są opóźnienia. My będziemy mieć dostęp do tych wszystkich informacji. Na przykład, czy toczyły się sprawy upadłości. Będziesz już to wiedział. Specjalnie
1: ważna
0: bardzo ważne informacje. Czegoś takiego nie było. Ja myślę, że to będzie bardzo ciekawe i naprawdę to będzie wielka ochrona dla nas, dla osób, które będą chciały kupić mieszkanie.
1: Chciałem cię zapytać jeszcze w ogóle o sytuację na rynku mieszkań dzisiaj, ale może zapytam o rynki w ogóle.
0: O rynki
1: chyba,
0: w ogóle,
1: że to
0: tak,
1: jakoś połączysz elegancko.
0: Stabilna sytuacja, tak bym powiedziała. Stabilna sytuacja na rynku mieszkań.
1: A na giełdzie też stabilnie?
0: A na giełdzie dzisiaj zieloniutko. O. Dzisiaj zieloniutko, naprawdę bardzo ładnie to wszystko wygląda. WIG zakończył sesję...

0: wzrostami jednoprocentowymi, WIG 21,9%, MWIG 41,44%, także też nieźle. Euro szybciutko 4,24 zł, dolar 3,63 zł, a frank szwajcarski 4,63 zł. Ładnie nam się to wszystko udało połączyć.
1: Tak jest. Jaki piękny maj zrobił nam się na wykresach. Zielono od góry do dołu. Bardzo dziękuję, Justyna Golonko.
0: Dziękuję.
1: I magazyn Saldo.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3000.

0: odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
1: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
2: Mama była smutna i zmęczona.
0: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowit.
4: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
5: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Przełomowa decyzja w warszawskim urzędzie. Pierwszy akt małżeństwa pary jednopłciowej nie został odrzucony. Co dalej z regulacjami na rynku kryptowalut? Na ten temat dyskutowali posłowie na sali sejmowej. Zmiany w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dyrektor placówki został odwołany. Minęła 18. Damian Szpyra. Zapraszam. Po raz pierwszy w Polsce do polskich ksiąg oficjalnie przepisano zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej. To efekt najnowszych wyroków sądowych, które nakazują uznawanie takich związków zawartych w państwach Unii Europejskiej. Pierwszej transkrypcji dokumentu, który potwierdza zawarcie związku małżeńskiego, dokonano w Stołecznym Urzędzie Stanu Cywilnego. Dotyczył mężczyzn, którzy zdecydowali się na ślub w Berlinie. Co na ten temat mówili polityczni goście Polskiego Radia 24? Czy to pogwałcenie polskiej konstytucji, czy krok w kierunku normalności? Między innymi o to pytał ich Roch Kowalski, który jest teraz ze mną w studiu. Witaj.
2: Dzień dobry. To dzień wielkiego święta, tak mówił na naszej antenie były minister sprawiedliwości, obecnie senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar. Podkreślał także, że do tego dnia, do tego momentu doprowadziły dziesiątki działaczy i osób LGBT, które o uznanie małżeństw zabiegały od lat. Bodnar zaznaczał też, że rzeczywisty zakres transkrypcji aktów małżeństw ujawni się dopiero z czasem i wtedy poznamy odpowiedź na pytanie, jakie instytucje będą traktowały te pary jak małżeństwa i jakie tym małżeństwom będą przysługiwały przywileje. Potrzebna będzie pełna weryfikacja transkrypcji, tak z kolei zapowiadała w Polskim Radiu 24 Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości, pytana, co w przypadku dojścia jej partii do władzy. Posłanka odpowiadała, że w jej ocenie konstytucja mówi jasno, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a organy unijne nie mogą nam narzucać innej interpretacji.
1: O tym i nie tylko. Z gośćmi Polskiego Radia 24 rozmawiał Roch Kowalski. Dziękuję. Rozmowy polityczne do znalezienia na portalu polskieradio.pl/podcasty. Burzliwie było również w Sejmie. Tam debatowano podczas drugiego czytania projektu ustawy o rynku kryptowalut. Sejm odesłał do dalszych prac w komisji projekt ustawy regulującej rynek.

0: Przewodnim projektem ustanowiono wcześniej rządowy, jeden z czterech zgłoszonych w pierwszym czytaniu. Politycy Prawa i Sprawiedliwości są powiązani z rynkiem kryptowalut, powiedział poseł Jarosław Urbaniak z KO i dlatego według niego dziwnie zachowywali się podczas prac komisji.
1: To pokazuje absurd waszej postawy. Naprawdę, w kwestii kryptowalut, waszych powiązań z tymi brudnymi pieniędzmi, że sprawdza się stare powiedzenie. Kłamaliście, oszukiwaliście, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wszyscy wiedzą, że tak robicie.
0: Zbigniew Kuźmiuk-Spis oskarżył posła Urbaniaka o kłamstwo. Powiedział przy tym, że rządzący za wszelką cenę chcą przeforsować swój projekt bez uwag prezydenta.
2: Przecież pan kłamał. Przecież pan regularnie kłamał. Niech pani mi nie przeszkadza. Pani nie ma o tym, po tylu latach zasiadania w parlamencie nie ma pani o tym pojęcia.
3: Pani poseł Skowrońska,
2: proszę państwa,
3: bardzo proszę,
2: widać bardzo wyraźnie, że rządzący za wszelką cenę chcą przeforsować swój projekt.
0: Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że atmosfera jest na granicy szaleństwa. Dodał, że widać, iż część posłów głosuje w powiązaniach z biznesem, a sprawa jest rozszarpywana bez lobbystów. Paweł Jaskanis odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Poinformowała o tym w mediach społecznościowych szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. To pokłosie imprezy techno zorganizowanej przy muzeum w ubiegły weekend.
4: Ogromny hałas i śmieci pozostawione tuż przy rezerwacie przyrody Morysin. Tak wyglądał koncert muzyki elektronicznej przed pałacem w Wilanowie. Po kontrowersjach, jakie wywołało to wydarzenie, przede wszystkim z uwagi na wybór historycznej przestrzeni, powstałe szkody i wpływ na przyrodę, dyrektor placówki Paweł Jaskanis został odwołany. Ministra kultury Marta Cieńkowska napisała w mediach społecznościowych, że nie zgadza się na działania, które uderzają w dobre imię muzeum. Według Pawła Jaskanisa impreza odbyła się na podstawie wymaganych zgód administracyjnych i w ramach przepisów o ochronie zabytków. Pełniącym obowiązki dyrektora został Piotr Górajec, dotychczasowy wiceszef placówki. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: Na warszawskich Powązkach spoczął Marek Lipiński, dziennikarz i były wiceprezes Polskiego Radia. W jego ostatniej drodze towarzyszyli mu rodzina i przyjaciele. Jego bliscy mówili, że Marek Lipiński był ciepłą i dobrą osobą.
5: To był mój szef, mój dyrektor, mój przyjaciel, mój nauczyciel, przewodnik po radiu. Bardzo szkoda. Nie umiem wspominać, mam to wszystko w sercu, tak jak zresztą reszta zespołu, którym dowodził, którym się opiekował, nad którym czuwał.
6: Marka znałem nie jako człowieka z radia, tylko raczej jako męża Pućki, czyli Marysi Szabłowskiej, która była moją i jest moją koleżanką od najmłodszych lat. Marek zawsze mi się wydawał osobą bardzo taką prawą, elegancką i miałem do niego bardzo duży szacunek.
0: Marek Lipiński zmarł 28 kwietnia, miał 84 lata. Całe życie zawodowe był związany z Polskim Radiem. Przeszedł ścieżkę kariery od początkującego redaktora przez dyrektora programu po wiceprezesa. W latach 1998-2004 pełnił funkcję dyrektora informacyjnej agencji radiowej.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Przed nami pochmurna i deszczowa noc w całym kraju. Będzie od 4 do 9 stopni. Jutro burze mogą pojawić się na obszarze całej wschodniej połowy Polski. Poza tym znów pochmurno i z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 15 w zachodniej połowie kraju i od 16 do 21 w połowie zachodniej.
7: Klimat.
0: Około połowy prądu generują odnawialne źródła. W kolejnych godzinach większość energii produkowana będzie z węgla. Jakość powietrza w Polsce jest dobra. Obowiązuje 14 ostrzeżeń związanych z suszą hydrologiczną. Na południu województw podlaskiego i lubelskiego zagrożenie pożarowe jest duże. Na pozostałym obszarze średnie, małe lub zagrożenie nie występuje.
7: Klimat.
8: Południe w Polskim Radiu 24.
9: Jest 18:07.
7: Debata dnia.
9: To miało być spotkanie, które uspokoi emocje w Prawie i Sprawiedliwości. Efekt? Jeszcze większe napięcie i otwarta wojna frakcji. Na wyjazdowym posiedzeniu klubu PiS starli się Przemysław Czarnek i Mateusz.

0: Mateusz Morawiecki. Padły oskarżenia o próbę rozbicia partii i radykalizowanie ugrupowania. W tle polityczne ambicje, Stowarzyszenie Rozwój Plus i pytanie, czy PiS zaczyna się, czy w PiS zaczyna się walka o sukcesję po Jarosławie Kaczyńskim. Czas podyskutować i podsumować ten dzień, między innymi na ten temat. To jest debata dnia w Polskim Radiu 24. A ja bardzo serdecznie witam naszych gości, a są nimi pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdecka, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jest z nami również pan profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: To posiedzenie miało oczyścić atmosferę w partii, a jeszcze bardziej ją podgrzało. Politycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się wczoraj na wyjazdowym posiedzeniu klubu. Przemysław Czarnek miał zarzucać Mateuszowi Morawieckiemu, że zależy mu na rozbiciu partii. Usłyszał w odpowiedzi, że radykalizuje PiS. Wrócił temat stowarzyszenia byłego premiera Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus. Przyszłością stowarzyszeń w partii zajmie się w najbliższym czasie komitet polityczny tej partii. Przemysław Czarnek miał zarzucić Mateuszowi Morawieckiemu sabotowanie jego działań. Czarnek jest, przypomnijmy, kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera. Były szef rządu mówił w Sejmie, że to nieprawda.
3: Absolutnie się nie zgadzam z taką tezą, wręcz przeciwnie. Całkiem niedawno miałem też bardzo pozytywne wypowiedzi na temat naszego kandydata. W szczególności dlatego, panie redaktorze, się z tym nie zgadzam, że te błędy, które doprowadziły nas do tych niskich stosunkowo notowań sondażowych, polegały na tym, że zamykaliśmy się na szereg elektoratów, takich jak przedsiębiorcy, jak NGO-sy, jak samorządowcy, kobiety w dużym stopniu w wieku lat 30-50. To wynika z badań.
0: Natomiast Jacek Sasin nie wyobraża sobie, by wewnątrz partii były premier budował zaplecze dla swojej nowej inicjatywy. W pierwszym programie Polskiego Radia mówił, że partia musi być jednością.
4: Potrzeba jest zamrożenia, mamy iść w jednym kierunku. To, co powiedział prezes, ja się z tym zgadzam. Nawet przed tym, jak to prezes powiedział, to się z tym zgadzam, że mamy iść jednością. Jeżeli chcemy wygrać wybory dla Polski, to tak powinno być. I to nie tylko na tym szczeblu krajowym, ale również na tych szczeblach samorządowych, na tych szczeblach powiatowych, na tych szczeblach gminnych. Potrzeba takiej jedności, potrzeba zjednoczenia.
0: Potrzeba jedności i potrzeba zjednoczenia. O tym mówi Jacek Sasin, ale pytanie, czy ta potrzeba jest możliwa do realizacji dzisiaj, kiedy widzimy pewną polaryzację, kiedy widzimy podziały. Pani redaktor, czy pani zdaniem to kwestia czasu, że dojdzie do bardziej wyraźnego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, czy być może są to takie czasowe problemy, które, jak to do tej pory bywało, uda się załagodzić prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu?
1: Ten rozłam i ta walka wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości trwa już dość długo. Ona się długo toczy. Widać, że Jarosław Kaczyński podejmuje jakieś działania i stara się, żeby sytuację załagodzić, uspokoić. I to, co powiedział Jacek Sasin, że jeżeli chcemy wygrać wybory, to że to potrzebujemy jedności. I to jest prawda, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość chce mieć dobre notowania w 2027 roku, musi mówić jednym głosem. Natomiast pozostaje pytanie, o co w zasadzie w politykom Prawa i Sprawiedliwości chodzi. Poza Jarosławem Kaczyńskim, bo oczywiście jeżeli chodzi o prezesa PiS, to wierzę, że jego celem jest wygranie najbliższych wyborów parlamentarnych. Natomiast jeżeli chodzi o Przemysława Czarnka i o Mateusza Morawieckiego, mam wrażenie, że dla nich ważniejsze w tym momencie jest nie to, żeby wygrać najbliższe wybory parlamentarne, czy potem prezydenckie w 2030 roku, ale tu jest walka o to, kto stanie na czele Prawa i Sprawiedliwości, kiedy przestanie nim rządzić Jarosław Kaczyński. Prezes PiS ma swoje lata. I chociaż z pewnością jest w dobrej formie, jak na swój wiek i rzeczywiście ciężko pracuje, natomiast trudno się spodziewać, że on będzie w stanie ogarnąć całe ugrupowanie tak duże i które jest coraz bardziej podzielone. Więc myślę, że obaj politycy, i Przemysław Czarnek, i Mateusz Morawiecki, wyczuli, że to jest ten moment, kiedy można powalczyć o przywództwo na prawicy i to konsekwentnie robią.
0: I teraz spojrzałem na ostatni sondaż United Surveys by Ibris, sondaż partyjny. I tutaj widzimy z jednej strony na pozycji lidera Koalicja Obywatelska, na którą deklaruje zagłosowanie 32,5% respondentów. Natomiast tutaj widzimy wzrost o 0,7 punktu procentowego.

0: Natomiast na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 24%. To jest na pewno wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań samej partii, a i tak mówimy o spadku o pół punktu procentowego. Panie profesorze, czy pana zdaniem ta walka frakcji uderza w notowania Prawa i Sprawiedliwości i tutaj możemy obserwować w dalszym ciągu erozję tego wyniku, czy tutaj powody są zupełnie inne?
1: No, wie pan, zapewne uderza jakoś, ale tak nie do końca, jak można sądzić. Poza tym, jak chciałem powiedzieć, że czytałem dzisiaj wypowiedzi Czarnka na tym spotkaniu i one były wypowiedziane znacznie ostrzejszym, znacznie, jak powiedzieć, dosadnym językiem, niż pan redaktor to przytoczył.
0: No, staraliśmy się tak łagodniej.
1: Tak, więc widać, że tutaj ten, oczywiście Morawiecki zawsze tak gładko odpowiada, natomiast ten atak Czarnka był no niesłychanie ostry i taki bezkompromisowy. No to jest niewątpliwie kwestia, to co pani redaktor powiedziała, to są no, takie osobiste ambicje obu panów. Ja nie wiem, czy w takiej dobrej formie znowu jest Kaczyński, bo jakoś wszystko mi się wymyka z rąk. Poza tym no, ja bym powiedział, że to, co on ostatnio wyprawiał, to, co on ostatnio mówił, no, to pokazuje jakąś taką kompletną degrengolatę i umysłową, i moralną. Tego, co, tego no, było nie było działacza jeszcze solidarnościowej opozycji, prawda? Więc tutaj oczywiście ta walka się odbywa. Tylko ja mam zasadnicze pytanie takie. No dobrze, nawet jak oni się podzielą, rozdzielą się, jakoś poprzecinają sobie te elektoraty. Część tych pisowców pójdzie za Kaczyńskim i Czarnkiem, część za Morawieckim. To jak to się ma do wyniku wyborów? Bo to jest zasadnicza kwestia. Ja chciałem zwrócić uwagę na analizy doktora Andrzeja Machowskiego. Niezwykle sofistykowane. Muszę powiedzieć, że ja co prawda nigdy nie byłem takim specjalistą od tych badań, ale po prostu on mi imponuje tym warsztatem analizy socjologicznej, które pokazują, że możemy znaleźć się w bardzo jakby absurdalnej z pewnego punktu widzenia sytuacji. Mianowicie, że KO będzie oczywiście wielkim zwycięzcą wyborów, ale te wszystkie szczekające na siebie, będące w konflikcie grupki prawicowe będą w stanie stworzyć choćby na moment koalicję. I myślę, że idea, żeby tutaj skończyć rządem Tuska, będzie choćby na chwilę możliwa dla stworzenia tej koalicji. Oczywiście nie wiadomo, co będzie dalej się działo, bo prawdopodobnie za chwilę ta koalicja się rozpadnie, zaczną się wojny, trzeba będzie prawdopodobnie zrobić nowe wybory, ale no, to jest wszystko w kwestii domniemanej. No bo to jest trochę tak, że no właściwie nie analizowałem ostatnio, bo tutaj cały czas jeszcze jestem na leczeniu szpitalnym, więc tak tylko podglądam, co jak możliwe.
0: Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i dziękujemy, że mimo tych okoliczności zdecydował się pan
1: na udział w debacie. Przesuwają te różne elektoraty, bo tutaj wydaje mi się niezwykle istotną kwestią. Natomiast no jest parę takich przypadków, przede wszystkim aktualny stan służby zdrowia. Mimo tych ogromnych pieniędzy władowanych znowu w tę służbę zdrowia, ona jest tak nieefektywna, że ludzi to tak wścieka, że po prostu no, to jest bardzo duże zagrożenie dla KO również. No więc ta analiza Machowskiego, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, no właśnie pokazuje, że taki wynik może się zdarzyć, jeżeli no, nie nastąpi coś na przykład, coś z lewicą, coś z, już nie mówię Polska 2050, to zawracanie głowy oczywiście, ale z PSL-em, który ma znowu bardzo niskie notowania. No, przy tym mamy taką osobliwą sytuację, że pan Braun, który ma swoją partię, to jest człowiek, który powinien dawno temu, jeżeli nie siedzi w więzieniu, to już dawno temu stać przed sądem z bardzo poważnymi zarzutami. A więc mamy no, taką jakby bezradność tej rządzącej koalicji, co dobrze na jej obraz u

0: wyborców nie wpływa.
1: To w tym kontekście przytoczę więcej wyników z tego najnowszego sondażu IBRIS. O Koalicji Obywatelskiej wspominałem, 32,5%, Prawo i Sprawiedliwość 24%, trzecie miejsce Konfederacja, tutaj zmian nie ma, 13,1%, chociaż nie, jest tutaj wzrost o 0,5 punktu procentowego, a najwyższy...
0: To nic nie znaczące.
1: Ale największy skok odnotowała Konfederacja Korony Polskiej, wspomniana przez pana, kierowana przez wspomnianego przez pana Grzegorza Brauna, i tutaj widzimy 9,1%. Według tej metodologii to jest lepszy wynik o 2,3 punktu procentowego. Przyzna pan, że to już jest spory wzrost.
0: Tak, no i to się właśnie liczy. Więc ja naprawdę no, nie rozumiem tego, no ale tutaj okazuje się, że nawet minister Żurek, który tyle rzeczy zaczął robić bardzo stanowczo, nagle czuje się chyba przytłoczony sytuacją w sądach, sytuacją w prokuraturze, prawda, sąd, który nie może który do września będzie zastanawiał się, czy stosowny list gończy za Ziobro wysłać, czy nie wysłać. Prokuratorzy, którzy stawiają opór przeciwko właśnie no, postawieniu przy zdjętych immunitetach już bardzo wielu Braunowi przed sądem. No, nie wiem, tu jest po prostu jakiś taki impas i wydaje mi się, że trzeba z tym coś zacząć robić po prostu. Bardzo mi się podoba to, co się wydarzyło z tym dyrektorem łazienek, który został w ogóle...
1: Muzeum Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Także nie łazienki, Wilanowie, ale trochę bardziej na południe Warszawy.
0: Przepraszam bardzo, Wilanowie. No tak, przepraszam. Wilanowie, oczywiście o tym myślałem po tej jakiejś koszmarnej imprezie. Właściwie rząd powinien zacząć w ten sposób działać. No. Co to w ogóle jest, że czterech sędziów nie może zacząć działać w Trybunale Konstytucyjnym, chociaż mamy no, bardzo wyraźne, bardzo mocne oświadczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, nakazujące organom państwowym do natychmiastowego podjęcia działania przez tych sędziów. I co? Właściwie co? Nie można wezwać policji i zaprowadzić Świątkowskiego do prokuratury? Ja
1: i do rozumiem. Tego tematu wrócimy jeszcze. Postaramy się wrócić w trakcie tej debaty, ale pozostańmy po prawej stronie sceny politycznej, również przez pryzmat tych wyników sondażu, o którym mówiłem przed chwilą. Pani redaktor, jak pani ocenia aktualną pozycję Prawa i Sprawiedliwości i czy faktycznie niebawem nie okaże się, że będziemy tutaj widzieli również w sondażach pewien rozłam, czyli nie będziemy już mówili o jednej partii, tylko na przykład o dwóch ugrupowaniach. Czy jest takie niebezpieczeństwo, że po prostu do takiego trwałego rozłamu na różne frakcje, nie tylko na różne frakcje, ale na różne stronnictwa dojdzie?
2: Mnie się wydaje, że to jest bardzo prawdopodobne i coraz bardziej prawdopodobne, zwłaszcza, że widać, że Jarosław Kaczyński, mówiąc kolokwialnie, nie może tego ogarnąć, nie może uspokoić sytuacji. Są to ambicje obu polityków. Mateusz Morawiecki założył stowarzyszenie, dzisiaj poinformował o jego zarejestrowaniu. Po coś to zrobił? Myślę, że Jarosław Kaczyński, który mówi, że żadnych stowarzyszeń on nie chce i nic więcej, i on już się wycofuje, że z tej opowieści o jednym płucu i drugim płucu, to przekonam się, że to nie było najlepsze, to nie jest najlepszy pomysł i na pewno nie działa na jedność ugrupowania. Sondaże Prawa i Sprawiedliwości są słabe. Spodziewano się, że pokazując Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera po ewentualnych wygranych wyborach, spodziewano się efektu Czarnka. Tego efektu Czarnka nie ma. Czarnek został namaszczony z nadzieją chyba, że odbierze część elektoratu czy Grzegorzowi Braunowi, czy Konfederacji Mentzena i Bosaka. Na to, ja, dlatego został namaszczony na premiera ten polityk, taki bardzo radykalny, wypowiadający się w takich ostrych słowach, jak mówił przed chwilą pan profesor. Ale widać, że jednak ci ludzie, którzy wybierają Konfederację, którzy oddają na głos swoje głosy na obie Konfederacje, nie poszli za Czarnkiem i to tak naprawdę było do przewidzenia. Zastanawiano się, czy jest Czarnek dlatego, żeby go potem zmienić, żeby powiedzieć, że nie dowiózł, no ale spodziewano się mimo wszystko, wykonując taki ruch w hali Sokoła, że coś się zadzieje.

0: nie zadziało się nic. I myślę, że to pokazuje kiepską sytuację w partii.
1: Pozostańmy po prawej stronie sceny politycznej, bo tutaj jeszcze...
2: Osobiście się zgadzam z panem redaktorem.
1: Bardzo proszę, panie profesorze, komentarz jeszcze do wypowiedzi pani redaktor?
2: Całkowicie się zgadzam z tym, co powiedziała w tej chwili pani redaktor. Tak.
1: To w takim razie kolejny wątek. Marcin Romanowski przerywa milczenie. Były wiceminister sprawiedliwości, podobnie jak Zbigniew Ziobro, jesienią ubiegłego roku wyjechał z Polski, gdzie ciążą na nim zarzuty prokuratorskie. Obaj politycy do niedawna przebywali na Węgrzech, to wiemy. Uzyskali tam azyl polityczny, ale kilka dni temu Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Natomiast nie ma informacji o aktualnym miejscu pobytu Marcina Romanowskiego. W opublikowanym dzisiaj nagraniu Marcin Romanowski nie ujawnia, gdzie przebywa, ale mówi, że, i tutaj cytat, trwa walka o Polskę i deklaruje, że nie cofnie się w tej walce ani o krok. Posłuchajmy.
3: Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa i będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska. To był ważny etap mojej działalności, etap, w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje. Dokumentowałem bezprawie, reagowałem na kolejne szkodliwe działania władzy i broniłem spraw, które dla Polski są fundamentalne.
1: Lokalizacji nagrania tego nie znamy, ale mamy wypowiedź, którą zarejestrowaliśmy dosłownie kilkadziesiąt minut temu. Gościem 24 pytań na naszej antenie był dzisiaj były minister sprawiedliwości, senator KO Adam Bodnar, który otwarcie mówi, że przedłużające się decyzje w sprawie polityków prawicy są niejako pokłosiem 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości.
4: Można było odczuć, że nie tyle strajk włoski, co być może takie poczucie, że po co brać odpowiedzialność za sprawę, jeżeli nie wiemy, co się wydarzy, jeżeli nie wiemy, jaka będzie przyszłość, jeżeli nie wiemy, co za rogiem, za pół roku, za rok. Myślę, że to jest z pewnością to, co się udało zbudować, niestety, mówię z wielkim żalem, Zbigniewowi Ziobro i Święczkowskiemu właśnie, o którym wspominałem. To jest jednak budowanie przez 8 lat bardzo takich scentralizowanych, naznaczonych strachem organów państwa, takich jak prokuratura, ale także no, stworzenie takiej sytuacji u sędziów, że różne rzeczy mogą być zakwestionowane.
1: Kogo dzisiaj ta sprawa związana ze Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim bardziej obciąża? Panie profesorze, kto może liczyć straty, jeżeli chodzi o poparcie w tej sytuacji?
2: No, ja już właściwie mówię, że już po prostu też za dużo aż o tym nieszczęsnym Ziobrze i co się wydarzyło. No, ale chcę zwrócić uwagę na fakt, który jest niezwykle istotny, prawda? Na reakcję ludzi w mediach społecznościowych. No, ja to mogę obserwować na Facebooku, którego jestem aktywnym dosyć uczestnikiem. No i tam jest po prostu no, jakby to, że Ziobrze dzięki niewątpliwemu wstawiennictwu Trumpa udało się znaleźć w Stanach Zjednoczonych. Mają bardzo negatywne opinie na temat rządu, na braku jego sprawczości, że tutaj powinni być były służby, które powinny go obserwować. Znowu czytałem taki tekst, że tam niby tych dwóch pracowników było, którzy starali się jakoś go obserwować, że wszyscy się spodziewali, że Madziar znacznie szybciej zareaguje w sprawie, o której sam mówił wcześniej. No, mnie się wydaje, że to jest bardzo niekorzystna też reakcja, ponieważ no, są pewne sytuacje, kiedy jesteśmy naprawdę bezradni. Bo prawda, oświadczenie, które wydało Departament Stanu, jest po prostu tak lakoniczne, tak nic nie mówiące, że w ogóle no, aż zdumiewające, prawda? Mamy też zapewnienia ambasadora USA wcześniejsze i też pana Rubio, że o żadnej wizie tutaj nie będzie mowy. A się wiza znalazła. Dzisiaj czytałem przypuszczenia, że być może wyleciał amerykańskim po prostu samolotem i dlatego nie jest odnotowany, że opuścił strefę Schengen. Więc ja bym był tutaj bardzo ostrożny, żeby oskarżać tutaj od razu rząd Tuska, ministra sprawiedliwości, wszystkie służby i tak dalej, i tak dalej. No, żyjemy w ogóle w sytuacji,

która w ogóle jest tak zdumiewająca, od kiedy zaczął rządzić w Stanach Zjednoczonych prezydent Trump, że właściwie no, wszystkiego można się tutaj spodziewać, prawda? No, ewidentnie mamy do czynienia z taką ukrytą decyzją. Przecież nikt nie powie, że Trump tutaj dał wizę, kazał dać wizę.

0: którą się wdał, prawda? No więc to wszystko jest takie zamulone, zamglone i tak dalej. Ale żeby oskarżać od razu rząd Tuska za to, no ja bym był tutaj bardzo ostrożny i bardzo, no bym nawoływał do tych, którzy nas słuchają, żeby to przemyśleli jeszcze raz. No,
1: a co o tym sądzi... A co o tym sądzi opinia publiczna? O tym powiemy po krótkiej przerwie i tutaj również poprosimy o komentarz panią redaktor Joannę Ćwiek-Świdecką, ale teraz czas na skrót informacji.
2: Debata dnia. Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowa okazja. Megalekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
9: Minęła 18.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie został odwołany ze stanowiska. Paweł Jaskanis pozwolił na zorganizowanie imprezy techno na terenie pałacowych ogrodów w ubiegły weekend. Okoliczni mieszkańcy skarżyli się na wielogodzinny hałas, zniszczony został pałacowy trawnik oraz zabytkowy bruk. Oficjalnym powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz program jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji.
10: Niestety nie zostały po naszej kontroli, po kontroli konserwatora zabytków, po realizacji tej imprezy nie zostały dochowane wszystkie zalecenia, które pan konserwator przesłał do i organizatorów, i do muzeum. Jedną z ważniejszych takich motywacji, którą mieliśmy, to to, że tego typu działania po prostu uderzają w dobry wizerunek instytucji, za którą pan dyrektor był odpowiedzialny.
9: Mówiła szefowa resortu kultury Marta Cienkowska. Paweł Jaskanis był dyrektorem Muzeum w Wilanowie od 2002 roku. Ostatnie opady deszczu poprawiły sytuację w lasach i częściowo nawodniły nawierzchnioną warstwę gleby, jednak nie zakończą problemu suszy hydrologicznej, ocenia profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jak powiedział na antenie Polskiego Radia 24, aby wyraźnie poprawić sytuację hydrologiczną, deszcz musiałby padać przez kilka tygodni.
11: Gdy spojrzymy z poziomu wierzchniej warstwy, nieźle, bo padało. Gdy zajrzymy głębiej, już niekoniecznie. No a jak spojrzymy w rzeki, to sytuacja w wielu miejscach takich bardzo niskich stanów nie buduje optymizmu. Powiem, że to pewnie niektórych rozczaruje, ale czekamy na deszcz, nie na ładną pogodę, tak zwaną ładną pogodę, czyli słońce i niebieskie niebo. Wolelibyśmy więcej opadów. Niech to środowisko wróci troszkę do takiej wilgotnościowej normy, bo póki co tak nie jest.
9: Susza w lasach przyczyniła się do ogromnego pożaru, który wybuchł w ubiegłym tygodniu w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Według leśników spłonęło około 1000 hektarów lasu. Zaangażowanie w obronę godności drugiego człowieka, przeciwdziałanie ksenofobii i antysemityzmowi. To cechuje działalność osób odznaczonych honorowymi medalami Powstanie w getcie warszawskim. Przyznawane są od 1993 roku. W tym roku otrzymało je 6 osób. Wśród nich działaczka społeczna i menedżerka kultury Magdalena Głudzińska-Adamczyk, znana m.in. z obrony w Sejmie Chanuki przed zgaszeniem jej przez Grzegorza Brauna.
12: To jest dla mnie bardzo wielki zaszczyt i wzruszenie, zwłaszcza, że moją osobistą bohaterką i taką role model jest Sylwia Lubetkin. I ja chciałam powiedzieć, że myślę sobie, że w porównaniu z tym, co ludzie wtedy robili, to nie wiem, przeciwstawienie się jednemu Hamowi to jest nic kompletnie.
9: Medale przyznawane są przez Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej oraz Stowarzyszenie Żydowski i

0: Instytut Historyczny.
1: Jest 18:33.
2: Debata dnia.
1: Rozpoczynamy drugą część naszej debaty. Naszymi gośćmi są pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdecka, Dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry ponownie.
3: Dzień dobry ponownie.
1: I jest z nami również pan profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
4: Też ponownie.
1: Też ponownie, oczywiście. Powracamy do tematu Zbigniewa Ziobry i jego wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Jestem bardzo ciekawy zdania pani redaktor, ale chciałbym przytoczyć sondaż, który dla Onetu wykonała pracownia SW Research. Pytanie krótkie dość. Czy zgoda Stanów Zjednoczonych na przyjęcie Zbigniewa Ziobry to polityczna porażka rządu Donalda Tuska? No i tutaj tak odpowiedziało 43% respondentów, nawet ponad. Nie 23,8%, natomiast nie ma zdania, albo bardziej trudno powiedzieć, taką odpowiedź zaznaczyło 33%, równo 1/3 respondentów. Jak pani redaktor skomentuje właśnie taki sondaż?
3: Jak sobie myślę o tej sprawie Zbigniewa Ziobro, to oprócz tego, że tak jak pewnie wielu osobom ręce opadają, mam wrażenie, że jedyną osobą, która, jedyną stroną, która wygrywa na tej całej historii, jest Zbigniew Ziobro, który wciąż jest na wolności i jeszcze podobnież ma nową pracę, bo ma być korespondentem TV Republika. Natomiast jeżeli chodzi o sondaż, no sondaż pokazuje moim zdaniem dwie rzeczy. Rzeczywiście z jednej strony 43% respondentów jest niezadowolonych z działania państwa. To jest taka ogólna opinia, bo oczywiście jeżeli wejdzie się w szczegóły i się przypatrzy temu kalendarzowi działań związanym z zatrzymaniem Zbigniewa Ziobry, jego wyjazdem, azylem, opieszałością prokuratury, sądów, to wcale nie jest wszystko takie jednoznaczne. Natomiast podejrzewam, że przeciętny Polak nie siedzi i nie śledzi tego tak dokładnie, tylko ma wrażenie, że mówiąc brzydko, Zbigniew Ziobro robi Tuska w balona i pewnie tak na to patrzy. Natomiast zastanawiające jest to 33% osób, które nie mają zdania w tej sprawie. Mam wrażenie i też już o tym słychać. I mówi się też o tym w Prawie i Sprawiedliwości, że ta sprawa Zbigniewa Ziobry wszystkich męczy. I myślę, że Polacy też sobie myślą, że już mają dosyć serialu ze Ziobro i Romanowskim i na przykład bardziej ich zajmuje sprawa służby zdrowia, problemu z dostępem do lekarzy, do badań i już nie mają siły się zastanawiać, kto kogo oszukał, kto zmylił tropy i już nie chcą się zajmować Zbigniewem Ziobro. Natomiast patrząc jeszcze trochę szerzej, no, Prawo i Sprawiedliwości z pewnością ucieczka Ziobry nie służy, bo to też pokazuje, że Jarosław Kaczyński nie ma wpływu na tych dwóch polityków. I też oni, przecież Kaczyński nie chciał, żeby oni wyjechali, no ale wyjechali, bo wiadomo, że nikt, i jakby, znaczy może mając taką możliwość i możliwość skorzystania z azylu udzielonego przez Wiktora Orbana, nie będą czekać, aż zostaną wsadzeni do więzienia, zostaną aresztowani, więc nie posłuchali tutaj Jarosława Kaczyńskiego, co mu nie służy. No natomiast oczywiście, że zgadzam się z tym, że twardy elektorat powie, że rzeczywiście Tusk, ten zły Tusk chce zrobić krzywdę Ziobrze i trzeba ich chronić, żeby walczyli o Polskę. To, co powiedział dzisiaj w swoim nagraniu Marcin Romanowski, ale też są przecież wyborcy umiarkowani, którzy sobie myślą, kurczę, jeżeli oni tak uciekają, to chyba coś jest na rzeczy. Gdzieś się tu nie zgadza. No i sprawa jeszcze Stanów Zjednoczonych i kontaktów z amerykańską dyplomacją. No to były zapewnienia, że wizy dla Ziobry nie będzie. Wiza się znalazła, więc to powoduje, że relacje są napięte. Jeżeli była to decyzja ze strony o przyznaniu wizy ze strony Białego Domu, to znów pokazuje, że Stany Zjednoczone mieszają się w sprawy Polski i przecież Donald Trump nie wie, co się wydarzyło, kto jest winny i dlaczego on tu utrudnia naszemu wymiarowi sprawiedliwości orzeczenie w tej sprawie i rozwiązanie tej sytuacji. No jeżeli się wstawił rzeczywiście Karol Nawrocki, no to też niedobrze to wygląda, no bo to jednak jest prezydent i dlaczego ingeruje w wymiar sprawiedliwości i no, no może życie uciekiniera nie

0: jest najprzyjemniejszym, jakie można wieść, ale wydaje mi się, że na razie zyskuje tylko Ziobro.
1: A jeżeli chodzi o poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, czy tutaj ta sprawa będzie neutralna, czy negatywna dla sondaży właśnie dla tej partii? Pani redaktor?
0: Mnie się wydaje, że to może wpłynąć, ale właśnie tak jak mówiłam, na wyborców umiarkowanych, natomiast no, ten odsetek 33%, co trzecia ankietowana osoba nie interesuje się już tą sprawą, więc może mieć tu dlatego wpływ neutralny. Nie będzie on zbyt widoczny moim zdaniem.
1: To zamykając ten temat, jeszcze krótka opinia pana profesora. Czy tutaj jakieś przełożenie na sondaże partyjne możemy zaobserwować w najbliższych tygodniach lub miesiącach?
2: No właśnie, wie pan, przy takich danych to nic nie można powiedzieć, bo trzeba byłoby wiedzieć, kto tutaj zarzuca Tuskowi, kto jest przeciwnego zdania i jacy ludzie, jakie grupy, jakie tutaj osoby są w tych 33%. Ogromnej braków odpowiedzi, które, na co zwróciła pani redaktor, bardzo słusznie. Co to są za jedni, prawda? Nie wiadomo, więc nie możemy tutaj, ja bez takich danych to nie mogę nic powiedzieć na ten temat. Wydaje mi się jednak, że istotnie sprawa Ziobry jest już męcząca. Jak zadzwoniła do mnie pani redaktor, która umawiała nasze audycje, powiedziała o Ziobrze, o, ja już nie mogę, jęknąłem po prostu. Więc ludzie mają tego z jednej strony dosyć, ale z drugiej strony mamy do czynienia z takim kompletnym zagmatwaniem sytuacji właśnie, prawda? No to trzeba bardzo się wczytać te wszystkie komunikaciki, te wszystkie opowieści, te wszystkie takie czy inne dane, które tutaj napływają przez jednych dziennikarzy, drugich dziennikarzy, żeby zorientować się, że cała ta sprawa jest właściwie takim kopnięciem przez Trumpa w rząd Tuska i wsparciem oczywiście prawicy tej prezydenckiej. Ale to ludzie oczywiście nie są takimi badaczami, więc nic dziwnego, że tak odpowiadają. Natomiast można by zinterpretować te 33% jako coś pocieszającego, bo ludzie nie chcą zająć stanowiska. To nie tylko, że ich może to nie obchodzić, ale czują się bezradni w ocenie, co tu właściwie się dzieje, dlaczego się dzieje.
1: Zmieńmy zatem temat i skupmy się na innym, bardzo gorącym temacie, który od kilku tygodni nam towarzyszy. Problemy z Trybunałem Konstytucyjnym. Dwoje sędziów, którzy zostali dopuszczeni do pracy w Trybunale Konstytucyjnym, zapowiedziało, że wstrzyma się z orzekaniem do momentu, kiedy wszyscy nowi sędziowie będą mogli pełnić swoje obowiązki. Sędzia Krystian Markiewicz jest zdania, że to paraliżuje pracę Trybunału Konstytucyjnego i jest pokłosiem wydanego we wtorek orzeczenia. Według Trybunału Konstytucyjnego wybór nowych sędziów był niezgodny z konstytucją, a sędzia Krystian Markiewicz mówił w Polskim Radiu 24, że to jest pseudo-orzeczenie, którego cel jest polityczny i ma uniemożliwić czworgu sędziom orzekanie. Posłuchajmy.
3: To było orzeczenie, które jest wprost sprzeczne z dotychczasowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, gdzie Trybunał Konstytucyjny mówił wyraźnie: prezydent ma obowiązek odebrania ślubowania od sędziów, bo inaczej to on by decydował o tym, czy działa Trybunał Konstytucyjny, czy nie działa, a Trybunał Konstytucyjny między innymi jest od tego, żeby kontrolować także decyzje prawno-polityczne pana prezydenta.
1: Krystian Markiewicz dodał, że podczas orzekania miały miejsce bezprawne procedury. Zaznaczył, że na jedną z nich zwrócił uwagę sędzia Rafał Wojciechowski, zasiadający w składzie Trybunału Konstytucyjnego w zdaniu odrębnym.
3: Bardzo mocny manifest oskarżający Trybunał o to, że sam sobie wykreował problem. Że to nie jest tak, że to skarżący zwrócili uwagę na coś, co zostało uznane za niezgodne z konstytucją. Poprzez sugestywne pytania, na co zwraca uwagę sędzia, który był w tym składzie, pan sędzia Wojciechowski, w sposób niedopuszczalny, rozszerzył nagle zakres zaskarżenia i potem stwierdził, zgodnie z tym, co sobie wyimaginował, jakby z urzędu stwierdził, że to jest niezgodne z konstytucją.
1: Sędzia powiedział, że Trybunał Konstytucyjny stał się polityczny, a to on ma za zadanie pilnować przestrzeganie prawa przez polityków. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski nie dopuszcza czwórki z sześciorga sędziów wybranych w marcu przez Sejm. Na początku maja, przypomnijmy, Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał zabezpieczenie, które nakazuje dopuszczenie wszystkich nowych sędziów do pracy. No ale tego na horyzoncie zdarzeń nie widzimy. Pani redaktor, kolejny temat, który trwa już bardzo długo, pewnie też

0: Czy część opinii publicznej jest znużona, zniecierpliwiona takim przebiegiem i mam wrażenie, że tutaj jak na razie żadnego rozsądnego rozwiązania no niestety nie widzimy, albo szans na takie rozwiązanie.
1: Mi się przypominają zawsze takie słowa. Ksiądz pana widmi, pan księdza nam prostym zewsząd nędza. Mamy niedziałający Trybunał Konstytucyjny od dłuższego czasu. I Trybunał Konstytucyjny nie jest urzędem, przypominam, politycznym, które ma zajmować się polityką i kreowaniem bieżącej sytuacji politycznej, tylko stwierdzeniem zgodności z konstytucją uchwalanych przepisów. I on od tego jest i powinien działać. I bardzo mi się to nie podoba, że wygląda to w ten sposób, jak wygląda, że to jest kłótnia, ten powiedział jedno, tamten powiedział drugi. Trybunał ma działać. Sędziowie zostali wybrani zgodnie z prawem. Prezydent powinien przyjąć ich ślubowanie, to jest ślubowanie składane wobec prezydenta. I nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego ktoś celowo powoduje, że tak ważny urząd państwa nie działa. I to jest ze szkodą dla kraju, dla prawa, dla zwykłych obywateli, chociaż często może nie do końca zdają sobie z tego sprawę, ale to jest po prostu bardzo poważne działanie antypaństwowe. Rzeczywiście pojawiają się głosy o resecie konstytucyjnym. Nie wiem, może to rzeczywiście jest najlepszym rozwiązaniem, jak wyjście z tego pata, bo w końcu ten Trybunał musi zacząć działać, a nie działa od lat i to jest bardzo złe.
0: To może w takim razie współczesna socjologia ma na to odpowiedź. Przypomnijmy, to jest nauka, która analizuje relacje między jednostkami, grupami oraz instytucjami, wyjaśnia wzory zachowań, więzi społecznej, zachodzące procesy zmian. No te procesy zmian to taką grubszą czcionką powinienem tutaj sobie zapisać w notatkach. Jak to jest z pana perspektywy, panie profesorze? Czy tutaj widzi pan jakieś rozwiązanie tej sytuacji? Czy dostrzega pan nadzieję na to, żeby Trybunał Konstytucyjny no, znowu pełnił taką funkcję, o której wspomniała pani redaktor?
2: No, oczywiście to ma pewien wymiar społeczno-polityczny, ale ten nasz wymiar ma też wymiar prawny. Oczywiście nie jesteśmy w stanie postawić prezydenta przed sądem, ani przed jakimś innym ciałem, które by przywróciło, jakby to powiedzieć, jego właściwe zachowania zgodne z konstytucją, bo on po prostu cały czas, bez przerwy, łamie konstytucję, przekracza to, co jest w tej konstytucji napisane i do tej konstytucji się nie stosuje. Ale, przepraszam bardzo, czas mi to wpadło w ten usta. Otóż słyszałem dwukrotnie Mecenasa Kalisza w wolnych mediach, czyli TVN24, który bardzo precyzyjnie powiedział, że jeżeli mamy to oświadczenie tak jednoznaczne, tak stanowcze, ETCP, prawda, czyli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które właściwie jest skierowane do rządzących, do państwa, które powinno natychmiast przystąpić do akcji, które powinno by umożliwić tym sędziom podjęcie działań. Nawet on przytacza jakiś artykuł z Konstytucji, który też pozwala zawiesić, przepraszam bardzo, zawiesić działalność prezydenta, który nie wykonuje swoich obowiązków, no i przejąć tam przez Sejm, Senat, nie wiem jak to tam jest, władzę i podjąć decyzję. Otóż mnie się wydaje, że tutaj ta bierność rządu jest dla mnie zrozumiała. Mnie się wydaje, że jednak nie ma żadnego powodu, żeby nie wezwać policji, żeby policja nie zaprowadziła Świątkowskiego do prokuratury, żeby prokuratura nie postawiła mu zarzutów zgodnie z tym, co powiedziało ETCP i właściwie wszcząć natychmiast śledztwo, prawda? I wydaje mi się, że to byłoby coś, co znowu by no, tak ratowało też imidż sprawstwa tego. No tak jak z tym dyrektorem Wilanowa, no po prostu najzwyczajniej w świecie, prawda? Jeżeli się takich rzeczy nie będzie robiło, tylko się znowu rozmarzy i mamy cały czas przecież niesłychanie ostrą, bezczelną, kłamliwą propagandę ze strony prawicy, czy to pisowskiej, czy to prezydenckiej, prawda? To są już wyjątkowi specjaliści napełnieni nienawiścią po prostu do rządzącej koalicji rządu Tuska, no to właściwie kiepsko widzę przyszłość po prostu polskiej demokracji.

0: Tutaj postawimy kropkę w tym wątku, bo jeszcze inne tematy czekają na naszą analizę w debacie. To był bardzo ciekawy dzień i obfitował w ciekawe opinie i decyzje. Teraz chciałbym, żebyśmy pochylili się nad kwestią małżeństw jednopłciowych. Szef Kancelarii Prezydenta krytycznie o transkrypcji aktów małżeństwa osób tej samej płci zawartych za granicą. Zbigniew Bogucki powiedział, że w Polsce obowiązuje konstytucja, której należy przestrzegać.
1: Polska ustawa zasadnicza w artykule 18 mówi twardo, jasno, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Nad czym tu dyskutować? Żadne inne rozstrzygnięcia nie mają mocy ponad Konstytucją Rzeczypospolitej. Próby tylnymi drzwiami wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań, które są niekonstytucyjne. Jeżeli w innym państwie tego rodzaju związki nazywane są małżeństwami, to jest sprawa tamtego państwa. Natomiast w Polsce obowiązuje polska konstytucja i dobrze, by rządzący sobie to przyswoili jej przestrzeganie.
0: Natomiast ze słowami prezydenckiego ministra nie zgadza się pełnomocniczka rządu do spraw równości. Katarzyna Kotula powiedziała, że artykuł 18 Konstytucji nie definiuje małżeństwa.
2: Artykuł 18 mówi o tym, że małżeństwo w takiej postaci kobieta i mężczyzna jest pod ochroną i ten artykuł 18 nie zostanie zmieniony i też w żaden sposób nie jest naruszony. Wielu konstytucjonalistów przez lata wypowiadało się na ten temat, że artykuł 18 nie uniemożliwia innej formuły małżeństwa, czy też nie umożliwia na przykład związków partnerskich. Nadal małżeństwo kobiety i mężczyzny pozostanie pod szczególną ochroną. W tej sprawie absolutnie nic się nie zmieni.
0: Przypomnijmy, pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego została wykonana w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. W marcu Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok zobowiązujący do prawnego uznania w Polsce związku mężczyzn zawartego w Berlinie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zeszłym roku orzekł, że Polska musi uznawać prawnie związki jednopłciowe zawarte w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Pani redaktor, tutaj rysuje nam się w sposób oczywisty kolejna linia sporu między frakcjami politycznymi. Jak pani podchodzi tutaj do tej decyzji? No i też przypomnę, że na naszej antenie były minister sprawiedliwości, pan Bodnar, powiedział, że to jest też historyczne wydarzenie. Pani redaktor?
3: Mi się zrobiło smutno, powiem szczerze, się podzielę z państwem taką refleksją, bo najpierw pan profesor powiedział, tutaj jest wyrok w sprawie Trybunału, nie jest respektowany. Nikt się nie odważy, żeby ten wyrok respektować. Tu mamy wyrok kolejny w sprawie małżeństw jednopłciowych i znów długo nie było wykonywane. Jest i co? I nie przestrzegamy wyroków, nie respektujemy wyroków, bo zrobi się polityczna burza, bo zapłonie serwis X i pojawią się takie czy inne słupki wyborcze. To jest coś bardzo niedobrego, co się dzieje w Polsce i zrobiło mi się dlatego smutno. Jeżeli chodzi o małżeństwo jednopłciowe, no jest taki wyrok, jest to oczywiste. Jeżeli mówimy o konstytucji i nawet jeżeli przyjmiemy to, co tłumaczy pan minister Bogucki literalnie, no to mówię o małżeństwie zawieranym w Polsce, mówimy o polskiej konstytucji, okej. Natomiast ta sprawa nie dotyczy małżeństw zawieranych w Polsce. Nikt nie mówi o tym, że w Polsce związki jednopłciowe mają zawierać małżeństwo. Mówimy o poszanowaniu prawa innego kraju, jeżeli tam to prawo dopuszcza takie małżeństwo, no to naszym obowiązkiem jest przestrzegać prawa innego kraju. Ja nie bardzo rozumiem tutaj tego bicia piana, czy rozumiem politycznie absolutnie, dlaczego obie strony sięgają po taki argument, natomiast no, nie powinno się tego w ten sposób stawiać.
0: Panie profesorze, to jeszcze poproszę pana o krótkie podsumowanie, opinię. Czy jest również panu smutno?
4: Nie, ale mi się wydaje, że to jest nareszcie to, co powiedział Tusk tam dwa dni temu bodajże, prawda, że to będziemy to przestrzegać i to będzie wprowadzone. To jest nareszcie właściwa decyzja z tych wszystkich decyzji, tych niemożności podejmowania decyzji, o których mówiliśmy wcześniej. To oczywiście nie jest zbyt dużo, ale to jest jednak, jak no, świetnie zauważył profesor Bodnar, że to jest jednak pewien przełom, prawda? I że niech sobie gada Bogucki, co chce. To będzie coś, co będzie budowało no, taki pozytywny obraz tych, którzy niekoniecznie wielbią gejów i lesbijki, ale uznają, no nareszcie zrobił coś, co powinien zrobić, skoro

0: mamy takie oświadczenie Europejskiego Trybunału. No, wydaje mi się, że gdyby Donald zaczął iść tą drogą, to mielibyśmy szybkie uporządkowanie w wielu sytuacji, o których dzisiaj mówiliśmy, o których jeszcze nie mówiliśmy.
1: No i faktycznie tych tematów, które moglibyśmy poruszyć dzisiaj w debacie, jest znacznie więcej, chociażby sprawa kryptoaktywów w Sejmie, ale niestety czas naszego programu nie jest z gumy i niestety musimy postawić kropkę. Ja bardzo dziękuję za udział w dzisiejszej debacie naszym gościom, a byli nimi pani redaktor Joanna Ćwiek-Świdecka, Dziennik Rzeczpospolita. Bardzo dziękuję pani redaktor.
2: Dziękuję bardzo.
1: I był z nami również pan profesor Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
0: Ja też dziękuję i bardzo się cieszę, że tak współbrzmieliśmy z panią redaktor.
1: Bardzo się cieszymy, że byli państwo z nami. To była debata dnia w Polskim Radiu 24. Jest 18:54. Zimni ogrodnicy, ale w polityce gorąco i to jest chyba taka równowaga, która w Polsce już obowiązuje. Jarema Jamrożek jest razem ze mną, gospodarz wieczornego pasma w Polskim Radiu 24.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Nie wiem, czy taki wyjazd to majówkowy, ten myślę o tym wyjazdowym posiedzeniu Prawa i Sprawiedliwości, gdzie na pewno było grillowanie, ale nie wiem, czy to takie grillowanie związane z majówką. Był też chrzan, a właściwie ochrzan, więc to również pojawi się dzisiaj w podsumowaniu takim politycznym dnia po godzinie 21:30, ale również będą takie rzeczy, które nas też bezpośrednio mogą dotyczyć. Chodzi mi o to spotkanie Donalda Trumpa w Chinach. Może jest szansa na to, że to się jakoś przełoży na sytuację w cieśninie Ormus, a to z kolei, jak doskonale wiesz,
1: przełoży się na nasze portfele.
3: Oj, tak, dokładnie tak.
1: Wszyscy oczywiście obserwujemy to, co dzieje się również na Dalekim Wschodzie i te informacje będzie zbierał dla państwa Jarema Jamrożek. Jakie jeszcze tematy?
3: Wiesz co, ja bym chciał jeszcze pogadać o tym, że będziemy mówić o zielonej rewolucji, o tym, co działo się na Impact 26. Oprócz tego, że pojawił się tam George Clooney, oprócz tego, że pojawił się tam Justin Trudeau, były premier Kanady, ale przede wszystkim była mowa między innymi o polskim hubie elektromobilności. Padło nawet takie hasło 2029, polsko-tajwański elektryk, który będzie konkurencyjny zarówno jakościowo, jak i cenowo. Wyobrażasz to sobie? Polski samochód elektryczny?
1: Tak, ja sobie to wyobrażam. Nawet jeden z moich gości powiedział, że teraz na rynku motoryzacyjnym jest takie zamieszanie z nowymi markami, które się pojawiają, głównie z Chin, że tutaj spokojnie możemy spróbować przynajmniej porozpychać się łokciami albo włócznikami.
3: Warszawa na prąd, wow.
1: Warszawa, tak? Komu obstawiasz markę?
3: No mam nadzieję, że będzie reaktywowana, wiesz.
1: Bo
3: duża,
1: Izera to już chyba przepadła. Chociaż nie, ja bym wolał syrenkę, jeżeli już tak wracamy.
3: Oj, piękna taka syrena sport, pamiętam, była. Przyjrzymy się też butom. Co ty na to? Przyjrzymy się butom, a
1: takim na lato?
3: Takim na lato, ponieważ teraz zmieniamy obuwie z tego ciężkiego na to dużo takie wygodniejsze, ale to z kolei może też powodować kłopoty zdrowotne, więc ten temat również się pojawi po 19:30.
1: Jarema Jamrożek z Bolotego w wieczorze w Polskim Radiu 24. Zapraszam bardzo serdecznie. Marek Klapa, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: To co, Marian? Rowery?
6: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
5: A raty jakie mają?
6: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
5: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
6: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
8: Cześć, siostrzyczko.
9: Gratulacje.
8: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
2: Każdego dnia 20 Polek umiera.

0: na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Zosia bardzo mocno zachorowała. Koniec. Ciało rzadko krzyczy. Najczęściej tylko szepcze. To nie musi być koniec. Jeśli w porę zareagujesz.
3: Objawy nowotworów dziecięcych bywają niejednoznaczne. Wczesne rozpoznanie znacząco zwiększa szanse na wyleczenie. Obserwuj. Reaguj. Pokaż serce.
4: Wejdź na pokażserce.pl i dowiedz się więcej na temat wczesnych objawów nowotworów dziecięcych oraz jak dołączyć do kampanii. Organizator kampanii Stowarzyszenie Sarkoma. Partner Instytut Matki i Dziecka.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
5: Miasto pałaców i zabytkowych fabryk, bogato zdobionych kamienic i modernistycznych skarbów architektury. Miasto, w którym ludzie umierają z zimna w mieszkaniach komunalnych. Miasto najgorzej oceniane w rankingach szczęśliwości i wygody. Czy Łódź to miasto skazane na prowincjonalizm? Porozmawiam o tym z mieszkanką Łodzi, pisarką, archiwistką społeczną Martą Matejską. W sobotę po 14 w audycji Adres Zamieszkania. Zapraszam, Agata Kowalska.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pobrali się za granicą. Ich akt małżeństwa został potwierdzony w Polsce. Do przełomowej transkrypcji doszło w warszawskim urzędzie. Marcin Romanowski krytykuje prokuraturę. Polityk PiSu wciąż ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Negocjacje zakończone. Strajku maszynistów warszawskiej SKM nie będzie. Minęła 19. Damian Szpyra. Zapraszam. Do polskich ksiąg oficjalnie przepisano zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej. Wydarzyło się to w Stołecznym Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest to efekt najnowszych wyroków sądowych, które nakazują uznawanie takich związków zawartych w państwach Unii Europejskiej.
2: Historyczna transkrypcja stała się faktem, choć polskie urzędowe formularze wciąż nie mają rubryk dla osób tej samej płci. System wymusił kompromis, tłumaczy pełnomocnik małżonków, adwokat Artur Kula.
3: Małżeństwo zostało wpisane do obecnego wzoru aktu małżeństwa, z czego jeden z małżonków został wpisany w rubryce mężczyzna, a drugi w rubryce jako kobieta.
2: Decyzja o wpisaniu związku do polskiego rejestru zapadła w oparciu o obowiązującą linię orzeczniczą. Prezydent Rafał Trzaskowski podkreśla, że miasto wykonuje wyroki.
4: Po prostu będę wykonywał te orzeczenia, natomiast liczę oczywiście na to, że to rozporządzenie, które rząd przyszykował, będzie jak najszybciej.
2: Pary, którym w przeszłości odmówiono przepisania zagranicznego aktu, mogą teraz złożyć dokumenty ponownie, mając pewność, że zostaną one zaakceptowane. Piotr Turys, Polskie Radio.
1: Marcin Romanowski przerywa milczenie, opublikował nagranie, w którym krytykuje prokuraturę. Były wiceminister sprawiedliwości, podobnie jak Zbigniew Ziobro, wyjechał z Polski, gdzie ciążą na nim zarzuty prokuratorskie. Nie wiadomo jednak, gdzie ukrywa się Marcin Romanowski.
5: W opublikowanym nagraniu Marcin Romanowski nie zdradza, gdzie się znajduje. Przekonuje jedynie, że trwa walka o Polskę i deklaruje, że nie cofnie się w tej walce ani o krok. Działania prokuratury, która postawiła mu aż 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, nazywa represją.
6: Walka o Polskę trwa i będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska.
5: Polityk Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro prędzej czy później staną przed wymiarem sprawiedliwości.
7: Nie da się uciec i pan Romanowski też nie ucieknie.
8: Jest europejski nakaz aresztowania, nie może się czuć bezpiecznie. Jest tylko pytanie, kiedy to nastąpi. Wiem, że służby bardzo intensywnie działają.
5: Działa również prokuratura, zapewnia prokurator Anna Adamiak.
9: Oczywiście prokurator się zapozna z tym nagraniem i się zorientuje, czy są jakieś techniczne możliwości ustalenia, gdzie to nagranie mogło powstać.
5: Marcin Romanowski wyjechał z Polski w grudniu 2024 roku. Daria Kania, Polskie Radio.
1: Około 400 hektarów Puszczy Solskiej prawdopodobnie nadaje się już tylko do wycięcia.

0: Sienkin szacuje nadleśnictwo Józefów. Pożar wybuchł w tym rejonie 5 maja. Według leśników objął obszar ponad 1000 hektarów, z czego ponad 800 to grunty Skarbu Państwa. Podczas odbudowy lasu zostaną uwzględnione zabezpieczenia przeciwpożarowe, mówi zastępca nadleśniczego w Józefowie Adam Kraczek.
1: Muszą powstać też i pasy przeciwpożarowe, muszą też powstać dojazdy przeciwpożarowe, no bo to się okazało, że pożar w początkowej fazie swojego rozwoju, czyli na lasach niepaństwowych, gdzie praktycznie jest teren niedostępny, tam nie ma dróg, a jeżeli są drogi, to są nieprzejezdne dla samochodów bojowych, zasadniczo uniemożliwił opanowanie tego pożaru w początkowej fazie.
0: Nowe nasadzenia będą dobrane do jakości gleby. Mają dominować sosny i brzozy. Strażacy walczyli z ogniem przez 8 dni. W pierwszym dniu akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. Nie będzie strajku maszynistów szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. To efekt trudnych negocjacji pomiędzy zarządem spółki a Związkiem Zawodowym Kolejarzy. Udało się uzyskać porozumienie, powiedział w rozmowie z RDC wiceprezydent Związku Sławomir Centkowski.
2: Nie będzie strajku, kończy cały ten spór i tak naprawdę jestem szczęśliwy, że udało się uniknąć kłopotów, które mogłyby dosięgnąć mieszkańców Warszawy, a tego bardzo mocno chcieliśmy uniknąć.
0: Maszyniści otrzymają podwyżki w wysokości 800 zł brutto od 1 kwietnia. Dodatkowo kolejną podwyżkę wynagrodzenia mają otrzymać 1 września w wysokości 100 zł brutto. W zawartym porozumieniu ustalono również stałą premię w wysokości 20%. Wspólna podróż hulajnogą elektryczną zakończyła się w więzieniu. W okolicach Adamowa koło Elbląga policyjny patrol zauważył parę na jednośladzie. Złamali przepisy, a dodatkowo jechali wężykiem. Okazało się, że kierujący 42-latek jest pod wpływem alkoholu, ale ma też więcej na sumieniu, powiedział Radiu Olsztyn nadkomisarz Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
3: Mężczyzna nie poddał się jednak badaniu, więc policjanci przewieźli go na badanie krwi, ale to było chwilę później, ponieważ podczas legitymowania okazało się, że 42-latek jest poszukiwany przez sąd w Elblągu celem odbycia kary pozbawienia wolności. Z kolei 26-letnia pasażerka tego elektrycznego pojazdu również była poszukiwana przez sąd, tym razem przez sąd w Katowicach, także do odbycia kary pozbawienia wolności.
0: Para została zatrzymana, teraz trafią do zakładu karnego. I na koniec smutna informacja. Nie żyje były senator i twórca filmowy Krzysztof Piesiewicz, poinformowała w mediach społecznościowych marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Miał 80 lat. Jednocześnie marszałek Senatu przekazała wyrazy współczucia rodzinie i bliskim zmarłego.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy pochmurno i deszczowo w całym kraju, będzie od 4 do 9 stopni. Jutro burze mogą pojawić się na obszarze całej wschodniej połowy Polski. Poza tym znów pochmurno i z opadami deszczu. Temperatura maksymalna od 12 do 15 w zachodniej połowie kraju i od 16 do 20 w połowie wschodniej.
5: Sześć minut po godzinie 19.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jeremia Mrożek, dobry wieczór. Dzisiejszy program przygotowały Justyna Błońska i Patrycja Pindakiewicz. Realizuje Adam Rzeziński. Zielona rewolucja, proszę Państwa, to jeden z głównych tematów kongresu Impact 26 w Poznaniu. Na tym wydarzeniu pojawili się m.in. Donald Tusk, Radosław Sikorski czy Olga Tokarczuk, ale niespodziewanie obok Amal Clooney wystąpił także jej mąż George Clooney. Ale można było też wysłuchać byłego premiera Kanady, Justina Trudeau, a z kolei Wojciech Balczon, minister aktywów państwowych, zapowiedział, że w 2029 roku powstaną pierwsze 3 modele polskich samochodów elektrycznych we współpracy z partnerem z Tajwanu. Pojazdy mają być konkurencyjne zarówno pod względem ceny, jak i jakości. Już za chwilę porozmawiamy o przyszłości programu Polski Hub Elektromobilności i tworzeniu przestrzeni miast odpornej na skutki zmiany klimatu. Zapraszam.
7: Zmiana klimatu.
8: Zmiana klimatu dziś z Poznania. Patryk Michalski, dzień dobry. Jesteśmy na kongresie Impact 26. To największe tego typu wydarzenie w Polsce. Wielka arena myśli, rozmów i debat o tym, co w dzisiejszym świecie najważniejsze. A wśród tych zagadnień oczywiście klimat i zielona rewolucja. Dużo

0: Miejsca na Impakcie poświęcono m.in. rozwojowi odnawialnych źródeł energii. I na ten temat porozmawiam teraz z gościem kongresu i gościem naszej audycji. Ze mną prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dorota Zawadzka-Stępniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
0: Tytuł panelu, w którym brała udział pani prezes, OZE, przyszłość czy mrzonka? I tak zastanawiam się, czy w ogóle stosowne jest używanie przy określeniu odnawialne źródła energii słowa przyszłość, bo to przecież już się dzieje.
1: Absolutnie to się dzieje już teraz. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już od wielu, wielu lat wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, zarówno w tej skali makro, mówię o dużych inwestycjach w elektroenergetyce, w ciepłownictwie, ale również w przemyśle. Natomiast ta rewolucja, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, już się zaczęła. Przez wiele lat finansowaliśmy programy ukierunkowane na gospodarstwa domowe. Bardzo znany program Mój Prąd, 6 edycji tego programu wygenerowało ponad 700 tysięcy prosumentów, którzy produkują tę energię na własne potrzeby, częściowo również oddając ją do sieci. Więc absolutnie nie mówimy o przyszłości. Ta rewolucja dzieje się już teraz. Natomiast absolutnie najbliższe lata przyniosą radykalną zmianę, jeśli chodzi o nowe moce wytwórcze, bo mówimy chociażby o elektrowniach wiatrowych na morzu. To bardzo ważna inwestycja w naszym kraju. I my również chcemy wspierać dalszy rozwój OZE, na przykład w postaci biometanu, ale również w postaci innych źródeł tego rodzaju.
0: To już się dzieje, bo zbliżamy się w zasadzie do 50% energii wytwarzanej w polskim miksie energetycznym, za które odpowiadają OZE.
1: Dokładnie tak. I myślę, że te liczby nie kłamią. One pokazują, że ta rewolucja, jak powiedziałam, już się dzieje. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo ważne, to, że w samej strategii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w budżecie mojej instytucji, a ten budżet w tym roku jest absolutnie rekordowy, mówimy o 37 miliardach złotych, ponad 80% środków to środki na transformację niskoemisyjną. A ta transformacja niskoemisyjna to oczywiście odnawialne źródła energii, ale również efektywność energetyczna, to również magazyny energii, to również ochrona powietrza. Wspieramy bardzo mocno, chociażby programem Czyste Powietrze, tę transformację na poziomie gospodarstw domowych. Więc te liczby również pokazują, że za potrzebami idą konkretne inwestycje. To, co w co chcemy inwestować, to przyszłość naszego pokolenia, ale również przyszłość naszych dzieci i naszych wnuków po to, żeby wszystkim żyło się lepiej, żebyśmy żyli w bezpiecznym środowisku i w bezpiecznej gospodarce.
0: To, co wielu ekspertów podkreśla, jeśli chodzi o tę najbliższą przyszłość i najbliższe wyzwanie związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, to są właśnie magazyny energii, bo mamy 700 tysięcy prosumentów, mamy coraz więcej źródeł tych w skali makro, no ale dużo tej energii tracimy. No i teraz trzeba ją jakoś zmagazynować, wykorzystać wtedy, kiedy nie świeci i nie wieje. Czy NFOŚ tutaj w tym zakresie ma wsparcie, czy to dla obywateli, czy dla gospodarki?
1: My już w programie Mój Prąd 6.0 bardzo mocno promowaliśmy takie rozwiązania, aby realizowane były projekty kompleksowe. Projekty zarówno inwestycji w fotowoltaikę, jak i w magazynowanie energii. Szczególnie, że to jest najbardziej optymalne rozwiązanie, bo produkujemy tę energię wtedy, kiedy jest ona najtańsza, kiedy jest nadprodukcja, wykorzystujemy wtedy, kiedy jest nam ona potrzebna. Stąd my już w zeszłym roku finansowaliśmy bardzo wiele tego typu inwestycji. Natomiast wiemy, że wielu prosumentów nie ma jeszcze tych magazynów energii, szczególnie z tych wcześniejszych edycji programu Mój Prąd. Stąd zdecydowaliśmy się uruchomić programy właśnie na magazyny przydomowe. Jeden program jest już otwarty, program na ponad 300 milionów złotych w ramach środków z KPO. Chcemy te inwestycje finansować, chcemy zapewnić tę stabilność właśnie rozwoju OZE przy pomocy magazynów energii, ale również chcemy i jeszcze w tym roku uruchomimy drugi program po zakończeniu KPO, program z Funduszu Modernizacyjnego na przydomowe magazynowanie energii, na przydomowe magazyny energii na kwotę miliarda złotych. To jest absolutnie przyszłość i chcemy być współudziałowcem tej przyszłości.
0: No to współudziałowcem, i to wcale nie małym. przyszłości polskiej elektromobilności. Staje się też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo jesteśmy tuż po ogłoszeniu pierwszych szczegółów dotyczących programu Polski Hub Elektromobilności. No wcale nie mały grosz dorzuca tutaj Narodowy Fundusz.
1: Tak, podpisaliśmy w dniu wczorajszym umowę ze spółką Elektromobility Poland na wsparcie w postaci wejścia

0: kapitałowego na kwotę 4,5 miliarda złotych, również ze środków KPO. Chcemy wspierać elektromobilność, chcemy wspierać produkcję samochodów elektrycznych w Polsce i chcemy oczywiście, żeby te samochody jeździły po polskich drogach, ale również, żeby nastąpiła ekspansja również na rynki Unii Europejskiej. To bardzo ważna dla nas umowa, gdzie stajemy się udziałowcem tej spółki i chcemy, aby z wybranym już partnerem technologicznym realizować tę niezwykle ważną misję publiczną.
1: Bo zapowiedzi odnośnie rozwoju elektromobilności w Polsce było bardzo dużo, ale czy teraz rzeczywiście to są już konkretne kroki, konkretne umowy, zobowiązania?
0: Tak, dlatego że my rozwój elektromobilności wspieramy już od dłuższego czasu. Takimi programami jest między innymi Zielony Transport Publiczny, gdzie na polskie drogi wyjedzie za chwilę ponad 1500 autobusów elektrycznych. Nasze samorządy chcą być zielone, chcą dawać takie rozwiązania swoim mieszkańcom, ale to również program Nasze Auto, ponad 40 tysięcy wniosków złożonych w tym programie, program cieszący się ogromną popularnością, to również pokazuje, że ta transformacja również, jeśli chodzi o decyzje konsumenckie, już zachodzi. Ale żeby transformacja niskoemisyjna stała się faktem, potrzebna jest również walka z dezinformacją. Mamy do czynienia w ogromnej skali z hejtem plus informacjami, które są nieprawdziwe, które starają się wpływać na to, że konsumenci nie będą podejmować lub nie chcą podejmować tych decyzji w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych. Stąd my również walczymy z dezinformacją. Mamy również takie programy w ramach edukacji ekologicznej, aby kreować dobre rozwiązania, ale również wpływać na świadomość naszych obywateli do tego, żeby podejmowali dobre decyzje. I ważne jest dla mnie również to, aby przy transformacji niskoemisyjnej mówić również o tym, że musi to być transformacja społecznie akceptowalna, ale żeby tak się stało, mówmy o niej językiem korzyści. A te języki korzyści to nie tylko kwestie finansowe, to również kwestie zdrowotne, to kwestie społeczne, po to, żeby żyło nam się wszystkim lepiej.
1: Pani prezes, to skoro poruszyła Pani właśnie ten wątek kwestii zdrowotnych, kwestii społecznych, tutaj ważna rola także w walce o czyste powietrze i program Czyste Powietrze, o którym też Pani wspomniała, wokół którego wciąż toczy się dyskusja i sporo kontrowersji, być może dezinformacji także, o której Pani powiedziała, wokół tego programu krąży, bo niektórzy aktywiści zarzucają, że po tym kilkumiesięcznym zawieszeniu programu jakiś czas temu liczba składanych wniosków spadła, że program wyhamował. Czy zgadza się Pani z takimi stwierdzeniami?
0: Ponieważ program Czyste Powietrze zawsze finansowany był ze środków publicznych, dlatego przy tej skali nieprawidłowości, przy tej skali zgłoszeń do różnych organów, ponad 700 takich zgłoszeń, nie mogliśmy akceptować tego, aby środki publiczne były wykorzystywane niezgodnie z prawem, w niezgodzie z regulaminem, ale również z negatywnymi konsekwencjami dla naszych beneficjentów. Stąd wstrzymanie programu, przemodelowanie tego programu i rozpoczęcie naboru w marcu 2025 roku na zupełnie nowych zasadach z bezpiecznym budżetem 10 miliardów złotych z funduszu modernizacyjnego. Oczywiście widzimy, że liczba składanych wniosków jest mniejsza, natomiast jakość tych wniosków jest dużo lepsza, jak również musimy wiedzieć, że zmniejszyła się liczba tak zwanych naganiaczy, którzy chodzili od domu do domu, wyciągali często od nieświadomych ludzi pełnomocnictwa po to, żeby na końcu pozostawić na przykład tego przysłowiowego Kowalskiego z przewymiarowaną pompą ciepła w nieocieplonym domu i oczywiście z rachunkami grozy. Stąd było dla nas jasne, że liczba składanych wniosków po reformie spadnie, chociażby ze względu właśnie na to, że nie było tych przysłowiowych naganiaczy. Natomiast my staramy się, jesteśmy po konsultacjach publicznych, staramy się ten program jeszcze zreformować po to, żeby docierał do właściwych grup, szczególnie dla nas wrażliwych, na przykład grupa narażonych na ubóstwo energetyczne. Często ta grupa jest również narażona po prostu na ubóstwo, tak? Są to często osoby nieświadome, często osoby biedne, dlatego te właśnie osoby potrzebują największego wsparcia. Wprowadziliśmy rolę operatora, czyli operatorzy, czyli osoby, które mają przeprowadzić naszego wnioskodawcę, a później beneficjenta przez cały proces aplikowania, ale również później przez wykonanie tej inwestycji. Więc wprowadziliśmy bardzo wiele bezpieczników, które oczywiście nie spodobały się tym, którzy do

0: do tej pory czerpali konkretne efekty, konkretne zyski finansowe z tego rodzaju.
1: Ale może teraz trzeba w takim razie to zakomunikować i wyjść z jakąś lepszą promocją, z większymi zachętami do tego, żeby ludzie jednak ponownie zaufali programowi.
0: Staramy się, jesteśmy w przededniu ogłoszenia nowej kampanii edukacyjnej, kampanii promocyjnej programu Czyste Powietrze. Chcemy docierać do jak największej grupy naszych potencjalnych beneficjentów, ale również edukować ich o tym, jak ważne jest życie w czystym powietrzu w kontekście zdrowia, jakości życia. Stąd za chwilę ruszamy. Mam nadzieję, że ta kampania spotka się z dużym zainteresowaniem i spowoduje wzrost liczby potencjalnych wnioskodawców.
1: No to myślę, że o tej kampanii pewnie w naszej audycji też porozmawiamy. A ja bardzo dziękuję za tę rozmowę na kongresie Impact 26. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak.
0: Bardzo dziękuję.
1: Na kongresie Impact 26 dużo miejsca poświęca się zielonej transformacji, dobrostanowi i kształtowaniu przestrzeni, a to wszystko łączy w swojej pracy Magdalena Millert, architektka, urbanistka i prowadząca na Instagramie kanał Paing. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Muszę zapytać na początek, skąd ta nazwa, czy dobrze ją wymówiłem i co ona oznacza?
2: Bardzo dobrze. Oznacza rzut ciastem w twarz, czyli taki akt niezgody, troszeczkę może też połączony z takim kobiecym wymiarem, bo się zajmuje też dostępnością przestrzeni dla kobiet, zwłaszcza dla młodych matek. W związku z tym to jest taki troszeczkę takie uszczypnięcie tutaj w tej nazwie. Oczywiście nikogo nie zachęcam do tego, żeby rzucał ciastem w twarz, ale tak jak w kreskówkach widzieliśmy takie właśnie symboliczne rzucenie, to tutaj chodzi o taki trochę akt niezgody właśnie.
1: W takim razie, czy komuś należy się takie ciasto w twarz za to, jak wygląda przestrzeń wokół nas? To, co dotyczy każdej i każdego z nas, bo przecież każdy z nas porusza się po swoich miejscowościach, po swoim najbliższym otoczeniu.
2: Nie chcę nadawać za krat, więc tutaj pomidor, ale gdybyśmy zrobili sobie taki rachunek sumienia, wszyscy kolektywnie, jako osoby, które się zajmują kreowaniem tej przestrzeni, no to myślę, że z ręką na sercu moglibyśmy powiedzieć, że czasami wybieramy drogę na skróty, a ta droga na skróty niestety skutkuje takim wykluczeniem przestrzennym wielu osób, utrudnianiem życia. Czasami to jest też tak, że brakuje nam takiej perspektywy, nie uczy się wystarczająco dużo o tym, jak taką przestrzeń tworzyć. Projektuje się dla tego sprawnego, szybko żyjącego człowieka z dużego miasta, który chce odnosić karierę. A jednak ten dobrostan w przestrzeni to jest troszeczkę coś innego niż tylko szybki dojazd między pracą a domem.
1: Jesteśmy w Poznaniu, kilkaset metrów od dworca Poznań Główny. Czy to jest właśnie taki przykład tego, jak nie powinno się kształtować przestrzeni dla człowieka?
2: No niestety tak. Nawet ostatnio opisałam o tym, że to jest jeden z moich kręgów piekielnych. Przebija to tylko ten przystanek pod Wisłostradą koło Kopernika w tunelu.
1: Tak, dla słuchaczy spoza Warszawy wyjaśnijmy. Przystanek autobusowy w Warszawie w tunelu Wisłostrady, czyli w miejscu, w którym hałas przekracza jakiekolwiek dopuszczalne normy, stężenie spalin także.
2: Dokładnie, więc tutaj jest zaszczytne drugie miejsce w moim osobistym rankingu ze względu na zupełny chaos, brak orientacji, bardzo takie nieczytelne rozwiązania, no i też fakt, że ciężko się połapać w tym, gdzie te pociągi są, więc no jest to stresujące doznanie, a jednak stres jest takim negatywnym efektem przebywania w mieście i z nim też mamy coraz więcej niestety do czynienia. Także pod kątem hałasu, pod kątem światła i wydaje mi się, że coraz więcej na szczęście o tym mówimy, bo też Unia nas do tego zachęca, żebyśmy jednak coś z tymi czynnikami robili.
1: Takim stresorem w miastach w ostatnich latach pewnie jest też to, co funduje nam zmiana klimatu i jak w miastach odczuwamy jej negatywne skutki. Czy myślenie włodarzy polskich miast zmienia się w tym kierunku? Zauważamy, że musimy tworzyć przestrzenie odporne na te negatywne skutki zmiany klimatu?
2: Jest tak, że obecnie miasta muszą mieć takie plany adaptacji do tam kolejnych dekad, powiedzmy. No i na papierze to jest. Problem jest w tym oczywiście, jak to jest wdrażane, kto jest za to odpowiedzialny, jak to jest realizowane w praktyce, no bo sam papier nie wystarczy. Oczywiście jest tak, że ta gmina sobie później mówi, że my tutaj jesteśmy zabezpieczeni, bo mamy faktycznie te wytyczne jakieś, no ale w rzeczywistości czasami niestety

0: Niestety znowu idziemy na łatwiznę, ktoś stwierdza, że to będzie odpowiednie rozwiązanie, a nie jest. I tutaj dużo, dużo świadomości takiej urzędniczo, jakiejś samorządowej jest potrzebne, żeby jednak taki krajobraz właśnie przegrzewającego się miasta nie występował, zwłaszcza, że mamy starzejące się społeczeństwo, a osoby seniorskie są bardzo narażone na falę upałów. I myślę, że coraz więcej możemy czerpać z innych krajów, na przykład, nie wiem, z Hiszpanii, z Barcelony, która robi sobie takie bunkry klimatyczne, w których możemy się schować, jeżeli nam jest za gorąco. Troszeczkę już tam w tamtą stronę spoglądamy i widzimy takie pewne przesłanki, że w samorządach coś takiego się dzieje, czy biblioteki, czy urzędy otwieramy na to, ale to jeszcze nie jest takie systemowe działanie.
1: Pobliska galeria handlowa w Warszawie, gdzie mieszkam na Bielanach, jest oznaczona przy wejściu napisem miejsce chłodu.
0: No właśnie, czyli takie przesłanki tutaj pojawiają się. Myślę też, że akurat galeria handlowa oczywiście też jest komercyjną rzeczą, tak? Czyli to nie jest coś, co jest gdzieś tam samorządowo publiczne. Natomiast jeżeli już podmiot prywatny po to sięga, to też znaczy, że rynek jakoś, czyli zupełnie inny sektor, też dostrzega taką potrzebę. Oczywiście pewnie z takim naciskiem, że pewnie ktoś przy okazji też zrobi jakieś zakupy albo coś tam zje, nie ukrywajmy. Ale no, na pewno jest to jakiś kamyczek do koszyczka.
1: Gdzie wysłałaby pani w takim razie tych urzędników, żeby podejrzeli dobre przykłady, jak tworzyć te przestrzenie przyjazne i odporne na negatywne skutki zmiany klimatu?
0: Chyba na pierwszym miejscu wysłałabym ich do Walencji, bo na przykład Walencja bardzo działa i to osobny jeszcze wątek w ramach turystyki i ograniczenia turystów w mieście, żeby tych mieszkańców nie wypychać na przedmieścia, żeby nie było takiego scenariusza, że mamy nagle całe osiedle domków pod miastem starzejącego się społeczeństwa, ale też z bardzo dużą dostępnością tutaj podchodzi, mimo że jest to zabytkowe miasto. Podobnie też powiedziałabym, że działa Lwów, ponieważ Lwów teraz zmaga się z masą osób, które zostały inwalidami wojennymi. No i doszli do wniosku, że trzeba bruk przystosować dla takich osób. No i po prostu jest przycinana ta kostka brukowa po to, żeby ta przestrzeń była dostępna. Bardzo dużo jest też takich mniejszych działań, bo zdaje się w Czechach wchodzi takie rozporządzenie, że tutaj nie dam sobie ręki uciąć na ten temat, ale chodzi o to, że na przykład duże parkingi muszą mieć takie szpalery zieleni, żeby też nie stwarzały miejskiej wyspy ciepła, czyli takich epicentrum gorąca, w których się po prostu topimy jak kostka czekolady, stojąc na przykład, przechodząc, czy stojąc na światłach na dużym rondzie. Więc to też są takie elementy, które pokazują, że można zrobić coś takim nadrzędnym standardem, tak? Czyli dopasowując systematycznie jakieś rozwiązanie, że każda przestrzeń musi być dostępna, nie może być wysokich krawężników, muszą być podjazdy, niwelacja terenu, musi być dostęp dla osób, które się właśnie o lasce, o chodziku poruszają i do tego musi być ta zieleń. Dorzuciłabym tego też nasze już lokalne w wielu gminach standardy błękitno-zielonej infrastruktury, tej, która nam pozwala akumulować takie deszcze nawalne, które też się coraz częściej pojawiają, które później skutkują tym, że mamy zalany garaż, więc na przykład ogród deszczowy tą wodę pochłania, zostaje i wtedy nie mamy też suszy w mieście.
1: A paradoksalnie, mimo że właśnie dużo pani wytyka tego, co w naszej przestrzeni jest złego, to czy lubi pani polskie miasta? Podobają się pani te polskie miasta?
0: Na pewno mam sentyment do nich, no bo tutaj wyrastałam i nie jest tak, że wszystko jest totalnie źle. Powiem więcej, że warto sobie zrobić taki eksperyment i na mapach Street View przesunąć sobie, tam jest taki suwak, jak było 10 lat temu, jak jest teraz, nawet 5 lat temu i zobaczymy tą zmianę. Więc to na pewno się dzieje. Nie wszędzie w takim samym stopniu. Oczywiście biedniejsze gminy mają troszkę gorzej, ale ta zmiana gdzieś tam postępuje. No i myślę, że też jako społeczeństwo zaczynamy wymagać od samorządowców, żeby przestrzeń publiczna faktycznie była publiczna i demokratyczna.
1: A tych, którym to leży na sercu i którzy chcą wywierać taką presję na swoich samorządowców, odsyłamy chociażby na profil Paying na Instagramie, który prowadzi moja gościni Magdalena Millert. Tam mnóstwo wskazówek o tym, jak ważna jest nasza przestrzeń.

0: przestrzeń i do książki jeszcze odsyłamy.
1: Tak, do książki Dla kogo jest miasto, jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba, dostępna w księgarniach, zapraszam, tam to wszystko pisałam.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dzięki wielkie.
0: A to była audycja Zmiana Klimatu, dziś z kongresu Impact 26 w Poznaniu. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę. Dziękuję.

0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Kto rządzi imperium? Jeden człowiek czy jakaś tajna grupa? Czy rządy Władimira Putina różnią się od jedynowładztwa carów i komunistycznych aparatczyków? I czy Rosjanie są w stanie zbudować demokrację? Odpowiedzi poszukamy razem w audycji Prawdziwa Rosja. Polskie Radio 24, sobota 17.06 w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Zbliża się 19.30. Damian Szpyra, zapraszam. Pieniądze z programu SAFE mają być szansą na rozwój także dla tych zakładów pracujących dla przemysłu zbrojeniowego, które są w kiepskiej sytuacji finansowej, mówi minister aktywów państwowych. Wojciech Balczun powiedział też, że po podpisaniu przez Polskę umowy na unijną pożyczkę przybyło na rynku ofert pracy w obszarze bezpieczeństwa i obronności.
6: To jest ogromny booster też dla poszczególnych podmiotów i po latach takiego trochę marazmu tych spółek, które bardziej funkcjonowały w trybie na przetrwanie, w tej chwili mają szansę stworzyć taki potencjał, który będzie nie tylko zabezpieczał czy realizował potrzeby polskiej armii związane z budowaniem naszego bezpieczeństwa narodowego, ale również będziemy rozwijali nasze produkty eksportowe.
5: Pieniądze z unijnej pożyczki trafią m.in. do zakładów Mesko, Huty Stalowa Wola i zakładów mechanicznych w Tarnowie. Ma 8000 metrów kwadratowych powierzchni i pomieści ponad 3500 obiektów. Na rok przed otwarciem wystawy stałej Muzeum Historii Polski w Warszawie pokazało stan prac. Ekspozycja składa się z 6 galerii, każda poświęcona innej epoce historycznej, mówi zastępca dyrektora muzeum Krzysztof Niewiadomski.
7: Pierwsza z galerii, a więc to pierwsze wrażenie, zatytułowana jest Polska Piastów i Jagiellonów. I zaraz na samym początku mamy opowieść o pierwszym państwie piastowskim, pierwszym państwie polskim. I tam pierwszym wielkim eksponatem, który nas powita, jest łódź jednopienna, tak zwana dłubanka, wydłubana z jednego pnia drewna. I to też jest łódź datowana na drugą połowę X wieku. Dlaczego łódź? Dlatego, że to też jest taki scenograficzny, eksponatowy sygnał, że rozpoczynamy podróż po historii.
5: Na wystawie będzie m.in. multimedialna panorama pola elekcyjnego, kopia konserwatorska aktu Unii Lubelskiej, wagon kolejowy symbolizujący wywózki i migrację, stroje, uzbrojenie i zabytki. Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających w pierwszej połowie przyszłego roku. Zmarł były senator i twórca filmowy Krzysztof Piesiewicz, miał 80 lat. To kolejna smutna wiadomość dla polskiego parlamentu, mówi Grzegorz Napieralski. Poseł Koalicji Obywatelskiej wspomina współpracę w parlamencie.
8: Każda śmierć jest tragiczna i ta również, szczególnie jak się zna człowieka. Kiedy miało się okazję z nim rozmawiać, przebywać w jednym budynku, ale też na wspólnych pracach, to człowiek taki, który nie tylko był związany z polityką, bo nie tylko był senatorem, ale również związany był z kulturą, z filmem. Więc to też taka poważna strata i potężna strata. Smutno, naprawdę. Jakoś ostatni czas, co chwila kogoś ważnego żegnamy i to takie tym bardziej bolesne.
5: Piesiewicz był prawnikiem, scenarzystą filmowym i politykiem. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Za scenariusz do obrazu Trzy kolory, czerwony, dostał nominację do Oscara. Jako senator Piesiewicz angażował się w pracę komisji związanych z kulturą, mediami i prawami człowieka. Z mojej strony to już wszystko. Na następne wydanie informacji o 20.00 zapraszam w imieniu Ewy Worobiec. Damian Szpyra, dziękuję za uwagę.
9: Trzy minuty po godzinie 19:00.
10: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Zmarł Krzysztof Piesiewicz, o czym wspominaliśmy w informacjach przed chwilą. Prawnik, były senator i scenarzysta filmowy, nominowany do Oscara za scenariusz do filmu Trzy kolory, czerwony w reżyserii Krzysztofa Kieślowskiego. Z nami Dawid Muszyński z redakcji naekranie.pl. Dobry wieczór, panie redaktorze.
11: Witam, panie redaktorze, witam naszych słuchaczy.
9: Panie redaktorze, Krzysztof Piesiewicz, ważna postać polskiego filmu?
11: Bardzo ważna i wydaje mi się, że też bardzo niedoceniana, ale dlatego, że wolała zostawać w cieniu, nawet gdy przestał pracować w przemyśle filmowym i oddał się polityce, cały czas

0: tą kulturę walczył, cały czas chciał, żeby młodym reżyserom, młodym twórcom udawało się coraz częściej wypychać w świat, że tak powiem, historie, które są ważne, a nie tylko taką papką popkulturalną, która może na siebie zarobić, ale o której zapominamy. Bo on takie filmy tworzył, takie scenariusze tworzył, które są ponadczasowe, które z nami zostają, które teraz znowu są opowiadane chociażby na tegorocznym festiwalu w Cannes.
1: Trzy kolory. Niebieski, biały, czerwony. Filmy epokowe. Filmy, na których wychowały się całe pokolenia. Ale nie tylko, bo w sumie 17 filmów, czyli współtworzenie scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego. Taki wyjątkowy duet?
0: Tak, wydaje mi się, że wyjątkowy duet człowieka, który miał znakomite wyczucie społeczne, i mówię tutaj o panu Pisiewiczu, oraz filmowcu, który wiedział, jak to przekuć w obraz i w historię, która będzie dobrze na kinowym ekranie wyglądała. Wydaje mi się, że to był duet, który no, nie zobaczymy go w jakiejś innej konfiguracji w niedalekiej przyszłości, bo to się zdarza bardzo, bardzo rzadko. Dwóch mężczyzn, którzy znakomicie się rozumieją, którzy mają podobne wyczucie, podobną wrażliwość i także spojrzenie na świat bardzo szerokie, ponieważ jak zobaczymy na filmy, które oni razem tworzyli, to nie jest kopia tej samej opowieści, tylko w innych konfiguracjach. To jest opowieść zawsze o szarym człowieku, stawianym w dość niecodziennych okolicznościach, ale w taki sposób, żebyśmy my jako widzowie mogli się przynajmniej w cząstce z nim utożsamić, żeby jego losy nie były nam obojętne, żebyśmy siedzieli od początku do końca tej historii, zastanawiając się, jak ona się skończy.
1: Panie redaktorze, pan wspomniał również o tym elemencie politycznym senatora Piesiewicza. Maciej Maleńczuk powiedział kiedyś, że razem z Kieślowskim tworzył filmy, na których wychowały się pokolenia, a największym jego błędem było to, że został politykiem. Wtedy też użył takiego określenia, że artystom wolno więcej. Pańskim zdaniem, no właśnie, utożsamiłby się pan z tym określeniem, że to największy błąd Piesiewicza, że poszedł do polityki?
0: Nie, nie powiedziałbym tego, ponieważ można być najlepszym artystą w Polsce, a jeśli nie będzie po drugiej stronie tej politycznej osoby, która wywodzi się z tego środowiska, która rozumie i ma to wyczucie, to będziemy się cały czas rozbijać. Ktoś musi być po drugiej stronie, kto filmowcom poda rękę. Ktoś, kto będzie walczył o ich prawa, ktoś, kto będzie próbował ten rynek dalej rozwijać. Sami artyści tego nie zrobią i widzimy to chociażby teraz, gdy była walka o tantiemy, czy o tantiemy z nośników. No jeśli nie ma po drugiej stronie partnera, to ta walka będzie przegrana, a wszyscy wiemy, że niestety kultura cały czas jest na końcu listy zainteresowań wszystkich. Oczywiście lubimy chodzić do kina, lubimy oglądać seriale, uwielbiamy słuchać muzykę, czy czytać książki, ale w każdym nawet medium kultura jest tą, która jest na szarym końcu, zawsze jest ścinana. Więc jeśli tacy ludzie jak pan Krzysztof nie poświęciliby się w pewnym momencie i nie poszli do polityki, zasiadając w różnych komisjach kultury, to dalej byśmy stali w miejscu. Więc tutaj się z panem Maleńczukiem zupełnie nie zgodzę, ponieważ pan Piesiewicz nie poszedł do polityki walczyć o coś innego niż kulturę.
1: Można powiedzieć wręcz, że adwokat świata kultury. Dawid Muszyński z redakcji naekranie.pl. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz.
0: Ja też bardzo dziękuję. Miłego wieczoru życzę.
1: Kłaniam się, pozdrawiam. Słuchają państwo Polskiego Radia 24. Już teraz zapraszam na program Samozdrowie, a w nim przyjrzymy się obuwiu, bo nie każde letnie obuwie będzie dobre dla naszego zdrowia. Rozpoczyna się sezon skręceń, odcisków i kłopotów, z którymi fizjoterapeuci mierzą się później jesienią i zimą w gabinetach. Porozmawiamy już za chwilę o tym, dlaczego ubiegłoroczne sandały nie zawsze powinny nam służyć w kolejnym sezonie i nie ma to nic wspólnego z modą.
2: Samozdrowie.
3: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Aneta Popieluch, fizjoterapeutka, ortopodolożka z Centrum Medycznego Venamed. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.

0: Czy nie?
1: Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać oczywiście o naszych stopach i oczywiście o tym, co na tych stopach jest, a będziemy o tym mówić w kontekście lata, wakacji, zbliżających się podróży, czyli co założyć na stopy, żeby było wygodnie i zdrowo. Bo jeśli ja myślę o letnim obuwiu, no to oczywiście pierwsze skojarzenie sandałki. Mnóstwo paseczków, jakiś obcas, paseczki, żeby było przewiewnie, paseczki, żeby nie było gorąco, ale to chyba nie do końca zdrowe i bezpieczne.
0: Po pierwsze, to przede wszystkim bardzo dziękuję za podjęcie tego tematu, bo jest to temat rzeczywiście niezmiernie, niezmiernie ważny. Letnie obuwie. Co za nim idzie? Jak dobierać? Które wygodne, które niewygodne? I to jest temat, który wydaje mi się dzisiaj jest niestety mało poruszany, ale niezmiernie ważny. Proszę Państwa, jeżeli miałabym podać statystyki z mojego gabinetu, to najwięcej pacjentów, u których mamy problemy z przeciążeniami w obrębie stóp, bólami pięt, z przeciążeniami i bólami w obrębie przodostopia, u pacjentów, których mamy duże obrzęki wokół kostek, to są to pacjenci, którzy trafiają do mnie właśnie w okresie powakacyjnym. I to jest znaczna liczba osób, dlatego jest to temat, okazuje się, niezmiernie ważny. I podczas mojego wywiadu szczegółowego z pacjentem okazuje się, że przyczyna tkwi właśnie w nieprawidłowo dobranym letnim obuwiu.
1: To na co zwrócić uwagę? Bo pani doktor mówi o tym, że super, że korzystamy z pięknej pogody. Byliśmy zamknięci jesienią, zimą w domach. Dzień był krótki, nie było tych spacerów, nie było chodzenia. Teraz chcemy, bo budzi się wiosna, śpiewają ptaki, chcemy jak najwięcej chodzić. No i co w takim razie zrobić z tymi naszymi stopami? Tak po prostu ruszamy w butach, które nam gdzieś tam zalegają. Wybieramy Adidasy pewnie.
0: Okej, proszę Państwa, teraz tak. Jeżeli chcemy się ruszać, to ja bym mogła powiedzieć tak. Nasze stopy latem, jeżeli miałabym być taka najuczciwsza w swojej wypowiedzi, no to którą odpowiedź bym wybrała? Czy dobro, czy zło? No więc po pierwsze, absolutnie, stopy latem, no to w pewnym sensie, ja mówię, mają sanatorium. Często spacerujemy, ale spacerujemy właśnie po plaży. Na plaży jest piasek. Piasek
1: cudownie.
0: To naturalny peeling. Piasek to masaż. Chodzimy po wodzie, woda zawsze daje ukojenie, wchodzimy do strumieni zimnych, górskich po wędrówkach, to też ukojenie i to jest bardzo dobre dla naszych stóp. Natomiast niestety, ale jeżeli podejmujemy dłuższe wycieczki typu zwiedzanie, jest to często w miastach i już nie na łonie natury, nie tam, gdzie mamy trawę, nie tam, gdzie nasze stopy mogą pracować, nie tam, gdzie jest piasek, gdzie aktywizowane są mięśnie naszych stóp, gdzie ćwiczymy i stopy, i mięśnie, ale również ćwiczymy mięśnie znajdujące się powyżej, uruchamiamy pompę mięśniową.
1: W łydce,
0: prawda? Łydka to nasze takie drugie serce, bo tam mamy krążenie krwi, to stąd ten mięsień łydki wypycha krew do góry. To jest profilaktyka przeciwobrzękowa, ale i przeciwżylakowa. Natomiast dziś tak naprawdę problem, jaki mamy, to przede wszystkim problem dotyczy tych sztucznych, twardych nawierzchni. I to już jest pierwszy punkt do tego, żeby dochodziło do przeciążeń właśnie w obrębie stopy. Bardzo ważnym w momencie, kiedy znajdujemy się na takich twardych nawierzchniach, kiedy chodzimy po spacerach na molo twardym, kiedy chodzimy po miastach i zwiedzamy zabytki do muzeum, no to tam, mając twarde nawierzchnie, musimy złagodzić nasze stopy poprzez buty, które będą miały zdecydowanie miękką, grubszą podeszwę. Nie możemy chodzić na cienkich, płaskich i niestety twardych. Ja rozumiem wszystko, zwłaszcza nas kobiety, i sama też patrzę na to, żeby ten wygląd obuwia był ładny, był delikatny, żebym właśnie mogła pokazać te umalowane paznokcie, no bo kiedy, jeśli nie teraz. Zgadza się, nic się nie wydarzy, jeżeli wyjdziemy na krótki spacer. Ale jeżeli wybieramy się na takie właśnie długie chodzenie, długie spacerowanie, długie zwiedzanie, to tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, absolutnie adidasy. Oczywiście możemy je dzisiaj wybrać. One fajnie, żeby były lekkie. Niech będą z przewiewnych, naturalnych materiałów. Niech podejmą

0: szwa będzie miękka. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę jeden fakt. Ja zawsze mówię moim podopiecznym, jeżeli wybieramy się na takie wyjazdy, wypoczynek, proszę sobie usiąść na chwilę i no trochę powiedzieć, mówię taki, zróbcie sobie rachunek sumienia, jak wasz aparat ruchu wyglądał przez ten cały rok. Co mam na myśli? Nasze stopy, działanie naszych stóp będzie zależało nie tylko od ich samych, ale również od tego, co się znajduje na górze. Będzie to zależało od naszej postawy ciała, a nasza postawa będzie zależała od tego, jak wyglądała nasza aktywność. Aktywność fizyczna.
1: Całoroczna. A w tej chwili wchodzimy w fazę aktywności po jednak miesiącach właściwie ograniczonego ruchu, a w przypadkach niektórych bez ruchu. Ja specjalnie powiedziałam o tej jesieni i zimie, kiedy nie spacerowaliśmy, bo wcześniej robiło się ciemno, kiedy pogoda do tego nie zachęcała. Czyli już zdążyliśmy sobie zapracować na to, żeby nasze stopy przyjęły chyba podwójne czy potrójne obciążenie, bo wszystko, co jest powyżej, jest, jakby to powiedzieć, za stałe i nie było aktywizowane przez wiele tygodni.
0: No dokładnie tak. Jeżeli pierwsza rzecz, proszę Państwa, to, że chodziliśmy w danych sandałkach w ubiegłym roku, to nie znaczy, że one w tym roku będą dla nas dobre.
1: No jak to?
0: Nasz aparat niestety ruchu starzeje się. Czy to się komuś podoba, czy nie. Mamy duże zmiany osobnicze. Mamy zmiany hormonów. Czasami zdarza się, że mamy nadwagę, przybieramy na wadze. Więc też obciążenia będą zupełnie inne, przenoszone na nasze stopy. Jeżeli mamy aktywność fizyczną regularną w ciągu roku, bo są takie osoby, dlaczego nie? To nie będzie to rzutowało na nasze stopy i być może te sandały z ubiegłego roku będą świetnie pasowały. Ale jeżeli ta aktywność zmniejszyła się, a nie daj Boże, był jakiś uraz, który dotyczył nie tylko samej stopy, o której tutaj mówimy de facto, ale być może był uraz kolana na nartach, bo jeździliśmy. To znaczy, że ten uraz kolana niestety, ale przeniesie się na nasze stopy. Są osoby
1: takie. Rzadko to kojarzymy, że czasami ból biodra, czy ból kolana, czy uraz w obszarze kolana może mieć wpływ na to, co się dzieje z naszymi stopami.
0: Dokładnie tak. I dlatego właśnie zachęcam. Usiądźmy i zastanówmy się, jak ten ubiegły rok wyglądał. Czy były urazy innych stawów? Czy były bóle kręgosłupa? Jak wyglądała nasza praca? Bardzo często nasze prace, po pierwsze są siedzące, czyli mniejsza aktywność mięśni, tych mięśni głębokich, stabilizacyjnych, mięśni przykręgosłupowych, które odpowiadają za naszą sylwetkę. Ale także jak wyglądała nasza aktywność, czy na przykład nie było tak, że szliśmy, mamy na przykład niestabilne albo z założenia, czyli w kodzie genetycznym, każdy z nas dostaje w prezencie od rodziców pewnego rodzaju napięcie mięśniowe. To napięcie mięśniowe u znacznej ilości osób przy braku aktywności fizycznej jest obniżone i mają takie osoby tendencję do takich podwichnięć, podkręceń, skręceń stawów skokowych. To też jest dla nas, jeżeli mamy takie mikrourazy, one będą się nakładały i tu uwaga, absolutnie zapala nam się lampka. Tu nie możemy sobie pozwolić na dłuższe spacery, na większą aktywność bez zabezpieczenia tych stóp. I powiem Państwu znowu przykład z mojego gabinetu. Miałam pacjentkę, młodą dziewczynę, która miała tendencję do takich wielokrotnych mikrourazów, ale ona sobie z tym radziła. Radziła sobie 5 lat wcześniej, 2 lata wcześniej, ale w tym roku nie poradziła sobie i była na wyjeździe, na wypoczynku, aktywnym wypoczynku, gdzie zwiedzała bardzo dużo i niefortunnie źle stanęła. Raz, potem drugi raz, potem trzeci i wróciła niestety na wózku inwalidzkim, dlatego że doszło do bardzo dużego, poważnego urazu skrętnego, łącznie ze zerwaniem torebek stawowych z wielkimi wylewami i dotyczyło to obu stóp. I jak przyszła do mnie, to po pierwsze była strasznie taka zażenowana, że akurat tak się stało, że były to dwie stopy, że została przywieziona z lotniska i na lotnisku była transportowana wózkiem inwalidzkim, bo nie była w stanie iść, a w miejscu, w którym się znalazła, takiego zabezpieczenia niestety nie dostała. I przyszła i mówi, to jest moja wina, bo ja byłam w klapkach, które zabezpieczyły moich stóp. Absolutnie to jest moja wina. I teraz proszę Państwa, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że czasami musimy sobie odpowiedzieć i pójść na taki kompromis, prawda? Czy wybieram

0: dobry but, który może nie zawsze
1: świetnie wygląda.
0: Świetnie wygląda. Czy wrócimy właśnie jak ta wspomniana pacjentka i czas jej dochodzenia do zdrowia to był minimum 3 miesiące i dalej jeszcze nie jest w komforcie.
1: Rzadko o tym myślimy, no bo wspominałam o tym. Chcemy się pochwalić, a to lakierem na paznokciach, a to zgrabną stopą, a to w ogóle myślimy, że przecież latem będzie nam gorąco, zbyt gorąco, więc niech te buty składają się na przykład z samych paseczków albo będą klapeczkami, japonkami, nawet dobrej firmy. I o tych klapeczkach, japonkach też chcę porozmawiać, bo one nam się kojarzą z wakacjami, ale wielokrotnie słyszałam od właśnie lekarzy czy fizjoterapeutów, że klapki to nie są buty do chodzenia, to nie są buty na wakacje, na nadmorskie deptaki, bo można sobie zrobić straszliwą krzywdę.
0: Tak, po pierwsze, no to zacznijmy zawsze od tych pozytywów, no bo też nie chcę, żeby to było tak wybrzmiało, że absolutnie nie. Tak jak już było dzisiaj tu powiedziane, na krótkie spacery tak. Osoby, które są sprawne, które były ta aktywność fizyczna, o której mówiliśmy, które mają świadomość swojego ciała, świadomość stawiania stóp i kontrolę, czyli tą taką sensomotorykę, świadomość ustawienia stóp, one na dłuższe spacery mogą sobie pozwolić właśnie w takich klapkach. Natomiast jeżeli takich zabezpieczeń nie ma nasz organizm, no to niestety, ale nie możemy sobie pozwolić. Więc zawsze warto mieć w torebce, w plecaku drugi zestaw. Okej, możemy sobie pójść do kawiarni i wypić jakąś lemoniadę. Możemy zjeść sobie cudowne lody, przespacerować się chwilę. Ale jeżeli ten spacer zaczyna być coraz dłuższy, załóżmy te buty bezpieczne.
1: Generalnie... Bezpieczne, czyli najlepiej sportowe, te obejmujące całą stopę.
0: Tak, sportowe zawsze są tak jakby bezpieczne, natomiast jeżeli nie, bardzo często, ale to już związane jest oczywiście z moim zawodem, że jak idę latem, obserwuję jak właśnie...
1: Zaczęłam się zastanawiać, tak. Czy pani doktor, jak idzie, to patrzy ludziom w oczy, czy patrzy na stopy?
0: No niestety stopy, ale to myślę, że to tak większość z nas ma specjalistów, że zawsze się gdzieś tam koncentrujemy na tych tematach, z którymi jesteśmy bardzo blisko. No i właśnie w tych japonkach co się dzieje? Jak mamy podeszwę i ruch stopy odbywa się spięty, to często pięta jest poza podeszwą. Jest albo na zewnątrz, albo do wewnątrz, jest skoślawiona, albo zeszpotawiona. To znaczy, że tylko o jeden ruch wystarczy, żeby doszło do uszkodzenia w obrębie samej pięty.
1: Ja jeszcze widziałam czasami palce zadarte, rozpaczliwie trzymające ten klapek w miejscu, tak. Żeby nie spadł.
0: Tak, to też się zdarza. Rzeczywiście już nie wspomnę o tym, że próbujemy gdzieś czasami podbiec. No i teraz tak, no oczywiście, jeżeli tutaj sportowe to jest jedno, natomiast oczywiście możemy sobie też pozwolić na buty odkryte przody, ale warto wtedy, żeby ta pięta była jakkolwiek ustabilizowana w obuwiu. I tutaj czego możemy szukać, na co należy zwracać uwagę? Pięta to jest taka nasza kotwica, czyli ona stabilizuje, ale to jest kierownica, która nadaje kierunek dla dalszej części stopy, stawu skokowego, kolanowego i stawów znajdujących się powyżej. To warto, jeżeli mówimy o tych paseczkach, to żeby te paseczki były takie, które obejmą nam tą piętę i ustabilizują. Warto też, żeby, jeżeli mówimy to sandale, żeby jednak to śródstopie było też ustabilizowane. Możemy sobie na to pozwolić. Są też sandały takie, które mają głęboko osadzoną taką rynienkę w podeszwie.
1: A właśnie chciałam o to zapytać. Sandały wyprofilowane, takie trochę ortopedyczne chciałoby się powiedzieć.
0: Tak.
1: Nie każdy je lubi, bo one zazwyczaj nie są jakoś przepiękne, ani owszem, bywają modne. Wybrać, one mają też, czy wybrać takie buty, one mają taką rynienkę na stopę, ale też i mają no, takie wypełnienie pod tym podbiciem, co bywa wygodne podczas spaceru.
0: Tak, dokładnie, więc taki sandał, taki klapek właśnie z wyprofilowaną podeszwą, właśnie z tym podniesieniem tego przodostopia. No i przede wszystkim najważniejsze jest tutaj absolutnie osadzenie tej pięty, więc te klapki z osadzoną rynienką jak najbardziej tak, albo właśnie takie stabilizujące paski. kostki, które utrzymają tę piętę, bo myślę, że jeżeli państwo sobie popatrzycie na osoby chodzące, absolutnie zobaczycie to, co dzieje się z piętami i to wcale nie jest przypadek jeden. Tych przypadków jest naprawdę dzisiaj bardzo dużo. No wynika to niestety z tego, że dziś mamy twarde podłoże, te stopy nie mają szansy tak naprawdę popracować w dzisiejszym świecie, to chyba, że znajdziemy się właśnie na terenie naturalnym, na łonie natury,

0: rury, gdzie możemy biegać boso po rosie, na trawie, jak kiedyś to moja babcia biegała i razem z nią, po piasku, po plaży, jak najbardziej tak. Natomiast te twarde podłogi niestety doprowadzają do bardzo dużych przeciążeń. No i po tym sezonie letnim cierpią osoby. I młode, i starsze, i najstarsze, i nawet małe dzieci też przychodzą i mówią, że bolą nóżki.
1: To już nie zapytam nawet o koturne z delikatnymi rzemyczkami, które też ledwo trzymają tą stopę i na których panie potrafią sobie nieźle powykręcać te nogi. Zapytam o wkładki do butów, bo niektórzy zastanawiają się, czy w tym letnim obuwiu też je stosować i czy każda wkładka jest faktycznie odpowiednia dla nas. Czy my sami sobie możemy pójść do sklepu z artykułami ortopedycznymi i po prostu na oko coś wybrać?
0: To też jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście, jeżeli dzisiaj przeglądamy, to jest naprawdę szerokie pole działania, jeżeli chodzi o dobór wkładek. I te wkładki, tak jak tutaj zostało powiedziane, możemy iść kupić w sklepie od ręki. Są i wkładki dedykowane i dla stopy, która powinna być supinowana, spronowana i z pelotami i bez pelot. I okej, jeżeli nie mamy większych zmian, większych problemów w obrębie stopy, to nawet takie wsparcie w postaci wkładki będzie naprawdę ułatwiało funkcjonowanie i przede wszystkim to poruszanie się i w jakiś sposób będzie chroniło. Natomiast jeżeli mamy już zmiany, które są widoczne albo mieliśmy problemy już z przeciążeniami stóp, no to tutaj absolutnie ważne jest, żeby ta wkładka była indywidualnie dopasowana, dobrana, zrobiona pod kątem naszej stopy i naszego obuwia, w którym chodzimy. To musi być komplet. Zawsze mówię, może być wkładka ze złota, jeżeli nie mamy kompletu, but i wkładka, no to też będzie dalej półśrodek. Więc przy dużych zmianach, przy dużych problemach, czy jeżeli wcześniej były wielokrotne urazy w obrębie stawów skokowych, właśnie te takie niestabilne stopy, to tutaj zdecydowanie powinien być komplet, czyli dobry but i dobra wkładka, ale ona musi być absolutnie indywidualna. Nie ma dwóch takich samych stóp w obrębie nawet tego samego człowieka, że tak powiem. Każda stopa zupełnie inaczej wygląda. Różni się sposobem obciążania, no bo człowiek nie jest symetryczny, nie jest idealny, chociaż można się zawsze naciągnąć, że jesteśmy idealni, ale nie ma takich idealnych stóp zarówno jednej, jak i drugiej. One już w obrębie tej samej osoby nie są porównywalne, więc tutaj ta wkładka powinna być dobrana zarówno do prawej, jak i lewej stopy zupełnie inaczej.
1: A ja też po prostu zachęcę do tego, żeby od czasu do czasu odwiedzić chociażby ortopodologa, żeby zobaczył też ustawienie chociażby naszych bioder, naszych kolan, bo okazuje się, że to wszystko wpływa również na naszą bazę, na podstawę, czyli na nasze stopy. Te pięty, które są kotwicą, a to wszystko tylko po to, żebyśmy spędzili życie w zdrowiu, bez bólu, z radością, ciesząc się wakacjami, ciesząc się latem, oby, proszę Państwa, stopy nas niosły bezboleśnie, obyśmy mieli w czasie tych wakacji wiele przygód, ale nie tych związanych z kontuzjami. Rozmawiałyśmy dzisiaj z dr Anetą Popieluch o tym, jak przygotować się do letniego sezonu i jak bezpiecznie wejść w ten letni sezon, jeśli chodzi o nasze obuwie, o czym pamiętać i co ze sobą zabrać w taką podróż, w jakich butach chociażby zwiedzać i co dla naszych stóp zrobić. Pani doktor, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo serdecznie.
1: Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Aneta Popieluch, fizjoterapeutka i ortopodolożka z Centrum Medycznego Venameta. Ja zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Trelmińska.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: na mediaexpert.pl. Już 16 maja. Wielkie kolarskie emocje w Arłamowie. Orlen Long Team Race. Wyścig dla amatorów na kultowej trasie. Profesjonalna organizacja, bezpieczeństwo i atmosfera sportowego święta. Stań na starcie przy hotelu Arłamów. Poczuj adrenalinę i przeżyj emocje jak zawodowiec. Partnerzy: grupa transportowa Vitarate Decathlon. Patroni medialni: TVP Sport, Nasze Miasto, Cityboard Media, Onet Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang oraz sponsor tytularny Orlen.
1: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Burzliwa debata podczas drugiego czytania projektu ustawy dotyczącej kryptowalut w Sejmie. Ponad 1100 hektarów strawił ubiegłotygodniowy pożar w Puszczy Solskiej. Jest porozumienie, strajk kolejarzy warszawskiej szybkiej kolei miejskiej odwołany. Minęła godzina 20. Ewa Worobiec, zapraszam. W Sejmie nie brakowało dziś emocji podczas drugiego czytania ustawy dotyczącej kryptowalut. Sejm odesłał rządowy projekt do dalszych prac w komisji, a ta odrzuciła wszystkie poprawki.
2: Podczas debaty pełnej okrzyków i kłótni najwięcej słów było oskarżających politycznych przeciwników. Zbigniew Kuźmyk z PiS mówił, że to rząd dopuścił do działania zonda krypto, a dziś...
3: Nie chcę żadnych poprawek w odniesieniu do tego swojego przedłożenia i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji pana prezydenta.
2: Ale politycy koalicji rządzącej oskarżali prawicę o torpedowanie prac parlamentu z powodu powiązań z rynkiem kryptowalut.
4: Na granicy szaleństwa.
2: Mówił Sławomir Nitras, KO.
4: Część posłów głosuje nie kierując się racją państwa, tylko kierując się jakimiś powiązaniami z branżą krypto.
2: Podczas debaty przedstawiciel prezydenta Zbigniew Bogucki ubolewał, że posłowie przyjęli nieliczne prezydenckie poprawki. Ostrzegał też przed kolejnym wetem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
1: A nad projektem jutro będzie głosować Sejm. Puszcza Solska została poważnie zniszczona podczas ubiegłotygodniowego pożaru. Oszacowano straty, mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów.
5: Do godzin porannych trwała analiza tych danych. Widać wyraźnie, bardzo prawdopodobna, niemalże dokładnie do hektara w tej chwili powierzchnia tego pożarzyska wynosi 1157 hektarów. Na naszych gruntach, czyli na gruntach Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa, pożarem zostało objęte 885 hektarów. Na gruntach innych własności jest to powierzchnia 272 hektarów.
1: Lasy Państwowe planują w najbliższym czasie usunąć spalony drzewostan. Chodzi o to, by nie dopuścić do stworzenia warunków dla rozwoju szkodników. Nie będzie strajku maszynistów szybkiej kolei miejskiej w Warszawie po trudnych negocjacjach między zarządem a związkiem zawodowym. Kolejarzy doszło do porozumienia.
6: Porozumienie pomiędzy maszynistami a warszawską spółką kolejową kończy spór o podwyżkę wynagrodzeń. Było sporo liczenia, ale udało się uzyskać porozumienie, przekazał mi wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów w Polsce Sławomir Centkowski.
7: Od 1 kwietnia 800 zł i dodatkowo mamy 100 zł od 1 września.
6: Dodatkowo ustalono stałą premię w wysokości 20%. Związki zawodowe od początku sporu stały na stanowisku, że wypłaty pracowników SKM odbiegają od tych w kolejach mazowieckich czy warszawskiej kolei dojazdowej. Przedstawiciele maszynistów początkowo oczekiwali podwyżki na poziomie 1350 zł brutto. Ze względów finansowych spółki związki zawodowe musiały obniżyć swoje oczekiwania. Przemysław Paczkowski, Polskie Radio RDC.
1: Podwyżki dotyczą wszystkich pracowników spółki, to ponad 700 osób. Zuzanna Radzik została laureatką nagrody imienia Marka Edelmana. Jury uhonorowało ją za szczególne osiągnięcia na polu przeciwdziałania antysemityzmowi w Polsce. Michał Bilewicz przypomniał, że już w 2003 roku jako maturzystka rozpoczęła walkę z antysemickimi wydawnictwami sprzedawanymi w jednym z warszawskich

0: warszawskich kościołów.
1: Zauważyła, że w kościele, w którym odbywają się modlitwy biskupów za ofiary jedwabnego, toczy się regularny handel antysemickimi publikacjami. Nie tylko zareagowała na to, ale też opisała całe swoje doświadczenie walki o to, żeby tą księgarnię usunąć z podziemi kościoła w swoim pierwszym ważnym artykule na ten temat, który ukazał się na łamach Tygodnika Powszechnego.
0: Zuzanna Radzik do dziś publikuje w Tygodniku Powszechnym, działa także w Forum Dialogu.
2: Czuję się tutaj też wyróżniona trochę kolektywnie, Forum Dialogu to działalność 20-osobowego zespołu. Ale jest to tym przyjemniejsze, bo jest to rzeczywiście efekt 23 lat pracy, rośnięcia instytucji. My wspieramy solistów często, wspieramy małe stowarzyszenia jako Forum Dialogu.
0: Nagroda imienia Marka Edelmana jest przyznawana od ubiegłego roku. Nie było amerykańskiego pytania o chińską pomoc w sprawie Iranu, informuje sekretarz stanu USA po pekińskim spotkaniu Trump-Xi. Marco Rubio w wywiadzie dla NBC News powiedział, że prezydenci Stanów Zjednoczonych i Chin rozmawiali m.in. o wojnie w Iranie i o blokadzie cieśniny Ormus.
3: Według słów szefa amerykańskiej dyplomacji, Donald Trump przypisywał Chinom zasługę w doprowadzeniu w ubiegłym miesiącu Iranu do negocjacji na temat rozejmu. Marco Rubio, który jest w delegacji Białego Domu w państwie środka, dodał, że władze Chin ponownie sprzeciwiły się pracom Teheranu nad bronią nuklearną. Sekretarz stanu podkreślił również, że oba kraje są zgodne w kwestii przyszłości cieśniny Ormus. Strona chińska oświadczyła, że nie popiera militaryzacji cieśniny Ormus ani wprowadzenia systemu opłat i takie jest też nasze stanowisko. Mówił w NBC News Marco Rubio. Dyplomata poinformował także, że Donald Trump i Xi Jinping rozmawiali również o Tajwanie, do którego Chiny roszczą sobie prawa. Według komunikatu wydanego przez Pekin, Xi miał ostrzegać amerykańskiego prezydenta, że napięcia wokół tej wyspy mogą zagrozić wzajemnym relacjom, a nawet prowadzić do starć i konfliktów, jeśli sprawa ta nie zostanie potraktowana z należytą dbałością. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody, noc deszczowa w całym kraju z temperaturą od 4 do 9 stopni. Jutro w dzień burze we wschodniej połowie Polski, a na pozostałym obszarze deszcz. Temperatura od 12 do 15 stopni na zachodzie i od 16 do 21 na wschodzie kraju.
5: No 6 minut po godzinie 20.
6: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Iga Świątek wpisała się już do historii tenisa. Polka ma na koncie największą liczbę półfinałów w turnieju rangi WTA 1000 wśród aktywnych tenisistek. Dzięki awansowi do najlepszej czwórki Świątek po raz 22 w karierze zameldowała się w półfinale turnieju rangi WTA 1000. Krzysztof Kuzak z naszej redakcji sportowej jest razem ze mną. Dobry wieczór.
7: Dobry wieczór.
5: Krzysztofie, w półfinale Świątek zmierzy się z Eliną Świtoliną, która wcześniej zresztą wyeliminowała Elenę Rybakinę. No, za mniej więcej godzinę można się spodziewać tego pojedynku. No to muszę cię zapytać, będzie zwycięstwo?
7: No to trudno powiedzieć.
5: Ach, to ja wiem, ale pytam o twoje odczucia.
7: Nie lubię przewidywać tego, co się może wydarzyć w sporcie, bo pewnie gdybym miał taką wiedzę, to byłbym bardzo bogatym człowiekiem. Natomiast zapowiada się bardzo ciekawy ten pojedynek na korcie w Rzymie, na Foro Italico. Wspominałeś o tych półfinałach, o tej liczbie półfinałów, tak. Imponującej liczbie, ale dodajmy, w tym roku to jest dopiero pierwszy półfinał Igi Świątek, ale też widać już zmianę w jej grze po tym, jak pracuje z nowym trenerem, Hiszpanem Francisco Rochem, który przecież przez wiele lat współpracował z Rafaelem Nadalem, wielkim idolem Igi Świątek. Ona sama też przecież wtedy, kiedy nastąpił ten taki kryzys, kiedy przegrywała w pierwszych rundach tych turniej poprzednich, wyjechała przecież do tej akademii Rafaela Nadala i tam nawet z nim trenowała. No widać, że to przynosi naprawdę efekty im. Przecież te mecze tutaj w Rzymie, no to były no dominacja Igi Świątek na korcie, więc można powiedzieć, że wraca stara, wcale nie taka stara, dobra Iga Świątek. No i przed nami przecież tak naprawdę jeszcze, jeżeli chodzi o korty ziemne, bo teraz gramy na Mączce, kulminacją tej części sezonu przecież będzie rozpoczynający się już niedługo jej ulubiony turniej w Paryżu, czyli na kortach Rolanda Garrosa.
5: No to więcej na ten temat.

0: Temat i nie tylko w magazynie sportowym. Już teraz zapraszam.
1: A dziś, tak jak już wspominaliśmy, na pewno będzie o tenisie, bo przecież za kilkadziesiąt minut Iga Świątek zagra z Ukrainką Eliną Świtoliną o finał tenisowego turnieju w Rzymie. Trochę wspomnień, bo jutro 70. rocznica zwycięstwa Stanisława Królaka w wyścigu pokoju. Pierwszego Polaka, który triumfował w tej bardzo popularnej przed laty kolarskiej imprezie. Będzie mowa także o tenisie stołowym, bo w sobotę w Saarbrücken rozpocznie się turniej Final Four Ligi Mistrzów z udziałem polskiej drużyny Bogori Grodzisk-Mazowiecki. Ale na początek o tym, co dziś wydarzyło się w Centrum Olimpijskim w Warszawie. Poznaliśmy trenerkę roku 2025. Została nią Edyta Koryzna, która prowadzi koszykarskie reprezentacje Polski kobiet 3x3 seniorek i tę do lat 23. Był to jubileuszowy, 25. plebiscyt konkursu, a przypomnę, że konkurs rozpoczął się właśnie 25 lat temu od inicjatywy Marii Kwaśniewskiej-Maleszewskiej i Ireny Szewińskiej, naszych dwóch wielkich sportsmenek. To dwie patronki, które bardzo cenimy i chcemy kontynuować tę piękną tradycję, tak powiedziała przewodnicząca komisji Renata Maurer-Różańska, nasza dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie sportowym. Laureatka głównej nagrody jako zawodniczka rozegrała 111 meczów w reprezentacji Polski w tradycyjnej odmianie koszykówki, między innymi na Igrzyskach Olimpijskich w Sydney w 2000 roku. Jako trenerka tej odmiany 3x3 wywalczyła ze swoimi drużynami srebrny medal Mistrzostw Świata do lat 23 w Lublinie w 2020 roku, czwarte miejsce Mistrzostw Europy Seniorek 2 lata temu w Wiedniu, a także czwartą lokatę Mundialu Seniorek rok temu w Ułan-Bator w Mongolii. Jako była zawodniczka i olimpijka wiem, że medale są rzeczą wspaniałą. Nie zapominajmy jednak, jak cienka granica jest między zwycięzcą a przegranym, powiedziała dzisiejsza laureatka. Na początku czerwca w Warszawie odbędą się Mistrzostwa Świata. Nagrodę za osiągnięcia z zawodniczkami otrzymał Tomasz Dylak, który od kilku lat prowadzi kobiecą reprezentację Polski w boksie. A teraz za chwilę zapraszam Państwa do Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim w Warszawie, gdzie we wtorek odbył się wernisaż wystawy Pierwszy Król Peletonu poświęconej Stanisławowi Królakowi i jego zwycięstwu w wyścigu pokoju w 1956 roku. To spotkanie za chwilę w muzeum, bo przecież w ten weekend, z soboty na niedzielę, noc muzeum. A teraz w studio witam już Cezarego Gurjewa, a więc kilka minut o tym tenisie. Dobry wieczór, Czarku. O tenisie. Iga Świątek po raz pierwszy w tym roku zagra w półfinale turnieju. Już za kilkadziesiąt minut w Rzymie o finał spotka się w meczu z Ukrainką Eliną Świtoliną. No, panie grały ze sobą wielokrotnie. Statystyki są na korzyść Igi Świątek, no, ale to oczywiście nie jest najistotniejsze. Tylko przypomnę, 6 spotkań, 4 zwycięstwa Igi Świątek, no, ale przede wszystkim najważniejsze jest chyba to, że widać zmianę w grze Polki po tym, jak jej trenerem został Hiszpan Francisco Roig, no, słynny Hiszpan, który prowadził jeszcze bardziej słynnego Hiszpana Rafaela Nadala.
2: Tak, był asystentem, to był także znakomity tenisista, wygrał 7 turniejów deblowych, był w 60 najlepszych tenisistów świata. No, szkoła hiszpańska, to oczywiście widać teraz w grze Igi Świątek, no, przede wszystkim, bo ta zmiana nie nastąpiła błyskawicznie, ale widać spokój, widać w sztabie. Pewne rzeczy zostały pewnie wyjaśnione, jest dużo tego luzu tak potrzebnego, ale to, co mi się podoba u Igi Świątek, bo gdy ona rozpoczynała swoją karierę, słynęła z regularności, no tak mówiąc kolokwialnie, wstrzymania piłki, dawania też szansy rywalkom, żeby zepsuły. Iga oczywiście potem zmieniała to wszystko, to była taka ewolucja. Iga oczywiście potrafiła bardzo szybko kończyć akcję i teraz jest tak samo od początku turnieju, chociażby ten pierwszy mecz z McNally, która jest trudną rywalką, Iga z nią grała w ubiegłym roku w drugiej rundzie Wimbledonu. Są też akcje błyskawiczne, ale przede wszystkim jest bazowanie na świetnej technice, poruszaniu się, uderzenia z głębi kortu. Ten forehand oczywiście z wielką rotacją, ale też musimy przypomnieć o tym, że jednak dzisiejsza rywalka Elina Świtolina No jest niezwykle mocno. Ona wygrywała w Paryżu w

0: w 2017-2018 roku. Pamiętamy potem przerwa macierzyńska. W 2002 roku urodziła córeczkę, ale ona jest bardzo wytrzymała. Co prawda Iga, która nie grała w ubiegłym roku najlepiej na ceglanej mączce, przypomnę, przegrała z Areną Sabalenką w półfinale w Paryżu i tak daleko zaszła. Pokonała tam jednak tę świetną Ukrainkę. Oglądałem ten wczorajszy mecz z Jeleną Rybakiną Eliny i było widać, że ona nawet w końcówce bardzo lekko się poruszała, no ale trzeba wierzyć w to, że ten forehand, o którym tyle mówimy na antenach Polskiego Radia, będzie dzisiaj rzeczywiście zatrzymywał, paraliżował może rywalkę, no i wszystko potoczy się po myśli Igi. No jak tlenu potrzebowała tych wygranych meczów, sparingi są ważne, treningi są ważne, ale też się czasem zastanawiałem, żeby Iga przeniosła tę swoją pasję, tę taką zaciekłość w uderzaniu piłki nie na treningi, a na mecze turniejowe i na razie to wygląda na kortach Foro Italico znakomicie.
1: No właśnie, bo przecież naprawdę bardzo dobre rywalki, a bezdyskusyjna przewaga Igi w tych dotychczasowych spotkaniach. Wspominałeś o tym meczu w Paryżu rok temu ze Świtoliną. No, ona będzie miała taką może lekką przewagę psychiczną, chociaż pewnie jak patrzę na wyniki i na to, jak Iga gra, myślę, że poświęca też temu trochę czasu, przygotowując się do tego spotkania, no to widzi, że jest to już zupełnie inna zawodniczka niż kilka miesięcy temu, gdzie przecież spotkały się w tym roku w Indian Wells. No i tam Ukrainka wygrała i to zdecydowanie.
0: Tak, tak jak powiedzieliśmy na początku, to jest pierwszy półfinał tegoroczny Igi Świątek, odpadała w ćwierćfinałach, nie szło za bardzo, nie byliśmy do tego przyzwyczajeni, ale no, to jest właśnie ta niezwykła wyjątkowość gry w tenisa. Ile było przecież rewelacyjnych zawodniczek, które wygrywały turnieje wielkoszlemowe, no prawie o nich zapominamy, jako Biance Andreescu. Iga wróciła na te dawne tory. No, trzeba przypomnieć, ona podczas turnieju na kortach imienia Rolanda Garrosa skończy dopiero 25 lat. Miała gorszy teraz okres. W ubiegłym roku wygrała Wimbledon. Nas wszystkich na pewno zaskoczyła. No ale to, co żartowała oczywiście Jessica Pegula, że to powinno być zakazane. Iga Świątek, Manacor, Majorka, Rafa Nadal, teraz Rojcz, który odpowiadał za technikę w tym sztabie właśnie Rafy Nadala. No zresztą Hiszpan konsultował się na wszystkie sposoby, jak prowadził go Tony Nadal, bo przecież też słynne, no słynne gdzieś tam się w kularach mówi, ale przecież to był pomysł Wojciecha Fibaka. Trenowali pewne warianty Rafael Nadal, za co też był wdzięczny, bo jednak z tego defensywnego tenisa zaczął atakować, zaczął też mieć takie warianty, które przyspieszały grę. Zobaczymy. No jestem bardzo ciekawy tego meczu Igi Świątek i jak potoczy się walka z Eliną Świtoliną, ale jeszcze raz zaznaczę, Ukrainka, która na pewno w nogach ma ten mecz, który trwał no, dużo dłużej. No Iga grała 67 minut z Jessicą Pegulą, a tutaj ponad 2,5 godziny był mecz Rybakiny ze Świtoliną. Mimo wszystko, choć wiadomo, że zawodniczka z Kazachstanu lepsza jest na kortach szybszych, to mimo wszystko niespodzianka, no ale jeszcze raz będę przypominał, że Iga dzisiaj spotka się z niezwykle nie tyle dobrze wyszkoloną zawodniczką, ale to, co jest najważniejsze w walce o każdy punkt, z niezwykle waleczną.
1: Dzisiaj zakończyła się piękna przygoda Rumunki Sorany Kirstei, która przecież wyeliminowała Arenę Sabalenkę. Dzisiaj przegrała z Coco Gauff. No i Coco Gauff jest już w finale tego turnieju w Rzymie.
0: Tak, podobnie jak rok temu, też przypomnijmy, że Coco Gauff, która mocno przeżywała niepowodzenie na paryskich kortach w ubiegłym roku, była najlepsza na kortach imienia Rolanda Garrosa. Też miała piękne przesłanie, że jak przegrywała z Igą, następnego dnia, gdy jechała rowerem przez Paryż, to wszystko wyglądało cudownie. Byli ludzie uśmiechnięci, nikt jej nie rozpoznawał i wtedy sobie zdała sprawę, że nie należy tak przejmować się chwilowymi niepowodzeniami. No, Amerykanka, która jest młodsza od Igi Świątek 3 lata, to jest wielki talent, przesympatyczna zawodniczka, wspaniała rodzina, która ją dobrze prowadzi. Już ma na koncie 2 tytuły wielkoszlemowe. No i tak, ona jest w finale, a Sorana Kirstea no, zapowiadała, że będzie kończyła

0: zakończyć karierę. Nie wiem, czy to się wydarzy, bo przecież sezon ma wyśmienity w tym roku, no chociażby ta wygrana w Cluj, to i czwarty tytuł w karierze, tam między innymi pokonała w finale Emera Dukanów, w ćwierćfinale Maję Chwalińską, ale też pamiętamy, Krzysztof, no to była jedna z rywalek Agnieszki Radwańskiej, z tego co pamiętam, tam bilans dla Agnieszki był 8-5, no i to też się rzadko zdarza, że są tak ciekawe osoby jak Sorana Kirsa, która też potrafi czasem sprzeciwić się wszystkim, potrafi zakpić się z pewnych no, jednak takich historii, sytuacji, które są naganne w zawodowym sporcie, gdzie liczą się przede wszystkim pieniądze, nie liczą się często też zasady. Ona potrafiła tego bronić. No, to jest rzeczywiście niezwykła postać i jeżeli mówimy, no, młoda dziewczyna, 36 lat, ale w tenisie tym zawodowym nie zawsze tak długo występowały zawodniczki. Przypomnę, że Agnieszka Radwańska zakończyła w wieku de facto 28-29 lat swoją karierę. Także wielkie brawa rzeczywiście, tak jak zaznaczyłeś, dla Rumunki.
1: Cezary Gurjew o tenisie. Bardzo dziękuję. Oczywiście czekamy na mecz Igi Świątek z Eliną Świtoliną. To spotkanie jeszcze dziś wieczorem w Rzymie. Zwyciężczyni w finale tego turnieju zagra z Amerykanką Coco Gauff. A teraz zapraszam do Muzeum Sportu i Turystyki w Centrum Olimpijskim w Warszawie, gdzie we wtorek odbył się wernisaż wystawy Pierwszy Król Peletonu poświęconej Stanisławowi Królakowi i jego zwycięstwu w wyścigu pokoju w 1956 roku. Kustoszką wystawy jest pani Marta Marek.

0: pierwszy król peletonu, czyli oczywiście opowieść o Stanisławie Królaku, pierwszy zwycięzca, jeżeli chodzi o reprezentantów Polski, prestiżowego przed laty wyścigu pokoju. Rok 1956. Skąd pomysł na taką wystawę? No oczywiście najprościej można sobie wytłumaczyć 70 lat od tego triumfu.
1: Zgadza się. Mija właśnie 70 lat od tego historycznego triumfu, a Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie ma właśnie za zadanie przypominać takie wydarzenia i najważniejsze sukcesy polskich sportowców. A za taki triumf Stanisława Królaka z pewnością uchodzi, ponieważ był to pierwszy polski triumf w tym prestiżowym wyścigu. Wówczas to było chyba najważniejszy wyścig, w jakim startowali nasi reprezentanci. Na Tour de France nie jeździliśmy. Mieliśmy tak naprawdę wyścig dookoła Polski i wyścig pokoju. Więc no a sukcesy w nim, no to były ogromnym wydarzeniem. A ten pierwszy właśnie Stanisława Królaka myślę, że smakował chyba najbardziej. Oczywiście potem były cztery triumfy Ryszarda Szurkowskiego, które również przyjęto z wielkim entuzjazmem, ale ten pierwszy chyba wszyscy pamiętają najbardziej.
2: Pada na stadion błękitna koszulka, samotny kolas, a więc nie ulega dla mnie kwestii, że jest to Włoch Cezary albo Staszek Króla, bo koszulka jest jakaś jaśniejsza niż włoska. Zdaje się, że Staszek Królak, tak! Staszek jest na wirażu, wpada sam niezagrożony na prostą. Już dojeżdża do mety. Brawo, brawo! Staszek Królak wygrał etap z Lipska do Karl Marxa.
0: Wyścig prestiżowy, wyścig dla amatorów, ale tak naprawdę nie było kolarstwa zawodowego w krajach bloku wschodniego. Troszeczkę na pewno upolityczniony ten wyścig. Propaganda, ale był też drugi podtekst, bo Polacy walczyli o to, żeby być lepsi od zawodników Związku Radzieckiego, zawodników z Niemieckiej Republiki Demokratycznej czy z Czechosłowacji. Popularnie mówiło się, że musimy być przede wszystkim lepsi od ruskich.
1: No zgadza się. Ten wyścig miał również taki podtekst. Zresztą nie tylko w tym sporcie, w kolarstwie, ale także w innych zawodach bycie lepszym od ruskich było naszym głównym celem, można powiedzieć. I że to sprawiało zawsze wiele radości nie tylko sportowcom, ale również mieszkańcom naszego kraju. Pokazać, że jesteśmy w czymś lepsi niż oni.
0: Co tutaj mamy na wystawie związanego ze Stanisławem Królakiem? Podejdziemy?
1: Zdecydowanie wyróżnia się wieniec laurowy. Takie wieńce otrzymywali zawodnicy za zwycięstwa etapowe i w całych edycjach wyścigu pokoju. No i ten wieniec z lat 50. należał właśnie do Stanisława Królaka. I my prezentujemy go tutaj na ekspozycji. Mamy również statuetkę, którą

0: otrzymał za wygranie wyścigu pokoju w 1956 roku. Mamy również dyplom, jaki otrzymał na etapie, w którym po raz pierwszy, właściwie po raz drugi bronił żółtej koszulki lidera. Tę koszulkę utrzymał do samego końca i dzięki temu 15 maja 1956 roku mógł jako pierwszy Polak w historii wygrać wyścig pokoju.
1: Wszyscy teraz patrzymy nerwowo na zegarki, bo czas płynie, wskazówka zegarka się posuwa naprzód, a Staszka Królaka nie ma. No a na mecie jest przecież Bułgar Kolew i Finn Nyman, dwaj groźni rywale. Minęło dwie minuty i widzimy biało-czerwoną koszulkę Polaka. Jest, wreszcie, jest Staszek, jest! Staszek jeszcze ma 20 metrów.
2: Jeszcze sekunda, Staszek!
1: Staszek jest na mecie, już Staszek jest na mecie. No więc trzech Polaków widzieliśmy świetnie, i Bugalskiego, i Świętacza, i Królaka. Chyba nikt mnie nie zastrzeli, że już powiem, że Staszek Królak jest zwycięzcą 9. wyścigu pokoju.
0: Mamy również statuetki związane z innymi aspektami jego kariery kolarskiej, czyli nie tylko wyścigiem pokoju, ale również także pierwszymi zawodami, które wygrał. Były to zawody organizowane przez Życie Warszawy. Mamy również statuetkę, jaką otrzymał za wygranie wyścigu Stowarzyszenia Gwardyjskiego, a Stanisław Królak był kiedyś zawodnikiem Gwardii, więc mamy również pamiątki związane z wyścigiem pokoju nietypowo z 56 roku, czyli puchar ufundowany przez Rudę Prawo, czechosłowacką gazetę. Mamy również eksponaty związane z triumfami i z sukcesami również pozostałych reprezentantów oraz reprezentacji Polski, w tym, myślę, że bardzo ciekawy, puchar za wygranie w klasyfikacji drużynowej w pierwszym wyścigu pokoju w 1948 roku. Była wtedy pierwsza edycja i były dwa wyścigi. Jeden jechał z Warszawy do Pragi, drugi z Pragi do Warszawy. No i my mamy właśnie puchar, który reprezentacja Polski wówczas triumfowała w obu klasyfikacjach i my jeden z tych pucharów, jaki otrzymała wtedy reprezentacja, posiadamy.
3: No właśnie, skąd w zbiorach muzeum znalazły się te pamiątki?
0: Jeśli chodzi o pamiątki Stanisława Królaka, otrzymaliśmy je od samego pana Stanisława. Przekazał je nam do zbiorów muzeum. Jeśli chodzi o pozostałe, to również zawodnicy, a niektóre, na przykład jak pamiątki z reprezentacji Polski, były przekazywane przez Federację Polską, czy przez, no i oczywiście rodziny zawodników innych, także różne sposoby pozyskiwania.
3: Tutaj na tych ekspozycjach widzimy też kilka okładek dzienników i czasopism z tamtego okresu. No można powiedzieć, że Stanisław Królak wygląda jak dzisiejszy celebryta. Tutaj na okładce sportowca właśnie z 1956 roku, promienny uśmiech, no ale też bardzo ciekawa ilustracja z niemieckiego magazynu Zeit im Bild.
0: Tak, zgadza się. Stanisław Królak, wygrywając ten wyścig pokoju w 1956 roku, przestał być zwykłym sportowcem, stał się idolem, można powiedzieć współcześnie celebrytą. On pokazał w zasadzie, że po wojnie, bo przed wojną mieliśmy sukcesy w kolarstwie, a po wojnie ten... To był ten pierwszy, który pokazał, że to kolarstwo może wyjść z tego takiego, można powiedzieć, letargu powojennego. I wygrywając wyścig pokoju, Stanisław Królak zyskał ogromną popularność. I między innymi nie dziwi fakt, że trafiał na okładki gazet, w tym też w zagranicznej prasie, ponieważ wyścig pokoju był bardzo popularny nie tylko w naszym kraju, ale również i w innych. Jest to zdjęcie zrobione w domu pana Królaka przy ulicy Ogrodowej. Tam po powrocie z wyścigu pokoju witały go tłumy. Tutaj akurat mamy zdjęcie pana Stanisława z żoną, którzy pozują z wieńcem, który otrzymał podczas tego wyścigu pokoju.
3: Jak długo będzie trwała wystawa, bo to też jest istotne. Kiedy można zwiedzać? No niedługo przed nami Noc Muzeów, więc też pewnie będzie Muzeum Sportu dostępne dla tych, którzy czekają właśnie na tą jedyną noc w roku, kiedy można odwiedzić muzea.
0: Zgadza się. Będzie ta wystawa dostępna w Noc Muzeów, a planujemy, że będzie do końca czerwca.

0: W sobotę i w niedzielę w Saarbrücken rozgrywany będzie turniej Final Four tenisistów stołowych. Drugi raz z rzędu w czołowej czwórce europejskich drużyn znalazł się zespół Orlenu Bogor i Grodzisk Mazowiecki. Pierwszego dnia w półfinale mistrzowie Polski zagrają w półfinale z gospodarzami turnieju. O szansach mówi trener kadry Tomasz Redzimski.
1: W składzie Saarbrücken występuje aktualny mistrz olimpijski Van Zedong i wicemistrz olimpijski Truls Moregard. W związku z tym, jak dodamy jeszcze Darko Jorgicza i Patryka Franciska, czyli zawodników, którzy od wielu, wielu lat są w 20 rankingu światowego, to wskazuje na siłę drużyny niemieckiej. Zespół Bogorii jednak znany jest ze swojej waleczności.

i z takiej ogromnej determinacji w dążeniu do zdobywania przewagi w trakcie gry. Zespół z Grodziska ma na swoim koncie wygrane z mistrzami Ligi Mistrzów, tak jak z Borussią Düsseldorf, czy też już z zespołem właśnie z Saarbrücken. Były to pojedynki z minionych lat. Tę historię bardzo dobrze znają nasi przeciwnicy i z całą pewnością będą się bardzo dokładnie

0: Wszystko za uwagę. Dziękuję. Krzysztof Kuzak, dobranoc i do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: 20.30, Ewa Worobiec, zapraszam. To historyczny dzień dla społeczności LGBT, tak były minister sprawiedliwości. Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Bodnar skomentował pierwszą w Warszawie transkrypcję aktu małżeństwa osób tej samej płci. Jak podkreślił na naszej antenie, decyzja jest efektem wieloletnich starań.
6: Cieszę się, że pan prezydent Trzaskowski wydał pierwszą transkrypcję. Cieszę się z tej deklaracji pana premiera, że małżeństwa osób tej samej płci zawarte poza granicami kraju będą uznawane. To jest naprawdę historyczny, bardzo ważny dzień.
5: Rozwiązanie jest niekonstytucyjne i będzie trudne do wprowadzenia w polski system administracyjny, oceniała z kolei Agnieszka Wojciechowska van Heukelom z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Czym innym jest wniesienie do rejestru faktu, że ktoś gdzieś zawarł jakiś związek, a czym innym jest przenoszenie na nasz grunt z pominięciem i pogwałceniem konstytucji możliwości zawierania takich małżeństw.
5: Nowy projekt dotyczący transkrypcji aktów małżeństwa par jednopłciowych został podpisany przez ministra cyfryzacji i oczekuje na akceptację szefa MSWiA. W marcu Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie zobowiązał do uznania w Polsce związku jednopłciowego zawartego w Berlinie. Nie będzie strajku maszynistów szybkiej kolei miejskiej w Warszawie. Po trudnych negocjacjach pomiędzy zarządem spółki a Związkiem Zawodowym Kolejarzy udało się uzyskać porozumienie, mówi wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Sławomir Centkowski.
8: Nie będzie strajku, kończy cały ten spór i tak naprawdę jestem szczęśliwy, że udało się uniknąć kłopotów, które mogłyby dosięgnąć mieszkańców Warszawy, a tego bardzo mocno chcieliśmy uniknąć.
5: Maszyniści otrzymają podwyżki. W zawartym porozumieniu ustalono również stałą premię w wysokości 20%. 425 policjantów, absolwentów Akademii Policji w Szczytnie stawiło się na placu apelowym uczelni, by otrzymać promocję na pierwszy stopień oficerski podkomisji. Obecny na uroczystości szef MSWiA Marcin Kierwiński nie krył zadowolenia ze stanu wyposażenia i wyszkolenia funkcjonariuszy.
9: Nowi oficerowie, kariera przed nimi, bardzo się cieszymy, że wzrasta zainteresowanie policją, że policjantów jest coraz więcej, że przezwyciężyliśmy kryzys, bo mieliśmy do czynienia z kryzysem. No to są dobre informacje. Im więcej policjantów, im więcej dobrze wyszkolonych, wyposażonych policjantów, tym bezpieczniejsza Polska.
5: Uroczystość w Akademii Policji zakończyła defilada pododdziałów.
10: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 20.
11: Wieczór w Polskim Radiu 24.
10: Już za chwilę w Polskim Radiu 24 Świat w powiększeniu. Michał Strzałkowski razem ze mną. Dobry wieczór.
12: Dobry wieczór.
10: Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Chinach długo oczekiwana, ważna, ale czy twoim zdaniem przełomowa?
12: No to się jeszcze oczywiście okaże. Ta wizyta się jeszcze nie skończyła, ale wydaje mi się, że trzeba to rozpatrywać w takim dwupaku, bo jesienią ma być rewizyta chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych, więc myślę, że to jest takie coś podzielonego na dwie części, a pomiędzy nimi kilka miesięcy, w ciągu których może się dużo wydarzyć.
10: Czyli można się spodziewać, proszę państwa, takiego wręcz politycznego serialu.
12: To na pewno.
10: I co się w nim będzie działo, o tym już teraz zapraszam.
11: Świat w powiększeniu.
12: Dobry wieczór państwu, a moimi państwa gościem jest dr Paweł Berendt, ekspert Instytutu Bojma. Dobry wieczór.
13: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
12: Najpierw takie dwie informacje sprzed powiedzmy dwóch godzin. Najpierw w telewizji amerykańskiej NBC News wypowiada się Marco Rubio, czyli amerykański sekretarz stanu, i informuje o tym, że Amerykanie nie chcą żadnej chińskiej pomocy w sprawie konfliktu z Iranem i że w ogóle żadnych tego typu próśb ani pytań.

0: wobec Chińczyków nie składano. I mniej więcej pół godziny później z kolei w telewizji Fox News wypowiada się sam Trump, który ogłasza, że Chiny Amerykanom pomogą w kwestii Iranu, a że nawet to same zaoferowały. To jak to jest w pana ocenie? Chiny są istotne dla konfliktu bliskowschodniego i mogą pomóc Amerykanom? Chcą to zrobić?
1: Chiny chciałyby uchodzić za istotne dla konfliktu bliskowschodniego. Pytanie tylko, dlaczego miałyby Amerykanom pomagać w czymkolwiek? Nie wiadomo, czy przypadkiem prezydent Trump nie dokonał nadinterpretacji ostatnich wypowiedzi przewodniczącego Xi, który twierdził, że cieśnina Ormus powinna być bezwarunkowo otwarta dla żeglugi. A teraz jeszcze pytanie, jakiej pomocy Amerykanie, czy raczej prezydent Trump, oczekują?
0: No właśnie, to jest dobre pytanie. Ja rozumiem, że naciśnięcia na władze w Teheranie przez Pekin, to w ogóle ma takie możliwości nacisku Pekin? Żeby na przykład Teheran był bardziej spolegliwy, uległy wobec Amerykanów?
1: I tu się zaczyna problem, bo ostatnich kilka lat chińskiej polityki wobec Bliskiego Wschodu, no to był taki bardzo triumfalistyczny opis ze strony oficjalnych czynników z Pekinu. Jak chociażby to normalizacja relacji irańsko-saudyjskich. Chociaż już wtedy, no nawet w Chinach, eksperci od Bliskiego Wschodu zwracali uwagę, że no dobrze, ale jeżeli dojdzie do konfliktu, odnowienia konfliktu między Iranem a Arabią Saudyjską, no to jakie Chiny są w stanie dać gwarancje, co są w stanie zrobić w takim przypadku? Okazało się, że w praktyce niewiele, bo wysyłanie regularne dwóch okrętów wojennych w rejon Somalii, żeby ścigały piratów, to jedno, a naciskanie na Teheran to coś innego. Z drugiej strony te relacje irańsko-chińskie też nie były tak wspaniałe, jak obie strony usiłowały nas przekonać w ciągu ostatnich kilku lat. Tutaj też znowu ze strony chińskiej pojawiały się komunikaty, że Pekin jest rozczarowany postępowaniem ajatollahów i może być nawet gotowy wrzucić ich pod autobus, jak to mówią Amerykanie, bo z jakimkolwiek innym rządem może być się łatwiej dogadać. To były takie spekulacje też właśnie za wielkim murem, które docierały do nas. Teraz pytanie. Tak więc te sprawy nie są aż tak, prawda? To nie jest aż tak proste, że towarzysz Xi wykona jeden telefon do Teheranu i sprawa się zmieni. Ciągle nie wiemy, w jak dużym stopniu Chiny wspierają irański potencjał wojenny. Wiemy, że chińskie, przynajmniej tak Amerykanie twierdzili, że chińskie firmy oferujące komercyjne zdjęcia satelitarne dostarczały materiałów strażnikom rewolucji, umożliwiając im precyzyjne uderzenia rakietowe na cele wokół Zatoki Perskiej. Natomiast ze strony właśnie takich, powiedzmy, oficjalnych trudno powiedzieć. No, podobnie jak w przypadku Rosji, Chiny z jednej strony starają się nie zawieść, czy nie, całkowicie nie opuścić partnera, mimo tej całej frustracji. Z drugiej strony jednak obawiają się tego narażenia się na amerykańskie sankcje i sankcje wtórne. Też dodajmy, tu nie jest sytuacja taka łatwa. Właśnie zamknięcie cieśniny Ormus też wbrew pozorom uderza w chińską gospodarkę. Też już mamy sygnały rosnących cen paliw, problemów

0: gałęzi uzależnionych od przemysłu petrochemicznego. Chiny w teorii mają największe na świecie rezerwy ropy, ale biorąc pod uwagę rozmiary chińskiej gospodarki, to one wystarczą na 3-4 miesiące. No to zależy od szacunków i skali zużycia. Plus jeszcze kilka dni temu mieliśmy informacje o tym, że irańskie drony uderzyły w chiński statek na wodach Zatoki Perskiej. Tak więc z jednej strony Chiny mają wiele powodów, żeby wspierać zakończenie konfliktu. Oczywiście niekoniecznie w taki sposób, jakby sobie tego Waszyngton życzył. Z drugiej strony jest ta pokusa, że Stany Zjednoczone mogą znowu ugrzęznąć na Bliskim Wschodzie, co mimo tych kosztów związanych z wyższymi cenami paliw, problemami z dostawami, to jednak będzie korzystne dla Pekinu, ponieważ odciągnie amerykańskie siły i środki z Azji Wschodniej czy szerszego regionu Indo-Pacyfiku.
1: A pozostawiając na moment tę sytuację bliskowschodnią, to, bo to jest jednak bez wątpienia chyba jakiś margines tego, o czym tam w Pekinie rozmawiano, to w kwestii najważniejszej w dwustronnych relacjach amerykańsko-chińskich, czyli w kwestii tego rozejmu handlowo-celnego, jaki teraz mamy, to widać, że są sygnały, że dojdzie do jego przedłużenia?
0: Poprawdzie obu stronom na tym zależy. Z jednej strony się bardzo często mówi w kontekście Iranu, że zbliżają się wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, tak więc Trump będzie chciał się pochwalić jakimś sukcesem. Z drugiej strony to się bardzo często pomija, w Chinach w przyszłym roku będzie zjazd partii, na którym oceniona zostanie działalność Xi Jinpinga i właśnie Xi też chce się pokazać jako skuteczny przywódca, dobry dyplomata i tutaj to utrzymanie rozejmu obu stronom jest na rękę. Poza tym mimo wszystko obie strony nie są gotowe na pełnoskalową wojnę handlową. Natomiast czy coś uda się osiągnąć coś ponad takie zwykłe przedłużenie, no przynajmniej do tej wizyty, zapowiedziałem już bodajże na wrzesień, wizyty Xi Jinpinga w Stanach Zjednoczonych i planowanych na przełom października, listopada, w takich wydarzeniach jak Forum Wspólnoty Azji-Pacyfiku. No to tutaj byłbym bardzo sceptyczny.
1: No, ja się też zastanawiam nad jedną rzeczą. Tu zwrócili uwagę niektórzy obserwatorzy na to miejsce, które tym razem wybrano na taką, powiedzmy, mniej formalną część tej wizyty, chociaż ona jest bardzo formalna pod każdym względem. To znaczy zwiedzanie tej świątyni nieba. Poprzednim razem, 9 lat temu, Trump zwiedzał w towarzystwie Xi Jinpinga zakazane miasto. Teraz to była, no, pochodząca z tego samego, jeśli się nie mylę, okresu, ta świątynia nieba. Takie miejsce, w którym kiedyś chińscy cesarze modlili się o dobre zbiory i o dobrobyt. I to jest dokładnie to samo miejsce, w którym ponad 50 lat temu, a tylko nieco ponad 50 lat temu, był Gerald Ford, który odwiedził wówczas Chiny w 1975 roku. No i od tamtej wizyty się zaczęło takie stopniowe ocieplenie w relacjach amerykańsko-chińskich. No koniec końców ono się skończyło tym, że same Chiny przeszły za Deng Xiaopinga pewne przemiany. To pewnie nieprzypadkowo wybrano to samo miejsce na zwiedzanie, no bo w Pekinie, jak rozumiem, nie brakuje historycznych, zabytkowych miejsc.
0: Czy nie brakuje? Z jednej strony ten symbolizm, o którym pan redaktor wspominał, to jest istotne. Chińczycy przywiązują do tego dużą wagę. Pytanie, czy strona amerykańska odczyta ten komunikat. Z drugiej strony właśnie zakazane miasto już było, przy czym świątynia jest na dobrą sprawę częścią tego samego kompleksu, powiedzmy tego pałacowo-administracyjnego. I

0: w tym kontekście powiedzmy, że to był logiczny następny obiekt. No, obiektów jest wiele, ale one też mają swoją hierarchię. I tutaj, jak już było zakazane miasto, to zostają dalsze kompleksy związane właśnie z tym obiektem.
1: No ale Chiny pewnie liczą na to, że byłoby nowe otwarcie w relacjach amerykańsko-chińskich, bo komu ono jest tak naprawdę bardziej potrzebne? Pekinowi czy Waszyngtonowi?
0: I to jest bardzo dobre pytanie, na które trudno odpowiedzieć. Ja bym ujął to z trochę innej strony. I Stany Zjednoczone i Chiny mają bardzo konkretne oczekiwania wobec drugiej, wobec siebie nawzajem. Problem w tym, że nie są w stanie tych oczekiwań spełnić. W przypadku Chin to chodzi przede wszystkim o pozostawienie przez Stany Zjednoczone Tajwanu na pastwę losu, w zasadzie Chińskiej Republiki Ludowej, na co prezydent Trump nie może pójść, bo wtedy kongres łącznie z republikanami to zrobi mu bardzo dużo trudności i nieprzyjemności, a do tego może wyjść na słabe usza, czego sam będzie starał się uniknąć. Natomiast Amerykanie oczekują od Chińczyków wprowadzenia bardzo poważnych reform gospodarczych, które by w zasadzie podkopały cały, czy wywróciły cały obecny system do góry nogami, a to z kolei w odczuciu komunistycznej partii Chin byłoby zagrożeniem dla jej władzy. Tak więc tak naprawdę jedyne, co zostaje, to jakieś rozejmy, gładkie słowa, wspólne zdjęcia, uściski, bo w rzeczywistości to pole do negocjacji jest wbrew pozorom bardzo ograniczone.
1: No, na pewno takich różnych gestów tutaj nie brakowało. Trump chwalący Chińczyków, podkreślający to, jak ta kultura chińska jest ważna i bogata. Z kolei Xi Jinping
0: witaj, nazywający Xi Jinpinga wybitnym przywódcą.
1: Tak. No a Xi Jinping się rewanżujący tym, że przyjmuje Trumpa z taką dużą pompą. Już od samego lądowania w Pekinie to tak właśnie wygląda. No tylko właśnie poza gestami możemy się czegoś spodziewać, czy to jednak trzeba poczekać do tej jesieni, do tej rewizyty chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych?
0: Ja bym czekał i nie liczył na żadne przełomy. Pamiętajmy, że większość takich rozmów, znaczy prezydent Trump, prawda, kładzie bardzo duży nacisk na tą osobistą dyplomację, jego relacje z przywódcami innych krajów. No, ale w praktyce współczesne państwa działają tak, że rozmowy są prowadzone naprawdę ważne rozmowy są prowadzone na coraz niższych szczeblach. No, tu będą się spotykać komisje wyznaczone przez odpowiednie ministerstwa czy inne organy i to będzie powoli szło w górę, a w końcu będzie jakieś spotkanie przywódców, na którym podadzą sobie ręce, zrobią zdjęcie i ogłoszą, prawda, wynegocjowanie przełomowej umowy, która w praktyce przełomowa nie będzie, nawet może okazać się niemożliwa do realizacji.
1: A kwestia Tajwanu, na ile to może być w relacjach amerykańsko-chińskich w tym momencie ważny problem czy ważna kwestia? No bo z jednej strony Amerykanie bardzo dużo uzbrojenia Tajwanowi sprzedali, ale kiedy teraz przed tą wizytą padały pytania o to, czy Tajwan zostanie położony i jego bezpieczeństwo na stole jako element przetargowy, to Pete Hegseth, szef Pentagonu, no nie chciał tego wykluczać. W ogóle nie chciał nic odpowiadać. Uciekał od odpowiedzi.
0: Tutaj się nie, powiedzmy, że tutaj sekretarzowi Hegsethowi się nie dziwię, bo to cały czas jest tam, no już od półwiecza niemalże, amerykańska polityka.

0: dotyka strategicznej niejednoznaczności. Znaczy tak naprawdę Chiny mają nie wiedzieć, jak Stany Zjednoczone zachowają się w przypadku ich inwazji na Tajwan, ale to też jest wymierzone, ta niejednoznaczność jest wymierzona w Tajwan. Chodzi o to, żeby zniechęcić do jednostronnej deklaracji niepodległości jako Tajwan. To jest ta czerwona linia dla Pekinu, o której chińscy oficjele cały czas mówią. I to bardzo często przypomina dyskusję ślepego z głuchem, albo ten o chlebie, tamten o niebie. No, Chińczycy cały czas nie dla jak to oni mówią, separatystów czy niepodległości Tajwanu. Amerykanie po prostu mówią, że nie ma mowy na siłowe rozwiązanie kwestii tajwańskiej. Tutaj też sprawa wbrew pozorom ma dużo szersze znaczenie, nie tylko dla stosunków chińsko-amerykańskich. Przede wszystkim w ostatnich miesiącach sojusznicy Stanów Zjednoczonych w rejonie Indo-Pacyfiku zaczęli zajmować coraz bardziej konkretne stanowisko w sprawie Tajwanu. Przede wszystkim Japonia i premier Sanae Takeichi, która stwierdziła w parlamencie, że chińska inwazja na Tajwan stworzyłaby sytuację egzystencjalnego zagrożenia dla Japonii, na co Pekin zareagował histerycznie. No ale właśnie mamy tu sytuację. Japonia, Filipiny, Australia zaczynają zajmować coraz bardziej konkretne stanowisko. Czyli coś, o co Stany Zjednoczone zabiegały u nich od dawna. No i to nagle właśnie oni zajmują bardziej konkretne stanowisko, spełniają żądania Waszyngtonu, a Waszyngton dokonuje w tym momencie wolty. No niby nic dziwnego w administracji Trumpa, czy raczej prezydencie Trumpie, można się spodziewać dokładnie czegoś takiego. Natomiast to znowu uderza w spójność sojuszy, w wiarygodność Stanów Zjednoczonych. Chociaż no, z drugiej strony tak naprawdę państwa demokratyczne Indo-Pacyfiku nie mają, podobnie jak państwa europejskie, nie mają innego, za bardzo innego wyboru, jak no, cały czas trwać przy Waszyngtonie, niezależnie od tego, co aktualny lokator Białego Domu robi.
1: No tak, to nie jest łatwa sytuacja, bez wątpienia. Zastanawiam się, jak to skomentować, ale no, takich żeśmy czasów dożyli, to jest chyba najlepsze określenie. Natomiast wracając do samych tych relacji też chińsko-amerykańskich, no, ta delegacja, która pojechała do Pekinu, bardzo duża delegacja, w której są prezesi koncernów, tych ważnych, tych technologicznych. Co z tego może wyniknąć? Jakieś na poziomie takim trochę niższym jakichś umów handlowych? No, przedstawiciele Boeinga nie bez przyczyny. Ostatnio Chiny bardzo często z tego korzystały, że żeby jakoś wykonać gest w jakąś stronę, to kupowały samoloty. Tak było, kiedy odwiedzali Keir Starmer, czyli premier Wielkiej Brytanii, kiedy prezydent Francji Emmanuel Macron, to w Airbusy się chińskie linie lotnicze zaopatrywały, to teraz się zaopatrzą w Boeingi?
0: Znaczy, można powiedzieć, że prezydent Trump jest głównym sprzedawcą Boeinga, bo praktycznie każda jego wizyta to kończy się kupnem większej czy mniejszej liczby samolotów tego producenta. Natomiast co do amerykańskich przedsiębiorców, no tutaj też mogliśmy obserwować jednak rozgrywki, powiedzmy pałacowej intrygi w Waszyngtonie, bo jeszcze we wtorek rano twierdzono, że prezes NVIDII Jensen Huang nie będzie lecieć do Pekinu. W środę okazało się, że jednak poleci. Będzie też Elon Musk, ale tak naprawdę tutaj są przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy mają już interesy w Chinach. No, Boeing, który może sporo uzyskać, Nvidia, która chce sprzedawać swoje

0: układy scalone do Chin, czy Tesla, która walczy o przetrwanie, jeszcze nie przetrwanie, ale utrzymanie się na chińskim rynku. Tak więc znowu tutaj trudno mówić o jakichś przełomach i otwarciach, raczej walce o swoje dotychczasowe interesy, bo mimo wszystko zwróćmy uwagę, jednak japońskie, amerykańskie firmy coraz częściej przenoszą produkcję poza Chiny. Amerykański kapitał też odpływa z Chin, że kolejne fundusze, kolejne chińskie firmy, chińskie podmioty lądują na czarnej liście Departamentu Handlu, Departamentu Sprawiedliwości. A to oznacza, że amerykańskie podmioty nie mogą tam inwestować. Tak więc znowu obserwujemy tutaj dużo takiego teatru i wracamy do tego, o czym już mówiłem. Donald Trump chce, otwarcie mówi, że chce szerszego otwarcia, większego otwarcia chińskiego rynku dla amerykańskich przedsiębiorstw. To by znowu wymusiło wprowadzenie zmian w chińskiej gospodarce, które by wywróciły obecny system do góry nogami, a na to ze strony komunistycznej partii nie ma i nie będzie zgody.
1: No to przed nami jeszcze kawalątek tej wizyty, bo jutro Donald Trump wraca do Stanów Zjednoczonych. To ja rozumiem, że wszystko co najważniejsze to już się wydarzyło.
0: No, nie chwal dnia przed zachodem słońca i wizyty przed jej końcem. No, zostało jeszcze kilkanaście godzin, podczas których dużo może się wydarzyć.
1: Co na przykład? Bo obecnie to już mamy taką godzinę, że się nic nie wydarzy, bo w Chinach jest noc.
0: Środek
1: tak,
0: nocy.
1: Środek tak. Nocy. Tak, trzecia godzina dochodzi w nocy.
0: O, a to powiem tak, zastrzelił mnie pan tym pytaniem, bo trudno przewidywać, co będzie. No
1: jest to jakiś dwumecz, no będziemy mieli tą rewizytę w jesienią, więc wydaje mi się, że teraz te kilka miesięcy, że tak zaryzykuję, że tu się nie miało skończyć żadnym przełomem, coś się miało zacząć, co się być może skończy we wrześniu, bo to będzie krótko przed wyborami połówkowymi, to Trumpowi się przyda wtedy jakiś big beautiful deal, jak on to lubi mówić, wielka piękna umowa.
0: Tak, Xi Jinping będzie rok przed zjazdem partii, tak więc też będzie mu się bardzo przyda jakiś duży sukces. Tylko znowu, obie strony nie są w stanie spełnić swoich oczekiwań. Niestety.
1: No tak, bo one są rzeczywiście duże i w bardzo wielu obszarach niestety dla nich sprzeczne. No ale tak to jest, jak te najważniejsze, największe mocarstwa światowe siadają do rozgrywki między sobą, to ona nigdy nie będzie prosta, nigdy nie będzie szybka i nigdy nie będzie pozbawiona jakichkolwiek raf, jakie mogą się wydarzyć po drodze. Na razie
0: oczywiście.
1: Trump jeszcze jest w Chinach, jutro dopiero będzie do Stanów Zjednoczonych wracał, więc będziemy oczywiście się tej wizycie do samego jej końca bacznie przyglądać. Paweł Berendt, doktor Paweł Berendt, ekspert Instytutu Boyma, był moim państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Ja również państwu za uwagę dziękuję i za to, że słuchali państwo magazynu Świat w powiększeniu. Michał Strzałkowski, życzę państwu dobrego wieczoru. No i mówię także do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: I teraz patrz, najpierw kozujesz, potem podajesz.
8: Tak?
7: Dokładnie tak.
8: Jej, udało się, widzisz?
7: Pięknie, teraz jeszcze raz.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Poszukiwany przez wymiar sprawiedliwości były wiceminister Marcin Romanowski publikuje nagranie, ale nie zdradza miejsca pobytu. Zmarł senator i scenarzysta filmowy Krzysztof Piesiewicz. Po imprezie techno dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany. Minęła godzina 21. Ewa Worobiec, zapraszam. Śledczy ustalają miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Były wiceminister opublikował dziś w mediach społecznościowych nagranie.
2: Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa. I będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska. To był ważny etap mojej działalności, etap, w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje. Dokumentowałem bezprawie, reagowałem na kolejne szkodliwe działania władzy i broniłem spraw, które dla Polski są fundamentalne.
1: Prokurator Anna Adamiak powiedziała, że prokuratura przyjrzy się nagraniu bliżej.
3: Jeżeli chodzi o przydatność tego zapisu dla nas, to oczywiście prokurator się zapozna z tym nagraniem i się zorientuje, czy są jakieś techniczne możliwości ustalenia, gdzie to nagranie mogło powstać.
1: Były wiceminister sprawiedliwości od niedawna do niedawna przebywał na Węgrzech razem ze Zbigniewem Ziobro. Obaj politycy uzyskali tam azyl polityczny, jednak po przegranych wyborach przez Viktora Orbana Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a miejsce pobytu Marcina Romanowskiego jest nieznane. Prokuratura postawiła mu 11 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Jutro olej napędowy ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 85 groszy, benzyna 95, 6 zł i 39 groszy, a 98-oktanowa 6 zł i 98 groszy, informuje resort energii. Minister Miłosz Motyka powiedział, że program ceny paliw niżej został przedłużony do końca miesiąca.
4: Jak będzie kształtowała się sytuacja w czerwcu i w miesiącach wakacyjnych? Tę decyzję podejmiemy w kolejnych tygodniach. Ustawa obowiązuje do końca czerwca, więc pewnie będziemy chcieli jako resort energii gdzieś do połowy czerwca, do tych pierwszych dni czerwca wypracować decyzję w tym zakresie, czy ta podstawa prawna zostanie też przedłużona.
1: Program ceny paliw niżej został wprowadzony po blokadzie cieśniny Ormus i w związku ze wzrostami cen paliw na światowych rynkach. Odszedł wybitny człowiek kultury i życia publicznego, tak o śmierci Krzysztofa Piesiewicza, mówią parlamentarzyści. Wiceprzewodniczący klubu KO Marek Sowa powiedział, że miał okazję poznać senatora.
5: Pan senator Piesiewicz przez 5 kadencji był senatorem, ale myślę, że wszyscy go głównie pamiętamy z jego działalności kulturalnej, filmowej, jego filmy nominowane do Oscara i taka pamięć o nim bez wątpienia pozostanie jeden z najwybitniejszych ludzi świata kultury. Myślę, że każdy go zapamięta jako człowieka bardzo życzliwego, o wysokiej takiej klasie niebywałej i tak pozostanie w naszej pamięci.
1: Marcin Skonieczka z Centrum przypomniał, że Krzysztof Piesiewicz łączył działalność w sferze kultury i polityki.
6: Był nominowany do Oscara za scenariusz do jednego z filmów Trzy kolory. Współpracował z polskim reżyserem Kieślowskim, więc te zasługi na pewno będą zapamiętane. No, trzeba to docenić, że miał duży wpływ na polską kulturę. I ze smutkiem przyjąłem dzisiaj informację o tej śmierci.
1: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Paweł Jaskanis, odwołany ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu w Wilanowie, poinformowała o tym w mediach społecznościowych minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie imprezy techno zorganizowanej przy muzeum w ubiegły weekend.
7: Ogromny hałas i śmieci pozostawione tuż przy rezerwacie przyrody Morysin. Tak wyglądał koncert muzyki elektronicznej przed pałacem w Wilanowie. Po kontrowersjach, jakie wywołało to wydarzenie, przede wszystkim z uwagi na wybór historycznej przestrzeni, powstałe szkody i wpływ na przyrodę, dyrektor placówki Paweł Jaskanis został odwołany. Ministra kultury Marta Cienkowska

0: Sieńkowska napisała w mediach społecznościowych, że nie zgadza się na działania, które uderzają w dobre imię muzeum. Według Pawła Jaskanisa impreza odbyła się na podstawie wymaganych zgód administracyjnych i w ramach przepisów o ochronie zabytków. Pełniącym obowiązki dyrektora został Piotr Górajec, dotychczasowy wiceszef placówki. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, poinformował prezydent stolicy. Rafał Trzaskowski podkreślił, że wynika to z orzeczeń sądów.
2: Mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jasno mówi, o jaką sytuację chodzi, jeżeli chodzi o transkrypcję. Mamy orzeczenia polskich sądów, NSA i to już pełną linię orzeczniczą, z których jasno wynika, że taka transkrypcja powinna być dokonywana. I nie ma tutaj żadnej możliwości po tych orzeczeniach jakiejkolwiek interpretacji, tylko ja jako szef Urzędu Stanu Cywilnego jestem również na mocy prawa europejskiego, jak i na mocy prawa polskiego zobowiązany dokonać takiej transkrypcji.
1: W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane uznawać prawnie związki jednopłciowe zawarte w innych unijnych krajach.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Prognoza pogody, nocy deszczowa w całym kraju z temperaturą od 4 do 9 stopni. Jutro burze we wschodniej połowie Polski, a na pozostałym obszarze deszcz. Temperatura w dzień od 12-15 stopni na zachodzie do 16-21 na wschodzie kraju.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest przeważnie dobra, miejscami bardzo dobra. Prąd generowany jest teraz przede wszystkim z węgla. Kilkanaście procent energii dostarczają odnawialne źródła. Instytut Meteorologii wydał 14 ostrzeżeń związanych z suszą hydrologiczną. Na południu województw podlaskiego i lubelskiego zagrożenie pożarowe jest duże.
3: Klimat.
4: 6 minut po godzinie 21.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
4: W Polskim Radiu 24 teraz trochę historii, taka lekcja historii, bo Konstytucja Kwietniowa przekształciła ustrój II Rzeczpospolitej, czyniąc prezydenta centralną postacią życia politycznego. Nowa ustawa zasadnicza była zwieńczeniem procesów zapoczątkowanych po zamachu majowym z 1926 roku. W Polsce wprowadzono de facto system prezydencki o charakterze autorytarnym. Ale czy faktycznie? O tym Paweł Wojewódka i jego gość. Zapraszamy.
3: Pomówmy o tym.
6: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panem profesorem Rafałem Chabielskim, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
7: Dobry wieczór.
6: Panie profesorze, ostatnio coraz głośniej słychać o tym, że należy konstytucję polską zmienić, najlepiej uchwalić nową. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odejście od systemu w Polsce gabinetowo-parlamentarnego, a przejście do systemu prezydenckiego, gdzie to prezydent ma największą władzę i prezydent jest tym organem, który tak naprawdę Polską rządzi. A ja lubię to powiedzonko, że historia lubi się powtarzać i cofam się do roku 1935, a dokładnie do 23 kwietnia, kiedy oto prezydent Ignacy Mościcki podpisał nową ustawę zasadniczą, zwaną Konstytucją Kwietniową, w której prezydent de facto stawał się władcą Polski, jak się tą konstytucję tak od deski do deski przeczyta.
7: Tak, mamy do czynienia z klasyczną, z klasycznym systemem prezydenckim, to znaczy takim, który prezydenta czyni no, pierwszą osobą w państwie w sensie kompetencji decyzyjnych. To znaczy on, ta władza skupiona jest, mówi się zresztą o tym, że wszystkie organa państwa są pod zwierzchnictwem prezydenta Rzeczypospolitej, a w jego osobie, czy też on skupia jednolitą i niepodzielną władzę. Mamy wychylenie wahadła skrajne, dlatego że przecież zaraz po pierwszej wojnie

0: Światowej, w momencie, kiedy Polska powstaje do niepodległego bytu, Sejm w 21 roku uchwalił konstytucję, no, użył pan tego pojęcia, która odpowiadała modelowi parlamentarno-gabinetowym. Prezydent jest słaby, znaczy słaby w sensie kompetencyjnym. On nie jest wybierany w wyborach powszechnych, tylko pośrednio przez Zgromadzenie Narodowe, Sejm z Senatem, i praktycznie rzecz biorąc pełni funkcję reprezentacyjną. A czynnikiem skupiającym wpływ na sytuację w Polsce, znaczy tym elementem władzy wykonawczej, jest premier. W roku 1926 Piłsudczycy dokonują zamachu stanu i
1: w maju
0: uznają, że model państwa, model ustrojowy powinien być zmieniony. I ta ustawa, o której mówimy, kwietniowa, jest właściwie zwieńczeniem tego, co stało się w 26 roku. To nie było łatwe. Trzeba było mieć większość sejmową, trzeba było to wszystko przygotować, trochę przygotować społeczeństwo, choć ono nie było jakimś aktorem aktywnym specjalnie, to znaczy raczej widzem niż aktorem. Ale to, co się dzieje między 26 a 35, to jest czas przygotowań do tego, żeby tę nową konstytucję, znaczy nowy model ustrojowy, bo to właśnie to jest istota, prawda? To jest nie tyle, no, jest to oczywiście ta nowa ustawa, ale nowy model ustrojowy, diametralnie różny od tego, z którym mieliśmy do czynienia, no nawet nie do 26, tylko później, bo mamy taką ciekawą historię, że Piłsudczycy, kwestionując ten model, którego emanacją była konstytucja z 21 roku, rządzą przecież cały czas, prawda, do 35 roku, rządzą w tym modelu ustrojowym, który usiłują podważać i którego sensowność podważają.
2: No tutaj ważnym chyba elementem tej konstytucji z 35 roku była odpowiedzialność prezydenta. Ona została określona jako odpowiedzialność przed Bogiem i historią. Prezydent de facto nie był odwoływalny. Nie można było nic zrobić po powołaniu prezydenta na to stanowisko.
0: Nie był przed nikim odpowiedzialny. No, Stanisław Mackiewicz, który zresztą był orędownikiem tej ustawy i przykładał rękę do jej powołania, powiedział, i to nie był zarzut, że ten ustrój jest absolutystyczny trochę, albo nie trochę. No właśnie absolutystyczny to jest taki, że nie ma, no bo w demokracji coś zawsze, jakaś instytucja władzy, każda instytucja władzy jest jakoś odpowiedzialna. Mamy możliwość pociągnąć do odpowiedzialności osoby zasiadające, czy osobę sprawującą ten urząd, odwołać. No tu nie.
2: No i tutaj jeszcze była taka historia z tą konstytucją, że de facto ustrój, który zostałby wprowadzony, znaczy został de facto wprowadzony, chociaż tak nie do końca. Niektórzy historycy mówią, że troszkę obawiano się wprowadzenia tak sztywnego tego nowego ustroju Polski.
0: No bo ta konstytucja była przygotowywana z myślą o marszałku Piłsudskim.
2: A marszałek Piłsudski w 1935 roku zmarł.
0: Znaczy marszałek Piłsudski zmarł po uchwaleniu tej konstytucji, no bo zmarł w maju 1935 roku, ale to jest z myślą o nim. To znaczy, że to jest człowiek, który wedle jego najbliższych współpracowników, jego obozu politycznego ma kompetencje, umiejętności, możliwości, zasługę do tego, żeby pełnić taką funkcję w państwie.
2: Ostatnio bardzo modne jest liczenie artykułów i spojrzenie na ustawy w sposób objętościowy. Im ustawa bardziej duża, to może być zła. No a ta konstytucja rzeczywiście tych artykułów ma niedużo i rzeczy na przykład dotyczące prezydenta są bardziej rozbudowane niż rzeczy dotyczące rządu. Tak naprawdę to nawet widać po ilości artykułów, że rząd zostaje sprowadzony tylko i wyłącznie do takiego bieżącego administrowania.
0: Tak, znaczy rząd w tej ustawie pomyślany jest jako instytucja powoływana, znaczy premier powoływany jest przez prezydenta i jest właściwie taką emanacją prezydenta. To znaczy, no prezydent nie rządzi w sposób bezpośredni, ale rządzi przez rząd, który powołuje. Więc rząd jest wykonawcą poleceń prezydenta. A wracając jeszcze do tych dyktatorskich możliwości, to No problem polegał na tym, że osoba, która wykonywała

0: Wała ten urząd, to znaczy, no, którego nie wykonał, nie wykonywał marszałek Piłsudski z powodu, o którym wspomnieliśmy, czy Ignacy Mościcki zupełnie się do tego nie nadawał. Tak? To jest raczej człowiek, Piłsudczyk, prezydent od zamachu, od czasu, od 26 roku. Ale to nie jest osoba, która ma ambicje, nie mam wrażenia, mentalność i umiejętności pełnienia, korzystania z tych prerogatyw.
1: Naukowiec, inteligent.
0: Tak, no tak. Tak.
1: Intelektualista, tak, mówią
0: który,
1: niektórzy.
0: Który wszedł do władzy, wszedł do polityki w 26 roku, nie z myślą o tym, że on będzie po 9 latach pełnił funkcję prezydenta w takim formule ustrojowej. Towarzyszyły Piłsudczykom wtedy w 26 roku hasła sanacji, uzdrowienia życia politycznego. On był poza życiem politycznym. Przed 26 rokiem nic nie można było mu zarzucić. Więc on został też ubrany w taką formułę, którą nie bardzo wiedział, jak sobie poradzić. Bo pomógł mu trochę w tym marszałek Ryć-Śmigły, który został wbrew konstytucji, nie ma mowy w konstytucji o tym, zdefiniowany jako druga osoba w państwie po panu prezydencie. Marszałek Śmigły-Ryc widzi siebie znakomicie w realiach tej konstytucji i gdyby nie wybuchła wojna, prawdopodobnie ułożyłoby się to w ten sposób, że w 40 roku prezydent Mościcki zakończyłby kadencję, ona by upłynęła, no a wtedy, korzystając z prerogatyw konstytucji, prezydent miał wpływ na wybór swojego następcy, zostałby tym prezydentem Ryć-Śmigły. To tak miało wyglądać, prawda? Więc biorąc pod uwagę to, że nie ma Piłsudskiego, ale jest osoba, która chętnie by się na tym stanowisku widziała i korzystała z prerogatyw, ta konstytucja miała działać w takim wymiarze od roku 1940. No, stało się tak, jak się stało i prezydentem do końca, do 1939 roku był
1: profesor
0: Mościcki, ale broń Boże, nie możemy go podejrzewać o jakieś dyktatorskie zapędy.
1: Tak, profesor Mościcki, jak wspominają osoby, które znały profesora, bardzo lubił celebrę, ale to wynikało, to umiłowanie celebry z miejsca, w którym co właściwie całe życie pracował, czyli uniwersytety, politechniki, nauka i zwracanie się per panie profesorze, i to bardzo było ważne dla Ignacego Mościckiego.
0: Tak, to jest takie trochę przesunięcie czasu, bo czas zaczyna biec szybko i to jest człowiek, który daje sobie radę po 26, no ale przypomnijmy, przecież on wykonuje obowiązki prezydenta na mocy ustawy 21 roku, prawda? Natomiast nie bardzo mam wrażenie, czuł się dobrze, dostawszy te kompetencje, które niosła ustawa 35 roku, no ale uznano, że nie będzie zmian personalnych. Jeśli nie ma marszałka Piłsudskiego, na tym stanowisku zostaje profesor Mościcki.
1: Ja położyłem dwie konstytucje koło siebie. Obecną polską obowiązującą i tą z 35 roku i zacząłem porównywać. No, brakuje mi w konstytucji 35 roku artykułów tak naprawdę dotyczących praw obywatelskich obywateli Rzeczpospolitej, tej drugiej Rzeczpospolitej. Tam to jest absolutnie tak szczątkowo opisane, że no, myślę sobie, co by dzisiaj obecny Trybunał Konstytucyjny mógł zrobić przy tak szczątkowo opisanych prawach obywatelskich Polaków.
0: To, że ich nie ma, nie jest przypadkiem. Filozofia polityczna Piłsudczyków zakładała, że obywatel musi liczyć się z tym, że kategorią nadrzędną jest państwo.
1: Władza.
0: Władza. Nie, państwo. To znaczy nikt nie odbiera tym obywatelom praw, którymi do tej pory dysponowali, choć rzeczywiście no, jest mowa w artykule, na przykład nie ma takiego artykułu o wolności prasy w ogóle. Tak? To jest szalenie rozbudowany w ustawie 21 roku. Mowa jest o wolności sumienia, słowa i zrzesze. Wszystko jest w jednej formule zamknięte. Ale filozofia, o której mówię, sprowadza się do tego. Najważniejszą organizacją, w obrębie której my realizujemy swoje potrzeby, jest państwo. I w momencie, kiedy korzystamy z wolności, to musimy pamiętać, że ta wolność ma wyraźną granicę. Tą granicą jest do

0: dobro państwa, że ten zwrot jest użyty także, także w ustawie, więc o ile ta pierwsza, jeśli mamy możliwość porównania konstytucji 21 roku z 35, to ta pierwsza jest konstytucją, która została napisana w imieniu jednostki, jeśli tak można powiedzieć, w obronie praw jednostki, z myślą o niej. Rzeczpospolita wolnych, równych ludzi. A ta druga została napisana z myślą o tym, żeby chronić państwo. To znaczy, żeby obywatele doszli do przekonania, że wszystkie swoje interesy, ambicje, prawa, oni muszą zmieścić w strukturze państwa i nie naruszać jego interesów. I towarzyszyło temu jeszcze jedno przekonanie, dosyć groźne dla ładu demokratycznego, właśnie wywracające go na nicę w stosunku do pierwszych lat niepodległości, że mamy do czynienia z zanikiem partii politycznych. To jest teza, którą Piłsudczycy bardzo chętnie operowali. To znaczy, że partie polityczne czy stronnictwa polityczne są właściwie anachronizmem już, bo one powstały po to, żeby wywalczyć niepodległość. Niepodległość została wywalczona i teraz one po 1918 roku zajmują się sobą albo realizują własne interesy. Ich interesy są sprzeczne z interesami państwa, a wcale nie zbieżne z interesami obywateli. I stąd ta idea państwa, w obrębie którego te wszystkie ambicje zostaną obywatelskie, jednostkowe będą realizowane, a przestaną istnieć partie, które to społeczeństwo dzielą, konfliktują i tak dalej.
1: I wtedy właśnie ukuto ten termin partyjniactwo i wielu Piłsudczyków cały czas owo partyjniactwo, to zderzanie się różnych poglądów, bardzo krytykowało.
0: Blok polityczny, który został powołany do życia na potrzeby wyborów, pierwszych wyborów po 28 roku, po 26 roku, one były w 28, bezpartyjny blok współpracy z rządem. Łatwo powiedzieć, partie są niepotrzebne, no jak są wybory, to co mamy zrobić, prawda? Ale ta nazwa, bezpartyjny blok współpracy z rządem, ona jest przejawem sposobu myślenia Piłsudczyków. To znaczy, możemy się różnić pochodzeniowo, politycznie, ideowo, ale decydujmy się, czy powinniśmy wspólnie działać, mimo różnic, wspólnie działać dla państwa. No tutaj się mówi współpracować z rządem. Notabene wtedy premierem był Józef Piłsudski. No, pierwsza nazwa BBWR, Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego. Ale w tym pomyśle na wybory 28 roku też jest zawarta, znaczy widać tę ideę antypartyjną, która de facto jest trochę ideą antydemokratyczną, prawda? No bo mamy własne państwo, myślimy w różny sposób i mamy w związku z tym prawo zrzeszać się w takich organizmach, w jakich sobie życzymy.
1: Właśnie przypomniałem sobie, że to słynny premier Sławoj Składkowski, Sławojka, prawda? Dlatego mówię, ten budyneczek przy każdym gospodarstwie w Polsce musiał stać. Bardzo tego premier Sławoj Składkowski pilnował. Podobno prosił za każdym razem, żeby mu pokazać, czy udanego rolnika taki budyneczek jest z tym serduszkiem. To właśnie Sławoj Składkowski wydał okulnik, który czynił marszałka Rydza Śmigłego pierwszym po prezydencie. Obywatelem Rzeczpospolitej.
0: No i właśnie, to jest problem. Życie polityczne i ambicje polityczne wchodzą w kolizję z konstytucją. Nie ma w konstytucji, możemy ją wertować. No, mówię o konstytucji 1935 roku. Nie ma tam żadnej mowy o kimś, kto jest drugą osobą w państwie. Wszystkie prerogatywy, najważniejsze prerogatywy, są oddane w ręce prezydenta.
1: Ale teraz tak na poważnie, cały czas rozmawiamy na poważnie. Czy ta konstytucja mogłaby spowodować to, że Polska przeszłaby na pozycje podobne jak Republika Włoska, czy Trzecia Rzesza?
0: Mnie się wydaje, że trochę tak. Proszę zwrócić uwagę, że to jest w ogóle tendencja w Europie. Prawda? Bo dzisiaj jesteśmy skłonni myśleć, że totalizm to są Niemcy hitlerowskie. No Europa po pierwszej wojnie światowej idzie w takim kierunku równościowo-liberalnym, a potem dokonuje się zwrotu. To są wszystko fascynujące rzeczy, biorąc pod uwagę niedługi okres czasu. No 20 lat dla polityki to nie jest dużo. No? I Polska jest tego bardzo dobrym przykładem.

0: Ładne. To znaczy, to jest trochę wynika z układu sił na scenie politycznej, trochę z rozczarowaniem demokracji, bo ona ma swoje strony nie najlepsze. To wiemy o tym. Natomiast szukanie rozwiązania, które nie niszcząc standardu demokratycznego, utemperuje te takie przejawy bardzo anachronistyczne, takie przejawy wolnościowe, które naruszają dobro wspólne. To był bardzo uczulony Piłsudski po 26 roku. To znaczy szukanie jakiejś formuły, która zdyscyplinuje trochę społeczeństwo. Nie odbierze mu praw, ale spowoduje, że ono będzie funkcjonowało w takiej formule, jaką jest państwo, dysponujące narzędziami, które mogą temperować te wszystkie jakieś zbyt wybujałe temperamenty polityczne i ambicje.
1: Panie profesorze, już pan o tym powiedział, że społeczeństwo, ówczesne społeczeństwo polskie trochę obok tej konstytucji stało tak naprawdę, bo chyba większość ówczesnych obywateli RP może nie do końca zdawała sobie sprawę, w którym kierunku to poszło.
0: Ja mam wrażenie, że tak było, a poza tym proszę zwrócić uwagę, że ona jest, na dzisiejszy standard możemy śmiało powiedzieć, że ona jest niedemokratyczna. Ale przecież na przykład partie polityczne, większości, te wielkie siły polityczne, większości antyrządowe, one funkcjonują dalej. W 1938 roku były wybory samorządowe, które były wyborami w pełni demokratycznymi, efektem czego cały szereg środowisk, partii czy osób, polityków opozycyjnych, którzy zdobyli władzę, którzy wygrali, byli prezydentami. No, nasz w Warszawie, mówię, nasz prezydent Starzyński nie mógł być wybrany. Tylko był
1: komisarzem.
0: Był komisarycznym prezydentem, prawda, czy mianowanym. No to jest tego przejaw, prawda? Więc z jednej mamy do czynienia z taką sytuacją, że z jednej strony mamy ustawę, o której skali demokratyczności, jeśli tak można powiedzieć, nie można wiele dobrego powiedzieć, ale z drugiej strony ten ład demokratyczny nie został całkowicie zlikwidowany, a wprost przeciwnie.
1: Czyli co, społeczeństwu udało się wybronić przed zakusami władzy?
0: Ta która... tkanka życia społecznego, spluralizowanie tego społeczeństwa, te partie, które jakoby były skazane na obmarcie, jeśli się ich nie zlikwiduje, to one same obumrą, bo społeczeństwo się od nich odwróci, no to się wszystko, te tezy okazały się nieprawdziwe. I gdybyśmy mieli próbować nazwać ten system polityczny w Polsce, czy sytuację polityczną przed wybuchem wojny, no to ona nie jest łatwa znaczy nie jest łatwe znalezienie jednego określenia. Ustawa jest niedemokratyczna, czy jak chciał Stanisław Mackiewicz, wręcz absolutystyczna, ale demokracja, różnorodność, możliwość wyrażania własnego stanowiska jest szanowana.
1: No trochę mnie pan pocieszył, bo słuchając tych różnych propozycji i pomysłów z różnych środowisk politycznych o zmianie w Polsce systemu politycznego na system prezydencki, no tak troszkę wzbudza niepokój w pewnych polskich środowiskach. I z drugiej strony nie wiem, czy Polacy są na to gotowi, kiedy po tylu latach doświadczeń i zwłaszcza po tym doświadczeniu Solidarności zaakceptowaliby jednego nieomylnego, silnego przywódcę.
0: Pozwólmy, jeśli można, konkluzję do tego, o czym pan powiedział. To znaczy, niech o tych sprawach może decyduje społeczeństwo także, prawda? Które, można powiedzieć trochę złośliwie, że politycy bardziej korzystają na dobrej lub złej dla siebie konstytucji, no ale to społeczeństwo jest odbiorcą tego ładu ustrojowego, prawda? To znaczy, dobrze by było, gdyby ten proces był procesem ewentualnej zmiany. No, trzeba się zapytać ludzi, i nie mówię to o sytuacji dzisiejszej, tylko w ogóle, czy pytać ludzi, w jakim państwie, w jakim ustroju chcecie żyć. Jeśli oni powiedzą, że chcą w absolutystycznym, no to jest rzeczywisty problem, coś z tym trzeba zrobić. Ale myślę, że będą przede wszystkim optować za tym, żeby mieszkać w państwie, którego końcem konstytucyjnym jest ustawa, która daje wolności i szanuje odmienności.
1: No tak, był w Europie już jeden taki przywódca, Ludwik XIV, który mówił o sobie: ja to Francja.
0: A to było dawno temu.
1: To było dawno temu, ale historia, jak pan wie, panie profesorze, lubi się powtarzać i nie chciałbym, żeby któryś z polskich polityków mówił: ja to Polska, bo i pan, i ja ową Polską jesteśmy. Bardzo serdecznie

0: Do domu wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 21.30, Ewa Worobiec, zapraszam. Nadchodzi załamanie pogody. Jutro trzeba spodziewać się intensywnych opadów deszczu w całym kraju, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
3: Już w piątek miejscami może padać intensywnie, najczęściej do około 30 mm, jednak lokalnie podczas tych burz możliwe będą wyższe wartości. Największe ryzyko tych silnych opadów obejmować będzie pas od południowego zachodu przez południe, centrum, północ i północno-wschodnią część kraju. Będzie również widoczny duży kontrast termiczny.
2: Na zachodzie ma być jutro maksymalnie 14 stopni, a na wschodzie termometry pokażą powyżej 20. Osoby, u których zdiagnozowano stwardnienie rozsiane, mają problem z dostępem do nowoczesnego leczenia, alarmują neurolodzy. Narodowy Fundusz Zdrowia zmniejszył w tym roku kontrakty na leczenie tej choroby. Ponadto mniejsze szpitale, które są w trudnej sytuacji finansowej, nie chcą przyjmować nowych chorych, mówi kierownik Kliniki Neurologii Szpitala Klinicznego w Rzeszowie, dr Iwona Rościszewska-Żukowska.
4: Przenoszenie pacjentów do większych placówek również jest błędnym kołem, ponieważ za chwilę te duże szpitale też podejmą decyzję o przestaniu włączania do programów lekowych nowych pacjentów. Tak już się stało w dwóch moich sąsiednich województwach, dlatego też pacjenci migrują do województwa podkarpackiego.
2: Na stwardnienie rozsiane choruje w Polsce prawie 50 tysięcy osób. Każdego roku diagnozuje się ponad 2 tysiące nowych chorych, którzy potrzebują nowoczesnego leczenia. Wszyscy pasażerowie statku wycieczkowego Hondius ewakuowani do Holandii mają negatywny wynik testów na hantawirusa. Mimo to przez najbliższe 6 tygodni będą objęci kwarantanną. Do tej pory hantawirusem zaraziło się 10 osób, 3 z nich, w tym holenderskie starsze małżeństwo, zmarły. Hondius ma przypłynąć do Rotterdamu w niedzielę. Premier Donald Tusk zaprasza na tegoroczną Noc Muzeów. W mediach społecznościowych opublikował nagranie, w którym w żartobliwy sposób zachęca do odwiedzenia siedziby rządu w najbliższą sobotę.
5: Właśnie podjąłem decyzję o odtajnieniu tych ważnych dokumentów. Noc Muzeów w kancelarii premiera. W sobotę od godziny 16.
2: W Noc Muzeów włącza się też Polskie Radio. Zwiedzający będą mogli zobaczyć od środka siedzibę główną przy Alei Niepodległości i budynek radiowej Trójki przy Myśliwieckiej w Warszawie. W programie przewidziano zwiedzanie archiwów, studiów nagraniowych, grę audionauci oraz koncerty w studiu imienia Władysława Szpilmana. Atrakcje rozpoczną się w sobotę o godzinie 19.
6: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 21.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Politycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się na wyjazdowym posiedzeniu klubu. Przemysław Czarnek miał zarzucać Mateuszowi Morawieckiemu, że zależy mu na rozbiciu partii. Usłyszał w odpowiedzi, że radykalizuje Prawo i Sprawiedliwość. Przyszłością stowarzyszeń w partii zajmie się w najbliższym czasie Komitet Polityczny PiSu. I od tego zaczniemy stan dnia.
1: Dnia.
6: A gościem stanu dnia jest dr Emilia Zakrzewska, politolog i medioznawca, Uniwersytet Warszawski. Dobry wieczór, pani doktor.
7: Dobry wieczór.
6: Panie doktor, jakiś czas temu były uśmiechy, była kolacja u posła Bielana, było spotkanie prezesa Prawa i Sprawiedliwości z Mateuszem Morawieckim. Miała zapaść decyzja, że przecież te stowarzyszenia wewnątrz PiSu mogą dalej funkcjonować i nie chodzi przecież o rozbijanie partii. Teraz na tym wyjazdowym posiedzeniu klubu podobno miała zapaść wstępna taka decyzja, że wszystkie stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości zostaną zlikwidowane. Skąd taka zmiana, pani doktor, pani zdaniem?
7: Od samego początku te uśmiechy, o których pan wspomina, to była dobra mina do złej gry. Z racji tego, że już od dłuższego czasu trudno było pogodzić interesy Mateusza Morawieckiego i jego nowego stowarzyszenia, a także osób, które go popierają, z ogólną działalnością i tym profilem radykalnym, który przyjął PiS. Więc dla pozorów zakładam, że prezes Jarosław Kaczyński podjął decyzję, aby personalnie

0: nie uderzać w Mateusza Morawieckiego i nie mówić o tym tylko, że jego stowarzyszenie jest niemożliwe do funkcjonowania i niemożliwe i nie jest możliwe, żeby tylko jego stowarzyszenie nie działało, podjął taką decyzję o tym, że żadna forma stowarzyszeń nie będzie dozwolona. Więc to jest taka próba zamaskowania tej decyzji tak, żeby wprost nie uderzała ona w stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego.
1: Czyli jeżeli nie ma zgody, to niczego nie będzie. To proszę posłuchać komentarzy. Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości no, nie wyobraża sobie, żeby wewnątrz partii był premier budował zaplecze dla swojej nowej inicjatywy.
2: Pan prezes jest zaniepokojony jednak, bo dochodzą do niego, jak rozumiem, sygnały, które świadczą o tym, że taka działalność się poza partią odbywa w ramach tej inicjatywy stowarzyszeniowej i że to po prostu jest niedopuszczalne. Ja to absolutnie podzielam ten pogląd pana prezesa. Rzeczywiście partia musi być jednością, musi działać wspólnie, nie może być kakofonii przekazu.
1: No i teraz pytanie, jak tę jedność stworzyć, skoro partia ma dwa płuca i ewidentnie każde płuco oddycha trochę w innym rytmie.
0: Tak, od dłuższego czasu ten profil działalności, te założenia, rezultaty, w ogóle wizja tego, w jakim kierunku Prawo i Sprawiedliwość powinna podążać. Mówię to o wizji Mateusza Morawieckiego i jego obozu versus oczywiście zwolenników Przemysława Czarnka jest nie do pogodzenia. I już dzisiaj widzimy, że ta narracja ze strony obozu przeciwnego Mateusza Morawieckiego zaostrza się i być może niewykluczone, że na dniach lub w ciągu tygodnia dojdzie do rozłamu i Mateusz Morawiecki opuści Prawo i Sprawiedliwość.
1: Śmiała teza, bardzo możliwy scenariusz. Proszę posłuchać w takim razie Pawła Jabłońskiego, który na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia mówił, jedność to nie to samo, co jednolitość.
3: Jest grupa znów ludzi, która uważa, że absolutnie jakakolwiek działalność poza partią jest dla partii szkodliwa. Ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Jeżeli ktoś oczywiście chciałby tworzyć osobną partię, czy osobne środowisko o charakterze politycznym, które działały przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, to byłoby szkodliwe. Ja nie mam takiego zamiaru. Ja jestem założycielem tego stowarzyszenia po to, żeby doprowadzić do tego, aby Prawo i Sprawiedliwość, szeroki obóz prawicy, miał jak najszersze poparcie.
1: Pani doktor, czy to idąc za również pani scenariuszem, można sobie wyobrazić sytuację, no bo Prawo i Sprawiedliwość już to przeżywało, że powstanie coś na wzór suwerennej Polski, która będzie osobną frakcją, osobną partią Mateusza Morawieckiego, ale przy Prawie i Sprawiedliwości, czy to będzie zupełnie nowy twór polityczny, który będzie podążał własną ścieżką? Jak pani ocenia?
0: Ja raczej, jeżeli już doszłoby do takiego rozłamu i Mateusz Morawiecki postawiłby na swoją partię, uzbierałby odpowiednią liczbę posłów, stworzył struktury, zaplecze. Być może mu się to nie uda, jeżeli by wyszedł teraz do wyborów parlamentarnych 2027 roku.
1: No, czasu jest niewiele.
0: To nie jest, dokładnie, nie jest to wykluczone w dalszej perspektywie. Też upłynie ten potrzebny czas do tego, żeby troszeczkę wyciszyć afery związane z PiS-em, to uważam, że analizując program, założenia, te, które ma Mateusz Morawiecki, które są takie właśnie czysto centroprawicowe, to stworzyłby osobny byt i być może ta rywalizacja i te silne konflikty, które są już dzisiaj i których jesteśmy świadkiem, one mogą być jeszcze ostrzejsze i może dojść do takiej sytuacji wzajemnego obwiniania się, kto jest odpowiedzialny za te, kto był odpowiedzialny i kto jest odpowiedzialny za te tendencje spadkowe, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. Bo załóżmy sobie taki scenariusz. Jeżeli Mateusz Morawiecki odszedłby dzisiaj z PiS-u. Są takie badania, które mówią o tym, że gdyby założył tą partię dzisiaj, mógłby uzyskać mniej więcej 6% poparcia, gdzie około 68% to byliby obecni wyborcy PiS-u. Część to byłaby oczywiście wyborcy Konfederacji, część trzeciej, już upadłej, nieistniejącej trzeciej drogi. Więc to wyjście Mateusza Morawieckiego bardziej by zaszkodziło dzisiaj PiS-owi niż jemu samemu. Bo gdyby on wyszedł, nie udałoby mu się stworzyć tej formacji, mógłby przeczekać.

0: jest człowiek, który ma bardzo dobrą sytuację finansową, może pozwolić sobie na tą niezależność, bo dla niego najgorszą wizją tego, którą chce uniknąć, to jest ta pozycja zmarginalizowania, którą bynajmniej doświadczyła była premier Beaty Szydło. Mateusz Morawiecki ma ogromne ambicje. Myślę, że jego wyjście z partii nie oznaczałoby tego, że nigdy do niej nie mógłby wrócić. Nie, nawet w przyszłości może przejąć, kiedy odszedłby z czynnej polityki Jarosław Kaczyński. Więc oczywiście to się dzisiaj wydaje bardzo takie surrealistyczne, ale w polityce wszystkie warianty są możliwe. A dzisiaj, po dzisiejszych wypowiedziach chociażby pana Jacka Sasina, który jest silnym przeciwnikiem Mateusza Morawieckiego, który mówi, że na komitecie stanie sprawa Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i na dniach zostanie podjęta decyzja, na ile ta wizja i ta działalność, i proszę zauważyć, że oni już zaczynają traktować to stowarzyszenie jako taki oddzielny byt, jako ciało obce, jako ciało, które się wymyka ze struktur PiSu i mówi się wprost, że to nie jest stowarzyszenie, ale to jest takie preludium do tworzenia partii politycznej. Bo w samym statucie...
1: Przeciwnika politycznego wręcz?
0: Dokładnie, przeciwnika. Proszę zauważyć, że wyciekły kolejne taśmy pana Mraza, który współpracował kiedyś z Zbigniewem Ziobro, był odpowiedzialny za Fundusz Sprawiedliwości, o tym, że wprost się mówi o tym, że Mateusz Morawiecki na tych taśmach, jest taka informacja zawarta, zawarł koalicję z Donaldem Tuskim i będzie działał przeciwko PiS-owi. Oczywiście to są dzisiaj spekulacje, ale ta narracja, chociażby jeśli analizuje się komentarze w social mediach zwolenników Konfederacji, ale też i tego twardego rdzenia PiS-u, to ta fala niechęci w stosunku do Mateusza Morawieckiego, obwiniania go za te dzisiejsze niskie notowania PiS-u, jest bardzo silna. Jest silne przekonanie o tym, że Mateusz Morawiecki nie działa wspólnie z Przemysławem Czarnkiem, że go nie wspiera, że ta kakofonia i ten rozdział jest już też trudno zrozumiały dla elektoratu PiS-u, który właściwie gubi się już w tym, w którym kierunku ma iść. Spójrzmy chociażby teraz ustawę o kryptowalutach, być może o której za chwilę będziemy mówić. Kolejny rozdźwięk, totalne pogubienie, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, kiedy oni mówią o totalnym zakazie działalności i funkcjonowania w ogóle podmiotów świadczących usługi kryptoaktywów. Z kolei pan Mateusz Morawiecki mówi o tym absolutnie. Powinniśmy dać taką swobodę działalności. I jest wiele takich sfer, w których widzimy, że Mateusz Morawiecki chce bronić swoich rządów. Chce bardziej jest otwarty, jeśli chodzi o chociażby kwestię miksu energetycznego. Tych elementów gospodarczych znaleźlibyśmy wiele, które różnicuje to podejście Mateusza Morawieckiego, jego wizję, która jest opisana w jego planach, od tego, w jakim kierunku chce podążać Prawo i Sprawiedliwość.
1: Pani doktor, ale jeżeli nie ma efektu Czarnka, bo rozumiem, że może jest za wcześnie jeszcze na ten efekt Czarnka, ale jeżeli go nie ma, to dlaczego Prawo i Sprawiedliwość upiera się przy tym, żeby forsować jednak Przemysława Czarnka i grupę polityków, która za nim idzie? Może postawienie na jednak Mateusza Morawieckiego byłoby lepszym pomysłem i miałoby to większe oddziaływanie w sondażach, no bo na razie tego efektu Czarnka chyba jednak nie ma.
0: Tak, mamy tutaj wiele wątków. Rzeczywiście tendencje, jeśli chodzi o różne sondaże, takie trendy, one się utrzymują na poziomie 23-25%. Są sondaże, które dają niżej, ale myślę, że to jest takie duże niedoszacowanie tego efektu Czarnka, czyli jeżeli weźmiemy, że efektem Czarnka i tym, jakim był jego cel utrzymania elektoratu, czyli zahamowania spadków PiS-u, to mu się to udaje. A jeżeli weźmiemy, że tym efektem Czarnka miało być pozyskiwanie elektoratu, który odpłynął do obydwu konfederacji, to tego efektu rzeczywiście nie ma. I same założenie o tym, że jest taka możliwość odbicia tego elektoratu, czyli traktowania tych ludzi jako takich bezwolnych i bezmyślnych, którzy nagle za sprawą jednego polityka i bardziej radykalnego języka przekonają się z powrotem do PiS-u, było z założenia strategicznego błędną narracją, bo ci ten elektorat, który odpłynął do Konfederacji czy do Konfederacji

0: Grzegorza Brauna. On odpłynął z konkretnych powodów, niezadowolenia, braku planu, też takiego zużycia się już władzy PiSu. To było jednak 8 lat, to jest naturalnym cyklem, gdzie dochodzi do tego zużycia, niezadowolenia, większych aspiracji. Bardziej to są też przedsiębiorcy, którzy mają większe aspiracje, bardziej proaktywni. Wiadomo, że ta polityka Prawa i Sprawiedliwości w takich latach była bardziej ukierunkowana na taki bardziej elektorat socjalny, starszy elektorat emerytów.
1: A więc Mateusz Morawiecki chce iść w stronę tego młodszego elektoratu, tego, który...
0: Średniej klasy tak zwanej, powiedzmy. I on od samego początku to był człowiek, który właśnie miał tą perspektywę, wizję centroprawicowego polityka, średnioklasowego, ale został ubrany w to założenia i politykę, która była kierowana i która była wytaczana przez Jarosława Kaczyńskiego, który właśnie miał inną optykę. Rzeczywiście ta optyka się sprawdzała przez wiele lat, jeżeli chodzi o socjal, no jednak nie można odmówić PiSowi, że 500+ to był flagowy projekt, który rzeczywiście dał im wiele, wiele korzyści.
1: I pani doktor, ale... skoro jesteś przy pieniądzach, bo pani też ten temat wywołała, to tak jak dla Jarosława Kaczyńskiego i dla jego elektoratu 500+, a potem 800+ jest jak najbardziej zrozumiałe, tak kryptowaluty pojawiają się takim trochę enigmatyczne. No sam Jarosław Kaczyński powiedział, on tego nie rozumie, najlepiej to zakazać i jakiś czas później pojawia się projekt ustawy w wykonaniu Prawa i Sprawiedliwości właśnie zakazujący kryptowaluty. No teraz wiemy, że jutro Sejm będzie się zajmował tym, bo już wiadomo, że w komisjach te projekty już zostały przeprocedowane. Odrzucono wszystkie poprawki i Polski 2050 i co ważne również ze strony przedstawiciela pana prezydenta. Więc wiele wskazuje na to, że na biurku pana prezydenta wyląduje ustawa trzeci raz prawie bez zmian. Czy to dobrze, czy to źle?
0: To ja zacznę tylko od tego pogubienia PiSu, to tak szybciutko właśnie, efekt Czarnka i to pogubienie w ogóle, jak to się zaczęło i dlaczego to się tak zadziało. Właśnie PiS wpadł tutaj, jeżeli chodzi o ustawę kryptoaktywów i jej negowania wcześniej, pamiętamy, że zostały też odrzucone weto prezydenta, znaczy jakby przyjęte weto prezydenta, w takim sensie, że PiS sprzeciwiał się tym regulacjom, które były serwowane przez rząd. Dlaczego? Kryptowaluty, mówi się o tym, że dzisiaj to jest grupa około 3 milionów Polaków, głównie mężczyźni w wieku od 24 do 35 lat. To jest elektorat Konfederacji, głównie tej Konfederacji Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena. I oni właśnie, chcąc pozyskać ten elektorat, zrobić taki ukłon w stosunku do tego młodego elektoratu i tego elektoratu, który jest tym inwestorem, wpadł totalną w pułapkę, popierając, a raczej zaprzeczając regulacjom, których tak naprawdę nie rozumieli. Bo sam Jarosław Kaczyński nigdy nie ukrywał, że no nie jest to osoba, która jest mocno zakotwiczona na rynku inwestorskim.
1: I no, w ogóle finansowym.
0: Tak, dokładnie. I proszę zobaczyć jedną uwagę. W każdej partii są tak zwani posłowie sprawozdawczy, którzy interesują się daną tematyką, narzucają jakby rytm reszty, przekonują resztę do głosowania lub też popierania lub też nie danego projektu. I swego czasu w Partii Prawa i Sprawiedliwości był Janusz Kowalski, który był bardzo zaangażowany w ten rynek kryptowalut. I oczywiście to są spekulacje, bo ja jakby nie siedzę na kolacji z Jarosławem Kaczyńskim, z nim nie rozmawiam, ale to też jest taka takie coś trzeba, co połączyć kropki, co należy, gdzie można połączyć kropki, że mówi się o tym, że Janusz Kowalski miał duży wpływ na to, żeby tutaj działać na korzyść tych podmiotów, które te usługi wirtualnych walut tworzą.
1: Podobno bardzo mu na tym zależało, tak?
0: Tak, i przekonywał Jarosława Kaczyńskiego, on to jakby uznawał. W pewnym momencie, jak wiemy, pan Kowalski został usunięty z Prawa i Sprawiedliwości nagle.
1: Bo w międzyczasie właśnie wybuchła afera Zonda Krypto i rozumiem, że Prawo i Sprawiedliwość bało się też takiego powiązania z całą tą aferą. Rozumiem, że też
0: tak,
1: stąd...
0: Przepraszam, już tego dokończę. I nagle Jarosław Kaczyński zorientował się, jak bardzo duży i poważny jest to problem, który szkodzi Prawu i Sprawiedliwości. I stąd właśnie z takim poczuciem zdenerwowania, podobnie, że była to osobista decyzja Jarosława Kaczyńskiego, powiedział, dobrze, to skoro to jest taka afera, my nie chcemy nic z tym wspólnego i generalnie jesteśmy na drugim skrajnym

0: poglądzie o tym, że skrajnym takim podejściu do tego tematu, że zakazujemy. Ale to i tak jest, nie jest koniec historii, bo tak jak pan wspomniał, były procedowane w Sejmie 4 projekty, w tym prezydencki i rządowy. I ten, który dzisiaj na pewno stanie na agendzie, to będzie ten projekt rządowy. Ale Prawo i Sprawiedliwość nie wyklucza mi, z jednej strony chce zakazu, ale z drugiej strony też chciało poparcia tego projektu prezydenckiego. Więc no jakby cytując pana Wałęsę, jestem za, a nawet przeciw. Więc jakby tutaj jest ta narracja pogubienia jest totalna.
1: No dobrze, a z drugiej strony dla samego społeczeństwa, dla samych wyborców nie jest też takie poczucie, że parlament nie do końca chce rozwiązania tej sytuacji, no bo jeżeli na biurku pana prezydenta po raz trzeci wyląduje ta sama ustawa, no to można się spodziewać, że pan prezydent po raz trzeci również tę ustawę zawetuje. Wracamy znowu do punktu wyjścia.
0: Dokładnie. Ta afera, proszę zauważyć, dlaczego w ogóle ta afera wypłynęła i stała się taka ogólnopolska, można powiedzieć. Właśnie za sprawą afery Zonda Krypto, wpływów rosyjskich służb, które podobnież stały za Zonda Krypto i całej afery takiej, no, a la szpiegowskiej można byłoby powiedzieć, która nie została do tej pory związana śmierć byłego właściciela Zonda Krypto, kiedyś BitBeja.
1: Tak, no ale mnie tutaj też osobiście jako Polakowi zrobiło się przykro, że nasi sportowcy, którzy wywalczyli medale na igrzyskach, nie otrzymali w pełni tego, co mieli otrzymać.
0: I teraz proszę zauważyć, o co jest walka. Teoretycznie powinniśmy walczyć o zabezpieczenie interesów, do czego nas też zobowiązuje ta rozporządzenie MiCA, czyli to rozporządzenie Unii Europejskiej, które wymusza na nas regulację tych rynków kryptoaktywów, do tego, żeby zabezpieczyć interesy konsumentów. Tak, czyli jeśli mamy jakieś podejrzane firmy, to wtedy KNF miałby narzędzia do tego, żeby blokować ich konta, blokować strony internetowe, informować, wciągać na czarne listy spółek tak o podwyższonym ryzyku. I generalnie za tym stoi rząd, tak? Mówi o tym, dobra, chronimy tych konsumentów, wyeliminujmy te podmioty wysokiego ryzyka, układając im wysokie kary, które będzie KNF mógł nakładać, blokowania na przykład stron internetowych, blokowania rachunków. A po drugiej stronie mamy obóz pana prezydenta, który mówi nie, my powinniśmy tutaj bardziej grać na rzecz podmiotów. Mniej więcej kształtuje się, że jest około 1000 podmiotów na rynku, kantorów online, giełd, które świadczą usługi tak zwanych tych walut wirtualnych. Mhm. Więc jakby mamy tu dwie sprzeczne w ogóle idee, gdzie...
1: No to jest nie do pogodzenia.
0: Dokładnie, gdzie mówimy o tym, zamiast walczyć na rzecz konsumentów, bo proszę zauważyć, konsekwencja będzie taka, że 1 lipca 2026 roku powinniśmy już być gotowi z ustawą, która już by regulowała ten rynek, tak? Mamy to rozporządzenie MiCA, które mówi nam, słuchajcie, tu ten rynek musi być transparentny, musi zabezpieczać konsumenta, a wy ustawcie sobie nadzorcę, czyli w naszym przypadku były to KNF, ustawcie sobie, jakie będą to sankcje i jak będziecie je egzekwować, jak będziecie weryfikować firmy, które na tym rynku działają. Jeżeli ta ustawa w Polsce nie zostanie przegłosowana, a być może wszystko wskazuje na tym, że nie, 1 lipca zdarzy się tak, że firmy, które będą chciały świadczyć usługi na rynku polskim, nie będą mogły tego robić, bo aby działać na rynku polskim, będą musiały mieć licencję, a te licencje miały dawać KNF. Więc co zrobią? Zaczną starać się o te licencje w innych krajach Unii Europejskiej, więc wyemigrują z naszego rynku, a nasi konsumenci, chcąc inwestować w kryptoaktywa, będą korzystać z firm zagranicznych, czyli nie będą mieć tej ochrony na terenie Polski, o którą my zabiegamy. Więc tak naprawdę na tym będą stratni wszyscy. I ci, którzy świadczą usługi kryptoaktywów, i ci, którzy chcą inwestować.
1: I tak jak było w przypadku Zonda Krypto, która działała na licencji łotewskiej. Pani doktor, pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego została wykonana w Urzędzie Stanu Cywilnego w Warszawie. Proszę posłuchać szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego w tej sprawie.
2: Polska ustawa zasadnicza w artykule 18 mówi twardo, jasno, w sposób niebudzący żadnych wątpliwości, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Nad czym tu dyskutować? Żadne inne rozstrzygnięcia nie mają mocy ponad Konstytucją Rzeczypospolitej. Próby tylnymi drzwiami wprowadzania różnego rodzaju rozwiązań, które są niekonstytucyjne, jeżeli w innym państwie Tego rodzaju związki nazywane są małżeństwami, to jest sprawa tamtego państwa. Natomiast w Polsce obowiązuje polska konstytucja i dobrze, żeby rządzący sobie to przyswoili.

0: i przestrzeganie.
1: Pani doktor, mamy kilka minut, więc chciałbym tylko zapytać, czy na koalicji odbije się ta kwestia transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, ponieważ prawa strona sceny politycznej będzie przekonywać, że Koalicja Obywatelska zgodziła się na małżeństwa homoseksualne, a co za tym idzie, już za chwilę będą takie pary adoptować dzieci. No można się spodziewać mniej więcej takiej narracji. Czy na Koalicji Obywatelskiej taka narracja może się negatywnie odbić?
2: Negatywnie by się odbiła, gdyby koalicja rządząca nie respektowała wyroków TSUE i gdyby do tej transkrypcji nie doszło. Tu nie było wyjścia. Nie można mówić o tym, że chce się być praworządnym, respektować, powołać się na wyroki Trybunału Sprawiedliwości, dążyć do reformy, reformować system sądownictwa i nie wdrażać tak podstawowych zasad i tak wyroków, nie tylko oczywiście TSUE, ale też wyroków, które zapadały na, w Polsce, bo to był chyba Naczelny Sąd Administracyjny, który również wydał takie orzeczenia o wymuszające tą transkrypcję.
1: Zgadza się.
2: Na razie to jest 7 par z tego, co wiemy, które tej transkrypcji by podlegały. Więc gdyby tego koalicja rządząca nie wdrożyła, to byłoby pogwałcenie tych oczywiście wyroków nie tylko na poziomie Unii Europejskiej, ale też i nierespektowania orzeczeń, orzeczeń krajowych. Więc jakby tutaj nie ma dyskusji. Oczywiście ze strony...
1: To znaczy, pani doktor, żeby było jasne, mamy też doświadczenie nierespektowania wyroków TSUE, żeby była jasność. No przecież przerabialiśmy to w ostatnich latach.
2: Ale oczywiście to za sprawą PiS-u, który mówił o narracji o tym, że jest krajem suwerennym i mimo, że należy do Unii Europejskiej, nie będzie respektował wyroków Trybunału Sprawiedliwości. No
1: to się zmieniło.
2: Jest organizacji, no to ze strony PiS-u się nie zmieniło. Bo nadal mówią o tym, żeby tego nie respektować. Tylko chcę na koniec szybciutko powiedzieć jedną rzecz. To, co mówi PiS, jest niezgodne z prawdą, bo sama transkrypcja to nie jest jeszcze nadanie tych samych praw małżeństwom jednopłciowym, tych samych praw, co mają małżeństwa heteroseksualne. Więc jakby mówimy o na razie samej transkrypcji, czyli zapisie, a nie ma jeszcze ustawy, która mówiłaby, co za tym będzie szło, jakie prawa będą miały te małżeństwa, które będą zarejestrowane w Polsce. Więc to jeszcze daleka droga do tego, żeby nadać małżeństwom jednopłciowym takie same prawa, jak małżeństwom heteroseksualnym. Dzisiaj walczymy przecież chociażby z ustawą o związkach partnerskich, tak, które nie mówią o małżeństwach, tylko zrównują pewne i nadają prawa. Więc tutaj ze strony Kancelarii Prezydenta i ze strony PiS-u jest pewna nadinterpretacja, straszenie Polaków o tym, że straszenie tego prawicowego elektoratu oczywiście, o tym, że tutaj są jakieś bardzo progresywne poglądy i że zaraz związki jednopłciowe będą zrównane z prawami, możliwościami, obowiązkami, jakie mają związki heteroseksualne, co nie jest zgodne z prawdą.
1: Pani doktor, bardzo dziękuję za to również bardzo jasne wyjaśnienie. Doktor
2: dziękuję.
1: Emilia Zakrzewska, politolog i medioznawca Uniwersytet Warszawski. Pani doktor, spokojnej nocy.
2: Wzajemnie dziękuję bardzo. Dobranoc.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Węgierski rząd Viktora Orbana do końca chronił Zbigniewa Ziobrę, mówi minister Żurek. Rośnie liczba zabitych w rosyjskim ataku na Kijów. Jutro załamanie pogody w całym kraju, będzie intensywnie padać deszcz. Minęła godzina 22. Ewa Worobiec, zapraszam. Prokuratura oczekuje informacji od amerykańskich władz dotyczących pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. MSZ przekazał amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w tej sprawie. Węgierski rząd Viktora Orbana do końca chronił Zbigniewa Ziobrę, powiedział w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Przeglądałem sobie, jak wyglądała odpowiedź ministra sprawiedliwości rządu Orbana. Ona brzmiała: Węgry stosują prawo. Jedno zdanie. No to w języku dyplomacji, kiedy tych pytań było wiele, oznacza: odczepcie się od nas, bo my będziemy robić tak, jak chcemy. Więc nie ma tutaj w ogóle współpracy między dwoma europejskimi krajami, tylko są utrudnienia.
1: Według nieoficjalnych informacji Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie i mieszka w domu polityka PiS Jacka Kurskiego. Zbigniew Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską i będzie pełnić rolę komentatora politycznego w telewizji Republika. Prokuratura będzie przesłuchiwać w tej sprawie redaktora naczelnego stacji. Były minister sprawiedliwości jest poszukiwany krajowym listem gończym. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Do 16 wzrosła liczba zabitych w rosyjskim ataku na Kijów. Mer stolicy przekazał, że rannych zostało ponad 40 osób. W miejscu zawalenia się części bloku, w który uderzyła rosyjska rakieta, cały czas trwa akcja poszukiwawcza.
3: Liczba ofiar może wzrosnąć, bo jak przekazali ratownicy, wciąż nie ma kontaktu z blisko 20 osobami. Ich pracę obserwują mieszkańcy, którzy czekają na wieści o swoich sąsiadach.
4: Dużo ważko, głośno.
3: To była bardzo ciężka i głośna noc. Chciałam po prostu powiedzieć, że Rosjanie to dranie. Nie mam słów, sami jesteśmy z Charkowa, byliśmy pod okupacją, widzieliśmy to wszystko na własne oczy. Niestety nie wierzę już, że da się to zakończyć samymi negocjacjami. Patrząc nawet na mapę, Rosja to ogromny kraj. Mam wrażenie, że oni będą nas po prostu dalej męczyć. To było straszne. Leżeliśmy w domu, nagle usłyszeliśmy świst i rakiety. Cały dom się trząsł, okna same się otworzyły. Bardzo się baliśmy. Potem zobaczyliśmy w wiadomościach, że trafiony został sąsiedni budynek. Wszystko wydarzyło się tak blisko.
5: Straszne, że każdy trybuł.
3: Piątek będzie w Kijowie dniem żałoby, w hołdzie ofiarom największego ataku wroga na stolicę, przekazał mer Witalij Kliczko. Z Kijowa dla Polskiego Radia Mateusz Szczmiel.
1: Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, prawnik, senator i scenarzysta filmowy. Współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, takich jak Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz trylogii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony Piesiewicz otrzymał nominację do Oscara. Redaktor naczelny portalu Na ekranie Dawid Muszyński w rozmowie z Polskim Radiem stwierdził, że scenariusze pozostają żywe i dalej rezonują w kulturze filmowej.
6: Wydaje mi się, że gdyby nie pan Piesiewicz, jego wiedza adwokacka i spojrzenie na świat, nie dostalibyśmy tak doskonałych filmów pana Kieślowskiego. To nie są produkcje, które się zdezaktualizowały, bo opowiadały tylko o tych czasach minionych. One cały czas są żywe. Podczas festiwalu w Cannes będzie pokazywany w konkursie głównym film Historie równoległe, które są tak jakby nowym opowiadaniem dekalogu Kieślowskiego, gdzie pan Piesiewicz pełnił funkcję producenta wykonawczego.
1: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. O jego śmierci poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Wszyscy pasażerowie statku wycieczkowego Hondius ewakuowani do Holandii otrzymali negatywny wynik testów na hantawirusa. Mimo to przez najbliższe 6 tygodni będą objęci kwarantanną.
7: Próbki od pasażerów pobrano tuż po ich przylocie do Eindhoven. Wśród 26 osób było 8 Holendrów oraz obywatele Filipin, Nowej Zelandii, Australii i Niemiec. Instytut podał, że wszyscy otrzymali negatywny wynik testów na obecność wirusa andyjskiego, niebezpiecznego wariantu hantawirusa. Holenderscy pasażerowie muszą jednak pozostać w 6-tygodniowej kwarantannie domowej, gdyż tyle wynosi okres inkubacji wirusa. Do tej pory hantawirusem zaraziło się 10 osób, 3 z nich, w tym holenderskie starsze małżeństwo, zmarły. Hondius ma przypłynąć do Rotterdamu w niedzielę. Na jego pokładzie podróżuje 25 członków załogi i 2 lekarzy specjalistów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były informacje Polskiego Radia 24.

0: Prognoza pogody. Noc deszczowa w całym kraju z temperaturą od 4 do 9 stopni. Jutro załamanie pogody. W kraju będzie intensywnie padać deszcz, mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek.
1: Już w piątek miejscami może padać intensywnie. Najczęściej do około 30 mm, jednak lokalnie podczas tych burz możliwe będą wyższe wartości. Największe ryzyko tych silnych opadów obejmować będzie pas od południowego zachodu przez południe, centrum, północ i północno-wschodnią część kraju. Będzie również widoczny duży kontrast termiczny.
0: Na zachodzie ma być jutro od 12 do 14 stopni, a na wschodzie powyżej 20.
2: Sześć minut po godzinie 22.
3: Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Już za chwilę program Więcej niż kryminał, między innymi o tym, dlaczego w dobrej literaturze fakty powinny być nadrzędne wobec wyobraźni pisarza. Grzegorz Kalinowski będzie pytał Idę Żmijewską, autorkę kryminałów, czy zakuwanie bohaterek w gorsety było tak malownicze, jak pokazują to filmowcy, oraz jak Polacy robili kariery w strukturach carskiej policji. Zapraszam.
4: Więcej niż kryminał.
5: Grzegorz Kalinowski, witam w programie Więcej niż kryminał. Przypomnę dla tych z Państwa, którzy słuchają nas dzięki stronie podcastowej Polskiego Radia, że premiera, jak przystało na program, zbliżony do kręgów kryminalnych i sensacyjnych, oczywiście w tradycyjny czwartek, po godzinie 22. A dzisiaj będę rozmawiał, będę się pytał o to, gdzie się kończy powieść historyczna, a zaczyna kostiumowa. Jakie są granice fabularyzowania historii? A dokładnie będę obracał się w epoce nazywanej Belle Époque, czyli koniec wieku XIX, początek XX. Ile można naciągnąć w biografiach postaci historycznych, co można zrobić z przeszłością. A pretekstem do tego jest serial, który nazywa się Prawo Lidii Poet. Serial bardzo luźno inspirowany prawdziwą historią, bardzo kolorowy, bardzo barwny, bardzo oglądany. A moją konsultantką, Państwa gościem, gościnią, jak Pani sobie życzy?
6: Właściwie to mi wszystko jedno.
5: A wszystko jedno jest Idzie Żmijewskiej, autorce trzech serii, które rozgrywają się właśnie w Belle Époque, bądź na jej granicy. Warszawianka, Zawierucha i Sprawy Szustra. Zawierucha, ta najdłuższa seria, to seria obyczajowa, ale już Warszawianka i Sprawy Szustra mieszczą się w naszym programie, czyli Więcej niż kryminał. To są kryminały, to są sensacje.
6: Co do Zawieruchy, to ja się tak całkiem nie zgodzę, ponieważ jak na powieść obyczajową, to tam też całkiem sporo.
5: No knują, się knują, tak.
6: No trupów też się parę znajdzie.
5: Ale to jest taki efekt uboczny, który sobie bardzo cenię, bo nie jestem zwolennikiem powieści obyczajowych, a już obyczajowych, osadzonych w Belle Époque, tak właśnie luźno, po łebkach, kostiumowo zupełnie. Czy zdążyłaś obejrzeć choć jeden odcinek Lidii Poet i jej Prawa?
6: Wstyd mi się przyznać, ale niestety nie zdążyłam. Więc mogę rozmawiać dzisiaj trochę bardziej teoretycznie, ale myślę, że mi to nie przeszkodzi.
5: Myślę, że to też nie przeszkodzi w twoim rozwoju literackim i w twoim spędzaniu wolnego czasu, bo ja osobiście tego serialu nie polecam. No chyba, że ktoś chce zobaczyć rewie mody. Podobno w tych trzech sezonach użyto stu kilkudziesięciu kostiumów. Ta główna bohaterka, Lidia Poet, bohaterka, która z imienia i nazwiska istniała naprawdę, była jedną z pierwszych kobiet, które we Włoszech ukończyły prawo i w roku 1883 została wpisana na listę adwokatów w Turynie i tak szybko jak została wpisana, tak szybko została wypisana, bo kobiety nie miały do tego prawa. Dopiero w roku 1920, kiedy to zmieniono prawo w całej Włoszech w wieku ponad lat 60, otrzymała prawo wykonywania zawodu.

0: zawodu, a ten okres, w którym była prawniczką bez tytułu adwokata, w filmie został przerobiony na brawurową historię skrzącą się erotyką, sprawami kryminalnymi i oczywiście kostiumami. Ile prawdy w tych kostiumach? Bo u ciebie kostiumy też są ważne, ale bohaterki aż tak często się nie przebierają.
1: No zależy w której książce i w jakich sytuacjach. Natomiast jeżeli chodzi o panią Lidię, no to musiałabym na nią rzucić okiem, zobaczyć jak to te kostiumy mają się do realiów historycznych, ponieważ no, doświadczenie uczy nas, że nie zawsze kostiumografowie trzymają się właśnie ściśle litery mody ówczesnej i bardzo często no, biorą, co tam znajdą w magazynie. No ale jeżeli budżet serialu był porządny, no to myślę, że mogli się do tego przyłożyć i bardzo chętnie to sprawdzę. Natomiast uważam, że w ogóle kostiumy są istotną częścią. Myślę, że filmu to jeszcze bardziej niż książki, no bo wiadomo, film odbieramy wzrokiem. W książce sobie musimy więcej wyobrazić. Aczkolwiek opis tych strojów, które były w danej epoce modne, moim zdaniem powinien się w takiej książce, która w książce historycznej powinien się znaleźć, ponieważ to zawsze tworzy klimat i też pozwala sobie lepiej wyobrazić bohaterów.
0: Najczęściej w filmach i książkach bardzo brawurowo jest opisywana procedura zdejmowania i rozbierania bohaterek z tychże strojów. Mniej jest o tym, jak one się ubierały. To była cała procedura. To było niezmiernie skomplikowane. A mam wrażenie, że właśnie i w filmach, i w książkach to najmniej ważne, bo najmniej efektowne.
1: Niewykluczone, aczkolwiek myślę, że mogłoby to być dla widzów takie trochę przerażające, szczególnie to zakuwanie w gorset. Myślę, że rozkuwanie z gorsetu może być o wiele bardziej właśnie malownicze, natomiast samo zakuwanie to nie było do końca przyjemne, ponieważ ściskano te biedne kobiety bardzo mocno, ponieważ talia musiała być wąska, prawda? Najlepiej jakby dało się ją objąć właśnie rękami. Oczywiście...
0: Wręcz dłońmi.
1: Tak, dłońmi, tak, oczywiście. Wręcz te kobiety też mało jadły, ponieważ dużo się nie mieściło, szczególnie jeżeli udawały się na jakieś przyjęcia. No i oczywiście dla zdrowia też nie było to dobre i lekarze od pewnego momentu już alarmowali właśnie, że to chodzi o przemieszczanie narządów wewnętrznych. I co gorsza, niektóre kobiety też nie rezygnowały z gorsetów w czasie ciąży, a to była taka bezlitosna była ta moda i kobieta, która nie nosiła gorsetu, momentalnie była przyporządkowywana do takiej kategorii, że zapewne nie jest to dama. Więc te gorsety były czymś dla kobiet dobrze urodzonych czy pochodzących z wyższych warstw, to były czymś wręcz obowiązkowym.
0: W twojej książce akcja rozgrywa się w Królestwie Polskim, w Warszawie, w twoich książkach, we wszystkich trzech seriach i w Warszawiance, i w sprawach Szustra, czyli tych zdecydowanie kryminalnych, i Zawierusze, która jest obyczajowa, ale trup się też ściele gęsto. Mamy rosyjskiego policjanta, czyli mezalians z panną z Dobrego Towarzystwa, i mamy też pana Szustra, który jest Polakiem na służbie carskiej. Przyjęło się i mówi się bardzo często o tym, że Polacy nie mieli prawa w Rosji carskiej służyć w stopniach oficerskich, że nie było ich w armii, nie było ich w policji. To taka obiegowa opinia, która jednak nie znajduje zastosowania wprawdzie historycznej, bo Polacy służyli i w policji, i w armii, byli i generałami, i byli wysoko postawionymi funkcjonariuszami policji kryminalnej.
1: Oczywiście, jak najbardziej. Kariera urzędnicza to była jedną właśnie z możliwości zarabiania, podjęcia pracy zarobkowej w tym czasie w Warszawie, czy w ogóle w Królestwie Polskim, czy pod całym zaborem rosyjskim. I Polacy ją dosyć często wybierali z tego względu, że to była praca stała, pewna, na lata. zarabiało się no, różnie, im wyżej, tym lepiej. Można było awansować, bo oczywiście obowiązywała cały czas ta tabela rank, którą wprowadził

0: jeszcze car Piotr I. I w pewnym momencie, jak już się dochodziło do którejś rangi, no, można było uzyskać nawet szlachectwo, jeżeli najpierw osobiste, później nawet dziedziczne. Więc jeżeli ktoś właśnie pracował przez lata i właśnie regularnie awansował, no to mógł dojść, powiedzmy, do pewnych zaszczytów. I bardzo często było to przez Polaków wybierane, w tym także armia właśnie carska i policja, no też stały przed Polakami otworem. Aczkolwiek było ich o wiele mniej niż Rosjan. Nawet w samej Warszawie.
1: Ale zdecydowanie więcej niż w zaborze pruskim, gdzie ich praktycznie w ogóle nie
0: było. Zdecydowanie więcej. I jeżeli sobie nawet poczytamy życiorysy wojskowych polskich, którzy służyli w Wojsku Polskim już po zaborach, to znaczy większość z nich miała jakieś już wcześniejsze doświadczenie w armiach zaborczych. I duża ich część miała duże doświadczenie właśnie w armii carskiej. Aczkolwiek było to o tyle utrudnione, że może Rosjanom nie tyle przeszkadzało to, że na przykład oni byli Polakami, ale na przykład przeszkadzało im bardzo to, że byli katolikami.
1: Tak.
0: I jeżeli ktoś chciał osiągnąć właśnie jakiś naprawdę wysoki stopień, no to wskazane było, żeby na przykład przeszedł na prawosławie albo żeby się z prawosławną małżonkę pojął. Ale czasami obchodzili to jeszcze w ten sposób, że na przykład przyjmowali któreś z wyznań protestanckich, bo te wyznania po prostu były tak jak bardziej, już lepiej postrzegane niż katolicyzm. Natomiast jeżeli chodzi jeszcze o służby, powiedzmy sobie, kryminalne, to w Warszawie pod koniec wieku XIX na przykład sędziowie śledczy, którzy byli polskiego pochodzenia, czyli sędzia śledczy to był ten specjalista, który się zajmował prowadzeniem śledztw kryminalnych, podlegała mu policja, on tym całym śledztwem zarządzał, prowadził i później przekazywał to prokuratorowi, jak już uznał, że wszystko znalazł, co należy.
1: Na przykład Jerzy Szuster, pojawia się w czterech twoich powieściach.
0: Tych właśnie sędziów to było tak około, w zależności od okresu, między 20 a 40% w ogóle wszystkich sędziów śledczych przy Sądzie Okręgowym w Warszawie.
1: Czy Jerzy Szuster ma jakiegoś odpowiednika w historii, prawdziwą postać? Czerpałaś z czyjegoś życiorysu?
0: Nie. Jerzy Szuster, tak samo jak bohater warszawianki Aleksander Woronin, to są postaci, które ja wymyśliłam od podstaw. Tutaj nie wzorowałam się na żadnych realnie istniejących postaciach. Rzadko mi się to zdarza, to znaczy nawet powiedziałabym, że wcale mi się to nie zdarza.
1: Ludwik Marian Kurnatowski to jest taka postać, która z kolei w moich powieściach występuje i to jest człowiek, który istniał naprawdę. I taki przykład policjanta, który właśnie służył, a jakże ziemianin herbu Łodzia, który jeszcze przed I wojną światową dochrapał się stanowiska kierownika Kancelarii Urzędu Śledczego w Warszawie, a służył jeszcze dłużej, prowadził różne głośne sprawy, a nawet w 1917 roku, jeszcze przed upadkiem caratu, został odznaczony orderem świętego Włodzimierza za schwytanie złodziei w Charkowie, którzy, jak się okazało, byli złodziejami z Warszawy. A potem z powodzeniem służył w policji II Rzeczpospolitej, będąc zastępcą szefa Urzędu Śledczego Miasta Stołecznego Warszawy, a kończąc jako literat i oskarżony w procesie, z którego udało mu się wymigać, podobnie jak jego prawej ręce, czyli Danielowi Bachrachowi, który też służył kiedyś w carskiej policji, a wcześniej jeszcze służył w policji londyńskiej. Słyszałaś kiedyś o Bachrachu?
0: Tak, oczywiście słyszałam, tak samo jak o Kurnatowskim. Właśnie chciałam powiedzieć, że on tak chyba niezbyt chwalebnie skończył swoją karierę właśnie.
1: No, wymigał się, wyśliznął się ze wszystkiego, podobnie jak Bachrach, który to bardzo ciekawa postać, no bo i pracował ze Scotland Yardem, i był podobnie jak Kurnatowski wziętym literatem później, ale to, że był szefem tak zwanej brygady fałszerskiej, taka niefortunna nazwa, bo to nie do końca wiadomo, co to znaczy, To znaczyło, że on był szefem brygady, która ścigała fałszerzy, ale potem się okazało, że był

0: tym, który stał na czele potężnej fałszerskiej siatki.
1: No najciemniej jest pod latarnią. Mhm.
0: Powiedz mi, jak chcesz zakończyć karierę pana Szustra, czy tak jak Kurnatowskiego, to znaczy nie mam na myśli wpadnięcia w jakieś afery kryminalne i przejście na ciemną stronę mocy. Podobno Ludwik Marian Kurnatowski interesował się bardziej tymi sprawami, w których poszkodowani płacili policji jakieś dodatkowe apanaże. Szuster jest postacią, która jeszcze nie plami się takimi rzeczami, ale do którego roku chcesz dociągnąć jego śledczy życiorys?
1: Znaczy, no, mówiąc szczerze, to jeszcze się tak nad tym szczegółowo nie zastanawiałam, ponieważ jestem dopiero na początku tej jego historii. On ma dopiero lat 27, więc jeszcze cała kariera przed nim. Natomiast patrząc na to, jakim on jest człowiekiem, jak jest jego charakter, to myślę, że musiałby się bardzo poważnie zmienić w dalszych latach, żeby doszedł do takiego etapu, kiedy właśnie zacząłby postępować nieuczciwie, bo na razie to on jest wręcz, powiedziałabym, chorobliwie uczciwy, no ale zobaczymy. Różne rzeczy się zdarzają, a ja się już nauczyłam tego, że nigdy nie należy się zarzekać, bo być może przyjdzie mi coś ciekawego do głowy i wtedy sobie skręcę na przykład w inną stronę. Powiem tak, no na pewno chciałabym dotrzeć do czasów odzyskania niepodległości, ponieważ jeszcze mam...
0: Czyli zostanie milicjantem?
1: Niewykluczone, aczkolwiek w II Rzeczypospolitej sędziowie śledczy też byli.
0: Może coś państwu jeszcze wyjaśnię, bo zanim była policja II Rzeczypospolitej, to była milicja miasta stołecznego Warszawy i bardzo wielu funkcjonariuszy, którzy potem służyli w policji, tej już właściwej policji państwowej, byli funkcjonariuszami, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, patrząc z perspektywy PRL-u, byli milicjantami.
1: Tak. Oni pilnowali porządku po tym, już jak Rosjanie wyszli z Warszawy, tak, w 1916 roku, to już się zaczęli pojawiać.
0: A potem także współpracowali z nową władzą, czyli z władzą niemiecką. No, mam nadzieję, że dłużej potrwa ta przygoda z Szustrem, tak? Z Szustrem.
1: Tak.
0: Ma coś wspólnego z pałacykiem Szustra?
1: Nie ma. Tylko odmianę nazwiska. Mhm.
0: Granice fabularyzowania historii. Gdzie stawiasz taką nieprzekraczalną kreskę? Co twoim zdaniem można pisarzowi? Czy pisarz powinien ponosić odpowiedzialność za to, co wymyśla? Bo czasami słyszę takie komentarze, ale to jest tylko fabuła. A ja jednak wiem, że czytelnicy bardzo często w to wierzą, tak jak podręcznik do historii, a może nawet i bardziej.
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie i odpowiedź na nie myślę, że też będzie dosyć długa. To znaczy, gdybym miała odpowiedzieć...
0: Jestem na to gotowy.
1: Odpowiedzieć na pytanie, co wolno pisarzowi, to pisarzowi tak naprawdę to wolno wszystko. Pisarz nie jest historykiem, nie robi krytyki źródła, prawda? Nie musi się teoretycznie trzymać tego, co w źródle zostało napisane. Tylko w takim, jeżeli chodzi o pisarza, no to tutaj najważniejsza jest fabuła i bardzo często jest tak, że to fabuła jest kwestią nadrzędną i historia jest tej fabule podporządkowana. Wybiera się te fakty, na przykład, które do fabuły pasują. Niektóre rzeczy się pomija, niektóre rzeczy się dorysowuje, prawda? Trzeba niektóre rzeczy dowymyślać. Postaciom historycznym też się dopisuje różne tam, powiedzmy sobie, przygody. I to się w bardzo wielu książkach historycznych oczywiście pojawia i myślę, że taka jest właśnie zasada pisania książek historycznych, że staramy się z historii wyciągnąć to, co najciekawsze. Natomiast jakby moje prywatne zdanie tutaj jest, ja się z tobą absolutnie zgadzam, że ludzie traktują powieści historyczne w wielu przypadkach bardzo poważnie i bardzo literalnie, że to, co w takiej książce zostało... Tak. I to, co zostało w takiej książce napisane, no to jest dla nich oczywistością, prawda? I bardzo trudno czasami pewne właśnie przekonania wykorzenić. Znaczy, ja się też spotykam często z takimi właśnie opiniami, że właśnie ktoś popełnił w książce historycznej

0: wewnętrznej jakiś tam, prawda, powiedzmy błąd, znaczy albo czegoś nie doczytał, albo popłynął, albo wymyślił nie w tym kierunku. Różne rzeczy się zdarzają. Albo najzwyczajniej w świecie czegoś tam nie wiedział. I później załóżmy, że przychodzi ktoś i zwraca na to uwagę, no to pojawiają się właśnie opinie, ale to jest powieść, to nie jest właśnie podręcznik. No,
1: ale jak potem, słyszysz, ale ja przeczytałem.
0: W książce. Tak,
1: przecież to tak wyglądało, przecież ja wiem, słowo pisane jest ważne, druk.
0: Tak. Poza tym jest jeszcze taki argument właśnie, że jak ktoś będzie chciał, to sobie doczyta. Nie, nie doczyta sobie.
1: Ale autor napisał, że zrobił solidny research.
0: Tak, tak, więc moje stanowisko jest takie, że historii należy trzymać się jak najbliżej po prostu. Ja się wtedy najlepiej czuję, jeżeli u mnie się historycznie wszystko zgadza. I często w książkach historycznych zdarzają się takie sytuacje, że właśnie mamy tą fabułę, ona jest nadrzędna i fakty właśnie przykrawamy do fabuły tak, żeby pasowały. No ja mam odwrotnie. Jeżeli jest sytuacja taka, że powiedzmy wymyślę sobie jakiś tam wątek, ale w trakcie researchu na przykład okazuje się, że fakty historyczne jednak są takie, że ten wątek nie może pójść w ten sposób, no to ja robię odwrotnie. Fabułę przykrawam do faktów. Po prostu. Fakt jest dla mnie właśnie kwestią, powiedzmy sobie, nadrzędną. No aczkolwiek tutaj oczywiście też moglibyśmy sobie podyskutować, co to jest fakt historyczny, no ale to już zostawmy może.
1: Aż na koniec dojdziemy do słynnych wspomnień Nietykalni, które napisał Elliot Ness. Mhm. Wspomnienia, to już nawet to nie powieść, to żadna fabuła oparta na faktach, luźno czy mniej luźno, to po prostu wspomnienia. I on w tych wspomnieniach nie dość, że zaczął konfabulować, to jeszcze ich nie dokończył. Dokończył te wspomnienia za niego biograf, który jeszcze podkręcił sprawę. No i na koniec mamy taką wersję, że Elliot Ness, słynny federalny agent, który walczył z łamiącymi prohibicję, był rewolwerowcem, a tak naprawdę nie było. A ludziska wierzą.
0: Tak, tak. I z tego względu też ostrożnie należy podchodzić do pamiętników, prawda, bo to oczywiście wydaje się, że to jest świetne źródło, prawda, i można bardzo wiele rzeczy ciekawych o XIX wieku wyczytać, no ale też trzeba mieć z tyłu głowy zawsze pamiętać o tym, kto to pisał, dlaczego to pisał, dla kogo to pisał, ponieważ właśnie niekoniecznie wszystko może się tam zgadzać z rzeczywistością. No ale jeżeli się to skonfrontuje, prawda, z różnymi opracowaniami, no to można uzyskać jakiś, powiedzmy sobie, klarowny obraz epoki. I ja bardzo się staram, żeby w swoich książkach właśnie taki obraz oddawać, żeby tam się obyczaje, powiedzmy sobie, w miarę zgadzały, żeby język przynajmniej był trochę stylizowany, bo zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli poszłabym w pełną stylizację, to...
1: Trzeba byłoby tłumaczenia zamieszczać.
0: Tak, trzeba by było pół strony przypisów do tego dodawać, ponieważ to był trochę inny język polski. A w tej chwili no, tak się składa, że piszę książkę, która się rozgrywa na samym początku wieku XIX, więc wtedy ten język to już w ogóle był jeszcze inny.
1: A, czyli Książę Pepi w końcu.
0: Tak, Książę Pepi zbliża się do końca. I tutaj właśnie, bo zapytałeś...
1: Zapomniałem przedstawić. Autorka jest psychofanką księcia Pepiego, księcia Józefa Poniatowskiego, a oprócz tego, bo czas nam się kończy, więc muszę postawiać kropkę nad i. Jeżeli już fantazjuje, to fantazjuje w swoich powieściach i opowiadaniach fantastyczno-naukowych.
0: Zdarzało mi się kiedyś. Co do psychofanki, to się nie zgodzę, ponieważ ja jestem fanką bardzo racjonalną.
1: Aha. Okej, okay, ale będzie o tym, że miał tupecik, że on był
0: będzie
1: ustawy,
0: o tym,
1: tak?
0: Będzie o tym, bo ja, tak jak powiedziałam, ja się trzymam faktów.
1: Dziękuję bardzo. Dzisiaj więcej niż kryminału gościliśmy Idę Żmiejewską, autorkę serii Warszawianka, kryminał, Zawierucha, mniej kryminał, ale jednak powieść obyczajowa z elementami kryminału i Sprawy Szóstra. A wszystko to w otoczce, w atmosferze Belle Époque. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Jeszcze więcej niż kryminał w naszym podcaście. Autopromocja.
3: Polityczna ustawka z

Kremlem, walka na szczytach władzy czy prawdziwy bunt, który miał obalić Putina? Czym tak naprawdę był Marsz Sprawiedliwości grupy Wagnera i czy jej twórca, Jewgeni Prigozhin, przez lata wierny współpracownik rosyjskiego prezydenta, musiał zapłacić za to najwyższą cenę? W najbliższej turbohistorii powracamy do historii grupy Wagnera i towarzyszących jej tajemnic. Naszym

0: Zaprasza Krzysztof Grzybowski.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: 22:30, Ewa Worobiec, zapraszam. Minister Waldemar Żurek chce połączyć się z przedstawicielami Węgier w sprawie Zbigniewa Ziobry. Polityk zapowiedział, że chce skontaktować się z minister sprawiedliwości i prokuratorem generalnym tego kraju. W TVP Info mówił, że polski rząd będzie zabiegał o ewentualne unieważnienie dokumentów otrzymanych przez Ziobrę od rządu Węgier, które pozwoliły mu na wyjazd do Stanów Zjednoczonych.
3: Rozmawiałem dzisiaj z ministrem Kierwińskim. On zapewne będzie próbował takich spotkań ze swoim odpowiednikiem dokonać jak najszybciej i razem będziemy próbowali doprowadzić do tego, żeby jeżeli Ziobro wyłudził te dokumenty, a moim zdaniem tak się stało, od rządu Orbana i były to podstawy stricte polityczne, to żeby to unieważnić.
2: Polscy śledczy zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości popełnienie 26 przestępstw, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą. Puszcza Solska została zniszczona. Nadleśnictwo Józefów w Lubelskiem podało końcowe dane dotyczące pożaru. Wczoraj wieczorem zakończyliśmy obloty dronem, mówi zastępca nadleśniczego Józefów Adam Kraczek.
4: Do godzin porannych trwała analiza tych danych. Widać wyraźnie, bardzo prawdopodobna, niemalże dokładnie do hektara w tej chwili powierzchnia tego pożarzyska wynosi 1157 hektarów. Na naszych gruntach, czyli na gruntach Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa, pożarem zostało objęte 885 hektarów. Na gruntach innych własności jest to powierzchnia 272 hektarów.
2: Lasy Państwowe planują w najbliższym czasie pracę nad usuwaniem spalonego drzewostanu. W niektórych lokalizacjach czas ma kluczowe znaczenie. Chodzi o to, by nie dopuścić do stworzenia warunków dla rozwoju szkodników. Teraz przygotowanie się do wizyty lekarskiej ma ułatwić specjalny poradnik. Opracowała go Naczelna Izba Lekarska we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Poradnik pomoże m.in. lepiej wykorzystać czas wizyty, postawić trafniejszą diagnozę i zmniejszyć ryzyko nieporozumień. Podobny poradnik dla lekarek i lekarzy dotyczy prowadzenia wizyt i teleporad, mówi dr Małgorzata Kiliańska z Naczelnej Rady Lekarskiej.
5: Prosimy pacjentów o to, żeby przygotowali swoją dokumentację medyczną, uporządkowali ją, mieli ją zawsze ze sobą, wiedzieli jakie leki przyjmują, czyli o jakich porach, jakie dawki leków. Przede wszystkim dla lekarzy jest najważniejsze, jaka jest główna przyczyna wizyty. Dlatego, że czasami pacjenci przychodzą z kilkoma problemami naraz i ostatnie, najważniejsze problemy mówią na samym końcu, często trzymając klamkę od drzwi. My wtedy jakby zawracamy pacjenta i zaczynamy całą wizytę od początku.
2: Poradniki są dostępne na pacjent.gov.pl przy centralnej rejestracji oraz mają być zamieszczane w internetowym koncie pacjenta przy umówionych wizytach.
6: W Polskim Radiu 24.
1: Powtórka programu.

0: Maja Kluczyńska, poranny dzień dobry. Proszę Państwa, w niedzielny poranek, mam nadzieję, w dobrych nastrojach. Witam wraz z moim gościem, którym dziś jest pan dr Jacek Kuśmierski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: Architekt krajobrazu, ekspert w dziedzinie ogrodów historycznych, zwłaszcza oranżerii oraz historycznych kolekcji roślin. Proszę pana, nie ma teraźniejszości współczesności bez historii. Nie mówilibyśmy o współczesnych ogrodach sztuki, w ogóle o ogrodach, w których oglądamy galerie pod chmurką, albo też o cudownych, egzotycznych roślinach, gdyby nie historia i zacne postępowania wtedy współczesnych, którzy zadbali właściwie o to, że my tu i teraz możemy cieszyć się pięknymi ogrodami, ale też i z fantastyczną roślinnością. A z kolei ta roślinność nie zaistniałaby pod naszą szerokością geograficzną, gdyby nie takie, powiedziałabym, budowle, a właściwie to jest, zdaje się, architektura krajobrazu, tak? Ale to jest mała czy duża architektura

0: ogrodnicza, szklarnia, palmiarnia, pomarańczarnia i to nie tylko za czasów królewskich, ale choć wtedy się zaczęło, w XVIII wieku.
1: To prawda, tak. Na szczęście ta historia kultury oranżeryjnej w Polsce jest bardzo długa i mamy bardzo wielowiekowe tradycje. Tych palmiarni, oranżerii, które ja tak wszystkie łącznie nazywam zazwyczaj cieplarniami po prostu, mamy stosunkowo bardzo dużo zachowanych współcześnie. Historycznie było ich bardzo dużo. W zasadzie przy każdym pałacu, przy każdym dworze, każdy miał swoją własną szklarnię, oranżerię, palmiarnię, więc w zasadzie trudno określić, ile ich tak naprawdę w historii było. One były też wielokrotnie przebudowywane, rozbierane, budowane od nowa, także tych obiektów było bardzo dużo i współcześnie zachowało się ich też, jest też całkiem duża, pokaźna liczba.
0: A czy można byłoby zaryzykować stwierdzenie, że te ówczesne, na przykład pomarańczarnie albo szklarnie, one jednak nie tylko spełniały rolę takiego miejsca, gdzie te egzotyczne rośliny były hodowane, ale też tak na użytek dworu, że jakby taka, powiedzielibyśmy dzisiaj, nie wiem, piwnica, to niekoniecznie, bo piwnica jest w dół, a to jest oświetlenie, bo to warunek konieczny, żeby było dużo światła i ciepła, bo te rośliny i wszystko, co związane z uprawą i hodowlą pod inną szerokością geograficzną niż my mamy ją tutaj, no potrzebują innych warunków do tego, żeby mogły żyć, żeby zachwycały swoją kolorystyką, albo też jeżeli mówimy o pomarańczarni, to skojarzenie jest raczej jednoznaczne, prawda?
1: Tak, to prawda. Podstawową funkcją takich obiektów była, tak jak pani powiedziała, uprawa roślin egzotycznych i przechowywanie też w okresie zimowym, bo nie wszystkie obiekty, szczególnie właśnie te najstarsze, 17-18 wieczne, one pełniły funkcję takiego przechowywania tych roślin egzotycznych tylko w okresie zimowym. A w ciągu lata były wykorzystywane też do innych funkcji. Głównie organizowano tam uczty, bale różnego rodzaju. Organizowano też wystawy ogrodnicze również, czy sztuki. Także one też pełniły wiele różnych funkcji. I dopiero to się zmieniło w XIX wieku, kiedy te obiekty stały się w pełni już przeszklone. Miały tą konstrukcję stalową. Wtedy już te rośliny egzotyczne, tropikalne, można było w nich przechowywać przez cały rok, były one już sadzone w gruncie, więc już miały konkretne, wtedy te obiekty miały już konkretną jedną dedykowaną funkcję. I generalnie do dziś w zasadzie jest to kontynuowane, ponieważ te obiekty, te, które się oczywiście zachowały, pełnią bardzo wiele różnych funkcji współcześnie, jako czy są to obiekty publiczne, na przykład głównie instytucje kultury, czy też prywatne.
0: A zaryzykowałby pan stwierdzenie, że to była ówczesna moda, czy bardziej może stwierdzenie, że to była też wygoda, ciekawość świata, chęć posiadania, chęć konsumowania, no bo też niektóre z tych egzotycznych roślin, owoców, no, trafiały na stoły.
1: Tak, ja właśnie chciałem od tego zacząć, że w zasadzie ich taką podstawową funkcją były funkcje użytkowe. Właśnie to, że pozwalały na te dworskie stoły czy królewskie, zapewniały po prostu świeże owoce, czy dostarczały po prostu przypraw też, które były stosowane w kuchniach. Także jak najbardziej to była ich taka podstawowa funkcja. Oczywiście były też demonstracją statusu społecznego i zamożności, tak, ponieważ posiadanie takiej kolekcji, dokładnie tak, no wymagało po prostu posiadania dużych środków finansowych. Sama budowa takiego obiektu, sprowadzenie tych roślin egzotycznych i utrzymywanie ich później też w okresie zimowym, bo wymagało one opalania po prostu drewnem albo węglem, więc historycznie. Więc koszt był tak duży, że mogli sobie na to pozwolić tylko najbogatsi w zasadzie ludzie. Także to była też taka funkcja właśnie demonstracji władzy. Później za tym poszły też funkcje symboliczne, oczywiście odniesienia do mitologii, podkreślenia właśnie tego powiązania tych rodów z jakimiś mitologicznymi postaciami, z historycznymi. Także to były takie najważniejsze funkcje tych roślin. Oczywiście też dla tych, którzy się pasjonowali botaniką tak naprawdę, oczywiście to była też potrzeba właśnie takiego posiadania tych kolekcji, odkrywania tych roślin, ich biologii, ich pochodzenia. Także takie przypadki też były oczywiście.
0: Powiedział pan tutaj o właśnie takim statusie i nasunęło mi się takie porównanie, że

0: jednak ta rola kulturotwórcza, nie tylko taka sprawcza i powodująca, że była to powiedzmy użytkowa rola, to możemy to zaobserwować na przykład w malarstwie, kiedy na tych obrazach mamy martwą naturę, ale to są bardzo egzotyczne owoce, jeśli bierzemy pod uwagę naszą szerokość geograficzną, prawda? I skąd mamy też te winogrona, te pomarańcze, banany, no to też się pojawia na tych obrazach. Nie będę teraz tutaj mówiła o sztuce malarskiej, bo tematem są ogrody historyczne i te budowle, palmiarnie, pomarańczarnie, ogrodowe oranżerie, o których pan tak ładnie jednym słowem powiedział, cieplarnie. Jest jakaś zasadnicza różnica między tymi konstrukcjami, czy tylko w przeznaczeniu i w nazwie?
1: Na pewno historycznie cieplarnie były taką podstawową formą, bo w zasadzie chodzi o to, że to były po prostu struktury, które służyły do ochrony roślin, do przechowywania. Ich powstawanie sięga czasów w ogóle starożytnego Rzymu i one miały już wtedy formę takich właśnie prostych konstrukcji przykrywanych taflą, przeźroczystą taflą wykonaną z kamienia i od tego momentu ewoluowały. I faktycznie znamy najbardziej powszechne w naszej świadomości są oranżerie, ponieważ były to najstarsze konstrukcje murowane, które miały największą możliwość przetrwania, krótko mówiąc. Później one się zmieniały wraz z postępem technologicznym, szczególnie w XIX wieku po upowszechnieniu się konstrukcji stalowych. No one przybrały zupełnie nową formę, przybrały formę takich pałaców kryształowych, które też właśnie znamy. Także ta klasyfikacja jest bardzo trudna do określenia i właśnie w swoich badaniach, które też prowadziłem, próbowałem to uporządkować, wskazać różne sposoby klasyfikowania tych obiektów ze względu właśnie albo na warunki środowiskowe, które w nich panowały, bo zupełnie inne warunki są w cieplarni, w szklarni zimnej, zupełnie inne w tych cieplarniach gorących, wilgotnych i suchych. Tak jak pani wspomniała, te nazwy też były związane z roślinami, które były tam uprawiane i oczywiście najbardziej znane są właśnie pomarańczarnie, bo myślę też przede wszystkim o łazienkach królewskich, których te pomarańczarnie
0: były. Od razu
1: nazywa
0: się jedno skojarzenie, tak. Tu i teraz.
1: Ale mieliśmy właśnie też bardzo powszechne figarnie, w których uprawiano też rośliny. Do dziś mamy na przykład w Łańcucie kamelarnie, przepraszam, storczykarnie
0: tak.
1: które są rośliny uprawiane. Palmiarnie też, przecież nazwa pochodzi związana z uprawą palm.
0: No także, i też łazienki, tak najbliższe skojarzenie.
1: Tak, dokładnie.
0: I wśród tych okazów roślinnych fantastyczne rzeźby.
1: Dokładnie tak.
0: I to tak się zmieniało z czasem?
1: Rzeźby w zasadzie pełniły taką rolę uzupełniającą w zasadzie, ponieważ przez to, że te obiekty miały zazwyczaj monumentalną formę, miały formę właśnie taką pałacową, takich wręcz galerii, właśnie też to, że były też przeszklone, tym roślinom zawsze towarzyszyły jakieś rzeźby, które po prostu uzupełniały ten cały program też symboliczny i stanowiły taki element wyposażenia. No to, tak jak ekspozycja roślin, zmieniała się też ekspozycja rzeźb, więc w zasadzie trudno to wszystko tak jednoznacznie prześledzić, ale rzeźby pełniły też ważną rolę w tych oranżeriach.
0: A proszę pana, gdybyśmy mieli wybrać się na taki, powiedzmy, krótki spacer, który łączy historię i teraźniejszość, jakiś zespół pałacowo-parkowy, to jakie miejsce by pan wybrał, żeby opowiedzieć o takiej oranżerii, palmiarni, storczykarni może i ten zespół pałacowy, który w jakimś sensie pełni rolę nadrzędną, ale z drugiej strony jest to bardzo ścisła współpraca, bo jeżeli te różne dzieła sztuki są przenoszone niczym do galerii, do palmiarni czy pomarańczarni, to zupełnie zmienia się ta rola tego obiektu. Ona staje się też kulturotwórcza, ale nie tylko dotyczy świata roślin, ale także świata sztuki.
1: Tak. Bardzo trudne pytanie, bo bardzo często jestem pytany o to właśnie na przykład, która palmiarnia albo która oranżeria jest moją najbardziej ulubioną, po której bym najchętniej prowadził. Może wskażę dwa obiekty. Pierwszy to myślę wszystkim dobrze znane Łazienki Królewskie i tam tejże właśnie oranżerii, których historycznie było bardzo dużo od czasów króla Stanisława Augusta Poniatowskiego poprzez właśnie czasy carskie do czasów współczesnych i tam tych obiektów było bardzo dużo. Więc opowiedzenie tej historii też wiązałaby się z całą podróżą po ogrodzie. Tam teraz obecnie funkcjonuje stara oranżeria, w której jest właśnie wystawa, w której jest galeria galeria

0: w której jest galeria rzeźby historycznej. Jest nowa oranżeria, w której teraz funkcjonuje restauracja, ale jest też nowa właśnie palmiarnia, w której są przechowywane właśnie rośliny egzotyczne, które są wystawiane do ogrodu latem, także...
1: One w zimie są właśnie w tym specjalnym pomieszczeniu, na przykład drzewka cytrynowe, drzewka pomarańczowe, piękne jaśminowce albo też japońskie, cudnej urody drzewka owocowe.
0: Tak, i innym jeszcze takim reliktem, który możemy zobaczyć w łazienkach, są fundamenty oranżerii belwederskiej, która powstała, która jest tam na dole. Ona jest często w ogóle niewidoczna, ponieważ zostały po niej tylko fundamenty, ale to też jest ciekawy relikt, pozostałość tego dawnego kompleksu oranżeryjnego, który tam był. Natomiast drugim obiektem, który jest bliski mojemu sercu, związany jest przede wszystkim z Dolnym Śląskiem, gdzie działam też właśnie w ramach Fundacji Eduarda Petzolda, jest palmiarnia Zamku Książ, która jest po prostu przepięknym obiektem. Jest w ogóle największą palmiarnią w Polsce, ponad 5000 metrów kwadratowych powierzchni, więc to jest, nie ma drugiego takiego największego obiektu. Za nią jest palmiarnia poznańska, która też jest bardzo dużym obiektem, ale lubię palmiarnię w Wałbrzychu, ponieważ za nią się kryje bardzo romantyczna historia właśnie, że była ona takim podarunkiem właśnie księcia Jana Henryka Hochberga dla jego żony, księżnej Daisy. Zresztą utarła się nawet takie określenie, że był to najpiękniejszy bukiet dla właśnie księżnej Daisy. I historia tego obiektu, tego ogromnego wysiłku, który tak naprawdę wtedy poniesiono, żeby ją zbudować na początku XX wieku. Sprowadzenie tego tufu wulkanicznego z Sycylii, żeby zbudować te wszystkie kaskady, półki na rośliny. To jest niesamowite i sam fakt, że ta oranżeria przetrwała, że ten obiekt przetrwał i do dziś funkcjonuje jako cieplarnia, w której można zobaczyć piękne rośliny, kolekcję bonsai, też jest tam największa stała kolekcja bonsai w Polsce, także ten obiekt do dziś zachwyca i przyciąga wielu odwiedzających.
1: Czyli propozycja turystyczna to Zamek Książ i nie tylko zamek, ale właśnie oranżeria.
0: Tak, dokładnie.
1: Palmiarnia. I palmiarnia.
0: W Wałbrzychu, tak.
1: W Wałbrzychu. A proszę pana, czy specyfika ogrodu, specyfika parku zwykle decyduje o tym, czy jest wymagany taki obiekt jak oranżeria, palmiarnia? No, cieplarnia, o może tak,
0: tak,
1: najogólniej.
0: Wszystko zależy od indywidualnych uwarunkowań, krótko mówiąc. Jeżeli obiekt historycznie funkcjonował w ogrodzie, myślę, że warto wrócić do tych tradycji, ponieważ te rośliny egzotyczne stanowiły bardzo ważną część w ogóle kompozycji ogrodu. Szczególnie
1: właśnie... bo to charakter ogrodu, prawda, decyduje jaka roślinność.
0: Tak, dokładnie. W ogrodach barokowych one odgrywały bardzo ważną rolę i bardzo się cieszę, na przykład przychodzi mi do głowy teraz ogród Pałacu Branickich w Białymstoku, gdzie kilka lat temu przywrócono tą kolekcję roślin egzotycznych, pomimo tego, że tam historycznej oranżerii nie ma, nie zachowała się po prostu, ale te rośliny są przechowywane po prostu w szkółce podczas zimy. Natomiast te rośliny były tak ważnym elementem, który uzupełniał ten ogród, że zostały przywrócone i to świadczy właśnie o tym, jak bardzo ważną rolę odgrywały i też przyciągały wzrok, krótko mówiąc, bo one często były też sadzone w bardzo fantazyjnych, kolorowych pojemnikach. Już sama ich forma, sam zapach i owoce, które wytwarzały, już stanowiły bardzo dużą atrakcję i do dziś właśnie też cieszą oczy i zmysły odwiedzających ten ogród.
1: A gdyby pan miał powiedzieć, jakie inspiracje z tych historycznych ogrodów pozostały nam w XXI wieku? I czy któreś z tych inspiracji szczególnie są wykorzystywane we współczesnych ogrodach, czy to botanicznym, czy ogrodach zimowych, które powstają, czy tematycznych, czy już potem ze względu na charakter, taka jest duża różnorodność, że najogólniej?
0: Tak, no najogólniej na pewno pozostała idea, czyli kolekcjonowania tych roślin, pokazywania ich ludziom, którzy nie mogli wówczas podróżować po świecie, więc na pewno pozostała ta idea, chęć kolekcjonowania tych roślin, ich ekspozycji. Na pewno do dziś jeszcze pozostały w niektórych obiektach ta ekspozycja roślin w ogrodzie, właśnie w Łazienkach Królewskich, w Pałacu Brańskim w Białymstoku, w Nieborowie możemy zobaczyć piękną też kolekcję roślin egzotycznych. Cieszą bardzo też przykłady, w których te rośliny są przywracane. Mi przychodzi do głowy też, odwiedzałem niedawno oranżerię w Zatoniu, która pełni teraz funkcję przede wszystkim kawiarni, ale przy której też się pojawiają te rośliny egzotyczne. Także to są takie rzeczy, które myślę, że do dziś przetrwały. Nie ma tych obiektów już bardzo dużo też

0: w Polsce tak naprawdę w tych historycznych, zachowanych obiektach, bo tak jak mówiłem, no, przechowywanie i uprawianie tych roślin egzotycznych wciąż wiąże się z dużym nakładem i finansowym, i też pracy, tak? Ponieważ musi to być zespół wykwalifikowanych ogrodników, którzy będą się opiekować tymi roślinami.
1: A czy taką specyfiką charakteryzuje się ogród botaniczny w Powsinie? Właśnie taki, który ma stosunkowo najwięcej w porównaniu z innymi ogrodami w Polsce, właśnie tych budowli, szklarni, palmiarni, w ogóle generalnie cieplarni, bo tam są tak egzotyczne rośliny, kwiaty, krzewy, drzewa, że wprost nie do uwierzenia, że to pod naszą szerokością geograficzną.
0: Tak.
1: No i warunki też są zupełnie inne niż w pozostałych.
0: To prawda.
1: Dostępnych ogrodach.
0: Powsi na pewno wyróżnia się tym, że jest tam oranżeria, w której znajduje się największa kolekcja roślin cytrusowych w Polsce, najbardziej różnorodna gatunkowo. I to jest w zasadzie najważniejsza część tej kolekcji, tej roślin egzotycznych, która tam jest z mojej perspektywy, ponieważ jestem wielkim fanem cytrusów, więc zawsze zwracam na to uwagę. Ale faktycznie ogrody botaniczne są takim liderem, ponieważ i mamy ogród botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w którym też niedawno otwarto nowe obiekty. Na przykład szklarnia Wiktoria, która jest przepięknym obiektem inspirowanym historycznymi formami XIX-wiecznymi. Mamy też ogród botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, który też sukcesywnie odnawia swoje szklarnie właśnie na potrzeby roślin egzotycznych. Mi przychodzi też do głowy inny przykład ciekawy, gdzie ogrodu dendrologicznego w Przelewicach w Zachodniopomorskim, gdzie stara stodoła została zaadaptowana właśnie na oranżerię, co jest bardzo rzadkim przykładem też właśnie.
1: Jaka odwaga!
0: Tak,
1: i w rekonstrukcji ogrodu.
0: Jest tam piękna teraz ekspozycja roślin śródziemnomorskich, więc to na pewno cieszy. Także te ogrody botaniczne na pewno są też takim liderem, też pod kątem no, oczywiście badań roślin egzotycznych.
1: A w pana ocenie, co jest taką magią tych ogrodów, w których te konstrukcje typu palmiarnie, pomarańczarnie, ogrodowe oranżerie istnieją? Że to tak jak no, po prostu cudny zapach przyciąga wszystkich zwiedzających. No i oczywiście fanów ogrodnictwa, bo każdy chciałby zostać, przepraszam, Michurinem i tam coś sobie stworzyć, jakąś cudną odmianę mieć u siebie w ogrodzie, ogródku.
0: Tak.
1: Nawet na balkonie, powiem szczerze.
0: Tak, dokładnie.
1: W doniczkach, w skrzyniach.
0: Myślę, że taką podstawową magią tych ogrodów jest właśnie to oddziaływanie na zmysły. Ta różnorodność kwiatów, owoców.
1: Wzroku zapachu?
0: Dokładnie tak. Te kolory, bo te kwiaty mają niesamowite też kolory, jeżeli chodzi o to. Ale przede wszystkim to, że one pozwalają nam przenieść się do zupełnie innych zakątków świata bez podróżowania. To jest ich, myślę, do dzisiaj też taka historyczna magia, która się zachowała, bo wówczas też, tak jak wspominałem, niewielu ludzi mogło sobie pozwolić na dalekie podróże. I teraz podobnie w każdej chwili odwiedzając taki ogród możemy się przenieść do Azji Południowo-Wschodniej, nad Morze Śródziemne. Także to pozwala nam też na taką symboliczną, zmysłową podróż właśnie po świecie, właśnie poprzez poznawanie i doświadczanie tych roślin w ogrodzie.
1: A zmysły to też emocje później.
0: Dokładnie tak.
1: I chciałoby się
0: i wspomnienia.
1: Tak. I wspomnienia tak. I w ogóle wszystko, co łączy się też z takim powtórnym być może przeżywaniem chwil. No i oczywiście selfie.
0: Tak, dokładnie. No to teraz dokładnie, no, żyjemy w czasach, kiedy wszyscy lubią robić bardzo dużo zdjęć. Dokumentować. Ja bym wolał, to też oczywiście jest bardzo ważna część, natomiast zachęcałbym wszystkich do bardziej takiego właśnie odłożenia telefonu, wyciszenia się też tak. Właśnie w ogrodzie, do tego, żeby faktycznie doświadczyć ogród, nie tylko go oglądać, czy fotografować, ale też do takiego właśnie zmysłowego poznawania tego ogrodu i jego zapamiętywania.
1: Proszę państwa, Horacy poetycko mawiał, i to może zacytuję, byśmy rozważali miłe zapomnienie o życiu pełnym trosk w atmosferze, w strefach relaksu. I te ogrody, o których dzisiaj pan dr Jacek Kuśmierski opowiadał, i te pomarańczarnie, palmiarnie, ogrodowe oranżerie, temu też służą. Ale bez selfie, może tak.
0: Na pamiątkę można sobie zrobić selfie, tak, jak najbardziej.
1: Jedno.
0: Na przykład, tak.
1: Proszę Państwa, dziękujemy bardzo, że byli Państwo z nami. Życzymy takiej uśmiechniętej i takiej spokojnej.

0: Spokojnej niedzieli w rytmie slowly. No i koniecznie proszę sobie zaplanować jakiś ogród w najbliższych tak zwanych city breakach, bo to naprawdę przenosimy się trochę w czasie, a trochę w inny świat kultury, roślin, krzewów i drzew. Dziękujemy bardzo. Dr Jacek Kuśmierski, architekt krajobrazu, botanik, ekspert w dziedzinie ogrodów historycznych, zwłaszcza oranżerii oraz historycznych kolekcji roślin, był dzisiaj gościem w Ogrodach Sztuki. Pięknie panu dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Pięknie państwu dziękuję i do usłyszenia w najbliższą niedzielę, czyli za tydzień, skoro świt w niedzielny poranek o 8:30 w Ogrodach Sztuki.
2: Powtórka programu. Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: Kto? No wiadomo.
4: Ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
6: Żebyś wiedział, Janek, jak mnie kocha Franek. Aj, po co za złotówkę kupiło bażanek?
7: To, co w muzyce folkowej i źródeł najlepsze. Zbliża się 27. Festiwal Polskiego Radia Nowa Tradycja. Od 21 maja koncerty debiutantów i gwiazd, konkurs muzyki folkowej, konferencja, panele dyskusyjne ze środowiskiem z całego świata, spotkania autorskie, klub festiwalowy czy taneczno-futurystyczny performance. To wszystko w stołecznych studiach Polskiego Radia. Bilety do nabycia na stronie polskieradio-bilety24.pl.
2: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Starość to czas trudnych wyzwań, zwłaszcza gdy stan zdrowia pozbawia samodzielności. W Fundacji Kwiat Życia dbamy o to, by poprawić jakość życia osób objętych opieką długoterminową. Działamy systemowo i długofalowo, bo tylko przemyślane strategie mogą trwale poprawić standardy w sektorze opieki. Stworzyliśmy program, w którym wspieramy placówki opiekuńcze w całej Polsce, odpowiadając na ich indywidualne potrzeby. Kadrze pomagamy rozwijać kompetencje i ulepszać warunki pracy. Domy opieki wyposażamy w sprzęt i wzmacniamy organizacyjnie, a dla ich podopiecznych organizujemy warsztaty, bo aktywność ma kluczowy wpływ na zdrowie i samopoczucie. Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na stronę fundacjakwiatżycia.org. Zadbajmy razem o dobrą starość.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
9: Noc muzeów w Polskim Radiu. Studia emisyjne i labirynty archiwum. Nocne spotkania z dziennikarzami. Historyczne nośniki i nowoczesne urządzenia. Koncerty i wirtualne gry. Nie prześpij okazji poznania radia, jakiego na co dzień nie widać. Zaczynamy o 19:00 w sobotę, 16 maja. Zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła godzina 23, jest czwartek, 14 maja, a oto co dziś w magazynie. Warszawa rozpocznie transkrypcję małżeństw jednopłciowych. Będzie o burzliwej debacie sejmowej w sprawie kryptoaktywów i sprawdzimy też, co dalej z amerykańskimi żołnierzami w Polsce. Czas na

0: Szczegóły Ewa Worobiec, zapraszam.
1: Sumę wydarzeń.
0: Przełomowa decyzja w warszawskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Po raz pierwszy w Polsce oficjalnie przepisano zagraniczny akt małżeństwa pary jednopłciowej do polskich ksiąg. To efekt najnowszych wyroków sądowych, które nakazują uznanie takich związków zawartych w państwach Unii Europejskiej. O szczegółach Piotr Durys.
2: Historyczna transkrypcja stała się faktem, choć polskie urzędowe formularze wciąż nie mają rubryk dla osób tej samej płci. System wymusił kompromis, tłumaczy pełnomocnik małżonków, adwokat Artur Kula.
3: Małżeństwo zostało wpisane do obecnego wzoru aktu małżeństwa, z czego jeden z małżonków został wpisany w rubryce mężczyzna.
4: Ostrzegał też przed kolejnym wetem. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
0: Amerykańskie media poinformowały, że armia Stanów Zjednoczonych nagle odwołała planowane rozmieszczenie prawie 4000 żołnierzy w Polsce. Na te doniesienia zareagował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że nie zmniejszy się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Szczegóły zna Sylwia Białek.
5: Minister obrony powiedział, że reorganizacje wojsk przez Amerykanów mogą wpływać na ich lokalizację w Europie, ale nie oznacza to zmniejszenia kontyngentu w naszym kraju.
6: Zmieniają koncepcję. Prezydent Trump zapowiedział wycofanie części wojsk amerykańskich z Niemiec i może to skutkować, że inne jednostki, inny pułk, inna brygada będzie na przykład dyslokowana w Polsce.
5: Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącymi siłami amerykańskimi w Europie, a wiceminister obrony Paweł Zalewski będzie rozmawiał z zastępcą szefa Pentagonu. Wicepremier poinformował, że kontaktował się też z premierem i prezydentem w sprawie rozmieszczenia amerykańskich wojsk.
6: Jesteśmy tutaj wszyscy ze sobą w kontakcie. Myślę, że to jest przykład dobrego współdziałania i jednego strategicznego kierunku.
5: Wicepremier podkreślił, że Polska jest żelaznym sojusznikiem wypełniającym wszystkie zobowiązania wynikające z Traktatu Północnoatlantyckiego i wydaje prawie 5% na zbrojenia. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: Obecność amerykańskich wojsk w Polsce to nasze bezpieczeństwo. W ten sposób szef Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego komentuje doniesienia amerykańskiej prasy na temat zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce. Zbigniew Bogucki powiedział, że Donald Trump w rozmowach z Karolem Nawrockim wiele razy podkreślał, że wojska USA będą przynajmniej w dotychczasowej liczbie obecne na terytorium Polski.
7: Mówię o tej wypowiedzi z 3 września, ale także mówię o tej ostatniej wypowiedzi, kiedy prezydent Trump został zapytany nie tylko o Polskę, ale także o inne kraje, czy przewiduje tam relokację, odniósł się tylko do Polski. W tym pozytywnym tego słowa znaczeniu odniósł się tylko do prezydenta Polski, czyli pana prezydenta Nawrockiego, mówiąc z wielką sympatią, więc no, dziennikarze pewnie piszą różne rzeczy. Różne rzeczy też czytam na stronach internetowych i w innych publikatorach. Liczą się twarde fakty. Nad fakty są takie, że zdanie prezydenta Stanów Zjednoczonych jest powszechnie znane i ono jest przynajmniej od 3 września publiczny.
0: A my łączymy się teraz z Janem Pachlowskim, korespondentem polskich mediów w Stanach Zjednoczonych. Dobry wieczór.
8: Kłaniam się nisko.
0: Nie było jasne, dlaczego sekretarz obrony Pete Hegseth odwołał rozmieszczenie wojsk w Polsce, która utrzymuje bliskie relacje z USA, napisał w ostatnich godzinach New York Times. Czy Pentagon potwierdził te medialne doniesienia?
8: To jest właśnie ciekawe w tej całej sprawie, bo patrząc od strony amerykańskiej i też w perspektywie właśnie polskiej, to Pentagon nie odniósł się do tej sprawy i tutaj jest tylko taki lakoniczny komunikat, że rozmieszczenie wojsk na kontynencie, w starym kontynencie oczywiście jest stale dostosowywane w miarę zmniejszających się warunków, wykorzystując dostępne siły, by dać naczelnemu dowództwu odpowiednie opcje. Taką tutaj odpowiedź dostajemy z dowództwa Stanów Zjednoczonych i też oczywiście tutaj jest cytowany wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który zapewnia, że liczba kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce podawana na dotąd na około 10 tysięcy wojskowych, ona się nie zmieni. A z kolei źródła w NATO poinformowały, że polski rząd został powiadomiony o tej decyzji jeszcze w środę wieczorem czasu amerykańskiego. Czyli to miało być w nocy z środy na czwartek czasu polskiego. 1 maja w ogóle w Fort Hood w Teksasie odbyła się taka ceremonia zwiastująca nadchodzące rozmieszczenie pierwszej dywizji kawalerii, znanej jako złożenie sztandarów, a sprzęt wojskowy był już właśnie w transporcie, co dobitnie świadczy o tym, jak zaawansowane były przygotowania do tej misji, zanim została ona odwołana. Przedstawiciele NATO utrzymują, że ogólny wpływ tej decyzji na postawę militarną sojuszu jest ograniczony, ponieważ siły rotacyjne nie są

0: formalnie uwzględniane w planach odstraszania i obrony NATO. Decyzja ta prawdopodobnie wywołała, tak jak piszą amerykańskie media, tak biorąc to pod wspólny mianownik, rozczarowanie w Warszawie, gdzie od tygodni narastały spekulacje, iż część wojsk wycofywanych z Niemiec mogłaby zostać przeniesiona właśnie do Polski, kraju postrzeganego jako kluczowy dla ochrony wschodniej flanki sojuszu przed Rosją. Czytamy w amerykańskich mediach, a potwierdzając te doniesienia, wysoki rangą oficer NATO powiedział, że siły uzupełniające nie są brane pod uwagę w planach odstraszania i obrony NATO. Wiele tu jest takich informacji sprzecznych, bo ze Stanów Zjednoczonych jest podkreślanie, że te wojska nie zostały wysłane. Z drugiej strony Polska tutaj zapewnia, że ta liczba około 10 tysięcy zostanie utrzymana. Musimy być cierpliwi i poczekać rzeczywiście na rozwój sytuacji w najbliższych dniach i zobaczyć, jak to zostanie rzeczywiście zorganizowane i ze strony amerykańskiej, i jaka w tym przypadku będzie odpowiedź Polska.
1: Jan Pachlowski z oceanu. Dziękujemy.
2: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
1: Amerykański prezydent Donald Trump składa oficjalną wizytę w Chinach, a sytuacja wokół Iranu miała być jednym z tematów rozmów przywódców Chin i USA. Więcej w korespondencji Tomasza Sajewicza.
3: Donald Trump, przekładając pierwotny termin wizyty w Chinach, miał nadzieję, że zanim spotka się z Xi Jinpingiem, zawrze porozumienie pokojowe z Iranem. Tak się jednak nie stało. USA chcą większego zaangażowania Chin w proces pokojowy. Pekin, oprócz deklaracji o jego wspieraniu, nie angażuje się po żadnej ze stron. Wsparcia oczekuje także Iran. W ubiegłym tygodniu Pekin odwiedził szef irańskiej dyplomacji Abbas Araghchi. Wcześniej Teheran chciałby, po zawarciu porozumienia pokojowego, to Chiny udzieliły Iranowi gwarancji bezpieczeństwa. Pekin, do którego przed wojną trafiało ponad 80% eksportu irańskiej ropy, nie jest jednak tym zainteresowany. Irańskie władze poinformowały o umożliwieniu przejścia przez blokowaną cieśninę Ormus chińskich tankowców. Informacje te przekazano, kiedy w Pekinie trwały rozmowy Xi i Trumpa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Tajpej.
1: Do 16 wzrosła liczba zabitych w rosyjskim ataku na rejon Darnycki w Kijowie. Wśród ofiar są dwie dziewczynki w wieku 12 i 15 lat. Prawie 60 osób jest rannych. Jak przekazał mer Witalij Kliczko, atak na stolicę Ukrainy był największy od początku wojny. Sytuację śledzi nasz reporter Mateusz Czmiel.
4: To był jeden z największych ataków na Kijów, przekazał mer Witalij Kliczko, który dodał, że piątek będzie dniem żałoby. Tej nocy Rosja wystrzeliła nad Ukrainę blisko 60 rakiet i 700 dronów. Jeden z pocisków, rakieta H-101, uderzyła w blok mieszkalny w Kijowie w rejonie Darnickim na lewym brzegu. To tam od wielu godzin trwa dramatyczna akcja ratunkowa i wyścig z czasem, bo pod gruzami według służb może być jeszcze co najmniej 20 osób. Tej akcji ratunkowej przyglądają się także mieszkańcy, którzy czekają na informacje o swoich sąsiadach.
5: To duży straszny.
4: To jakiś koszmar. Proszę zobaczyć, co się stało. Ja nie mieszkałam w tym budynku, ale tu mieszkali moi znajomi. Nie wiem, co się z nimi stało.
5: Nie znaję już z nimi.
6: Koło 3 czasów.
4: Około 3 w nocy rakieta uderzyła w trzecie piętro. Wszystko się zawaliło. Stałem wtedy przy oknie i siła wybuchu odrzuciła mnie w głąb mieszkania. Powyletywały drzwi i okna. Wszędzie był dym. Wyszedłem na zewnątrz z rozciętą głową i silnym krwotokiem. Po uderzeniu ludzie wybiegli na zewnątrz. Budynek płonął. Spod gruzów było słychać krzyki ludzi.
6: Воно там горіло. Люди кричали під завалами. Чуть було завал.
7: Це був настільки жах, що я не знаю, як.
4: To był taki horror, że trudno to opisać. Dom trząsł się tak mocno, że przy tym trzęsie ziemi to nic. Spaliśmy, kiedy zaczęły się wybuchy. W takich chwilach człowiek rozumie, że może stracić życie w jednej sekundzie i całe życie staje mu przed oczami. W naszym domu powybijało okna, ale to jeszcze pół biedy. Tam, gdzie są teraz gruzy, kiedyś wynajmowaliśmy mieszkanie. Tam urodziło mi się dziecko. Tam zostało wielu moich znajomych i przyjaciół. Przyszłam tu, ale nikogo nie zobaczyłam. Nie wiem, co się z nimi dzieje. Po prostu jestem w szoku.
7: Ja nie wiem, co tam się dzieje. W szucie.
4: Mieszkańcy Kijowa, z którymi rozmawiałem, nie mają wątpliwości. Po tym, co zrobił Władimir Putin, nie ma mowy o negocjacjach z Rosją. Kolejny koszmarny noc w Kijowie. Mieszkam na 15 piętrze budynku w pobliżu. Leżysz w łóżku i widzisz, jak lata nad tobą dron, potem widzisz ostrzał. To koszmar. To mógł zrobić tylko szalony człowiek. Nie ma z kim rozmawiać. Naszym jedynym wyjściem jest całkowicie zniszczyć Rosję.
7: Po prostu chory i wszystko. Tylko zniszczyć Rosję i wszystko.
8: wróżowa szkoju, głośnoju.
4: To była bardzo ciężka i głośna noc. Chciałam po prostu powiedzieć, że Rosjanie to dranie i tyle. Nie mam słów, sami jesteśmy z Charkowa, byliśmy pod okupacją, widzieliśmy to wszystko na własne oczy. Po prostu szkoda ludzi. Niestety nie wierzę już, że da się to zakończyć samymi.

0: negocjacjami. Patrząc nawet na mapę, Rosja to ogromny kraj. Mam wrażenie, że oni będą nas po prostu dalej męczyć. Jak dodał ukraiński prezydent, głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które sąsiadują z Polską.
1: Relacjonował Mateusz Czmiel. Brytyjski minister zdrowia podał się do dymisji i otwarcie skrytykował premiera Keira Starmera. Więcej o kryzysie rządowym w Wielkiej Brytanii Anna Rączkowska.
2: W swoim liście rezygnacyjnym Sitting nie silił się na uprzejmości, uderzył bezpośrednio w autorytet szefa rządu. Stwierdził wprost, że dalsza współpraca ze Starmerem jest niemożliwa, obarczając go winą za katastrofalną pasę ugrupowania. Komentatorzy są zdania, że na Downing Street 10 wybuchł pożar, którego nie ugaszą już żadne zapewnienia o jedności. Rezygnacja ministra zdrowia to nie jest zwykła wymiana kadr, to otwarta deklaracja wojny o przywództwo w partii. Brytyjska polityka rzadko bywa sceną tak gwałtownych rozstań, ale dzisiejsze odejście Sittinga z rządu Starmera, zdaniem ekspertów, może być otwarciem furtki dla kolejnych ministrów. Deputowani obawiają się, że porażka Partii Pracy w wyborach lokalnych pod kierownictwem Starmera może przełożyć się na wybory parlamentarne, a nikt z posłów nie chce stracić miejsca w Izbie Gmin. Premier Starmer, mimo że publicznie deklaruje chęć walki, wyraźnie traci grunt pod nogami. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To nie jedyne zawirowania rządu w Europie. Szefowa łotewskiego rządu Ewika Silina ogłosiła ustąpienie z funkcji po tym, gdy wczoraj rozsypała się rządząca krajem koalicja. Z udziału w rządzie zrezygnowała Partia Postępowców. Szczegóły zna Kamil Zalewski.
3: Obecny rząd będzie funkcjonował jako gabinet tymczasowy do czasu powołania nowej koalicji. Ministrowie pozostają na stanowiskach, a administracja państwowa kontynuuje pracę. W najbliższych dniach rozpoczną się rozmowy dotyczące utworzenia nowego gabinetu. Ogłaszając decyzję, Ewika Silinia podkreśliła, że jej priorytetami pozostają bezpieczeństwo Łotwy, dobrobyt mieszkańców i stabilność państwa. Obecnie ludzie bardziej niż kiedykolwiek potrzebują poczucia bezpieczeństwa, a nie partyjnych sporów, podziału stanowisk czy politycznego pozycjonowania się, mówiła szefowa rządu podczas konferencji prasowej. Premier ma związek z zeszłotygodniową dymisją ministra obrony Andrisa Sprutza, który jest członkiem Partii Postępowców. Ewika Silinia zażądała jego dymisji, gdyż jej zdaniem stracił on zaufanie społeczne po incydencie z dronami na wschodzie kraju. Nam w Rydze czasem trudno wyobrazić sobie, jaki stres odczuwają mieszkańcy tamtej części kraju, jak czują się rodziny, które w nocy dostają kolejne powiadomienia na telefon, mówiła premier. Szefowa rządu podała się do dymisji na pół roku przed planowanymi na jesień wyborami. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wracamy do kraju. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry jest już gotowy. Poinformował o tym w rozmowie z TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Jak podkreślił, jego wysłanie będzie możliwe prawdopodobnie we wrześniu. Wtedy sąd ma ostatecznie rozpatrzyć decyzję o tymczasowym areszcie polityka PiS.
5: Ja poleciłem prokuratorom, żeby jak najszybciej go sformułowali. I dzisiaj mam informację, można powiedzieć sprzed chwili, że ten wniosek jest, ale mamy oczywiście dylemat, bo mamy umowę ze Stanami, która mówi, nie potrzeba wcale prawomocnego orzeczenia o tymczasowym aresztowaniu. Wystarczy nam to pierwszoinstancyjne, ale mamy z drugiej strony praktykę, którą ja znam, bo mam właśnie sędziów, którzy pracowali przy tych ekstradycjach i oni mówią, że jednak sądy federalne mogą od nas tego wymagać.
1: Ministerstwo Spraw Zagranicznych przekazało amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w sprawie Zbigniewa Ziobry. W piśmie zwraca się z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie śledczy ustalają miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Były wiceminister opublikował dziś w mediach społecznościowych nagranie.
6: Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa. I będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska. To był ważny etap mojej działalności, etap, w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje. Dokumentowałem bezprawie, reagowałem na kolejne szkodliwe działania władzy i broniłem spraw, które dla Polski są fundamentalne.
1: Prokurator Anna Adamiak powiedziała, że prokuratura przyjrzy się temu nagraniu bliżej.
7: Jeżeli chodzi o przydatność tego zapisu dla nas, to oczywiście prokurator się zapozna z tym nagraniem i się zorientuje, czy są jakieś techniczne możliwości ustalenia, gdzie to nagranie mogło powstać.
1: Były wiceminister sprawiedliwości do niedawna przebywał na Węgrzech razem ze Zbigniewem Ziobro. Obaj politycy uzyskali tam azyl polityczny. Jednak po przegranych wyborach przez Viktora Orbana Ziobro wyjechał.

0: do USA, a miejsce pobytu Romanowskiego jest nieznane. Prokuratura postawiła politykom kilkanaście zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. To posiedzenie miało oczyścić atmosferę w partii, a jeszcze bardziej ją podgrzało. Politycy Prawa i Sprawiedliwości spotkali się wczoraj na wyjazdowym posiedzeniu klubu. Przemysław Czarnek miał zarzucać Mateuszowi Morawieckiego, że zależy mu na rozbiciu partii. W odpowiedzi usłyszał, że radykalizuje PiS. Przyszłością stowarzyszeń w partii zajmie się w najbliższym czasie Komitet Polityczny PiSu. O szczegółach Michał Fabisiak.
1: Jarosław Kaczyński miał na zamkniętym posiedzeniu PiS zażądać zamrożenia działalności stowarzyszeń działających w ramach partii. Mateusz Morawiecki na konferencji w Sejmie przekazał, że właśnie zarejestrował Rozwój Plus i nie zamierza go zamykać. Zdaniem byłego premiera stowarzyszenie nie stanowi konkurencji dla PiS, lecz poszerza ofertę partii.
2: Widzę tutaj pełną spójność naszych działań z szeroko rozumianym naszym obozem patriotycznym.
1: Poseł PiSu Michał Woś komentuje, że żadne stowarzyszenie nie powinno działać bez zgody prezesa.
3: Wszystko powinno być w ramach współpracy i w ramach decyzji pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a nie wbrew czy poza tym decyzją.
1: W ubiegłym miesiącu Jarosław Kaczyński zgodził się na działalność Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, ale teraz, jak słyszymy, zmienił zdanie. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: 22 czerwca rozpocznie się proces posła Dariusza Mateckiego i siedmiu innych osób oskarżonych o wyłudzenie środków z Funduszu Sprawiedliwości i o pranie pieniędzy. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbyło się posiedzenie organizacyjne. Na miejscu była Aneta Łuczkowska.
4: Proces na pewno będzie trwać długo. Ośmiu oskarżonych, kilkudziesięciu świadków, kilkadziesiąt tomów akt i sam akt oskarżenia, który liczy aż 200 stron. Prokurator Dariusz Ślepokura zapewnia, że dowody są mocne.
5: Pieniądze, które zostały uzyskane z Funduszu Sprawiedliwości, zostały wydatkowane na cele inne niż na cele, na które ta dotacja była przeznaczona. I w tym procederze uczestniczyli osoby związane ze stowarzyszeniami Fidei Defensor i Stowarzyszeniem Przyjaciół Zdrowia.
4: Oba stowarzyszenia były ściśle związane z posłem Mateckim. Poseł PiS odpowie też za swoje fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Jego pełnomocnik Kacper Stukan powiedział, że spodziewa się uniewinnienia.
6: O to wnosimy. Oskarżony Dariusz Matecki nie przyznaje się do przedstawionych mu zarzutów i oczekuje tego, że nastąpi uniewinnienie.
4: Sąd wyznaczył na razie 5 terminów rozpraw. Poseł PiS ma składać wyjaśnienia na jednym z pierwszych. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podjęła minister kultury Marta Cienkowska. Odwołany dyrektor pozwolił na zorganizowanie imprezy techno na terenie pałacowych ogrodów w ubiegły weekend. Zniszczony został trawnik oraz zabytkowy bruk, a okoliczni mieszkańcy skarżyli się na wielogodzinny hałas. Michał Makowski.
7: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sygnalizowało dyrekcji Wilanowskiego Muzeum swoje wątpliwości w sprawie organizacji imprezy techno Circo Loco. Minister Marta Cienkowska wskazuje, że zalecenia konserwatora zabytków, który wydał zgodę na imprezę, nie zostały zrealizowane. To jednak nie wszystko.
8: Jedną z ważniejszych takich motywacji, którą mieliśmy, to to, że tego typu działania po prostu uderzają w dobry wizerunek instytucji, za którą pan dyrektor był odpowiedzialny.
7: Obowiązki dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa przejmie jego dotychczasowy zastępca, Piotr Gurajec. Muzeum w Wilanowie na wynajęciu przestrzeni zarobiło 116 tysięcy złotych, czyli mniej niż 0,5% rocznego budżetu instytucji. Dochody z najmu mają zostać przekazane na konserwację i ochronę zabytkowych obiektów oraz przestrzeni historycznych. Warszawa, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: 1150 hektarów lasu strawił pożar na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takie dane przedstawiło Nadleśnictwo Józefów. Pożar wybuchł 5 maja. Strażacy dopiero po 8 dniach walki z żywiołem oddali tereny służbom leśnym. O szczegółach Dagmara Kędzior.
9: Spłonęły drzewa w każdej klasie wiekowej. Od młodników po wieloletnie. Leśnicy szacują, że około 400 hektarów lasu objętego pożarem będzie trzeba kompletnie wyciąć. Jednak istnieje szansa, że niektóre drzewa uda się uratować. O czym mówił zastępca nadleśniczego w Józefowie Adam Kraczek.
10: Czy sosna, czy olcha, czy brzoza. To też nie wszystko jest tak, że w pewnych fragmentach zostało porażonych przez ten pożar. Dużo fragmentów na pewno pozostanie. I tu będzie życie cały czas.
9: Według Adama Kraczka odbudowa tego lasu zajmie wiele lat i najprawdopodobniej z racji piaszczystej gleby zostaną tutaj posadzone głównie sosny i brzozy. Jedno jest jednak pewne.

0: ten las tej postaci, który do tej pory znaliśmy, no on przestał istnieć. To się nie wróci w perspektywie stuletniej.
1: W obrębie pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Dagmara Kędzior, Polskie Radio.
2: W pierwszym dniu akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia. Odszedł wybitny człowiek kultury i życia publicznego, tak o śmierci Krzysztofa Piesiewicza mówią parlamentarzyści. O śmierci byłego senatora i filmowca poinformowała marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. To kolejna smutna wiadomość dla polskiego parlamentu. Tak wiadomość o śmierci Piesiewicza przyjął Grzegorz Napieralski. Poseł Koalicji Obywatelskiej wspomina wspólną pracę w parlamencie.
3: Każda śmierć jest tragiczna i ta również, szczególnie jak się zna człowieka. Kiedy miało się okazję z nim rozmawiać, przebywać w jednym budynku, ale też na wspólnych pracach, to człowiek taki, który nie tylko był związany z polityką, bo nie tylko był senatorem, ale również związany był z kulturą, z filmem. Więc to też taka poważna strata i potężna strata. Smutno, naprawdę. Jakoś ostatni czas, co chwila kogoś ważnego żegnamy i to takie tym bardziej bolesne.
2: Krzysztof Piesiewicz współtworzył scenariusze do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, takich jak Dekalog, Podwójne życie Weroniki oraz trylogii Trzy kolory. Za scenariusz filmu Trzy kolory czerwony otrzymał nominację do Oscara. Redaktor naczelny portalu Na ekranie Dawid Muszyński podkreślił, że scenariusze Krzysztofa Piesiewicza pozostają żywe i dalej rezonują w kulturze filmowej.
4: Wydaje mi się, że gdyby nie pan Piesiewicz, jego wiedza adwokacka i spojrzenie na świat, nie dostalibyśmy tak doskonałych filmów pana Kieślowskiego. To nie są produkcje, które się zdezaktualizowały, bo opowiadały tylko o tych czasach minionych. One cały czas są żywe. Podczas festiwalu w Cannes będzie pokazywany w konkursie głównym film Historie równoległe, które są tak jakby nowym opowiadaniem Dekalogu Kieślowskiego, gdzie pan Piesiewicz pełnił funkcję producenta wykonawczego.
2: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Dziennikarz i były wiceprezes Polskiego Radia Marek Lipiński spoczął na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. W jego ostatniej drodze towarzyszyli mu rodzina i przyjaciele.
5: To był mój szef, mój dyrektor, mój przyjaciel, mój nauczyciel, przewodnik po radiu. Bardzo szkoda. Nie umiem wspominać, mam to wszystko w sercu, tak jak zresztą reszta zespołu, którym dowodził, którym się opiekował, nad którym czuwał.
6: Marka znałem nie jako człowieka z radia, tylko raczej jako męża Pućki, czyli Marysi Szabłowskiej, która była moją i jest moją koleżanką od najmłodszych lat. Marek zawsze mi się wydawał osobą bardzo taką prawą, elegancką i miałem do niego bardzo duży szacunek.
2: Marek Lipiński miał 84 lata. I tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń, którą przygotowała Justyna Błońska. Kolejna porcja najważniejszych informacji. Punktualnie o północy. Ewa Worobiec, dziękuję i do usłyszenia.
7: To była suma wydarzeń. Reklama.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: O reklamie. Autopromocja.
11: Polityczna ustawka z Kremlem, walka na szczytach władzy czy prawdziwy bunt, który miał obalić Putina? Czym tak naprawdę był Marsz Sprawiedliwości grupy Wagnera i czy jej twórca, Jewgenij Prigozhin, przez lata wierny współpracownik rosyjskiego prezydenta, musiał zapłacić za to najwyższą cenę? W najbliższej turbohistorii powracamy do historii grupy Wagnera i towarzyszących jej tajemnic. Naszym gościem będzie Stanisław Satkiewicz, autor książki Muzykanci – Nieopowiedziana historia grupy Wagnera. Już dziś, godzina 22.05, zaprasza Krzysztof Grzybowski.
7: Autopromocja.
12: 27 minut po godzinie 23.00.
13: Wieczór w Polskim Radiu 24.00.

0: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wczoraj przyleciał do Pekinu i pozostanie tam do jutra. To jego pierwsza wizyta w Chinach od 2017 roku. Przywódca Chin chwali nowe podejście Stanów Zjednoczonych w relacjach dwustronnych. Rywalizacja supermocarstw ma być mniejsza, ale Pekin stawia czerwone linie. Jedną z nich jest pomoc Tajwanowi, który Chiny uważają za część własnego terytorium. Czy Donald Trump rzeczywiście porozumie się z Pekinem i co to oznacza dla bezpieczeństwa Tajwanu? O tym na naszej antenie mówił profesor Jakub Zajączkowski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawiała Ewa Wasążnik.
1: Amerykanie i Chińczycy, Stany Zjednoczone i Chiny, a może powinnam powiedzieć Donald Trump i Xi Jinping. Partnerzy czy rywale?
2: To jest przede wszystkim bardzo dobre pytanie i ja bym powiedział i partnerzy, i rywale, bo to, o czym państwo mówili, nie ulega wątpliwości, że Chiny i Stany Zjednoczone rywalizują. Rywalizują na płaszczyźnie i ekonomicznej, geoekonomicznej, geopolitycznej, ale Chiny i Stany Zjednoczone zdają sobie także sprawę z jednego, że kluczowe dla ich pozycji i zarówno dla Chin, i dla Stanów Zjednoczonych to jest stabilność. A więc tym słowem kluczowym jest to, co padało także podczas tej wizyty, konstruktywna stabilność. Wiadomo, że są różnice zdań między Chinami a Stanami Zjednoczonymi, ale obydwaj przywódcy zdają sobie sprawę z tego, że niestabilność, chaos, wojna, konflikt, także konflikt o Tajwan, przekroczenie tej pewnej linii, czy niestabilność na świecie nie służy i Pekinowi, i Stanom Zjednoczonym, bo zarówno Stany Zjednoczone i Pekin mają także jeszcze wiele problemów wewnętrznych. Oczywiście to jest ta pierwsza wizyta Donalda Trumpa od 2017 roku. Chiny są jeszcze silniejsze i jeszcze mocniejsze, ale Chiny też mają wiele problemów wewnętrznych. A więc wydaje mi się, że zarówno rywalizacja, ale także współpraca. Ja bym tutaj użył takiego terminu, taka kontrolowana rywalizacja, która nie wymyka się spod kontroli obydwu liderom.
1: To też znak naszych czasów, panie profesorze. Pozwolę sobie na taką opinię, że możliwe jest to, żeby jednocześnie ze sobą rywalizować obecnie na tej arenie międzynarodowej i w jednym obszarze, a być partnerami w drugim. To jest coś, co chyba się zmienia w tych relacjach międzynarodowych teraz. Ale jeszcze mówiąc o tej konkretnej wizycie prezydenta Trumpa, to jest wizyta bardziej o takim komponencie i walorze gospodarczym, handlowym czy geopolitycznym. Bo to, co się wydarzyło pod koniec lutego tego roku, sprawiło, że o tej geopolityce również w kontekście wizyty Trumpa w Pekinie rozmawiamy.
2: Oczywiście ja bym połączył te elementy i kwestie gospodarcze i geoekonomiczne i geopolityczne. Tego nie da się oddzielić, bo oczywiście jest ta rywalizacja chińsko-amerykańska o to przywództwo, ale z drugiej strony także o czym pani redaktor mówiła, te współzależności gospodarcze między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Chociażby kwestia, że Stanom Zjednoczonym zależy jednak na dostępie do metali ziemi rzadkich. To chociażby po stronie amerykańskiej. Zależy też, żeby Chiny kupowały, importowały z Ameryki chociażby produkty rolne, czy kupowały chociażby sprzęty

0: sobie także sprawę, że w kontekście chociażby stabilności na rynku światowym, kwestia chociażby Bliskiego Wschodu, to wpływa także wszystko na kwestię bezpieczeństwa ekonomicznego. Oczywiście pojawia się tutaj w Państwa rozmowie, także pojawił się wątek tajwański. Ja myślę, że to, co dla Chin jest najważniejsze, ale także dla Stanów Zjednoczonych, to żeby mimo wszystko nie przekroczyć tej granicy, nie przekroczyć tej granicy związanej z ewentualną chociażby poparciem czy większym zaangażowaniem Stanów Zjednoczonych w procesy niepodległościowe na Tajwanie. Ale myślę, że tutaj Amerykanie, dla Amerykanów ta obecna sytuacja, ten status quo, jaki występuje obecnie w relacjach Tajwan-Chiny Ludowe, jest takim najlepszym rozwiązaniem. I myślę, że co wielokrotnie także podkreślam, obydwie strony zdają sobie sprawę z tego, że wojna, nawet konflikt, takie starcie militarne czy incydent militarny między Stanami Zjednoczonymi a Pekinem, Chinem o Tajwan nie służyłby interesom i Stanów Zjednoczonych, i Chin.
1: Panie profesorze, jeżeli rozmawiamy o tych zależnościach handlowych i relacjach gospodarczych, na jakim etapie tej wojny celnej Stanów Zjednoczonych z Chinami jesteśmy? Kto jest górą, zważywszy na tego asa w rękawie, którego mają Chińczycy w postaci metali ziem rzadkich? A z drugiej strony, kiedy przyglądamy się orzecznictwu sądów amerykańskich, które dość skutecznie blokują ten pomysł prezydenta Trumpa i jego celną politykę. Celną nie w sensie celną, że trafiającą do celu, tylko celną dotyczącą nakładania ceł.
0: Tak. No tu oczywiście już przy okazji tej pierwszej wojny handlowej mówi w 2017-18 roku już Donald Trump, administracja Donalda Trumpa i Donald Trump przekonał się, że świat jest dużo bardziej skomplikowany i wiadomo, już wtedy Amerykanie wycofywali się z tych buńczucznych zapowiedzi. Podobnie rok temu, jak Państwo doskonale pamiętają, także Donald Trump tutaj zapowiadał bardzo wysokie cła, a ostatecznie zostały te cła zredukowane. No i od szczytu APEC w Korei Południowej w październiku, kiedy prezydent Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem, jest swego rodzaju takie zawieszenie. A więc ja myślę, że tutaj obydwie strony poszukują porozumienia, ale tą stroną, która ma więcej argumentów dzisiaj, chociażby w porównaniu do tego, co było kilka lat temu, no to są Chiny, to jest Pekin. Ja jeszcze chciałbym dodać jeszcze jeden element. Jeśli popatrzymy chociażby na sojuszników politycznych, strategicznych Stanów Zjednoczonych w regionie Indo-Pacyfiku, Japonia, Republika Korei, Australia, to one także są w dużym stopniu zależne od współpracy gospodarczej z Chinami. A więc to także ten element musimy wziąć pod uwagę, że dzisiaj Stany Zjednoczone zdają sobie sprawę z tego, że Chiny są potęgą gospodarczą, są supermocarstwem. No i chociażby takie wojny handlowe, celne z Pekinem na razie nie przynoszą Stanom Zjednoczonym tych korzyści, które spodziewał się Donald Trump. Stąd mimo wszystko wydaje mi się, że Amerykanie próbują tutaj znaleźć rozwiązanie. I jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, z kim przyleciał do Pekinu Donald Trump. To jest kluczowe. To są przedstawiciele największych firm technologicznych, w którym sztuczna inteligencja. Amerykanie będą rywalizowali w tym kontekście z Chinami, ale także oczekują na współpracę z Pekinem w tym zakresie, bo też Amerykanie na tym mogą skorzystać.
1: To jeszcze kontekst bliskowschodni, panie profesorze. Wojna w Iranie położyła się cieniem niepewności na tej wizycie. Zwraca na to uwagę amerykańska prasa, zapowiadając te rozmowy, które teraz obserwujemy. I to już na tym organizacyjnym poziomie, bo pamiętamy, że do do tej wizyty miało dojść wcześniej, no ale początek wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem, a właściwie w Iranie, spowodował, że wizyta prezydenta

0: Trumpa w Pekinie została w czasie odłożona. No i pewnie prezydent Trump miał taką nadzieję, że połowa maja to już będzie czas, kiedy on do Pekinu wjedzie jako ten przywódca, który zmusił Iran do kapitulacji, a tymczasem przyjeżdża tam no, w takiej postawie no, proszącej, to chyba za dużo powiedziane, ale zapraszającej do tego, żeby Chiny może na Iran jakąś presję tutaj wywarły, żeby tę wojnę zakończyć w miarę szybko. Z drugiej strony Chiny także nie wykazały się tutaj na tyle skutecznością, żeby wojnę zakończyć i znowu wrócić do tej zasady business as usual z Iranem i żeby znowu móc korzystać ze złóż, które w Iranie się znajdują, a które są eksploatowane na rzecz Chin przede wszystkim.
1: To tutaj przede wszystkim widziałbym w szerszym kontekście to osłabienie pozycji Donalda Trumpa i Stanów Zjednoczonych. No przede wszystkim chociażby ten ostatni rok, dwa lata prezydentury tej nowej administracji Donalda Trumpa pokazuje Donalda Trumpa jako przywódcę który no, ciężko przewidzieć, nieprzewidywalny. I to oczywiście wpływa także na chociażby na te relacje Stanów Zjednoczonych ze sojusznikami nie tylko w Europie, ale także w Azji Pacyfiku. A więc tutaj jest ta przewaga strony chińskiej, która okazuje się, chce się przedstawiać jako ten odpowiedzialny, jako odpowiedzialne mocarstwo, a z drugiej strony mamy mocarstwo Stany Zjednoczone Donalda Trumpa, który no, ciężko przewidzieć, co zrobi. I to jest to główne osłabienie, myślę, tej pozycji negocjacyjnej Stanów Zjednoczonych. Jeśli chodzi o Bliski Wschód, jeśli chodzi o Iran, wydaje się, że to nie będzie kwestia taka pierwszorzędna przy rozmowach Donald Trump-Xi Jinping. Chińczycy oczywiście tutaj zależy im przede wszystkim na stabilności. To jest kwestia kluczowa, ale jak państwo popatrzą na reakcję Pekinu do tej pory, oni oczywiście są przeciwko tej wojnie, ale też z takim dystansem to obserwują. Ten dystans jest spowodowany tym, że no, w ostatnich latach także jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne, Chiny postawiły na dywersyfikację. To z Iranu to jest około 10% nośników ropy energetycznej, ale jeszcze jeśli popatrzymy na ropę, to w tym bilansie energetycznym Chin to ona ma około 20% znaczenia.
2: To ja tylko przypomnę, że to pierwsza wizyta prezydenta Donalda Trumpa w Chinach od 2017 roku, a tę wizytę komentował profesor Jakub Zajączkowski z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, z którym rozmawiała Ewa Wasążnik. Wieczór w Polskim Radiu 24 powoli dobiega końca. Dzisiejszy program przygotowały Justyna Błońska i Patrycja Pindakiewicz. Realizowali Adam Brzeziński i Paweł Chodyna. Ja nazywam się Jeremiah Jamrożek. Życzę państwu spokojnego wieczoru i proszę zostać z Polskim Radiem 24, bo jeszcze dużo dla państwa przygotowaliśmy.
3: Powtórka programu.
4: Polskie Radio 24, wita się z państwem Ewelina Kamińska. A dzisiaj w programie skupimy się na wychowankach domów dziecka i pieczy zastępczej, których start w dorosłe życie nie jest niestety prosty. 18-19-latkowie nie mają siatki bezpieczeństwa wokół siebie. Każdy błąd może się więc skończyć dramatem, a dobrych systemowych rozwiązań po prostu brakuje. Jak więc można im pomóc? O to będę pytać mojego gościa.
5: Do pomyślenia.
4: Ze mną dzisiaj Bartłomiej Jojczyk z Fundacji Dobrych Inicjatyw. Dzień dobry.
6: Dobry wieczór.
4: Z jakimi problemami mierzą się młodzi dorośli po tym, jak opuszczają pieczę zastępczą?
6: Tych tematów jest bardzo wiele i czasami trudno nam sobie wyobrazić, jakie to są tematy. Ale myślę, że pierwsza, najważniejsza rzecz, która wynika z naszych raportów, z tego raportu, kto zapyta, jak się masz, to jest ten wątek samotności. Że masz 18 lat, walizka twoich rzeczy za drzwi, uścisk dłoni dyrektora, kilkanaście tysięcy na koncie bankowym i taka bardzo głęboka perspektywa bycia samemu. Bo żeby też trochę odczarować te dzieci i tą młodzież z domów dziecka, w Polsce nie mamy tematu czy wyzwania związanego z sierotami biologicznymi. To są tak zwane sieroty społeczne.

0: Czyli oni mają rodziców, mamy lub tatę lub obydwoje. Natomiast sąd z jakiegoś powodu zdecydował o tym, że bezpiecznie dla nich będzie, jeśli nie będą wychowywali się w rodzinie biologicznej i będą w pieczy zastępczej, czyli w bezpiecznym miejscu. I tym bezpiecznym miejscem oczywiście najlepszej to jest rodzina zastępcza. Ich nie ma w Polsce za dużo, więc musimy mieć domy dziecka. I w tych domach dziecka jest dzisiaj ponad 17 tysięcy dzieci. I ten młody człowiek, jak opuszcza ten dom dziecka, to przez to, że nie ma dla nich zbyt wielu perspektyw, że my jako społeczeństwo, jako państwo nie to wozimy, no to część z nich musi wracać do rodzin biologicznych. Czyli do tego samego miejsca, z którego kilka miesięcy, kilkanaście miesięcy, kilka lat wcześniej sąd zdecydował, nie możesz tutaj przebywać, bo tobie to zagraża. I dla mnie 18-latek, 19-latka to nadal jest dziecko. Więc oni wracają tak naprawdę do tego środowiska, często z którego byli odseparowani, bo było dla nich niebezpieczne jeszcze dzień wcześniej. Ale już mają dowód osobisty, więc inna bajka. I taka perspektywa czeka każde dziecko, które nie kontynuuje nauki. Bo jeśli kontynuują naukę, no to mają perspektywę pozostania w placówce do 25 roku życia. Ale przez to, że mamy kilka kryzysów w pieczy zastępczej, czyli w domach dziecka i w rodzinach zastępczych, to oni są, że tak powiem, wypychani. Są proszeni o opuszczenie placówki, pomimo tego, że jeszcze kilka lat temu budowano im taką perspektywę, że jak będziesz kontynuował naukę, to to jest bezpieczne miejsce, tutaj możesz z nami być tak długo, jak długo będziesz potrzebował do tego 25 roku życia. I na to panie pytanie, z jakimi problemami oni się mierzą po opuszczeniu domów dziecka, powiedziałem, że samotność. Ona ma kilka wymiarów. Pierwszy wymiar taki, że to jest atawistyczna potrzeba każdego człowieka, szczególnie młodego człowieka, żeby mieć kontakt z rodzicami. I często oni, jak lądują w domu dziecka, to ten kontakt jest bardzo intensywny. Wszyscy dookoła, najbliżsi pytają, co się stało, dlaczego w ogóle to dziecko, nasz kuzyn, nasz wnuk znalazł się w domu dziecka. Ale im więcej miesięcy mija, im więcej lat mija, tym te kontakty najbliższej rodziny, w tym biologicznych rodziców, są coraz rzadsze. I często rodzice biologiczni przypominają sobie o swoich dzieciach na pół roku, na kilka miesięcy przed opuszczeniem domu dziecka, powiedzą, że pojawią się pieniądze. Że one, opuszczając ten dom dziecka, dostanie na konto, bo niektóre domy dziecka odkładają im te 800+, robią wszystko, żeby nie wydawać tych pieniędzy, żeby oni mieli jak najwięcej na start. No i też dostają tak zwane stażowe, my to nazywamy, czyli w zależności od tego, ile lat spędzili w placówce, to tyle środków. No i ci rodzice, proszę sobie wyobrazić, odzywają się do tego młodego 17-latka i rysują taką perspektywę szczęśliwego powrotu na łono rodziny. Tylko ta szczęśliwość kończy się, jak kończą się pieniądze. Bo trzeba było spłacić długi rodziców, bo trzeba było na alkohol trochę pieniędzy przeznaczyć, bo trzeba było kupić samochód, wyremontować coś, pieniądze się kończą i zaczyna się stara historia i perspektywa bezdomności. W ogóle temat kryzysu bezdomności wśród osób młodych, on w Polsce narasta, a jedną z głównych grup, która zasila to grono, to są właśnie dzieci po doświadczeniach pieczy zastępczej. I dlaczego oni lądują w tym kryzysie bezdomności? Skoro przez tyle lat mają opiekę, wsparcie edukacyjne, są pod opieką wychowawców w domu dziecka.
1: Bo nie ma programów, które pomagają im się usamodzielnić?
0: Jest fikcja. Państwo polskie tworzy fikcję. Ustawa, która jest obecnie, tworzy fikcję i obawiam się, że ta nowelizacja ustawy niewiele zmienia w temacie procesu usamodzielnienia. My jako Fundacja Dobrych Inicjatyw od ponad 2 lat bardzo mocno nagłaśniamy temat usamodzielnień. On w ogóle pojawił się na agendzie rządowej i też dzięki mediom dotarliśmy do ponad 10 milionów odbiorców, słuchaczy, czytelników naszych raportów, postulatów. Natomiast mam wrażenie, że temat procesu usamodzielnienia jest w Polsce bardzo taki nierozpoznany przez decydentów i przez rządzących, no bo dzisiaj jest tak, że rok przed opuszczeniem domu dziecka wybierasz opiekuna usamodzielnienia. Jesteś młodym człowiekiem, masz te 17 lat i wskazujesz, kto będzie tą osobą, która ma cię przeprowadzić przez de facto najtrudniejszy moment w twoim życiu. I to może być mama alkoholiczka, to może być kolega z klas, który już ma 18 lat. Różne osoby się wpisuje. Czasami nie ma kogo wpisać i jest tak zwany, my to nazywamy łapanka na korytarzu w domu dziecka. Dyrektor szuka wychowawcy, który pozwoli się wpisać na formalnie do formularza jako opiekun usamodzielnienia. Czyli mamy fikcyjną postać. Mamy indywidualny plan usamodzielnienia. To jest taki dokument.

0: Dokument, który się tworzy przed opuszczeniem domu dziecka, to nie jest ustandaryzowany dokument, więc każda placówka trochę inaczej to robi, ale to jest tak naprawdę potraktowanie tego jako pewnego świstku papieru, w którym wpisuje się cokolwiek, typu, że po opuszczeniu domu dziecka będzie młody człowiek kontynuował naukę, albo że będzie pójdzie do pracy. Takie palcem po wodzie wszystko pisane. Tylko po to, żeby móc ten dokument zanieść do PCPR-u, czyli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, i na podstawie tego dokumentu wypłaca się te świadczenia, te finansowe, o których mówiłem, i proces usamodzielnienia de facto zostaje zamknięty.
1: A w jakiej wysokości są te świadczenia?
0: To są w zależności od tego, czy placówka odkładała te 800 plus, czy nie odkładała, ile lat to się gromadziło, ile lat dziecko było w pieczy zastępczej, czy były jakieś alimenty zarządzone przez sąd. Nawet jeśli były, to wiemy, jaka jest skuteczność ściągania tych alimentów. Ale to może być od kilku do kilkunastu, czasami kilkudziesięciu tysięcy złotych. Czyli dostajemy fikcyjny proces usamodzielnienia, dostajemy kilkanaście tysięcy na konto i każdy z nas miał kiedyś 18 lat. Proszę sobie przypomnieć, co znaczyło mieć 18 lat i mieć na koncie trochę większą gotówkę, nawet kilkaset złotych. To teraz ten młody człowiek, nie mając w ogóle kompletnie przygotowania z edukacji finansowej i mając tych rodziców, którzy rodzeństwo starsze, najbliższych, którzy trochę jak takie pasożyty pojawiały się w życiu tego dziecka i żerują na tych pieniądzach, no to tam nie ma mądrego zarządzania tymi pieniędzmi. Mówiąc najbardziej dyplomatycznie, jak mogę. I teraz dwa lata temu, jak przeprowadziliśmy pierwszy raport ilościowy Start w dorosłość, to zrozumieliśmy, że ten pierwszy rok po opuszczeniu domu dziecka to jest tak zwana czarna dziura. Oni wpadają w czarną dziurę. Mało tego, w Polsce nie ma systemu monitorowania losów dzieci po opuszczeniu domu dziecka. I przez to, że oni nie mają tej mądrej, dorosłej osoby wokół siebie, nie mają bezpiecznego miejsca do życia. W Polsce jest 800 mieszkań treningowych, jeśli się nie mylę. To są takie miejsca, że jak opuszczasz tam dziecka, to możesz przez rok czy dłuższy czas mieszkać. Płacisz czynsz, ale dużo mniejszy i możesz myśleć o stałym miejscu zamieszkania, o stabilizacji edukacyjnej, zawodowej, szukać pracy, kształcić się dalej i tak dalej. A co roku domy dziecka opuszcza ponad 2000 młodych osób. Rodziny zastępcze około 4000, czyli około 6000 młodych ludzi każdego roku opuszcza system pieczy zastępczej i ich perspektywa jest bardzo niefajna. I my często wymagamy od tych ludzi, że sobie poradzą, że znajdą pracę, że założą rodziny, że nie będą powielać pewnego kręgu różnych dysfunkcji i tak dalej. A są to też osoby, które przeżyły często załamania nerwowe, depresje, fundamenty im się załamały, kiedy zostali odseparowani od rodziców biologicznych, bo to nie jest tak, że jak masz 12 lat, 10 lat, 15 i przychodzą służby i cię zawożą do domu dziecka, to ty jesteś szczęśliwy, pasyć w bezpiecznym miejscu. Dziecko czy młody człowiek nie ma takiej perspektywy myślenia. On myśli, ale to jest moja mama, to jest mój tata, ja ich kocham. Co z tego, że bije? Co z tego, że pije? To jest moja mama, ja nie znam innego świata. Mamy tak, rodzice często, ci biologiczni, tak konstruują przekaz do tych dzieci, że to jest ich wina. Bo gdybyś się uczył, gdybyś nie chodził na wagary, gdybyś nie chodził z tym siniakiem po osiedlu, to może by nikt nie zauważył, może by się służby nami nie zainteresowały. Więc często one żyją też z poczuciem winy. I to też jest wiele lat czasami bycia w rodzinie zastępczej czy w domu dziecka, żeby zrozumieć, że to środowisko, w którym się wychowywałem, nie było fajne, że to nie jestem winny. No więc oni z różnymi obciążeniami wychodzą potem z tego systemu pieczy zastępczej, z tego domu dziecka. W domu dziecka jest 14 dzieci i jeden wychowawca. Tam nie ma procesu wychowawczego. Tam może być co najwyżej proces opiekuńczy. Masz wiele tematów niezaopiekowanych. Masz 18 lat, jesteś dzieckiem, wychodzisz. Masz kilkanaście tysięcy na koncie i nie masz stałego adresu zamieszkania. Dlatego my jako Fundacja Dobrych Inicjatyw mamy kilka rekomendacji, postulatów. Stworzyliśmy też koalicję organizacji pozarządowych, która wspólnym głosem mówi o tym, co należy zmienić w tym procesie, żeby nie dawać tej fałszywej obietnicy, którą co roku od wielu lat składamy tysiącom młodych ludzi, mówiąc, że wszystko będzie dobrze. Mhm.
1: I to jest też coś, co gdybyśmy wdrożyli, to nie tylko ci młodzi ludzie by na tym skorzystali, ale także my jako społeczeństwo.
0: Tak, wydaliśmy trzy raporty. Dwa

0: Jeden ilościowy, drugi jakościowy. Ten jakościowy, kto zapyta, jak się masz, jest świetnym raportem. Zapraszam na naszą stronę internetową. Można za darmo go pobrać. W tym raporcie oddaliśmy głos młodym dorosłym. To jest taki raport bardzo zapraszający czytelnika do tego, żeby poznać, czym jest ten świat, czym oni się mierzą, ponieważ to tylko oni mówią w tym raporcie. Było się 24 pokłębione rozmowy i z tych rozmów tam wiele cytatów zachowaliśmy w oryginałach. I ten raport jest bardzo zapraszający do tego świata. Bardzo namacalnie pokazujący, z czym oni się mierzą. Dlatego ten raport wylądował na biurkach najważniejszych osób w Polsce, bo mamy wrażenie, że ci, którzy odpowiadają w Polsce za prawo, ale też ci, którzy lokalnie odpowiadają za zarządzanie domami dziecka, czyli władze powiatowe, nie do końca sobie zdają sprawę, z czym oni się, ci młodzi ludzie, mierzą. Natomiast ten ostatni raport ekonomiczno-społeczny to jest raport, w którym my policzyliśmy koszt. Ile nas kosztuje system pieczy zastępczej? Ile kosztuje nasz potencjalna reforma ministerstwa, bo dzisiaj odbywają się konsultacje społeczne? Ile kosztują nasze postulaty? Jaki jest utracony koszt potencjalnych korzyści, gdyby ci młodzi ludzie wychodząc z domów dziecka i z rodzin zastępczych nie wywracali się zaraz za zakrętem po opuszczeniu domu dziecka. Dlaczego ten raport zrobiliśmy? Dlaczego to policzyliśmy? Dlaczego organizacja, która na co dzień zajmuje się pomocą psychiatryczną, edukacyjną, zawodową na wielu różnych polach wspierającą młodych ludzi, robi raport ekonomiczny? Ponieważ przez ostatnie 2 lata, jak spotykaliśmy się z decydentami, z politykami, z różnymi interesariuszami, to ja miałem takie wrażenie, że mało kogo interesują te nasze rozwiązania merytoryczne. Czy one będą skuteczne, czy nie będą skuteczne, czy jakościowo coś zmieniają. Tylko zawsze najważniejsze pytanie ze strony polityków to było, a ile to będzie kosztować? Więc przygotowaliśmy odpowiedź. Zleciliśmy to badanie Centrum Analiz Ekonomiczno-Społecznych i to oni policzyli te koszty. I teraz powiem może krótko o tych naszych najważniejszych postulatach, a potem powiem o tych kosztach i co my jako społeczeństwo możemy na tym zyskać. Najważniejszy postulat to jest profesjonalizacja funkcji opiekuna czy asystenta usamodzielnienia. Czyli żeby to nie była fikcyjna postać, tylko żeby to była osoba, która jest przygotowana merytorycznie, która ma background psychologiczny, pedagogiczny, coachingowy, administracyjny i która będzie umiała po pierwsze pomieścić tego młodego człowieka, jego emocje przeróżne, jego zachowania, które mogą odbiegać od standardów czasami, i która będzie umiała go zmotywować i wesprzeć w znalezieniu najlepszej dla niego ścieżki rozwoju i być przy nim przez kilka następnych lat. Dostałem napad telefonem, umówić się na kawę, na spacer, ale żeby to była osoba, która rozumie cały ten proces. I to jest pierwsza jakościowa zmiana, czyli nie osoba z przypadku, którą się tylko wpisuje na jakąś listę, tylko przygotowana osoba, która jest też monitorowana, kontrolowana, wspierana przez PCPR i lokalne organizacje pozarządowe. Druga zmiana jakościowa. Dzisiaj młody człowiek, jeśli kontynuuje naukę, no to on może jeszcze otrzymać świadczenie edukacyjne, to jest około 700 zł miesięcznie teraz. No i wielu młodych ludzi zapisuje się do pseudoszkół tylko po to, żeby mieć papierek, że kontynuują naukę, ale nie zmienia to w żaden sposób ich jakości życia, bo tam nie ma procesu edukacyjnego. Więc my jesteśmy za tym, żeby wprowadzić takie 2-3-letnie stypendium, gdzie w pierwszym roku każde dziecko po opuszczeniu domu dziecka otrzymuje jakieś miesięczne stypendium, na przykład w wysokości 1200 zł. W kolejnym roku to jest mniej, w kolejnym jeszcze mniej. I żeby mieć taką bezpieczną, powolną ścieżkę do wzięcia pełnej odpowiedzialności za siebie.
1: Bo wejście w odpowiedzialność wiąże się z sporymi kosztami. To nie tylko koszty wyżywienia, ale też koszty najmu, co najmniej pokoju.
0: Tak.
1: Koszty edukacji, tak jak pan wspominał przed chwilą. Mhm. To są rzeczy, na które w rodzinie biologicznej zazwyczaj rodzice opiekują się tak dziećmi do 25, 26 roku życia, dopóki nie skończą studiów, nie usamodzielnią się, nie podejmą pierwszej pracy i nie zaczną w końcu przynosić jakichś sensownych pieniędzy.
0: Średni wiek usamodzielnienia w Polsce to jest 27 lat. Mhm. A więc my wymagamy od naszych podopiecznych, żeby co najmniej 10 lat wcześniej przeszli ten proces bez planu B. praktycznie bez możliwości powrotu. Bo to profesor Mariela Racław bardzo ładnie nazywa,

0: że my mamy do czynienia przy tych zjawiskach kulturowo-społecznych obecnych do czynienia z takim zjawiskiem pełzającej samodzielności i takiego efektu jojo, że młody dorosły, który wychowuje się w rodzinie biologicznej, on często testuje tą swoją samodzielność poprzez takie wychodzenie na chwilę na zewnątrz, potestowania sobie tej samodzielności, czy to wyjeżdżając do innego miasta na studia, czy to podejmując jakąś pracę, czy wspólnie ze znajomymi wynajmując mieszkanie. I za każdym razem, jak się nie uda, no to on ma bazę wypadową, do której wraca, to jest dom rodzinny. Nasze dzieciaki tego nie mają. One nie mogą popełnić błędu. U nich prosty błąd, który nie kończy się przykrą konsekwencją dla ich rówieśnika, dla nich może się skończyć kryzysem bezdomności lub jakimkolwiek innym. I w tym raporcie, kto zapyta, jak się masz, bardzo mocno wypływa ten wątek samotności, braku osoby dorosłej, braku tego, że ktoś się nawet nie mną zaopiekuje, ale wskaże drogę. I powiedziała pani o tych kosztach życia. Często pierwszą kategorię, na której się oszczędza, to jest własne zdrowie. Często dzieci w domach dziecka, do momentu, kiedy tam były, to miało prowadzony proces medyczny przez wychowawcę. No, nawet nie wiedziały, dlaczego i to tylko lekarze, po prostu kazano im iść, poszli, były jakieś wyniki badań, wychowawca to przejął, potem byli skierowani gdzie indziej. Nie było uczenia samodzielności tych 17-16-latków. Zresztą w domach rodzinnych też często tego procesu nie ma. No ale tutaj potem jest z dnia na dzień to jest zerwane. Masz pełną opiekę. Ktoś ci mówi, o której godzinie jest kolacja, śniadanie, obiad. Ktoś ci mówi, że masz pościelić łóżko, że masz wyjść teraz do szkoły i nagle tracisz ten system, w którym przez 18 lat funkcjonujesz. Więc tutaj nie ma możliwości na testowanie dorosłości. I drugim bardzo ważnym elementem oprócz tej osoby dorosłej i tych stypendiów, to tym trzecim elementem jest bezpieczne miejsce. Jesteśmy za tym i to jest bardzo ważny aspekt, żeby PCPR-y inwestowały w mieszkania treningowe. W mieszkania, w które po opuszczeniu domu dziecka młody człowiek może zamieszkać przez jakiś okres czasu. Mieszkanie, za które będzie płacił, ale nie pełną kwotę, tylko część tej kwoty. I dzięki temu on musi już pracować. No bo jeśli nawet płaci 300 zł, a nie 1500, no to musi mieć te pieniądze też.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Bartłomiej Jojczyk właśnie z Fundacji Dobrych Inicjatyw był moim i Państwa gościem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ewelina Kamińska. Do usłyszenia za tydzień.
2: Do pomyślenia. Powtórka programu. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: No, ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Atmosfera na granicy szaleństwa. Takie komentarze było słychać wśród polityków po sejmowej debacie na temat kryptoaktywów. Będą kolejne transkrypcje małżeństw jednopłciowych, zapowiada prezydent Warszawy. Są problemy z dostępem do nowoczesnego leczenia u osób ze stwardnieniem rozsianym, alarmują lekarze. Minęła północ, Ewa Worobiec, zapraszam. Burzliwa debata podczas drugiego czytania projektu ustawy dotyczącej kryptowalut. Relacjonując pracę w Komisji Finansów nad czterema projektami, poseł Jarosław Urbaniak z KO powiedział, że politycy PiS są powiązani z rynkiem kryptowalut.
2: To pokazuje absurd waszej postawy. Naprawdę, w kwestii kryptowalut, waszych powiązań z tymi brudnymi pieniędzmi, że sprawdza się stare powiedzenie. Kłamaliście, oszukiwaliście, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo wszyscy wiedzą, że tak robicie.
1: Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.

0: Sprawiedliwości oskarżył posła Urbaniaka o kłamstwo i powiedział, że rządzący za wszelką cenę chcą przeforsować swój projekt bez uwag prezydenta.
1: Przecież pan kłamał. Przecież pan regularnie kłamał. Niech pani mi nie przeszkadza. Pani nie ma o tym, po tylu latach zasiadania w parlamencie nie ma pani o tym pojęcia.
2: Pani poseł Skowrońska,
1: proszę państwa,
2: bardzo proszę,
1: widać bardzo wyraźnie, że rządzący za wszelką cenę chcą przeforsować swój projekt.
0: Sławomir Nitras z KO powiedział, że atmosfera jest na granicy szaleństwa. Dodał, że widać, iż część posłów głosuje w powiązaniach z biznesem, a sprawa jest rozszarpywana przez lobbystów. Dziś głosowanie w Sejmie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział kolejne transkrypcje małżeństw jednopłciowych zawartych w unijnych krajach. Trzaskowski podkreślił, że znalezienie rozwiązania pozwalającego na realizację orzeczeń sądowych w sprawie było skomplikowane ze względu na brak regulacji prawnych.
3: Mogliśmy w tym tygodniu dokonać transkrypcji pierwszego aktu małżeństwa pary jednopłciowej w Warszawie. Musieliśmy sami wybrać drogę, sami wybrać sposób, żeby to bezprecedensowe zdarzenie mogło się wydarzyć, ponieważ jeszcze nie ma przepisów przyjętych na poziomie rządowym. Ale bardzo się cieszę, że pan premier Donald Tusk zapowiedział, że takie rozporządzenie zostanie przyjęte.
0: W marcu Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał wyrok zobowiązujący do prawnego uznania w Polsce związku mężczyzn zawartego w Berlinie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zeszłym roku orzekł, że kraje unijne są zobowiązane uznawać związki jednopłciowe zawarte i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Rosyjska rakieta uderzyła minionej nocy w blok w Kijowie, przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. W największym od początku wojny ataku na stolicę Ukrainy zginęło co najmniej 16 osób, w tym dwoje dzieci. Liczba rannych wzrosła do prawie 60.
4: To była bardzo ciężka i głośna noc. Chciałam po prostu powiedzieć, że Rosjanie to dranie i tyle. Nie mam słów. Sami jesteśmy z Charkowa. Byliśmy pod okupacją. Widzieliśmy to wszystko na własne oczy. Po prostu szkoda ludzi. Niestety nie wierzę już, że da się to zakończyć samymi negocjacjami. Patrząc nawet na mapę, Rosja to ogromny kraj. Mam wrażenie, że oni będą nas po prostu dalej męczyć.
5: To dużo straszne.
4: To jakiś koszmar. Proszę zobaczyć, co się stało. Tu mieszkali moi znajomi. Nie wiem, co się z nimi stało.
5: Nie znam już z nimi.
6: Straszne było, że leżały.
4: To było straszne. Leżeliśmy w domu. Nagle usłyszeliśmy świst i rakiety. Cały dom się trząsł. Okna same się otworzyły. Bardzo się baliśmy. Potem zobaczyliśmy w wiadomościach, że trafiony został sąsiedni budynek. Baliśmy się, że pocisk uderzy też w nasz dom. To było okropne. Dzięki Bogu nie trafili w nasz budynek, ale wszystko wydarzyło się tak blisko.
6: Straszne, że każdy trybuł.
0: Rosja wystrzeliła na Ukrainę prawie 60 rakiet i 700 dronów. Osoby, u których rozpoznano stwardnienie rozsiane, mają problem z dostępem do nowoczesnego leczenia, alarmują neurolodzy. W Polsce chorzy na SM są dobrze leczeni w programach lekowych, ale co roku diagnozę słyszy 2000 nowych pacjentów i w niektórych placówkach pojawiły się trudności z kwalifikacją do terapii.
7: Mniejsze zadłużone szpitale mają problem z prowadzeniem programów lekowych dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Tak było m.in. w Skarżysku Kamiennej, mówił prezes Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego Tomasz Połeć.
8: Firma powiedziała, że nie ma gwarancji wypłaty za dostarczone leki. W związku z tym trzeba było tych pacjentów skierować do innych placówek i to się udało.
7: To nie rozwiązuje problemów z niewystarczającym finansowaniem, dodaje dr Iwona Rościszewska-Żukowska, kierownik Kliniki Neurologii Szpitala Klinicznego w Rzeszowie.
9: Przenoszenie pacjentów do większych placówek również jest błędnym kołem, ponieważ za chwilę te duże szpitale też podejmą decyzję o przestaniu włączania do programów lekowych.
7: Chorzy na SM wymagają ciągłej terapii, a leczenie powinno być wdrożone jak najszybciej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
10: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Prognoza pogody: noc deszczowa w całym kraju z temperaturą od 4 do 9 stopni, w dzień burze we wschodniej połowie Polski. Na pozostałym obszarze również deszcz. Temperatura od 12 do 15 stopni na zachodzie kraju i od 16 do 21 na wschodzie. Sześć minut po północy.
10: Noc w Polskim Radiu 24.

0: Powtórka programu. Zmiana klimatu.
1: Zmiana klimatu dziś z Poznania. Patryk Michalski, dzień dobry. Jesteśmy na kongresie Impact 26. To największe tego typu wydarzenie w Polsce. Wielka arena myśli, rozmów i debat o tym, co w dzisiejszym świecie najważniejsze. A wśród tych zagadnień oczywiście klimat i zielona rewolucja. Dużo miejsca na Impakcie poświęcono m.in. rozwojowi odnawialnych źródeł energii. I na ten temat porozmawiam teraz z gościem kongresu i gościem naszej audycji. Ze mną prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Dorota Zawadzka-Stępniak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Tytuł panelu, w którym brała udział pani prezes: OZE, przyszłość czy mrzonka? I tak zastanawiam się, czy w ogóle stosowne jest używanie przy określeniu odnawialne źródła energii słowa przyszłość, bo to przecież już się dzieje.
2: Absolutnie to się dzieje już teraz. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej już od wielu, wielu lat wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii, zarówno w tej skali makro, mówię o dużych inwestycjach w elektroenergetyce, w ciepłownictwie, ale również w przemyśle. Natomiast ta rewolucja, jeśli chodzi o gospodarstwa domowe, już się zaczęła. Przez wiele lat finansowaliśmy programy ukierunkowane na gospodarstwa domowe. Bardzo znany program Mój Prąd, 6 edycji tego programu wygenerowało ponad 700 tysięcy prosumentów, którzy produkują tę energię na własne potrzeby, częściowo również oddając ją do sieci. Więc absolutnie nie mówimy o przyszłości. Ta rewolucja dzieje się już teraz. Natomiast absolutnie najbliższe lata przyniosą radykalną zmianę, jeśli chodzi o nowe moce wytwórcze, bo mówimy chociażby o elektrowniach wiatrowych na morzu. To bardzo ważna inwestycja w naszym kraju. I my również chcemy wspierać dalszy rozwój OZE, na przykład w postaci biometanu, ale również w postaci innych źródeł tego rodzaju.
1: To już się dzieje, bo zbliżamy się w zasadzie do 50% energii wytwarzanej w polskim miksie energetycznym, za które odpowiadają OZE.
2: Dokładnie tak. I myślę, że te liczby nie kłamią. One pokazują, że ta rewolucja, jak powiedziałam, już się dzieje. Natomiast to, co jest dla mnie bardzo ważne, to to, że w samej strategii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i w budżecie mojej instytucji, a ten budżet w tym roku jest absolutnie rekordowy, mówimy o 37 miliardach złotych, ponad 80% środków to środki na transformację niskoemisyjną. A ta transformacja niskoemisyjna to oczywiście odnawialne źródła energii, ale również efektywność energetyczna, to również magazyny energii, to również ochrona powietrza. Wspieramy bardzo mocno, chociażby programem Czyste Powietrze, tę transformację na poziomie gospodarstw domowych. Więc te liczby również pokazują, że za potrzebami idą konkretne inwestycje. To, co w co chcemy inwestować, to przyszłość naszego pokolenia, ale również przyszłość naszych dzieci i naszych wnuków po to, żeby wszystkim żyło się lepiej, żebyśmy żyli w bezpiecznym środowisku i w bezpiecznej gospodarce.
1: To, co wielu ekspertów podkreśla, jeśli chodzi o tę najbliższą przyszłość i najbliższe wyzwanie związane z rozwojem odnawialnych źródeł energii, to są właśnie magazyny energii, bo mamy 700 tysięcy prosumentów, mamy coraz więcej źródeł tych w skali makro, no ale dużo tej energii tracimy. No i teraz trzeba ją jakoś zmagazynować, wykorzystać wtedy, kiedy nie świeci i nie wieje. Czy NFOŚ tutaj w tym zakresie ma wsparcie, czy to dla obywateli, czy dla gospodarki?
2: My już w programie Mój Prąd 6.0 bardzo mocno promowaliśmy takie rozwiązania, aby realizowane były projekty kompleksowe. Projekty zarówno inwestycji w fotowoltaikę, jak i w magazynowanie energii. Szczególnie, że to jest najbardziej optymalne rozwiązanie, bo produkujemy tę energię wtedy, kiedy jest ona najtańsza, kiedy jest nadprodukcja, wykorzystujemy wtedy, kiedy jest nam ona potrzebna. Stąd my już w zeszłym roku finansowaliśmy bardzo wiele tego typu inwestycji. Natomiast wiemy, że wielu prosumentów nie ma jeszcze tych magazynów energii, szczególnie z tych wcześniejszych edycji programu Mój Prąd. Stąd zdecydowaliśmy się uruchomić programy właśnie na magazyny przydomowe. Jeden program jest już otwarty, program na ponad 300 milionów złotych w ramach środków z KPO. Chcemy te inwestycje finansować, chcemy zapewnić tę stabilność właśnie rozwoju OZE przy pomocy magazynów energii, ale również chcemy i jeszcze w tym roku uruchomimy drugi program po zakończeniu KPO, program z Funduszu Modernizacyjnego na przydomowe magazynowanie energii, na przydomowe magazyny energii na kwotę miliarda

0: złotych. To jest absolutnie przyszłość i chcemy być współudziałowcem tej przyszłości.
1: No to współudziałowcem, i to wcale nie małym, przyszłości polskiej elektromobilności staje się też Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bo jesteśmy tuż po ogłoszeniu pierwszych szczegółów dotyczących programu Polski Hub Elektromobilności. No wcale nie mały grosz dorzuca tutaj Narodowy Fundusz.
0: Tak, podpisaliśmy w dniu wczorajszym umowę ze spółką Electromobility Poland na wsparcie w postaci wejścia kapitałowego na kwotę 4,5 miliarda złotych, również ze środków KPO. Chcemy wspierać elektromobilność. Chcemy wspierać produkcję samochodów elektrycznych w Polsce i chcemy oczywiście, żeby te samochody jeździły po polskich drogach, ale również, żeby nastąpiła ekspansja również na rynki Unii Europejskiej. To bardzo ważna dla nas umowa, gdzie stajemy się udziałowcem tej spółki i chcemy, aby z wybranym już partnerem technologicznym realizować tę niezwykle ważną misję publiczną.
1: Bo zapowiedzi odnośnie rozwoju elektromobilności w Polsce było bardzo dużo, ale czy teraz rzeczywiście to są już konkretne kroki, konkretne umowy, zobowiązania?
0: Tak, dlatego że my rozwój elektromobilności wspieramy już od dłuższego czasu. Takimi programami jest między innymi Zielony Transport Publiczny, gdzie na polskie drogi wyjedzie za chwilę ponad 1500 autobusów elektrycznych. Nasze samorządy chcą być zielone, chcą dawać takie rozwiązania swoim mieszkańcom, ale to również program Nasze Auto, ponad 40 tysięcy wniosków złożonych w tym programie, program cieszący się ogromną popularnością, to również pokazuje, że ta transformacja również, jeśli chodzi o decyzje konsumenckie, już zachodzi. Ale żeby transformacja niskoemisyjna stała się faktem, potrzebna jest również walka z dezinformacją. Mamy do czynienia w ogromnej skali z hejtem plus informacjami, które są nieprawdziwe, które starają się wpływać na to, że konsumenci nie będą podejmować lub nie chcą podejmować tych decyzji w kierunku rozwiązań niskoemisyjnych. Stąd my również walczymy z dezinformacją. Mamy również takie programy w ramach edukacji ekologicznej, aby kreować dobre rozwiązania, ale również wpływać na świadomość naszych obywateli do tego, żeby podejmowali dobre decyzje. I ważne jest dla mnie również to, aby przy transformacji niskoemisyjnej mówić również o tym, że musi to być transformacja społecznie akceptowalna, ale żeby tak się stało, mówmy o niej językiem korzyści. A te języki korzyści to nie tylko kwestie finansowe, to również kwestie zdrowotne, to kwestie społeczne, po to, żeby żyło nam się wszystkim lepiej.
1: Pani prezes, to skoro poruszyła Pani właśnie ten wątek kwestii zdrowotnych, kwestii społecznych, tutaj ważna rola także w walce o czyste powietrze i program Czyste Powietrze, o którym też Pani wspomniała, wokół którego wciąż toczy się dyskusja i sporo kontrowersji, być może dezinformacji także, o której Pani powiedziała, wokół tego programu krąży, bo niektórzy aktywiści zarzucają, że po tym kilkumiesięcznym zawieszeniu programu jakiś czas temu liczba składanych wniosków spadła. Że program wyhamował. Czy zgadza się Pani z takimi stwierdzeniami?
0: Ponieważ program Czyste Powietrze zawsze finansowany był ze środków publicznych, dlatego przy tej skali nieprawidłowości, przy tej skali zgłoszeń do różnych organów, ponad 700 takich zgłoszeń, nie mogliśmy akceptować tego, aby środki publiczne były wykorzystywane niezgodnie z prawem, w niezgodzie z regulaminem, ale również z negatywnymi konsekwencjami dla naszych beneficjentów. Stąd wstrzymanie programu, przemodelowanie tego programu i rozpoczęcie naboru w marcu 2025 roku na zupełnie nowych zasadach z bezpiecznym budżetem 10 miliardów złotych z funduszu modernizacyjnego. Oczywiście widzimy, że liczba składanych wniosków jest mniejsza, natomiast jakość tych wniosków jest dużo lepsza, jak również musimy wiedzieć, że zmniejszyła się liczba tak zwanych naganiaczy, którzy chodzili od domu do domu, wyciągali często od nieświadomych ludzi pełnomocnictwa po to, żeby na końcu pozostawić na przykład tego przysłowiowego Kowalskiego z przewymiarowaną pompą ciepła w nieocieplonym domu i oczywiście z rachunkami grozy. Stąd było dla nas jasne, że liczba składanych wniosków po reformie spadnie, chociażby ze względu właśnie na to, że nie było tych przysłowiowych naganiaczy. Natomiast my staramy się, jesteśmy po konsultacjach publicznych, staramy się ten program jeszcze zreformować po to, żeby docierał do właściwych grup, szczególnie dla nas wrażliwych, na przykład grupa narażonych na ubóstwo energetyczne.

0: często ta grupa jest również narażona po prostu na ubóstwo, tak? Są to często osoby nieświadome, często osoby biedne, dlatego te właśnie osoby potrzebują największego wsparcia. Wprowadziliśmy rolę operatora, czyli operatorzy, czyli osoby, które mają przeprowadzić naszego wnioskodawcę, a później beneficjenta przez cały proces aplikowania, ale również później przez wykonanie tej inwestycji. Więc wprowadziliśmy bardzo wiele bezpieczników, które oczywiście nie spodobały się tym, którzy do tej pory czerpali konkretne efekty, konkretne zyski finansowe z tego rodzaju.
1: Ale może teraz trzeba w takim razie to zakomunikować i wyjść z jakąś lepszą promocją, z większymi zachętami do tego, żeby ludzie jednak ponownie zaufali programowi.
0: Staramy się, jesteśmy w przededniu ogłoszenia nowej kampanii edukacyjnej, kampanii promocyjnej programu Czyste Powietrze. Chcemy docierać do jak największej grupy naszych potencjalnych beneficjentów, ale również edukować ich o tym, jak ważne jest życie w czystym powietrzu w kontekście zdrowia, jakości życia. Stąd za chwilę ruszamy. Mam nadzieję, że ta kampania spotka się z dużym zainteresowaniem i spowoduje wzrost liczby potencjalnych wnioskodawców.
1: No to myślę, że o tej kampanii pewnie w naszej audycji też porozmawiamy. A ja bardzo dziękuję za tę rozmowę na kongresie Impact 26. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dorota Zawadzka-Stępniak.
0: Bardzo dziękuję.
1: Na kongresie Impact 26 dużo miejsca poświęca się zielonej transformacji, dobrostanowi i kształtowaniu przestrzeni, a to wszystko łączy w swojej pracy Magdalena Millert, architektka, urbanistka i prowadząca na Instagramie kanał Paing. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Muszę zapytać na początek, skąd ta nazwa, czy dobrze ją wymówiłem i co ona oznacza?
2: Bardzo dobrze. Oznacza rzut ciastem w twarz, czyli taki akt niezgody, troszeczkę może też połączony z takim kobiecym wymiarem, bo się zajmuje też dostępnością przestrzeni dla kobiet, zwłaszcza dla młodych matek. W związku z tym to jest taki troszeczkę takie uszczypnięcie tutaj w tej nazwie. Oczywiście nikogo nie zachęcam do tego, żeby rzucał ciastem w twarz, ale tak jak w kreskówkach widzieliśmy takie właśnie symboliczne rzucenie, to tutaj chodzi o taki trochę akt niezgody właśnie.
1: W takim razie, czy komuś należy się takie ciasto w twarz za to, jak wygląda przestrzeń wokół nas, to co dotyczy każdej i każdego z nas, bo przecież każdy z nas porusza się po swoich miejscowościach, po swoim najbliższym otoczeniu.
2: Nie chcę nadawać za krat, więc tutaj pomidor, ale gdybyśmy zrobili sobie taki rachunek sumienia, wszyscy kolektywnie, jako osoby, które się zajmują kreowaniem tej przestrzeni, no to myślę, że z ręką na sercu moglibyśmy powiedzieć, że czasami wybieramy drogę na skróty, a ta droga na skróty niestety skutkuje takim wykluczeniem przestrzennym wielu osób, utrudnianiem życia. Czasami to jest też tak, że brakuje nam takiej perspektywy, nie uczy się wystarczająco dużo o tym, jak taką przestrzeń tworzyć. Projektuje się dla tego sprawnego, szybko żyjącego człowieka z dużego miasta, który chce odnosić karierę. A jednak ten dobrostan w przestrzeni to jest troszeczkę coś innego niż tylko szybki dojazd między pracą a domem.
1: Jesteśmy w Poznaniu, kilkaset metrów od dworca Poznań Główny. Czy to jest właśnie taki przykład tego, jak nie powinno się kształtować przestrzeni dla człowieka?
2: No niestety tak. Nawet ostatnio opisałam o tym, że to jest jeden z moich kręgów piekielnych. Przebija to tylko ten przystanek pod Wisłostradą koło Kopernika w tunelu.
1: Tak, dla słuchaczy spoza Warszawy wyjaśnijmy. Przystanek autobusowy w Warszawie w tunelu Wisłostrady, czyli w miejscu, w którym hałas przekracza jakiekolwiek dopuszczalne normy, stężenie spalin także.
2: Dokładnie, więc tutaj jest zaszczytne drugie miejsce w moim osobistym rankingu. Ze względu na zupełny chaos, brak orientacji, bardzo takie nieczytelne rozwiązania, no i też fakt, że ciężko się połapać w tym, gdzie te pociągi są, więc no jest to stresujące doznanie, a jednak stres jest takim negatywnym efektem przebywania w mieście i z nim też mamy coraz więcej niestety do czynienia. Także pod kątem hałasu, pod kątem światła i wydaje mi się, że coraz więcej na szczęście o tym mówimy, bo też Unia nas do tego zachęca, żebyśmy jednak coś z tymi czynnikami robili.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dzięki wielkie.
1: A to była audycja Zmiana Klimatu, dziś z kongresu Impact 26 w Poznaniu. Patryk Michalski, dziękuję za uwagę.
3: Taki mamy klimat.

0: Powtórka programu. Samo zdrowie.
1: Dobry wieczór. W audycji Samo Zdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. I witam dzisiejszego gościa, a z nami doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Aneta Popieluch, fizjoterapeutka, ortopodolożka z Centrum Medycznego Venamed. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie.
1: Szanowni Państwo, będziemy dzisiaj rozmawiać oczywiście o naszych stopach i oczywiście o tym, co na tych stopach jest, a będziemy o tym mówić w kontekście lata, wakacji, zbliżających się podróży, czyli co założyć na stopy, żeby było wygodnie i zdrowo. Bo jeśli ja myślę o letnim obuwiu, no to oczywiście pierwsze skojarzenie sandałki. Mnóstwo paseczków, jakiś obcas, paseczki, żeby było przewiewnie, paseczki, żeby nie było gorąco, ale to chyba nie do końca zdrowe i bezpieczne.
2: Po pierwsze, to przede wszystkim bardzo dziękuję za podjęcie tego tematu, bo jest to temat rzeczywiście niezmiernie, niezmiernie ważny. Letnie obuwie. Co za nim idzie? Jak dobierać? Które wygodne, które niewygodne? I to jest temat, który wydaje mi się dzisiaj jest niestety mało poruszany, ale niezmiernie ważny. Proszę Państwa, jeżeli miałabym podać statystyki z mojego gabinetu, to najwięcej pacjentów, u których mamy problemy z przeciążeniami w obrębie stóp, bólami pięt, z przeciążeniami i bólami w obrębie przodostopia, u pacjentów, których mamy duże obrzęki wokół kostek, to są to pacjenci, którzy trafiają do mnie właśnie w okresie powakacyjnym. I to jest znaczna liczba osób, dlatego jest to temat, okazuje się, niezmiernie ważny. I podczas mojego wywiadu szczegółowego z pacjentem okazuje się, że przyczyna tkwi właśnie w nieprawidłowo dobranym letnim obuwiu.
1: To na co zwrócić uwagę? Bo pani doktor mówi o tym, że super, że korzystamy z pięknej pogody. Byliśmy zamknięci jesienią, zimą w domach. Dzień był krótki, nie było tych spacerów, nie było chodzenia. Teraz chcemy, bo budzi się wiosna, śpiewają ptaki, chcemy jak najwięcej chodzić. No i co w takim razie zrobić z tymi naszymi stopami? Tak po prostu ruszamy w butach, które nam gdzieś tam zalegają. Wybieramy Adidasy pewnie.
2: Okej, proszę Państwa, teraz tak. Jeżeli chcemy się ruszać, to ja bym mogła powiedzieć tak. Nasze stopy latem, jeżeli miałabym być taka najuczciwsza w swojej wypowiedzi, no to którą odpowiedź bym wybrała? Czy dobro, czy zło? No więc po pierwsze, absolutnie, stopy latem, no to w pewnym sensie, ja mówię, mają sanatorium. Często spacerujemy, ale spacerujemy właśnie po plaży. Na plaży jest piasek. Piasek
1: cudownie.
2: To naturalny peeling. Piasek to masaż. Chodzimy po wodzie, woda zawsze daje ukojenie, wchodzimy do strumieni zimnych, górskich, po wędrówkach, to też ukojenie. I to jest bardzo dobre dla naszych stóp. Natomiast niestety, ale jeżeli podejmujemy dłuższe wycieczki typu zwiedzanie, jest to często w miastach i już nie na łonie natury, nie tam, gdzie mamy trawę, nie tam, gdzie nasze stopy mogą pracować, nie tam, gdzie jest piasek, gdzie aktywizowane są mięśnie naszych stóp, gdzie ćwiczymy i stopy, i mięśnie, ale również ćwiczymy mięśnie znajdujące się powyżej, uruchamiamy pompę mięśniową.
1: W łydce,
2: prawda? Łydka to nasze takie drugie serce, bo tam mamy krążenie krwi, to stąd ten mięsień łydki wypycha krew do góry. To jest profilaktyka przeciwobrzękowa, ale i przeciwżylakowa. Natomiast dziś tak naprawdę problem, jaki mamy, to przede wszystkim problem dotyczy tych sztucznych, twardych nawierzchni. I to już jest pierwszy punkt do tego, żeby dochodziło do przeciążeń właśnie w obrębie stopy. Bardzo ważnym w momencie, kiedy znajdujemy się na takich twardych nawierzchniach, kiedy chodzimy po spacerach na molo twardym, kiedy chodzimy po miastach i zwiedzamy zabytki do muzeum, no to tam, mając twarde nawierzchnie, musimy złagodzić nasze stopy poprzez buty, które będą miały zdecydowanie miękką, grubszą podeszwę. Nie możemy chodzić na cienkich, płaskich i niestety twardych. Ja rozumiem wszystko, zwłaszcza nas kobiety, i sama też patrzę na to, żeby ten wygląd obuwia był ładny, był delikatny, żebym właśnie mogła pokazać te umalowane paznokcie, no bo kiedy, jeśli nie teraz? Zgadza się. Nic się nie wydarzy, jeżeli wyjdziemy

0: na krótki spacer. Ale jeżeli wybieramy się na takie właśnie długie chodzenie, długie spacerowanie, długie zwiedzanie, to tak jak tutaj pani redaktor powiedziała, absolutnie adidasy. Oczywiście możemy je dzisiaj wybrać. One fajnie, żeby były lekkie. Niech będą z przewiewnych, naturalnych materiałów. Niech podeszwa będzie miękka. Musimy jeszcze wziąć pod uwagę jeden fakt. Ja zawsze mówię moim podopiecznym, jeżeli wybieramy się na takie wyjazdy, wypoczynek. Proszę sobie usiąść na chwilę i no trochę powiedzieć, mówię taki, zróbcie sobie rachunek sumienia, jak wasz aparat ruchu wyglądał przez ten cały rok. Co mam na myśli? Nasze stopy, działanie naszych stóp będzie zależało nie tylko od ich samych, ale również od tego, co się znajduje na górze. Będzie to zależało od naszej postawy ciała, a nasza postawa będzie zależała od tego, jak wyglądała nasza aktywność fizyczna.
1: Roczna. A w tej chwili wchodzimy w fazę aktywności po jednak miesiącach właściwie ograniczonego ruchu, a w przypadkach niektórych bez ruchu. Ja specjalnie powiedziałam o tej jesieni i zimie, kiedy nie spacerowaliśmy, bo wcześniej robiło się ciemno, kiedy pogoda do tego nie zachęcała. Czyli już zdążyliśmy sobie zapracować na to, żeby nasze stopy przyjęły chyba podwójne czy potrójne obciążenie, bo wszystko, co jest powyżej, jest jakby to powiedzieć za stałe i nie było aktywizowane przez wiele tygodni.
0: No dokładnie tak. Jeżeli pierwsza rzecz, proszę państwa, to, że chodziliśmy w danych sandałkach w ubiegłym roku, to nie znaczy, że one w tym roku będą dla nas dobre.
1: No jak to?
0: Nasz aparat niestety ruchu starzeje się, czy to się komuś podoba, czy nie. Mamy duże zmiany osobnicze, mamy zmianę hormonów. Czasami zdarza się, że mamy nadwagę, przybieramy na wadze, więc też obciążenia będą zupełnie inne, przenoszone na nasze stopy. Jeżeli mamy aktywność fizyczną regularną w ciągu roku, bo są takie osoby, dlaczego nie? To nie będzie to rzutowało na nasze stopy i być może te sandały z ubiegłego roku będą świetnie pasowały. Ale jeżeli ta aktywność zmniejszyła się, a nie daj Boże, był jakiś uraz, który dotyczył nie tylko samej stopy, o której tutaj mówimy de facto, ale być może był uraz kolana na nartach, bo jeździliśmy. To znaczy, że ten uraz kolana niestety, ale przeniesie się na nasze stopy. Są osoby
1: takie. Rzadko to kojarzymy, że czasami ból biodra, czy ból kolana, czy uraz w obszarze kolana może mieć wpływ na to, co się dzieje z naszymi stopami.
0: Dokładnie tak. I dlatego właśnie zachęcam. Usiądźmy i zastanówmy się, jak ten ubiegły rok wyglądał. Czy były urazy innych stawów? Czy były bóle kręgosłupa? Jak wyglądała nasza praca? Bardzo często nasze prace, po pierwsze są siedzące, czyli mniejsza aktywność mięśni, tych mięśni głębokich, stabilizacyjnych, mięśni przykręgosłupowych, które odpowiadają za naszą sylwetkę. Ale także jak wyglądała nasza aktywność. Czy na przykład nie było tak, że szliśmy, mamy na przykład niestabilne albo z założenia, czyli w kodzie genetycznym każdy z nas dostaje w prezencie od rodziców pewnego rodzaju napięcie mięśniowe. To napięcie mięśniowe u znacznej ilości osób przy braku aktywności fizycznej jest obniżone i mają takie osoby tendencję do takich podwichnięć, podkręceń, skręceń stawów skokowych. To też jest dla nas, jeżeli mamy takie mikrourazy, one będą się nakładały i tu uwaga, absolutnie zapala nam się lampka. Tu nie możemy sobie pozwolić na dłuższe spacery, na większą aktywność bez zabezpieczenia tych stóp. I powiem państwu znowu przykład z mojego gabinetu. Miałam pacjentkę, młodą dziewczynę, która miała tendencję do takich wielokrotnych mikrourazów, ale ona sobie z tym radziła. Radziła sobie 5 lat wcześniej, 2 lata wcześniej, ale w tym roku nie poradziła sobie. I była na wyjeździe, na wypoczynku, aktywnym wypoczynku, gdzie zwiedzała bardzo dużo i niefortunnie źle stanęła. Raz, potem drugi, raz, potem trzeci i wróciła niestety na wózku inwalidzkim, dlatego że doszło do bardzo dużego, poważnego urazu skrętnego, łącznie ze zerwaniem torebek stawowych z wielkimi wylewami i dotyczyło to obu stóp. I jak przyszła do mnie, to po pierwsze była strasznie taka zażenowana, że akurat tak się stało, że były to dwie stopy, że została przywieziona z lotniska i na lotnisku była transportowana wózkiem inwalidzkim, bo nie była w stanie iść, a w miejscu, w którym się znalazła, takiego zabezpieczenia niestety nie dostała. I przyszła i mówi, to jest moja wina, bo ja byłam w klapkach, które nie zabezpieczyły moich stóp. Absolutnie to jest moja wina.

0: I teraz proszę Państwa, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że czasami musimy sobie odpowiedzieć i pójść na taki kompromis, prawda? Czy wybieram dobry but, który może nie zawsze
1: świetnie wygląda,
0: czy wrócimy właśnie jak ta wspomniana pacjentka i czas jej dochodzenia do zdrowia to był minimum.

0: klapeczkami, japonkami, nawet dobrej firmy. I o tych klapeczkach, japonkach też chcę porozmawiać, bo one nam się kojarzą z wakacjami, ale wielokrotnie słyszałam od właśnie lekarzy czy fizjoterapeutów, że klapki to nie są buty do chodzenia, to nie są buty na wakacje, na nadmorskie deptaki, bo można sobie zrobić straszliwą krzywdę.
1: Tak, po pierwsze, no to zacznijmy zawsze od tych pozytywów, no bo też nie chcę, żeby to było tak wybrzmiało, że absolutnie nie. Tak jak już było dzisiaj tu powiedziane, na krótkie spacery tak. Osoby, które są sprawne, które były ta aktywność fizyczna, o której mówiliśmy, które mają świadomość swojego ciała, świadomość stawiania stóp i kontrolę, czyli tą taką sensomotorykę, świadomość ustawienia stóp, one na dłuższe spacery mogą sobie pozwolić właśnie w takich klapkach. Natomiast jeżeli takich zabezpieczeń nie ma nasz organizm, no to niestety, ale nie możemy sobie pozwolić. Więc zawsze warto mieć w torebce, w plecaku drugi zestaw. Okej, możemy sobie pójść do kawiarni i wypić jakąś lemoniadę, możemy zjeść sobie cudowne lody, przespacerować się chwilę. Ale jeżeli ten spacer zaczyna być coraz dłuższy, załóżmy te buty bezpieczne.
0: Generalnie... Bezpieczne, czyli najlepiej sportowe, te obejmujące całą stopę?
1: Tak, sportowe zawsze są tak jakby bezpieczne. Natomiast jeżeli nie, bardzo często, ale to już związane jest oczywiście z moim zawodem, że jak idę latem, obserwuję, jak właśnie...
0: Właśnie zaczęłam się zastanawiać, tak. Czy pani doktor, jak idzie, to patrzy ludziom w oczy, czy patrzy na stopy?
1: No niestety stopy, ale to myślę, że to tak większość z nas ma specjalistów, że zawsze się gdzieś tam koncentrujemy na tych tematach, które, z którymi jesteśmy bardzo blisko. No i właśnie w tych japonkach co się dzieje? Jak mamy podeszwę, i ruch stopy odbywa się spięty, to często pięta jest poza podeszwą. Jest albo na zewnątrz, albo do wewnątrz, jest skoślawiona, albo zeszpotawiona. To znaczy, że tylko o jeden ruch wystarczy, żeby doszło do uszkodzenia w obrębie samej pięty.
0: Ja jeszcze widziałam czasami palce zadarte, rozpaczliwie trzymające ten klapek w miejscu, tak, żeby nie spadł.
1: Tak, to też się zdarza. Rzeczywiście już nie wspomnę o tym, że próbujemy gdzieś czasami podbiec. No i teraz tak, no oczywiście, jeżeli tutaj sportowe to jest jedno, natomiast oczywiście możemy sobie też pozwolić na buty odkryte przody, ale warto to wtedy, żeby ta pięta była jakkolwiek ustabilizowana w obuwiu. I tutaj czego możemy szukać, na co należy zwracać uwagę? Pięta to jest taka nasza kotwica, czyli ona stabilizuje, ale to jest kierownica, która nadaje kierunek dla dalszej części stopy, stawu skokowego, kolanowego i stawów znajdujących się powyżej. To warto, jeżeli mówimy o tych paseczkach, to żeby te paseczki były takie, które obejmą nam tą piętę i ustabilizują. Warto też, żeby, jeżeli mówimy to sandale, żeby jednak to śródstopie było też ustabilizowane. Możemy sobie na to pozwolić. Są też sandały takie, które mają głęboko osadzoną taką rynienkę w podeszwie.
0: A właśnie chciałam o to zapytać. Sandały wyprofilowane, takie trochę ortopedyczne, chciałoby się powiedzieć.
1: Tak.
0: Nie każdy je lubi, bo one zazwyczaj nie są jakoś przepiękne, ani owszem, bywają modne. Wybrać one mają też, czy wybrać takie buty, one mają taką rynienkę na stopę, ale też i mają no, takie wypełnienie pod tym podbiciem, co bywa wygodne podczas spaceru.
1: Tak, dokładnie, więc taki sandał, taki klapek właśnie z wyprofilowaną podeszwą, właśnie z tym podniesieniem tego przodostopia. No i przede wszystkim najważniejsze jest tutaj absolutnie osadzenie tej pięty, więc te klapki z osadzoną rynienką jak najbardziej tak, albo właśnie takie stabilizujące paski, które utrzymają tę piętę. Bo myślę, że jeżeli państwo sobie popatrzycie na osoby chodzące, absolutnie zobaczycie to, co dzieje się z piętami. I to wcale nie jest przypadek jeden. Tych przypadków jest naprawdę dzisiaj bardzo dużo. No wynika to niestety z tego, że dziś mamy twarde podłoże. Te stopy nie mają szansy tak naprawdę popracować w dzisiejszym świecie. To chyba, że znajdziemy się właśnie na terenie naturalnym, na łonie natury, gdzie możemy biegać boso po rosie, na trawie, jak kiedyś to moja babcia biegała i razem z nią. Piasku, po plaży, jak najbardziej tak. Natomiast te twarde podłogi niestety doprowadzają do bardzo dużych przeciążeń. No i po tym sezonie letnim cierpią osoby i młode, i starsze, i najstarsze, i nawet małe dzieci też przychodzą i mówią, że bolą nóżki.
0: To już nie zapytam nawet o koturny z delikatnymi rzemyczkami, które też ledwo trzymają tą stopę i na których panie potrafią sobie nieźle powykręcać te nogi.

0: Zapytam o wkładki do butów, bo niektórzy zastanawiają się, czy w tym letnim obuwiu też je stosować i czy każda wkładka jest faktycznie odpowiednia dla nas. Czy my sami sobie możemy pójść do sklepu z artykułami ortopedycznymi i po prostu na oko coś wybrać?
1: To też jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście, jeżeli dzisiaj przeglądamy, to jest naprawdę szerokie pole działania, jeżeli chodzi o dobór wkładek. I te wkładki, tak jak tutaj zostało powiedziane, możemy iść kupić w sklepie od ręki. Są i wkładki dedykowane i dla stopy, która powinna być supinowana, spronowana i z pelotami i bez pelot. I okej, jeżeli nie mamy większych zmian, większych problemów w obrębie stopy, to nawet takie wsparcie w postaci wkładki będzie naprawdę ułatwiało funkcjonowanie i przede wszystkim to poruszanie się i w jakiś sposób będzie chroniło. Natomiast jeżeli mamy już zmiany, które są widoczne albo mieliśmy problemy już z przeciążeniami stóp, no to tutaj absolutnie ważne jest, żeby ta wkładka była indywidualnie dopasowana, dobrana, zrobiona pod kątem naszej stopy i naszego obuwia, w którym chodzimy. To musi być komplet. Zawsze mówię, może być wkładka ze złota. Jeżeli nie mamy kompletu, but i wkładka, no to też będzie dalej półśrodek. Więc przy dużych zmianach, przy dużych problemach, czy jeżeli wcześniej były wielokrotne urazy w obrębie stawów skokowych, właśnie te takie niestabilne stopy, to tutaj zdecydowanie powinny być komplet, czyli dobry but i dobra wkładka, ale ona musi być absolutnie indywidualna. Nie ma dwóch takich samych stóp w obrębie nawet tego samego człowieka, że tak powiem. Każda stopa zupełnie inaczej wygląda. Różni się sposobem obciążania, no bo człowiek nie jest symetryczny, nie jest idealny, chociaż można się zawsze naciągnąć, że jesteśmy idealni, ale nie ma takich idealnych stóp, zarówno jednej, jak i drugiej. One już w obrębie tej samej osoby nie są porównywalne, więc tutaj ta wkładka powinna być dobrana zarówno do prawej, jak i lewej stopy, zupełnie inaczej.
0: A ja też po prostu zachęcę do tego, żeby od czasu do czasu odwiedzić chociażby ortopodologa, żeby zobaczył też ustawienie chociażby naszych bioder, naszych kolan, bo okazuje się, że to wszystko wpływa również na naszą bazę, na podstawę, czyli na nasze stopy, te pięty, które są kotwicą. A to wszystko tylko po to, żebyśmy spędzili życie w zdrowiu, bez bólu, z radością, ciesząc się wakacjami, ciesząc się latem. Oby, proszę Państwa, stopy nas niosły bezboleśnie. Obyśmy mieli w czasie tych wakacji wiele przygód, ale nie tych związanych z kontuzjami. Rozmawiałyśmy dzisiaj z dr Anetą Popieluch o tym, jak przygotować się do letniego sezonu i jak bezpiecznie wejść w ten letni sezon, jeśli chodzi o nasze obuwie, o czym pamiętać i co ze sobą zabrać w taką podróż, w jakich butach chociażby zwiedzać i co dla naszych stóp zrobić. Pani doktor, serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Gościem audycji Samozdrowie była doktor nauk medycznych i nauk o zdrowiu Aneta Popieluch, fizjoterapeutka i ortopodolożka z Centrum Medycznego Venameta. Ja zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Żegna się z Państwem Małgorzata Trelmińska.
2: Powtórka programu. Pomówmy o tym.
3: Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka, a dziś pomówię z panem profesorem Rafałem Chabielskim, historykiem z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, panie profesorze.
4: Dobry wieczór.
3: Panie profesorze, ostatnio coraz głośniej słychać o tym, że należy konstytucję polską zmienić, najlepiej uchwalić nową. Prezydent Karol Nawrocki proponuje odejście od systemu w Polsce gabinetowo-parlamentarnego, a przejście do systemu prezydenckiego, gdzie to prezydent ma największą władzę i prezydent jest tym organem, który tak naprawdę Polską rządzi. A ja lubię to powiedzonko, że historia lubi się powtarzać i cofam się do roku 1935, a dokładnie do 23 kwietnia, kiedy oto prezydent Ignacy Mościcki podpisał nową ustawę zasadniczą, zwaną Konstytucją Kwietniową, w której

0: Której?
1: Prezydent de facto stawał się władcą Polski, jak się tą konstytucję tak od deski do deski przeczyta.
2: Tak, mamy do czynienia z klasyczną, z klasycznym systemem prezydenckim, to znaczy takim, który prezydenta czyni no, pierwszą osobą w państwie w sensie kompetencji decyzyjnych. To znaczy on, ta władza skupiona jest, mówi się zresztą o tym, że wszystkie organa państwa są pod zwierzchnictwem prezydenta Rzeczypospolitej, a w jego osobie, czy też on skupia jednolitą i niepodzielną władzę. Mamy wychylenie wahadła skrajne, dlatego że przecież zaraz po pierwszej wojnie światowej, w momencie kiedy Polska powstaje do niepodległego bytu, Sejm w 21 roku uchwalił konstytucję, no użył pan tego pojęcia, która odpowiadała modelowi parlamentarno-gabinetowym. Prezydent jest słaby, znaczy słaby w sensie kompetencyjnym. On nie jest wybierany w wyborach powszechnych, tylko pośrednio przez Zgromadzenie Narodowe, Sejm z Senatem i praktycznie rzecz biorąc pełni funkcję reprezentacyjną. A czynnikiem skupiającym wpływ na sytuację w Polsce, znaczy tym elementem władzy wykonawczej jest premier. W roku 1926 Piłsudczycy dokonują zamachu stanu i
1: w maju
2: uznają, że model państwa, model ustrojowy powinien być zmieniony. I ta ustawa, o której mówimy, kwietniowa, jest właściwie zwieńczeniem tego, co stało się w 26 roku. To nie było łatwe. Trzeba było mieć większość sejmową, trzeba było to wszystko przygotować, trochę przygotować społeczeństwo, choć ono nie było jakimś aktorem aktywnym specjalnie, to znaczy raczej widzem niż aktorem. Ale to, co się dzieje między 26 a 35, to jest czas przygotowań do tego, żeby tę nową konstytucję, znaczy nowy model ustrojowy, bo to właśnie to jest istota, prawda? To jest nie tyle, no, jest to oczywiście ta nowa ustawa, ale nowy model ustrojowy, diametralnie różny od tego, z którym mieliśmy do czynienia, no nawet nie do 26, tylko później, bo mamy taką ciekawą historię, że Piłsudczycy kwestionując ten model, którego emanacją była konstytucja z 21 roku, rządzą przecież cały czas, prawda, do 35 roku, rządzą w tym modelu ustrojowym, który usiłują podważać i którego sensowność, znaczy którego sensowność podważają.
1: No tutaj ważnym chyba elementem tej konstytucji z 35 roku była odpowiedzialność prezydenta. Ona została określona jako odpowiedzialność przed Bogiem i historią. Prezydent de facto nie był odwoływalny. Nie można było nic zrobić po powołaniu prezydenta na to stanowisko.
2: Nie był przed nikim odpowiedzialny. No, Stanisław Mackiewicz, który zresztą był orędownikiem tej ustawy i przykładał rękę do jej powołania, powiedział, i to nie był zarzut, że ten ustrój jest absolutystyczny trochę, albo nie trochę. No właśnie absolutystyczny to jest taki, że nie ma, no bo w demokracji coś zawsze, jakaś instytucja władzy, każda instytucja władzy jest jakoś odpowiedzialna. Mamy możliwość pociągnąć do odpowiedzialności osoby zasiadające, czy osobę sprawującą ten urząd, odwołać. No tu nie.
1: No i tutaj jeszcze była taka historia z tą konstytucją, że de facto ustrój, który zostałby wprowadzony, znaczy został de facto wprowadzony, chociaż tak nie do końca. Niektórzy historycy mówią, że troszkę obawiano się wprowadzenia tak sztywnego tego nowego ustroju Polski.
2: No bo ta konstytucja była przygotowywana z myślą o marszałku Piłsudskim.
1: A marszałek Piłsudski w 1935 roku zmarł.
2: Znaczy marszałek Piłsudski zmarł po uchwaleniu tej konstytucji, no bo zmarł w maju 1935 roku, ale to jest z myślą o nim. To znaczy, że to jest człowiek, który wedle jego najbliższych współpracowników, jego obozu politycznego ma kompetencje, umiejętności, możliwości, zasługę do tego, żeby pełnić taką funkcję w państwie.
1: Ostatnio bardzo modne jest liczenie artykułów i spojrzenie na ustawy w sposób objętościowy. Im ustawa bardziej duża, to może być zła. No a ta konstytucja rzeczywiście tych artykułów ma niedużo i rzeczy na przykład dotyczące prezydenta są bardziej rozbudowane niż rzeczy dotyczące

0: dotyczące rządu. Tak naprawdę to nawet widać po ilości artykułów, że rząd zostaje sprowadzony tylko i wyłącznie do takiego bieżącego administrowania.
1: Tak, znaczy rząd w tej ustawie pomyślany jest jako instytucja powoływana, znaczy premier powoływany jest przez prezydenta i jest właściwie taką emanacją prezydenta. To znaczy, no, prezydent nie rządzi w sposób bezpośredni, ale rządzi przez rząd, który powołuje, więc rząd jest wykonawcą poleceń prezydenta. A wracając jeszcze do tych dyktatorskich możliwości, to no, problem polegał na tym, że osoba, która wykonywała ten urząd, to znaczy, no, którego nie wykonywał marszałek Piłsudski z powodów, o którym wspomnieliśmy, czyli Ignacy Mościcki zupełnie się do tego nie nadawał. To jest raczej człowiek Piłsudczyk, prezydent od zamachu, od czasu od 26 roku. Ale to nie jest osoba, która ma ambicje, ja mam wrażenie, mentalność i umiejętności pełnienia, korzystania z tych prerogatyw.
0: Naukowiec, inteligent.
1: Tak, no tak. Tak.
0: Intelektualista, tak, mówią niektórzy.
1: Który wszedł do władzy, wszedł do polityki w 26 roku nie z myślą o tym, że on będzie po 9 latach pełnił funkcję prezydenta w takim formule ustrojowej. Towarzyszyły Piłsudczykom wtedy w 26 roku hasła sanacji, uzdrowienia życia politycznego. On był poza życiem politycznym. Przed 26 rokiem nic nie można było mu zarzucić. Więc on został też ubrany w taką formułę, którą nie bardzo wiedział, jak sobie poradzić. Bo pomógł mu trochę w tym marszałek Ryć-Śmidły, który został wbrew konstytucji, nie ma mowy w konstytucji o tym, zdefiniowany jako druga osoba w państwie po panu prezydencie. Marszałek Śmigły-Ryc widzi siebie znakomicie w realiach tej konstytucji i gdyby nie wybuchła wojna, prawdopodobnie ułożyłoby się to w ten sposób, że w 40 roku prezydent Mościcki zakończyłby kadencję, ona by upłynęła, no a wtedy, korzystając z prerogatyw konstytucji, prezydent miał wpływ na wybór swojego następcy, zostałby tym prezydentem Ryć-Śmigły. To tak miało wyglądać, prawda? Więc biorąc pod uwagę to, że nie ma Piłsudskiego, ale jest osoba, która chętnie by się na tym stanowisku widziała i korzystała z prerogatyw, ta konstytucja miała działać w takim wymiarze od roku 1940. No, stało się tak, jak się stało i prezydentem do końca, do 1939 roku był
0: Profesor
1: Mościcki, ale broń Boże, nie możemy go podejrzewać o jakieś dyktatorskie zapędy.
0: Tak, profesor Mościcki, jak wspominają osoby, które znały profesora, bardzo lubił celebrę, ale to wynikało, to umiłowanie celebry z miejsca, w którym co właściwie całe życie pracował, czyli uniwersytety, politechniki, nauka i zwracanie się per panie profesorze, i to bardzo było ważne dla Ignacego Mościckiego.
1: Tak, to jest takie trochę przesunięcie czasu, bo czas zaczyna biec szybko i to jest człowiek, który daje sobie radę po 26, no ale przypomnijmy, przecież on wykonuje obowiązki prezydenta na mocy ustawy 21 roku, prawda? Natomiast nie bardzo mam wrażenie, czuł się dobrze, dostawszy te kompetencje, które niosła ustawa 35 roku. No ale uznano, że nie będzie zmian personalnych. Jeśli nie ma marszałka Piłsudskiego, na tym stanowisku zostaje profesor Mościcki.
0: Ja położyłem dwie konstytucje koło siebie. Obecną polską obowiązującą i tą z 35 roku i zacząłem porównywać. No, brakuje mi w konstytucji 35 roku artykułów tak naprawdę dotyczących praw obywatelskich obywateli Rzeczpospolitej, tej drugiej Rzeczpospolitej. Tam to jest absolutnie tak szczątkowo opisane, że no, myślę sobie, co by dzisiaj obecny Trybunał Konstytucyjny mógł zrobić przy tak szczątkowo opisanych prawach obywatelskich Polaków.
1: To, że ich nie ma, nie jest przypadkiem. Filozofia polityczna Piłsudczyków zakładała, że obywatel musi liczyć się z tym, że kategorią nadrzędną jest państwo.
0: Władza.
1: Władza. Nie, państwo. To znaczy nikt

0: nie odbiera tym obywatelom praw, którymi do tej pory dysponowali, choć rzeczywiście no jest mowa w artykule, na przykład nie ma takiego artykułu o wolności prasy w ogóle. Tak? Jest szalenie rozbudowany w ustawie 21 roku. Mowa jest o wolności sumienia, słowa i zrzesze. Wszystko jest w jednej formule zamknięte. Ale filozofia, o której mówię, sprowadza się do tego. Najważniejszą organizacją, w obrębie której my realizujemy swoje potrzeby, jest państwo. I w momencie, kiedy korzystamy z wolności, to musimy pamiętać, że ta wolność ma wyraźną granicę. Tą granicą jest dobro państwa, że ten zwrot jest użyty także w ustawie. Więc o ile ta pierwsza, jeśli mamy możliwość porównania konstytucji 21 roku z 35, to ta pierwsza jest konstytucją, która została napisana w imieniu jednostki, jeśli tak można powiedzieć, w obronie praw jednostki, z myślą o niej. Rzeczpospolita wolnych, równych ludzi. A ta druga została napisana z myślą o tym, żeby chronić państwo. To znaczy, żeby obywatele doszli do przekonania, że wszystkie swoje interesy, ambicje, prawa, oni muszą zmieścić w strukturze państwa i nie naruszać jego interesów. I towarzyszyło temu jeszcze jedno przekonanie, dosyć groźne dla ładu demokratycznego, właśnie wywracające go na nicę w stosunku do pierwszych lat niepodległości, że mamy do czynienia z zanikiem partii politycznych. To jest teza, którą Piłsudczycy bardzo chętnie operowali. To znaczy, że partie polityczne czy stronnictwa polityczne są właściwie anachronizmem już, bo one powstały po to, żeby wywalczyć niepodległość. Niepodległość została wywalczona i teraz one po 1918 roku zajmują się sobą albo realizują własne interesy. Ich interesy są sprzeczne z interesami państwa, a wcale nie zbieżne z interesami obywateli. I stąd ta idea państwa, w obrębie którego te wszystkie ambicje zostaną obywatelskie, jednostkowe będą realizowane, a przestaną istnieć partie, które to społeczeństwo dzielą, konfliktują i tak dalej.
1: I wtedy właśnie ukuto ten termin partyjniactwo i wielu Piłsudczyków cały czas owo partyjniactwo, to zderzanie się różnych poglądów, bardzo krytykowało.
0: Blok polityczny, który został powołany do życia na potrzeby wyborów, pierwszych wyborów po 28 roku, po 26 roku, one były w 28, bezpartyjny blok współpracy z rządem. Łatwo powiedzieć, partie są niepotrzebne, no jak są wybory, to co mamy zrobić, prawda? Ale ta nazwa, bezpartyjny blok współpracy z rządem, ona jest przejawem sposobu myślenia Piłsudczyków. To znaczy, możemy się różnić pochodzeniowo, politycznie, ideowo, ale decydujmy się, czy powinniśmy wspólnie działać, mimo różnic, wspólnie działać dla państwa. No tutaj się mówi współpracować z rządem. Notabene wtedy premierem był Józef Piłsudski. No, pierwsza nazwa BBWR, Blok Współpracy z Rządem Józefa Piłsudskiego. Ale w tym pomyśle na wybory 28 roku też jest zawarta, znaczy widać tę ideę antypartyjną, która de facto jest trochę ideą antydemokratyczną, prawda? No bo mamy własne państwo, myślimy w różny sposób i mamy w związku z tym prawo zrzeszać się w takich organizmach, w jakich sobie życzymy.
1: Właśnie przypomniałem sobie, że to słynny premier Sławoj Składkowski, Sławojka, prawda? Dlatego mówię, ten budyneczek przy każdym gospodarstwie w Polsce musiał stać. Bardzo tego premier Sławoj Składkowski pilnował. Podobno prosił za każdym razem, żeby mu pokazać, czy udanego rolnika taki budyneczek jest z tym serduszkiem. To właśnie Sławoj Składkowski wydał okulnik, który czynił marszałka Rydza Śmigłego pierwszym po prezydencie. Obywatelem Rzeczpospolitej.
0: No i właśnie, to jest problem. Życie polityczne i ambicje polityczne wchodzą w kolizję z konstytucją. Nie ma w konstytucji, możemy ją wertować, no, mówię o konstytucji 1935 roku. Nie ma tam żadnej mowy o kimś, kto jest drugą osobą w państwie. Wszystkie prerogatywy, najważniejsze prerogatywy, są oddane w ręce prezydenta.

0: Ale teraz tak na poważnie, cały czas rozmawiamy na poważnie. Czy ta konstytucja mogłaby spowodować to, że Polska przeszłaby na pozycje podobne jak Republika Włoska, czy Trzecia Rzesza?
1: Mnie się wydaje, że trochę tak. Proszę zwrócić uwagę, że to jest w ogóle tendencja w Europie. Prawda? Bo dzisiaj jesteśmy skłonni myśleć, że totalizm to są Niemcy hitlerowskie. No Europa po pierwszej wojnie światowej idzie w takim kierunku równościowo-liberalnym, a potem dokonuje się zwrotu. To są wszystko fascynujące rzeczy, biorąc pod uwagę niedługi okres czasu. No 20 lat dla polityki to nie jest dużo. No? I Polska jest tego bardzo dobrym przykładem. To znaczy, to jest trochę wynika z układu sił na scenie politycznej, trochę z rozczarowaniem demokracji, bo ona ma w swojej strony nie najlepsze. To wiemy o tym. Natomiast szukanie rozwiązania, które nie niszcząc standardu demokratycznego, utemperuje te takie przejawy bardzo anachronistyczne, takie przejawy wolnościowe, które naruszają dobro wspólne. To był bardzo uczulony Piłsudski po 26 roku. To znaczy szukanie jakiejś formuły, która zdyscyplinuje trochę społeczeństwo. Nie odbierze mu praw, ale spowoduje, że ono będzie funkcjonowało w takiej formule, jaką jest państwo, dysponujące narzędziami, które mogą temperować te wszystkie jakieś zbyt wybujałe temperamenty polityczne i ambicje.
0: Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Rafał Chabielski starał się przybliżyć problem konstytucji z 1935 roku.
1: Dziękuję bardzo.
2: Pomówmy o tym. Powtórka programu.

0: Autopromocja.
1: Polityczna ustawka z Kremlem, walka na szczytach władzy czy prawdziwy bunt, który miał obalić Putina? Czym tak naprawdę był Marsz Sprawiedliwości grupy Wagnera i czy jej twórca, Jewgeni Prigozhin, przez lata wierny współpracownik rosyjskiego prezydenta, musiał zapłacić za to najwyższą cenę? W najbliższej turbohistorii powracamy do historii grupy Wagnera i towarzyszących jej tajemnic. Naszym gościem będzie Stanisław Satkiewicz, autor książki Muzykanci – Nieopowiedziana historia grupy Wagnera. Już dziś, godzina 22.05, zaprasza Krzysztof Grzybowski.
0: Autopromocja.
2: Minęła godzina pierwsza, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Na początek informacja sportowa. Iga Świątek przegrała z ukraińską tenisistką Eliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6 i odpadła w półfinale turnieju WTA 1000 w Rzymie. Prokuratura oczekuje na informacje od amerykańskich władz dotyczących pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych. MSZ przekazał amerykańskiej ambasadzie notę dyplomatyczną w tej sprawie. Węgierski rząd Viktora Orbana do końca chronił Zbigniewa Ziobrę, mówił w TVP Info minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Przeglądałem sobie, jak wyglądała odpowiedź ministra sprawiedliwości rządu Orbana. Ona brzmiała: Węgry stosują prawo. Jedno zdanie. No to w języku dyplomacji, kiedy tych pytań było wiele, oznacza: odczepcie się od nas, bo my będziemy robić tak, jak chcemy. Więc nie ma tutaj w ogóle współpracy między dwoma europejskimi krajami, tylko są utrudnienia.
2: Według nieoficjalnych informacji Zbigniew Ziobro przebywa w Waszyngtonie i mieszka w domu polityka PiS Jacka Kurskiego. Ziobro miał otrzymać wizę dziennikarską i będzie pełnić rolę komentatora politycznego w telewizji Republika. Prokuratura będzie przesłuchiwać w tej sprawie redaktora naczelnego stacji. Były minister sprawiedliwości jest poszukiwany krajowym listem gończym. Prokuratura zamierza postawić mu 26 zarzutów związanych z ustawianiem konkursów za pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Dziś olej napędowy ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 85 groszy, benzyna 95, 6 zł i 39 groszy, a 9

0: 98-oktanowa 6 zł i 98 groszy, informuje resort energii. Minister Miłosz Motyka powiedział, że program ceny paliw niżej został przedłużony do końca miesiąca.
1: Jak będzie kształtowała się sytuacja w czerwcu i w miesiącach wakacyjnych? Tę decyzję podejmiemy w kolejnych tygodniach. Ustawa obowiązuje do końca czerwca, więc pewnie będziemy chcieli jako resort energii gdzieś do połowy czerwca, do tych pierwszych dni czerwca wypracować decyzję w tym zakresie, czy ta podstawa prawna zostanie też przedłużona.
0: Program ceny paliw niżej został wprowadzony po blokadzie cieśniny Ormus w związku ze wzrostem cen paliw na światowych rynkach. W województwie lubelskim stwierdzono 12 ognisko ptasiej grypy w tym roku. Chorobę potwierdzono we wsi Halasy w powiecie bialskim, mówi lubelski wojewódzki lekarz weterynarii Monika Michałowska.
2: Zostało wyznaczone ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwie utrzymującym kaczki rzeźne. Tam było około 5000 sztuk tych zwierząt. U tych zwierząt wystąpiły objawy neurologiczne, dodatkowo spadek pobierania paszy i zwiększone upadki. Padło około 50 sztuk zwierząt. Pobrano próby do badań i badania potwierdziły, że przyczyną tych zdarzeń była wysoce zjadliwa grypa ptaków.
0: Ptaki z gospodarstwa, gdzie stwierdzono chorobę, zostały zabite, a samo gospodarstwo zdezynfekowane. Na wyznaczonych obszarach obowiązują ograniczenia dotyczące m.in. transportu, handlu drobiem oraz jajami. Hodowane ptaki mają być trzymane w zamknięciu. Odszedł wybitny człowiek kultury i życia publicznego, tak o śmierci Krzysztofa Piesiewicza mówią parlamentarzyści. Wiceprzewodniczący klubu KO Marek Sowa powiedział, że miał okazję poznać senatora.
3: Pan senator Piesiewicz przez 5 kadencji był senatorem, ale myślę, że wszyscy go głównie pamiętamy z jego działalności kulturalnej, filmowej, jego filmy nominowane do Oscara i taka pamięć o nim bez wątpienia pozostanie jeden z najwybitniejszych ludzi świata kultury. Myślę, że każdy go zapamięta jako człowieka bardzo życzliwego, o wysokiej takiej klasie niebywałej i tak pozostanie w naszej pamięci.
0: Marcin Skonieczka z Centrum przypomniał, że Krzysztof Piesiewicz łączył działalność w sferze kultury i polityki.
4: Był nominowany do Oscara za scenariusz do jednego z filmów Trzy kolory. Współpracował z polskim reżyserem Kieślowskim, więc te zasługi na pewno będą zapamiętane. No, trzeba to docenić, że miał duży wpływ na polską kulturę. I ze smutkiem przyjąłem dzisiaj informację o tej śmierci.
0: Krzysztof Piesiewicz miał 80 lat. Wszyscy pasażerowie statku wycieczkowego Hondius ewakuowani do Holandii otrzymali negatywny wynik testów na hantawirusa. Mimo to przez najbliższe 6 tygodni będą objęci kwarantanną.
5: Próbki od pasażerów pobrano tuż po ich przylocie do Eindhoven. Wśród 26 osób było 8 Holendrów oraz obywatele Filipin, Nowej Zelandii, Australii i Niemiec. Instytut podał, że wszyscy otrzymali negatywny wynik testów na obecność wirusa andyjskiego, niebezpiecznego wariantu hantawirusa. Holenderscy pasażerowie muszą jednak pozostać w 6-tygodniowej kwarantannie domowej, gdyż tyle wynosi okres inkubacji wirusa. Do tej pory hantawirusem zaraziło się 10 osób, 3 z nich, w tym holenderskie starsze małżeństwo, zmarły. Hondius ma przypłynąć do Rotterdamu w niedzielę. Na jego pokładzie podróżuje 25 członków załogi i 2 lekarzy specjalistów. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Pogoda.
0: Noc deszczowa w całym kraju z temperaturą od 4 do 9 stopni. W dzień burze we wschodniej połowie Polski, a na pozostałym obszarze deszcz. Temperatura od 12-15 stopni na zachodzie do 16-21 na wschodzie kraju.
6: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
7: Krzysztof Grzybowski, dzień dobry.
6: Komentarz.
7: A już teraz na antenie Polskiego Radia 24 pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: I pani profesor, w takim razie skoro komentarz, to nie ukrywam, że chciałbym zacząć od doniesień, które pojawiły się po spotkaniu polityków Prawa i Sprawiedliwości. To było spotkanie klubu Prawa i Sprawiedliwości, na którym podobno działy się rzeczy bardzo ciekawe. Są takie relacje oczywiście anonimowych posłów, anonimowych polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że na takim klubie

0: jeszcze nie byli. Chodzi o poziom emocji, chodzi o to, jak wyglądały różnego rodzaju, chyba wręcz możemy powiedzieć, pyskówki pomiędzy niektórymi ważnymi politykami Prawa i Sprawiedliwości. Te najważniejsze kwestie, które się nam pojawiły, to bezpardonowy atak pana Czarnka, kandydata na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości, wobec byłego premiera Morawieckiego, którego ten pierwszy oskarżył o sabotowanie kampanii Prawa i Sprawiedliwości, sabotowanie jego kampanii, czyli kampanii Przemysława Czarnka, osłabianie partii. Za tym miały pójść bardzo ostre oskarżenia wobec pana Morawieckiego i jego stowarzyszenia, również ze strony prezesa Prawa i Sprawiedliwości. No i podobno pojawiło się wręcz żądanie ze strony prezesa Kaczyńskiego zamrożenia stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego. Wydawało się, że ta sprawa jest już zamknięta.
1: No, mogło się tak wydawać, ale chyba też podziela pani państwo takie przekonanie, że jednak w tym kotle pod pozorną przykrywą cały czas kipiało i gotowało się. No, czas przed kampanią jest takim czasem szczególnie wrażliwym dla polityków i też oni są szczególnie drażliwi, ale też obiektywnie rzecz ujmując, no, są powody, żeby takie, a nie inne nastroje w Prawie i Sprawiedliwości panowały. I tutaj pojawia się kwestia problemu przywództwa, to znaczy na ile sam prezes Jarosław Kaczyński jeszcze jest w stanie sprawnie i skutecznie zarządzać tym, co się dzieje w partii. To, że jest frakcyjność, to wiadomo. To, że Prawo i Sprawiedliwość ma problemy wizerunkowe, również wiadomo. To, że były podejmowane próby, żeby w jakiś sposób właśnie pokazać, że partia ma te dwa płuca, czy stoi na dwóch nogach, no te działania pozornie naprawcze, czy takie ratujące w sytuacji kryzysowej również były widoczne, no ale efektów nie ma, a dodatkowo ja myślę, że istotnym czynnikiem jest to, że ta kampania samego tutaj wskazanego przez prezesa Przemysława Czarnka, no też nie przebiega tak, jak można by oczekiwać.
0: No to w takim razie, na ile te słowa Przemysława Czarnka to być może szukanie wymówki, szukanie tak zwanego kozła ofiarnego, to znaczy nasza kampania, moja kampania jest jak najbardziej w porządku, ja jestem dobrym kandydatem, niestety działania Mateusza Morawieckiego niweczą te wszelkie próby i to jest oczywiście jedna możliwość. No, druga możliwość jest taka, że być może rzeczywiście w tych oskarżeniach jednak jest jakieś ziarnko prawdy, bo faktem jest, że media dużo uwagi poświęcały ostatnio nie Przemysłowi Czarnkowi, nie temu, co ma do zaproponowania, tylko temu, co dzieje się wokół Mateusza Morawieckiego.
1: No oczywiście, no są czynniki obiektywne i do tej pory według mojej tutaj analizy taką największą siłą Prawa i Sprawiedliwości była właśnie taka jedność, no i taka karność. Cokolwiek prezes Kaczyński powiedział, to było realizowane. Natomiast teraz mamy do czynienia z ewidentnie takim głębokim pędnięciem, kiedy już żadne działania tutaj, nie tylko wizerunkowe, ale tak realnie naprawcze, no nie przynoszą tego skutku, którego by oczekiwano, zwłaszcza gdy jest tak wysoka stawka i kiedy wydawało się, że jednak wskazanie Przemysława Czarnka no poprzedziła jakaś głębsza refleksja, jakaś strategia, dlaczego akurat ten kandydat, a nie inny. Ale proszę zauważyć, to nie jest tylko podział, jeżeli chodzi o tych tak zwanych harcerzy i maślarzy, jak przyjęło się mówić. Ja uważam, że tych podziałów wewnątrz tak dużego ugrupowania jest więcej i w sytuacji, kiedy no, oczekiwanie przynajmniej prezesa jest takie, że wszystkie ręce na pokład i gramy do jednej bramki, no to tutaj Mateusz Morawiecki ewidentnie wielokrotnie no, zachowywał się tak, jak nie oczekiwano od niego, już mówiąc bardzo dyplomatycznie, to znaczy grał przede wszystkim na siebie, na swoje ambicje polityczne i nawet jakieś wspólne fotografie, czy właśnie jakieś poparcie wprost dla Przemysława Czarnka, no były problemem. Więc tak, są obiektywne przesłanki, żeby mówić o tym, że ten problem ma też swoje osadzenie no, w samej polityce tworzenia własnej formacji. Czy ona będzie zwana stowarzyszeniem, czy za chwilę przekształci się w partię, to już kwestia drugorzędna, przez byłego premiera.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. No wspomniała pani o rzeczy, wydawałoby się, oczywistej, to znaczy o tym, że wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości mają grać do jednej bramki. Pytanie tylko, czy tę bramkę wyraźnie i klarownie opisano i wyznaczono?
1: Na pewnym metapoziomie uważam tak, no bo kwestia zwycięstwa politycznego jest kwestią absolutnie priorytetową, kiedy słucha się wystąpień prezesa i myślę, że wiele jest w

0: stanie nawet swoich pomysłów ekonomicznych czy socjalnych poświęcić, żeby tylko ten cel został osiągnięty, ale oczywiście pojawia się kwestia numer dwa, to znaczy z kim ewentualnie to współrządzenie mogłoby mieć miejsce, no bo to, że nie będzie to prawdopodobnie na tyle silne zwycięstwo, gdyby ono w ogóle miało miejsce, żeby rządzić samodzielnie, no to nawet nie trzeba być tutaj analitykiem, chociaż oczywiście badania opinii publicznej również to pokazują. Ja sądzę, jeszcze tak wracając do tego pierwszego pytania, że cała ta nerwowość, która ma obecnie miejsce, no wynika też z kwestii no wizerunkowego, głębokiego kryzysu związanego ze sprawą Zbigniewa Ziobro i że dosyć trudno partii tutaj odnaleźć się, kiedy ten front pootwierany jest właśnie taki wielowątkowy, bo tych kryzysów mniejszych lub większych jest po prostu wiele.
1: Pani mówi oczywiście o tym, że ta bramka to jest wspólny cel, czyli wspólne zwycięstwo. Ja bardziej myślałem o tym, czy rzeczywiście myśląc o bramce przemyślano na przykład to, jak ma wyglądać ta jedna wspólna strategia, bo mam wrażenie, że z tym jest też pewien problem.
0: No tak, ale cały pomysł na kampanię zaczyna się od strategii i w kategoriach takich finansowych, a słyszymy, że partia ma problemy finansowe i stara się właśnie sięgnąć do kieszeni swoich wyborców, żeby tam szukać wsparcia, i strategii komunikacyjnej, która na razie również szwankuje, bo mamy wielogłos, i wskazanie osoby, która ma być twarzą, która ma personalizować kampanię, to jest tak naprawdę etap ostatni. Więc zakładam, że ta strategia powstała, no ale tutaj znowu jest właśnie kwestia, na ile silny jest lider, żeby tę strategię przeforsować i żeby w tej warstwie implementacyjnej, realizacyjnej, no nie powstawały te szumy, które obecnie powstają i które skupiają uwagę właśnie nie na samej kampanii Przemysława Czarnka, jakakolwiek ona jest, czy to jest rzeczywiście najlepsza strategia też, jeżeli chodzi o dotarcie do wyborców, tylko na tych kwestiach, no dla nas, jako dla obserwatorów, najbardziej intrygujących, ale z perspektywy partii najtrudniejszych do wyjaśnienia, czyli chociażby właśnie tego wielogłosu, o którym rozmawiamy.
1: Pani profesor Agnieszka Kasińska-Metryka, politolożka Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Bardzo pani dziękuję.
0: Dziękuję i pozdrawiam.
2: Powtórka programu. Komentarz.
1: A na naszej antenie pan profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu i prezes Fundacji Harlana. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie profesorze, spotykają się przywódcy Stanów Zjednoczonych i Chin. Po tym spotkaniu ropa idzie w górę. Jak ten sygnał odbierać i jak to tłumaczyć? Będzie jeszcze gorzej?
3: To spotkanie Trumpa i Xi oraz polityków i przedstawicieli rządu obu państw tak naprawdę jest zarówno szczytem politycznym, jak i handlowym. I w takim dużym skrócie chodzi w nim oczywiście o politykę, ale przede wszystkim chodzi o chipy, AI i narkotyki. I to są takie kwestie, które ci politycy będą na pewno poruszać. Widzimy, że z Trumpem wybrała się do Chin największa dotychczas chyba delegacja biznesowo-handlowa, jaka kiedykolwiek została zorganizowana. Według mnie to jest pokaz siły Amerykanów, którzy w ten sposób chcą już na samym początku stronie chińskiej pokazać, że mają w tej dziedzinie, która dzisiaj jest najważniejsza, czyli w dziedzinie nowych technologii, absolutną przewagę. Oczywiście na pierwszym planie będą kwestie polityczne i tutaj zarówno bardzo ważna będzie symbolika, zobaczymy, widzimy czerwone dywany, odpowiednie występy, spotkania dyplomatyczne, ale na pewno też będą rozmowy o takich twardych, realnych, konkretnych problemach. I tutaj przede wszystkim to jest kwestia Tajwanu i cieśniny Ormus i wpływu Chin na Iran i na to, jak ten konflikt może się zakończyć. No i to wszystko będzie tak naprawdę negocjowane przy jednym stole. Trump jest biznesmenem, strona chińska też absolutnie potrafi prowadzić taką grę rozmów negocjacyjnych przy jednym stole, ale na wiele tematów, więc myślę, że będziemy widzieć, możemy widzieć bardzo rozmaite efekty tego spotkania, bo obu stronom będzie po prostu zależeć na tym, żeby to spotkanie zakończyło się sukcesem. Dla Chin w ogóle takie przedstawienie tego spotkania jako spotkania dwóch równorzędnych partnerów już,

0: już jest wielkim zwycięstwem takim symbolicznym na tej sferze politycznej, no bo do tej pory patrzyliśmy niejako na Chiny jako na takiego aspirującego do pozycji mocarstwa. A tutaj Trump jako prezydent państwa dotychczas uznawanego za hegemona spotyka się właśnie jak równy z równym z przedstawicielami Chin. Także myślę, że będziemy widzieć dużo wydarzeń, dużo skutków. Zobaczymy oczywiście, jak to się przyłoży na realne efekty i na realną współpracę, no bo chociażby takie kwestie właśnie jak kwestie nowych technologii, chipów, sztucznej inteligencji, no one są chociażby problematyczne z tego powodu, że tutaj jest to związane z tym, że przewaga w tej sferze to też jest przewaga militarna i to jest ściśle powiązane właśnie już z konkurencją na arenie wojskowej. Więc ta współpraca tutaj może być ograniczona, ale w innych sferach, na przykład w przemyśle samochodowym, Amerykanie bardzo chętnie podjęliby współpracę, w ogóle w przemyśle komunikacyjnym. Także myślę, że tu też będziemy obserwować jakieś działania. No, zobaczymy, jak będą wyglądać oficjalne komunikaty obu stron.
1: Komunikaty to jedno, ale oczywiście pomiędzy tymi komunikatami czasami trzeba czytać w bardzo uważny sposób to, co się znajduje dużo, dużo dalej, albo inaczej. Czytać co którąś linijkę, żeby tak naprawdę wyczytać to, co się naprawdę wydarzyło. Jeżeli chodzi o te konsekwencje polityczne, to czego możemy się spodziewać? No i tu oczywiście myślę głównie o kwestii Iranu i cieśniny Ormus, no i również Tajwanu, no bo to wszystkie chyba agencje podkreślają dosyć zgodnie, że podczas tych rozmów ostrzegł Donalda Trumpa, że kwestia Tajwanu jest najważniejszą sprawą ze wszystkich w tych relacjach obu państw i nieporozumienie w tej kwestii może doprowadzić do realnego konfliktu pomiędzy nimi.
0: To jest takie stanowisko, które Chiny prezentują od dawna. Amerykanie też prezentują od dawna jednoznaczne stanowisko wobec Tajwanu. Tak naprawdę najbardziej to stanowisko zmienia się wśród samych Tajwańczyków i polityków na Tajwanie, chociaż myślę, że tutaj Trump może nas zaskoczyć i może uznać, że jakieś słowo, które do tej pory, jakiś zwrot, który do tej pory nie padał po stronie amerykańskiej, może być kartą przetargową, może być przedmiotem, gdzie on uzyska coś w zamian, co będzie dla niego istotne. Ale będzie to tylko dla Amerykanów w kontekście właśnie symbolicznym. No ale z drugiej strony dla Chin to też będzie jakieś zwycięstwo. Natomiast nie wydaje mi się, żeby Amerykanie spróbowali doprowadzić jednak do jakiegoś realnego osłabienia. Możemy widzieć, tak jak to na przykład widzimy na rynku europejskim, czy też w relacjach z Europą, na przykład opóźnienia w realizacji jakichś kontraktów, jeśli chodzi o sprzęt wojskowy. Ale ten trzon współpracy z Tajwanem, wydaje mi się, że on zostanie zachowany. Natomiast jeszcze raz powtórzę, Trump może uznać, że jakiś zwrot, jakieś słowo, które do tej pory nie padało, może być warte tego, żeby w innej dziedzinie uzyskać jakąś przewagę, a wydaje mi się, że czymś, co tam będzie bardzo mocno podnosił, będzie kwestia fentanylu. Dlatego, że o tym już z Chinami rozmawiał prezydent Biden. No ja tylko przypomnę, że rocznie od uzależnienia od opioidów w Stanach Zjednoczonych ginie 100 tysięcy osób, więc jest to ogromna liczba. To jest ogromny problem społeczny, z którym Amerykanie się borykają od kilkunastu lat. No a niestety elementy składowe fentanylu produkowane są między innymi w Chinach. I no, biorąc pod uwagę, że Chiny są jednak mimo wszystko zarządzane centralnie, no to taka sytuacja, w której rząd w państwie, no umówmy się jednak, autorytarnym, jeśli chodzi o politykę, jeśli nie totalitarnym, pozwala na produkcję tego typu substancji, no to jest to jednak mimo wszystko narzędzie walki nie tylko politycznej, no ale właściwie można wręcz uznać, jeśli efektem tego jest 100 tysięcy śmierci rocznie, że jest to narzędzie używane jako broń. Więc o tym na pewno Trump też będzie rozmawiał, ale takich przestrzeni rozmowy jest bardzo dużo, no chociażby sztuczna inteligencja. To może być zarówno zagrożenie dla obu tych państw, ale też pole do współpracy. A wydaje mi się, że też obu politykom będzie zależeć, żeby efektem tego spotkania właśnie było nawiązanie takich ściślejszych ram bezpośredniej współpracy, bezpośrednich form komunikacji, Mówi się o powołaniu jakichś

0: nowych ciał międzynarodowych w kwestiach współpracy handlowej na przykład. I to mogą być takie efekty wymierne, które przyjdą szybko. Natomiast pytanie, czy będą tego efekty długofalowe, bo trudno też mi sobie wyobrazić, żeby po jednym spotkaniu Chiny i Ameryka zeszły z kursu kolizyjnego, na którym po prostu znajdują się od lat z racji tego, że ich interesy po prostu strategiczne są na kursie kolizyjnym. I w taki, a nie inny sposób, ona jednak ta kolizja będzie musiała być po prostu rozwiązana.
1: No to w takim razie, jeżeli pan pozwoli, teraz drugi z tych tematów, o które pytałem, czyli Iran i cieśnina Ormus, no bo nie jest tajemnicą, że tu Chiny też mają sporo do powiedzenia. Z kolei można odnieść takie wrażenie, że Amerykanów i Donalda Trumpa ta wojna, właściwie ten pad w tej wojnie, coraz bardziej uwierają.
0: Zarówno kwestia cieśniny Ormus, blokady irańskiej i amerykańskiej, czyli właściwie dwóch blokad, to jest element szerszej układanki, bo to nie tylko kwestia Bliskiego Wschodu, ale też wydaje mi się, że tutaj bardzo silnie będzie to łączone z Ameryką Łacińską. Widzimy, że Kuba też jest na skraju właściwie upadku. Amerykanie cały czas konsekwentnie dążą do eliminacji wszelkich wpływów chińskich z różnych miejsc na świecie. No i to jest właśnie Bliski Wschód, to jest właśnie Ameryka Łacińska. Więc myślę, że to będzie element na pewno negocjacji. Pytanie tylko, czy obu stronom uda się dojść do porozumienia w kwestiach istotniejszych, czy też dojdą do porozumienia jedynie w jakichś kwestiach pomniejszych i ten pad dalej będzie trwał. No bo z jednej strony Chiny chyba jednak nie mają aż tak wielkiego lewara na Iran, żeby tą blokadę zakończyć, bo ona jednak jest bardzo niekorzystna dla handlu międzynarodowego, a to jest niekorzystne dla Chin. Amerykanie tutaj jednak mimo wszystko te szkody mają mniejsze i chyba szybciej sobie poradzą z ich likwidacją. Więc wydaje się, że tutaj może to spotkanie nie przynieść konkretnych rozwiązań, jeśli chodzi o cieśninę Ormus. Ale na innych płaszczyznach politycznych być może liderzy przynajmniej wypracują jakieś nowe procedury rozmowy, jeśli nie zawrą jakichś nowych kompromisów.
1: Co to może oznaczać dla Donalda Trumpa? Ja myślę oczywiście teraz nie o tych nowych kompromisach i innych polach do porozumienia, ale konkretnie o tym konflikcie wokół Iranu, no bo widać, że to jest coraz większy problem polityczny nie tylko dla Donalda Trumpa, ale w ogóle dla Republikanów. Zbliżają się wybory, te notowania, sondaże pokazują, że Republikanie są w dosyć ciężkim położeniu i wiele znaków na niebie i ziemi wskazuje, iż być może demokraci jednak zdobędą przewagę w amerykańskim parlamencie, co by bardzo mocno utrudniło pracę Donaldowi Trumpowi. Donald Trump nie będzie za wszelką cenę parł do tego, żeby jednak ten konflikt na jakichś zasadach, które pozwolą mu na wyjście z twarzą, zakończyć za wszelką cenę jak najszybciej?
0: Po pierwsze, panie redaktorze, trzeba zwrócić uwagę na to, że Trump wcale nie jest aż tak zmuszony przez czas do szybkiego zakończenia konfliktu z Iranem, dlatego że do wyborów połówkowych jest jeszcze prawie pół roku. To jest czas, kiedy w ciągu kilku miesięcy sytuacja może zmienić się o 180 stopni, jeśli cena baryłki spadłaby znowu do takiej kwoty 60-80 dolarów za baryłkę, to byłaby to naprawdę różnica odczuwalna przez Amerykanów na stacjach benzynowych.
1: To po pierwsze. To przepraszam, to dopytam o to, bo tu możemy dojść do dosyć zaskakującego wniosku, że tak naprawdę granie na czas i na przykład podpisanie takiego porozumienia bardzo blisko nadchodzących wyborów i wtedy obserwowanie tuż przed wyborami tych spadających cen, no, być może paradoksalnie byłoby nawet dla Republikanów korzystniejsze niż rozwiązanie tego problemu dziś. O efektach, pozytywnych efektach takiego zakończenia wojny za kilka miesięcy już nikt może nie pamiętać.
0: Absolutnie zgodzę się z panem redaktorem, dlatego jeszcze raz powtórzę, wcale Trump nie musi zawierać porozumienia teraz. Wręcz przeciwnie, może ten konflikt przeciągać. Widzimy, że jednak państwo irańskie przestało funkcjonować, tak? Jako państwo. Widzimy, że ta władza jest rozproszona. Z tych informacji, które udaje się uzyskać, widzimy, że trwa tam walka o władzę pomiędzy strażnikami rewolucji, pomiędzy armią, pomiędzy poszczególnymi frakcjami politycznymi. Nie wiadomo właściwie, kto ma zarządzać.

0: stać na szczycie tego państwa. A więc no, po prostu musimy poczekać, zobaczymy, jakie będą efekty. Natomiast jeśli chodzi o sam wynik wyborów do kongresu, to tutaj musimy zwrócić uwagę na ostatnie orzeczenie Sądu Najwyższego, które zmienia zupełnie zasady gry. I widzimy, że wiele stanów zaczyna zmieniać granice okręgów, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wyniki. Więc ja bym tutaj, jeśli chodzi o wybory do kongresu, zostawił kwestię zupełnie otwartą, dlatego że mapa wyborcza zmienia się w takim tempie, że może to przynieść naprawdę duże zmiany, które na chwilę obecną po prostu trudno przewidzieć. Może okazać się, że ta przewaga sondażowa demokratów jest niewystarczająca ze względu na te zmiany właśnie granic okręgów do tego, żeby ta większość była realną władzą, czy to w jednej, czy w drugiej izbie kongresu.
1: To na ile, no, mimo wszystko, mimo tych zmian, o których pan mówi, Donald Trump też nie do końca pomaga Republikanom, no i swoim szansom na utrzymanie tej przewagi w kongresie. No, wypowiadając chociażby takie słowa, nie myślę o sytuacji finansowej Amerykanów. Ja wiem, że to jest zdanie wyrwane z kontekstu, no ale w dzisiejszej dobie i tego, w jaki sposób się komunikujemy, w jaki sposób przesyłane są tego typu komunikaty, no to takie zdanie wystarczy do tego, żeby zrobić naprawdę dobrą kampanię przeciwko Donaldowi Trumpowi, opartą chociażby na takiej pojedynczej wypowiedzi.
0: Panie redaktorze, to ja wrócę do tego, co przed chwilą pan redaktor powiedział. Za parę miesięcy nikt nie będzie pamiętał o tej wypowiedzi, dlatego że będą dziesiątki następnych. To po pierwsze. A po drugie, problemem jest to, że demokraci nie mają kandydatów na tyle dobrych, żeby zwyciężać w tych wyborach z Republikanami. I to też pokazuje się, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, że po stronie republikańskiej mamy dwóch silnych kandydatów, Vance'a i Rubio, i każdy z nich ma swoje wady i zalety, ale widzimy, że są kandydaci. Natomiast po stronie demokratycznej tych kandydatów jest wymienionych bardzo dużo. Albo to są kandydaci, którzy no nie są wybieralni przez całość Ameryki, jak chociażby gubernator Kalifornii Gavin Newsom, albo to są starzy kandydaci, bo mówi się z powrotem o Kamali Harris, albo to też są kandydaci, którzy mają ograniczone poparcie, tak, tylko do części stanów, jak na przykład Ocasio-Cortez, która no, zaczyna wybijać się na taką bardzo silną gwiazdę jednak tej młodej partii demokratycznej, bardziej progresywnej. Ale tu jeszcze raz powtórzę, wyniki wyborów połówkowych są kwestią absolutnie otwartą, dlatego że te zmiany zachodzą, coraz to nowe stany uchwalają zmiany okręgów granic i to naprawdę będzie miało bezpośrednie przełożenie na liczbę mandatów i będzie miało to głównie niekorzystne rezultaty właśnie dla partii demokratycznej, ze względu na to, że są likwidowane te okręgi, w których oni właściwie mieli pewne zwycięstwo ze względu na kwestie rasowe. To jest efekt jeszcze ustawy z lat 60. wspierającej prawa wyborcze Afroamerykanów.
1: No to w takim razie kontynuując trochę ten wątek, czyli jest tak, że bez względu na to, jak mocno Republikanie będą się starali no, sami sobie podkładać nogi i sami sobie szkodzić, to po stronie demokratów i tak nie ma nikogo, kto by to był w stanie skutecznie wykorzystać.
0: Niestety siła jednej partii zawsze jest mierzona w relacji do drugiej, niestety albo stety. I tu rzeczywiście widać po stronie partii demokratycznej ogromne problemy. Polityka, którą oni prowadzą w tych stanach, w których rządzą, no chociażby też taka wschodząca gwiazda partii demokratycznej, nowy prezydent Nowego Jorku, no nie przynosi natychmiastowych rezultatów. Zaczyna być krytykowana przez coraz więcej grup, które do tej pory wspierały. No zdarzają się też rozmaite sytuacje, które stanowią obciążenie dla Mamdaniego. No i jeszcze raz powtórzę, Republikanie swoją kampanię prowadzą, promując pozytywne wydarzenia, które wydarzyły się w ciągu ostatnich miesięcy, natomiast starając się nie odwoływać do osoby samego Trumpa. I w ten sposób próbują właśnie niejako wykorzystać te pozytywne rzeczy, które są oceniane przez wyborców, a nie mówić o samym Trumpie, żeby rzeczywiście Amerykanina idącego na wybory nie irytować prezydentem, który czasami podejmuje decyzje.

0: które trudno uzasadnić na poziomie lokalnym.
1: No to w takim razie kolejna kwestia, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Donald Trump dopiero co pokazał mapę, na której terytorium Wenezueli zostało oznaczone amerykańską flagą. Dzień wcześniej media obiegła deklaracja, którą można było usłyszeć z ust samego prezydenta, który powiedział, że poważnie rozważa uczynienie Wenezueli 51. stanem. W tym samym czasie również trwają intensywne rozmowy z rządem na Kubie. Mowa jest o bardzo pokaźnej

0: taki, że tą pomocą, tę pomoc miałby rozdysponować Kościół katolicki na Kubie, a nie instytucje czy też struktury rządowe. Czyli Wenezuela to stan 51, Kuba będzie 52.
1: Proszę zobaczyć, panie redaktorze, Donald Trump do perfekcji opracował sztukę trollingu mas, dlatego że tym 51 stanem miała być już Kanada, tym 51 stanem miała być już Grenlandia.
0: Teraz no można powiedzieć, że jest tam jest ostra Wenezuela. Konkurencja.
1: Tak, tak, dokładnie. Natomiast to oczywiście jest absolutnie robione celowo po to właśnie, żeby przykuć uwagę mediów i żebyśmy rozmawiali właśnie o działaniach Trumpa. Natomiast warto patrzeć na to, co się dzieje w rzeczywistości. Widzimy, że Wenezuela jest jednak mimo wszystko państwem zupełnie innym niż była w momencie, kiedy rządził nią Maduro. Po tym, jak prezydent został de facto aresztowany przez Stany Zjednoczone, Wenezuela stała się bardzo lojalnym partnerem, no i pewnie będzie zyskiwać na tym, na tej współpracy ekonomicznej, a Amerykanie zapewnili sobie stabilne źródło dostępu do ropy, no i też jednak mimo wszystko wyeliminowali wpływy chińskie. To jest właśnie ten element większej układanki, a z drugiej strony taki, który ma, no, należy oceniać w kilku aspektach. Kuba to też jest taki owoc, który Amerykanie właściwie tylko muszą czekać, aż dojrzeje i spadnie, bo nie muszą absolutnie nic robić. No właśnie te pomysły z kolei z pomocą humanitarną rozdzielaną przez Kościół katolicki pokazują też, że jest to wszystko elementem przemyślanej polityki, która właśnie przy użyciu minimum środków właściwie ma doprowadzić do maksymalnych efektów. No, gdyby Amerykanom udało zmienić się władzę na Kubie przed wyborami połówkowymi, to wydaje mi się, że to byłby absolutny game changer, który spowodowałby, że Latynosi mogliby gremialnie w ogóle zmienić swój styl głosowania i właśnie przenieść swoje poparcie w jeszcze większym stopniu na republikanów. No właśnie z tego względu, że Amerykanie spełniliby tą obietnicę, jaką politycy amerykańscy no przecież od lat składają, że zlikwidują komunizm na Kubie. Także no, Trump będzie w ten sposób no właśnie zmieniał nazwy Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską. Mówił o tym, że chce anektować Grenlandię, oznaczał rozmaite państwa jako kolejne stany. No ale to też ma pokazywać potęgę Stanów Zjednoczonych, to też ma nie tylko ogniskować naszą uwagę, ale no, stanowić też element karty przetargowej. Gdyby Amerykanom udało się wywołać przewrót polityczny w Iranie, gdyby dzisiaj w Iranie rządziły siły demokratyczne, a strażnicy rewolucji byliby rozbrajani przez na przykład wojsko, które się zbuntowało i przeszło na stronę demokratyczną, no to byłby kolejny zasób i kolejny niesamowity sukces Trumpa. Na chwilę obecną sukces jest względny. Cele militarne zostały osiągnięte, cele polityczne nie, ale cele ekonomiczne w postaci właśnie blokady i kontroli tego, kto wpływa i wypływa, nawet jeśli ona nie jest w 100% skuteczna, no jednak miejmy świadomość, że tam znajduje się setki tankowców i to, że jednemu czy drugiemu udaje się przepłynąć, to absolutnie nie świadczy o nieskuteczności, tylko wprost przeciwnie. O skuteczności takiej blokady, no to jednak pokazuje, że jest to kolejny element, który Amerykanie po prostu mają jako formę nacisku, tak? Przy rozmowach z Europejczykami, przy rozmowach z krajami arabskimi, przy rozmowach z Chinami, przy rozmowach z krajami Dalekiego Wschodu cały czas mogą mówić o tym, że de facto oni kontrolują teraz to, kto wpływa i wypływa nie tylko z ropą, ale i z gazem, i z nawozami, i z chemią. Więc to jest kolejne narzędzie, które Trump po prostu używa i chyba no, musimy się przyzwyczaić, że ta polityka tak po prostu w tych czasach między epoki wygląda, czyli już nie w czasach, kiedy mamy jedno mocarstwo hegemoniczne, na dodatek takie liberalne i przyjacielskie, tylko gdzie mamy otwarty konflikt między dwoma mocarstwami. a pozostałe państwa albo opowiadają się po jednej lub po drugiej stronie, albo stają się

0: przedmiotem albo polem walki pomiędzy właśnie tymi dwoma gigantami.
1: Profesor Michał Urbańczyk, amerykanista, Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Bardzo panu dziękuję.
2: Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
1: A w naszym studiu pan Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
1: Panie generale, kilka kwestii dotyczących obronności, kwestii wojskowych, ale jeżeli pan pozwoli, chciałbym nawiązać właśnie do tej relacji, którą mogliśmy przed chwilą usłyszeć. Po krótkim rozejmie, no chyba trochę wymuszonym przez Donalda Trumpa i bardzo sprytnie sprzedanym z kolei PR-owo przez prezydenta Zełenskiego, który zgodził się na to, żeby w Moskwie bez przeszkód przeszło Parada Zwycięstwa, choć akurat w tym roku ona była bardzo bladym cieniem tego, co zazwyczaj w Moskwie się 9 maja działo. No właściwie od razu po tym mamy zmasowane ataki Rosjan i bardzo ciekawą wypowiedź też prezydenta Zełenskiego. Zmasowany atak Rosji na Ukrainie w dniu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa w Chinach nie jest przypadkowy. Myśli pan, że rzeczywiście Rosjanie nieprzypadkowo ten termin wybrali? I ten
3: oczywiście,
1: moment?
3: Oczywiście, że to prezydent Zełenski ma rację. Nic, co się dzieje w tej przestrzeni toczącej się wojny w Ukrainie, nie jest przypadkiem. Może przypadkowo tylko rakieta gdzieś tam zabłąkana upaść komuś na głowę, czy spaść na jakiś budynek, czy na jakiś obiekt, który nie był w planie do porażenia. Natomiast takie zjawisko jak zmasowane uderzenie na stolicę Ukrainy w tym czasie, gdzie rozpoczyna się wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych, a więc przywódcy supermocarstwa, i który się spotyka z kolejnym, czy z kolejnym przywództwem mocarstwa, jakim są Chiny, Xi, no nie jest przypadkiem. Rosja w tym momencie pokazuje swoją niezależność i realizację swojej polityki i strategii militarnej wobec Ukrainy, ale także wobec Europy i europejskiego środowiska bezpieczeństwa. Demonstruje po prostu siłę, tak? Siłę. No jako, że siła dzisiaj też zaczyna dominować w przestrzeni geopolitycznej, czego przykładem jest wojna w Iranie, z Iranem, może tak, nie z Iranie, a z Iranem, jest przykładem, że nie przodem jest polityka, a przodem jest siła, co niedobrze wróży dla europejskiego bezpieczeństwa w kontekście tego, co w przestrzeni geopolitycznej się wydarza i w kontekście także strategii bezpieczeństwa, nowej strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych i kłopotów, jakie Stany Zjednoczone przeżywają, tak, jeżeli chodzi o gospodarkę, jeżeli chodzi o właśnie potencjał militarny, potencjał szczególnie produkcyjny, bowiem ta wojna z Iranem obnażyła poważne słabości potencjału militarnego Stanów Zjednoczonych i zdolności, które dzisiaj już nie tylko mają, powinny być zdefiniowane w oparciu o lotniskowce, grupy uderzeniowe, siłę lotnictwa, rakiet balistycznych, ale w tej przestrzeni tą przewagę, czy też równowagę, czy też nie brak równowagi wypełniają drony. Ich masowa produkcja, ich umiejętne użycie, no i oczywiście wspomagane przez uderzenia rakiet balistycznych. Niepośrednią rolę w tej przestrzeni, tak jak widzimy w Ukrainie, to jest objaw słabnącej w mojej ocenie już obrony powietrznej, nieprzypadkowo, dlatego że tą obronę definiują rakiety w systemie ze średniego zasięgu, w głównej mierze produkcji amerykańskiej, które sprawdziły się w Ukrainie, w wojnie w Ukrainie, ale także na Bliskim Wschodzie, którym można powiedzieć, jest to jedyny system, który radzi sobie z rosyjskimi rakietami balistycznymi, manewrującymi, hipersonicznymi. Efektywność jest bardzo wysoka. Natomiast tych rakiet no nie można niszczyć dronów, tak? To zresztą miało miejsce na Bliskim Wschodzie i z powodu braku tych zdolności Amerykanie pozbawili się znaczącego potencjału w tym zakresie, bowiem zużyli, panie redaktorze, blisko 900 rakiet PAK-3 systemu Patriot, no i między innymi też Tomahawków, to jest rakiet balistyczny, dalekiego zasięgu. to jest już

0: jest prawie 3000 kilometrów, też zużyli tutaj blisko 850 sztuk. No to jest praktycznie przekraczające roczną produkcję w ciągu 6 tygodni wojny. No i w Ukrainie, jako że ona, ta obrona polega na także własnych zdolnościach, Ukraińcy w dużej mierze tutaj wiele zrobili, bo efektywność, jeżeli chodzi o obronę powietrzną, zwalczania dronów, systemy antydronowe, to ona dzisiaj sięga, panie redaktorze, blisko 92%. Natomiast na Bliskim Wschodzie to ona wynosiła niewiele, ponad 10%, jeżeli chodzi o drony. No ale brakuje rakiet. Rakiet PAK-3 czy PAK-2 nawet do systemu Patriot mogą być wyrzutnie w Ukrainie, ale nie ma rakiet. A Amerykanie zużyli na Bliskim Wschodzie roczną produkcję. I to jest poważny mankament. I tu słabnie. To widać, że obrona powietrzna Ukrainy słabnie. To niedobrze wróży, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo i realizację zamówień, jakie złożyliśmy w przemyśle amerykańskim na zakup systemu Patriot i rakiet PAK-3 i PAK-2.
1: No to jeżeli chodzi o poczucie naszego bezpieczeństwa, to jeszcze jeden bardzo ważny temat. Wczoraj pojawiły się takie informacje, podały to te informacje amerykańskie serwisy informacyjne, że Amerykanie wstrzymują, odwołują wysłanie około 4000 swoich żołnierzy. Chodziło o pierwszą dywizję kawalerii, która rzeczywiście w większości stacjonuje w Europie. Jeżeli chodzi o szczegóły, tych szczegółów nie podano. Zaczęły się spekulacje. Te spekulacje były sprzeczne, bo mówiono o żołnierzach, którzy mieli ze Stanów Zjednoczonych zostać przetransportowani do Europy. Potem mówiono o tym, że być może chodzi o żołnierzy, którzy stacjonowali już w Niemczech i mieli być przesłani do państw wschodniej flanki NATO i że zrezygnowano z tego ruchu, więc ten bałagan informacyjny był dosyć duży. Jeszcze wczoraj, późnym wieczorem, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz no, komentował te doniesienia, mówiąc o tym, że ta sprawa, te informacje nie dotyczą Polski. Dziś pojawiło się no, bardziej konkretne wystąpienie pana wicepremiera. Nie zmniejsza się liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce. Taką deklarację złożył wicepremier, minister obrony narodowej. Posłuchajmy.
2: Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy są zaniepokojeni. Nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce. Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Zmiany, które następują i reorganizacje, którą prowadzi administracja amerykańska, Pentagon i wojska amerykańskie stacjonujące w Europie. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk, rodzaj czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce. Reorganizacja jest większym procesem. Pan prezydent Trump zapowiedział wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec, nie z Polski. Więc ta reorganizacja może powodować, że inne brygady będą wyznaczone do poszczególnych krajów. Stąd wydaje się, było to zamieszanie, które wczoraj wywołał jeden z artykułów opublikowany w amerykańskiej prasie.
1: Panie generale, rzeczywiście możemy spać spokojnie?
0: Nie.
1: To nie jest nasz problem?
0: Nie wiem, dlaczego politycy uspokajają. Politycy oczywiście nie mogą wywołać paniki, ale politycy powinni mieć jasno zdefiniowane oczekiwania już dawno, jeżeli chodzi o obecność amerykańską w Polsce. To, co dzisiaj mamy u siebie, to jest blisko ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich, którzy przybywają w głównej mierze rotacyjnie. To nas nie powinno zadowalać. W jakim sensie, w jakim kontekście? No przecież, Boże drogi, Stany Zjednoczone opracowały, wydały nową strategię bezpieczeństwa narodowego i trzeba nauczyć się ją czytać ze zrozumieniem i wysnuć z tego istotne wnioski dla nas, też i dla Europy. Po pierwsze, ma nastąpić europeizacja NATO. No to też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, na czym to powinno polegać. Ten proces, jak jest uzgodnić z Stanami Zjednoczonymi, to jest rola także i NATO. I mówię o sekretarzu generalnym, o kwaterze, ale też członkach europejskich członkach NATO. Tu powinniśmy temu poświęcić uwagę. Żeby to nie było przypadkowe, że to było skoordynowane osłabienie obecności Stanów Zjednoczonych w NATO, bo ten proces następuje i będzie następował. Wycofanie z Niemiec wojsk amerykańskich nie jest przypadkiem, nie jest jakimś tam wyrazem emocji Trumpa. On to oczywiście wykorzystał w odwecie, można po tym politycznym czy narracyjnym wobec Merca, który tam powiedział, że Stany Zjednoczone mają strategię w prowadzeniu wojny.

0: W Iranie miał rację. Oczywiście tu strategii Amerykanie nie posiadają, bo przy wyniku tej wojny Rosja krzepnie, Rosja rośnie w siłę, bo węglowodory się doskonale sprzedają, rosyjskie. Tak, to są też między tego efekty. To jest europeizacja NATO. No co, i Amerykanie w tym procesie ustawiają się w roli takiego swoistego arbitra. Amerykanie tutaj, będąc NATO, nie będą w tym procesie uczestniczyć w sensie definiować potrzeby Europejczyków. Europejczycy muszą sami to zdefiniować w kontekście swoich zdolności, możliwości i okna czasowego, jakim dysponują. I my także, będący na wschodniej flance NATO. Jest tam drugi zapis tej strategii bardzo ważny, że w relacjach między Rosją a Stanami Zjednoczonymi ma nastąpić strategiczna stabilizacja. To też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co to oznacza i jakie pociąga ono za złą konsekwencję. Ono dotyczy przecież Europy, tak? Więc ta stabilizacja, czy ta stabilizacja ma wynikać z tego, że Amerykanie i Rosjanie będą robić teraz wspólne biznesy, bo to do tego się sprowadza. Ta stabilizacja ma być podporządkowana realizacji wspólnych interesów w zakresie eksploatacji rosyjskich węglowodorów, metali ziem rzadkich i tak dalej, i tak dalej. To jest poważny zapis i do tego to wszystko zmierza. Tak. I ostatnia rzecz bardzo ważna, też która tu została tam zdefiniowana, że ma nastąpić, panie redaktorze, i to dotyczy nas. Tak, szczególnie w kraju będący na wschodniej flance NATO. Deeskalacja napięcia między Rosją a NATO. A gdzie to napięcie występuje? No przecież na wschodniej flance NATO. To jeżeli to deeskalacja ma nastąpić, to co? Jakiś potencjał powinien być z tego obszaru wycofany z tym położeniu przy 97 roku i takie oczekiwanie z Putina. No też powinniśmy już w tej sprawie już dawno wszystko mieć zdefiniowane, tak? I oczekiwanie, żeby to osłabienie, czy ta deeskalacja napięcia nie odbyła się kosztem Polski. I zdefiniować jasno swoje oczekiwania. Ale jak możemy je zdefiniować? Panie redaktorze, to jest ubolewaniem to mówię i zatroskaniem. Każdy to powinien widzieć. Od 6 lat my nie mamy strategii bezpieczeństwa narodowego, gdzie te rzeczy jasno powinny być dookreślone, bo idziemy do Amerykanów, powiemy, mówimy do nich. To jest nasza strategia w zakresie bezpieczeństwa i obrony, nasza doktryna obronna i oczekujemy od was jako strategicznego sojusznika udziału w realizacji tej strategii, która jest naszą racją stanu i krajów będących na wschodniej flance NATO, który łączy wspólnota zagrożeń. My tą rolę powinniśmy moderatora tu przejąć. Ja tej inicjatywy i tej takiego nie widzę, bo nie mamy jasno zdefiniowanej strategii bezpieczeństwa narodowego, a jeszcze na tym tle jest spór między prezydentem a premierem. Dajemy paliwo rosyjskiej wojnie informacyjnej, wojnie hybrydowej i tak dalej, i tak dalej. Także to są rzeczy, jeżeli ktoś mi mówi, że mamy doktrynę militarną, ale doktrynę możemy mieć, tylko tą doktrynę musimy przekonać do niej Stany Zjednoczone, europejskich sojuszników, żeby partycypowały na rzecz realizacji tej doktryny, która jest na pierwszym miejscu, żebyśmy nie stali się narzędziem realizacji właśnie doktryny czy Stanów Zjednoczonych, czy europejskich sojuszników, tylko w realizacji naszego narodowego interesu, narodowych interesów. A w naszym położeniu, panie redaktorze, jeszcze muszę to dokończyć, powiedzieć, jest pokój, pokojowy rozwój i przetrwanie polskiego narodu. Wojna jest katastrofą dla nas, każda, nawet zwyciężona, nawet zwycięska, jest katastrofą.
1: No ale to w takim razie, jeżeli mówimy o tych zmianach w amerykańskiej polityce i w tym, jak będzie traktowana Europa, wschodnia flanka NATO, to pojawiły się takie głosy, no głównie oczywiście publicystyczne, jeżeli chodzi o polskie media, że skoro Amerykanie zdecydowali się na wycofanie z Niemiec, no tych kilku tysięcy żołnierzy, to jest wyjątkowa szansa na to, żeby być może jakąś część tych amerykańskich żołnierzy, no mówiąc kolokwialnie, przechwycić i skierować do Polski. Pan widzi na to jakąkolwiek szansę?
0: No, nawet jeżeli się jej nie widzi, to trzeba podejmować wysiłki, tylko te wysiłki muszą być podejmowane nie w mediach, a w zaciszy gabinetów. Tu dyplomacja na pierwszym miejscu, tak? Politycy wszyscy, my powinniśmy to wszystko rozmawiać z Amerykanami, ale to już trzeba było parę miesięcy wcześniej, przecież kiedy się strategia ukazała? Kiedy Trump wygłosił swoje orędzie? Kiedy przejął władzę? On to wszystko dokładnie powiedział. To się zmaterializowało w strategii bezpieczeństwa. Już wtedy powinno wywołać u nas niepokój i powinniśmy w tym kierunku maszerować i już rozmawiać.

0: I dzisiaj mieć odpowiedź, tak, to w naszym narodowym interesie, żeby Amerykanie nie osłabiali swojej obecności, a ta obecność była wzmacniana poprzez stały pobyt, nierotacyjny, panie redaktorze, tak jak to jest w Niemczech, tak, wzorem Korei Południowej. Mnie się marzy taki wzorze, że Amerykanie byli gotowi umierać za nas, tak jak za Koreańczyków, czy za Izrael. To mi się marzy. Oczywiście tam nie stacjonują w Izraelu wojska amerykańskie, ale armada amerykańska jest zawsze będzie podążać, jak Izrael
1: jest
0: będzie...
1: Jest zawsze blisko.
0: Dokładnie i zawsze. Tak. I na pierwszym miejscu będzie Izrael zawsze, tak? To mi się marzy. To się mierzy tym sojuszem. Nie deklaracjami, nie obietnicami, nie zapewnieniami, ale realnymi, materialnymi tutaj poparciem, siłą, tak? Tu siła jest potrzebna w kontekście właśnie realizacji tej strategii amerykańskiej w kontekście do Rosji, tak? Strategiczna stabilizacja i deeskalacja napięcia. No to są niesamowicie groźne, jeżeli to się wgłębimy z punktu widzenia strategii, myśli strategicznej, jakie konsekwencje to może wywoływać. Bo Amerykanie będą konsekwentnie to realizować, dlatego że ich interes narodowy, ich interesy narodowe na zachodnim Pacyfiku, wizyta w Chinach, to przecież nie przypadek też, jakie tam, o czym się tam rozmawia. Tam nie pojechał, tam mając karty w ręku, bo ich nie ma. Rozpętał niepotrzebnie tą wojnę z Iranem, która jest katastrofą, to jest katastrofą. Tą wojnę... Iran nie przegra, w sensie jakim? Nie podpisze aktu kapitulacji. Będzie domagał się realizacji swoich celów, które sprecyzował w tym porozumieniu. Tak? I tu jest dzisiaj pad. A Chiny wykorzystują wojnę tak na Ukrainie, tak i z Iranem. To są dla nich proxy wojny, które nie muszą. Chiny nie są zainteresowane same prowadzeniem wojny, ale osłabianiem Stanów Zjednoczonych. A osłabianie Stanów Zjednoczonych to osłabianie także tutaj w Europie. To trzeba o tym widzieć. To są naczynia połączone, geopolityka. I też często podkreślam, jest dzisiaj nowy układ sił. On się oczywiście nie umocnił jeszcze, on się umacnia. To jest 2 plus 2, gdzie na tym pierwszym poziomie są dwa supermocarstwa, Stany Zjednoczone i Chiny. Tym Stany Zjednoczone słabną, a Chiny rosną w siłę. Tak? A natomiast na drugim poziomie są dwa mocarstwa, Rosja i Indie. A gra idzie o Rosję, bo Rosja, co jest jeszcze w tej grze ważne? Kto jest mocarstwem nie militarnym, a surowcowym, bo dzisiaj energia jest. Przecież popatrzmy, co się dzieje. Energia jest kluczowa. Amerykanie, podejmując wysiłki, jeżeli chodzi o Wenezuelę i Iran, też miały zamiar odseparować Chiny od dostaw ropy, tak? Które stamtąd czerpią głównie z tamtych obszarów. Tak? I tym samym, zamiast odciągać Rosję od Chin, będą się Chiny do Rosji przytulać, tak? Bo Rosja posiada właśnie, jest mocarstwem surowcowym.
1: To w takim razie jeszcze jeden wątek. No, cały czas trzymając się oczywiście tych zmian w amerykańskiej polityce i konsekwencji tych zmian. Poważna osoba, były sekretarz generalny NATO, były premier Danii, Anders Fogh Rasmussen, zaproponował 2 dni temu utworzenie tak zwanej grupy D7, to znaczy grupy państw, które niejako miałyby od Stanów Zjednoczonych przejąć wiodącą rolę w utrzymywaniu demokracji na świecie, no, demokracji i pokoju, jak rozumiem. I teraz tak, D7 to miałoby taki skład: Unia Europejska jako całość, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa i Japonia. To wygląda bardzo ładnie. Natomiast pytanie, czy w praktyce coś takiego w ogóle ma szansę na, ja już nie mówię na jakiekolwiek działanie, ale w ogóle na powołanie i próbę zaistnienia.
0: Nie ma szans. To jest jakaś próba chyba zaistnienia w tej przestrzeni z jakimś pomysłem. To widać, że Europa nie ma sprecyzowanej strategii wspólnoty interesu, bo tutaj nie występuje wspólnota interesów, jeżeli chodzi o europejskie państwa będące chociażby w NATO, bo inne interesy mają Niemcy, Francuzi, a inne my mamy. Państwa będące na wschodniej flance NATO, który łączy wspólnota zagrożeń. Natomiast może łączyć wspólnota gospodarcza, no to jest Unia Europejska, tak? Natomiast no to ja tu nie widzę tutaj żadnej wspólnoty interesów, który by europejskie państwa zachodnie, postrzegając wschodnią flankę NATO jako obszar który definiuje bezpieczeństwo Europy, żeby tutaj w tej sprawie poświęcić uwagę i zdefiniować, co trzeba zrobić, żeby, kiedy Stany Zjednoczone osłabiają tu swoją obecność, zagwarantować bezpieczeństwo państw znajdujących się w tej przestrzeni, a szczególnie, panie redaktorze, komu?

0: kraju nad Bałtyckim, bo to jest pięta Achillesowa. Jeżeli dzisiaj mówią politycy, że za kilka miesięcy będzie wojna, to nie Polska będzie zaatakowana, tylko będą kraje nadbałtyckie. Oczywiście to wisi jak miecz Demoklesa, to wisi w to powietrzu, tak? Jeszcze w kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i rywalizacji Stanów Zjednoczonych z Chinami i tutaj Tajwan, tak? To wisi w powietrzu i tam okno czasowe może wykorzystać, dlatego że my nie jesteśmy gotowi dzisiaj. Europa nie jest gotowa, my nie jesteśmy gotowi, nie mamy zdolności, które by zgwarantowały nam to, co jest skutecznie Rosję odstraszyłoby od takiego zamiaru, a Rosja rozpocznie tę wojnę takiej w postaci hybrydowej, trudno identyfikowalnej. I trudno będzie też tutaj zdefiniować, czy artykuł 5 skutecznie zadziała.
1: No to tymi wątpliwościami niestety musimy zakończyć. Przypomnę, że gościem Polskiego Radia 24 był pan Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku. Panie generale, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Studio Wiedzy tym razem w podróży, a kierunek tylko z pozoru znany. Turcja to kraj nie tylko słodkiej herbaty, kebabów, gwarnych bazarów i kurortów all inclusive. Jej nieco inne oblicze poznamy w najbliższą niedzielę po 10, a kluczem do poznania będzie język turecki. Karolina Rożej, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

0: Minęła godzina druga, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, informuje agencja Reuters, powołując się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników. Reuters przy tym samym potwierdził wcześniejsze doniesienia portalu Army Times, który w środę poinformował, że siły lądowe USA nagle odwołały planowe wcześniej rotacyjne przemieszczenie do Polski żołnierzy amerykańskich. Jak pisze Reuters, rzecznik Pentagonu odmówił komentarza, a amerykański urzędnik stwierdził, że o decyzji nie został jeszcze powiadomiony Kongres i dlatego nie ogłoszono jej oficjalnie. Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wczoraj zapewniał, że liczebność kontyngentu amerykańskich wojsk w Polsce, podawana dotąd na prawie 10 tysięcy, nie zmieniła się. Śledczy ustalają miejsce pobytu Marcina Romanowskiego. Były wiceminister sprawiedliwości opublikował w mediach społecznościowych nagranie.
1: Zmieniają się okoliczności, ale walka o Polskę trwa i będzie trwać aż do zwycięstwa nad tą szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Tuska. To był ważny etap mojej działalności, etap, w którym mimo represji konsekwentnie robiłem swoje. Dokumentowałem bezprawie, reagowałem na kolejne szkodliwe działania władzy i broniłem spraw, które dla Polski są fundamentalne.
0: Prokurator Anna Adamiak powiedziała, że prokuratura przyjrzy się bliżej temu nagraniu.
2: Jeżeli chodzi o przydatność tego zapisu dla nas, to oczywiście prokurator się zapozna z tym nagraniem i się zorientuje, czy są jakieś techniczne możliwości ustalenia, gdzie to nagranie mogło powstać.
0: Były wiceminister sprawiedliwości do niedawna przebywał na Węgrzech razem ze Zbigniewem Ziobro. Obaj politycy uzyskali tam azyl polityczny. Jednak po przegranych wyborach przez Viktora Orbana Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych, a miejsce pobytu Marcina Romanowskiego jest nieznane. Prokuratura postawiła mu 11 zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. W całej Polsce dziś przejdą burze, intensywne opady deszczu i porywisty wiatr. Lokalnie może dojść do podtopień. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
3: Aktywny front